0: Ono blisko Paryża, Tallina czy Ottawy. Mark Rutte podkreślił też, że Sojusz ma wszystkie potrzebne możliwości odpowiedzi. Nie zawsze je zobaczycie, nie zawsze będą publiczne, nie zawsze będzie to odpowiedź w stylu oko za oko, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy silniejsi. Sekretarz generalny zaznaczył, że Rosja nie znajduje się w dobrej sytuacji. Jego zdaniem ataki hybrydowe i wszystkie podobne działania są oznaką jej słabości. Wezwał też członków Sojuszu do wzmocnienia wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Najcenniejsze zabytki dawnej biblioteki wrocławskich dominikanów można oglądać na wystawie z okazji 800-lecia obecności zakonu w stolicy Dolnego Śląska. Po raz pierwszy publicznie pokazano m.in. średniowieczne kodeksy, dawne druki i bogato zdobione rękopisy, mówi Adam Poznański z Biblioteki Uniwersyteckiej.
2: Mamy bardzo stare rękopisy. Jeden fragment prawdopodobnie jest najstarszy w Polsce. Jest to pergaminowy fragment kroniki Eusebiusza w tłumaczeniu świętego Hieronima, który w XV wieku został użyty do oprawy innego kodeksu, ale później okazało się, że te elementy do wzmocnienia oprawy są cenniejsze niż kodeks, którym je wzmocniono.
1: Oryginały będzie można oglądać do końca roku po wcześniejszych zapisach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach, deszczu ze śniegiem i śniegu na zachodzie i w centrum, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W nocy na termometrach od 3 do 8 stopni, a w dzień przeważnie od 10 do 15.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
3: Komentarz.
4: Przyjrzymy się temu, co w Unii Europejskiej się dzieje. Tam dzieje się oczywiście sporo, między innymi trójstronny szczyt społeczny Unii Europejskiej w Brukseli się odbywa. On dotyczy sytuacji gospodarczej, społecznej, nowe ramy budżetowe itd., itd. No ale w tle tego wszystkiego sporo problemów, między innymi protesty we Francji czy też w Hiszpanii. O tym porozmawiamy z naszym gościem. Razem z nami Tomasz Zając, analityk do spraw Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: To ten trójstronny szczyt, który dzisiaj w Brukseli się odbywa. Jakie on w ogóle ma znaczenie a propos tego, co też w Unii Europejskiej się dzieje? No bo on dotyczy, czy stanowi takie forum dialogu między przewodniczącymi instytucji Unii Europejskiej, czołowymi przedstawicielami europejskich partnerów społecznych. Uczestnicy mają rozmawiać m.in. o nadchodzących wieloletnich ramach finansowych Unii Europejskiej oraz o jednolitym rynku. To tak mocno w skrócie. A jakie jest prawdziwe znaczenie tego szczytu?
5: Tak, no trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no to nie jest taki pierwszoligowe spotkanie, taki pierwszoligowy szczyt. Ta instytucja to jest coś, co myślę, że polscy słuchacze i słuchaczki znają jako taki polski odpowiednik Komisji Trójstronnej, teraz to już jest Rada Dialogu Społecznego, czyli po prostu takie miejsce, w którym spotykają się przedstawiciele władzy, w tym przypadku jest to prezydencja unijna w osobie premiera Irlandii i przedstawiciele biznesu oraz tej strony społecznej, czyli różnego rodzaju związków zawodowych, organizacji pozarządowych i tym podobnych. Więc nie jest to może politycznie, czy pod względem znaczenia, czy też ciężaru jakiś, tak jak mówię, takie pierwszoligowe spotkanie. Natomiast oczywiście to jest też taki moment i takie miejsce, w których różnego rodzaju postulaty i próba przekonania do swojej wizji pewnych rozwiązań w Unii Europejskiej właśnie ma miejsce i to też jest jakoś tam cenne, żeby mieć dostęp do ucha decydentów, w tym przypadku do prezydencji, więc też no, nie lekceważyłbym tego tak zupełnie.
4: A jakie są najważniejsze sprawy teraz dla funkcjonowania Unii Europejskiej, które mogłyby być rzeczywiście w sposób merytoryczny na takim szczycie omówione?
5: Jeżeli chodzi o politykę unijną, to ona ma taką specyfikę polegającą na tym, że jest trochę takich kwestii, które zyskują bardzo dużo medialnej uwagi, ale bardzo dużo z tych kwestii to są też takie kwestie dosyć techniczne, które myślę, że żeby użyć takiego idiomu angielskiego, są poniżej radaru, poniżej jakby wychwytywania tych kwestii przez media. Więc tych kwestii jest teraz multum na pewno. Na pewno, tak jak pan wspomniał, kwestia budżetu europejskiego, jego kształtu, wysokości, wartości. To jest taka rzecz, która tych partnerów gdzieś tam bardzo interesuje.

Mieliśmy w zeszłym tygodniu przedstawienie propozycji kolejnej, właśnie jak ma budżet wyglądać przez irlandzką prezydencję, która wzbudziła dosyć żywe reakcje. Ta propozycja zakłada znaczące obniżenie budżetu w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej, więc myślę, że na pewno jest właśnie chęć

0: No właśnie, bo też jutro rozpoczyna się sam szczyt Unii Europejskiej. Planowane jest spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej, również organizowane przez stronę słowacką, a głównymi tematami tego dwudniowego szczytu unijnego będą gospodarka, konkurencyjność, o której pan przed momentem wspominał Unii Europejskiej, w tym wysokie ceny energii oraz negocjacje nad przyszłym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej. Ta konkurencyjność, chciałbym się na moment nad tym zatrzymać, no bo ona też dotyka problemów społecznych w pewien sposób. Mowa tutaj chociażby o tym sektorze, w którym produkowane są auta czy części do aut. To już od wielu, wielu miesięcy słyszymy o tym, że producenci chociażby z Niemiec czy Francji mają problem w konkurowaniu z tym, co oferują Chińczycy. Jak wygląda konkurencyjność europejskiej gospodarki, przede wszystkim tego sektora dotyczącego pojazdów na tle świata?
1: Problem z konkurencyjnością europejskiej gospodarki to jest kwestia, która jest przez Komisję Europejską w szczególności sygnalizowana jako właśnie taki bardzo istotny punkt tej kolejnej, drugiej kadencji Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest jeden z takich filarów razem z bezpieczeństwem, które cały czas w tych dokumentach i w tej komunikacji ze strony Komisji się pojawiają. Tutaj taką intelektualną podbudową, bym powiedział, jest raport między innymi Mario Draghiego, który też właśnie zdiagnozował te kwestie w sposób następujący, czyli Unia Europejska ma problem z konkurencyjnością, są potrzebne bardzo duże nakłady na to, żeby Europa się zreindustrializowała, żeby była rzeczywiście konkurencyjna w przypadku tego rynku, no, który nie jest dla Europy łatwy, konkurencji ze strony Chin, takiej też prowadzonej na zasadach nie do końca zawsze uczciwych. Tak więc mamy tutaj budżet i właśnie ten fundusz konkurencyjności, to jest taka próba odpowiedzi na to wyzwanie. Polega to na tym, że wcześniejsze programy różnego rodzaju z unijnego budżetu zostały skomasowane w taki jeden instrument, co też jest troszkę takim zabiegiem, bym powiedział, PR-owym, dlatego że tam się, prawda, komisja chwali, ile tam, już nie pamiętam dokładnej liczby, ale to jest kilkaset miliardów euro. Natomiast tam jest bardzo dużo rzeczy, które w poprzednim budżecie także były. Natomiast no, tak czy siak tego rodzaju środki mają być właśnie, mają służyć temu, żeby Unia Europejska miała możliwość rozwoju, żeby miała środki do tego, żeby ten wspólny rynek mógł konkurować właśnie z rynkiem chińskim, z rynkiem amerykańskim czy innymi wschodzącymi rynkami.
0: A czy jednym z palących problemów Unii Europejskiej zaczyna być kwestia dotycząca chociażby stanu edukacji, systemu edukacji w poszczególnych państwach, ale także polityki mieszkaniowej czy nierówności społecznych? No bo mamy protesty chociażby we Francji, chociażby w Hiszpanii, które by na to wskazywały, a bardzo często w tych protestach uczestniczą młodzi ludzie, czy może przede wszystkim młodzi ludzie. No i tutaj pojawia się albo zaczyna to wyrastać na jeden z głównych problemów. Oczywiście dla danego państwa pytanie, czy również w skali samej wspólnoty.
1: Rzeczywiście te protesty, które mają teraz miejsce właśnie w Hiszpanii, w Belgii, we Francji, one mają taki wspólny mianownik w postaci tych problemów edukacyjnych i takiej treści właśnie związanej z sygnalizowaniem, że oszczędza się na edukacji, że to jest bardzo ważna dziedzina, na którą brakuje środków. Natomiast te dwie kwestie, które pan powiedział, mieszkalnictwo i edukacja, ja bym je rozdzielił zdecydowanie, a w szczególności z punktu widzenia działania Unii Europejskiej. No bo edukacja to jest ewidentnie prerogatywa narodowa, a w ogóle bardzo często też samorządowa. Bardzo często jest właśnie tak, że to samorządy są odpowiedzialne za nadzór i oczywiście dostają środki z budżetu odpowiednie na to, ale gdzieś tam one te środki rozdzielają. I ewidentnie mamy tutaj do czynienia raczej z specyfiką poszczególnych państw i tego, jak to wygląda. Natomiast w przypadku mieszkalnictwa to także oczywiście jest kwestia polityk narodowych. Natomiast tu różnica jest taka, że w Unii Europejskiej w tej drugiej kadencji Ursuli von der Leyen i w nowym Parlamencie Europejskim kwestia mieszkalnictwa jest takim ważnym tematem dla jednej z trzech partii, które tworzą taką koalicję popierającą aktualną komisję, czyli dla socjalistów i demokratów. Oni wzięli sobie na sztandar te kwestie i w ogóle wydaje mi się, że w państwach Unii Europejskiej te partie z tej właśnie właśnie lewej flanki, które starają się znaleźć odpowiedź na tą rosnącą falę taką poparcia dla partii skrajnie prawicowych, które budują się na tematach związanych

0: z migracją, z jakimś takim poczuciem niebezpieczeństwa. Oni starają się znaleźć taki swój temat i tym tematem właśnie, jak rozumiem, ma być kwestia mieszkalnictwa i zarówno w programie właśnie przewodniczącej von der Leyen, ale też w takiej komunikacji w Parlamencie Europejskim bardzo dużo się mówi właśnie o tym, że tutaj Unia Europejska powinna wyjść naprzeciw tej kwestii, starać się różnego rodzaju programy pomocowe i zachęcać państwa do tego, żeby ta kwestia mieszkalnictwa, ten problem, żeby był jakby lepiej, bardziej adekwatnie rozwiązywany.
1: A na ile na tych problemach poszczególnych państw Unii Europejskiej zyskują konkretni politycy? No bo z jednej strony mamy niezadowolenie społeczne, chociażby we Francji, ale tam też jest gorąco, no bo w zasadzie lada moment wybory prezydenckie w tym kraju. Już w zasadzie trwa taka prezydencka kampania i chociażby Marine Le Pen, przedstawicielka francuskiej prawicy, no w pewien sposób może korzystać na tym, co we Francji się dzieje. Czy rzeczywiście dostrzega pan taką korelację?
0: Jeżeli chodzi o protesty we Francji, to według tej wiedzy, moim zdaniem, którą posiadamy teraz, to ewidentnie były protesty oddolne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że są partie polityczne, które chciały skorzystać z tego ruchu niezadowolenia. Natomiast w przypadku Francji jest to case takiej radykalnie lawicowej partii Francja Nieujarzmiona pod wodzą Jean-Luc'a Mélenchona. On starał się jakoś wprzęc do swojej kampanii wyborczej ten temat tych protestów. Natomiast oczywiście globalnie korzystają na tym siły opozycyjne, no bo siłą rzeczy za aktualną sytuację edukacyjną jest winiony prezydent Macron, który już drugą kadencję urzęduje i to jego rządy gdzieś tam te edukacje meblowały. Więc oczywiście także Marine Le Pen, która jest siłą opozycyjną, się buduje na tym.
1: To dopytam tutaj na koniec naszego spotkania. W takim razie jak takie ewentualne zwycięstwo, na przykład Marine Le Pen, mogłoby wpłynąć na Unię Europejską, jej jedność, relacje między Paryżem a chociażby Warszawą. Mówię tutaj o tej ochronie parasolem nuklearnym, pomysł, który zaproponował prezydent Emmanuel Macron. Jakby to mogło wyglądać?
0: Jeżeli chodzi o parasol nuklearny, to tylko szybko powiem, że akurat reakcja Marine Le Pen była dosyć taka spokojna i nie jakaś bardzo negatywna. Natomiast myślę, że jej zwycięstwo to ogólnie nie byłaby dobra wiadomość dla Unii Europejskiej. Trzeba to wprost powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że postuluje ona obniżenie składki francuskiej do budżetu o 5 miliardów euro, co by jeszcze pomniejszyło budżet, który i tak teraz nie jest zbyt duży. Po drugie, jej stosunek wobec Ukrainy. Zarówno ona, jak i posłowie ugrupowania głosowali, nie wiem, chociażby we francuskim parlamencie na przykład wstrzymali się w przypadku głosowania takiego paktu bezpieczeństwa między Ukrainą a Francją i różnego rodzaju wypowiedzi o tym, że trochę nie stać Francję na to, żeby wspierać teraz Ukrainę. No i też tam nastąpiło przewartościowanie po tej pełnoskalowej inwazji. Wcześniej Marine Le Pen nawet twierdziła, że Krym jest rosyjski. Później gdzieś tam doszło do przemieszczenia, czy do zmiany tej opinii i teraz ona potępia tę inwazję. Natomiast no to moim zdaniem jest taka zmiana dosyć powierzchowna, która by się w momencie, kiedy wiatr by powiał w drugą stronę i to nie była już by tak ważna kwestia dla tego europejskiego głównego nurtu, to myślę, że moglibyśmy się spodziewać tego, że ona wróci do takiej bardziej prorosyjskiej polityki. Więc te rzeczy, jakby wpływ na Unię Europejską, problem z podejmowaniem decyzji, z budżetem i też, tak jak mówię, ewentualne ryzyko takiej bardziej prorosyjskiej polityki, no to jakby kluczowe dla nas kwestie dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej. Myślę, że to by bardzo źle wróżyło na przyszłość.
1: Bardzo dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Tomasz Zając, analityk do spraw Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dobrego dnia życzę.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Na nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani profesor, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
1: Słyszeliśmy przed momentem na naszej antenie komentarze polityczne przede wszystkim a propos Komisji Weneckiej, a propos zaprzysiężenia Macieja Berka przed Włodzimierzem Czarzastym, ale wobec, w cudzysłowie, wobec prezydenta Karola Nawrockiego. I to dzisiejsze ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i przepychanki policji

0: protestującymi przed siedzibą Trybunału zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości skomentował prezydent Karol Nawrocki.
1: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuje w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami z Czarnogóry. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie, jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta, jaki funkcjonuje.
0: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, mówi prezydent Karol Nawrocki. Z Sejmu płyną inne informacje, chociażby ze strony marszałka Włodzimierza Czarzastego. Pani profesor, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ponownie jesteśmy w punkcie wyjścia?
2: No w pewnym sensie tak, bo mamy do czynienia nie tyle ze sporem prawnym, ile ze sporem politycznym. Ja słuchając wypowiedzi pana prezydenta pomyślałam sobie, że dla studentów pierwszego roku prawa, do których odwoływał się, czy do wiedzy, których odwoływał się pan prezydent, jest oczywistym to, że pan Berek został wybrany w sposób prawidłowy i pan prezydent nie ma żadnych uprawnień, żadnej prerogatywy, żeby ten wybór kontestować. Może oczywiście publicznie wyrażać swoje niezadowolenie czy swoje zastrzeżenia. Natomiast z formalnego punktu widzenia jego działania są opisane w sposób absolutnie jednoznaczny. I to pan prezydent, odwołując się do wiedzy pierwszoroczniaków, też powinien mieć świadomość, że ta wiedza dotyczyć powinna tego aspektu. Ale spór ma oczywiście charakter nieprawny, ma charakter polityczny. I tak długo, jak będziemy mieli do czynienia trochę z sytuacją, która przypomina mi powieść paragraf 22 Józefa Hallera, w tej powieści występuje taki bohater, major, który przyjmuje podwładnych wtedy, kiedy go nie ma. Więc pan prezydent też nie tworzy sytuacji, w której mogłoby dojść do wypełnienia przez niego jego konstytucyjnego obowiązku, nie przywileju, a obowiązku. I tym samym stawiając tych, którzy zostali prawomocnie czy prawidłowo wybrani w sytuacji, w której muszą szukać jakichś formalnych wybiegów, żeby móc tworzyć przynajmniej jakąś szansę na to, żeby objąć urząd, do którego te objęcia mają.
0: Mówiła pani na samym początku, że mamy tutaj do czynienia przede wszystkim ze sporem politycznym, nawet nieprawnym, ale z drugiej strony, czy jedna, czy druga strona właśnie tego sporu, te argumenty prawne też przedstawia zarówno prezydent Karol Nawrocki, jego kancelaria, jak i strona rządowa, chociażby marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ja się zastanawiam tak z perspektywy też obywatela, naszego społeczeństwa, jak my mamy odróżnić te argumenty prawne od politycznych interpretacji tych samych wydarzeń?
2: No oczywiście, że jest to bardzo trudne, dlatego że większość obywateli, w tym także i ja, nie ma kompetencji konstytucyjnych, żeby oceniać tego rodzaju rozwiązania. Natomiast tutaj jest kwestia przyjęcia pewnego, znaczy przyjęcia, czy nie tyle może przyjęcia, ile odwołania się do autorytetów i wypowiedź komisji chociażby weneckiej też jest jednoznaczna w tej materii. Także z punktu widzenia obywateli, którzy mają ograniczone możliwości do oceny merytorycznej pewnie z tych argumentów w drodze jakichś samodzielnych dociekań czy samodzielnych refleksji, jedyne co można zrobić, to zdać się na autorytet. A że żyjemy w takiej sytuacji społecznej, w jakiej żyjemy, że nie ma autorytetów, które miałyby charakter jakby w pewnym sensie uniwersalny, czyli nie ma instytucji, których poglądy byłyby akceptowane jako rzetelne, jako legitymizowane przez większość obywateli, to mamy taką sytuację, jaką mamy. I w tej sytuacji myślę, że z punktu widzenia obywateli tak naprawdę będzie się liczyła jedna rzecz, mianowicie zakończenie tego sporu. Czyli tutaj determinacja, przede wszystkim ze strony rządzącej, koalicji rządzącej.

0: wiodącej musi polegać w moim przekonaniu na tym, żeby ten spór w taki czy inny sposób zakończyć. Przy czym ja też jestem absolutnie powściągliwa w zajmowaniu takiego symetrystycznego stanowiska. To znaczy, że jakby mamy do czynienia z pewnym sporem, w którym obydwie strony mają jakieś rzeczy za uszami. W moim przekonaniu w tej konkretnej sytuacji absolutnie prowokatorem tego konfliktu jest strona prezydencka.
1: Tylko pytanie właśnie też, jak sobie strona rządowa z tym poradzi. No tutaj przykład Macieja Berka już mamy, to zaprzysiężenie wobec prezydenta, ale bez jego obecności. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił nawet, że prezydent nie został zaproszony na to zaprzysiężenie. No ja się zastanawiam, czy nie otwierane są pewne furtki, pewne takie wytrychy radzenia sobie oczywiście w trudnych sytuacjach dotyczących rządzenia, kiedy prezydent nie jest przychylny rządzącym, że one będą mogły być wykorzystane w przyszłości, kiedy będzie inny rząd.
0: No ale oczywiście, natomiast zauważmy, że ta sytuacja, która w tej chwili jest, to nie jest sytuacja, która powstała w wyniku wyboru pana Berka na sędziego sądu Trybunału Konstytucyjnego, tylko to jest sytuacja, do której prowadziły działania Prawa i Sprawiedliwości od 2016 roku. Także w tym sensie mamy do czynienia z czymś, z konsekwencją działań podejmowanych wcześniej. Natomiast jeżeli marszałek Sejmu mówi, że pan prezydent nie został zaproszony na uroczystość, no to oczywiście pewnie nie najlepiej świadczy o czymś, co zwykliśmy opisywać jako kultura polityczna. Natomiast z drugiej strony, z tego co wiemy, z doniesień chociażby publicznych czy oświadczeń publicznych pana Berka, pan prezydent też nie pofatygował się, żeby odpowiedzieć w jakikolwiek sposób na korespondencję kierowaną do niego. Byłabym w stanie zrozumieć, że nie odpowiada na korespondencję kierowaną przez tak zwanego przeciętnego obywatela, który pisze, nie wiem, w sprawie ogródków działkowych, do których ma przekonanie, że ma prawo. Ale mówimy tu jednak o wybranym sędzi z Trybunału Konstytucyjnego, który chce objąć urząd i też nie uzyskuje od pana prezydenta żadnej odpowiedzi. Także czym innym jest takie, powiedziałbym, symboliczne zachowania, czym innym jest no, działanie w ramach prerogatyw prawnych. Chociaż oczywiście te dwie sfery się ze sobą wiążą i my chyba jesteśmy na tym etapie, na którym pewne zachowania symboliczne zdają się dominować, przynajmniej w przekazie kierowanym do opinii publicznej.
1: Komisja Wenecka, przypomnijmy, wczoraj opublikowała swoją opinię w tej sprawie. Wskazała w tej opinii, że dopełnienie aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta jest możliwe pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów, w tym złożenia ślubowania w przepisanej formie, należytego zweryfikowania jego wykonania oraz skierowania i przekazania go prezydentowi. Można odnieść też takie wrażenie, że strona rządząca, Maciej Berek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, też czekali tylko na taką opinię właśnie Komisji Weneckiej. Wcześniej pojawiały się już pewne przecieki a propos treści tej opinii, no ale kiedy pojawia się opinia, za moment mamy ślubowanie Macieja Berka przed Włodzimierzem Czarzastym, marszałkiem Sejmu. No i słowa premiera Donalda Tuska, który przekonuje, że opinie Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich poza prezydentem, tutaj w domyśle Karolem Nawrockim. O czym to świadczy?
0: Przyznam się, że nie bardzo rozumiem pytanie pana redaktora.
1: Jak świadczy to o nas na arenie międzynarodowej, jeżeli, no tak jak tutaj mówi premier Donald Tusk, wszyscy respektują te ustalenia Komisji Weneckiej, a nasz prezydent tego nie robi?
0: No to idzie w świat gdzieś taka informacja o konflikcie na szczytach władzy politycznej, co nie stawia nas w dobrej sytuacji. Ja już pomijam tutaj jakieś kwestie związane z aksjologią, z wartościami demokratycznymi, ale chodzi o taki pragmatyczny też wymiar. Mianowicie, jeżeli mamy do czynienia z elitami politycznymi, które nie potrafią dojść do porozumienia w kwestiach tak zasadniczych, tak istotnych, jak funkcjonowanie najważniejszych instytucji państwowych, to z punktu widzenia, czy z perspektywy zagranicznych partnerów, może być, powiedziałabym, dosyć ryzykowne podejmowanie jakichkolwiek rozmów, jakichkolwiek innych istotnych sprawach w sytuacji, kiedy nie do końca wiadomo, jakie decyzje ewentualnie będą rzeczywiście później implementowane. Także chociażby z powodu czysto pragmatycznego, nie tylko takiego, powiedziałbym, aksjologicznego, no nie jest to oczywiście najlepsza sytuacja. Natomiast co do respektowania decyzji, czy może osądów, czy może opinii

0: opinii Komisji Weneckiej, no to tu pewna zgoda, że rzeczywiście w systemie Unii Europejskiej jest to głos bardzo istotny i ważny, z którym się politycy liczą, nawet jeżeli nie do końca te opinie są implementowane. Także zawsze, kiedy mamy do czynienia z konfliktem, który dotyczy najważniejszych organów państwowych, strony zewnętrzne jakby nie wnikają, czy nie dociekają szczegółów, nie wyrażają opinii na temat tego, kto jest bardziej winny, czy kto jest mniej winny, tylko ono generalnie chodzi tutaj o sprawczość i chodzi o decyzyjność, tak? Czyli chodzi o to, czy rzeczywiście pragmatycznie rzecz biorąc prowadzenie rozmów i podejmowanie decyzji ma sens, skoro nie wiadomo do końca, czy one zostaną wdrożone w takiej postaci, w jakiej partnerzy zagraniczni myślą, że uzgodnili.
1: Mówiliśmy o stronie rządowej, mówiliśmy o prezydencie Karolu Nawrockim. Dodajmy do tego jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, bo to ugrupowanie też mocno jest zaangażowane w kwestie dotyczące teraz Trybunału Konstytucyjnego. Przed samym Trybunałem sporo osób protestujących, sporo policji, ale też polityków właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Pojawił się również Jarosław Kaczyński, prezes tego ugrupowania i on twierdzi, że to co dziś się stało potwierdza, że powinni bronić Trybunału Konstytucyjnego. Skandował również byle nie Tusk.
2: To, co w tej chwili jest czynione, jest poza jakimkolwiek porządkiem konstytucyjnym, prawnym i są to po prostu działania o charakterze przestępczym. I niezależnie od tego, jaki kto mundur nosi, to jeżeli się w to angażuje, to dopuszcza się przestępstwa. To jest legalna demonstracja, to po pierwsze. Nie ma żadnych podstaw do jej delegalizacji, to jest drugie. I wreszcie atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
1: Niezależnie kto jaki mundur nosi, dopuszcza się w tej sytuacji przestępstwa, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak to interpretować? No i jaka jest wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości w kontekście obrony Trybunału Konstytucyjnego i demokratycznych wartości?
0: Dwie kwestie zwróciły moją uwagę. Pierwsza to taka, że pan prezes jednak nie traci tutaj swoich umiejętności, z których słynie, mianowicie, żeby w kilkudaniowej wypowiedzi dopuścić się całej masy manipulacji, praktycznie to sformułowanie, to mamy do czynienia z, no mówiąc, jak to swego czasu też pan prezes bodajże mówił, eufemistycznie, oszczędnie obchodził się z prawdą. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to jest oczywiście znowu wypowiedź absolutnie polityczna, w szczególnej sytuacji dla Prawa i Sprawiedliwości, który notuje spadek niewątpliwie poparcia na prawej stronie, które bardzo realnie w tej chwili traci pozycję lidera. I pan prezes Jarosław Kaczyński musi się jakoś odnaleźć w nowej sytuacji. Ja myślę, że to, co w tej chwili się dzieje, co zostało sprowokowane przez politykę prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość w 7-8 latach, szczególnie 7 ostatnich latach, kiedy ta koalicja Prawa i Sprawiedliwości rządziła, daje mu pewną szansę jakby ponownego zaistnienia, pokazania się opinii publicznej jako obrońcy, jak to on określa, praworządności. Tak, czy człowieka, który broni przed zamachem stanu. Także znowu wymiar absolutnie czysto polityczny, który myślę, że stwarza pewną taką nadzieję jakiegoś powrotu, czy chwycenia hausta powietrza, które może utrzymać, czy pozwolić utrzymać się Prawo i Sprawiedliwości na pozycji, którą chyba wszystko to wskazuje, jednak Prawo i Sprawiedliwość straciło, czyli już hegemonem po prawej stronie nie jest.
1: Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję państwu.
3: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Morizon Gradka.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Mamy połowę października, to oznacza, że studenci już na dobre rozpoczęli rok akademicki, wakacje się skończyły. Skończył się też taki szczyt i takie wielkie zamieszanie na rynku najmu, kiedy rzeczywiście czasami na za 5-12 poszukiwane są szybko jakieś mieszkania, bo a to zmiana planów albo jakieś inne sytuacje spowodowały, że na przykład student nie otrzymał akademika i musiał poszukać czegoś na rynku najmu. I to jest specyficzny moment, jeśli chodzi o rynek najmu. Właśnie po tej górce studenckiej?
1: Tak, zdecydowanie jest to specyficzny moment, ponieważ w tej chwili obserwujemy bardzo szybki spadek popytu. W zasadzie z każdym dniem klientów na najem robi się coraz mniej i ten trend utrzyma się do początku nowego roku.
0: Powiedział pan właśnie o tej stronie popytowej, natomiast jestem ciekawy, jak wygląda podaż. Czy to jest tak w dużych miastach przynajmniej, w tych ośrodkach akademickich, że już te najlepsze, najciekawsze, najbardziej atrakcyjne oferty zostały przebrane?
1: W pewnym sensie można tak powiedzieć, ponieważ również właściciele mieszkań oferowanych do wynajęcia starają się wyjść z ofertą w momencie, kiedy jest potencjalnie największa szansa na znalezienie klienta. I rzeczywiście we wrześniu, na początku października schodziły przede wszystkim najatrakcyjniejsze oferty. Z jednej strony najatrakcyjniejsze cenowo, z drugiej strony atrakcyjne pod względem lokalizacji i wyposażenia. Więc pod koniec miesiąca, czy teraz na początku października na rynku zdecydowanie trudniej jest znaleźć tak atrakcyjne oferty, jakich było sporo jeszcze we wrześniu.
0: Dla kogo to jest dobry moment, jeżeli chodzi o kalendarz i tę taką sezonowość charakterystyczną dla października? Kto może najmocniej skorzystać na tej specyficznej sytuacji na rynku najmu?
1: Niewątpliwie w tej chwili jest czas na poszukiwanie ofert dla osób, które nie działają pod presją czasu. Nie muszą wynająć mieszkania jutro czy pojutrze. Mogą rozglądać się na rynku, mogą poczekać. Ponieważ pamiętajmy, że oferty nowe na rynek cały czas trafiają, tylko już w znacznie mniejszym tempie niż jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu.
0: Czy dobrze rozumiem? To jest dobry moment dla kogoś, kto mieszka na przykład w jednej dzielnicy, wynajmuje mieszkanie, ma jeszcze jakąś tam perspektywę najmu tego mieszkania, ale na przykład zastanawia się chociażby z powodu zmiany pracy, aby coś się zmienić. Czy to jest właśnie taki moment, kiedy możemy znaleźć coś ciekawszego na rynku?
1: Tak, jak najbardziej. Mniejszy popyt, mniejsza konkurencja ze strony innych poszukujących sprzyja znajdowaniu, no powiedziałbym, okazji czy perełek, tak? Nie zawsze jednakowo rozumiemy okazję. Dla jednych będzie to coś super atrakcyjnego cenowo, dla innych będzie to mieszkanie w konkretnym budynku, przy konkretnej ulicy, w konkretnej lokalizacji.
0: Jesteśmy w radiu, a zatem nie zaprezentujemy państwu żadnej infografiki, ale gdybym mógł pana prosić o rozrysowanie słowem takiego wykresu, jak kształtują się ceny w tej chwili najmu, jak to się zmienia na przestrzeni, no właściwie tych ostatnich tygodni, bo tak jak pan przyznał, zupełnie inna rzeczywistość była w sierpniu i we wrześniu, szczególnie w ostatnich tygodniach września, a zupełnie inaczej jest teraz, kiedy Gaudeamus Igitur już rozbrzmiało na uczelniach.
1: Tak, paradoksalnie w tej chwili, gdybyśmy spojrzeli na średnie stawki najmu mieszkań w dużych miastach, w miastach akademickich, no to mamy moment, kiedy one są najwyższe. Wynika to z tego, że w ostatnich tygodniach zeszły z rynku te najatrakcyjniejsze oferty, które były, no można powiedzieć, stosunkowo tanie. Zostały te najdroższe i również ci, którzy teraz wprowadzają nowe oferty najmu na rynek, właściciele, patrząc na to, co jest, widzą, że stawki są wysokie, więc oni też chcą dużo. I dopiero za kilka tygodni nastąpi taka refleksja, że okej, klientów już tylu nie ma, zainteresowanie ofertami jest inne niż było we wrześniu, więc żeby tego klienta pozyskać, cenę trzeba obniżyć. Ale tak jak mówię, to chwilę potrwa i myślę, że już pod koniec października będzie łatwiej znaleźć tańsze mieszkanie do wynajęcia.
0: popyt weryfikuje wszystko, milczący telefon u osoby, która dała ogłoszenie, również daje do myślenia.

0: I teraz pojawia się pytanie, czy to też jest taki moment, w którym te nożyce pomiędzy ceną ofertową a ceną transakcyjną, która ostatecznie pojawi się na umowie najmu, no mogą być rzeczywiście bardzo szeroko rozwarte.
1: Jak najbardziej mogą. To zawsze zależy od skłonności do upustu ze strony właściciela, ale też od zdolności negocjacyjnych osoby, która mieszkanie chce nająć. To wbrew pozorom nie jest częste zjawisko, że najemca negocjuje cenę z właścicielem, a jak najbardziej warto próbować to robić, bo w sytuacji, kiedy o najemcę jest ciężej, właściciel jest skłonny do obniżenia swoich oczekiwań.
0: Jakie argumenty w takich negocjacjach są najsilniejsze?
1: Z jednej strony na pewno warto zapewnić właściciela, że będzie się o mieszkanie dbało i terminowo opłacało czynsz. Z drugiej strony zawsze warto przytoczyć proste równanie matematyczne, wykazując, że kolejny miesiąc bez najemcy to jest ewidentna duża strata dla właściciela, więc lepiej już wynająć za nieco niższą kwotę, niż czekać, jak to się mówi, tatka latka na znalezienie idealnego najemcy, który zapłaci nam tyle, ile sobie życzymy.
0: Doskonały argument. Spojrzeliśmy na rynek najmu w takiej bardzo krótkiej perspektywie. Spojrzeliśmy tak na dobrą sprawę na to, jak zmieniają się ceny i oferta w ciągu ostatnich tygodni. A jak to wygląda, jeżeli porównamy sobie aktualną sytuację tego studenckiego szczytu, który jest za nami, w takim ujęciu rocznym, rok do roku? Czy tutaj jakieś zmiany, jeżeli chodzi o rynek najmu, zaszły?
1: W mojej ocenie nastąpiła wyraźna poprawa, to znaczy normalizacja tego rynku. W tym roku mimo szczytu nie mieliśmy do czynienia z gorączką. No właśnie, nie mieliśmy rozgrzanych telefonów u właścicieli, nie mieliśmy kolejek chętnych do oglądania mieszkań.
0: Castingów też nie było.
1: Mieliśmy castingów, tak. Oczywiście to się gdzieś mogło zdarzyć, natomiast co do zasady to już nie jest to, co było rok, dwa, trzy lata temu. I druga ważna sprawa, że ceny ofertowe, czynsze w zasadzie pozostały na tym samym poziomie co przed rokiem. Także biorąc pod uwagę inflację i ogólnie rosnące koszty utrzymania mieszkań, no to można powiedzieć, że ceny minimalnie nawet spadły rok do roku, ale no to nie mówimy o dużych kwotach, to jest kilka procent i mówimy oczywiście o stawkach netto, ponieważ czynsze za czynsz administracyjny, opłaty za prąd, za gaz, one oczywiście wzrosły.
0: To dobra informacja, biorąc pod uwagę chociażby dane, które przytoczyłem na początku programu. Przypomnijmy, według GUS-u inflacja we wrześniu wzrosła o 4,1%, a tutaj proszę, minus nam się pojawił, jeżeli chodzi o te czynsze netto. A co zmieniło się w ciągu tych 3-4 lat, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, że możemy powiedzieć, że sytuacja stała się bardziej normalna, że ten rynek się uspokoił, że nie ma tej gorączki. Przecież tych mieszkań nie przybyło w astronomicznym tempie. Na czym polega ta różnica?
1: Przede wszystkim normalizacja na rynku najmu jest efektem tego, że nie mamy już napływu uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Oczywiście tacy klienci z Ukrainy, ale też migranci z innych krajów są na rynku i szukają mieszkań do wynajęcia. Natomiast w 2022 roku mieliśmy gigantyczną falę najemców, którzy wynajmowali wszystko i można powiedzieć niemalże za każdą cenę. Więc wtedy popyt był ogromny, ofert na rynku bardzo szybko ubywało, stawki bardzo szybko rosły. No i to była taka, powiedziałbym, no, ekstremalna anomalia. Sytuacja się uspokoiła. W tej chwili popyt jest ustabilizowany, podaż też. I myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują wynająć mieszkanie.
0: W ostatnich latach byliśmy świadkami też zmian niektórych przepisów ułatwień, chociażby ten najem okazjonalny. Jak bardzo zmieniło to rynek?

0: Myślę, że przepisy w istotny sposób póki co nie wpłynęły na rynek najmu długoterminowego. Oczywiście liczne publikacje, liczne informacje o pracach nad najmem krótkoterminowym, te rzeczywiście oddziałują na rynek, ale bardziej powiedziałbym, że oddziałują na rynek sprzedaży, ponieważ część inwestorów zastanawia się, czy warto kupić mieszkanie pod najem krótkoterminowy, który zaraz może być mocno ograniczony przepisami.
1: Każde miasto ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, w tym także rynek najmu. Na pewno Warszawa różni się od innych aglomeracji, jak chociażby aglomeracja Górnośląsko-Zagłębiowska, Poznań czy Trójmiasto. Jak pan może porównać sytuację właśnie w tych najważniejszych miastach? Czy są jakieś punkty styczne, jakieś podobieństwa, czy jednak mówimy o tym, że każde miasto to zupełnie inna historia gospodarcza do omówienia?
0: Tak, można powiedzieć, że każde miasto różni się od drugiego. Oczywiście są punkty styczne i takim punktem jest na przykład to, czego najemcy szukają na rynku. I tu niezmiennie największym zainteresowaniem najemców cieszą się mieszkania dwupokojowe. Szuka ich około połowy klientów. Na drugim miejscu są kawalerki i to jest około 28% całkowitego popytu. Mieszkania 3-4-pokojowe to już jest mniejsza część popytu. Jeśli chodzi o 3-pokojowe, to jest około 18%, a 4-pokojowe i większe zamykają się mniej więcej w 5-6%. Także szukamy przede wszystkim dwupokojowych mieszkań i kawalerek. I to w zasadzie niezależnie od miasta. Natomiast to, co różni miasta, to wysokość stawek. No i tu, jeżeli spojrzymy na Warszawę, to wiemy, że możemy mieszkanie małe wynająć za około 2200 zł netto, ale są też mieszkania, które oferowane są za 15 tysięcy zł netto miesięcznie.
1: Różnica gigantyczna. Ja tak też zastanawiam się, jak to wygląda z punktu widzenia czasu życia ogłoszenia. Czy to się pokrywa z tym rankingiem, który pan przedstawił, czyli najszybciej wynajmują się mieszkania dwupokojowe, potem kawalerki, potem te dopiero mieszkania wyższe, czy jednak tutaj trzeba zwrócić uwagę na ten aspekt cenowy? Bo jeżeli ktoś wystawi nawet idealne mieszkanie w świetnej lokalizacji, dwupokojowe, a będzie ono po prostu za drogie, to ogłoszenie zostanie na portalu na długo.
0: Tak, zdecydowanie na rynku najmu kluczowa jest cena, czyli stawka czynszu oczekiwana przez właściciela. I tutaj te różnice mogą być nawet nieduże, a jednak sprawiać, że jedno mieszkanie będzie cieszyło się zainteresowaniem i będą klienci dzwonić, pytać, oglądać i chętnie je wynajmą, a drugie podobne mieszkanie, nawet niewiele droższe, ale jednak droższe, tym zainteresowaniem klientów nie będzie się cieszyć. Także tak, dla najemców przede wszystkim ważna jest cena. W dalszej kolejności jest lokalizacja, standard wyposażenia, udogodnienia, ale cena, zwłaszcza w tym okresie najmu studenckiego, studenci nie są krezusami, to wszyscy wiemy. W tym okresie cena jest kluczowym aspektem, żeby znaleźć najemcę.
1: W Polsce od kilku lat obserwujemy taki trend związany z inwestowaniem w nieruchomości na wynajem. Czy tutaj obserwujemy jakieś zmiany, jeżeli chodzi o podejście osób, które kupują mieszkania? Czy nadal możemy powiedzieć o utrzymującej się popularności właśnie takiej próby inwestycyjnej, czy jednak coś się zmienia, jeżeli chodzi o motywy poszukiwania mieszkania?
0: Tu zmiany są bardzo istotne na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. W tym okresie wielkiego boomu na rynku najmu, wywołanego przede wszystkim przez napływ uchodźców z Ukrainy, powszechne było przekonanie, że rynek najmu ma przed sobą niekończącą się świetlaną przyszłość i inwestowanie w mieszkania pod wynajem wydawało się być

0: strzałem w dziesiątkę. W tej chwili sytuacja na rynku jest na tyle inna, że już to zainteresowanie zakupem mieszkań pod wynajem drastycznie osłabło. Wynika to przede wszystkim z tego, że wyraźnie trudniej jest w tej chwili znaleźć najemcę, a druga rzecz, że stawki czynszów stoją praktycznie w miejscu, a ich relacja do cen jest taka, że przychód z najmu nie jest już tak atrakcyjną formą zarobkowania, jak była jeszcze kilka lat temu.
1: Pamiętajmy, że mówimy o inwestycji na lata, czyli tak zwanej inwestycji długoterminowej, jeżeli chodzi o kupowanie mieszkań na wynajem. Proszę powiedzieć, bo już w kalkulacjach i w różnego rodzaju prognozach ten wątek się pojawia, jak mocno kryzys demograficzny, który obserwujemy, który będzie się nasilał, może wpłynąć na rynek mieszkań na wynajem.
0: Myślę, że w tej chwili wciąż trudno jest to oceniać, ponieważ inaczej ten kryzys demograficzny będzie wyglądał poza dużymi aglomeracjami w małych miejscowościach i, krótko mówiąc, na prowincji, a inaczej będzie to wyglądało w dużych miastach. Na razie nie zanosi się na to, żeby największe miasta w Polsce miały zetknąć się z problemem kryzysu demograficznego. Także no, nie spodziewam się, żeby to sprawiło, że nie wiem, na przykład ceny najmu zaczną gwałtownie w najbliższych latach spadać. Na to się nie zanosi.
1: No i nowe tendencje i pomysły, które pojawiają się. Czasami niektórzy mogą sprowadzić to do chwytu marketingowego, ale ja znalazłem, przygotowując się do tej audycji, kilka takich ogłoszeń, w których właściwie cena netto równa się cena brutto, bo ktoś oferował, że w tym czynszu to on już, to właściciel już pokryje do oczywiście pewnej kwoty wydatki za wodę, za prąd, za ogrzewanie i za media, w tym również internet znalazłem. To jest jakiś nowy chwyt, jakiś nowy pomysł, czy to po prostu są takie czasami sytuacje, że ktoś no, bardzo chce wynająć jak najszybciej mieszkanie i właśnie sięga po tego typu rozwiązania?
0: Tu powiedziałbym, że jest to jedna z dwóch przyjętych na rynku form wyliczania czynszu za najem, raczej już będąca w odwrocie. W tej chwili dominują w ogłoszeniach stawki netto, czyli to, co idzie dla właściciela, a do tego trzeba doliczyć kwoty opłat na czynsz dla administracji, na prąd, gaz, internet, czasem osobno płacimy za garaż. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że czynsz netto jest niższy i łatwiej przekonujący potencjalnego klienta. Jeżeli to wszystko zsumujemy, no to koniec końców widzimy, że ten najem no, jednak jest wyraźnie droższy, jeżeli zliczymy wszystkie koszty.
1: Wynająć można nie tylko mieszkanie, ale można wynająć miejsce na parkingu podziemnym, bo to takie oferty również się pojawiają. I ja jestem bardzo ciekawy, czy to są rzeczywiście mocno skorelowane sytuacje, że no, jeżeli sytuacja na rynku mieszkaniowym jest stała, ceny się nie zmieniają, to podobnie jest z parkingami, czy wręcz przeciwnie, tych, no, narzekamy na to, że tych miejsc parkingowych nam brakuje. No i są takie przypadki, że ktoś ma swoje mieszkanie, ma własne miejsce postojowe, ale ma dwa samochody na przykład i potrzebuje takiego dodatkowego miejsca. To jest też rynek, o którym można powiedzieć, czy to są jakieś peryferia rynku nieruchomości i najmu?
0: To jest niewielki rynek, ale oczywiście jest. On kwitnie bądź nie w zależności od lokalizacji. Są takie miejsca w dużych miastach, gdzie mamy duże osiedla PRL-owskie, na których nie przewidywano zbyt wielu miejsc parkingowych. I jeżeli w pobliżu, czy nawet na tym osiedlu, rzeczywiście ktoś czy wynajmie, czy kupi mieszkanie i nie ma gdzie parkować auta, to jak najbardziej szuka miejsca w garażu podziemnym, czy na parkingu płatnym. I takie miejsca,

0: jak najbardziej są w obrocie.
1: To, o czym mówiliśmy na początku naszej audycji, to oczywiście pewien kalendarz, pewien cykl na rynku nieruchomości pod wynajem. Proszę powiedzieć, czy tak na dobrą sprawę ten październik jest taki najbardziej specyficzny, to znaczy inaczej, sierpień, wrzesień z jednej strony, z tej popytowej, potem październik, czyli to złagodzenie i szukanie znowu złotego środka cenowego, czy być może w roku są jeszcze inne momenty, w których warto zastanowić się nad tym, aby wynająć mieszkanie, bo może być naprawdę bardzo dobrze. Czy taką sytuacją jest na przykład zima albo wiosna?
0: Znaczy, jesień jest ewidentnie takim najbardziej charakterystycznym okresem, tak, na rynku najmu mieszkań. Jest też pewne, powiedziałbym, ożywienie na początku nowego roku zawsze. To też są różne przetasowania w firmach, przetasowania na studiach, więc wtedy jest pewne ożywienie. Jest ono też generowane różnego rodzaju decyzjami podejmowanymi podczas świątecznych spotkań rodzinnych. Tak, to jest czas, kiedy w domu przy często świątecznym stole rozmawiamy o usamodzielnieniu się, o wyprowadzeniu z domu, o przejściu na swoje i potem po nowym roku przez te pierwsze 3-4 tygodnie widać ożywienie na rynku najmu, aczkolwiek ono nie ma już tej skali, jaką ma ożywienie jesienne, czyli to na przełomie sierpnia-września.
1: To jeszcze chciałbym podpytać pana o prognozy na najbliższe lata, jeżeli chodzi o rynek najmu. Ja wiem, że to jest trudne pytanie, chociażby ze względu na to, że żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i formułowanie prognoz jest trudne, ale zakładając pewną stałą i zakładając, że żadne czarne łabędzie nie pojawią się na horyzoncie, to co dalej ze stawkami czynszu?
0: No rzeczywiście, zawsze wróżenie, przewidywanie obarczone jest ogromnym ryzykiem nietrafienia we właściwą odpowiedź.
1: Spróbujmy bez szklanej kuli, ale opierając się na pana doświadczeniu w tej branży.
0: Znaczy, ja może powiem, co jest moją nadzieją. Mhm. Ja generalnie mam nadzieję, że ten rynek i najmu, i rynek sprzedaży będą się stabilnie rozwijać, że będą tam rządzić naturalne prawa popytu i podaży, które będą kształtować stawki zarówno ceny sprzedaży mieszkań, jak i stawki czynszów najmu. Nie zanosi się w tej chwili na jakieś zawirowania, nie zanosi się na jakieś gwałtowne zmiany przepisów, które mogłyby ten rynek w którąś stronę dynamiczniej pchnąć. Tak więc zakładam, że będziemy mieli normalny, zdrowy, stabilny rynek zarówno sprzedaży, jak i rynek najmu mieszkań.
1: Pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Morizon Gratka, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Również serdecznie dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Pracodawcy, związki zawodowe i rząd. To trzy strony dialogu społecznego, które na bieżąco analizują, oceniają i decydują o najważniejszych sprawach naszej codzienności. W Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy o płacy minimalnej, emeryturach czy wydatkach na zdrowie. To tu padają propozycje przepisów ważnych dla naszego przemysłu, inwestycji, rynku pracy czy edukacji. I o tym wszystkim rozmawiamy z ekspertami w audycji Kapitał i Praca w każdą sobotę, chwilę po godzinie 15. Anna Grabowska, serdecznie zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. Warszawski sąd nie zgodził się jednak na wniosek prokuratury, żeby 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące.
1: Krzysztofowi N. postawiono 9 zarzutów, w tym przygotowań do zamachu.
2: Przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kusze i inne przedmioty przypominające broń, ale też konstrukcje, które mogły posłużyć do zamachu.
2: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Nie jest znane uzasadnienie sądu, który zgodził się na 2, a nie 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: 3 osoby zostały zatrzymane w związku z demonstracjami i przepychankami przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło do tego, kiedy policjanci demontowali barierki postawione przez protestujących. Wcześniej Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie bez udziału prezydenta. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyraził niepokój zaangażowaniem służb podległych MSWiA.
3: Trzeba przypomnieć, że jest głęboko niepokojące, że służby, można powiedzieć siłowe, podległe MSWiA, były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury.
0: Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym są potrzebne, by zapewnić stabilność w niespokojnych czasach, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Pytam do cholery, dlaczego facet dostaje, mówi o Nawrockim, 6 wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego, wybiera sobie na zasadzie, na kogo wypadnie tego bęc. 2 zatwierdza, a 4 nie zatwierdza. Gdzie logika? Logika jest prosta, bo to ciało robi to, co my każemy. Co każe prezydent, co każe PiS.
0: Karol Nawrocki w związku z wydarzeniami przed Trybunałem zrezygnował z wyjazdu do Słowenii. Rehabilitacja Leona XIV przebiega zgodnie z planem. Wszystkie wyniki badań mieszczą się w normie, poinformowali lekarze opiekujący się papieżem w rzymskiej klinice Gemelli.
5: W środę rano papież przeszedł badania krwi i prześwietlenie klatki piersiowej. Rozpoczął także chodzenie po sali i ćwiczenia oddechowe. Jak informują medycy, papież wrócił do regularnego jedzenia i zjadł śniadanie oraz obiad. Lekarze podkreślają, że dotychczasowy przebieg rekonwalescencji jest zgodny z przewidywaniami. We wtorek po południu papież przeszedł operację, podczas której usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie tkanki potwierdziło gruczolako-raka płuca. Zabieg przebiegł bez komplikacji. Leon XIV ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: W Warszawie będzie nowa przestrzeń dla miłośników kina, edukatorium wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych. Dyrektor wytwórni Agnieszka Będkowska mówi, że ważnym elementem inwestycji będzie park filmowy.
6: Będziemy mieć tutaj specjalistyczne kino z profesjonalnym dźwiękiem Dolby Atmos, gdzie będziemy mogli oglądać i analizować filmy, a także analizować te materiały, które uda nam się na warsztatach i na szkoleniach zrealizować w gronie adeptów sztuki filmowej i wspólnie z twórcami filmowymi, którzy będą z nami współpracować jako tutorzy prowadzący zajęcia.
0: Wicedyrektor Joanna Skierska dodaje, że edukatorium pojawi się także strefa gastronomiczna i wystawiennicza.
7: Nowy, piękny, dwukondygnacyjny obiekt, który jest zaprojektowany w kształcie litery L, zbudowany z 2 skrzydeł połączonych kawiarnią tematyczną. Dookoła piękny park zielony z elementami małej architektury inspirowanej również filmem.
0: Prace zakończą się w połowie 2028 roku. Koszt inwestycji

0: inwestycji to ponad 60 milionów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy, a w dzień od 9 na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
2: A ja przypomnę Państwu, że Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Wcześniej pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Po jego wyborze Kancelaria Prezydenta zakwestionowała, czy spełniał on ustawowe wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego. Pałac Prezydencki domagał się dokumentów potwierdzających 10-letnią praktykę jako radca prawny. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza wymagane dokumenty nie zostały przedstawione. Prezydent nie zaprosił Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość złożenia ślubowania w Sejmie. Z nami już teraz pani profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Jak pani odbiera to, co dzisiaj się właściwie przed chwilą wydarzyło w Sejmie? Jakie to może mieć konsekwencje dla funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego?
3: No ja odbieram to bardzo pozytywnie i patrzę z dużą nadzieją w końcu na potencjalne odzyskanie Trybunału Konstytucyjnego przez obywateli, bo od praktycznie 10 lat nie mamy normalnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, a jest to, mówię to z pełną odpowiedzialnością jako politolożka, ale też i socjolożka, bardzo istotna instytucja z perspektywy takiego bezpieczeństwa obywateli i pewności tego, że prawo będzie wobec nas stosowane i oczywiście pewności praworządności, to znaczy, że prawo będzie stosowane w równym stopniu wobec wszystkich. Przez ostatnie lata takiej pewności nie mieliśmy. Natomiast no, pojawia się też pytanie, co dalej, tak? Dlatego, że oczywiście po wczorajszym ujawnieniu opinii Komisji Weneckiej bardzo mnie cieszy to, że jednoznacznie pokazano tam, że prezydent i jego otoczenie nie tylko nie ma racji, ale działa po prostu na szkodę obywateli, blokując no, tych sędziów, którzy zostali prawidłowo powołani. No mam nadzieję, że jednak nie dojdzie do jakichś takich prób, powiedziałabym, no jakiegoś dramatycznego utrzymywania się przede wszystkim Bogdana Święczkowskiego na pozycji takiego króla słońca, który decyduje o tym, kogo dopuszcza, kogo nie dopuszcza do orzekania, bo absolutnie no nie ma do tego prawa. Tak? Oczywiście pojawia się pytanie, czy ci sędziowie, jeśli nawet wejdą, zakładając, że w pełni legitymacji już w tej chwili mogliby wejść, pytanie, czy w asyście policji, jakie to wywoła, powiedzmy, konsekwencje takie narracyjne, tak? Jakie obrazki będą się z tym wiązały. Ale w mojej ocenie to jest odpowiednio mniej istotne. To znaczy w tej chwili nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że z powodu strachu czy obaw przed tym, że kamery takiej to czy innej telewizji albo takiego czy innego medium zarejestrują jakieś takie dramatyczne obrazki, że tutaj no, Trybunał Konstytucyjny nadal nie będzie funkcjonował. To jest w mojej ocenie absolutnie niedopuszczalne, tak być nie powinno. A kiedy mamy większość sędziów, którzy zostali legalnie i właściwie powołani do Trybunału Konstytucyjnego, no to liczę też na to, że Bogdan Święczkowski zostanie po prostu ze swojego stanowiska usunięty, ponieważ jest to oczywiście w sposób absolutnie legalny, tak? No, ta większość ma do tego możliwość, żeby po prostu w końcu Trybunał funkcjonował w pełni normalnie i w pełni w interesie obywateli.
2: A jakie konsekwencje polityczne, pani profesor? No bo wspomniałam na początku, że to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, jest również przedmiotem sporu

politycznego, który najdobitniej ujawnia się na linii prezydent-premier, prezydent-rząd. Czy to ślubowanie dzisiejsze Macieja Berka, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to jest koniec, czy dopiero początek nowego rozdziału i nowej batalii w tym sporze, który obserwujemy od września?

0: godną historię mówienia o zamiarach prezydenta, to się zwykle sprawdzało, niestety zresztą, że prezydentowi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ten rząd w jakiś sposób torpedować i żeby nie pozwalać temu rządowi normalnie, sensownie rządzić i pokazywać, że rzeczywiście większość tego, czego społeczeństwo oczekiwało podczas wyborów 2023 roku, dając silny mandat obecnie rządzącym, że będzie to realizowane, tak, bo prezydentowi się to nie podoba. Prezydent chciałby, żeby ten rząd był uznawany za nieefektywny i żeby w 2027 roku został zastąpiony jakimś innym rządem, takim, który będzie się podobał panu prezydentowi. Ale ja chciałabym powiedzieć, że to nie o upodobania pana prezydenta chodzi, tylko o to, żeby Polska była państwem, w którym nie tylko funkcjonują w pełni w oparciu o praworządność podstawowe instytucje państwa, ale także, żeby była przestrzegana konstytucja przez wszystkie organy, włącznie z panem prezydentem. I tutaj w mojej ocenie, niezależnie od tego, jak bardzo politycznie ten spór jest gorący, bo on oczywiście gorący jest, to znaczy rząd także próbuje się jakoś bronić przed zakusami pana prezydenta do tego, żeby podkładać mu nogę na każdym kroku. I oczywiście w różny sposób to robi, czasami bardziej, powiedziałabym, radykalnie, czasami mniej. Natomiast to nie może być tak, że w państwie, w którym działa konstytucja, tak, pan prezydent wyobraża sobie, że on swoimi działaniami politycznymi albo pokazując, że to jest tylko polityczne, łamie konstytucję. To jest tak naprawdę delikt o charakterze prawnym, a nie tylko i wyłącznie politycznym. My w ogóle za dużo mówimy o takich kwestiach politycznych, tego, czy to jest coś jest bardziej efektywne, czy ta polaryzacja się zwiększa, czy zmniejsza. Pani redaktor, za tym wszystkim stoją ludzie, za tym wszystkim stoją politycy, którzy w tym biorą udział i pan prezydent w mojej ocenie ma na swoich barkach bardzo dużą odpowiedzialność za wiele aspektów, które powodują, że nie w pełni są realizowane oczekiwania obywateli. Koniec kropka, to zresztą obywatele pokazują w swoich, w różnych badaniach opinii publicznej, wielokrotnie było to podkreślane.
1: A jak wygląda ta odpowiedzialność, o której pani mówi, odpowiedzialność polityków po stronie premiera Donalda Tuska? Bo my rozpatrujemy ten spór polityczny jednak mimo wszystko również dzięki pani wiedzy i pani doświadczeniu jako politolożki. No jako ten właśnie spór między prezydentem i premierem, omówiłyśmy postawę prezydenta, a co z premierem Donaldem Tuskiem?
0: No, premier Donald Tusk oczywiście próbuje rządzić. On ma większość parlamentarną, w związku z czym parlament próbuje uchwalać ustawy. Wszystko jedno, czy to idzie z rządu, czy to idzie z parlamentu, jeśli chodzi o projekty ustaw. One mają tylko inną procedurę, natomiast de facto i tak parlament później to proceduje i później idzie to do podpisu prezydenta. No i wiadomo, że premier podejmuje rozmaite decyzje, które albo stawiają prezydenta w bardziej, albo w mniej wygodnej sytuacji, na przykład kilkukrotnie przedstawiając bardzo podobne projekty ustaw, które prezydent już wetował wcześniej.
1: A w przypadku tym konkretnym, Trybunału Konstytucyjnego, jak pani interpretuje te działania rządu?
0: Trybunału Konstytucyjnego są niezbędne.
1: No właśnie, ale też trudno nam nie ulec takiemu wrażeniu, że historia przyspieszyła ostatnio w przypadku Trybunału Konstytucyjnego.
0: Pani redaktor, dlatego że wszystko to, co prezydent dotychczas robił, tak, co było też wielokrotnie negatywnie oceniane, jak już wspomniałam, też przez obywateli, tak, jeśli chodzi o wetowanie ustaw. Teraz mamy sytuację, kiedy mieliśmy bardzo trudne wydarzenia, powiedziałabym, w szkołach, później planowany zamach na premiera i na ministra obrony. No i teraz mamy sytuację, w której tak, Trybunał nam nie działa, ale jest opinia Komisji Weneckiej. No siłą rzeczy jest to dobry pretekst. Już używam takiego sformułowania, chociaż w mojej ocenie jest to po prostu opinia, do której się należy odnieść i to właśnie robi dzisiaj Sejm, odbierając od ministra Berka, no już obecnie pana sędziego Berka, przysięgę, więc w mojej ocenie to przyspieszyło, dlatego że po prostu są pewne okoliczności zewnętrzne, które też temu sprzyjają, ale też ta opinia Komisji Weneckiej, to jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, daje oczywiście dosyć solidną podstawę do tego, żeby przyspieszyć te działania. Pytanie tylko, jak to dalej będzie wyglądało z perspektywy takiej czysto praktycznej, tak, czysto technicznej, czy rzeczywiście tych 5 sędziów będzie mogło normalnie orzekać i czy pan Bogdan Święczkowski po prostu

0: przestanie się zachowywać w taki sposób, jakby miał możliwość blokowania Trybunału i przestanie też upokarzać po prostu tak naprawdę nie tyle tych sędziów, ile nas wszystkich obywateli, tak? No bo to przecież są ludzie, którzy powinni dbać o nasz interes jako obywateli. Także to przyspieszyło też między innymi dlatego, ale też w ogóle mamy rzeczywistość bardzo szybką, powiedziałabym, która przyspieszyła, pani redaktor, no bo tych zagrożeń jest coraz więcej. I one są też coraz większego kalibru, plus oczywiście no, zbliżają się też wybory. Nie możemy w ogóle abstrahować od tego, że premier Donald Tusk próbuje też uporządkować trochę tę sytuację, żeby na przykład prezydent swoimi wetami albo swoimi działaniami też, o czym już wspomniałam, też wielokrotnie nie trzyma się konstytucji, w związku z czym no, Trybunał Konstytucyjny ma możliwość wówczas sprawdzenia tych działań prezydenta, tak jak i zresztą innych instytucji, które wydają akty prawne. W związku z czym w mojej ocenie to też jest jeden ze sposobów na to, żeby jednak prezydent po prostu pilnował tych swoich konstytucyjnie nadanych ram działania, a nie próbował, bo to prezydent robi i to robi naprawdę wielokrotnie i to w mojej ocenie jest bardzo negatywne zjawisko, po prostu wychodzić poza swoje konstytucyjne kompetencje, na przykład domagając się, wręcz żądając konsultowania z nim projektów ustaw na przykład. To jest absolutnie nie, to nie jest kompetencja prezydenta, tak? Parlament jest od tego, żeby uchwalać ustawy, natomiast prezydent ma bardzo konkretnie wskazane w konstytucji kompetencje i tych kompetencji powinien się trzymać.
1: W takich politycznych kategoriach, kto jest zwycięzcą, a kto przegranym, obserwując te ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego?
0: Znaczy, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to tutaj Komisja Wenecka niewątpliwie przyznała rację rządowi, a właściwie nie tyle rządowi, no bo jakby to nie rząd rządzi, tylko tej procedurze, którą, znaczy nie rząd wpływa na Trybunał Konstytucyjny w takim stopniu, żeby rzeczywiście dyktować, co Trybunał Konstytucyjny ma robić. Natomiast przyznaje rację no, tej opcji, która uznaje, że jednak należy wyczyścić Trybunał Konstytucyjny, tak, z takiej niemożności, o tak, czy z takiego podejścia, że jedynie na zamówienie polityczne możemy wydawać orzeczenia, tak? I to robią ci, których dopuszcza Bogdan Święczkowski do orzekania, bo my wiemy, że wielokrotnie były zamawiane rozmaite orzeczenia, w tym przez pana prezydenta zresztą, obecnie rządzącego. Natomiast jeśli rzeczywiście zostanie ta sytuacja przywrócona do, powiedziałabym, normalności i tych ram konstytucyjnych, czyli znajdzie się większość, która no, będzie prawidłowo i legalnie powołana, a ona już jest, bo dzisiejsze odebranie tego ślubowania, no to między innymi, czy tej przysięgi, to między innymi powoduje, że ta większość jest, no to powoduje, że jednak jest pełna jasność, tak, co do tego, że tak to rząd z politycznego punktu widzenia, czy obecna większość rządząca, o tak to ujmijmy, obecny parlament, który wybrał tych sędziów, że to oni mieli rację, to Komisja Wenecka, czyli ciało naprawdę zewnętrzne, niezależne też potwierdziło. Natomiast inną sprawą jest, na ile obywatele tak komunikacyjnie rzeczywiście dostaną taki jasny przekaz, który to podkreśla, tak, że Trybunał Konstytucyjny został odzyskany przez obywateli, a nie przez jakąkolwiek opcję polityczną. Bo patrząc na tych sędziów, ja mogę naprawdę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to są ludzie, którzy no, na zamówienie polityczne pisali wyroków nie będą. To jest niewątpliwe. Natomiast pytanie jest takie, czy obywatele się o tym dowiedzą, czy obywatele wezmą to pod uwagę i czy to rzeczywiście ich przekona. Powiem, to nie jest do końca anegdota, bo to jest oczywiście w warunkach bardzo tragicznych, ale ataki na centra Yandexa i konsekwencje, które no, jedni mówią w większym, inni w mniejszym stopniu, tego akurat nie zbadałam, więc nie mogę tego powiedzieć z pełnym przekonaniem. Natomiast widać, że zmniejszyło to. Chodzi o to, że po prostu zaatakowano centra, które powodowały aktywność botów, między innymi właśnie inicjowanych z Rosji. Więc okazuje się, że ta dezinformacja też jest coraz mniejsza, jeśli rzeczywiście pilnujemy tego w internecie. I mniejsza dezinformacja oznacza też, że więcej rzetelnych informacji dociera do Polaków, między innymi, bo Polska jest też bardzo silnie atakowanym przez rosyjską dezinformację krajem.

0: Więc jest cień szansy, że im więcej będzie takiej przestrzeni, kiedy rzeczywiście te boty będą działały mniej aktywnie, tym bardziej Polacy będą się też dowiadywali o tym, dlaczego to jest takie ważne, żeby Trybunał Konstytucyjny był jednak ciałem absolutnie niezależnym i żeby Polacy wiedzieli, że to służy po prostu nam jako społeczeństwu, tak? Więc to już jakby pomijając kwestie polityczne, myślę, że ta komunikacja jest też dosyć istotna. No ale niestety komunikacja, zwłaszcza ta internetowa, jest mocno mocno zakłócana przez rosyjską dezinformację, przez działania algorytmów, a te niestety nie służą takiej przejrzystości, no powiedziałabym, demokratycznej, tak, a raczej kierują na prawo i to bardzo radykalnie na prawo, więc im mniej tego będzie, tym oczywiście Polacy będą bardziej sobie uświadamiali, że rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny jest dla nas po prostu ważny jako obywateli.
1: I jest powołany po to, żeby patrzeć władzy na ręce, bez względu
0: Na
1: na
0: ręce
1: to,
0: każdej władzy
1: tak,
0: obecnej
1: skąd
0: także,
1: ona się, ta
0: dokładnie, więc
1: władza,
0: to też jest
1: wywodzi.
0: ważne.
1: Pani profesor, a jakiej reakcji opozycji się pani spodziewa? Bo mówiłyśmy już o prezydencie, o premierze, o rządzie, a jeśli chodzi o opozycję, byliśmy świadkami wczoraj krótkiego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, to po ogłoszeniu tej decyzji Komisji Weneckiej.
0: Komisji
1: Dzisiaj
0: Weneckiej.
1: widzimy to, co się dzieje przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Zwolennicy opozycji Prawa i Sprawiedliwości głównie tam się gromadzą już od jakiegoś czasu i są tam dzisiaj także. Co po tej opozycyjnej stronie może się dziać po dzisiejszej uroczystości ślubowania Macieja Berka bez udziału prezydenta?
0: Pani redaktor, nie wspomniała też o wykwicie intelektualnym pana ministra Błaszczaka, który pozwolił sobie na porównanie obecnej sytuacji do, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, nawet do Niemiec hitlerowskich i do Hitlera. Więc już tutaj widać pewną desperację. Także jeśli pani nie pyta, oczywiście będzie wielkie larum po tamtej stronie, bo to już widać po wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego i po takiej kuriozalnej wypowiedzi Błaszczaka, Mariusza Błaszczaka. Natomiast w mojej ocenie oczywiście ten krzyk będzie też związany z tym, że no, będzie, że jest takie dojmujące przeczucie, że te czasy, kiedy na pisowskie zamówienie czy na zamówienie tamtego środowiska były wydawane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, się po prostu kończy. I w związku z tym, ja naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem i mówię to też w taki sposób, powiedziałabym, bardzo jasny. Chcę, żeby była absolutna pewność, że to rzeczywiście była zawłaszczona instytucja, która po prostu nie funkcjonowała tak, jak funkcjonować powinna. Ja to badałam wielokrotnie i wiele publikacji na ten temat napisałam, więc czuję się w pełni legitymacji, żeby coś takiego powiedzieć. Dlatego odzyskanie tej instytucji jest takie ważne i to, że opozycja będzie próbowała oczywiście się temu przeciwstawić. Pytanie, w jakim stopniu zrobi to sam Bogdan Święczkowski, bo on tu tak naprawdę jest kluczowy, dlatego że to on może być tym, który tam od środka będzie no, najbardziej radykalne kroki podejmował. No ale proszę pamiętać też, że obecnie wybrana ta większość w Trybunale Konstytucyjnym, ci ludzie mają po prostu prawo do tego, żeby orzekać, ci sędziowie, których Święczkowski nie dopuszczał. Więc tutaj policja, służby mają absolutnie pełne prawo, a wręcz obowiązek do tego, żeby zapewnić im taką możliwość, już nie mówiąc o inspekcji pracy i wielu innych aspektach, no, związanych z tym, że pan Bogdan Święczkowski po prostu nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. On ponosi odpowiedzialność prawną po prostu, w związku z czym w mojej ocenie opozycja oczywiście będzie krzyczała, pewnie będą media związane z obecną opozycją, pewnie będą tę sytuację próbowały nagłaśniać. Natomiast w mojej ocenie, ponieważ gorzej być nie może niż brak Trybunału Konstytucyjnego, więc to, co opozycja robi, nie powinno być przyczyną, czy nie powinno być podstawą, dla której przesuwane by były, czy przeciągane te działania wokół Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę, im szybciej, tym dla nas wszystkich lepiej. W mojej ocenie, tym szybciej też obywatele zrozumieją, że odzyskany Trybunał Konstytucyjny to jest tak naprawdę bardzo duża korzyść dla nas wszystkich, dla obywateli. Tak więc myślę, że rząd Donalda Tuska wręcz nie powinien tych pokrzykiwań i tego larum słuchać, tylko po prostu na spokojnie czekać, a ci sędziowie należycie legalnie wybrani powinni po prostu zacząć orzekać, zostać dopuszczeni, a służby państwa powinny im to w pełni umożliwić.
1: Czy politycznych argumentów obecna większość rządząca opozycji nie dostarcza, wskazując właśnie Macieja Berka, który dzisiaj złożył ślubowanie i jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wybranym przez Sejm, ale jednak do Trybunału przeprowadza się

0: Prawie wprost z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jest argument, który również już na etapie wyboru Macieja Berka na sędziego był podnoszony przez przedstawicieli opozycji, ale nie tylko. Również przez organizacje pozarządowe, instytucje, które zajmują się praworządnością.
1: No ale pani redaktor, to jest taki argument w typie... mam dobry samochód, zostawiam go na parkingu pod blokiem, tak, więc sama się proszę o kłopoty i o to, żeby mi go w nocy ukradziono. No, trochę chyba nie tak powinna ta dyskusja wyglądać. To znaczy tak, Maciej Berek to jest niewątpliwie specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego bez żadnej wątpliwości. I to jest człowiek, który spełnia warunki ustawowe. I to jeszcze podkreślmy, że te warunki ustawowe współtworzył PiS, więc już naprawdę litości. A spełnia też te warunki czy te wymogi konstytucyjne. Powołuje go Sejm, tak? Czy powołuje go parlament i podnosi się larum, pan prezydent żąda uzasadnienia, czy on rzeczywiście spełnia ten warunek 10 lat na stanowisku radcy prawnego. Izba Radców Prawnych wydaje dokument, który to potwierdza. Panu prezydentowi to nie wystarczy. Jak pani myśli, do którego momentu pan prezydent, nie wiem, żądałby nowych jakichś dokumentów i tak dalej, żeby rzeczywiście Macieja Berka zatwierdzić? Odwróćmy pytanie. Czy gdyby to był ktokolwiek inny, to pan prezydent piałby z radości, że o proszę bardzo, to taki niezależny, tak, przez parlament zatwierdzony kandydat, więc tak jak najbardziej już pędzę go powołać, tak, odbiorę od niego ślubowanie. No nie, dlatego że wcześniej zupełnie, zupełnie apolityczni i tutaj bez żadnych wątpliwości, tak, wyrażanych przez kogokolwiek sędziowie nie zostali dopuszczeni. Pan prezydent nie odebrał od nich ślubowania, więc dlaczego mielibyśmy domniemywać, że ktokolwiek inny na miejscu pana Berka byłby akurat z perspektywy pana prezydenta lepszym kandydatem? Przecież to kompletnie nie o to chodzi i udawanie, że o to chodzi, jest po prostu nieporozumieniem. No od tego jesteśmy ekspertami, żeby tłumaczyć te rzeczy. Pan prezydent po prostu próbuje utrzymać Trybunał Konstytucyjny w absolutnej niemocy, a ewentualnie w gotowości wydawania orzeczeń tylko na polecenie opcji politycznej, która z panem prezydentem jest związana, albo po prostu dla korzyści pana prezydenta i w związku z tym nie dopuści do tego, czy próbuje nie dopuścić do tego, żeby była większość, która będzie większością niezależną i która ewentualnie będzie mogła pana prezydenta także decyzję pana prezydenta także kwestionować. I to wszystko. W związku z czym tutaj to, czy to jest akurat Maciej Berek, w mojej ocenie jest on bardzo dobrym ekspertem w zakresie prawa i naprawdę jednym z najlepszych, to jest niewątpliwe. I pewnie też zdeterminowanym, bo on taki, jako taka osoba się pokazywał jeszcze pracując przy koordynacji. Ja się też koordynacją bardzo długo zajmowałam naukowo i wiem, że to był człowiek, który naprawdę bardzo dobrze to potrafił. Myślę, że to jest wręcz zasób w Trybunale Konstytucyjnym. A to, że były wokół niego wątpliwości, one by były wokół praktycznie rzecz biorąc każdego, ponieważ taka jest narracja ze strony prezydenta i taka jest narracja ze strony obecnej opozycji, żeby po prostu pokazywać każdego kandydata jako a to upolitycznionego, a to niewystarczająco wykwalifikowanego. To jest naprawdę bez znaczenia, jaki to byłby argument, dlatego że chodzi tak naprawdę o to, żeby go po prostu nie dopuścić. Nie przyjąć od niego ślubowania i tyle.
0: To jeszcze na pół minuty, 40 sekund, pani profesor. Jak to będzie odbierane w instytucjach europejskich? Odwołam się teraz do pani takiego doświadczenia i takiej wiedzy z zakresu europeistyki.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj jakiegoś wielkiego larum nie będzie, bo Komisja Wenecka dała naprawdę bardzo solidną legitymację dla zakwestionowania tego podejścia pana prezydenta do odbierania ślubowania od sędziów, w związku z czym tutaj no, nie może być żadnej wątpliwości. Tak? Natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby w obliczu tylu problemów, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia w Europie i to takich naprawdę bardzo solidnych, żeby teraz instytucje europejskie zajmowały się czymś, co inna instytucja niezależna, tak w tym przypadku Komisja Wenecka, ona oczywiście należy do zupełnie innego systemu, tak to jest kwestia Rady Europy, ale to nie zmienia faktu, że w mojej ocenie tutaj ta legitymacja jest tak silna, że instytucje europejskie nie będą podnosiły wątpliwości, bo niby dlaczego? No co miałoby być powodem? To, że prezydent Karol Nawrocki

0: mówi, że jemu się to nie podoba, czy ta kandydatura się nie podoba i że czyta dokument, w którym jest powiedziane, że pan Maciej Berek spełnia wymogi, ale jego zdaniem on potrzebuje jeszcze jakichś dodatkowych
1: Pani profesor,
0: zapewnień.
1: I
0: No,
1: to pytanie
0: nie jest to
1: zostaje
0: dobra podstawa.
1: Pytaniem retorycznym. Pani profesor Renata Mińkowska-Norkiene, politolożka Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski była z nami.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Nasze zaproszenie przyjął pan Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry.
1: No to do słów Bogdana Święczkowskiego odnieśmy się na początek. Co może mieć na myśli, mówiąc o tym sporze kompetencyjnym, na rozstrzygnięcie którego muszą poczekać wszyscy, czyli domyślam się i on, ale także ci sędziowie, którzy dzisiaj przyszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozpocząć swoją pracę tam?
3: Myślę, że nie jestem odpowiednią osobą, żeby komentować te słowa, bo ja nie zajmuję się konstytucją, tylko badaniami, więc mogę w kontekście tego powiedzieć, co Polacy mogą o tym myśleć, a Polacy kompletnie już nie rozumieją tego sporu, już nie wiedzą, kto ma rację, a raczej inaczej, ci, którzy głosują na prawicę, mówią, że prawica ma rację, ci, co głosują na lewicę, mówią, że to lewica ma rację. Ważne moim zdaniem, szczególnie po wyborach w Krakowie, gdzie pytaliśmy mieszkańców Krakowa o ich priorytety, jakie będą tematy w 2027 roku, to tematy związane z Trybunałem, praworządnością są daleko w tyle. Najważniejszym tematem jest kwestia bezpieczeństwa i najważniejszym tematem jest kwestia gospodarki, więc mam wrażenie, że to, co się dzieje, trochę się dzieje w tle polskiej polityki. Nie będzie mieć to jakiegoś większego znaczenia na wynik wyborów.
1: To politycy, którzy tak bardzo w ten spór się angażują, nie zdają sobie z tego sprawy, że to tak naprawdę, no przepraszam, może spłycam trochę tę całą sprawę, nie obchodzi statystycznego polskiego wyborcy?
3: Znaczy politycy, w zależności od tego, w jakiej są dziś pozycji, chcą albo nie chcą, żeby ten temat stał się głośny i medialny, ale rzeczywistość jest taka, że ten spór trwa tak długo i jest tak już zakręcony, zamotany, że przeciętny Kowalski kompletnie już nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Dla części polityków to jest pewnie dobrze, że trudno jest teraz ten spór wyjaśnić, ale wydaje mi się, że dzisiaj dla wyborcy, tego, który ma podejmować za rok kluczową decyzję, czyli kto będzie rządził przez kolejne 4 lata, ten temat i ten spór będzie zupełnie w tle.
1: Mocno angażuje się premier Donald Tusk, wskazując kandydaturę Macieja Berka i doprowadzając w konsekwencji do jego wyboru. Angażuje się także prezes największej partii opozycyjnej, Jarosław Kaczyński, który nawet jest na miejscu. Przed chwilą przyjechał przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. No, pewnie, żeby poprzeć tych protestujących tam przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, którzy próbowali nie dopuścić do wjazdu tam na teren sędziów nowych Trybunału z Maciejem Berkiem na czele. Także na szali kładzie swój autorytet prezydent Karol Nawrocki, który no, nie zaprosił wszystkich nowo wybranych sędziów do siebie, do Pałacu Prezydenckiego, żeby przeprowadzić tę uroczystość, tę ceremonię złożenia ślubowania. Po co to robią albo dlaczego tego nie robią?
3: Znaczy, z punktu widzenia badań mógłbym powiedzieć tym wszystkim politykom słynne zdanie: gospodarka głupku. To znaczy, jeżeli dzisiaj coś interesuje Polaków i coś będzie decydować o wyniku wyborów za rok, to są kwestie finansowe, to są kwestie gospodarcze i to, co zapytaliśmy w Krakowie, porównując też dane z 2025 roku, czyli zadaliśmy dokładnie to same pytanie, zapytaliśmy na przykład, czy pani sytuacja finansowa, pani rodziny przez ostatni rok się pogorszyła czy polepszyła, to te notowania są dużo gorsze niż były przed rokiem, więc te notowania i te nastroje gospodarcze nie są najlepsze i one będą decydować. Nie kwestia Trybunału, nie kwestia praworządności. Politycy angażują się w czasem spory, które im się wydają najważniejsze, ale z punktu widzenia takiego obiegu informacji, kampanii wyborczej, uważam, że one są na dalekich pozycjach.
1: Może dlatego angażują się w ten spór, bo to jest proste, bo to polaryzuje, bo jesteś albo za, albo przeciw, a kwestie gospodarcze czy kwestie bezpieczeństwa to są tematy no, znacznie trudniejsze, więcej tam niuansów i być może trzeba się wykazać no, większym takim lepszym przygotowaniem merytorycznym, żeby zabrać się w ogóle za te tematy. Tutaj albo za, albo przeciw, biało-czarne, polaryzujemy społeczeństwo, sprawiamy, że no, ten, kto nie z nami, ten przeciwko nam. Duże emocje, mało argumentów.
3: Wydaje mi się, że te emocje są dużo mniejsze niż były kiedyś i To chyba polityka.

0: politycy nie doceniają, czyli coś, co budziło bardzo duże emocje, wielkie protesty i tak dalej, dzisiaj nie budzi już tych emocji ani po jednej, ani po drugiej stronie, więc wydaje mi się, że trochę jak z generałami, którzy walczą, przygotowują się na wojnę, która już była, trochę jest tak z politykami, że oni żyją sporami, które już przeminęły i które aż tak bardzo nie budzą emocji wśród społeczeństwa, wśród wyborców.
1: No i jeszcze jest ten jeden element, kwestia polityczna i sporu i rywalizacji prezydenta z premierem. Mówiłam o tym, że prezydent swój autorytet kładzie na szali, postępując tak, jak to obserwujemy, czyli nie odbierając osobiście ślubowania od nowych sędziów. Po drugiej stronie jest premier Donald Tusk, który apeluje do prezydenta o przestrzeganie konstytucji w kwestii ślubowania sędziów Trybunału oraz nominacji ambasadorskich. To także temat, który dzieli oba pałace. Komisja Wenecka, do której odwołuje się premier Donald Tusk, czyli organ doradczy Rady Europy, no bo nie możemy udawać, że to, co dzieje się dzisiaj, dzieje się w oderwaniu od ogłoszonej decyzji Komisji Weneckiej wczoraj. Dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta i na ten temat właśnie mówi premier Donald Tusk.
2: Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, w przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę. Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, tak jak to jest w przypadku Nawrockiego, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko tę informację o złożeniu przysięgi.
1: Jak do tego pojedynku prezydent-premier, między innymi w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale nie tylko, bo w sprawie także ambasadorów, nominacji oficerskich, awansów oficerskich wyborcy się odnoszą. Zauważają to jeszcze? Czy to już tak bardzo wpisało się w ten krajobraz polityczny naszego kraju, że nikt już tak naprawdę na to nie zwraca uwagi i każdy przeszedł nad tym do porządku dziennego?
0: Znowu ja mogę się wypowiedzieć, jeśli chodzi, co mówią badania i jak oceniają prezydenta i premiera, bo to prezydent jest dużo lepiej oceniany od premiera, więc czy to jest ocena, jak ten spór oceniają Polacy i po której stronie stają, nie wiem, ale na pewno oceny rządu są dużo niższe niż oceny samego prezydenta. Dla prezydenta ocenia pozytywnie mniej więcej połowa Polaków, premiera ocenia pozytywnie mniej więcej 1/3, więc to jest dosyć spora różnica, jak oceniamy te dwa pałace. Mówimy o rywalizacji dwóch pałaców. Mam wrażenie, że ta polaryzacja prezydenta i premiera działa na korzyść jednego i drugiego. Dla premiera to jest taki dosyć wygodny przeciwnik, no, od którego, mówiąc potocznie, można się odbić, można z nim rywalizować. Dla prezydenta to też jest zaznaczenie swojej roli, swoich kompetencji, których w tej konstytucji realnie nie ma zbyt wiele, ale politycznie ma to ogromne znaczenie, między innymi poprzez weta. Więc wydaje mi się, że tutaj ocena Polaków jest taka, że więcej osób lepiej ocenia prezydenta, ale nie wiem, czy to jest kwestia związana z tymi tematami, o których pani redaktor mówi, czy po prostu funkcja prezydenta jest dużo bardziej cenna dla Polaków, bo wybieramy prezydenta bezpośrednio, niż premiera rządu.
1: Czyli bardziej wyborcy, czy też badani sympatyzują z samym urzędem, z instytucją prezydenta, niż z osobą, która aktualnie ten urząd piastuje.
0: Łatwiej jest pozytywnie oceniać prezydenta z tego względu, że prezydent nie podejmuje jednak tych wszystkich decyzji. Mówiliśmy na początku o tych kwestiach gospodarczych. Za kwestie gospodarcze zawsze odpowiada rząd i to zawsze on ponosi konsekwencje tego, jeżeli ta sytuacja gospodarcza jest gorsza. Tak samo było w 2023 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę. Przede wszystkim oddawało władzę z tego względu, że po tej fali inflacji i wysokich cen większość Polaków zdecydowała, że chce tej władzy zmiany. Teraz też pełną odpowiedzialność za kwestie gospodarcze i finansowe, na przykład wysokie ceny paliw, ponosi rząd Donalda Tuska i jakby wydaje mi się, że premier Donald Tusk doskonale sobie zdaje z tego sprawę, więc dużo większa odpowiedzialność jest po stronie rządzących, po stronie rządu, po stronie premiera i to widać w badaniach przez to, że właśnie premier jest dużo gorzej oceniany od prezydenta.
1: A w tym wypadku tej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych stronie rządowej udało się przerzucić tę odpowiedzialność za tę drożyznę na stacjach benzynowych na prezydenta i tym podyktowana pana zdaniem mogła być decyzja o podpisaniu tej ustawy?
0: Uważam, że właśnie to było jedno z ryzyk prezydenta, że gdyby tej ustawy nie podpisał, to część przynajmniej odpowiedzialności by na niego spadła. Podpisując ustawę,

0: Ona wróciła w pełni na ręce premiera Donalda Tuska i czy te ceny są dzisiaj niższe, czy wyższe, czy są za wysokie, za niskie. Cała odpowiedzialność jest znowu na rządzie i tak zawsze jest, ktokolwiek rządzi, czy rządzi prawica, czy lewica, to zawsze rządzący odpowiadają za kwestie finansowe. Tak jest zresztą na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych czekają nas przyspieszone, nie przyspieszone, ale takie
1: Połówkowe.
0: połówkowe wybory, które też głównym tematem jest kwestia cen paliw, kwestia gospodarki i tam odpowiedzialność ponosi prezydent Donald Trump, bez względu czy ktoś jest demokratą, czy republikaninem. Więc jakby taka jest cena rządzenia i tego, kto podejmuje decyzje. I to też widzimy w badaniach. Znaczy, to, co widzieliśmy zresztą w Krakowie, realizując badanie Exit Poll, że te nastroje gospodarcze, finansowe są gorsze niż przed rokiem. Pamiętajmy, że w 2025 roku kandydat rządowy przegrał wybory prezydenckie. Więc jeżeli te nastroje są jeszcze gorsze niż były przed rokiem, no to stawia koalicję rządzącą pod bardzo trudną decyzją, w jaki sposób wystartować w wyborach, żeby mieć szansę na przedłużenie swojej kadencji o kolejne 4 lata.
1: Na ile wybory krakowskie mogą świadczyć o nastrojach, które panują w całym kraju?
0: Moim zdaniem bardzo dużo i tutaj znowu symetrycznie to jest sytuacja analogiczna, jaka była w 2021 roku, gdy mieliśmy przyspieszone wybory na prezydenta Rzeszowa. Wtedy dzisiejsi rządzący, a wtedy będący w opozycji, mówili, że właśnie wygrana już w pierwszej turze pana prezydenta Fiołka, który był wspólnym kandydatem wtedy opozycji, to jest taki sygnał na to, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. Dzisiaj te role się odwróciły. Dzisiaj te partie lewicowe, centrowe mówią, to tylko wybory samorządowe, a prawica mówi, to jest sygnał na to, że Donald Tusk straci władzę. Moim zdaniem i tamte wybory, i te mówią, że wyborcy opozycyjni są dużo bardziej zmobilizowani, dużo mają więcej powodów do tego, żeby pójść na głosowanie, czyli za rok też ich będzie po prostu więcej. A sytuacja, w której kandydatka Koalicji Obywatelskiej przegrywa historyczną różnicą, najwyższą w historii różnicą w drugiej turze, ponad 24 punkty procentowe różnicy, mimo że jeszcze w 2024 roku kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrywał z tym samym kandydatem 2 punktami procentowymi, no to trudno mówić, że ta różnica o 26 punktów procentowych nic nie znaczy, nic nam nie mówi, nic nie mówi o nastrojach. Nawet przy tak dużej frekwencji, ta frekwencja w przyspieszonych wyborach była na poziomie frekwencji w drugiej turze wyborów w takim tradycyjnym terminie w 2024 roku, więc nie możemy powiedzieć, że ta frekwencja jest nieznacząca.
1: Tylko panie prezesie, różnica między Rzeszowem a Krakowem polega na tym, że w przypadku Rzeszowa rzeczywiście można było wysnuć taki wniosek, że Zjednoczona Prawica władzę w kraju może stracić na rzecz wtedy ugrupowania, które popierało kandydata, który w tych wyborach zwyciężył. W przypadku Krakowa porażkę poniosła i Koalicja Obywatelska, a właściwie kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską albo wspierana przez Koalicję Obywatelską i kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Czyli tutaj wniosek może brzmieć tak. Koalicja obecnie rządząca władzę w przyszłorocznych wyborach może stracić. Pytanie, na czyją rzecz, na czyją korzyść?
0: No tak, tylko musimy pamiętać, że w Krakowie te wybory odbyły się dlatego, że w referendum pierwszy raz od kilkunastu lat w tak dużym mieście odwołano prezydenta po niemal 2 latach i to był prezydent z Koalicji Obywatelskiej. Jakby konsekwencja tych wyborów jest to, że Koalicja Obywatelska miała prezydenta w Krakowie, a teraz już go nie ma. A w międzyczasie pojawił się kandydat, który po części brał głosy i z prawicy, i z lewicy i te wybory
1: Zewsząd.
0: wygrał. Więc jakby w żadnym dużym mieście kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie ma szans, żeby zostać prezydentem, więc nie sądzę, że to jest jakiś barometr tego, czy dzisiaj Polacy chcą głosować na prawicę, czy nie. Bo taka jest specyfika, demografia dużych miast. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie mają w żadnych tych mieściach żadnych szans. Tak samo było w 2018 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało rekordowe wyniki i wygrywało z historycznymi wynikami, a na przykład w Warszawie Rafał Trzaskowski wygrywał w pierwszej turze. Więc dla mnie nie jest to barometr nastrojów dotyczące prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno jest to barometr dotyczący Koalicji Obywatelskiej, bo Koalicja Obywatelska tam wybory wygrywała jeszcze niedawno, a dzisiaj największą w historii różnicą te wybory przegrywa. I część tych wyborców, którzy poszła na wybory, oni nie ukrywali, że to jest też głos sprzeciwu wobec Donalda Tuska. Jeżeli nałożymy to na to jeszcze tą zmianę nastrojów gospodarczych, finansowych, czyli że wyborcy, którzy poszli na wybory w Krakowie, mówią, że żyje im się gorzej niż żyło im się jeszcze przed rokiem, no to wszystko się składa na taki barometr, który koalicja rządząca nie może zignorować. Jestem przekonany, że ona nie ignoruje. No.

0: ignoruje na zewnątrz, no bo co innego mogą powiedzieć w mediach. Ale jestem przekonany, że i Donald Tusk, i Lewica doskonale sobie zdają sprawę z tego, co ten Kraków mówi o szansach w 2027 roku.
1: A to, co obserwujemy teraz w wykonaniu polityków Koalicji Obywatelskiej, znowu nawiążę do tego, co dzieje się dzisiaj wokół Trybunału Konstytucyjnego i w samym Trybunale. To może być Pana zdaniem jakiegoś rodzaju reakcja na to, co wydarzyło się w Krakowie? No bo obserwujemy taką wzmożoną aktywność i premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu, lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego.
0: To reakcję Lewicy było widać już po pierwszej turze w takim dosyć mocnym ataku Lewicy na partię Razem, bo to są dwie partie lewicowe, które ze sobą rywalizują. Tylko jedna jest w lepszej sytuacji, bo jest partią antyrządową i jest w opozycji, może krytykować i ma łatwiejszą nieco pozycję. Więc to już po pierwszej turze wyborów w Krakowie, gdzie kandydatka Razem wypadła dużo lepiej od kandydatki Lewicy. I w sondażu parlamentarnym, który realizowaliśmy, partia Razem wypadła dużo lepiej niż partia Lewica w Krakowie. I że to jest właśnie sygnał do tego, że to są trudne chwile dla Lewicy. Moim zdaniem tak samo jest z Donaldem Tuskiem. Nie wiem, czy akurat to, co się dzieje pod Trybunałem, to jest tego efekt. Ale na pewno ten sygnał wysłany z Krakowa w gabinetach i marszałka, i premiera został odebrany tak, jak powinien zostać odebrany, czyli jako żółta kartka i taka zapowiedź, że te wybory w 2027 roku będą trudne dla koalicji rządzącej, że ten wiatr zmian, który był widoczny wtedy w Rzeszowie w 2021 roku, teraz jest widoczny po wyborach w Krakowie.
1: To jakiej reakcji pan się spodziewa i po stronie koalicyjnej, i po stronie opozycyjnej? No bo rok
0: Wydaje
1: został
0: mi się,
1: do
0: że
1: wyborów, tak mniej więcej, prawda?
0: Został rok do wyborów i wydaje mi się, że te opcje po stronie koalicji rządzącej nie są zbyt duże z punktu widzenia na przykład zmienienia nastrojów społecznych, tego, żeby na przykład rząd oceniało dużo więcej osób, albo żeby oceniali dużo lepiej sytuację gospodarczą, bo to też nie jest w pełni zależne od rządu. To jest taka właśnie niesprawiedliwość, znaczy rząd ponosi odpowiedzialność za ceny paliw, niekoniecznie mając na to wpływ. Tak samo było, gdy rządziła Prawa i Sprawiedliwość. Więc jedyne, co moim zdaniem może zrobić koalicja rządząca, to spróbować wystartować w wyborach łącznie, z tego względu, że część tych partii, które dzisiaj są w koalicji, dzisiaj by tego progu samodzielnie nie przekroczyło.
1: Czyli
0: Że
1: jedna
0: tutaj będzie
1: wspólna lista
0: szukanie
1: dla
0: szans.
1: całej koalicji 15 października, PSL razem z Lewicą, Polska 2050 razem z Koalicją Obywatelską?
0: Tak mi się wydaje, że to jest... Bo przed wyborami w Krakowie były dwa możliwe scenariusze. To znaczy, że wspólna lista Lewicy, czyli Lewica plus Razem i Lewica wokół koalicji i koalicja wokół Koalicji Obywatelskiej. Po wyborach w Krakowie ta pierwsza opcja odpadła, znaczy ta współpraca pomiędzy Lewicą i Razem jest niemożliwa z tego względu, że właśnie oni rywalizują o trochę innych wyborców. Dzisiaj wydaje mi się, że najbardziej takim racjonalnym argumentem jest ta właśnie wspólna lista.
1: I ten sam
0: I
1: argument
0: będzie...
1: dotyczy prawicy, panie prezesie, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość
0: to...
1: razem z Grzegorzem Braunem na jednej liście. Również w nawiązaniu to pytanie do tego wczorajszego wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego, który zdaniem bardzo wielu no, w jakiś sposób stara się oswoić Konfederację Korony Polskiej, włączyć ją do
0: Wydaje mi się, że
1: mainstreamu.
0: dzisiaj prawica, wydaje mi się, że prawica jest dzisiaj w sytuacji, w której była koalicja 15 października przed 23 rokiem. To znaczy, jeżeli tych głosów jest więcej, dzisiaj prawicy jest więcej w Polsce. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. W naszych sondażach partie prawicowe dostają 52-53%. Czyli tak jak koalicja 15 października w 23 roku. I wtedy pójście szerzej na różnych listach czasem się bardziej opłaca. Ta prawica jest bardziej rozbita niż chciałaby być, ale nie wyobrażam sobie wspólnej listy do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Grzegorza Brauna. Jest to absolutnie niemożliwe. Tak jak dużo trudniejszym był scenariusz wspólnej listy dla Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 w 2023 roku. Dzisiaj te sytuacje się zamieniły. To znaczy jest dużo bardziej podzielona prawica niż lewica i że to właśnie tej stronie lewicowej, centrowej bardziej opłaca się wspólnie startować, bo wspólnie rządzą, no i te wszystkie pozostałe partie są poniżej progu. Dzisiaj, jak popatrzymy w sondaże, no to próg przekracza i Prawo i Sprawiedliwość, i Konfederacja, i Grzegorz Braun. No trochę trudniej jest z Mateuszem Morawieckim. Ale jednak te dwa ugrupowania, te dwa obozy są w zupełnie innej roli. One się właśnie zamieniły rolami to, jak obserwowaliśmy politykę w 2023 roku.
1: No tak, i po co ryzykować wspólną listą, skoro na horyzoncie są rozmowy koalicyjne, które pewnie no, z punktu widzenia poszczególnych partii politycznych są znacznie bezpieczniejsze, ciekawsze i ważniejsze niż rozmowy przed wyborami o tym, jak skonstruować jedną listę i jak rywalizować.

0: ze sobą o te najważniejsze, tak zwane biorące miejsca. Będziemy się tej układance przedwyborczej w następnych, najbliższych tygodniach i miesiącach uważnie przyglądać, tak jak przyglądamy się uważnie temu, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pan Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Jako ślubowanie od razu ze szkołą się kojarzy. W szkole też zawsze były ślubowania. Dariusz Sochacki, prezes Fundacji Ja Nauczyciel. Gości teraz w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: To trudny czas dla oświaty, kiedy pytamy, w ogóle, że zadajemy takie pytanie, czy szkoła to bezpieczne miejsce?
4: Trudny czas dla oświaty, to my przeżywamy już od kilkudziesięciu lat. Trzeba powiedzieć, szczerze mówiąc. Ten okres teraz jest faktycznie trudny, ale trzeba sobie też zdawać sprawę, że to jest troszeczkę medialnie rozbuchane i tak naprawdę jak popatrzymy sobie na statystyki, to owszem, teraz mamy taki wystrzał tej przemocy w szkole, natomiast to jest, mi się wydaje, że jest taka fala lęku, która przetacza się teraz przez Polskę. Ona też jest związana z wszystkim, co się dzieje za granicą.
3: No dobrze, ale ja rozumiem, że ten lęk towarzyszy rodzicom, może nawet mniej uczniom, ale rodzicom, którzy się martwią, a towarzyszy nauczycielom, no bo to jest ich miejsce pracy, to powinno być dla nich też bezpieczne miejsce. Może jest takie poczucie trochę osamotnienia i że to wszystko trochę spadło na ich głowę.
4: Ale to nie jest nic nowego w oświecie. Po pierwsze, lęk towarzyszy nauczycielom od naprawdę bardzo długiego czasu. I on jest związany z przeróżnymi rzeczami. Więc w tej chwili jakby tak obserwując nauczycieli z boku, bo my jako fundacja prowadzimy taką bardzo dużą grupę nauczycieli, to jest grupa facebookowa, gdzie przysłuchujemy się tym wszystkim rozmowom, nie zauważamy, żeby specjalnie nauczyciele się lękali nagle teraz przychodzić do szkoły, dlatego że oni przecież na froncie są od dawna. I oni widzą, co się dzieje w tych szkołach. Więc to, że my w całej Polsce mamy tych 5 przypadków, gdzie coś się wydarzyło, to nie należy zapominać, że przecież w tysiącach szkół nic się nie dzieje takiego drastycznego. Więc jakby to, co my możemy postrzegać jako coś wielkiego, co się wydarzyło, to dlatego, że oglądamy telewizję, która lubi sensacje, że jesteśmy w social mediach, które lubią sensacje, że algorytmy to wszystko wyolbrzymiają. Więc ja bym tutaj apelował jednak o zachowanie pewnego spokoju, bo no, to jest niestety tragedia, to co się wydarzyło w kilku miejscach w Polsce. Ale tragedią jest tak naprawdę to, co się wydarza w każdej klasie, w każdej szkole od 10 lat.
3: Panie Dariuszu, czy brak prac domowych i zakaz telefonów to jest to, czego właśnie teraz brakuje polskiej szkole i sprawi, że praca nauczyciela będzie łatwiejsza?
4: Nie, to nie są według mnie rozwiązania, to są wszystko takie działania pozorowane. Ja takie mam wrażenie od już wielu lat, przysłuchując się temu, co się dzieje wokół edukacji, gdzie no, my mamy kontakt z ludźmi jakby na froncie i słuchamy tego, co robią, a z drugiej strony patrzymy na to, co nasi rządzący, czy jedni, czy drudzy próbują robić i mamy takie wrażenie, że to jest taki teatrzyk cieni, to są działania pozorowane. To, czy my dajemy tyle zadań domowych, czy nie, to są tak naprawdę głupoty, to są drobnostki. Należałoby się tak naprawdę w pierwszym rzędzie przysłuchać temu, co się dzieje w telefonach zaufania. Może przytoczę kilka takich memów, które ostatnio przygotowując się do rozmowy mi się rzuciły w oko i w ucho. My nie potrzebujemy wykrywaczy noży w szkołach, my potrzebujemy wykrywaczy bólu. Ponieważ w szkołach, szkoła jest takim środowiskiem, które zostało skonstruowane, wymyślone 100 czy więcej lat temu. My często mówimy o szkole pruskiej i samo to środowisko jest tak nienaturalne dla uczniów i nieprzystające do tego, co obecnie jakby jest potrzebne tym młodym ludziom, że tak naprawdę największym problemem jest problem stresu i chronicznego

0: stresu i lęku, który panuje w szkole. To środowisko jest oparte na pewnego rodzaju przemocy, która jest też instytucjonalizowana, gdzie uczniowie boją się nauczycieli często, a nauczyciele z kolei boją się tego, że ich rozliczą z tego czy z owego, że nie przypilnują wszystkich papierków, że dyrektor rozliczy z braku tych papierków, zmusza się ludzi do podpisywania kolejnych oświadczeń. Wszystkie te orzeczenia, które teraz trzeba chodzić do pedagoga szkolnego i podpisywać i tworzyć kolejne papierki, które tak naprawdę mają nas przed czymś zabezpieczyć. I wszyscy mają wrażenie, że to tak wygląda, że my podpisujemy te wszystkie papierki po to, żeby coś przykryć, żeby czasami ktoś się do nas nie doczepił, tak? No relacje między uczniami, między nauczycielami a rodzicami to też jest tragedia, która się toczy w każdej szkole. Nauczyciele, jak my tak się przesłuchujemy, to też jest bardzo ciężki temat. Nie potrafią rozmawiać z rodzicami. Rodzice, zwłaszcza od czasów strajków, w którym też my jako ruch, ja nauczyciele uczestniczyliśmy mocno, też próbowaliśmy to pomagać, organizować. Byliśmy w kontakcie, próbowaliśmy też mediować i obserwowaliśmy, co wtedy rządzący robili z nauczycielami, gdzie to było po prostu szczucie, to było napuszczanie społeczeństwa przeciwko nauczycielom. I to naprawdę mocno się wryło w psychikę wszystkim. I do tej pory tak jest. Nauczyciel, który przychodzi do szkoły czy spotyka się z rodzicem, automatycznie stawia się w takiej... Czuję się zagrożony, bo boi się po prostu cokolwiek powiedzieć, bo czuje się, że będzie kwestionowana jego kompetencja.
1: To pozostaje...
0: No, nauczyciel już od dawna nie jest autorytetem, prawda? I rządzący wcale się tutaj nie pomagają.
1: To też apel do rodziców. To nie jest operacja pod tytułem my kontra oni, tylko z nauczycielem trzeba współpracować. Dariusz Sochacki, prezes Fundacji
0: tak.
1: Ja Nauczyciel. Musimy kończyć, ale bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
4: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura sprawdza, czy osoby demonstrujące przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zmuszały policjantów do zaniechania czynności służbowych. Do zamieszek doszło po tym, jak rano ślubowanie w Sejmie złożył Maciej Berek. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Nie wiem,

0: przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sejm powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może odbyć się bez fizycznej obecności prezydenta. Wszystko jest teraz w rękach sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ocenia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wjechali i rozsądnie na teren Trybunału. Wszystko teraz jest w ich rękach. Wierzę w ich normalność, wierzę w ich skuteczność i wierzę w to, że Trybunał Konstytucyjny znowu stanie się poważnym ciałem w ramach instytucji państwa polskiego.
1: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje ślubowania Macieja Berka i nie dopuszcza do orzekania sędziów, którzy złożyli je w takiej formie. Kilkuset żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach Blue Eye 26, podczas których wykorzystywane są małe drony. Manewry odbywają się na poligonie w Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że jednym z priorytetów wojsk jest wdrażanie nowych technologii.
3: Od kilkunastu miesięcy skupiamy się głównie na nowoczesnych technologiach, które sprawdzają się i powszechnie są używane na polu walki w Ukrainie. Drony zmieniły oblicze tamtej wojny i bez dronów dzisiaj już nie ma możliwości operowania na żadnym polu walki.
4: Widzimy drona, który lokalizuje konkretny cel i właśnie dowódca podejmuje decyzję o tym, aby ten cel neutralizować za pomocą drona EPV.
5: Ósemka tuż tam, wykryty cel w okopach, zniszczyć. Jak mnie odebrałeś?
6: Ósemka, wykryty cel zniszczyć, EPV-ka w ruchu, odbiór.
5: Sztab odebrał, ósemka tu sztab, cel zniszczyć.
6: Odebrałem, przyjąłem, leci.
1: W przyszłym roku szkolenia dronowe przejdą 33 tysiące uczniów z ponad 500 oddziałów przygotowania wojskowego. Kruszwica ma powody do dumy. Mysia Wieża i Jezioro Gopło zdobyły tytuł Cuda Polski 2026 w województwie kujawsko-pomorskim. W Grodzie Popiela był Marcin Glapiak z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
7: Pan podróżuje teraz sobie tutaj po tym parkingu przy Mysiej Wieży.
8: Tak.
7: Warto odwiedzić?
8: Warto odwiedzić. To jest prastara stolica, legendarna stolica Polski. Mieszkam tutaj, muszę jeszcze dodać, od urodzenia. Mamy tutaj jezioro Gopło, co jest skarbem tu wśród nas. Można mile spędzić czas. Są żaglówki, jest WOPR, jest PTT, jak tutaj widzimy z tyłu.
7: Umie pan zareklamować Kruszwicę?
8: Myślę, że tak.
9: Dzień dobry, Aneta Obarska, przewodniczka po Kruszwicy.
7: No już parę ładnych lat oprowadza pani turystów. Co robi na nich największe wrażenie, jak przyjeżdżają do Kruszwicy?
9: Myślę, że na pierwszym miejscu będzie widok z Mysiej Wieży i to, że wcale nie tak trudno na nią wejść i wcale nie ma tylu schodów, ile im się wydaje.
7: Mysia Wieża Gopło zasługuje na to miano Cuda Polski.
9: Oczywiście, jak najbardziej zasługuje i turyści, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, kiedy już opuszczają Kruszwicę, mówią, że nie spodziewali się, że tu jest tak pięknie i naprawdę są pod wrażeniem i wracają.
1: Kruszwica znalazła się w gronie 16 laureatów ogólnopolskiego plebiscytu. Większość Amerykanów uważa, że Donald Trump czerpie z prezydentury korzyści w sposób nieetyczny i niezgodny z prawem. Według Amerykanów prezydent USA bardziej skupia się na własnym majątku niż na pomaganiu ludziom. Takie są wyniki najnowszego sondażu Centrum Badań nad Sprawami Publicznymi.
10: Podczas gdy rodzinna firma Donalda Trumpa osiąga rekordowe zyski z nowych przedsięwzięć wspieranych przez jego politykę, badanie przeprowadzone przez AP NORC wskazuje, że w kwestii czerpania przez niego korzyści z urzędu około 6 na 10 dorosłych Amerykanów jest zdania, iż działa on niezgodnie z prawem lub dopuszcza się działań nieetycznych, choć niekoniecznie nielegalnych. Zaledwie około 2 na 10 ankietowanych uważa, że republikański prezydent nie robi niczego złego, a podobno odsetek twierdzi, że nie posiada wystarczającej wiedzy, by się w tej sprawie wypowiedzieć. Jednocześnie nieco ponad połowa Amerykanów twierdzi, że od czasu powrotu do domu Donald Trump w znacznym stopniu przekłada własne interesy finansowe nad inne sprawy. 1/4 uważa, że w równym stopniu dba o dobro całego kraju. 1/10 uważa, że prezydent w znacznym stopniu koncentruje się na sprawach dotyczących ludzi takich jak oni. Wyniki sondażu wskazują, że zdaniem większości dorosłych Amerykanów powiększenie osobistego majątku było przynajmniej w pewnym stopniu jednym z priorytetów Trumpa podczas jego drugiej kadencji.

0: mówił Jan Pachlowski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w dzień na termometrach od 10 do 15 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
1: Komentarz.
2: Przyjrzymy się temu, co w Unii Europejskiej się dzieje. Tam dzieje się oczywiście sporo, między innymi trójstronny szczyt społeczny Unii Europejskiej w Brukseli się odbywa. On dotyczy sytuacji gospodarczej, społecznej, nowe ramy budżetowe itd., itd. No ale w tle tego wszystkiego sporo problemów, między innymi protesty we Francji czy też w Hiszpanii. O tym porozmawiamy z naszym gościem. Razem z nami Tomasz Zając, analityk do spraw Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: To ten trójstronny szczyt, który dzisiaj w Brukseli się odbywa. Jakie on w ogóle ma znaczenie a propos tego, co też w Unii Europejskiej się dzieje? No bo on dotyczy, czy stanowi takie forum dialogu między przewodniczącymi instytucji Unii Europejskiej, czołowymi przedstawicielami europejskich partnerów społecznych. Uczestnicy mają rozmawiać między innymi o nadchodzących wieloletnich ramach finansowych Unii Europejskiej oraz o jednolitym rynku. To tak mocno w skrócie. A jakie jest prawdziwe znaczenie tego szczytu?
3: Tak, no trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no to nie jest taki pierwszoligowe spotkanie, taki pierwszoligowy szczyt. Ta instytucja to jest coś, co myślę, że polscy słuchacze i słuchaczki znają jako taki polski odpowiednik Komisji Trójstronnej, teraz to już jest Rada Dialogu Społecznego, czyli po prostu takie miejsce, w którym spotykają się przedstawiciele władzy. W tym przypadku jest to prezydencja unijna w osobie premiera Irlandii i przedstawiciele biznesu oraz tej strony społecznej, czyli różnego rodzaju związków zawodowych, organizacji pozarządowych i tym podobnych. Więc nie jest to może politycznie, czy pod względem znaczenia, czy też ciężaru jakieś, tak jak mówię, takie pierwszoligowe spotkanie. Natomiast oczywiście to jest też taki moment i takie miejsce, w których różnego rodzaju postulaty i próba przekonania do swojej wizji pewnych rozwiązań w Unii Europejskiej właśnie ma miejsce i to też jest jakoś tam cenne, żeby mieć dostęp do ucha decydentów, w tym przypadku do prezydencji, więc też no, nie lekceważyłbym tego tak zupełnie.
2: A jakie są najważniejsze sprawy teraz dla funkcjonowania Unii Europejskiej, które mogłyby być rzeczywiście w sposób merytoryczny na takim szczycie omówione?
3: Jeżeli chodzi o politykę unijną, to ona ma taką specyfikę polegającą na tym, że jest trochę takich kwestii, które zyskują bardzo dużo medialnej uwagi, ale bardzo dużo z tych kwestii to są też takie kwestie dosyć techniczne, które myślę, że żeby użyć takiego idiomu angielskiego, są poniżej radaru, poniżej jakby wychwytywania tych kwestii przez media. Więc tych kwestii jest teraz multum na pewno. Na pewno, tak jak pan wspomniał, kwestia budżetu europejskiego, jego kształtu, wysokości. To jest taka rzecz, która tych partnerów gdzieś tam bardzo interesuje. Mieliśmy w zeszłym tygodniu przedstawienie propozycji kolejnej właśnie, jak ma budżet wyglądać przez irlandzką prezydencję, która wzbudziła dosyć żywe reakcje. Ta propozycja zakłada znaczące obniżenie budżetu w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej, więc myślę, że na pewno jest właśnie chęć tego, żeby przekonywać prezydencję irlandzką i w ogóle różnego rodzaju aktorów do tego, żeby ten budżet właśnie szedł w stronę czy to rozwoju tak zwanego funduszu konkurencyjności, to na pewno dla biznesu jest ważne, bo to są takie środki, które mają przyczynić się do zwiększenia wzrostu gospodarczego europejskiego, czy też inne kwestie, jakieś normy dotyczące pracowników, to na pewno dla tej strony społecznej.
2: No właśnie, bo też jutro rozpoczyna się sam szczyt Unii Europejskiej. Planowane jest spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej, również organizowane przez stronę słowacką, a głównymi tematami tego dwudniowego szczytu unijnego będą gospodarka, konkurencyjność, o której pan przed momentem wspominał, Unii Europejskiej, w tym wysokie ceny energii oraz negocjacje nad przyszłym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej. Ta konkurencyjność, chciałbym się na moment nad tym zatrzymać, no bo ona też dotyka problemów społecznych w pewien sposób. Mowa tutaj

chociażby o tym sektorze, w którym produkowane są auta czy części do aut, to już od wielu, wielu miesięcy słyszymy o tym, że producenci chociażby z Niemiec czy Francji mają problem w konkurowaniu z tym, co oferują Chińczycy. Jak wygląda konkurencyjność europejskiej gospodarki, przede wszystkim tego sektora dotyczącego pojazdów?

0: Tutaj taką intelektualną podbudową, bym powiedział, jest raport między innymi Mario Draghiego, który też właśnie zdiagnozował te kwestie w sposób następujący, czyli Unia Europejska ma problem z konkurencyjnością, są potrzebne bardzo duże nakłady na to, żeby Europa się zreindustrializowała, żeby była rzeczywiście konkurencyjna w przypadku tego rynku, no, który nie jest dla Europy łatwy, konkurencji ze strony Chin, takiej też prowadzonej na zasadach nie do końca zawsze uczciwych. Tak więc mamy tutaj budżet i właśnie ten fundusz konkurencyjności, to jest taka próba odpowiedzi na to wyzwanie. Polega to na tym, że wcześniejsze programy różnego rodzaju z unijnego budżetu zostały skomasowane w taki jeden instrument, co też jest troszkę takim zabiegiem, bym powiedział, PR-owym, dlatego że tam się, prawda, komisja chwali, ile tam, już nie pamiętam dokładnie liczby, ale to jest kilkaset miliardów euro. Natomiast tam jest bardzo dużo rzeczy, które w poprzednim budżecie także były. Natomiast no, tak czy siak tego rodzaju środki mają być właśnie, mają służyć temu, żeby Unia Europejska miała możliwość rozwoju, żeby miała środki do tego, żeby ten wspólny rynek mógł konkurować właśnie z rynkiem chińskim, z rynkiem amerykańskim czy innymi wschodzącymi rynkami.
1: A czy jednym z palących problemów Unii Europejskiej zaczyna być kwestia dotycząca chociażby stanu edukacji, systemu edukacji w poszczególnych państwach, ale także polityki mieszkaniowej czy nierówności społecznych? No bo mamy protesty, chociażby we Francji, chociażby w Hiszpanii, które by na to wskazywały, a bardzo często w tych protestach uczestniczą młodzi ludzie, czy może przede wszystkim młodzi ludzie. No i tutaj pojawia się albo zaczyna to wyrastać na jeden z głównych problemów. Oczywiście dla danego państwa pytanie, czy również w skali samej wspólnoty.
0: Rzeczywiście te protesty, które mają teraz miejsce właśnie w Hiszpanii, w Belgii, we Francji, one mają taki wspólny mianownik w postaci tych problemów edukacyjnych i takiej treści właśnie związanej z sygnalizowaniem, że oszczędza się na edukacji, że to jest bardzo ważna dziedzina, na którą brakuje środków. Natomiast te dwie kwestie, które pan powiedział, mieszkalnictwo i edukacja, ja bym je rozdzielił zdecydowanie, a w szczególności z punktu widzenia działania Unii Europejskiej. No bo edukacja to jest ewidentnie prerogatywa narodowa, a w ogóle bardzo często też samorządowa. Bardzo często jest właśnie tak, że to samorządy są odpowiedzialne za nadzór i oczywiście dostają środki z budżetu odpowiednie na to, ale gdzieś tam one te środki rozdzielają. I ewidentnie mamy tutaj do czynienia raczej z specyfiką poszczególnych państw i tego, jak to wygląda. Natomiast w przypadku mieszkalnictwa to także oczywiście jest kwestia polityk narodowych. Natomiast tu różnica jest taka, że w Unii Europejskiej w tej drugiej kadencji Ursuli von der Leyen i w nowym Parlamencie Europejskim kwestia mieszkalnictwa jest takim ważnym tematem dla jednej z trzech partii, które tworzą taką koalicję popierającą aktualną komisję, czyli dla socjalistów i demokratów. Oni wzięli sobie na sztandar te kwestie i w ogóle wydaje mi się, że w państwach Unii Europejskiej te partie z tej właśnie lewej flanki, które starają się znaleźć odpowiedź na tą rosnącą falę taką poparcia dla partii skrajnie prawicowych, które budują się na tematach związanych z migracją, z jakimś takim poczuciem niebezpieczeństwa. Oni starają się znaleźć taki swój temat i tym tematem właśnie, jak rozumiem, ma być kwestia mieszkalnictwa i zarówno w programie właśnie przewodniczącej von der Leyen, ale też w takiej komunikacji w Parlamencie Europejskim bardzo dużo się mówi właśnie o tym, że tutaj Unia Europejska powinna wyjść naprzeciw tej kwestii, starać się różnego rodzaju programy pomocowe i zachęcać państwa do tego, żeby ta kwestia mieszkalnictwa, ten problem, żeby był jak lepiej, bardziej adekwatnie rozwiązywany.
1: A na ile na tych problemach poszczególnych państw Unii Europejskiej zyskują konkretni politycy? No bo z jednej strony mamy niezadowolenie społeczne, chociażby we Francji, ale tam też jest gorąco, no bo w zasadzie lada moment wybory prezydenckie w tym kraju. Już w zasadzie trwa taka prezydencka kampania i chociażby Marine Le Pen, przedstawicielka francuskiej prawicy, no w pewien sposób może korzystać na tym, co we Francji się dzieje. Czy rzeczywiście dostrzega pan taką korelację?
0: Jeżeli chodzi o protesty we Francji, to według tej wiedzy, moim zdaniem, którą posiadamy teraz, to ewidentnie były protesty oddolne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że są partie polityczne, które chciały skorzystać z tego ruchu niezadowolenia. Natomiast w przypadku

0: Po Francji jest to case takiej radykalnie lawicowej partii Francja Nieujarzmiona pod wodzą Jean-Luc'a Mélenchona. On starał się jakoś wprzęc do swojej kampanii wyborczej ten temat tych protestów. Natomiast oczywiście globalnie korzystają na tym siły opozycyjne, no bo siłą rzeczy za aktualną sytuację edukacyjną jest winiony prezydent Macron, który już drugą kadencję urzęduje i to jego rządy gdzieś tam te edukacje meblowały. Więc oczywiście także Marine Le Pen, która jest siłą opozycyjną, się buduje na tym.
1: To tak. Dopytam tutaj na koniec naszego spotkania. W takim razie jak takie ewentualne zwycięstwo, na przykład Marine Le Pen, mogłoby wpłynąć na Unię Europejską, jej jedność, relacje między Paryżem a chociażby Warszawą? Mówię tutaj o tej ochronie parasolem nuklearnym, który zaproponował prezydent Emmanuel Macron. Jakby to mogło wyglądać?
0: Jeżeli chodzi o parasol nuklearny, to tylko szybko powiem, że akurat reakcja Marine Le Pen była dosyć taka spokojna i nie jakaś bardzo negatywna. Natomiast myślę, że jej zwycięstwo to ogólnie nie byłaby dobra wiadomość dla Unii Europejskiej. Trzeba to wprost powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że postuluje ona obniżenie składki francuskiej do budżetu o 5 miliardów euro, co by jeszcze pomniejszyło budżet, który i tak teraz nie jest zbyt duży. Po drugie jest stosunek wobec Ukrainy. Zarówno ona, jak i posłowie ugrupowania głosowali, nie wiem, chociażby we francuskim parlamencie na przykład wstrzymali się w przypadku głosowania takiego paktu bezpieczeństwa między Ukrainą a Francją i różnego rodzaju wypowiedzi o tym, że trochę nie stać Francję na to, żeby wspierać teraz Ukrainę. No i też tam nastąpiło przewartościowanie po tej pełnoskalowej inwazji. Wcześniej Marine Le Pen nawet twierdziła, że Krym jest rosyjski i później gdzieś tam doszło do przemieszczenia, czy do zmiany tej opinii i teraz ona potępia tę inwazję, natomiast no to moim zdaniem jest taka zmiana dosyć powierzchowna, która by się w momencie, kiedy wiatr by powiał w drugą stronę i to nie była już by tak ważna kwestia dla tego europejskiego głównego nurtu, to myślę, że moglibyśmy się spodziewać tego, że ona wróci do takiej bardziej prorosyjskiej polityki, więc te rzeczy, jakby wpływ na Unię Europejską, problem z podejmowaniem decyzji, z budżetem i też, tak jak mówię, ewentualne ryzyko takiej bardziej prorosyjskiej polityki, no to jakby kluczowe dla nas kwestie dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej. Myślę, że to by bardzo źle wróżyło na przyszłość.
1: Bardzo dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Tomasz Zając, analityk do spraw Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dobrego dnia życzę.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Na nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani profesor, dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Słyszeliśmy przed momentem na naszej antenie komentarze polityczne przede wszystkim a propos Komisji Weneckiej, a propos zaprzysiężenia Macieja Berka przed Włodzimierzem Czarzastym, ale wobec prezydenta Karola Nawrockiego. I to dzisiejsze ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i przepychanki policji też z protestującymi przed siedzibą Trybunału, zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, skomentował prezydent Karol Nawrocki.
4: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami z Czarnogóry. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie.

0: jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta, jaki funkcjonuje.
1: Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, mówi prezydent Karol Nawrocki. Z Sejmu płyną inne informacje, chociażby ze strony marszałka Włodzimierza Czarzastego. Pani profesor, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ponownie jesteśmy w punkcie wyjścia?
2: No w pewnym sensie tak, bo mamy do czynienia nie tyle ze sporem prawnym, ile ze sporem politycznym. Ja słuchając wypowiedzi pana prezydenta pomyślałam sobie, że dla studentów pierwszego roku prawa, do których odwoływał się, czy do wiedzy, których odwoływał się pan prezydent, jest oczywistym to, że pan Berek został wybrany w sposób prawidłowy i pan prezydent nie ma żadnych uprawnień, żadnej prerogatywy, żeby ten wybór kontestować. Może oczywiście publicznie wyrażać swoje niezadowolenie czy swoje zastrzeżenia, natomiast z formalnego punktu widzenia jego działania są opisane w sposób absolutnie jednoznaczny i to pan prezydent, odwołując się do wiedzy pierwszoroczniaków, też powinien mieć świadomość, że ta wiedza dotyczyć powinna tego aspektu. Ale spór ma oczywiście charakter nieprawny, ma charakter polityczny i tak długo, jak będziemy mieli do czynienia trochę z sytuacją, która przypomina mi powieść paragraf 22 Józefa Hallera. W tej powieści występuje taki bohater major, który przyjmuje podwładnych wtedy, kiedy go nie ma. Więc pan prezydent też nie tworzy sytuacji, w której mogłoby dojść do wypełnienia przez niego jego konstytucyjnego obowiązku, nie przywileju, a obowiązku. I tym samym stawiając tych, którzy zostali prawomocnie czy prawidłowo wybrani w sytuacji, w której muszą szukać jakichś formalnych wybiegów, żeby móc tworzyć przynajmniej jakąś szansę na to, żeby objąć urząd, do którego te objęcia mają.
1: Mówiła pani na samym początku, że mamy tutaj do czynienia przede wszystkim ze sporem politycznym, nawet nieprawnym, ale z drugiej strony, czy jedna, czy druga strona właśnie tego sporu, te argumenty prawne też przedstawia zarówno prezydent Karol Nawrocki, jego kancelaria, jak i strona rządowa, chociażby marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ja się zastanawiam tak z perspektywy też obywatela, naszego społeczeństwa, jak my mamy odróżnić te argumenty prawne od politycznych interpretacji tych samych wydarzeń?
2: No oczywiście, że jest to bardzo trudne, dlatego że większość obywateli, w tym także i ja, nie ma kompetencji konstytucyjnych, żeby oceniać tego rodzaju rozwiązania. Natomiast tutaj jest kwestia przyjęcia, ile odwołania się do autorytetów i wypowiedź komisji chociażby weneckiej też jest jednoznaczna w tej materii. Także z punktu widzenia obywateli, którzy mają ograniczone możliwości do oceny merytorycznej pewnie tych argumentów w drodze jakichś samodzielnych dociekań czy samodzielnych refleksji, jedyne co można zrobić, to zdać się na autorytet. A że żyjemy w takiej sytuacji społecznej, w jakiej żyjemy, że nie ma autorytetów, które mają charakter jakby w pewnym sensie uniwersalny, czyli nie ma instytucji, których poglądy byłyby akceptowane jako rzetelne, jako legitymizowane przez większość obywateli, to mamy taką sytuację, jaką mamy. I w tej sytuacji myślę, że z punktu widzenia obywateli tak naprawdę będzie się liczyła jedna rzecz, mianowicie zakończenie tego sporu. Czyli tutaj determinacja, przede wszystkim ze strony rządzącej, koalicji rządzącej, musi polegać w moim przekonaniu na tym, żeby ten spór w taki czy inny sposób zakończyć. Przy czym ja też jestem absolutnie powściągliwa w zajmowaniu takiego symetrystycznego stanowiska. To znaczy, że jakby mamy do czynienia z pewnym sporem, w którym obydwie strony mają jakieś rzeczy za uszami. W moim przekonaniu w tej konkretnej sytuacji absolutnie prowokatorem tego konfliktu jest strona prezydencka.
1: Tylko pytanie właśnie też, jak sobie strona rządowa z tym poradzi. Tutaj przykład Macieja Berka już mamy, to zaprzysiężenie wobec prezydenta, ale bez jego obecności. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił nawet, że prezydent nie został zaproszony na to zaprzysiężenie. No ja się zastanawiam, czy nie otwierane są pewne furtki, pewne takie wytrychy radzenia sobie oczywiście w trudnych sytuacjach dotyczących rządzenia, kiedy prezydent nie jest przychylny rządzącym, że one będą mogły być wykorzystane w przyszłości, kiedy będzie inny rząd.
2: No ale oczywiście, natomiast zauważmy, że ta sytuacja, która w tej chwili jest, to nie jest sytuacja, która powstała w wyniku wyboru pana Berka na sędziego sądu Trybunału Konstytucyjnego, tylko to jest sytuacja, do której prowadziły działania Prawa i Sprawiedliwości od 2000.

0: 2016 roku. Także w tym sensie mamy do czynienia z czymś, z konsekwencją działań podejmowanych wcześniej. Natomiast jeżeli marszałek Sejmu mówi, że pan prezydent nie został zaproszony na uroczystość, no to oczywiście pewnie nie najlepiej świadczy o czymś, co gdybyśmy opisywać jako kultura polityczna. Natomiast z drugiej strony, z tego co wiemy z doniesień chociażby publicznych czy oświadczeń publicznych pana Berka, pan prezydent też nie pofatygował się, żeby odpowiedzieć w jakikolwiek sposób na korespondencję kierowaną do niego. Byłabym w stanie zrozumieć, że nie odpowiada na korespondencję kierowaną przez tak zwanego przeciętnego obywatela, który pisze, nie wiem, w sprawie ogródków działkowych, do których ma przekonanie, że ma prawo, ale mówimy tu jednak o wybranym sędzi z Trybunału Konstytucyjnego, który chce objąć urząd i też nie uzyskuje od pana prezydenta żadnej odpowiedzi. Także czym innym jest takie, powiedziałbym, symboliczne zachowania, czym innym jest no, działanie w ramach prerogatyw prawnych. Chociaż oczywiście te dwie sfery się ze sobą wiążą i my chyba jesteśmy na tym etapie, na którym pewne zachowania symboliczne zdają się dominować, przynajmniej w przekazie kierowanym do opinii publicznej.
1: Komisja Wenecka, przypomnijmy, wczoraj opublikowała swoją opinię w tej sprawie. Wskazała w tej opinii, że dopełnienie aktu ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta jest możliwe pod warunkiem zachowania jego istotnych elementów, w tym złożenia ślubowania w przepisanej formie, należytego zweryfikowania jego wykonania oraz skierowania i przekazania go prezydentowi. Można odnieść też takie wrażenie, że strona rządząca, Maciej Berek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, też czekali tylko na taką opinię właśnie Komisji Weneckiej. Wcześniej pojawiały się już pewne przecieki a propos treści tej opinii, no ale kiedy pojawia się opinia, za moment mamy ślubowanie Macieja Berka przed Włodzimierzem Czarzastym, marszałkiem Sejmu. No i słowa premiera Donalda Tuska, który przekonuje, że opinie Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich poza prezydentem, tutaj w domyśle Karolem Nawrockim. O czym to świadczy?
0: Przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem pytanie pana
1: jak świadczy to o nas na arenie międzynarodowej, jeżeli, no tak jak tutaj mówi premier Donald Tusk, wszyscy respektują te ustalenia Komisji Weneckiej, a nasz prezydent tego nie robi.
0: No to idzie w świat gdzieś taka informacja o konflikcie na szczytach władzy politycznej, co nie stawia nas w dobrej sytuacji. Ja już pomijam tutaj jakieś kwestie związane z aksjologią, z wartościami demokratycznymi, ale chodzi o taki pragmatyczny też wymiar. Mianowicie, jeżeli mamy do czynienia z elitami politycznymi, które nie potrafią dojść do porozumienia w kwestiach tak zasadniczych, tak istotnych, jak funkcjonowanie najważniejszych instytucji państwowych, to z punktu widzenia, czy z perspektywy zagranicznych partnerów, może być, powiedziałabym, dosyć ryzykowne podejmowanie jakichkolwiek rozmów, jakichkolwiek innych istotnych sprawach w sytuacji, kiedy nie do końca wiadomo, jakie decyzje ewentualnie będą rzeczywiście później implementowane. Także chociażby z powodu czysto pragmatycznego, nie tylko takiego, powiedziałbym, aksjologicznego, no nie jest to oczywiście najlepsza sytuacja. Natomiast co do respektowania decyzji, czy może osądów, czy może opinii Komisji Weneckiej, no to tu pewna zgoda, że rzeczywiście w systemie Unii Europejskiej jest to głos bardzo istotny i ważne, z którym się politycy liczą, nawet jeżeli nie do końca te opinie są implementowane. Także zawsze, kiedy mamy do czynienia z konfliktem, który dotyczy najważniejszych organów państwowych, strony zewnętrzne jakby nie wnikają, czy nie dociekają szczegółów, nie wyrażają opinii na temat tego, kto jest bardziej winny, czy kto jest mniej winny, tylko no, generalnie chodzi tutaj o sprawczość i chodzi o decyzyjność, tak? Czyli chodzi o to, czy rzeczywiście pragmatycznie rzecz biorąc prowadzenie rozmów i podejmowanie decyzji ma sens, skoro nie wiadomo do końca, czy one zostaną wdrożone w takiej postaci, w jakiej partnerzy zagraniczni myślą, że uzgodnili.
1: Mówiliśmy o stronie rządowej, mówiliśmy o prezydencie Karolu Nawrockim. Dodajmy do tego jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, bo to ugrupowanie też mocno jest zaangażowane w kwestie dotyczące teraz Trybunału Konstytucyjnego. Przed samym Trybunałem sporo osób protestujących, sporo policji, ale też polityków właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Pojawił się również Jarosław Kaczyński, prezes tego ugrupowania, i on twierdzi,

0: że to, co dziś się stało, potwierdza, że powinni bronić Trybunału Konstytucyjnego. Skandował również byle nie Tusk.
1: To, co w tej chwili jest czynione, jest poza jakimkolwiek porządkiem konstytucyjnym, prawnym i są to po prostu działania o charakterze przestępczym. I niezależnie od tego, jaki kto mundur nosi, to jeżeli się w to angażuje, to dopuszcza się przestępstwa. To jest legalna demonstracja, to po pierwsze. Nie ma żadnych podstaw do jej delegalizacji, to jest drugie. I wreszcie atak siłą na Trybunał Konstytucyjny, to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
0: Niezależnie kto jaki mundur nosi, dopuszcza się w tej sytuacji przestępstwa, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak to interpretować? No i jaka jest wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości w kontekście obrony Trybunału Konstytucyjnego i demokratycznych wartości?
2: Dwie kwestie zwróciły moją uwagę. Pierwsza to taka, że pan prezes jednak nie traci tutaj swoich umiejętności, z których słynie, mianowicie, żeby w kilkuzdaniowej wypowiedzi dopuścić się całej masy manipulacji, praktycznie to sformułowanie, to mamy do czynienia z, no mówiąc, jak to swego czasu pan prezes bodajże mówił, eufemistycznie, oszczędnie obchodził się z prawdą. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to jest oczywiście znowu wypowiedź absolutnie polityczna, w szczególnej sytuacji dla Prawa i Sprawiedliwości, który notuje spadek niewątpliwie poparcia na prawej stronie, które bardzo realnie w tej chwili traci pozycję lidera. I pan prezes Jarosław Kaczyński musi się jakoś odnaleźć w nowej sytuacji. Ja myślę, że to, co w tej chwili się dzieje, co zostało sprowokowane przez politykę prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość w 7-8 latach, szczególnie 7 ostatnich latach, kiedy ta koalicja Prawa i Sprawiedliwości rządziła, daje mu pewną szansę jakby ponownego zaistnienia, pokazania się opinii publicznej jako obrońcy, jak to on określa, praworządności. Tak, czy człowieka, który broni przed zamachem stanu. Także no, znowu wymiar absolutnie czysto polityczny, który myślę, że stwarza pewną taką nadzieję jakiegoś powrotu, czy chwycenia hausta powietrza, które może utrzymać, czy pozwolić utrzymać się Prawo i Sprawiedliwości na pozycji, którą chyba wszystko to wskazuje jednak Prawo i Sprawiedliwość straciło, czyli no, już hegemonem po prawej stronie nie jest.
0: Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani profesor Dorota Piątek, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, życzę dobrego dnia.
2: Dziękuję państwu.
3: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Morizon Gradka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Mamy połowę października, to oznacza, że studenci już na dobre rozpoczęli rok akademicki, wakacje się skończyły. Skończył się też taki szczyt i takie wielkie zamieszanie na rynku najmu, kiedy rzeczywiście czasami na za 5-12 poszukiwane są szybko jakieś mieszkania, bo a to zmiana planów albo jakieś inne sytuacje spowodowały, że na przykład student nie otrzymał akademika i musiał poszukać czegoś na rynku najmu. I to jest specyficzny moment, jeśli chodzi o rynek najmu. Właśnie po tej górce studenckiej?
5: Tak, zdecydowanie jest to specyficzny moment, ponieważ w tej chwili obserwujemy bardzo szybki spadek popytu. W zasadzie z każdym dniem klientów na najem robi się coraz mniej i ten trend utrzyma się do początku nowego roku.
4: Powiedział pan właśnie o tej stronie popytowej, natomiast jestem ciekawy, jak wygląda podaż. Czy to jest tak w dużych miastach przynajmniej, w tych ośrodkach akademickich, że już te najlepsze, najciekawsze, najbardziej atrakcyjne oferty zostały przebrane?
5: W pewnym sensie można tak powiedzieć, ponieważ również właściciele mieszkań oferowanych do wynajęcia starają się wyjść z ofertą w momencie,

0: momencie, kiedy jest potencjalnie największa szansa na znalezienie klienta. I rzeczywiście we wrześniu, na początku października schodziły przede wszystkim najatrakcyjniejsze oferty. Z jednej strony najatrakcyjniejsze cenowo, z drugiej strony atrakcyjne pod względem lokalizacji i wyposażenia. Więc pod koniec miesiąca, czy teraz na początku października, na rynku zdecydowanie trudniej jest znaleźć tak atrakcyjne oferty, jakich było sporo jeszcze we wrześniu.
1: Dla kogo to jest dobry moment, jeżeli chodzi o kalendarz i tę taką sezonowość charakterystyczną dla października? Kto może najmocniej skorzystać na tej specyficznej sytuacji na rynku najmu?
0: Niewątpliwie w tej chwili jest czas na poszukiwanie ofert dla osób, które nie działają pod presją czasu. Nie muszą wynająć mieszkania jutro czy pojutrze. Mogą rozglądać się na rynku, mogą poczekać, ponieważ pamiętajmy, że oferty nowe na rynek cały czas trafiają, tylko już w znacznie mniejszym tempie niż jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu.
1: Czy dobrze rozumiem? To jest dobry moment dla kogoś, kto mieszka na przykład w jednej dzielnicy, wynajmuje mieszkanie, ma jeszcze jakąś tam perspektywę najmu tego mieszkania, ale na przykład zastanawia się chociażby z powodu zmiany pracy, aby coś się zmienić. Czy to jest właśnie taki moment, kiedy możemy znaleźć coś ciekawszego na rynku?
0: Tak, jak najbardziej. Mniejszy popyt, mniejsza konkurencja ze strony innych poszukujących sprzyja znajdowaniu, no powiedziałbym, okazji czy perełek, tak? Nie zawsze jednakowo rozumiemy okazję. Dla jednych będzie to coś super atrakcyjnego cenowo, dla innych będzie to mieszkanie w konkretnym budynku, przy konkretnej ulicy, w konkretnej lokalizacji.
1: Jesteśmy w radiu, a zatem nie zaprezentujemy Państwu żadnej infografiki, ale gdybym mógł Pana prosić o rozrysowanie słowem takiego wykresu, jak kształtują się ceny w tej chwili najmu, jak to się zmienia na przestrzeni, no właściwie tych ostatnich tygodni, bo tak jak Pan przyznał, zupełnie inna rzeczywistość była w sierpniu i we wrześniu, szczególnie w ostatnich tygodniach września, a zupełnie inaczej jest teraz, kiedy Gaudeamus Igitur już rozbrzmiało na uczelniach.
0: Tak, paradoksalnie w tej chwili, gdybyśmy spojrzeli na średnie stawki najmu mieszkań w dużych miastach, w miastach akademickich, no to mamy moment, kiedy one są najwyższe. Wynika to z tego, że w ostatnich tygodniach zeszły z rynku te najatrakcyjniejsze oferty, które były, no można powiedzieć, stosunkowo tanie. Zostały te najdroższe i również ci, którzy teraz wprowadzają nowe oferty najmu na rynek, właściciele, patrząc na to, co jest, widzą, że stawki są wysokie, więc oni też chcą dużo. I dopiero za kilka tygodni nastąpi taka refleksja, że okej, klientów już tylu nie ma, zainteresowanie ofertami jest inne niż było we wrześniu, więc żeby tego klienta pozyskać, cenę trzeba obniżyć. Ale tak jak mówię, to chwilę potrwa i myślę, że już pod koniec października będzie łatwiej znaleźć tańsze mieszkanie do wynajęcia.
1: Popyt weryfikuje wszystko, milczący telefon u osoby, która dała ogłoszenie, również daje do myślenia. I teraz pojawia się pytanie, czy to też jest taki moment, w którym te nożyce pomiędzy ceną ofertową a ceną transakcyjną, która ostatecznie pojawi się na umowie najmu, no mogą być rzeczywiście bardzo szeroko rozwarte.
0: Jak najbardziej mogą. To zawsze zależy od skłonności do upustu ze strony właściciela, ale też od zdolności negocjacyjnych osoby, która mieszkanie chce nająć. To wbrew pozorom nie jest częste zjawisko, że najemca negocjuje cenę z właścicielem. A jak najbardziej warto próbować to robić, bo w sytuacji, kiedy o najemcę jest ciężej, właściciel jest skłonny do obniżenia swoich oczekiwań.
1: Jakie argumenty w takich negocjacjach są najsilniejsze?
0: Z jednej strony na pewno warto zapewnić właściciela, że będzie się o mieszkanie dbało i terminowo opłacało czynsz. Z drugiej strony zawsze warto przytoczyć proste równanie matematyczne, wykazując, że kolejny miesiąc bez najemcy to jest ewidentna duża strata dla właściciela, więc lepiej

0: lepiej już wynająć za nieco niższą kwotę, niż czekać, jak to się mówi, tatka latka na znalezienie idealnego najemcy, który zapłaci nam tyle, ile sobie życzymy.
1: Doskonały argument. Spojrzeliśmy na rynek najmu w takiej bardzo krótkiej perspektywie. Spojrzeliśmy tak na dobrą sprawę na to, jak zmieniają się ceny i oferta w ciągu ostatnich tygodni. A jak to wygląda, jeżeli porównamy sobie aktualną sytuację tego studenckiego szczytu, który jest za nami, w takim ujęciu rocznym, rok do roku? Czy tutaj jakieś zmiany, jeżeli chodzi o rynek najmu, zaszły?
0: W mojej ocenie nastąpiła wyraźna poprawa, to znaczy normalizacja tego rynku. W tym roku mimo szczytu nie mieliśmy do czynienia z gorączką. No właśnie, nie mieliśmy rozgrzanych telefonów u właścicieli, nie mieliśmy kolejek chętnych do oglądania mieszkań.
1: Castingów też nie było.
0: Nie mieliśmy castingów, tak. Oczywiście to się gdzieś mogło zdarzyć, natomiast co do zasady to już nie jest to, co było rok, dwa, trzy lata temu. I druga ważna sprawa, że ceny ofertowe, czynsze w zasadzie pozostały na tym samym poziomie, co przed rokiem. Także biorąc pod uwagę inflację i ogólnie rosnące koszty utrzymania mieszkań, no to można powiedzieć, że ceny minimalnie nawet spadły rok do roku, ale no to nie mówimy o dużych kwotach, to jest kilka procent i mówimy oczywiście o stawkach netto, ponieważ czynsze za czynsz administracyjny, opłaty za prąd, za gaz, one oczywiście wzrosły.
1: To dobra informacja, biorąc pod uwagę chociażby dane, które przytoczyłem na początku programu. Przypomnijmy, według GUS-u inflacja we wrześniu wzrosła o 4,1%, a tutaj proszę, minus nam się pojawił, jeżeli chodzi o te czynsze netto. A co zmieniło się w ciągu tych 3-4 lat, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, że możemy powiedzieć, że sytuacja stała się bardziej normalna, że ten rynek się uspokoił, że nie ma tej gorączki. Przecież tych mieszkań nie przybyło w astronomicznym tempie. Na czym polega ta różnica?
0: Przede wszystkim normalizacja na rynku najmu jest efektem tego, że nie mamy już napływu uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Oczywiście tacy klienci z Ukrainy, ale też migranci z innych krajów są na rynku i szukają mieszkań do wynajęcia. Natomiast w 2022 roku mieliśmy gigantyczną falę najemców, którzy no, wynajmowali wszystko i można powiedzieć niemalże za każdą cenę. Więc wtedy popyt był ogromny. Ofert na rynku bardzo szybko ubywało. Stawki bardzo szybko rosły. No i to była taka, powiedziałbym, no, ekstremalna anomalia. Sytuacja się uspokoiła. W tej chwili popyt jest ustabilizowany, podaż też. I myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują wynająć mieszkanie.
1: W ostatnich latach byliśmy świadkami też zmian niektórych przepisów, ułatwień, chociażby ten najem okazjonalny. Jak bardzo zmieniło to rynek?
0: Myślę, że przepisy w istotny sposób póki co nie wpłynęły na rynek najmu długoterminowego. Oczywiście liczne publikacje, liczne informacje o pracach nad najmem krótkoterminowym, te rzeczywiście oddziałują na rynek, ale bardziej powiedziałbym, że oddziałują na rynek sprzedaży, ponieważ część inwestorów no, zastanawia się, czy warto kupić mieszkanie pod najem krótkoterminowy, który zaraz może być mocno ograniczony przepisami.
1: Każde miasto ma swoją specyfikę, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, w tym także rynek najmu. Na pewno Warszawa różni się od innych aglomeracji, jak chociażby aglomeracja Górnośląsko-Zagłębiowska, Poznań czy Trójmiasto. Jak pan może porównać sytuację właśnie w tych najważniejszych miastach? Czy są jakieś punkty styczne, jakieś podobieństwa, czy jednak mówimy o tym, że no, każde miasto to zupełnie inna historia gospodarcza do omówienia?
0: Tak, można powiedzieć, że każde miasto różni się od drugiego. Oczywiście są punkty styczne i takim punktem jest na przykład to,

0: czego najemcy szukają na rynku. I tu niezmiennie największym zainteresowaniem najemców cieszą się mieszkania dwupokojowe. Szuka ich około połowy klientów. Na drugim miejscu są kawalerki i to jest około 28% całkowitego popytu. Mieszkania 3-4-pokojowe to już jest mniejsza część popytu. Jeśli chodzi o 3-pokojowe, to jest około 18%, a 4-pokojowe i większe zamykają się mniej więcej w 5-6%. Także szukamy przede wszystkim dwupokojowych mieszkań i kawalerek. I to w zasadzie niezależnie od miasta. Natomiast to, co różni miasta, no to wysokość stawek. No i tu, jeżeli spojrzymy na Warszawę, to wiemy, że możemy mieszkanie małe wynająć za około 2200 zł netto, ale są też mieszkania, które oferowane są za 15 tysięcy zł netto miesięcznie.
1: Różnica gigantyczna. Ja tak też zastanawiam się, jak to wygląda z punktu widzenia czasu życia ogłoszenia. Czy to się pokrywa z tym rankingiem, który pan przedstawił, czyli najszybciej wynajmują się mieszkania dwupokojowe, potem kawalerki, potem te dopiero mieszkania wyższe, czy jednak tutaj trzeba zwrócić uwagę na ten aspekt cenowy? Bo no, jeżeli ktoś wystawi nawet idealne mieszkanie w świetnej lokalizacji, dwupokojowe, a będzie ono po prostu za drogie, no to to ogłoszenie zostanie na portalu na długo.
0: Tak, zdecydowanie na rynku najmu kluczowa jest cena, czyli stawka czynszu oczekiwana przez właściciela. I tutaj te różnice mogą być nawet nieduże, a jednak sprawiać, że jedno mieszkanie będzie cieszyło się zainteresowaniem i będą klienci dzwonić, pytać, oglądać i chętnie je wynajmą, a drugie podobne mieszkanie, nawet niewiele droższe, ale jednak droższe, no, tym zainteresowaniem klientów nie będzie się cieszyć. Także tak, dla najemców przede wszystkim ważna jest cena. W dalszej kolejności jest lokalizacja, standard wyposażenia, udogodnienia, ale cena, zwłaszcza w tym okresie najmu studenckiego, no, studenci nie są krezusami, to wszyscy wiemy, w tym okresie cena jest kluczowym aspektem, żeby znaleźć najemcę.
1: W Polsce od kilku lat obserwujemy taki trend związany z inwestowaniem w nieruchomości na wynajem. Czy tutaj obserwujemy jakieś zmiany, jeżeli chodzi o podejście osób, które kupują mieszkania? Czy nadal możemy powiedzieć o utrzymującej się popularności właśnie takiej próby inwestycyjnej, czy jednak coś się zmienia, jeżeli chodzi o motywy poszukiwania mieszkania?
0: Tu zmiany są bardzo istotne na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. W tym okresie wielkiego boomu na rynku najmu, wywołanego przede wszystkim przez napływ uchodźców z Ukrainy, powszechne było przekonanie, że rynek najmu, no, ma przed sobą niekończącą się świetlaną przyszłość i inwestowanie w mieszkania pod wynajem, no, wydawało się być strzałem w dziesiątkę. W tej chwili sytuacja na rynku jest na tyle inna, że już to zainteresowanie zakupem mieszkań pod wynajem drastycznie osłabło. Wynika to przede wszystkim z tego, że wyraźnie trudniej jest w tej chwili znaleźć najemcę, a druga rzecz, że stawki czynszów stoją praktycznie w miejscu, a ich relacja do cen, no, jest taka, że przychód z najmu nie jest już tak atrakcyjną formą zarobkowania, jak była jeszcze kilka lat temu.
1: Pamiętajmy, że mówimy o inwestycji na lata, czyli tak zwanej inwestycji długoterminowej, jeżeli chodzi o kupowanie mieszkań na wynajem. Proszę powiedzieć, bo już w kalkulacjach i w różnego rodzaju prognozach ten wątek się pojawia, jak mocno kryzys demograficzny, który obserwujemy, który będzie się nasilał, może wpłynąć na rynek mieszkań na wynajem.
0: Myślę, że w tej chwili wciąż trudno jest to oceniać, ponieważ inaczej ten kryzys demograficzny będzie wyglądał poza dużymi aglomeracjami.

0: aglomeracjami w małych miejscowościach i krótko mówiąc na prowincji, a inaczej będzie to przebiegało, wyglądało w dużych miastach. Na razie nie zanosi się na to, żeby największe miasta w Polsce miały zetknąć się z problemem kryzysu demograficznego. Także no, nie spodziewam się, żeby to sprawiło, że nie wiem, na przykład ceny najmu zaczną gwałtownie w najbliższych latach spadać. Na to się nie zanosi.
1: No i nowe tendencje i pomysły, które pojawiają się. Czasami niektórzy mogą sprowadzić to do chwytu marketingowego, ale ja znalazłem, przygotowując się do tej audycji, kilka takich ogłoszeń, w których właściwie cena netto równa się cena brutto, bo ktoś oferował, że w tym czynszu to on już, to właściciel już pokryje do oczywiście pewnej kwoty wydatki za wodę, za prąd, za ogrzewanie i za media, w tym również internet znalazłem. To jest jakiś nowy chwyt, jakiś nowy pomysł, czy to po prostu są takie czasami sytuacje, że ktoś no, bardzo chce wynająć jak najszybciej mieszkanie i właśnie sięga po tego typu rozwiązania?
0: Tu powiedziałbym, że jest to jedna z dwóch przyjętych na rynku form wyliczania czynszu za najem, raczej już będąca w odwrocie. W tej chwili dominują w ogłoszeniach stawki netto, czyli to, co idzie dla właściciela, a do tego trzeba doliczyć kwoty opłat na czynsz dla administracji, na prąd, gaz, internet, czasem osobno płacimy za garaż. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że czynsz netto jest niższy i łatwiej przekonujący potencjalnego klienta. Jeżeli to wszystko zsumujemy, no to koniec końców widzimy, że ten najem no, jednak jest wyraźnie droższy, jeżeli zliczymy wszystkie koszty.
1: Wynająć można nie tylko mieszkanie, ale można wynająć miejsce na parkingu podziemnym, bo to takie oferty również się pojawiają. I ja jestem bardzo ciekawy, czy to są rzeczywiście mocno skorelowane sytuacje, że no, jeżeli sytuacja na rynku mieszkaniowym jest stała, ceny się nie zmieniają, to podobnie jest z parkingami, czy wręcz przeciwnie, tych, no, narzekamy na to, że tych miejsc parkingowych nam brakuje. No i są takie przypadki, że ktoś ma swoje mieszkanie, ma własne miejsce postojowe, ale ma dwa samochody na przykład i potrzebuje takiego dodatkowego miejsca. To jest też rynek, o którym można powiedzieć, czy to są jakieś peryferia rynku nieruchomości i najmu?
0: To jest niewielki rynek, ale oczywiście jest. On kwitnie bądź nie w zależności od lokalizacji. Są takie miejsca w dużych miastach, gdzie mamy duże osiedla PRL-owskie, na których nie przewidywano zbyt wielu miejsc parkingowych. I jeżeli w pobliżu, czy nawet na tym osiedlu rzeczywiście ktoś czy wynajmie, czy kupi mieszkanie i nie ma gdzie parkować auta, to jak najbardziej szuka miejsca w garażu podziemnym czy na parkingu płatnym i takie miejsca jak najbardziej są w obrocie.
1: To, o czym mówiliśmy na początku naszej audycji, to oczywiście pewien kalendarz, pewien cykl na rynku nieruchomości pod wynajem. Proszę powiedzieć, czy tak na dobrą sprawę ten październik jest taki najbardziej specyficzny, to znaczy inaczej, sierpień, wrzesień z jednej strony, z tej popytowej, potem październik, czyli to złagodzenie i szukanie znowu złotego środka cenowego, czy być może w roku są jeszcze inne momenty, w których warto zastanowić się nad tym, aby wynająć mieszkanie, bo może być naprawdę bardzo dobrze. Czy taką sytuacją jest na przykład zima albo wiosna?
0: Znaczy, jesień jest ewidentnie takim najbardziej charakterystycznym okresem, tak, na rynku najmu mieszkań. Jest też pewne, powiedziałbym, ożywienie na początku nowego roku zawsze. To też są różne przetasowania w firmach, przetasowania na studiach, więc wtedy jest pewne ożywienie. Jest ono też generowane różnego rodzaju decyzjami podejmowanymi podczas świątecznych spotkań rodzinnych. Tak, to jest czas, kiedy w domu

0: przy często świątecznym stole rozmawiamy o usamodzielnieniu się, o wyprowadzeniu z domu, o przejściu na swoje i potem po Nowym Roku przez te pierwsze 3-4 tygodnie widać ożywienie na rynku najmu, aczkolwiek ono nie ma już tej skali, jaką ma ożywienie jesienne, czyli to na przełomie sierpnia-września.
1: To jeszcze chciałbym podpytać pana o prognozy na najbliższe lata, jeżeli chodzi o rynek najmu. Ja wiem, że to jest trudne pytanie, chociażby ze względu na to, że żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i formułowanie prognoz jest trudne, ale zakładając pewną stałą i zakładając, że żadne czarne łabędzie nie pojawią się na horyzoncie, to co dalej ze stawkami czynszu?
0: No rzeczywiście, zawsze wróżenie, przewidywanie obarczone jest ogromnym ryzykiem nietrafienia we właściwą odpowiedź.
1: Spróbujmy bez szklanej kuli, ale opierając się na pana doświadczeniu w tej branży.
0: Znaczy, ja może powiem, co jest moją nadzieją. Mhm. Ja generalnie mam nadzieję, że ten rynek i najmu, i rynek sprzedaży będą się stabilnie rozwijać, że będą tam rządzić naturalne prawa popytu i podaży, które będą kształtować stawki zarówno ceny sprzedaży mieszkań, jak i stawki czynszów najmu. Nie zanosi się w tej chwili na jakieś zawirowania, nie zanosi się na jakieś gwałtowne zmiany przepisów, które mogłyby ten rynek w którąś stronę dynamiczniej pchnąć. Tak więc zakładam, że będziemy mieli normalny, zdrowy, stabilny rynek zarówno sprzedaży, jak i rynek najmu mieszkań.
1: Pan Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Morizon Gratka, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Również serdecznie dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Pracodawcy, związki zawodowe i rząd to trzy strony dialogu społecznego, które na bieżąco analizują, oceniają i decydują o najważniejszych sprawach naszej codzienności. W Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy o płacy minimalnej, emeryturach czy wydatkach na zdrowie. To tu padają propozycje przepisów ważnych dla naszego przemysłu, inwestycji, rynku pracy czy edukacji. I o tym wszystkim rozmawiamy z ekspertami w audycji Kapitał i Praca w każdą sobotę, chwilę po godzinie 15. Anna Grabowska, serdecznie zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec zapraszam. Maciej Berek nie został dopuszczony do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Wstęp do pomieszczeń sędziowskich uniemożliwił mu wczoraj prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
1: Prezydent spotkał się po południu z prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Tak powód jego wizyty tłumaczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: Pan prezydent chciał, osobiście podkreślam jako gwarant ciągłości władzy państwowej, spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
1: Prezydent nie uznaje ślubowania Macieja Berka, bo odbyło się bez jego obecności, a poza tym ma wątpliwości co do spełnienia przez niego wymogu posiadania 10-letniego stażu radcy prawnego. Premier Donald Tusk odpowiada, że procedury zostały spełnione i trwa przywracanie praworządności.
3: A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: W Trybunale podczas spotkania sędziów z prezesem doszło do przepychanki, a protestujący przed budynkiem szarpali się z policjantami. Obu sprawom przygląda się prokuratura. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Premier Donald Tusk odpowiedział, że państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, a prezydent Karol Nawrocki

0: Trocki z uwagi na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i szefa MON. 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. W jego mieszkaniu służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Zabezpieczono także listę osób, które nawiązywały z nim kontakt. Polska prokuratura nadal czeka na przejęcie węgierskiego śledztwa dotyczącego wypadku autokaru, w którym w sierpniu zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i decyzją sądu w Miskolcu pozostaje w areszcie. We wrześniu minister sprawiedliwości podpisał wniosek o przejęcie śledztwa, mówi prokurator Marta Matejczuk.
1: Do prokuratury okręgowej sukcesywnie wpływają materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgier. One są na bieżąco tłumaczone i analizowane w toku śledztwa polskiego. Do prokuratury wpłyną m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
0: Prokuratura w Krośnie czeka też na opinie biegłych wykonane po sekcjach zwłok ofiar wypadku. 4 lata po wybuchu gazociągu Nord Stream w Hamburgu rozpoczął się proces Ukraińca oskarżonego o kierowanie akcją na dnie Bałtyku. Siergiej Kuzniecow chce być przedstawiany pełnym nazwiskiem.
2: Kuzniecowa reprezentuje 3 adwokatów. Na pierwszej rozprawie zażądali przerwania procesu, wskazując, że ich klient był w czasie ataku na Nord Stream żołnierzem ukraińskiej armii. W związku z tym obowiązuje go tajemnica i nie może się bronić. To jest oficjalny powód milczenia Ukraińca. Sergiej Kuzniecow nie mówi, ale mówi się i to dużo o jego geście. Wchodząc do sądowej sali zasalutował, ale nie wiadomo komu. Czy symbolicznie do rodaków obecnych na widowni jako reprezentantów Ukrainy, czy wprost do jednego ze świadków procesu, który musiałby być ukraińskim oficerem wysłanym przez Kijów. Były wojskowy jest oskarżony o kierowanie atakiem na infrastrukturę cywilną, zniszczenie obiektu o znaczeniu gospodarczym i współudział w zbrodni wojennej. To ostatnie wynika z tego, że niemiecka prokuratura wskazuje na zleceniodawców w dowództwie ukraińskiej armii. Ani prokuratorskie, ani dziennikarskie śledztwa nie wykazały jednak, żeby o ataku przed jego przeprowadzeniem wiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Sąd zaplanował na razie 24 dni procesowe rozpisane do końca lutego. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: W Sopocie 3-dniowe spotkanie biznesu, polityki, samorządów, czyli Europejskie Forum Nowych Idei. To okazja do rozmów o przyszłości świata, szczególnie o bezpieczeństwie energetycznym. Wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna podkreśla, że Pomorze odgrywa szczególną rolę.
3: Trwające inwestycje energetyczne, morska energetyka wiatrowa, budowa pierwszej elektrowni jądrowej zmienią geografię energetyczną Pomorza i kraju. Natomiast chociażby takie inwestycje jak budowa Drogi Czerwonej czy modernizacja linii kolejowej 201 poprawi naszą dostępność komunikacyjną.
0: Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie kraju.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, zapraszam. Elektryczne czy wodorowe? Takie pytanie zadały samorządom Ekowyborca, Stowarzyszenie Eko Unia i Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Chodzi oczywiście o autobusy. Ekomobilność w transporcie publicznym rozwija się bowiem szybko. Ale czy samorządy racjonalnie podejmują decyzje dotyczące zakupu zeroemisyjnych autobusów? Które sprawdzają się lepiej w dużych miastach, które w mniejszych, a które może na połączeniach międzymiastowych? W odpowiedziach na te pytania może pomóc poradnik dla samorządów, elektryczne czy wodorowe, o którym więcej w rozmowie, do której zaprosiłem gości w studiu Beata Borowiec i Jacek Werder, inicjatywa Ekowyborca. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Dlaczego w ogóle zadali Państwo to pytanie?

0: mieszkanie elektryczne czy wodorowe? Pani Beato.
1: Zadaliśmy to pytanie, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby transformacja ku zeroemisyjności była takim procesem, powiedzmy, sprawiedliwym społecznie, a żeby był ten proces sprawiedliwy społecznie, czyli w zgodzie z interesem społeczeństwa, no to właśnie tacy interesariusze jak samorządy powinny w naszej opinii podejmować najlepsze, najbardziej efektywne finansowo decyzje wewnątrz tej transformacji.
0: Bo mówimy o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, publicznych, czyli naszych.
1: Tak, bo w przypadku tych autobusów wodorowych i elektrycznych jest mowa oczywiście właśnie o dotacjach, czy to krajowych, czy unijnych. I chodzi tutaj o zakup tak naprawdę autobusu, tak, sprzętu, czyli jakby mamy ten hardware, no i on może być elektryczny albo wodorowy, no ale jeszcze później potrzebujemy tego software'u, tak? Czyli tego paliwa, utrzymania, infrastruktury, zajezdni i tak dalej. Tak? I tutaj okazuje się, że na to już nie ma dotacji, tak? Czyli taki samorząd musi podjąć taką decyzję, która będzie zgodna z jego tak naprawdę własnym budżetem, z jego interesem, z interesem społeczeństwa obywateli. Bo jeżeli podejmie, tutaj w naszym przypadku mówimy o dwóch technologiach, czyli samorząd ma po prostu do wyboru dwie opcje. Jedna z nich jest bardziej efektywna energetycznie, finansowo. Jeżeli zdecyduje się na tę drugą, będzie musiał z tego budżetu sobie jakoś załatać to w przyszłości, co się odbije po prostu na mieszkańcach.
0: I o tym, która jest ta bardziej efektywna energetycznie, która kosztuje więcej, o tym sobie porozmawiamy za chwilę, ale panie Jacku, chciałbym, żebyśmy określili też, w jakiej rzeczywistości prawnej jesteśmy, bo mamy od tego roku przepisy, które sztywno zobowiązują określone samorządy do inwestycji tylko w transport zeroemisyjny.
2: Dokładnie. Przy czym dotyczy to tylko miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i one rzeczywiście powinny od tego roku kupować tylko autobusy bezemisyjne. Samorządy z mniejszych ośrodków mają jeszcze możliwość kupowania pojazdów emisyjnych, na przykład na gaz CNG. Natomiast coraz więcej argumentów stoi za tym, żeby również te niezobowiązane samorządy odchodziły od emisyjnego transportu zbiorowego, a przechodziły na bezemisyjny.
0: Tym bardziej, że są pieniądze z dotacji właśnie na ten cel. Mój rodzinny Piotrków Trybunalski na przykład uzyskał taką dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tam kilkanaście nowych autobusów elektrycznych właśnie jeździ, mimo że jest miastem poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Jak wyglądała w takim razie ankieta, którą państwo przeprowadziliście na potrzeby stworzenia tego poradnika?
1: Zdecydowaliśmy się zapytać samorządowców z 13 miast Polski. Ankieta trwała 28 dni. Samorządowcy dostali 3 przypomnienia, aby zainteresować się tym tematem. No i zadowoliły nas te 34 tak naprawdę odpowiedzi, które może nie są jakąś taką próbką ilościową, ale już jakąś jakościową być może jest.
0: Bo to były też osoby, które zajmują się transportem w danym
1: które
0: urzędzie.
1: Które zajmują się, tak, przedstawiciele miejskich spółek takich transportowych też zostali wywołani do odpowiedzi, radni, prezydenci, wiceprezydenci i na podstawie tych wyników mogliśmy tak naprawdę oszacować, jakie jest zainteresowanie tym tematem chociażby, ponieważ było jedno pytanie otwarte. Wiemy też, co samorządowcy myślą na temat transportu zeroemisyjnego i tutaj dobra wiadomość, kierunek jest dobry, tak, czyli cel zeroemisyjności jest dobry, oni o tym wiedzą, my to widzimy, ale diabeł tkwi w szczegółach, tak. Chcieliśmy sprawdzić, na ile oni wiedzą, są świadomi tego, że mają jeszcze wybór pomiędzy dwiema technologiami.
0: Co w takim razie różni obie technologie, elektryczną i wodorową, panie Jacku?
2: Zacznijmy od tego, że oba pojazdy nie emitują spalin. To jest w miarę oczywiste, aczkolwiek autobusy wodorowe emitują parę wodną, więc można przyjąć, że są bezemisyjne.
0: Która też jest w cudzysłowie gazem cieplarnianym.
2: Tak, tak. Dokładnie, natomiast no, możemy

przyjąć, że w tych ilościach jest neutralna, natomiast jakby i oba typy pojazdów mają silnik elektryczny. Co ciekawe, wodorowe i elektryczne mają podobny bardzo silnik elektryczny, tyle tylko, że źródłem energii w przypadku autobusów tak zwanych bateryjnych elektrycznych jest magazyn energii.

0: ogniwo paliwowe, które podczas procesu chemicznego przetwarza właśnie wodór na parę wodną z wydzielaniem energii. Energii, która napędza pojazd.
1: I tak jak pan powiedział, podczas jazdy jeden i drugi autobus są bezemisyjne, ale czy w takim ogólnym całokształcie rzeczywiście pojazd elektryczny i pojazd wodorowy, autobus elektryczny i autobus wodorowy są tak samo zeroemisyjne?
0: No i tu jest kluczowe, tak, rzeczywiście dla nas jest bardzo ważne, żeby jakby przeprowadzić cały ten proces. Jest takie określenie w całym okresie życia, czyli nawet nie tylko produkcji właśnie energia do zasilenia napędu, ale również wyprodukowanie pojazdu, prawda, należałoby uwzględnić. Ale może na potrzeby tej analizy już jakby nie zagłębialiśmy się aż tak bardzo, natomiast tylko przeanalizowaliśmy emisyjność energii, która służy do napędzania pojazdów. No i tutaj rzeczywiście w polskich warunkach bywa bardzo różne. Bo to, co jest podnoszone dla autobusów elektrycznych, to to, że polski miks energetyczny ciągle nie jest bezemisyjny, prawda?
1: Tak, mniej więcej tak, połowa to jest cały czas węgiel.
0: Dokładnie, natomiast musimy mieć świadomość, że to dość szybko się zmienia, natomiast rzeczywiście jakby emisyjność takiego pojazdu elektrycznego, nie tylko autobusu, ale samochodu elektrycznego, też jest pewna. Tutaj jakby taka ciekawostka, nawet przy polskim miksie energetycznym, zakładając nawet wyższy niż pan powiedział połowa, czyli tam w okolice 60%, nadal pojazd na jednostkę, na przejechanie jednego kilometra, powiedzmy, emituje taki autobus elektryczny mniej więcej połowę tego, co emituje autobus spalinowy, tylko że oczywiście on nie emituje z rury, tylko emituje podczas produkcji energii w elektrowni. Dokładnie. Natomiast z autobusem wodorowym sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana.
1: Klucz, skąd bierzemy ten wodór w Polsce?
0: No więc właśnie. I tutaj okazuje się, że zdecydowana większość wodoru do napędu autobusów wodorowych, które mamy w Polsce, takich autobusów mamy sto kilkadziesiąt na dzisiaj. Plany są, że będzie kilkaset. W większości jest produkowany podczas procesu przetwarzania gazu ziemnego.
1: Czyli surowca kopalnego.
0: Dokładnie. Są instalacje na przykład w Koninie, która produkuje wodór tak zwany właśnie zeroemisyjny, tylko zeroemisyjny też w pewnym cudzysłowie, bo jakby do wytwarzania energii potrzebnej do elektrolizy, podczas której wydziela się wodór, jest używana energia z bloku biomasowego, czyli spara się biomasę, ta para napędza turbinę, turbina napędza elektrolizer i elektrolizer, więc ta bezemisyjność też nie jest taka idealna, ale niewątpliwie jest to energia odnawialna, bo biomasa.
1: Tak, ale mówimy jednak o paliwie kopalnym, wiemy też w jakiej rzeczywistości geopolitycznej jesteśmy i jakie problemy wynikają z konfliktu na Bliskim Wschodzie, jeśli na przykład chodzi o dostawy gazu, prawda? Dokładnie. A czy samorządy mają wiedzę na ten temat, że ta energia czy mobilność wodorowa, no właśnie, nie jest tak do końca zielona, że kosztuje znacznie więcej? Pani Beato.
2: Myślę, że mogą nie do końca być tego świadomi.
1: A w ogóle w ilu miastach w tym momencie mamy autobusy wodorowe w Polsce?
2: Jest tych miast 15?
0: Nie mniej. Tak 12-13, przy czym są jeszcze dwa miasta, które, na przykład Rzeszów, który już zamówił autobusy, w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie, czyli właśnie dobijemy do około 15 miast.
1: To jak z tą świadomością?
2: No właśnie, sami się zastanawiamy, ponieważ cały czas w mediach pojawiają się kolejne wiadomości o tym, że jakieś miasto ma problemy z tą swoją flotą wodorową.
1: Na przykład?
2: Na przykład, tak jak w Chełmie ostatnio w wyniku awarii trzeba było wycofać ponad 20 autobusów.
1: No to dla takiego miasta to jest spore uszczuplenie floty przecież.
2: Tak, co bardzo wpłynęło na pasażerów. Tam są jakieś też problemy właśnie z ukończeniem zajezdni, ja już do końca nie pamiętam, ale wiem, że miasto boryka się z ogromnymi problemami i chcieliśmy właśnie w związku z takimi przypadkami wydać taki poradnik, żeby samorządowcy o nim rozmawiali, żeby sobie go podawali, żeby po prostu wiedzieli, że ten problem istnieje i mogą mu zaradzić tak naprawdę. No bo mogą taką informację jak na przykład problemy w Chełmie po prostu przegapić, tak? To jest jakaś wiadomość dnia w danym dniu, w roku i później już mija.
1: Tak, tam były konkretne problemy i z zawieszeniem czy odwołaniem kursów, no ale też ze znacznie większymi wydatkami na na to paliwo wodorowe. Tam samorząd policzył, że no to dobre kilka milionów więcej.

0: niż wydatki na olej napędowy.
1: Tak, tak. I no tutaj widać po prostu na dłoni, że samorząd nie dokonał porównania technologii. To jest to, do czego zmierzaliśmy. To był właściwie punkt numer jeden przy naszym projekcie. Jacek zauważył, że miasta nie wykonują porównania technologii.
0: Ale są samorządy, które też jasno stawiają wyłącznie na rozwój czy zakup autobusów elektrycznych. Czy to jest rzeczywiście technologia już lepiej rozpoznana, czy łatwiej dostosować infrastrukturę miejską, czy infrastrukturę zajezdni do przyjęcia i obsługi takich pojazdów?
1: Wydaje mi się, że być może samorządowcy, w których takie decyzje zapadły, wiedzą o korzyściach finansowych, no bo tutaj trzeba na pewno wspomnieć o tym, że przejechanych 100 kilometrów autobusem elektrycznym kosztuje 110 zł, a wodorowym ponad 550, i to są takie badania, na które zresztą ostatnio się powoływała Rzeczpospolita, więc mogą po prostu być tego świadomi, takich korzyści.
0: Tak, czy rzeczywiście rozwój elektromobilności jest na pewno jest na zdecydowanie innym poziomie niż rozwój tej mobilności wodorowej.
2: Tak, w ogóle jakby skąd ten problem się, bo to czy musielibyśmy się cofnąć tak z 10 lat temu, prawda? I wtedy jeszcze nie było oczywiste, która technologia będzie dynamicznie się rozwijała.
0: Tak,
2: a
0: każda
2: która
0: była pieśnią przyszłości,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, tak, i dokładnie, natomiast na dzisiaj mamy taką sytuację, że wodór nadal jest pieśnią przyszłości i nadal jest część samorządów, część firm, na przykład ciągle próbują rozwijać napędy wodorowe, licząc na to, że nastąpi przełom. Mhm. Natomiast w przypadku napędów bateryjnych ten przełom już nastąpił. To znaczy przede wszystkim przez drastyczny spadek cen, kosztów baterii, bo jakby energia do nich oczywiście się nie zmieniła. Natomiast dzięki postępowi technologicznemu rzeczywiście przede wszystkim baterie stały się dużo bardziej długowieczne. Na przykład producenci deklarują 1 000 000 km i więcej gwarancji na baterie. No i tańsze przede wszystkim. Natomiast no, napęd wodorowy, elektrolizery, ogniwa paliwowe, zbiorniki wodoru nadal zostały drogie. No i efekt jest taki, że technologia wodorowa jest technologią niszową. Jedyną przewagę, którą podnoszą niektórzy samorządowcy, jest szybkość ładowania, szybkość tankowania, prawda? I ewentualnie zasięg, który na jednym tankowaniu są w stanie przejechać autobusy wodorowe. Natomiast w kontekście tych właśnie naszych analiz i jakichś innych ekspertów, no ewidentnie widać, że ta zaleta bardzo rzadko jest istotna w przypadku samorządów.
0: Tak, no i jeśli chodzi o autobusy elektryczne, no to też można rozwiązać tę szybkość ładowania, budując na przykład stacje ładowania na pętlach autobusowych, na tak zwanych krańcówkach, mówiąc po łódzku, bo widać to przecież w Warszawie na wielu tych pętlach właśnie są takie ładowarki, jest infrastruktura w zajezdniach, no i też ten w ogóle system otwartych czy dostępnych publicznie stacji ładowania też rośnie z miesiąca na miesiąc.
1: Tak, natomiast to są dwa odrębne tematy, tak? Ta infrastruktura dla autobusów i samochodów osobowych to chyba są tak dwie inne rzeczy troszeczkę. Ale tak jak pan wspomniał, tutaj właśnie jeden respondent z Wrocławia potwierdził to, że we Wrocławiu spór rozstrzygnął się na korzyść elektrycznych i podał informację, że one mogą się ładować po prostu w nocy. I to wystarcza na tę energię na kolejny dzień, ale to jest tutaj ten problem, o którym już Jacek wspominał, że jeżeli mówimy o ładowaniu nocnym, no to nie mówimy o ładowaniu do końca, na chwilę obecną przynajmniej, zeroemisyjnym.
0: A ja za tę rozmowę bardzo dziękuję. Beata Borowiec i Jacek Werder z inicjatywy Ekowyborca byli moimi gośćmi.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję również za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa w studiu Polskiego Radia 24, profesor Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych

0: i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani redaktor. Witam państwa.
0: Proszę państwa, będziemy rozmawiać o astmie, która kojarzy nam się z dusznością, świszczącym oddechem, inhalatorem, który przynosi ulgę. I niby wszyscy o astmie dużo wiemy, a okazuje się, że ho, ho, ho, nie do końca. Panie profesorze, ile osób choruje w Polsce na astmę, a ile wie o tym, że choruje?
1: Patrząc na wyniki badania ECAP-1, ECAP-2 pana profesora Samolińskiego, ponad 4 miliony osób w Polsce ma objawy astmy. Ostatnie szacunki Narodowego Funduszu Zdrowia pokazały, że to jest 2 miliony 70 tysięcy osób ma to rozpoznanie J45, astma oskrzelowa. No więc połowa osób z tymi objawami, kaszel, świsty, duszności, jeszcze nie wie, że u podstawy ich dolegliwości leży ta choroba.
0: To troszeczkę chyba bagatelizują w takim razie chorobę, która jednak prowadzi do bardzo niebezpiecznych zaostrzeń.
1: Czy to jest astma zmienną jest, tak? To jest jej główna cecha. Stąd też, jeżeli mamy kaszel, świsty, uczucie duszności i te objawy mijają, to często jest to mylące dla pacjenta. Pojawiają się w nocy, ale rano już nie. Pojawiają się po kontakcie z alergenem, ale kiedy już idziemy do doktora, to objawów nie ma. No więc to jest czy nie ma tej astmy? No właśnie to jest typowe dla tej choroby. Czyli pojawianie się objawów skurczu oskrzeli w sytuacji kontaktu z alergenem, który uczula tego pacjenta. Po wyjściu na zimne powietrze, teraz już za chwilę będzie zimno rano, czy już jest, więc często wychodząc na zimne powietrze zaczynamy kasłać. No i czasami nas to dziwi, czasami nie, ale jeżeli to jest regularnie wydarzające się, to zawsze trzeba pójść do doktora. Doktor mówi, no słuchowo nic nie słyszę, teraz pani nie kaszle, no to o co chodzi, tak? Więc trochę ta choroba wprowadza na manowce i pacjenta, i lekarza. Więc trzeba takiego sporego doświadczenia, żeby wyłuskać te objawy, które jeżeli wiemy czego szukać, one momentalnie nam się układają w chorobę.
0: No to jakie to są objawy? Czy astma zawsze oznacza jakieś napady duszności? Co może się objawiać zwykłym, przewlekłym kaszlem? Co zrobić? Na co zwrócić uwagę?
1: Są takie trzy główne objawy astmy. To jest kaszel suchy, męczący. To są świsty oddechowe, które często towarzyszą skurczonym oskrzelom. I to jest uczucie duszności, czyli subiektywne uczucie braku powietrza. Jeżeli u osoby dorosłej pojawiają się przynajmniej dwa te objawy jednoczasowo, to na pierwszym miejscu jest astma. No, czyli można powiedzieć, no banał, rozpoznanie od razu, tak? U dzieci jest troszeczkę bardziej skomplikowanie, dlatego że jest tak zwana kaszlowa odmiana tej choroby, gdzie czy alergen, czy infekcja podrażnia układ oddechowy i ten kaszel nie kończy się. Dziecko kaszle 8, 10, 12 tygodni. No i niby jest zdrowe, a kaszle, tak? No więc tacy zdrowi, co kaszlą, a jeszcze dodatkowo na przykład są alergikami uczulonymi na roztocza kurzu domowego, no to już znowu zaczyna nam się to układać. Jednocześnie mają zatkany nos, czyli górna część dróg oddechowych jakby manifestuje swoją chorobę w postaci kataru, który albo wypływa przodem i wydmuchujemy nos, albo spływa po tylnej ścianie gardła. I dodatkowo kaszel, świsty, duszności lub nawet sam kaszel długotrwający u dzieci, to zawsze nakazuje nam to pomyśleć o astmie, dać leki na astmę. I jeżeli objawy miną, to jeszcze nie przesądza, bo to może być zwykła nadreaktywność. Ale jeżeli po odstawieniu leków objawy pojawiają się ponownie, to nie ma drugiej takiej choroby jak astma.
0: No ale co zrobić, jeżeli pan doktor, pan profesor sam zwraca uwagę, że lekarze też czasami troszeczkę błądzą gdzieś tam meandry, manowce, to co zrobić? Dopominać się w takim razie dalszej diagnostyki?
1: No, zawsze, no. Jeżeli nie będziemy się upominali o swoje, no to będzie trudne. No. Tutaj na pewno łatwiej jest rozpoznać chorobę, która dręczy i męczy codziennie, tak? Które objawy są, które się nie zmieniają. Na przykład taką chorobą jest POHP. Ona przypomina astmę, też kaszel, też duszność, ale głównie wysiłkowa. I ktoś powie, no to łatwo ją rozpoznać, bo objawy są regularne. No wcale nie jest tak łatwo, bo to jest często choroba palaczy i pacjenci wypierają tą chorobę. Mówią, to kaszel palacza. Duszność, a ja mam 60 lat, to dlatego, że jestem stary. A to nieprawda, to są główne objawy tej choroby. Więc po prostu wydaje mi się, że warto mieć tą świadomość. No, mi jest trochę łatwiej, dlatego, że ja choruję na astmę od drugiego roku życia, więc

0: prostu ja znam wszystkie numery związane z astmą, tak? Bo sam to przeżyłem, więc mnie trudno może wyprowadzić tu na te manowce, ale rzeczywiście warto zachować taką czujność diagnostyczną i są metody, również zewaluowane metody, które pozwalają nam ocenić, co się dzieje w układzie oddechowym pacjenta. To jest na przykład spirometria, tak? Czyli jeżeli robimy pacjentowi spirometrię, które nawet nie ma objawów dziś, to może wyjść obturacja. A jeżeli na przykład objawy są tylko, kiedy ta osoba wyjdzie na dwór i jest zimno, albo pogłaszcze kota sąsiadów, albo nie wiem, grzebie w ziemi, a jest uczulona na alternarię i tylko wtedy ma katar i duszność, no to ja mu daję pikflometr, czyli takie urządzenie, które może zabrać do domu i zrobić sobie badanie wtedy, kiedy ma objawy. I to jest strzał w dziesiątkę. Ten pacjent do mnie wraca za 2-3 tygodnie i mówi: panie doktorze, byłem u pana, było wszystko okej, ale niech pan zobaczy. Tu, tu i tu. Ja mówię: tak, dokładnie. I to jest astma, ją rozpoznajemy i zaczynamy ją leczyć.
1: Pan profesor wspominał, sam choruje i to choruje od dziecka. I niektórym wydaje się, że no, choruje się od dziecka i to jeżeli się nie chorowało, to znaczy, że to się już nie przytrafi. Czy ona się może pojawić nagle w wieku lat 50, 60?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Astma zmienną jest, jak już wspominałem, więc ta zmienność również dotyczy czasu pojawienia się. Bywa tak, że w tej alergicznej postaci rzeczywiście te objawy często dręczą, męczą po prostu od dziecka, tak? I później to przeradza się w bardziej lub mniej nasilone objawy astmy. Choruje i skóra, i nos. No, to taki wariant astmatyczny tej choroby, alergiczny. Natomiast częste infekcje również stymulują rozwój nadreaktywności. Czyli ta astma niealergiczna, która pojawia się najczęściej około 30, 40, pacjent musi wielokrotnie zachorować na banalne często infekcje układu oddechowego, pojawia się nadreaktywność, czyli ta główna cecha astmy. Nadreaktywność powoduje, że kiedy wyjdziemy na zimne powietrze, zaczynamy kasłać. Nadreaktywność to jest, jak zaczynamy, podbiegniemy sobie do pociągu, to zaczynamy kasłać. To jest nadreaktywność. Występuje w astmie, ale w innych chorobach również. Niewydolności serca, w alergicznym mierzycie nosa. Ale tu jest tą główną cechą astmy. I w tym momencie ta cecha wzbudza się w momencie, kiedy często chorujemy. Albo ulega wzbudzeniu, kiedy ze wsi czystej ekologicznie, nie ma zanieczyszczeń, przeprowadzamy się na przykład do centrum miasta bardzo zanieczyszczonego, tak? No i nagle ta nadreaktywność po roku, dwóch, trzech pojawia się. Więc pojawia się kaszel, świsty, duszność. I wtedy może to być w wieku 20, 30 i 70 lat również, bo ostatnio rozpoznałem astmę u pani, która została zabrana z czystych ekologicznie stron właśnie pod Warszawę. No i mieszka na Wawrze. No i zaczęło się, no bo drugi rok mieszkania na Wawrze, sezon grzewczy w pełni, a ona się dusi, tak? A wcześniej tego nie było. Czyli ponadnormatywna ilość zanieczyszczeń powietrza, którą oddychamy, również to jest cecha wyzwalająca astmę.
1: To sięgnijmy teraz, że tak powiem, do jądra tego problemu. I co się w ogóle dzieje w organizmie osoby, która choruje na astmę? Dlaczego nagle ma duszności? Dlaczego ten oddech jest świszczący?
0: Przyczyną jest naciek komórek immunokompetentnych. No, czyli to są tacy żołnierze, którzy nas chronią przed wirusem, bakterią. One czekają, kiedy ten wirus, bakteria wniknie do organizmu. Ale czasami bywa tak, że te komórki są aktywowane przez nieswoiste bodźce. Chociażby to zanieczyszczenie powietrza, palenie tytoniu. Również alergia może ich aktywować i dochodzi do obrzęku błony śluzowej układu oddechowego. Czyli zwęża się rurka, tak? Bo obrzęk jest do środka, nie na zewnątrz. Jak się coś zwęża do środka, to światło się zwęża. Czyli pojawia się świst. Czyli mamy też obrzęk, nadprodukcję wydzieliny, więc pojawia się kaszel, chęć pozbycia się tej wydzieliny. Czyli kolejne elementy. Kaszel, chce się pozbyć wydzieliny i nadreaktywność. Świst związany z obrzękiem i skurczem oskrzeli. No i mamy typowe objawy. Uczucie braku powietrza, świszczący oddech, kaszel. To jest właśnie astma, a to wszystko jest wywołane tymi małymi komóreczkami, tymi żołnierzami, które mają nas chronić przed światem, a tu są przyczyną naszych problemów.
1: Tu porozmawiajmy też o prawidłowej diagnostyce astmy. Pan profesor już o tym wspomniał, jak to powinno wyglądać, to zróbmy teraz może takie ABC, żeby każdy miał też wiedzę na ten temat, skoro ma się dopominać swego.
0: Każda osoba, która

0: ma takie objawy jak kaszel, świsty czy duszności, czyli te objawy kluczowe astmy, no powinna zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Tak? To jest ten lekarz, do którego idziemy i dzielimy się swoimi problemami. I doktor w tym momencie powinien osłuchać pacjenta. Czyli jeżeli w trakcie osłuchiwania są słyszalne świsty, to jest dowód na to, że jest tam jakiś komponenta, nie wiem, skurczu oskrzeli, czy jest nadmiar wydzieliny, który może blokować oskrzela. No i jest te fenomeny osłuchowe, które lekarz wysłuchuje słuchawką. To jest numer jeden. Bywa tak, że ich nie ma, tak? Bo one były w nocy. One były po kontakcie z alergenem, ale teraz, kiedy jestem u doktora, siedziałem pół godziny w kolejce, ciepłe powietrze, jestem wyluzowany, nic się nie dzieje. Tak się zdarza u połowy chorych. No więc doktor mówi tak, nie słyszę nic na słuchawkę, robię spirometrię, czyli obiektywną metodą sprawdzam, jaka jest drożność oskrzeli. I znowu, jeżeli pacjent ma objawy, często wychodzi obturacja, czyli zwężone oskrzele. Ale jeżeli nie ma objawów, bo miał tydzień temu, tak się dzieje w astmie łagodnej, to by ta spirometria jest prawidłowa. No więc ja mówię, a kiedy są te objawy? Nie wiem, kiedy pobiega mały Jasio na przykład, albo kiedy, nie wiem, zje orzeszki, tak? No to dostaje ten pikflometr do domu, żeby zobiektywizować w domu, co się dzieje. No i na następnej wizycie sobie to wszystko zbieramy. Wykonujemy w międzyczasie testy alergiczne, żeby zobaczyć, czy to jest postać alergiczna, czy niealergiczna astmy. No i stawiamy kropkę na D, a później planujemy leczenie. Podstawą leczenia to jest podanie sterydów wziewnych, bezpiecznych, skutecznych leków bezpośrednio na błonę śluzową układu oddechowego.
1: Wspominał pan profesor o tym, że przed chorymi na astmę teraz dosyć taki trudny czas, bo jesień to są i zanieczyszczenia w powietrzu, no bo uruchamia się ten nasz sezon grzewczy i do pieca w niektórych regionach Polski lądują wszystkie śmieci, którymi nie palimy w ciągu dnia, ale już po zmroku jak najbardziej oczywiście, bo zimno na dworze, co też może wyzwalać, czyli trudny czas przed tymi, którzy może nawet jeszcze nie wiedzą, że mają astmę, ale w tej chwili będą widzieli, że coś się dzieje. Mhm. Słyszeli, że coś się nie dzieje. Pewnie pomylą to z infekcją.
0: Niestety. Wielokrotnie słyszę, że idzie sezon infekcyjny. No dla mnie sezon infekcyjny jest po prostu tożsamy z sezonem smogowym. No to oczywiście jakby to wszystko się ze sobą łączy, dlatego że kiedy jest zimno, ogrzewamy nasze domy, a w Polsce mamy problem z niską emisją, czyli niska, ona wcale nie jest niska, ona jest niska indywidualnie, ale to jest prawie 3 miliony kominów, które wywalają wszystko, co zostało po lecie albo palą byle czym, w byle jakim piecu, więc to wszystko oczywiście idzie w atmosferę i drażni oskrzela. To jest ten jeden element. Zamykamy się w pomieszczeniach, słabo je wietrzymy, bo jest zimno, bo ogrzewanie, bo chcemy oszczędzić. No więc znów wymiana tych patogenów jest intensywniejsza. W szkołach, w pracy, w autobusach, w metrze. Czyli tworzą się takie niestety dobre czasy dla infekcji. Dobry czas jest jakby dla smogu jako takiego. Więc to jest taki nakręcający się element. W momencie, kiedy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, obniżamy sobie odporność w obrębie górnych i dolnych dróg oddechowych, to stymuluje infekcje, a infekcje stymulują kolejne objawy. No więc tak naprawdę wkręcamy się w tą kaskadę, no, która kończy się często zaostrzeniami astmy. I też osobiście taką pracę naukową popełniłem, gdzie pokazaliśmy, jak w zależności od poziomu zanieczyszczeń układa się ilość pacjentów, którzy zgłaszają się do SOR-u i w momencie, kiedy jest pik zanieczyszczeń, pyły zawieszone, tlenki azotu idą w górę 2-3-4-krotnie, to 2-3-4-krotnie zwiększa się ilość osób z astmą, ale też z kaszlem i też z dusznością, czyli tych nierozpoznanych jeszcze na astmę, których choroba zmusza do przyjścia do szpitala, dlatego że im jest trudno oddychać.
1: Jak wygląda takie zaostrzenie astmy? Niektórym kojarzy się to nawet z taką możliwością, mówiąc wprost, uduszenia się, bo nie można złapać tchu oddechu.
0: Znaczy to jest takie duszenie za gardło jest troszeczkę inne. Tu bardziej bym to... Jak ktoś chce sobie uzmysłowić, jak trudno jest oddychać z zaostrzeniem astmy, niech po prostu pooddycha przez rurkę, taką słomkę do picia napoi. Tylko nie przez chwilę. Przez 10, 20, 30 minut. I zobaczycie państwo, jak trudno, jak wielką pracę muszą wykonać mięśnie oddechowe, żeby taką małą ilość powietrza, bo zwężone oskrzela, one powodują, że tak, my jesteśmy w stanie

0: stanie zastać powietrze, ale mamy problem z wypuszczeniem przez zwężone oskrzela. No więc nabieram, nie mogę wypuścić. Nabieram, nie mogę wypuścić. Czyli moje płuca się rozdymają. I no, w skrajnych przypadkach no, pacjenci no, w ostatniej chwili trafiają na SOR-y czy wzywają pogotowie. Tutaj podstawą leczenia takiego stanu są leki rozszerzające oskrzela, czyli tak zwane leki ratunkowe, które zawsze pacjentowi dajemy w momencie, kiedy on ma objawy astmy, ale ta sytuacja, która często dotyka osoby właśnie w sezonie jesienno-zimowym, może być stymulowana albo przez infekcję, albo przez zanieczyszczenie powietrza, albo przez nasze błędy, tak? No bo jednak kilka procent pacjentów chorych na astmę nadal pali tytoń. To jest przerażające jak dla mnie.
1: I wspominał pan profesor o tym, że przecież są skuteczne leki w tej chwili. Leki w inhalatorach, których niektóre osoby po prostu bardzo się boją albo wstydzą, albo przez chwilkę będą stosować, a potem nagle uważają, że wszystko jest ok, to sobie sami to odstawiają i gdzieś tam do szuflady albo na półeczkę, prawda?
0: Mm-hmm. To prawda. Jeśli chodzi o leczenie astmy, to jest leczenie wziewne. Podstawą terapii są sterydy wziewne, czyli leki przeciwzapalne, które wyganiają z płuc te komórki, które tam naciekają i wywołują całe zło. Tak? No więc mechanizm wydaje się prosty. Ale jak się nie powie temu pacjentowi, że to jest tak proste i tak bezpieczne, no bo pacjent no, boi się sterydów. Sterydy wziewne kojarzą mu się z siłownią, nadmierna masa ciała, nadmierne owłosienie, więc panie już mają dystans, niski wzrost dzieci, bo biorą sterydy. Ale to nie jest prawda. Znaczy, to jest prawda na temat tabletek i iniekcji, ale kompletnie nie jest prawdą, jeśli chodzi o leki wziewne, które mają dawki 1000 do 10 tysięcy mniejsze niż te zawarte w tabletce. Czyli zupełnie bezpieczne. Ja to zawsze mówię, że to jest tak jak antybiotyk, który połykamy i antybiotyk, który smarujemy skórę. No, nie chcemy brać przez całe życie antybiotyku doustnie, ale już smarować skórę, jak mamy jakiś trądzik czy coś, nie ma problemu, prawda? I to jest to samo. Czyli miejscowo działające sterydy praktycznie nie mają działań niepożądanych w dawkach małych i średnich, a większość pacjentów bierze małe i średnie dawki.
1: I spotyka się pan profesor z czymś takim jak odstawianie inhalatora, chowanie go gdzieś do szuflady w momencie, w którym następuje choćby minimalna poprawa, że pacjenci sami sobie myślą, a to ja znaczy, że jest okej, to ja już nie potrzebuję.
0: No tak, pacjenci myślą, że się w ogóle wyleczyli z powodu, że to może doktor się pomylił, no bo przecież niemożliwe. Biorę przez tydzień leki i nie mam kaszlu, nie mam duszności. Więc odstawia lek, więc nie na drugi dzień. Oczywiście w ciężkiej postaci od razu pojawiają się objawy, więc ci, którzy mają astmę ciężką, astmę umiarkowaną, leczą się najczęściej prawidłowo, bo oni mają na tyle nasilone objawy, że wystarczy, że 2-3 dawki pominą i już mają duszność. Ale ci, którzy mają astmę łagodną i biorą leki regularnie, to jak odstawią je, to duszność pojawia się, czy kaszel pojawia się po kilkunastu dniach. I to jest grupa, z której rekrutują się później ci pacjenci, którzy ciężko chorują. Dlatego, że u nich dochodzi do poprawy, pacjent odstawia leki, później dochodzi do zaostrzenia, czyli pogorszenia funkcji płuc, więc bierze leki i odstawia, bierze i odstawia, bierze i odstawia. I w Polsce po roku od dobrego rozpoznania, czyli trafiamy, to jest astma, daje dobre leki, aż do 90% pacjentów odstawia leki. I to jest zaniedbanie edukacyjne. Moje, bo po prostu ja nie wyedukowałem pacjenta, co jest ważne w tej chorobie. Że to jest choroba zapalna, że trzeba brać leki do końca życia. Jest taka możliwość brania leków doraźnie, ale zawsze musi brać wtedy steryd i lek rozszerzający oskrzela. A na tą chwilę 1/3 osób w Polsce nadużywa te krótko działające leki ratunkowe. Czyli to tak jakby leczyć zapalenie płuc paracetamolem. Nie masz gorączki, ale masz zapalenie płuc. A tutaj biorą leki doraźne, czyli krótko działające, takie jak salbutamol czy fenoterol, które udrażniają oskrzela, a one się później kurczą. I to never ending story, tak? I oni tak się leczą, pracują na astmę ciężką.
1: I oczywiście, proszę państwa, profesor Dąbrowiecki nie leczy tej 1/3 osób w całej Polsce, ale mówiąc to moja wina, ma na myśli to, że jest to po prostu
0: wina lekarza, tak, to jest zaniedbanie lekarzy.
1: Którzy tej edukacji nie poprowadzą prawidłowo. I na koniec ja się zwrócę z takim pytaniem, jako i do lekarza, i do osoby, która tą astmę po prostu od dziecka ma.

0: A czy osoby z astmą mogą normalnie funkcjonować, uprawiać sport, biegać maratony, podróżować, prowadzić aktywne życie? Bo tego czasami boją się ludzie, zwłaszcza rodzice, gdy dowiadują się, że w ich otoczeniu jest ktoś chory. Myślą, że wiąże się to z potwornymi ograniczeniami.
1: Mhm. No to powiem tak, no, ja jestem oficerem Wojska Polskiego i WF zdawałem na czwórkę, więc może nie na piątkę, ale to jest dobra ocena. Moi pacjenci biegają maratony, zdobywają złote maty, ale na olimpiadzie. Znane osoby z astmą to są też sportowcy, tak? Więc podstawowa rzecz, jeżeli największy problem dla chorego na astmę to jest brak rozpoznania. Jeżeli mamy rozpoznanie i bierzemy leki, możemy żyć długo i szczęśliwie nawet do 100 lat.
0: Szanowni Państwo, i zapamiętajmy to i zacznijmy się interesować własnym zdrowiem i nie bagatelizujmy pewnych objawów, domagajmy się tego, by przeprowadzić taką prawidłową diagnostykę, bo to naprawdę zatrważające. Ponad 4 miliony według szacunków osób z astmą w Polsce, ale tylko no, połowa o tym
1: połowa wie
0: i jest leczona,
1: tak.
0: Więc warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że przychodzi ten trudny moment w ciągu roku, gdy te objawy mogą się intensyfikować. A rozmawiałam o tym dzisiaj z panem profesorem Piotrem Dąbrowieckim z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii.
1: Tak jest.
0: Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Serdecznie dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dużo zdrowia.
0: Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Stan dnia.
3: A naszym gościem jest mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat. Witam, panie mecenasie.
4: Dobry wieczór, witam państwa.
3: Panie mecenasie, przechodzimy szybki kurs prawniczy ostatnimi czasy, a zwłaszcza dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Chociaż, wie pan, tak obserwując obecną sytuację, dochodzę do wniosku, że tak naprawdę powinny zostać przeprowadzone badania wśród nas, wśród Polaków, ile my wiemy o Trybunale Konstytucyjnym tak naprawdę? I na przykład, czy zgromadzeni obrońcy owego Trybunału, związani z prawą stroną sceny politycznej, tak naprawdę wiedzą, czym ten Trybunał Konstytucyjny się zajmuje? Jak pan uważa, jako prawnik, tak obserwując te szczątkowe wypowiedzi tych osób?
4: Czy myślę, że kwestia Trybunału Konstytucyjnego od już dłuższego czasu towarzyszy nam w przestrzeni publicznej, towarzyszy nam w kontekście różnego rodzaju ocen polityczno-prawnych, więc edukacja w zakresie Trybunału, można powiedzieć, jest chyba na dosyć wysokim poziomie. Zresztą mamy się Dzień Edukacji Narodowej. Przy okazji wszystkim nauczycielom składam najlepsze życzenia. Natomiast...
3: No to należałoby jeszcze życzyć polskiej szkole, żeby wprowadzono wstęp do prawa na przykład, żeby
4: myślę, że byłoby to przydało. Myślę, że byłoby to, przydałoby się, dlatego że można powiedzieć, świat w kontekście wiedzy prawnej, ale w ogóle też patrząc społecznie, zmienia się o tyle, że ta wiedza jest coraz większa. Uważam, że WOS i obecne informacje o prawie, które są przekazywane w szkole, są niewystarczające. I taki przedmiot wstęp do prawoznawstwa w drugiej czy w trzeciej klasie liceum, myślę, że byłby bardzo istotny i może pozwoliłby prawidłowo rozumieć, jaka rola jest Trybunału Konstytucyjnego, czyli sądu, z którego funkcjonowaniem mamy obecnie w Polsce pewien problem, choć pytanie jest, czy siły polityczne chcą go rozwiązać. To już jest zupełnie inna kwestia.
3: Ale zajmijmy się przez chwilę Trybunałem Konstytucyjnym, jeżeli mówimy o edukacji. Wobec tego, panie mecenasie, poedukujmy. Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrywać przede wszystkim zgodność ustaw z konstytucją, a także odpowiadać na skargi konstytucyjne obywateli. I jeżeli spojrzymy na statystyki, to tak naprawdę większość spraw rozpatrywanych do 2016 roku przez Trybunał Konstytucyjny były to skargi konstytucyjne obywateli, czyli w jaki sposób polskie prawo krzywdziło według obywatela owego obywatela, więc po przejściu odpowiedniej procedury

0: Obywatel występował do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą konstytucyjną. Po roku 2016 właściwie skargi konstytucyjne obywateli nie są rozpatrywane. Właśnie teraz informacje dotarły, że 2016 to są te pierwsze skargi, które część nowych sędziów, ci, którzy trafili, dotarły te sprawy na ich biurko. No, to o czymś świadczy. Ja się celowo o tym mówię, no bo to jest bardzo chyba ważny element w wyjaśnieniu roli Trybunału Konstytucyjnego. Skarga konstytucyjna obywatela.
1: Trybunał Konstytucyjny w demokratycznym państwie prawa, w którym mamy do czynienia z trójpodziałem władzy i gdzie władza sądownicza ma sprawować istotny właśnie element w zabezpieczaniu praw obywateli, w dochodzeniu swoich praw, w ochronie obywateli przed działaniami państwa, które mogą czasami być inwazyjne albo naruszające te prawa, jest bardzo istotna. I taka pozycja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce do pewnego momentu była ugruntowana, co najważniejsze, niekwestionowana. Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego były stosowane przez sądy wszystkich instancji.
0: I przez administrację.
1: Przez administrację i z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego można było się zgadzać albo nie, tak jak z każdym wyrokiem sądu.
0: 50-50, panie mecenasie.
1: Ale były te wyroki wykonywane i był pewien szacunek wobec orzeczeń. Niestety, po 2016 roku mamy równie pochyłą, mając tutaj na uwadze przede wszystkim autorytet Trybunału Konstytucyjnego, kwestie istotności wpływu orzeczeń na kształtowanie prawa w Polsce, dlatego że po pewnych określonych działaniach dotyczących obsadzenia, już teraz nie chcę wchodzić
0: dokładnie w te kwestie, ale problem
1: polega na tym, że doszliśmy do momentu, w którym jest przyzwolenie na kwestionowanie porządku Trybunału Konstytucyjnego, wykonywania orzeczeń z uwagi na brak ich publikacji przez jedną władzę, przez drugą obecnie teraz. Natomiast na koniec dnia wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są i dla prawników, i dla sądów pewnym drogowskazem albo niepodważalnym rozstrzygnięciem, na podstawie którego należy prawo interpretować. I to jest największy problem tej sytuacji, z którą obecnie mamy do czynienia.
0: No tak, ale po drodze gubimy tego obywatela, tego Kowalskiego, który chce mieć ten Trybunał Konstytucyjny, bo może się zdarzyć. To nie jest tak, że przyzwoici ludzie nie trafiają do sądu. Sprawy bardzo przyzwoitych ludzi trafiają do sądu, prawda? Sąd jest od tego. A tak się może zdarzyć, że nasza sprawa dotycząca, nie wiem, naszej własności, naszego stanu posiadania, naszych praw obywatelskich, bardzo szeroko pojętych, do tego Trybunału może trafić i sobie będzie leżała ad calendas graecas, bo tak naprawdę ten Trybunał obecnie nie jest w stanie pracować. A z drugiej strony powiedział pan o tych błędach czy grzechach przeszłości. No, ten skład osobowy Trybunału Konstytucyjnego przez ostatnie lata to też do najszczęśliwszych nie należał, bo ilość czynnych polityków, którzy trafili do Trybunału Konstytucyjnego, no była nadreprezentatywna. Oczywiście zdarzali się politycy przez te lata, którzy trafiali do Trybunału, no ale tak wielu ich nie było jak w obecnym Trybunale i tak znaczących, łącznie z prezesem obecnym Trybunału Konstytucyjnego, bo trudno go nie nazwać politykiem.
1: Inaczej. Zachwiana została prawidłowa relacja właśnie pomiędzy organem, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, rolą i istotą tego organu, a sposobem, procedurą i finalnie osobami, które w ramach tego organu uzyskały tytuł sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to właśnie spór wobec osób, bo wszelkie zmiany, z którymi mieliśmy do czynienia, sędziowie dublerzy, kolejne poprawki, poprawianie po tym, co było, poprawek, co obciąża całą scenę polityczną, niestety na koniec dnia, właśnie doprowadziło do tego, że ta prawidłowa relacja i te wartości, które tam mają być ujęte, one zostały zachwiane. I oczywiście teraz kontynuacją, można powiedzieć, kontynuacją

0: tendencją, złymi praktykami, które jednak zostały zapoczątkowane przez poprzedni rząd, ale częściowo błędów nie ustrzega się również obecna większość parlamentarna, z czego zresztą możemy zobaczyć dzisiaj, to myślę za chwilę do tego tematu na pewno przejdziemy, no jakby pokazuje, że wokół Trybunału Konstytucyjnego dobrze się nie dzieje, na pewno nie jest dobrą sytuacją, które już nie wchodząc na to, kto którą partię popiera, w perspektywie ostatnich 8 lat zawsze ktoś broni demokracji pod Trybunałem Konstytucyjnym. No to już jest sygnał, że skoro bez względu na, z jakiej opcji nie było, rząd by nie był, a mamy obrońców Trybunału Konstytucyjnego, no to znaczy, że już, że coś jest nie tak, już nie wchodząc w to, kto ma rację, a kto nie. Bo na koniec dnia, skoro mówimy o obywatelu Kowalskim, to obywatel Kowalski, jeżeli ma uchwalony przepis, który nakłada do niego na przykład podwójne opodatkowanie nieruchomości, to może pójść do Trybunału Konstytucyjnego i powiedzieć, że ten przepis jest niezgodny z Konstytucją, składam skargę, bo powinienem płacić tylko jeden podatek. A nie, że mamy sytuację, w której na Trybunał Konstytucyjny i jego rozstrzygnięcia prawnicy z ostrożności nie powołują się i nie patrzą, bo nie wiadomo kto i kiedy w jaki sposób to zakwestionuje. To jest bardzo zła sytuacja. Tej ochrony oczywiście szuka się przed Sądem Najwyższym, przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, no ale nie po to mamy swój własny Trybunał Konstytucyjny, który ujęty jest w konstytucji z określonymi zadaniami, żeby szukać teraz gdzieś sytuacji pobocznych, ale taką sytuację mamy.
1: No tak, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy, do czego wykorzystywany był Trybunał Konstytucyjny, możemy dojść do wniosku, że jako Trybunał Konstytucyjny przez ostatnie te 8 lat, właściwie 10, już teraz ponad, był wykorzystywany w celach politycznych. Różne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego no były realizowane na pewne zamówienie polityczne. No, ja już, wie pan, to najbardziej rzucające się w oczy sprawa dotycząca aborcji. No to było przecież wyraźne zlecenie polityczne, no, które wywołało ogromne protesty w Polsce i pokazywało no, słabość tej instytucji na wpływy polityczne.
0: Bo z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy w Trybunale Konstytucyjnym mamy sędziów desygnowanych de facto przez partie polityczne.
1: No tak, ale to jest zgodne z konstytucją.
0: Zgodne z konstytucją, natomiast przez wiele lat był pewien konsensus co do tego, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali profesorowie, praktycy prawa, oczywiście o pewnych poglądach, czy
1: autorzy komentarzy prawnych, tak, tak. Chociażby profesor Safian, komentarz do konstytucji. Oczywiście. I dyskusja z profesorem Safianem, niektórych polityków obecnych, na przykład z obozu prezydenckiego, no jest dosyć interesująca, bo z jednej strony mamy profesora z gigantycznym dorobkiem naukowym, z drugiej strony mamy ministra prezydenckiego, który ukończył prawo i no i no właśnie. Nie chcę deprecjonować.
0: Niezależnie, zmierzam do tego, że wcześniejsze wybory, nawet jeżeli dana osoba w jakikolwiek sposób była związana z jakimś środowiskiem politycznym, to jednak przeważnie mówiliśmy o uznanych osobach w świecie prawniczym, profesorach, sędziach, adwokatach, prokuratorach, których powołanie do Trybunału Konstytucyjnego nie budziło żadnych emocji, bo dotychczasowy dorobek naukowy te osoby bronił. Natomiast
1: sędziowski,
0: oczywiście tak. Natomiast ta zasada została złamana w poprzedniej kadencji, kiedy to wielu polityków bądź osób, które no w takim życiorysem naukowym i dorobkiem nie mogły się wylegitymować, no doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Ale trzeba też zwrócić uwagę, od tego zaczęliśmy rozmowę, że odnoszę jednak wrażenie, że chyba ta cała sytuacja jest na rękę wszystkim opcjom politycznym, dlatego że przy całej sytuacji, z którą dzisiaj widzieliśmy, związaną z panem ministrem, czy panem sędzią Berkiem, bo ja niestety tutaj pewne wątpliwości mimo wszystko są, pokazują, że skoro poprzednia władza złamała te standardy, to obecna jednak zamiast próbować
1: znaleźć...
0: Otóż to, dlatego że niezależnie od tego, czy pan minister, czy sędzia Berek, to trzeba tutaj zachować różny sposób formułowania, jest być może świetnym i bardzo dobrym

0: prawnikiem, świetnym legislatorem i pewnie w ogóle tak jest. Natomiast w sytuacji, w której z ław rządowych trafia się na ławy Trybunału Konstytucyjnego, zawsze będą powodowały określone napięcia. I tak jak dzisiaj mieliśmy, obiektywnie patrząc, do czynienia z zabawą w berka w Trybunale Konstytucyjnym. No chyba nie o to chodzi.
1: Mecenas Tymoteusz Paprocki opowiadał dzisiaj o Trybunale Konstytucyjnym. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Życzę państwu miłego wieczoru.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maciej Berek niedopuszczony do pracy w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu. Za nami gorący polityczny dzień. To był polski dron. Wyjaśniła się sprawa szczątków bezzałogowca na plaży w Karwi. 2 miesiące tyle w areszcie spędzi podejrzany o planowanie zamachu na premiera i szefa MON. Minęła 6. Rafał Boguta. Dzień dobry. Maciej Berek nie został dopuszczony do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Wczoraj wstęp do pomieszczeń sędziowskich Berkowi i innym niedawno wybranym sędziom uniemożliwił prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Prezesa poparł prezydent Karol Nawrocki, który nie uznaje ślubowania Macieja Berka. Więcej o tym w materiale Krzysztofa Polasika.
2: Prezydent spotkał się po południu z prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Tak powód jego wizyty tłumaczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Pan prezydent chciał, osobiście podkreślam, jako gwarant ciągłości władzy państwa, spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
2: Prezydent nie uznaje ślubowania Macieja Berka, bo odbyło się bez jego obecności, a poza tym ma wątpliwości co do spełnienia przez niego wymogu posiadania 10-letniego stażu radcy prawnego. Premier Donald Tusk odpowiada, że procedury zostały spełnione i trwa przywracanie praworządności.
4: A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
2: W Trybunale podczas spotkania sędziów z prezesem doszło do przepychanki, a protestujący przed budynkiem szarpali się z policjantami. Obu sprawom przygląda się prokuratura. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: W związku z demonstracjami i przepychankami przed Trybunałem 3 osoby zostały zatrzymane. Potwierdził to w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak dodał, spodziewa się kolejnych wniosków do prokuratury. A o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym będziemy pytać naszych porannych gości. Pierwszym już za godzinę będzie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. To były szczątki polskiego drona. Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wraz z żandarmami

0: Żandarmerią wojskową przeprowadzili czynności na plaży w Karwi w związku z ujawnieniem szczątków bezzałogowego statku powietrznego. Ustalono, że ujawnione szczątki pochodzą z drona Wojskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Dron był poddawany testom, przekazał prokurator Mariusz Duszyński z gdańskiej prokuratury okręgowej. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Warszawski sąd nie zgodził się jednak na wniosek prokuratury, żeby 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
1: Krzysztofowi N. postawiono 9 zarzutów, w tym przygotowań do zamachu.
2: Przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
1: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kusze i inne przedmioty przypominające broń, ale też konstrukcje, które mogły posłużyć do zamachu.
2: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Nie jest znane uzasadnienie sądu, który zgodził się na 2-, a nie 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Nauczyciele powinni być doceniani przez cały rok, a nie tylko w dniu swojego święta. Tak na obchodach Dnia Edukacji Narodowej mówiła minister Barbara Nowacka. W kancelarii premiera szefowa resortu edukacji uhonorowała kilkudziesięciu pedagogów z całego kraju odznaczeniami państwowymi i nagrodami ministerstwa. Barbara Nowacka zaznaczyła, że polscy nauczyciele są wspaniałymi fachowcami, a uczniowie pod ich opieką są całkowicie bezpieczni.
3: Wszyscy pamiętają o nauczycielach, składają życzenia, a ja bym chciała, żeby pamiętali o tym każdego dnia, żeby skończyły się namawiania na nauczycieli na grupach rodzicielskich, żeby pojawiło się realne wsparcie, bo pokazali nauczyciele, że w sytuacji kryzysowej potrafią rozmawiać z uczniami, uspokoić ich lęki, pokazać im, co jest prawdą, co fałszem, być odpornymi.
0: Według danych Ministerstwa Edukacji w Polsce jest 700 tysięcy nauczycieli. Świata jest za dużo. To tytuł najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Z okazji światowej premiery, liczącej prawie 700 stron książki, noblistka spotkała się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia. Stolica Dolnego Śląska odgrywa jedną z głównych ról w powieści, historii powojennych przesiedleńców. Bilety na spotkanie można było odebrać za darmo, więc przyszło ponad 5 tysięcy osób. Duża część z nich miała już swoje egzemplarze nowej powieści.
4: Pani Olga pisze takie książki, które są z punktu widzenia językowego bardzo ciekawe.
5: Rano zniesiono embargo na zakup książki, więc udaliśmy się do najbliższej księgarni, żeby zakupić ją zawczasu.
6: To są takie klimaty, które mi bardzo odpowiadają i uwielbiam tą prozę.
0: Premiera nowej książki Olgi Tokarczuk jest częścią Bruno Schulz Festival, na którym przyznawane są nagrody Angelus.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie dość pogodny, deszczowo dziś tylko na wschodzie, a w Tatrach i Bieszczadach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 15 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku jest w całym kraju bardzo dobra lub dobra. 13% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Na wschodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed wzrostem poziomu wód.
7: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
8: I właśnie tak, porcją najnowszych, najciekawszych i najważniejszych informacji w Polskim Radiu 24. Witamy. Nowy dzień to czwartek, 15 dzień października, 288 dzień roku. Słońce wzejdzie dokładnie o godzinie 7, zajdzie o 17.43, a to oznacza, że dzień będzie trwał 10 godzin i 43 minuty. Imieniny 15 października obchodzą Aurelia, Florentyna, Jadwiga, Teodoryk, Teresa i Zorian. Przekazujemy Państwu moc najserdeczniejszych życzeń z okazji Państwa święta. Pozdrawiamy także tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny.

0: Ewa Wasążnik, dzień dobry. Witam w czwartek razem z całym zespołem, który dla Państwa ten poranny program przygotowuje i realizuje. A są to dziś Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna i Dawid Twardziak. Zaczynamy, jak zwykle, od kalendarium historycznego.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 15 października w roku 1810 urodził się Konstanty Julian Ordon, oficer Wojska Polskiego i dowódca Reduty nr 54 w Warszawie, znanej jako Reduta Ordona.
10: Nam strzelać nie kazano. Stąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200.

0: daleko, jako morza brzegi.
1: Przypomniał fragment wiersza Adama Mickiewicza Andrzej Stasiuk i zespół Hajdamaki. W roku 1817 zmarł generał Tadeusz Kościuszko, naczelnik insurekcji w roku 1794.
2: Kościuszko ma olbrzymią ilość zalet. Przede wszystkim jego poświęcenie dla ojczyzny. W tym okresie, kiedy wszyscy brali z prawa i z lewa, zarówno Czartoryski, jak i Potocki, czy też Radziwiłłowie, Kościuszko należał do grupy ludzi o czystych rękach. Poza tym jednak to on stanął na czele tegoż powstania. Dzięki temu wszedł do Panteonu Narodowego, ale nikogo innego nie było.
1: Twierdzi profesor Izabela Rusinowa. Tego dnia, lecz w roku 1833 zmarł Michał Kleofas Gliński, kompozytor oraz podskarbi wielki litewski. Był autorem walców, mazurków i polonezów. Do najbardziej popularnych należy ten pod tytułem Pożegnanie Ojczyzny. W roku 1844 urodził się filozof Fryderyk Nietzsche. Jego rozważania filozoficzne skupiały się wokół krytyki chrześcijaństwa oraz współczesnej autorowi kultury.
3: Nietzsche jest pisarzem agresywnym. Nie tylko atakuje swoich przeciwników, on właściwie atakuje również czytelnika.
1: Uważał profesor Jan Tomkowski. 165 lat temu wojsko rosyjskie rozbiło w Warszawie demonstrację patriotyczną z okazji rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.
4: Wojsko otoczyło trzy kościoły warszawskie, w których odbywały się nabożeństwa. Po kilku godzinach oblężenia żołnierze wdarli się do świątyń. Nie odbyło się oczywiście bez aktów przemocy.
1: Przybliżał profesor Andrzej Szwarc. Dziś 160. rocznica śmierci przemysłowca i konstruktora maszyn rolniczych Stanisława Lillpopa.
5: Stanisław Lillpop był nie tylko wybitnym przemysłowcem, ale także miłośnikiem sztuki. Posiadał ogromną kolekcję obrazów polskich mistrzów, a w swoim domu organizował koncerty muzyczne z udziałem artystów z najwyższej półki.
1: Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. 15 października w roku 1929 urodził się operator filmowy Witold Sobociński.
6: Każde przerwanie filmu reklamą jest obrazoburstwem. Muszą się ukazać, bo to jest jakiś podstawowy zarobek naszych stacji. Ale w tej chwili granica przyzwoitości została przekroczona.
1: Witold Sobociński początkowo pracował jako operator filmów dokumentalnych oraz oświatowych i dopiero w latach 60. zajął się dziełami fabularnymi. Tego dnia, lecz w roku 1949 zakończył się w Warszawie czwarty międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Główną nagrodę ex aequo z reprezentantką Związku Sowieckiego Bellą Dawidowicz zdobyła Halina Czerny-Stefańska.
7: Znałam wszystkich tych największych chopinistów polskich, Artur Rubinstein, Aleksander Michałowski, Józef Hoffmann, wszystkich ich słyszałam. To jest nasza piękna, wspaniała tradycja, którą staram się dalej utrzymać.
1: Przesłuchania konkursowe odbywały się w budynku Teatru Roma, jedynej ocalałej po wojnie sali koncertowej w Warszawie. W roku 1962 rozpoczął się kryzys kubański.
8: Chruszczow od wiosny 1962 roku zaczął dostarczać na Kubę, obawiającą się ewentualnej interwencji amerykańskiej, części rakiet, które miały stać się nośnikami broni jądrowej.
1: Mówił profesor Paweł Wieczorkiewicz. Konflikt został zażegnany, kiedy po żądaniu prezydenta USA Nikita Chruszczow 28 października rozkazał zawrócić statki oraz wyraził zgodę na demontaż wyrzutni rakietowych w zamian za gwarancję nieagresji USA na Kubę, a także wycofania rakiet amerykańskich z Turcji. 15 października 1980 roku ukazał się pierwszy oficjalny

szybki przegląd tego, o czym gazety piszą na pierwszych stronach dzisiaj. Temat, który się powtarza, to jest oczywiście podsumowanie wczorajszych wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym i przed jego siedzibą w Warszawie. Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Czas decyzji w Trybunale to tytuł pierwszostronnicowego artykułu Gazety Wyborczej. Idziemy teraz konsekwentnie do przodu, mówią w koalicji rządzącej. Wczoraj rano, przypomina Gazeta Wyborcza, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Reakcja prezesa Prawa i Sprawiedliwości, największej partii opozycyjnej, to jest zamach stanu. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej także zdjęcie tego, co działo się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, bo tam doszło do przepychanek z policją. Między innymi uczestniczył w nich Robert Bąkiewicz, którego fotografię zobaczą Państwo na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dzisiaj. Gazeta Wyborcza jako temat dnia, jednak nie o Trybunale Konstytucyjnym, a o nastroju i kondycji psychicznej polskich dzieci, bo tutaj badania są zatrważające. Marzenia dzieci bardzo często dotyczą relacji społecznych i rodzinnych, a nie rzeczy materialnych. To właśnie za bliskością, za wsparciem i za taką mądrą, czułą obecnością dorosłych tęsknią nasze dzieci. Obszernie pisze dzisiaj o tym Gazeta Wyborcza. Dzieci niewidzialne i zabiegane. Chciałabym, żeby mnie koleżanki nie prześladowały. Chciałabym, żeby nie było wojen. O tym marzą polskie dzieci. Podsumowanie badania Stowarzyszenia Wiosna dzisiaj między innymi w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna, plaga fikcyjnych faktur nie służą już tylko do oszustw podatkowych. Coraz częściej chodzi o wyłudzanie środków publicznych, w tym dotacji. Jak działa ten system? O tym dziennik Gazeta Prawna. Tutaj także pierwszy z materiałów podsumowujących 3 lata od wyborów. 15 października 2023 roku odbyły się wybory parlamentarne w Polsce, których efektem było stworzenie obecnie rządzącej koalicji. Czego Polacy chcą od rządu w ostatnim roku kadencji? Bo w przyszłym roku kolejne wybory przed nami. To CBOS takie badanie przygotował na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Polacy liczą przede wszystkim na poprawę codziennych warunków życia, czyli gospodarka głupcza, jak można by zacytować standard i taki slogan, który bardzo często w kontekście wyborów się pojawia. Potwierdzenie tych słów w badaniu, które CBOS przeprowadził na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Dziennik Gazeta Prawna także poprosił o rozmowę, poprosił o wywiad generała Keitha Kelloga. Być może pamiętają Państwo, że w 2025 roku to był specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do spraw Ukrainy. Człowiek, który do Kijowa jeździł, który sprawami ukraińskimi się zajmował i doradzał prezydentowi Trumpowi właśnie w tym zakresie, w tych tematach. Dziś generał Kellogg mówi, nie warto ponosić konsekwencji umowy z Rosją dla pokrycia jednego dnia krajowego zużycia diesla. To oczywiście komentarz do tego zacieśnienia relacji amerykańsko-rosyjskich w kontekście wymiany handlowej i sprzedaży rosyjskiego diesla Amerykanom i również to wszystko, co Państwo oczywiście wiedzą, dzieje się właściwie w przededniu wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Cała rozmowa z generałem Keithem Kelloggiem dzisiaj na łamach dziennika Gazety Prawnej. No to zajrzyjmy jeszcze do Rzeczpospolitej. Tutaj oczywiście odnotowujemy temat Trybunału Konstytucyjnego. Berek zaprzysiężony w atmosferze sporu. Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wypowiadając rotę wobec prezydenta, mimo nieobecności Karola Nawrockiego. Następnie przekazał pisemne ślubowanie do kancelarii prezydenta i udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Co działo się dalej? W pigułce przypomnienie tych wydarzeń właściwie godzina po godzinie w Rzeczpospolitej. Dzisiaj tutaj także komentarz ekspertów do tego, co działo się wczoraj, między innymi Bogusław Hrabota. Mimo że Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, nie spodziewam się przyspieszenia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Akcja policji w TK, w Trybunale Konstytucyjnym, byłaby politycznym błędem, pisze w komentarzu Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota. Jakie tematy jeszcze dzisiaj znajdą Państwo na łamach Rzeczpospolitej? Obszerna rozmowa na ostatniej stronie, last but not least, z profesorem Antonim Dudkiem, który komentuje temat polityczny,
Kraków został ponownie stracony. Donald Tusk już na samym początku kampanii złożył Monice Piątkowskiej pocałunek śmierci, rekomendując ją w gmachu kancelarii premiera. To był szkolny błąd i przejaw ostentacyjnego zlekceważenia znaczenia wyborów w Krakowie.

0: Jakie jest ich znaczenie? O tym mówi profesor Antoni Dudek dzisiaj w rozmowie z Rzeczpospolitą. My także w porannym programie Polskiego Radia 24 wrócimy do tematu tak obszernie opisywanego dziś przez gazety. Emocje po zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. We wczorajszej uroczystości w Sejmie nie wziął udziału prezydent Karol Nawrocki, który odmawia uznania ślubowania części sędziów Trybunału. Zwolennicy opozycji protestowali przed gmachem Trybunału. Doszło nawet do szarpaniny z policjantami. Po południu na miejsce przyjechał też prezydent Karol Nawrocki. Był na miejscu także nasz reporter Krzysztof Polasik.
1: Kiedy Maciej Berek i inni sędziowie przyszli rozpocząć pracę, protestujący wykrzykiwali antyrządowe hasła. W środku doszło do szarpaniny pomiędzy sędziami a nieuznającym ich prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim, o czym informował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie.
1: Prokuratura analizuje także zachowania protestujących, w tym lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza, którzy utrudniali pracę policjantów. Później protest zamienił się w polityczny wiec. Występowali przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym poseł Przemysław Czarnek, który tłumaczył, dlaczego ślubowanie powinno odbyć się przed prezydentem.
3: Bo to prezydent jest strażnikiem konstytucji i to prezydent, jeśli ma wątpliwości co do tego, czy osoba wybrana na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego spełnia warunki ustawowe, to może badać, czy rzeczywiście wybór był zasadny. To nie jest żerandol, to nie jest posąg, przed którym się kłania i składa się ślubowanie. Nie.
1: Karol Nawrocki przyjechał na miejsce, spotkał się z prezesem Święczkowskim, ale nie z uczestnikami protestu. Jego stanowisko na konferencji prasowej przedstawił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Trzeba przypomnieć, że jest głęboko niepokojące, że służby, można powiedzieć siłowe, podległe MSWiA, były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury.
1: Chodzi o wątpliwości co do 10-letniego stażu radcowskiego Macieja Berka. Rządzący odpowiadają, że nowy sędzia przedstawił zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w tym zakresie. Premier Donald Tusk powołuje się także na opinię Komisji Weneckiej, według której prezydent musi odebrać ślubowanie od wszystkich nowych sędziów.
5: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój, aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Protestujący nie zamierzają jednak opuszczać w najbliższym czasie bram Trybunału.
0: Relacjonował te wczorajsze wydarzenia dla państwa Krzysztof Polasik. A teraz o największych tego typu manewrach w Polsce. W Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego ruszyły ćwiczenia dronowe Blue Eye 26. Wykorzystuje się w nich bezzałogowce klasy FPV, mikro i mini. Choć te manewry, te ćwiczenia zakończą się jutro, to wicepremier, minister obrony narodowej deklaruje, że w przyszłości znajdą się w stałym programie szkoleń dla wojska. Ćwiczeniom przyglądała się Dagmara Kędzior.
6: Ćwiczenia odbywają się zarówno w terenie otwartym, jak i w środowisku zurbanizowanym, po których poruszają się zarówno żołnierze, jak i drony oraz śmigłowce. W ich trakcie jest sprawdzana m.in. współpraca operatorów dronów z wojskami lądowymi i pilotami. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że te ćwiczenia staną się stałym elementem programu szkoleń armii, bo jak podkreślał wicepremier, wojna za naszą wschodnią granicą pokazuje, jak ważną rolę pełnią obecnie drony.
7: Od kilkunastu miesięcy skupiamy się głównie na nowoczesnych technologiach, które sprawdzają się i powszechnie są używane na polu walki w Ukrainie. Drony zmieniły oblicze tamtej wojny i bez dronów dzisiaj już nie ma możliwości operowania na żadnym polu walki.
8: Blackbeard, wykryto cel.
9: Widzimy drona, który lokalizuje konkretny cel i właśnie dowódca podejmuje decyzję o tym, aby ten cel neutralizować za pomocą drona FPV.
10: Ósemka tuż tam, wykryty cel w okopach. Zniszczyć. Jak mnie odebrałeś?
11: Ósemka, wykryty cel zniszczyć. FPV-ka w ruchu. Odbiór.
10: Sztab odebrał. Ósemka tu sztab. cel zniszczyć, cel zniszczyć.
11: Odebrałem, przyjąłem.

0: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Niemniej jednak no, ten działanie dronowe ma być ciche i skryte. I bez rozgłosu.
1: Mówi generał brygadier Witold Bartoszek, inspektor wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia, dowództwo rodzajów sił zbrojnych.
0: Proszę sobie wyobrazić, jakby to było to, co się obecnie dzieje za naszą wschodnią granicą. Na przestrzeni od 8 do 10 km2 około 350 różnych platform od 150 metrów do 6000 metrów, 6 kilometrów. Chodzi, kroczy, zmierza, jeździ, lata, fruwa.
1: Zdaniem szefa resortu obrony Polska potrzebuje setek tysięcy operatorów dronów. A skąd ich tylu wziąć? Tu Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział powstanie programu Dron Legion, przeznaczonego dla ochotników, niekoniecznie związanych z wojskiem.
2: Dron Legion, który będzie skupiał nie żołnierzy, ale tych, którzy wspierają Wojsko Polskie, a są operatorami dronów, mają certyfikat. Obrona cywilna, strażacy ochotnicy, wszyscy pasjonaci, wszyscy ci, którzy już dzisiaj mają umiejętności, proszę zgłaszajcie się już niedługo do Dron Legionu, który będzie na wzór Cyberlegionu i Medlegionu grupował osoby chcące wspierać Wojsko Polskie i nasze bezpieczeństwo.
1: Zadanie opracowania tego programu wicepremier powierzył generałowi brygadierowi Witoldowi Bartoszkowi, szefowi wojsk bezzałogowych. Nie chciał mi co prawda zdradzić, kiedy konkretnie ruszy ten program, ale zasugerował, że będzie on przeznaczony w dużej mierze dla młodych osób. Tutaj ponownie wojsko bierze doświadczenia z wojny w Ukrainie.
0: Nie od razu oczywiście ta dronizacja w siłach zbrojnych Ukrainy weszła, tak, ale jak już zapoczątkowali, zauważyli, że to ma sens i efekt przynosi na polu walki, zaczęli wykorzystywać kogo? Młodzież, ludzi, którzy mają tak zwane zdolności manualne w operowaniu padów, czyli tych wszystkich urządzeń, które są potrzebne do sterowania dronami. Młodzież dzisiaj, no, nawet mykając na tych telefonach komórkowych dwoma paluszkami, on to obserwuje na co dzień, już ma te zdolności.
1: Obecnie w Polsce jest ponad 500 000 certyfikowanych operatorów dronów. Ponadto, według zapowiedzi resortu obrony, w przyszłym roku szkolenie dronowe ma przejść ponad 30 tysięcy uczniów z około 500 oddziałów przygotowania wojskowego.
3: O czym informowała nas o poranku Dagmara Kędzior. Słowacja zacieśnia kontakty z Rosją. W przyszłym miesiącu dojdzie do pierwszego po 5-letniej przerwie posiedzenia wspólnej komisji gospodarczej obu państw. Poinformował o tym szef słowackiego rządu Robert Fico.
4: Reaktywacja Międzyrządowej Komisji do Spraw Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej to efekt ustaleń między Robertem Ficą i Władimirem Putinem. Obaj przywódcy rozmawiali na ten temat podczas majowej wizyty słowackiego premiera w Moskwie. Zaplanowane na 25 listopada spotkanie będzie pierwszym od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Zapowiadając jego termin, Fico poinformował również o planowanych na 5 listopada słowacko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych, które odbędą się w Lwowie. Tymczasem zacieśnianie relacji z Rosją spotyka się z krytyką słowackiej opozycji. Jej sprzeciw wzbudziło niedawno wznowienie kontaktów wojskowych na szczeblu dyplomatycznym. Rząd Ficy wysłał do Moskwy dwóch oficerów, a do Bratysławy ma przybyć rosyjski atasze wojskowy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Słowacka opozycja ostrzega przed ryzykiem działalności wywiadowczej. Poprzedni rosyjski atasze był zamieszany w aferę szpiegowską i został wydalony ze Słowacji w 2022 roku, gdy władzę w kraju sprawował centroprawicowy gabinet Eduarda Hegera. Sztuczna inteligencja potrafi coraz więcej, przekonujemy się o tym każdego dnia, ale czy my potrafimy nad nią zapanować? Na wczorajszym szczycie AI w Dublinie o zabezpieczenia apelowali sami przedstawiciele branży. Były też kontrowersje dotyczące miejsc pracy i środowiska. O tym, co przyniosło to spotkanie, z Londynu Anna Rączkowska.
5: Sztuczna inteligencja potrzebuje lepszych zabezpieczeń. Taki apel płynie od samych ludzi, którzy ją rozwijają. To jeden z najmocniejszych głosów z wczorajszego szczytu w Dublinie. Wspólnego porozumienia nie ma, ale są za to propozycje i wyraźne ostrzeżenie. Z bezpieczeństwem nie można czekać. Podczas obrad przywoływano przypadki włamań dokonywanych przez agentów AI. Chodzi o programy, które potrafią samodzielnie wykonywać zadania. Jeden z czołowych badaczy mówił, że to pierwsze sygnały ostrzegawcze. Dzisiejsze incydenty mogą być stosunkowo niewielkie, ale wraz ze wzrostem możliwości tych systemów ich skutki mogą być bardzo poważne. Jak temu zapobiec? Padł pomysł powołania międzynarodowej instytucji, która wyznaczyłaby standardy bezpieczeństwa. Pojawiło się też nieoczywiste porównanie. Branża AI powinna czerpać z doświadczeń sektora jądrowego i biologii. Tam od lat opracowuje się zabezpieczenia przed sytuacjami, w których coś wymyka się spod kontroli. Zasady dla AI miałyby odpowiadać skali ryzyka i zmieniać się wraz

0: technologią. Na razie to propozycja. Dużo bliżej naszej codzienności jest jednak pytanie, co stanie się z pracą. Związkowcy zorganizowali własny, alternatywny szczyt. Domagają się rozmów z pracownikami, zanim nowe narzędzia pojawią się w firmach. Skoro sztuczna inteligencja pozwala zrobić więcej szybciej, to czy zatrudnieni zobaczą korzyści na swoich kontach, czy poprawią się ich warunki pracy? Są również zastrzeżenia dotyczące środowiska. Krytycy zapowiadali protest przed miejscem obrad. Zwracają uwagę, że centra danych potrzebują dużo energii i wody. A to rodzi pytania o środowiskowy koszt technologicznego rozwoju. I jeszcze jeden spór o prawa autorskie. Tego samego dnia w Dublinie odbyła się osobna konferencja poświęcona ochronie twórczości w czasach sztucznej inteligencji. Chodzi m.in. o teksty i muzykę wykorzystywane do uczenia nowych systemów. Organizatorzy podkreślają, twórcy i wydawcy powinni mieć kontrolę nad wykorzystaniem swoich materiałów i otrzymywać za nie uczciwe wynagrodzenie.
1: Z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Reklamie. Autopromocja.
6: W najbliższą sobotę w TDI. Polska naukowczyni niczym Lara Croft z gry Tomb Raider. Jeździ po świecie, przeszukuje jaskinie i rzuca nowe światło na przeszłość ludzi. Jak naprawdę wyglądała ewolucja człowieka i jak dochodzi się do takich odkryć? O tym w Tylko Dobrych Informacjach. Powiemy też, jak Chiny zmieniły podejście do swoich naukowców. Promują ich wizerunki na billboardach wzorem gwiazd kina czy sportu. A na deser Mistrzostwa Świata w robieniu tiramisu. Jarema Jamrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Przywrócimy ład prawny, bo Polska zbyt długo funkcjonuje bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego, deklaruje premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu podkreślił, że wszystkie działania rządu zmierzające do przywrócenia praworządności będą prowadzone zgodnie z prawem. Odnosząc się do protestów trwających pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, premier zapowiedział, że już wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału będą mogli przystąpić do orzekania.
8: Państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie, konsekwentnie i bez chwili wahania. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój, aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
7: Wczoraj ślubowanie w związku z wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył Maciej Berek. Uroczystość odbyła się w Sejmie bez udziału prezydenta. Berek jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Po ślubowaniu Maciej Berek wraz z wcześniej wybranymi sędziami Trybunału poszedł do biura podawczego Kancelarii Prezydenta, by złożyć poświadczone notarialnie dokumenty. Następnie wszyscy udali się do siedziby Trybunału. Dron znaleziony na plaży w Karwi to polski bezzałogowiec strącony w ramach ćwiczeń. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że dron został zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia. Jak podkreślił, była to maszyna polska planowo zestrzelona przez systemy obrony przeciwlotniczej.
9: To jest polski dron, który został w ramach tych ćwiczeń zniszczony przez polskie systemy antydronowe. A po kilku tygodniach może wyrzuciło te szczątki i mogliśmy je zbadać, więc to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce.
7: Dron został znaleziony we wtorek wieczorem na plaży w Karwi w powiecie puckim. Około 100 tysięcy złotych straciła 30-latka z powiatu Ryckiego w Lubelskiem. Kobieta uwierzyła oszustom podszywającym się pod gwiazdę muzyki rozrywkowej. O szczegółach mówi Łukasz Filipek z policji w Rykach.
10: Przestępcy namówili ją do przekazania pieniędzy. W zamian obiecywali paczkę zawierającą 100 milionów dolarów oraz cenną biżuterię. Kobieta przez ponad miesiąc spłacała pieniądze na wskazane konto, korzystając z różnych metod płatności. Gdy zorientowała się, że pada ofiarą oszustwa, powiadomiła policjantów.
7: Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przypomina o rozwadze przy inwestowaniu pieniędzy.

0: kalendarzu 15 dzień października. No i prognoza pogody adekwatna do tego, jaką mamy porę roku. Dziś w dzień we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach, także deszczu ze śniegiem i nawet samego śniegu. Rano na północnym zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Ostrzegamy Państwa przed tymi utrudnieniami. Temperatura maksymalna dziś od 9-10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie na obszarach podgórskich Karpat. Miejscami około 8 stopni. Teraz termometry w Ustce pokazują prawie 13 stopni. W Wieleniej Górze tylko 2.26 minut zostało do godziny 7. Sport. Informacje sportowe ma dla Państwa Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry. Od Ligi Mistrzów zaczniemy.
0: Bardzo chętnie.
1: Wczoraj spędziłaś wieczór właśnie z Ligą Mistrzów. Jeśli nie, to żałuj. Żałuj, bo działo się naprawdę dużo, mnóstwo goli padło w tych wczorajszych 9 spotkaniach. Bardzo ciekawy mecz w Manchesterze na Etihad Stadium, gdzie spotkały się dwie chyba najbogatsze drużyny świata. Można powiedzieć takie derby arabskich szejków, czyli Manchester City kontra Paris Saint-Germain. No i broniący trofeum Paryżanie wygrali 4-2. Nie pomógł Erling Haaland, mimo że zdobył dwie bramki. Najwięcej emocji było w Rzymie, bo tam Roma grała z Realem Madryt i prowadziła 3-1. Wydawało się, że drużyna José Mourinho będzie musiała pogodzić się z porażką, ale jak się okazało, nie pogodziła się i w ostatnim kwadransie zdobyła 3 bramki. Ostatecznie Real Madryt wygrał 4-3. Napastnik Realu, Kylian Mbappé, który wczoraj zdobył jedną z bramek, będzie więc miło wspominał ten setny występ w Lidze Mistrzów. Dwaj Polacy wczoraj zaprezentowali się w barwach FC Porto, to Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Nie było Jana Bednarka, który pauzował za czerwoną kartkę i drużyna przegrała w Sewilli z Betisem 2-3. Najbardziej imponujące zwycięstwo z kolei odnieśli piłkarze Aston Villa z Matthew Cashem w składzie. Angielski zespół pokonał Fenerbahce Stambuł aż 6-0. Tyle samo goli strzelił Liverpool, który wygrał w Lincu z Lask 6-3. A w Norwegii niespodzianka. Miejscowy zespół Bodø Glimt ograło Borussię Dortmund 1-0. Łącznie w tych wszystkich 9 wczorajszych spotkaniach padło aż 46 goli. No i takie piłkarskie wieczory lubimy najbardziej. A w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych polskie zespoły ze zmiennym szczęściem. Wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock odniósł 3. zwycięstwo z rzędu, pokonując Vardar Skopje 33-32. Płoczanie są już na prowadzeniu w grupie B. W grupie F niestety druga porażka Industrii Kielce. Mistrz Polski przegrał na wyjeździe z Magdeburgiem 25-30. Więcej o tych obu spotkaniach opowiemy Państwu za godzinę. A teraz tenis i turniej w Wuhan, w którym o ćwierćfinał zagrają dziś dwie Polki, Iga Świątek i Maja Chwalińska. O ich wczorajszych występach najpierw opowie nam Piotr Dąbrowski.
2: W elektryzującym polskich kibiców spotkaniu drugiej rundy turnieju w Wuhanie Iga Świątek mierzyła się z Magdaleną Fręch. Faworytką spotkania była Raszynianka, ale ciężko pracująca na korcie o każdy punkt Fręch przez całe spotkanie walczyła o absolutnie każdy punkt. Więc wynik 6-2, 6-1 nie oddaje w pełni przebiegu spotkania z młodszą z Polek. Choć trzeba przyznać, że Iga miała przewagę przez większą część rywalizacji. Trener tenisa Michał Gawłowski docenia grę obu reprezentantek Polski.
3: Iga wygrywa z Magdą Fręch dość gładko i chyba taki jest troszeczkę etap obu w tej chwili tenisistek, mówię z punktu widzenia formy, jakości gry, więc widać, że Magda poszukuje pewności siebie w swoim graniu, no i tu widać, że jednak ta szybkość i tempo gry w tej chwili, czyli pewność siebie jest zdecydowanie po stronie Igi.
2: W kolejnej rundzie Świątek stanie naprzeciw Amerykanki Aislinn Kruger, która w drugiej rundzie pokonała reprezentantkę Tajlandii Lenlenę Tararudi 2-6, 6-1, 6-1. Do trzeciej rundy w Wuhanie awansowała też Maja Chwalińska. Polka w meczu z Czeszką Marii Buszkową była konsekwentna, cierpliwie budowała akcję oraz świetnie potrafiła odgadnąć ruchy rywalki. Choć pierwsza partia nie przebiegła po jej myśli, to później nie pozostawiła żadnych złudzeń co do tego, kto tego dnia w Wuhanie był lepszy. Wygrała 1-6, 6-1, 6-1 i w nagrodę w kolejnej rundzie zmierzy się z Iwą Jowić. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych wyeliminowała z kolei Ukrainkę Dajanę Jastremską.
4: Była tenisistka Magdalena Mróz Fejstal jest pod wrażeniem gry Chwalińskiej.
5: Maja jest bardzo dobrą zawodniczką, jest bardzo ambitna, bardzo pracowita, ma cele przed sobą. Ja uważam, że oczywiście, no jakby nam

0: Mocno zagrała naprawdę życiowy turniej, ale wiem, że dobrze gra też na betonie, no bo pokazała, że była w półfinale, nadal wygrywa, jest bardzo dobrze fizycznie przygotowana, pracuje nad stroną mentalną. Te dziewczyny oczywiście będą próbowały siłą z nią wygrywać, ale tak jak mówię, ona ma świetną obronę i ma niesamowite czucie.
1: Trener tenisa Michał Gawłowski chwali postawę Chwalińskiej.
2: Drugi, trzeci set już widać, że złapała swój rytm, że już przeciwniczka była dość mocno wybita z uderzenia. Nie gra się łatwo z taką zawodniczką, to trzeba umieć, to trzeba wiedzieć, to trzeba być cierpliwym, więc mam nadzieję i wierzę w to bardzo, że Maja zagra jeszcze w niejednym wielkim finale.
3: Mecz Maji Chwalińskiej z Iwą Jowicz powinien rozpocząć się około 8 polskiego czasu, więc niedługo. Około południa na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krüger. Na koniec kolejne rewelacje dotyczące szefa FIFA Gianniego Infantino. Z dokumentów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i Amerykańskiego Federalnego Urzędu Skarbowego wynika, że Infantino 2 lata temu otrzymał nieujawnioną wcześniej kwotę ponad 1 700 000 dolarów. Według telewizji ESPN brak przejrzystości w kwestii dochodów Infantino stanowi potencjalne naruszenie przepisów FIFA. Szwajcar otrzymał te pieniądze od organizacji powołanej przez FIFA do zarządzania tegorocznym mundialem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. No, taki miły dodatek do pensji, który miał światła dziennego
4: to
3: nie
4: ujrzeć. Nieujawniona
3: wcześniej
4: wpłata, takie ładne określenie, łapówki po prostu.
3: No tak, myślę, że duże słowo, ale chyba słowo pasujące, no bo no, jeśli coś jest nieujawnione, no to sobie ludzie dośpiewują, co to może być. A pamiętajmy o tym, że Gianni Infantino dopiero co mieszkał w Katarze, czyli tam, gdzie odbywały się wcześniejsze Mistrzostwa Świata. Został tam ugoszczony jak król, no a później przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie następne Mistrzostwa Świata rozgrywano. Tam wynajmował, zdaje się, jakąś willę na Florydzie za jakieś nieprawdopodobne pieniądze od jednego z amerykańskich biznesmenów.
4: Po sąsiedzku z prezydentem Trumpem?
3: Tak, zresztą z prezydentem Trumpem, z którym ma świetne relacje. Zresztą te jego relacje z głowami państw niektórych też są taką rysą na tym wizerunku Gianniego Infantino. No ale w przyszłym roku są wybory i coś mi mówi, że to wszystko i tak nie wpłynie na wyniki, bo głosują przedstawiciele ponad 200 krajów z całego świata. I
4: każdy
3: to ludzie,
4: głos waży tyle samo.
3: Tak, i są to ludzie, których łatwo przekonać do siebie.
4: Przekonać. Filip Jastrzębski. Filipie, dziękuję i do zobaczenia.
3: Dziękuję
4: i
3: bardzo.
4: Do usłyszenia. Planował zamach na premiera. Najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował wczoraj Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Wracamy do tej bulwersującej sprawy, a posiedzenie aresztowe śledził nasz reporter Michał Fabisiak, który tę sprawę teraz dla Państwa podsumuje.
5: Posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Podejrzany, wchodząc na salę, nie rozmawiał z dziennikarzami. Nie widzieliśmy nawet jego twarzy, bo miał na głowie kurtkę. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt dla 66-latka. Sąd nie przychylił się jednak do tego wniosku. Postanowił, że mężczyzna trafi do aresztu na 2 miesiące. Śledczy postawili mu 9 zarzutów. Jak mówi prokurator krajowy Dariusz Korneluk, to m.in. planowanie zamachu na konstytucyjny organ.
6: Mężczyzna też czynił ustalenia przez internet i nawoływał do nienawiści, do obalenia konstytucyjnych organów, ale także czynił przez internet ustalenia odnośnie dokonywania innych przestępstw. Między innymi obalenia rządu, zabójstwa członków Rady Ministrów.
5: Mężczyzna jest podejrzany o przygotowanie zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura, kierując wniosek o areszt, brała pod uwagę rozwojowy charakter tego postępowania, a także, kierując się surową karą i obawą mataczenia, groźbę popełnienia poważnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza że taka groźba była wskazywana przez podejrzanego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, mówił, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane ładunki wybuchowe.
7: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
5: Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowania. Udało mu się znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. metalowe

0: kulki i petardy hukowe, a także kusze i inne przedmioty przypominające broń. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: W porannym programie Polskiego Radia 24 za chwilę o rewolucji w systemie ostrzegania. Bo te ostrzeżenia będą wysyłane teraz bezpośrednio do użytkowników telefonów komórkowych na obszarze zagrożenia, bez konieczności instalowania aplikacji czy wysyłania SMS-ów. Resort Spraw Wewnętrznych zamierza przeznaczyć na ten cel 100 milionów złotych. List intencyjny w tej sprawie został już podpisany z przedstawicielami operatorów sieci komórkowych.
2: Temat bezpieczeństwa posuwamy bardzo mocno do przodu, tak mówił dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński.
3: Budowanie bezpieczeństwa nie jest nigdy procesem zamkniętym, jest to proces ciągły. My w tym zakresie musimy się doskonalić na bieżąco. W związku z tym analizujemy wszystkie możliwe sposoby, metody, formy zwiększenia tego poziomu bezpieczeństwa.
2: Prace nad uruchomieniem Cell Broadcast rozpoczęły się w lipcu tego roku. To jeden z kluczowych elementów systemu ostrzegania ludności cywilnej, tak mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Zmieni bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o system ostrzegania, powiadamiania i też reagowania na różnego rodzaju kryzysy. Żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Żyjemy w czasach, w których potencjalne zagrożenia pojawiają się niemal każdego dnia, mają charakter bardzo nagły, bardzo gwałtowny i obowiązkiem państwa jest na to w sposób właściwy reagować.
2: Komunikaty będą przekazywane z nadajników na masztach komórkowych do wszystkich telefonów znajdujących się w ich zasięgu. W momencie zagrożenia telefon zamieni się tak naprawdę w syrenę alarmową. Będzie wibrował, będzie dawał sygnały dźwiękowe, nawet w stanie stand-by oraz wyciszenia. Wystarczy, że będzie włączony. Zablokowanie numeru będzie niemożliwe. Obecnie otrzymujemy SMS-y, które wpadają do skrzynki wiadomości. Po zmianach pojawi się okno na całym ekranie. Trudno będzie taki alarm przeoczyć, tak mówił wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
5: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji stand-by.
2: Ministerstwo planuje, by system ruszył dokładnie za rok. Marcin Kierwiński uważa, że to realna data.
4: Ponieważ z zawodu jestem informatykiem, wiem, że projekty informatyczne zawsze mają swoją tolerancję na ten błąd czasowy, ale zrobimy wszystko, żeby to w ciągu roku zadziałało. Z jakich pieniędzy? Pieniędzy w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Może trzeba było mieć na początku te programy, zagwarantowane środki. Ten projekt, szacujemy go na około 100 milionów złotych.
2: Minister Kierwiński poinformował, że system Alert RCB nadal będzie działał.
4: System Cell Broadcastingu to będzie jeden z najważniejszych filarów tego systemu. To będzie rdzeń tej architektury bezpieczeństwa, ostrzegania, który planujemy, choć warto też powiedzieć, że elementem tego porozumienia, które dzisiaj podpisujemy, zawieramy, jest także zwiększenie mocy przerobowych, mocy funkcjonowania systemu Alert RCB, bo ten system cały czas będzie działał, ten system cały czas będzie utrzymywany.
2: Marcin Kierwiński tłumaczył, że sprawny system informowania powinien składać się z kilku elementów.
4: To i system cell broadcastingu, i system syren alarmowych, i tradycyjne alerty RCB, i aplikacje dedykowane do tego. Tylko mnogość rozwiązań w tym zakresie. Mnogość rozwiązań, które pozwolą przekazywać informacje w zależności od ich priorytetów, w zależności od ich dostępności, pozwoli nam docelowo stworzyć taki system, który będzie w 100% efektywny i ja nie mam wątpliwości, będzie najlepszym tego typu systemem w Europie.
2: Większość kosztów, jeśli chodzi o Cell Broadcast, poniesie państwo. Uwzględniono tym samym postulaty operatorów telekomunikacyjnych, którzy podkreślali, że system służący bezpieczeństwu obywateli powinien być finansowany ze środków publicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Zostajemy przy tematach związanych z bezpieczeństwem. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewniał wczoraj w Estonii, że NATO nie widzi obecnie bezpośredniego zagrożenia atakiem Rosji. Wizytę szefa sojuszu śledził nasz korespondent w krajach bałtyckich, Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu.
6: Dzień dobry, witam.
1: Dużo pytań ciśnie się na usta po tej deklaracji sekretarza generalnego NATO. Czy to, że obecnie nie widzi tego bezpośredniego zagrożenia atakiem Rosji, może oznaczać, że niebezpośrednie zagrożenie jednak istnieje? No i może jeszcze jakie inne zapewnienia padły z ust szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego?
6: No to najważniejsze zapewnienie to jest to właśnie, o czym wspomniałaś.

0: Chyba takie w zasadzie uspokajające słowa, które padły na tej konferencji z premierem Estonii Kristenem Michalem, że NATO nie widzi właśnie bezpośredniego zagrożenia atakiem Rosji. Mark Rutte powiedział, że gdyby zauważono koncentrację wojsk, bo o to był konkretnie pytany przez estońskich dziennikarzy, to nastąpiłaby natychmiastowa reakcja sojuszu. Przy okazji odniósł się też do tego, co mówił w poniedziałek w Warszawie szef wojsk sojuszu w Europie Aleksus Grynkiewicz. Zaznaczył, że jego przesłanie szefa wojsk sojuszu w Europie było całkowicie jasne.
1: Będziemy bronić każdego centymetra terytorium sojuszu, niezależnie od tego, czy jest to miejsce blisko Paryża, Tallina, Waszyngtonu czy Ottawy. Będziemy bronić każdego centymetra terytorium sojuszu. Mamy wszystkie plany, jesteśmy do tego przygotowani. Mamy wysunięte siły lądowe wzdłuż całej wschodniej flanki NATO. Ten przekaz jest więc jasny.
0: Te pytania padały nie bez powodu właśnie w Estonii. W Estonii znajduje się na północnym wschodzie tego kraju taka graniczna miejscowość Narwa. Po drugiej stronie rzeki Narwa znajduje się już Iwangorod, czyli miasto w Rosji. I w ostatnich tygodniach dużo się mówiło na temat właśnie tego miejsca, między innymi jako takiego punktu zapalnego w przypadku potencjalnej agresji rosyjskiej być może. Również kilka tygodni temu po stronie rosyjskiej wprowadzono na kilka dni swoistą godzinę policyjną. Stąd też pewnie takie słowa uspokojenia ze strony Marka Rutte. Mark Rutte podkreślił też, że NATO ma wszystkie potrzebne możliwości na odpowiedź.
1: Nie zawsze je zobaczycie, nie zawsze będą publiczne, nie zawsze będzie to odpowiedź w stylu oko za oko. Czasami odpowiedź będzie symetryczna, czasami asymetryczna. Nie zawsze będzie jednak widać, co robimy. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy silniejsi. Rosja nie znajduje się w dobrej sytuacji. Te ataki hybrydowe i wszystkie podobne działania są oznaką jej słabości.
0: Sekretarz generalny odniósł się też do samej Estonii. Podkreślił, że kraj ten nie tylko korzysta z bezpieczeństwa zapewnianego przez sojusz, ale też sam wzmacnia NATO, gdyż wydatki obronne sięgają tam około 5% PKB i należą do jednych z najwyższych w NATO. Pochwalił też Tallin za to, jak to określił, wyjątkowe przywództwo we wspieraniu Ukrainy. Sekretarz odniósł się również do rosyjskich działań hybrydowych. Jako przykład wskazał niedawne podpalenie, w zasadzie niedawno Estończycy przypisali to podpalenie rosyjskim służbom specjalnym. Chodzi o firmę zbrojeniową Milrem Robotics. Zdaniem Ruttego celem takich działań jest odwracanie uwagi od wojny na Ukrainie i skupianie jej na problemach wywoływanych przez Rosję.
1: Putin próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy, ale Rosja ponosi porażkę. Przegrywa na polu walki w Ukrainie i nie damy się zastraszyć.
0: Z kolei premier Estonii Kristen Michal ocenił, że w dłuższej perspektywie członkostwo Ukrainy w NATO byłoby jednym z najsilniejszych gwarantów bezpieczeństwa Estonii i przyniosłoby korzyści także samemu sojuszowi. Szef estońskiego rządu podkreślał, że wspieranie Ukrainy jest częścią bezpieczeństwa Estonii, ponieważ cele Rosji się nie zmieniły. Jego zdaniem Moskwa poprzez działania hybrydowe testuje jedność państw NATO, próbuje odciągnąć ich uwagę od wojny, tak aby państwa sojuszu skupiły się na własnych problemach, a także stopniowo traciły gotowość do dalszego wspierania Kijowa.
1: Putinowi nie idzie dobrze. Płoną magazyny, płoną różnego rodzaju rafineria, teraz płoną także centra danych i prawdopodobnie część botów oraz rosyjskiej propagandy przestaje działać. Dlatego Putin stosuje tego rodzaju taktykę zastraszania w całej Europie.
0: No, premier Estonii dodał też, że jego kraj codziennie korzysta z doświadczeń ukraińskich i wykorzystuje je do rozwoju własnych zdolności obronnych, a także przemysłu zbrojeniowego.
2: Tymczasem, Kamilu, na sąsiedniej Łotwie służby badają groźby sabotażu w związku z incydentem na granicy z Białorusią na początku października, czyli być może te znowu pośrednie zagrożenia ze strony Rosji. Wtedy to uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni między innymi grozili łotewskiemu wojsku. Co i czy cokolwiek wiadomo więcej na temat tej sprawy?
0: Trochę więcej wiadomo, chociaż jest tutaj sporo tajemnicy. Mało znana grupa na początku tego tygodnia, łotewska telewizja poinformowała, przekazała, pokazała taki materiał, że mało znana grupa określająca siebie jako czarnorusini, ja to tak tłumaczę, czarne Rusy, tak łotewska telewizja podała, wzięła odpowiedzialność za te incydenty, do których doszło na tej właśnie granicy. Telewizja pokazała trwające około minuty nagranie z udziałem mężczyzny, który miał zasłoniętą twarz i zmieniony głos.

0: i poinformował, że ta właśnie grupa bierze odpowiedzialność za wydarzenia te, do których doszło na początku października. Autor nagrania zapowiedział też dalsze działania sabotażowe przeciwko państwom sąsiadującym z Białorusią i twierdził, że ten incydent był jedynie testem, co też jest niepokojące, co także podkreślali między innymi eksperci cytowani przez telewizję. Z jednej strony mówili, że może to być przykrywka dla operacji hybrydowych prowadzonych przez służby specjalne Rosji i Białorusi. Z drugiej strony ich celem ma być też wzbudzenie strachu w społeczeństwie, być może łotewskim, być może również w społeczeństwach pozostałych dwóch krajów bałtyckich. Sama grupa też mogła zostać stworzona po to, by można było przypisywać jej przyszłe prowokacje. Tutaj niektórzy eksperci porównywali to, chociaż to chyba nie do końca trafione porównanie, do tak zwanych zielonych ludzików, których pamiętamy z 2014 roku, kiedy pojawili się na Ukrainie. Dlatego sprawą zajęły się łotewskie służby bezpieczeństwa. Premier Andris Kulbers zapowiedział, że zarówno służby graniczne, jak też wojsko działające na wschodniej granicy otrzymają większe możliwości użycia siły. Jak powiedział w łotewskiej telewizji, nie możemy pozwalać na to, żeby nas testowano. Nie może być tak, że ktoś eskaluje sytuację, a my nie wykorzystujemy środków, które mamy do dyspozycji. Dodał, nie ujawnił szczegółów decyzji rządu, więc jasne jest tylko to, że odpowiednie oczywiście służby, wojsko będą miały więcej możliwości użycia siły na granicy.
1: Czujne władze krajów bałtyckich i czujny tam nasz korespondent Kamil Zalewski. Dziękuję ci bardzo. Miłego dnia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Miłego dnia.
1: 5 minut zostało do godziny 7. Roch Kowalski ze mną w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry, Roch.
2: Ahoj, dzień dobry.
1: Bardzo to był gorący politycznie dzień wczoraj.
2: Co to był za dzień?
1: Co to był za dzień, a co wydarzy się dzisiaj? Bo wszyscy po tym, czego świadkami byliśmy przed i w Trybunale Konstytucyjnym i w Sejmie wczoraj, zadajemy sobie jedno pytanie. Co dalej?
2: Czy scenariusz z wczoraj powtórzy się także dziś?
1: Czy Maciej Berek wróci do Trybunału Konstytucyjnego?
2: Czy wróci w asyście Służby Ochrony Państwa? Czy wróci z pozostałymi sędziami? Czy Bogdan Święczkowski nadal będzie blokował przejście do części sędziowskiej Trybunału Konstytucyjnego? Te pytania były też zadawane wczoraj Maciejowi Berkowi wieczorem w jednej ze stacji telewizyjnych.
1: Ale cichosza.
2: Maciej Berek tak nie zdradza swojej strategii pozostałych sędziów. Z drugiej strony, ze strony przeciwników działań rządu, mamy mobilizację przed Trybunałem Konstytucyjnym i zapowiedź sobotniej manifestacji w obronie. To tutaj dla jednych w cudzysłowie ta obrona, dla drugich bez cudzysłowia w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Porozmawiamy, bo będą z nami oczywiście goście o poranku. Najpierw Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. To już za 10 minut, po 7:07. Za chwilę, tak. Musiałem się odwrócić do zegarka. A godzinę później o 7:07 Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Z panem ministrem Szymańskim porozmawiamy także o niedoszłym, choć planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W tej sprawie zatrzymano 66-latka. Wczoraj był w prokuraturze w Warszawie. Porozmawiamy, jak poważne było to zagrożenie i dlaczego akurat w tej sprawie, bo domyślamy się, że takich pogróżek premier dostaje znacznie więcej. Zresztą politycy mówią o tym otwarcie. Dlaczego w niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowały się poinformować właśnie o tym ataku, o bezpieczeństwie w szkołach. Też porozmawiamy, czy nadal i jak długo do szkół będą zaglądać policyjne patrole.
1: Rochu, wiesz, jaka data dzisiaj?
2: 15 dzień października.
1: A wiesz, co to oznacza?
2: Że dzisiaj trzecia rocznica wyborów, które doprowadziły koalicję pod wodzą Donalda Tuska do zwycięstwa. No i są i tacy, którzy łączą te dwa wydarzenia, wczorajsze wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym i dzisiejszą rocznicę, trzecią rocznicę wyborów. Niektórzy pisali, że przejęcie, odzyskanie, naprawienie Trybunału Konstytucyjnego byłoby najlepszym prezentem dla niektórych wyborców koalicji rządzącej właśnie na ten 15 dzień października. Ale ja tylko przypomnę Państwu, że 15 dzień października miał być także dniem powstania nowej formacji politycznej partii Mateusza Morawieckiego.
1: To prawda, latem zapowiadana konwencja, kongres taki założycielski tego ugrupowania.
2: I dumnie miało się to stać właśnie dzisiaj. Partii na razie nie będzie. Konwencji też dzisiaj dzisiaj nie będzie, bo jak politycy zapowiadają,

0: ją w wakacje, jak wspominasz, to nie spojrzeli do kalendarza, że 15 wypada w środku tygodnia, a w środku tygodnia to tak kiepsko konwencje.
1: No można by w sobotę, ale w sobotę ta manifestacja.
0: No ale już słowo się rzekło, będzie i manifestacja i konwencja Mateusza Morawieckiego, ale tutaj się uśmiechamy nieco, partii na razie nie będzie.
1: My się szeroko uśmiechamy do Państwa o poranku w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski wróci do Państwa po 7 i po 8 w rozmowach politycznych.
2: Reklama. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: W najbliższym studiu wiedzy będziemy się uczyć zupełnie nowego języka. Takiego, w którym kluczowe będą pętle, listy i krotki. Będziemy się bowiem uczyć języka programowania. Podobno może się go nauczyć każdy, no i warto spróbować, bo to jednak język przyszłości. O tym już w niedzielę po 10:00. Karolina Rożej. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przeciwne stanowiska prezydenta i ministra sprawiedliwości po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Finanse, ceny energii i sankcje na Rosję to tematy unijnego szczytu w Brukseli z udziałem premiera Tuska. Polski Związek Niewidomych obchodzi 75-lecie istnienia. Przed nami uroczysta gala w Warszawie. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent i prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznają ślubowania Macieja Berka, bo nowy sędzia złożył je w Sejmie w formule wobec prezydenta, a nie w jego obecności. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że postawa obrońców Trybunału jest uzasadniona.
2: Obrona Trybunału Konstytucyjnego na podstawie i na fundamentach i prawnych, i jak rozumiem społecznych, jest jak najbardziej zasadna. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Z powodu sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym prezydent Nawrocki odwołał swoją dzisiejszą wizytę w Słowenii. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznacza, że to konstytucja i prawo decydują, kto zostanie sędzią Trybunału i nie jest to kompetencja przypisana prezydentowi.
3: Ja wiem jedno, ci sędziowie, którzy zostali wybrani, a nie zostają dopuszczeni do pracy, regularnie stawiają się w Trybunale w gotowości do pracy, pomimo tego, że traktuje się ich w taki sposób bezprawny, moim zdaniem, jak robi to pan Święczkowski i jego ludzie. Więc myślę, że teraz liczba tych sędziów już tworzy taką masę krytyczną, jak my to mówimy, że w najbliższym czasie zobaczymy tą odbudowę Trybunału i zobaczymy, że Trybunał przystąpi do pracy.
1: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią większość w Trybunale. 5 z nich prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy. Premier Donald Tusk weźmie udział w unijnym szczycie w Brukseli. Dwudniowe spotkanie przywódców 27 rozpocznie się przed południem. Wśród najważniejszych spraw do omówienia są unijne finanse, ceny energii elektrycznej i sankcje na Rosję. Europejscy przywódcy mają krytycznie ocenić ostatnie porozumienie Trump-Putin i łagodzenie restrykcji wobec Rosji przez prezydenta USA. Z Brukseli nasza specjalna wysłanniczka Agata Król.
4: Szef polskiego rządu zapowiedział, iż będzie namawiał unijnych przywódców do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Jego zdaniem w tej sprawie potrzebna jest jedność. W najważniejszych sprawach dla regionu wspólne stanowisko zaprezentują m.in. państwa V4. To obok Polski również Czechy, Słowacja i Węgry. Do spotkania w tym gronie doszło tuż po przylocie Donalda Tuska do Brukseli. A zanim rozpocznie się unijny szczyt, polski premier będzie uczestniczył w rozmowach Grupy Przyjaciół Spójności, czyli w gronie 17 państw broniących funduszy spójności i sprzeciwiających się centralizacji tych środków w budżecie na lata 2028-2034. Polski premier spotka się również z Northern Nine, do której zaliczają się państwa Europy Północnej oraz Bałtyku. Unijny budżet i konkurencyjność

0: wspólnoty zdominują pierwszy dzień szczytu. Drugi dzień poświęcony będzie sprawom bezpieczeństwa i pomocy Ukrainie. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził żal z powodu kłopotów, jakie jego kraj ma z systemem Starlink. Dodał, że jest zaskoczony kierunkiem, w jakim rozwija się partnerstwo ukraińsko-amerykańskie. Przypomnijmy, że poprzedniej nocy wojskowa wersja Starlinków dla ukraińskiej armii przestała obsługiwać obiekty poruszające się z prędkością powyżej 160 km na godzinę. Ograniczenia nałożone przez Amerykanów dotyczą systemów Starshield, czyli wojskowej wersji Starlinków. Wcześniej portal Axios informował, że Amerykanie zagrozili Ukraińcom wstrzymaniem przekazywania danych wywiadowczych, jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskich rafinerii. Elektromobilność to jeden z tematów Sopockiego Europejskiego Forum Nowych Idei. Dziś drugi dzień tego wydarzenia. Coraz więcej dostawców z Polski jest zainteresowanych współpracą z Electromobility Poland, spółką odpowiedzialną za powstanie pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. Reprezentantka tej spółki, Sabina Wilk, powiedziała, że obecnie chodzi o ponad 300 podmiotów.
2: Ponad 300 dostawców wyraziło chęć współpracy z naszą firmą. A pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy jeszcze szerzej, jeżeli mówimy o całej Unii Europejskiej, jest to zdecydowanie większa liczba.
1: Zgodnie z planem budowa fabryki w Jaworznie ma się rozpocząć w przyszłym roku, a pierwsze elektryczne auto ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Ponad 300 osób z całej Polski weźmie udział w uroczystej gali 75-lecia działalności Polskiego Związku Niewidomych, która odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie. Polski Związek Niewidomych to największa w kraju organizacja członkowska zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku. Należy do niej prawie 30 tysięcy osób. Prezes Związku Andrzej Brzeziński mówił, jak ważne to wydarzenie dla całego środowiska.
3: Chcemy, żeby to właśnie było święto wszystkich osób niewidomych, przyjaciół, wolontariuszy, pracowników, rodzin, władz samorządowych, państwowych, no nas wszystkich.
1: Polski Związek Niewidomych oferuje rehabilitację, szkolenie psów przewodników, tworzenie materiałów dotykowych czy integrację w lokalnych kołach. Dodajmy, że dziś przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W większości kraju październikowy czwartek będzie pogodny deszczowo, tylko na wschodzie kraju, a w Tatrach i Bieszczadach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 13 w centrum i 15 stopni na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: I taka właśnie pogoda będzie towarzyszyć nam w czwartek, 15 października. To 288 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 7, zajdzie o 17.43. Dzień będzie trwał zatem, łatwo to policzyć, 10 godzin i 43 minuty. I to jest czas, kiedy życzenia można składać dzisiejszym jubilatom i solenizantom, a swoje imieniny dzisiaj obchodzą Aurelia, Florentyna, Jadwiga, Teodoryk, Teresa i Zorian. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Wasążnik, dzień dobry ponownie. 15 października to w Polsce data bardzo polityczna, zatem polityczna rozmowa teraz przed nami. Roch Kowalski jest w studiu i jego gość.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Dzień dobry ponownie. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu.
7: Jemu temu.
6: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry państwu. Pan redaktor Roch Kowalski dziś w marynarce.
6: Tak.
7: A ja specjalnie dla pana założyłem poszetkę w irysy. Wie pan, bo w Tychach w sobotę zaczyna się Śląska Jesień Gitarowa. Największy gitarowy festiwal na świecie. Święto gitary. Fantastyczna impreza. Zapraszam wszystkich.
6: A jaki jest wspólny mianownik pomiędzy irysami a gitarami?
7: No, państwo Wejhertowie, jak projektowali Tychy, bo Tychy były takim miastem, wie pan, idealnym miastem tamtej epoki. Oni kochali irysy, więc irysy są symbolem miasta Tychy od tego czasu. Jak pan przyjedzie do Tychów, to na trawnikach rosną irysy. Wiosną oczywiście, nie jesienią, ale tak to było.
6: Rozumiem, że chętnie by pan mnie odprowadził.
7: Oczywiście, z przyjemnością. Dobrze. To jest miasto, które ma naprawdę wiele do pokazania.
6: Wie pan, to kiedyś o tym pomyślimy, jak już będziemy pan na politycznej, a ja na dziennikarskiej emeryturze, to się przejdziemy
7: i
6: na spacer.
7: Może pan być wtedy w swojej słynnej bluzie w kapturę.
6: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego.

0: to były dobre obrazki te wczoraj z Trybunału i sprzed Trybunału na trzecią rocznicę wyborów, w których wygraliście?
1: Fatalne obrazki w momencie, kiedy ludzie okazują agresję, kiedy chce wjechać legalnie wybrany sędzia, no a policja chce utorować drogę, czy zabezpieczyć tę drogę, a dochodzi właśnie do takich scen przepychanek. Ktoś mdleje, ktoś traci przytomność, jest problem, bo zamiast stać na gruncie prawa, no to są środowiska dość skrajnie prawicowe, którym zależy na tym, żeby wokół całej sprawy zrobić awanturę.
0: I udaje się zrobić tę awanturę?
1: No niestety bierze w tym czynny udział prezydent Rzeczypospolitej, co jest chyba największym powodem do smutku. No, odmawiając zaprzysiężenia legalnie wybranych przez Sejm sędziów, no, w pewien sposób dołącza do wszystkich tych, którzy sieją zamęt.
0: No, zdaje się, że pan prezydent nawet zamierza się aktywnie zaangażować we współpracę z Bogdanem Święczkowskim. Wczoraj po południu przyjechał do Trybunału Konstytucyjnego. Wieczorem Zbigniew Bogucki informował, że prezydent odwołał swoje plany i wizyty zagraniczne na dwa najbliższe dni. Właśnie po to, żeby, jak rozumiem, trzymać rękę na pulsie w sprawie Trybunału.
1: No i zadajmy sobie pytanie, co by było, gdyby na przykład Sejm odmówił zaprzysiężenia pana prezydenta, bo niektórym posłom i posłankom wydaje się, że dochodziło do nieprawidłowości podczas jego wyborów. Zastanówmy się, jak dzisiaj wyglądałaby Polska, gdyby pan marszałek Hołownia zamiast przeprowadzić ceremonię objęcia urzędu przez pana prezydenta Nawrockiego powiedział, że zaczekajmy, pomyślmy, sprawdźmy, czy te wybory na pewno były dobrze przeprowadzone. Sprawdźmy, czy kandydat na pewno odpowiada warunkom, do czego przecież nie ma prawa jako marszałek Sejmu, bo jego obowiązkiem w sytuacji wyboru nowego prezydenta Rzeczypospolitej jest przeprowadzenie ceremonii zaprzysiężenia pana prezydenta i objęcia przez niego urzędu. Bo dokładnie z tym samym, tyle że arbo mamy do czynienia w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Ale zna pan odpowiedź środowiska prezydenta? A co gdyby Sejm wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego krowę? To czy prezydent też musiałby odebrać ślubowanie od krowy?
1: To jest sprowadzanie rzeczy do absurdu. Taka argumentacja ad absurdum, ona może sprawdza się w prawicowych telewizjach, ale na pewno nie w rozmowach pomiędzy poważnymi ludźmi. Rozmawiajmy na gruncie prawa. Na gruncie prawa mamy sędziów, którzy zostali prawidłowo powołani przez Sejm, prawidłowo wybrani, którzy przeszli całą procedurę kwalifikacyjną. Ja przypominam, że to nie jest jedno głosowanie w Sejmie, że to jest przesłuchanie przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka, że to są długie obrady, gdzie ci sędziowie byli opiniowani, że była możliwość zadawania im pytań, że oni mieli możliwość odpowiadania, przedstawienia koncepcji sprawowania przez siebie tego zaszczytnego urzędu. No i potem mamy sytuację, w której pan prezydent mówi nie, bo nie. I nawet autorytety uznawane przecież przez prawicowych prawników, mam tutaj na myśli opinie Komisji Weneckiej, które przecież bywają różne. No, ostatnie były dla rządu dość niekorzystne PR-owo. Ta z przedwczoraj, zdaje się, pokazuje całą słuszność i prawidłowość naszego postępowania.
0: Tyle, że to i tak nie zmienia sytuacji, mówię o opinii Komisji Weneckiej, nie zmienia sytuacji w samym Trybunale. Zresztą już wcześniej było wydane zabezpieczenie, które nakazywało Bogdanowi Święczkowskiemu dopuszczenie do orzekania legalnie wybranych sędziów. To i tak się nie dzieje, co zresztą wczoraj Bogdan Święczkowski miał udowodnić, no mówiąc wprost, własnym ciałem.
1: No Święczkowski ma ponad 2 metry wzrostu, więc...
0: No, tam też do niskich nie należy.
1: Ma gabaryty. Święczkowski był kiedyś całkiem dobrym prokuratorem. Powoływał mnie zresztą jako biegłego z niektórych dziedzin kryminalistyki. Karierę swoją zaczynał w Tychach, więc miałem okazję z nim współpracować na gruncie czysto prawnym. Natomiast to nie są te dyscypliny. To nie jest futbol amerykański, gdzie gabaryty, szybkość i sprawność fizyczna decydują o tym, kto wygrywa mecz. To jest kwestia okazywania szacunku do prawa i do ustrojowych zasad funkcjonowania Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś tego nie potrafi, to jak gdyby przenosi całą sprawę na boisko stujardowe, na którym ten wygrywa, kto lepiej się przepycha, to jest po prostu nieporozumienie.
0: Myślę, że pan to widzi jako metaforę z futbolem amerykańskim, bo ja bardziej myślę, że Bogdan Święczkowski widzi to jak metaforę z Rejtanem.
1: Nie, no ale...

To Rejtan bronił pewnych zasad, w które wierzył, zasad funkcjonowania Rzeczypospolitej. A w co wierzy Święczkowski? Święczkowski dzisiaj boi się zwołać Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo boi się o swój immunitet. Święczkowski powinien mieć zarzuty karne, których nie da się mu postawić, bo nie ma organu, który jest w stanie na przykład zaopiekować

0: przepraszała i mówiła, że to był błąd, że nie powinni byli tego zrobić. O sędziach dublerach to nawet aż wstyd wspominać, o nocnych zaprzysiężeniach w pałacu pana prezydenta Dudy. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby proces sądownictwa konstytucyjnego w Polsce przywrócić. Możemy go przywrócić tylko w jeden sposób, stojąc mocno na gruncie prawa. Ja wiem, że z ich punktu widzenia, z punktu widzenia skrajnej prawicy, ten Trybunał Konstytucyjny jest ostatnim bastionem, ale oni go traktują nie jako ostatni bastion obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, tak jak on powinien być traktowany, bo rzeczywiście po to jest Trybunał, żeby w momencie, kiedy ktoś, kto jest w mniejszości, żeby miał jakąś formę odwołania się do ostatecznego Trybunału, do Trybunału Konstytucyjnego. On jest ostatnim bastionem dla ludzi, a nie dla polityków.
1: Co dalej w tej sytuacji? Co wydarzy się dziś? Bo wczoraj sędziowie, 8 sędziów weszło. Maciej Berek rozmawiał z Bogdanem Święczkowskim. No i po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach opuścili budynek Trybunału Konstytucyjnego. Czy ten scenariusz ma się powtarzać codziennie rano?
0: Nie wiem, co dalej. To nie jest tak, że cały rząd jest informowany o tym, jakie będą kolejne etapy. Tym bardziej, że ta sprawa de facto nie dotyczy rządu, bo ona dotyczy legalnie wybranych sędziów, którym prezes tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, a dokłada do tego rękę i pan prezydent, uniemożliwiają orzekanie. To naprawdę nie tędy droga. Stańmy mocno na gruncie prawa i korzystajmy z tych instrumentów, które daje nam prawo. A jeżeli chcemy z tych instrumentów korzystać, no to mamy legalnie wybranych sędziów. Za chwilę będziemy mieli kolejnego, bo przecież kończy się kadencja kolejnego sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. I co? I będziemy to grać od początku? Będziemy się przepychać ze Święczkowskim?
1: Michał Danielewski z portalu Polityka pisał, że jeśli koalicja rządząca chce uzyskać jakikolwiek sukces, a nie ośmieszyć się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to powinna działać sprawnie i szybko.
0: No i działa sprawnie i szybko i na granicy, i na gruncie obowiązującego prawa. Wybraliśmy sędziów, przeprowadziliśmy tych sędziów przez całą procedurę kwalifikacyjną w Sejmie. Chcieliśmy, żeby ten organ po prostu przywrócić ludziom. No niestety na przeszkodzie stanął pan prezydent.
1: Panie ministrze, przypominam, Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 jest naszym gościem. Czy pan jest zadowolony z kształtu ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie, kształtu, który wyłonił się po pracach w Senacie?
0: Ja już byłem zadowolony z tej ustawy w lutym, kiedy my ją uchwaliliśmy jako całość wdrożenia do polskiego prawa przepisów tak zwanego DSA, czyli Digital Services Act. No niestety wtedy spotkaliśmy się z wetem pana prezydenta. No chyba najgorsze weto, jakie można było przedsięwziąć, bo no to, co jest nielegalne w normalnym życiu, powinno też być nielegalne w sieci. Jeżeli nie zrównamy ze sobą tych dwóch światów, jeżeli nie wypracujemy pewnych zasad, które umożliwiają kontrolę wielkich platform społecznościowych, które umożliwiają ściganie przestępstw popełnianych na tych platformach, no to potem będziemy się musieli mierzyć ze skutkami takiego świata.
1: Czy widzi pan powody w tej ustawie, chociaż to pytanie retoryczne do pana akurat, do tego, by prezydent ją zawetował, albo inaczej sformułuje to pytanie. Czy taka wersja ustawy jest kompromisowa, czy jest wyjściem naprzeciw zastrzeżeniom, wątpliwościom kancelarii prezydenta?
0: Już ta lutowa wersja była kompromisowa, tylko wtedy wszyscy zaczęli trąbić o cenzurze. To są nieodpowiedzialni ludzie, bo oni mówią o cenzurze. Cenzura jakoby miała być powodem dla weta pana prezydenta. No to mamy efekty. No to mamy potem wydarzenia w polskich szkołach, które są inspirowane, a od czasu do czasu napędzane treściami cyfrowymi, na które państwo polskie nie może nic poradzić, bo państwo polskie może rozpocząć postępowanie karne i w wyniku tego postępowania karnego po tygodniach albo po miesiącach doprowadzić do zniknięcia tych treści z internetu. Po tygodniach albo po miesiącach, a nie w ciągu godzin, tak jak to powinno wyglądać.
1: To jeszcze jeden wątek krajowy i podpytam pana o jeden wątek zagraniczny. Z wątków krajowych 15 dzień października, właśnie wspomniana już trzecia rocznica od wyborów z 15 października 23 roku. Czy pan jest rozczarowany tymi 3 latami waszych rządów?
0: Ja mogę panu wymienić 2 sukcesy, które najbardziej lubię w tym rządzie. Oba są związane, no naprawdę.
1: Bo nie, ja się uśmiecham, bo ja pana pytam o rozczarowanie, a panu sukcesy.
0: No tak, no bo tych sukcesów jest naprawdę wiele.
1: Okay,
0: no,
1: to proszę.
0: Na przykład abonenci korzystający z kart, tak zwanych kart prepaid, takich, które się kupuje w kiosku, nie? Do

0: pewnego czasu nie mieli żadnych praw w starciu z operatorami. Jeżeli zasilili tę kartę na przykład 100 zł, potem rezygnowali z jej używania, to całe niewykorzystane pieniądze przepadały. A teraz wracają na konto. Dzięki polityce rządu i dzięki ustawie przyjętej przez rząd koalicji 15 października. Ci, którzy mieli nieszczęście uczestniczyć w kolizji drogowej, musieli wypełniać jakieś kilometrowe papierowe formularze. A teraz dzięki polityce rządu i dzięki inicjatywie tego rządu nie muszą tego robić. Wystarczy, że się wymienią takimi danymi w mObywatelu. Takich małych elementów, które składają się na fajne dla ludzi rzeczy, jest naprawdę co najmniej kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Więc ja naprawdę mam powody do dumy po tych 3 latach.
1: Ale wie pan, że wielu wyborców koalicji rządzącej jest rozczarowanych tym, co udało wam się zrobić, a czego właściwie wam się nie udało zrobić przez 3 lata.
0: Bo taką mamy naturę, że w momencie, kiedy widzimy rzeczy i kiedy patrzymy na rzeczy, to dużo łatwiej do nas dochodzą te, które są negatywne i których ja w ogóle nie kwestionuję, że one są. Bo oczywiście, że są. Natomiast warto też dostrzegać pozytywy. Pozytywy pracy tego rządu.
1: Donald Trump jest zagrożeniem już dla Europy?
0: Donald Trump jest zagrożeniem dla Ameryki. Donald Trump jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy pan słyszał, co on wygaduje o wyborach połówkowych, które będą się odbywały bodajże 3 listopada. Że maszyny trzeba wymienić, bo są niedobre. W Stanach się głosuje przez takie automaty do głosowania. Że on nie uzna wyniku tych wyborów. Że kandydaci demokratów to są skrajni komuniści. To jest człowiek, który opowiada absurdalne historie. Zobaczymy, czy uzna wynik wyborów do Kongresu i do Senatu.
1: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, panie ministrze.
0: Pięknego dnia państwu życzyć. Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest godzina 7:21 w Polskim Radiu 24. Rozmowy polityczne. Wśród tematów, które dzisiaj poruszamy w tych rozmowach, przede wszystkim sprawa Trybunału Konstytucyjnego po wczorajszych, bardzo burzliwych wydarzeniach.
2: Stan dnia.
3: A dzisiaj także nie milknie spór wokół tego tematu, wokół Trybunału Konstytucyjnego, a ten spór rozgorzał na linii prezydent-rząd. Wczoraj Maciej Berek złożył ślubowanie w gabinecie marszałka Sejmu. Tego zaprzysiężenia nie uznaje prezydent Karol Nawrocki. Maciej Berek wczoraj stawił się w Trybunale Konstytucyjnym, ale prezes tej instytucji, Bogdan Święczkowski, nie dopuścił go do części przeznaczonej dla sędziów. Przed Trybunałem pojawiło się wczoraj wielu protestujących zwolenników prawicy, którzy sprzeciwiali się dopuszczeniu Macieja Berka do pracy. Dziś przed Trybunałem jest Dagmara Kędzior, nasza reporterka. Dzień dobry, Dagmaro.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu i czego możemy się jeszcze dzisiaj spodziewać?
4: Podobnie jak wczoraj, dzisiaj również są tutaj osoby protestujące. Obecnie jest to grupa około kilkudziesięciu osób. One rozbiły tutaj coś na kształt miasteczka namiotowego, które jeszcze kilka lat temu mogliśmy zobaczyć przed Sejmem. I tu są głównie osoby, które popierają prawicę. Widać m.in. przedstawicieli Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza oraz Klubu Gazety Polskiej. Po porządku pilnuje tutaj policja. Obecnie widzę zaledwie 8 funkcjonariuszy. No i czekamy na to, czy Maciej Berek faktycznie dzisiaj będzie ponownie próbował stawić się w Trybunale Konstytucyjnym. To byłoby działanie podobne do tego, jak postępowała pozostała czwórka sędziów, również niedopuszczonych przez Bogdana Święczkowskiego do pracy. I tutaj przez to, że właśnie prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje tego ślubowania złożonego przez zarówno tych sędziów, jak i przez Macieja Berka, dochodzi do tych sporów, które możemy obecnie tutaj zobaczyć. Tutaj wczoraj był Karol Nawrocki, prezydent, który właśnie nie uznaje ślubowania Macieja Berka. Przyjechał po południu do Trybunału Konstytucyjnego, by zapoznać się z sytuacją na miejscu. No i podkreślał, że jego zdaniem postawa obrońców Trybunału jest uzasadniona.
5: Obrona Trybunału Konstytucyjnego na podstawie i na fundamentach i prawnych, i jak rozumiem społecznych, bo pan redaktor wspominał o pewnej sytuacji, której nie widziałem, bo byłem w obecności pana prezydenta, jest jak najbardziej zasadna. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polski system ustrojowy determinuje to, kto jest, a kto nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: I z powodu sytuacji związanej z Trybunałem prezydent odwołał swoją dzisiejszą dwudniową wizytę w Słowenii. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wczoraj informował, że wybrany przez Sejm do Trybunału Maciej Berek, który złożył w Sejmie ślubowanie, nie zostanie na razie dopuszczony do orzekania.
6: Bardzo was proszę o nieeskalowanie. Bardzo proszę...

0: Proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje. Pięć osób, które nie złożyło ślubowania wobec pana prezydenta, opuściło Trybunał Konstytucyjny. Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania. Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności.
1: Natomiast Maciej Berek uważa, że ślubowanie przebiegło zgodnie z prawem i posłuchajmy, co mówił na ten temat wczoraj.
2: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru upływają kolejne tygodnie.
1: Rząd twierdzi, że wszystko przebiega zgodnie z prawem. Powołuje się tutaj na opinię Komisji Weneckiej, która stwierdziła, że w takich okolicznościach, jakie obecnie mają miejsce w Polsce, sędziowie nie muszą składać ślubowania w obecności prezydenta. Chociaż w tym ślubowaniu oczywiście jest sformułowanie wobec prezydenta. Kancelaria właśnie prezydenta twierdzi, że ta opinia nie jest wiążąca. No i też wczoraj do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który powiedział tak. Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się o krok. Tak zapowiedział w internetowym nagraniu i podkreślił, że wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału będą mogli przystąpić do orzekania. Szef rządu podkreślił przy tym, że działania rządu zmierzające do przywrócenia praworządności będą prowadzone zgodnie z prawem.
3: Rolą państwa, rolą służb państwowych, moją rolą jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. Będziemy to konsekwentnie przeprowadzać. Spokój i na ulicach, spokój w polskich domach, bezpieczeństwo naszej ojczyzny. To jest to, co nie podlega przecież żadnym negocjacjom i dlatego będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji.
1: Także tak jak możemy zarówno usłyszeć, jak i zobaczyć tutaj na miejscu, nic na razie nie zapowiada tego, by osłabły emocje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie właśnie, jakie będą te kolejne kroki, zarówno ze strony rządu, jak i ze strony prezydenta. Na razie jeśli chodzi o sam Trybunał, to wiemy z doniesień, które już się pojawiają, że Maciej Berek ma złożyć zawiadomienie do prokuratury na Bogdana Święczkowskiego, co ma być związane z naruszeniem przez prezesa TK nietykalności cielesnej nowego sędziego. Tutaj przypomnę, chodzi o to, że miało dojść do przepychanek między Bogdanem Święczkowskim a Maciejem Berkiem. I również wczoraj policja wskutek tego zamieszania, które miało miejsce przed Trybunałem, zatrzymała trzy osoby, które miały naruszyć nietykalność cielesną policjantów. W tym przypadku niewykluczone, że zostaną im postawione zarzuty.
4: Dagmara Kędzior jest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Relacjonuje dla państwa te wydarzenia i podsumowała także to, co działo się wczoraj.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Karol Wilczyński, audycja Świat w drodze. Jak wygląda przyszłość ukraińsko-polskich relacji i co dalej z migrantami z Ukrainy? Rozmowa z Natalią Panczenko, prezeską fundacji Stand with Ukraine. Już w najbliższą niedzielę po 22.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Awantura o Trybunał Konstytucyjny może się obrócić przeciwko głównym partiom, tak uważa profesor Bartłomiej Toszek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Mamy do czynienia z ciągłym niszczeniem prawa i podważaniem autorytetu instytucji publicznych, a to wyborców już nuży, uważa ekspert.
7: Był taki moment w polskiej polityce, kiedy politycy chyba odnosili wrażenie, że obywatela interesuje bitwa partii dla samej bitwy. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że większość społeczeństwa, zwłaszcza młodzi ludzie, są tym śmiertelnie znużeni, mają dość i najchętniej daliby politykom czerwoną kartkę. I być może to właśnie pokażą najbliższe wybory, kiedy okaże się, że wyborcy głosują na partie zupełnie inne, czyli postrzegane jako partie antysystemowe, takie, które jeszcze nie miały okazji w tej polityce się skompromitować lub zbłaźnić.
6: Wczoraj ślubowanie w związku z wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył Maciej Berek. Uroczystość odbyła się w Sejmie bez udziału prezydenta. Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Po ślubowaniu Berek wraz z wcześniej wybranymi sędziami Trybunału udał się do Biura Podawczego Kancelarii Prezydenta, by złożyć poświadczone notarialnie dokumenty. Następnie wszyscy udali się do siedziby Trybunału. Polska prokuratura nadal czeka na przejęcie węgierskiego śledztwa dotyczącego wypadku autokaru, w którym w sierpniu zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i decyzją sądu w Miszkolcu pozostaje w areszcie. Od początku toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie. We wrześniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny, podpisał wniosek o przejęcie śledztwa. Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie mówi, że sprawa jest w toku.
8: Do prokuratury okręgowej sukcesywnie wpływają materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgier. One są na bieżąco tłumaczone i analizowane w toku śledztwa polskiego. Do prokuratury wpłyną m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
6: Prokuratura okręgowa w Krośnie czeka też na opinie biegłych wykonane po sekcjach zwłok ofiar wypadku. Pod hasłem Pociąg do zdrowia Koleje Śląskie wraz z Górnośląską Fundacją Onkologiczną i Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach organizują dziś akcję profilaktyczną. Wolontariusze fundacji będą zachęcać panie do badań. Akcja odbywać się będzie w Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich na dworcu w Katowicach, a także w porannym pociągu z Gliwic do Częstochowy, który wyjedzie ze stacji początkowej o 8.30, wyjaśnia rzecznik kolejowej spółki Bartłomiej Wnuk.
9: Niezwykle ważny na kolei liczy się także w profilaktyce raka piersi czas, bo o nim mowa jest szczególny. 15 października to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Doskonała okazja, aby przypomnieć o badaniach, które ratują życie i zaprosić na mammografię do Narodowego Centrum Onkologii w Gliwicach.
6: Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet.

I nawet pogoda nie może być tutaj wymówką, bo na badania i dbanie o siebie pogoda zawsze jest dobra i zawsze jest dobry na to czas. No ale o tych szczegółach prognozy pogody na dzisiaj także Państwu opowiem. Ona będzie w kratkę, ta pogoda dzisiaj. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Ostrzegamy mieszkańców i kierowców, szczególnie na zachodzie naszego kraju, przed gęstymi mgłami. A jeśli chodzi o temperaturę, no to ona niewiele drgnęła.

0: Jeśli chodzi o porównanie z godziną szóstą, bo wciąż 12,5 stopnia pokazują termometry w Ustce. To jest najcieplejsze miejsce w tej chwili w naszym kraju. 2 stopnie są teraz w Jeleniej Górze. Jak będzie w ciągu dnia? Od 9-10 stopni na wschodzie do 15 stopni na zachodzie naszego kraju. Jest godzina 7:34. I ponownie odwiedził nas Filip Jastrzębski w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry, Filipie.
1: I ponownie dzień dobry.
0: I ponownie zaczniemy od Ligi Mistrzów.
1: Tak, od piłki nożnej zaczniemy, bo no nie było nudy wczoraj wieczorem. Działo się bardzo dużo w 9 meczach, łącznie 46 goli
0: Ale
1: padło.
0: Ale strzelanina.
1: Strzelanina była fantastyczna. Najwięcej tych goli w Lincu. Tam miejscowy LASK przegrał z Liverpoolem 3-6. 6 bramek zdobyła również Aston Villa, czyli drużyna Matthew Casha z Polakiem w składzie. Drużyna z Birmingham pokonała Fenerbahce Stambuł 6-0. Imponująca końcówka pozwoliła odnieść zwycięstwo Realowi Madryt. Królewscy, mimo że przegrywali w Rzymie z Romą 1-3, to wygrali 4-3, więc posada Jose Mourinho uratowana. Najbogatsi spotkali się w Manchesterze. Tam miejscowe City przegrało z broniącym trofeum Paris Saint-Germain 2-4. Warto odnotować, że dla City 2 gole strzelił Erling Haaland. Pokonani z boiska schodzili dwaj Polacy, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Ich FC Porto przegrało w Sewilli z Betisem 2-3. Na otarcie łez ciekawa statystyka i rekord właściwie Oskara Pietuszewskiego. 18-latek stał się najmłodszym Polakiem w historii Ligi Mistrzów. Za nami więc dwie kolejki najlepszych, najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek piłkarskich na czele tabeli fazy ligowej Paris Saint-Germain przed Barceloną i Aston Villą. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych świetna postawa Orlenu Wisły Płock. Wicemistrz Polski zwyciężył Vardar Skopje 33-32 i objął prowadzenie w grupie B. A to spotkanie oglądał Michał Kublik.
2: Niewiarygodny dreszczowiec w Orlen Arenie. W tym meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów Orlen Wisła Płock po dramatycznym boju pokonała Vardar Skopje 33-32. Od pierwszych minut o losach spotkania decydowała twarda, niezwykle aktywna defensywa po obu stronach. W 9 minucie pierwszą ważną paradę zaliczył Milian Wujowicz, a błyskawiczną kontrę na 4-3 zamienił Michał Daszek. Chwilę później golkiper Wisły dołożył dwie kolejne obrony. Z rzędu po kontrach trafiali Przemysław Krajewski i ponownie Daszek. Przy stanie 8-5 trener gości Iwan Cupić poprosił o przerwę, lecz nie wybiło to Płoczan z rytmu. Frederik Bierę poprawił na 9-5, a w 19 minucie po dwóch kolejnych popisach Daszka tablica wskazywała nokautujące 13-6. Wisła dominowała w każdym elemencie, jednak ambitni Macedończycy ruszyli w pogoń. Płoczanie złapali zadyszkę, przegrywając ostatnie 9 minut aż 2-7, przez co Vardar odrobił straty i do przerwy było już tylko 16-13. Druga połowa to prawdziwa wojna nerwów. Vardar napierał, dążąc do remisu, lecz w 39 minucie rzut karny na wagę gola kontaktowego kapitalnie obronił Wujowicz przy stanie 21-19. 3 minuty później po faulu na Fazekasie i analizie VAR czerwoną kartkę ujrzał Abdelak, a Susnia podwyższył na 23-19. Wisła odzyskała kontrolę i w 45 minucie prowadziła 25-20. Nieustępliwy Vardar nie składał jednak broni. 10 minut przed syreną stopniał dystans do stanu 26-23. Na 5 minut przed końcem po obronie Wujowicza Ilić trafił na 30-26, ale strata Fazekasa pozwoliła rywalom błyskawicznie zbliżyć się na 30-28. Końcówka przyniosła gigantyczne emocje, w których Płoczanie zachowali więcej zimnej krwi, pieczętując niezwykle cenne zwycięstwo 33-32.
1: Zwycięstwo Płoszczan, porażka Kielczan. Industria Kielce z drugą porażką w Lidze Mistrzów. Mistrz Polski przegrał na wyjeździe z Magdeburgiem 25-30, mimo że prowadził. O przyczynach tej porażki mówi trener Krzysztof Lijewski.
3: Zabrakło sił w ataku, a mimo tego nawet jak dochodziliśmy do sytuacji rzutowych, to niestety bramkarze, gospodarze stanęli na wysokości zadania, blokowali te rzuty, które mogły doprowadzić do tego, żebyśmy znowu wrócili do gry, bo Magdeburg nie był drużyna, która dyktowała warunki gry na parkiecie. My byliśmy drużyną wiodącą przez 40-45 minut, potem coś się zaciął, jeżeli chodzi o te sytuacje rzutowe. Tak to jest, jeżeli grasz z jedną z najlepszych drużyn na świecie, nie wykorzystasz szansy w ataku, zostaniesz ukarany.
1: A tak to spotkanie podsumował rozgrywający Kielczan Piotr Jędraszczyk.
4: Niestety nie udało nam się dowieść prowadzenia do końca. Ciężko powiedzieć, co zawiodło, bo trzymaliśmy się założeń na pewno w obronie. Dzisiaj myślę, że trochę w ataku szło gorzej i może dlatego jest taki wynik. No zabrakło nam tych 3 bramek. Gdybyśmy je rzucili, no to mógł być remis. Może wybronilibyśmy jedną piłkę więcej, ale to można tylko gdybać.
1: Industria wciąż zajmuje drugie miejsce w grupie F. Na koniec tenis i turniej w chińskim mieście Wuhan, w którym dwie Polki zagrają dziś o ćwierćfinał. Deszcz

0: trochę zmienił plany organizatorów i mecz Maji Chwalińskiej z Amerykanką Iwą Jowić opóźnił się. Obie tenisistki w końcu powinny pojawić się na korcie za około pół godziny. Będzie to pierwszy pojedynek obu tenisistek, a po południu, czyli na koniec dnia w Wuhan, zaplanowano mecz Igi Świątek z Amerykanką Ashlyn Kruger.
1: Jest szansa, że jeszcze przed dziewiątą, przed końcem porannego programu
0: jest
1: w Polskim Radia 24
0: na razie na
1: ogłosimy
0: 8.
1: wynik.
0: Na razie na 8.
1: Tego
0: nie,
1: meczu?
0: Wynik końcowy nie ma szans. Nie ma szans.
1: W godzinkę się dziewczyny nie wyrobią.
0: No, chyba, że rowerek popularny Maji Chwalińskiej, czyli ze 6-0, 6-0. Byłoby pięknie.
1: Oby tak było. Filip Jastrzębski, czekamy w takim razie na to rozstrzygnięcie.
0: Dziękuję.
1: Dwadzieścia minut przed godziną 8 w Polskim Radiu 24. Teraz zajrzymy w przestrzeń internetu. Echa Dnia Internetowe. Michał Fedorowicz z kolektywu analitycznego Res Futura z nami. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Nie mogło być inaczej. Trybunał Konstytucyjny to jest temat numer jeden, który, no takie mam wrażenie, graniczące z pewnością, że zyskał spory odzew także w tej cyfrowej, internetowej przestrzeni.
2: Znaczy, wczoraj temat Trybunału był jedynym dominującym tematem w mediach społecznościowych. Prawie pół miliarda zasięgu, co oznacza, że użytkownikom wyświetlał się de facto tylko ten temat pod różnymi postaciami i skonsumował cały dzień użytkownikom. To znaczy od godziny praktycznie, żeby od 9 do późnych godzin wieczornych w różnych, możemy powiedzieć, różnymi częściami, różne historie, ale wszystko dotyczyło Trybunału Konstytucyjnego, który, jak obserwujemy po danych, udało się tym razem rządowi wygrać tą batalię w mediach społecznościowych i praktycznie rzecz biorąc zdominować, właściwie rząd zdominował własnym przekazem to, co użytkownicy widzieli w sieci.
1: To jest częsta sytuacja, że jeden temat aż tak bardzo dominuje w tych internetowych przekazach?
2: Bardzo rzadka. To znaczy takie sytuacje mamy może raz na 3 miesiące, może raz na 4 miesiące. To tylko pokazuje, że no, musimy sobie wprost powiedzieć, temat Trybunału Konstytucyjnego jest tematem ważnym, ponieważ rozmawiamy o fizycznej instytucji państwowej. Musimy pamiętać, że ten temat wyobraźnią polityczną zarządza tak naprawdę, ponieważ Trybunał stał się pewnego rodzaju symbolem dla jednej strony sporu politycznego, jak i dla drugiej. Dwa, musimy zobaczyć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie z naszej perspektywy mediów społecznościowych, narodziny, nazwaliśmy go tak zwanego trzeciego superbohatera, jeśli chodzi o walkę z praworządnością, czyli Macieja Berka, który stał się nowym bohaterem świadomości fanów, którzy użytkowali użytkowników, którzy wspierają koalicję rządową.
1: Czyli personalizacja tego tematu, tego problemu okazała się korzystna dla strony rządowej. To, że ta sprawa zyskała swoją twarz, imię i nazwisko, to pomogło w utożsamieniu tych fanów, jak to pan określa, zwolenników obecnie rządzącej koalicji z tymi, którzy tę koalicję tworzą.
2: Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Od 2023 roku, czyli od wygranych wyborów przez koalicję rządową, temat praworządności jest jednym z kluczowych tematów wśród dyskusji zwolenników koalicji 15 października. I dlaczego trzecim bohaterem? Dlatego, że pierwszym bohaterem, który miał rozliczać rząd Prawa i Sprawiedliwości był minister sprawiedliwości Bodnar. Później takim kolejnym bohaterem, który też miał rozliczać i miał to robić bardzo sprawnie, był minister sprawiedliwości Żurek. Ale jednak tutaj w dalszym ciągu widzieliśmy wśród użytkowników niezadowolenie, ponieważ perspektywa użytkowników wspierających koalicję 15 października jest taka, że rozliczenia dotyczące, czy w ogóle walka o praworządność, o przywracanie instytucji państwowych, które według użytkowników są całkowicie zdominowane przez Prawo i Sprawiedliwość, powinno być robione, kolokwialnie mówiąc, na twardo. A to oznacza, że Maciej Berek wczoraj wchodząc do Trybunału i ten jego rozmowa z szefem Trybunału Bogdanem Święczkowskim oraz taka twarda postawa, to jest to,

0: czego użytkownicy w mediach społecznościowych oczekują od rządu Donalda Tuska, czyli bezkompromisowości, twardej postawy i takiej wręcz, możemy powiedzieć, zdecydowania i determinacji. I wczoraj to na to użytkownicy zwracali największą uwagę, to najbardziej lajkowali, to najbardziej komentowali, to najbardziej udostępniali.
1: No właśnie, o to chciałam też zapytać, na ile użytkownicy internetu pozostawali bierni, a na ile aktywnie włączali się w tę dyskusję, która trwała wczoraj, a dotyczyła Trybunału Konstytucyjnego.
0: Musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli w internecie toczą się, nazwijmy to, setki małych bitew o różne sprawy, które bardzo często rząd przegrywa, to w tak wczorajszy moment pokazał, że o tak ważne bitwy użytkownicy wspierający rząd bardzo chętnie się aktywizują i włączają w tą dyskusję i bardzo chętnie udostępniają, lajkują, czyli dokonuje się to, co media społecznościowe lubią najbardziej, czyli interakcja. Czyli nie chodzi o to, że tylko czytamy, oglądamy i przesuwamy kciukiem, ale też, że wchodzimy w dyskusję. Lajk, komentarz, udostępnienie, wrzucanie własnych treści. I wczoraj ten temat od samego rana dominował. Znaczy, też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że bardzo trudno jest rządowi, czy inaczej, nie rządowi sensu stricto, ale zwolennikom koalicji 15 października organizować się. To jednak mimo wszystko łatwiej jest być, jeśli chodzi o media społecznościowe, łatwiej być, zawsze być w opozycji. Natomiast z tej perspektywy obserwujemy i wczorajszy dzień to potwierdził, że takiego przekazu, takiego bezkompromisowości potrzebują użytkownicy mediów społecznościowych od rządu, dlatego że wtedy się z nim utożsamiają i widzą pewien rodzaj przekonania, że premier, że rząd, że ministrowie, że osoby czy posłowie stoją twardo na stanowisku, nie cofają się. Dla nich jest to dzisiaj najważniejsze i za takie zachowanie są w stanie premiować rząd właśnie udostępnieniami, które budują zasięg i poparcie.
1: Mówi pan o tym, że to jest wydarzenie, no, bez precedensu, to może za dużo powiedziane, ale rzadko spotykane jednak w tej sferze cyfrowej, że ten jeden temat tak bardzo dominuje tę dyskusję, która się toczy na forach mediów społecznościowych. Czy jest zatem ryzyko, że można, kolokwialnie mówiąc, przegrzać, że to zainteresowanie, tak jak szybko się pojawiło i jak bardzo intensywnie zaistniało, tak szybko i gwałtownie może zniknąć?
0: Musimy się tu cofnąć do 2016 roku, czyli dekadę temu, kiedy podobna sytuacja odbywała się w drugą stronę. To znaczy dzisiejsi obecni rządzący protestowali pod Trybunałem Konstytucyjnym i używali bardzo podobnych haseł, jakie dzisiaj używa dzisiejsza opozycja. I wtedy to, co pani rektor mówi o przegrzaniu, wtedy nadmiar dużej ilości słów, brak planu, cały czas jakby protest pod jednym budynkiem bardzo szybko znudził internet. I dzisiejsza opozycja musi sobie zdawać sprawę z tego, że nie da się utrzymać uwagi mediów społecznościowych czy użytkowników bardzo długo przy tym tematem. I ta bitwa z perspektywy, ta bitwa informacyjna z perspektywy rządu, czy z perspektywy opozycji, która wczoraj przegrała ten spór, oznacza jedną rzecz, że nie będzie już drugiego razu, i bardzo trudno będzie opozycji utrzymać uwagę przy tym temacie dłużej niż kolejne 48 godzin. Co oznacza, że nawet jeżeli pani rektor mówi o przegrzaniu tematów, tak, przegrzać może dzisiaj tylko i wyłącznie ten spór opozycja, z jednej prostej przyczyny. Algorytmy zapisały, że jednak większość użytkowników w swojej pamięci zapisały, wspiera działania rządu. Temat nie jest z ich perspektywy aż tak bardzo polaryzujący. To znaczy, co to oznacza? Jeżeli by było pół na pół, jeżeli by było 45-55, no to generalnie rzecz biorąc algorytm mógłby jakoś tutaj wskazywać, że no, temat będzie budził jeszcze chwilę zainteresowany. Natomiast wydaje się dzisiaj, znając też jakby dynamikę polskiego życia politycznego, że ten temat przez opozycję zostanie przegrzany i za 2-3 tygodnie będzie traktowany, znaczy będzie się mało kto tym interesował, a zasięgi będą przez algorytmy i media społecznościowo skutecznie redukowane.
1: Pan Michał Fedorowicz, Res Futura. Bardzo panu dziękuję za podsumowanie tego, co w internecie a propos sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego działo się w ostatnich godzinach.
0: Dziękuję bardzo.

0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Justyna Golonko, dzień dobry, Justyno.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o pieniądzach.
2: Tak.
1: Na początek, z tego co widzę, bon senioralny.
2: Tak, tak. Bardzo ciekawa rzecz, bo one już ruszyły, te wypłaty bonów senioralnych. Wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla seniorów w pierwszej edycji programu bon senioralny złożyło ponad 1020 gmin. Te bony cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i to jest takie zupełnie nowe świadczenie i skorzystają z niego osoby po 65 roku życia, które potrzebują pomocy w codziennym takim funkcjonowaniu. Bon senioralny, chociaż brzmi tak, jakby to były realne pieniądze, ale nie, to nie są realne pieniądze. To nie jest takie świadczenie pieniężne przekazywane bezpośrednio osobie starszej, ale taki bon sfinansuje usługi wsparcia właśnie w danej gminie. O tym mówi Remigiusz Górniak, wiceprezes Związku Samorządów Polskich.
3: Gmina opłaca bezpośrednio opiekuna lub podmiot świadczący usługi, na przykład organizację pozarządową, koło gospodyń miejskich, czy też firmę opiekuńczą. Jeśli chodzi o wysokość wsparcia, to jest maksymalnie do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Natomiast dokładna kwota i liczba godzin zależą od indywidualnych potrzeb seniora i zapisów w umowie z gminą. Trzeba mieć ukończone 65 lat, stan zdrowia musi wymagać wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życiowych. Jest również kryterium dochodowe, średni miesięczny dochód seniora z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekroczyć 3410 zł.
2: Gminy mogą składać wnioski o środki pieniężne na bon senioralny do wojewodów. W pierwszym roku realizacji program jest skierowany do gmin, na terenie których nie było dotychczas świadczenia publicznych takich usług opiekuńczych na rzecz osób starszych. Wymiar pomocy danemu seniorowi jest dość elastyczny i zależy od oceny potrzeb seniora dokonanej przez gminę. O tym mówi Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.
4: Usługi pielęgnacyjne, usługi w codziennym funkcjonowaniu osoby starszej, czyli takie jak zrobienie zakupów, pomoc w przygotowaniu posiłków, pomoc w ubieraniu się, czy w higienie, czy po prostu spędzenie czasu, kiedy osoba jest samotna, ale też niesamodzielna. Program jest bardzo potrzebny, jest to równocześnie wyjście przeciwko samotności, bo wiemy, że tą najgroźniejszą chorobą starości jest samotność, zatem tu przy okazji świadczenia usług wspierających, no to też od razu jednak przychodzi ktoś do tego domu, często samotnej osoby, która być może nie wychodzi już zbyt często bądź wcale.
2: Co ważne, nie ma takiego ogólnego, sztywnego terminu końcowego na złożenie wniosku przez seniorów w ramach tego pierwszego etapu bonu senioralnego, bo nabory prowadzą indywidualnie poszczególne gminy, to tam trzeba dowiadywać się, czy nabór jest jeszcze prowadzony. Elektromobilność jest jednym z tematów Sopockiego Europejskiego Forum Nowych Idei. Dziś drugi dzień tego wydarzenia. Coraz więcej dostawców z Polski jest zainteresowanych współpracą z Electromobility Poland, spółką odpowiedzialną za powstanie pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. Sabina Wilk właśnie z tej spółki powiedziała, że obecnie chodzi o ponad 300 podmiotów.
5: Ponad 300 dostawców wyraziło chęć współpracy z naszą firmą. A pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy jeszcze szerzej, jeżeli mówimy o całej Unii Europejskiej, jest to zdecydowanie większa liczba.
2: Zgodnie z planem budowa fabryki w Jaworznie ma się rozpocząć w przyszłym roku, a pierwsze elektryczne auto ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. W Sopocie dużo mówi się też o roli Morza Bałtyckiego w naszej transformacji energetycznej. Bałtyk staje się jednym z hubów energetycznych Unii Europejskiej. Dyrektor zarządzający Polityk Insight Andrzej Bobiński powiedział, że dla Polski oznacza to przesunięcie środka ciężkości energetyki z południa na północ.
6: Mówię tutaj o offshore, o energetyce jądrowej, o magazynach energii. To rodzi też rozwój gospodarczy, inwestycje i trochę zmianę strukturalną polskiej gospodarki, która zachodzi. Musimy przechodzić z przemysłu ciężkiego w kierunku przemysłów cyfrowych. To musi i pociągnie za sobą inwestycje szerzej w gospodarkę i trochę zmianę tej takiej istoty polskiego życia gospodarczego w kierunku właśnie z jednej strony morskim, ale z drugiej strony przede wszystkim cyfrowym.
2: Autorzy raportu podkreślają, że nadmorskie porty, terminale i powstające elektrownie mają znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także dla całego regionu.
0: Saldo.
2: A teraz o inflacji powiemy więcej, bo ona jest wyższa niż zapowiadano. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały jeszcze wyższy wskaźnik inflacji w Polsce w porównaniu z tymi wstępnymi wyliczeniami. Inflacja konsumencka we wrześniu

0: 5-rocznym wyniosła 4,1%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7%. Główną przyczyną przyspieszenia względem sierpnia są oczywiście paliwa. Tak mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
1: Same ceny paliw w ujęciu rocznym wzrosły o ponad 30% i to jest główny czynnik, który przyczynił się do zwiększenia inflacji. No po rewizji właśnie dokonanej przez GUS na poziomie 4,1% w ujęciu rok do roku. Rosły też ceny innych elementów, składników energii, czyli właśnie na przykład energii elektrycznej czy innych nośników energii, takich jak gaz ziemny, które również przyczyniły się do wzrostu cen konsumpcyjnych gospodarcy.
0: A eksperci ostrzegają przed ryzykiem wzrostu cen żywności. W rynki rolne uderzają ekstremalne zjawiska pogodowe, no i sytuacja oczywiście geopolityczna na świecie. Szczególne znaczenie mają też pogarszające się prognozy zbiorów w Unii Europejskiej oraz ograniczenia eksportu zbóż z regionu Morza Czarnego. O tym mówi Mariusz Dziwulski, analityk rynku rolno-spożywczego w PKO BP.
2: Podaż części surowców rolnych na świecie, jak również lokalnie, będzie mniejsza. Światowe zbiory zbóż w sezonie 2026-2027 mogą być niższe o ponad 2% rok do roku. Dodatkowo niekorzystne warunki pogodowe, w tym susze w niektórych regionach Europy oraz przymrozki w Polsce, przyczyniły się do strat w produkcji owoców i warzyw, ale także ziemniaków. Stąd perspektywa wyraźnie słabszych zbiorów wskazuje na możliwość stopniowego umacniania się cen.
0: Mniej surowca na rynku naturalnie wpływa na jego cenę. Warzywa i owoce będą droższe, zdrożeje też najpewniej pieczywo, wymienia ekspert.
2: W najbliższych miesiącach duże zmiany in plus, jeżeli chodzi o dynamikę cen, zaobserwujemy przede wszystkim w kategoriach takich jak owoce i warzywa, ziemniaki, a także cukier. Kolejną kategorią są produkty mleczne. Jeżeli scenariusz spowolnienia produkcji u głównych graczy na świecie się zmaterializuje w najbliższych miesiącach, to będzie wspierać podwyżki cen. Kategorią, która może zacząć drożeć szybciej, jest również pieczywo. Wzrost presji kosztów surowcowych i energetycznych może odbić się na cenach produktów przetwórstwa zbóż. Droższe będą również oleje roślinne.
0: Za to nie powinno drożyć mięso, szczególnie mięso drobiowe, a dziś ceny i drobiu, i wieprzowiny są niższe niż rok temu. A jeśli chodzi o inflację w kolejnych miesiącach, to zdaniem ekspertów może ona nieznacznie spaść.
3: No i to są dobre, mimo wszystko, informacje
0: koniec,
3: od Justyny Golonko. Na koniec dobrego dnia Ci życzę.
0: Dziękuję.
4: Reklama.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie nie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
4: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna, bo

0: urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przywracanie praworządności kontra łamanie prawa to polityczny krajobraz po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 29 osób na ławie oskarżonych. Przed południem rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Ma zwrócić uwagę na osoby niewidome i słabowidzące. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Koalicja mówi o przywracaniu praworządności w Trybunale Konstytucyjnym, opozycja o zamachu stanu i łamaniu prawa. Wczoraj Maciej Berek złożył ślubowanie wobec prezydenta. Uroczystość odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego bez fizycznej obecności Karola Nawrockiego. Procedura wyboru sędziów Trybunału przez Sejm była prawidłowa, mówił nasz poranny gość, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050.
2: No i potem mamy sytuację, w której pan prezydent mówi nie, bo nie. I nawet autorytety uznawane przecież przez prawicowych prawników, mam tutaj na myśli opinie Komisji Weneckiej, które przecież bywają różne. No, ostatnie były dla rządu dość niekorzystne PR-owo. Ta z przedwczoraj, zdaje się, pokazuje całą słuszność i prawidłowość naszego postępowania.
1: Formy zaprzysiężenia wobec prezydenta bez jego obecności nie uznają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Kazimierz Smoliński przekonuje, że marszałek Sejmu nie miał podstaw prawnych do zorganizowania zaprzysiężenia.
3: No to, że przyjmuje ślubowanie, kiedy nie ma prawa przyjmować ślubowanie, bo artykuł 7 Konstytucji jednoznacznie stanowi, że każdy organ państwa działa w granicach i na podstawie prawa, tak? A tutaj podstawy nie ma.
1: W kwietniu w podobny sposób ślubowanie złożyło czworo innych sędziów Trybunału. Do tej pory nie zostali jednak dopuszczeni do orzekania. Ostra konfrontacja w sprawie nowego unijnego budżetu i kłótnia w sprawie migracji. Tego spodziewają się dyplomaci na dwudniowym europejskim szczycie, który dziś rozpoczyna się w Brukseli. Żadne decyzje nie są spodziewane. Chodzi bardziej o wskazanie drogi do ich podjęcia w przyszłości. Dyskusję na temat wydatków wspólnoty na lata 2028-34 zaplanowano dziś po południu. To będzie pierwsza okazja dla unijnych przywódców do dyskusji po opublikowaniu nowego projektu przez irlandzką prezydencję, który nie spodobał się żadnemu z państw. Oddala się perspektywa porozumienia w sprawie budżetu do końca roku. O szczegółach Beata Płomecka.
4: Atmosfera wokół unijnego budżetu zaczyna gęstnieć. Potrzebna jest konfrontacja, by wstrząsnąć, jeśli chcemy myśleć o porozumieniu, mówią europejscy dyplomaci. I dodają, nie będzie zgody za wszelką cenę, ale szef Rady Europejskiej nie ustępuje. Musimy zakończyć negocjacje w sprawie budżetu do końca roku, choć Antonio Costa przyznaje, to będzie trudne. A jutro gorąca będzie debata o migracji, bo Dania i Włochy szykują się, by skrytykować Hiszpanię za jej działania przyciągające nielegalną migrację. Jeśli chodzi o Polskę, to jest zadowolona, że jej postulaty dotyczące walki z nielegalną migracją zostały już przejęte przez Unię, bo mówi się o konieczności zawieszania prawa do azylu, co Polska stosuje na granicy z Białorusią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Polskę na unijnym szczycie w Brukseli będzie reprezentował premier Donald Tusk. O godzinie 10 w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma się rozpocząć proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem odpowie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa czy prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia liczy 623 strony. Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy uczelni, profesorowie i wykładowcy. Prywatna uczelnia Collegium Humanum oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych

0: Dyplomów wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego, a ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie miały do tego uprawnień. To największe tego typu manewry w Polsce. W Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego kończą się ćwiczenia dronowe Blue Eye 26. Wykorzystuje się w nich bezzałogowce klasy FPV, mikro i mini. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że korzystanie z nowoczesnych technologii to jeden z priorytetów rozwoju wojska. Wicepremier podkreślił, że Polska potrzebuje setek tysięcy operatorów dronów. Zapowiedział więc powołanie Dron Legionu.
1: Dron Legion, który będzie skupiał nie żołnierzy, ale tych, którzy wspierają Wojsko Polskie, a są operatorami dronów, mają certyfikaty. Obrona cywilna, strażacy ochotnicy, wszyscy pasjonaci, wszyscy ci, którzy już dzisiaj mają umiejętności, proszę, zgłaszajcie się już niedługo.
0: Obecnie w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Ma zwracać uwagę na osoby niewidome i słabowidzące. Jak mówi prezes Polskiego Związku Niewidomych Andrzej Brzeziński, postęp technologiczny przyczynia się do poprawy jakości życia, ale biała laska nadal jest podstawowym narzędziem dla osób z tą niepełnosprawnością.
2: Mamy białą laskę orientacyjną, gdzie osoba niewidoma chodzi z nią, ale mamy też tak zwane laski sygnalizacyjne, które używają osoby słabowidzące i dzięki tej lasce osoby z zewnątrz widzą, że osoba ma problem ze wzrokiem. Oczywiście wiele osób też słabowidzących nie używa, bo jest na różnym poziomie. Używa okularów, używa sprzętu czy nowoczesnych technik, smartfonów, powiększania na telefonie, na tablecie.
0: Dziś w Warszawie odbędzie się gala jubileuszowa 75-lecia działalności Polskiego Związku Niewidomych. To największa w Polsce organizacja członkowska zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku. Zrzesza prawie 30 tysięcy osób.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Październikowy czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie dość pogodny, deszczowo tylko na wschodzie, a w Tatrach i w Bieszczadach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 13 w centrum, do 15 stopni na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Na ten czwartek to dokładnie 15 dzień października, 288 dzień roku. Słońce wzeszło o 7, zajdzie o 17.43 już i dzień będzie trwał tylko 10 godzin i 43 minuty, ale każda z tych minut to jest bardzo dobry czas, żeby zadzwonić albo po prostu złożyć życzenia dzisiejszym jubilatom i solenizantom. A imieniny obchodzą Aurelia, Florentyna, Jadwiga, Teodoryk, Teresa i Zorian. Ja się nazywam Ewa Wasążnik. Spędzamy z Państwem czas wspólnie do godziny 9. Godzina 8.07 to jest doskonały czas, żeby zająć się polityką. Jest w studiu Szroch Kowalski i nasz kolejny gość.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Doskonały czas, doskonały gość. Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
5: Ile osób zostało wczoraj zatrzymanych po protestach przed Trybunałem Konstytucyjnym? Czy ma pan jakieś takie dane statystyczne, ile osób zatrzymano, czy w ogóle kogoś zatrzymano? Ile funkcjonariuszy brało udział w zabezpieczeniu operacji przed Trybunałem?
6: Takich danych nie mam, ponieważ to komenda stołeczna policji decyduje o siłach użytych pod Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli chodzi o zatrzymanych, to są bodajże 3 osoby. Także tutaj statystyki są takie, mając na uwadze jednak obrazki, które przyszyły wczoraj popołudnie i wieczór. Widać, jak to wszystko wyglądało, jak działała profesjonalnie policja. No i nasze policjantki, które faktycznie wczoraj były bardzo liczne i bardzo widoczne celem zabezpieczenia prawidłowości tego, co się dzieje pod Trybunałem Konstytucyjnym, więc umożliwienie legalnie wybranym sędziom, legalnie sprawującym swój mandat na teren Trybunału Konstytucyjnego.
5: Poniekąd odpowiedział pan już jednym słowem profesjonalne na to moje pytanie. Jak pan ocenia działania policji wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym? Bo osoby, które tam protestowały i osoby, które im sprzyjały, no miały bardzo wiele zastrzeżeń do działań policji. Mówiło o brutalności. Adam Borowski mówił o tym, że funkcjonariusze policji stali mu na klatce piersiowej. Czy rzeczywiście było

0: profesjonalnie i tak jak być powinno.
1: Jeżeli słyszę z ust polityka, który był wicepremierem, mówi o Kaczyńskim, używając sformułowania barbarzyńska dzicz w stosunku do funkcjonariuszy będących na służbie, którzy pełnili służbę pod Trybunałem Konstytucyjnym, zabezpieczając ład i porządek, żeby się nic nikomu nie stało. Nie muszę państwa przekonywać, bo każdy z państwa ma dostęp do telewizji, do mediów i może sobie te nagrania zobaczyć. Zobaczyć, jak agresywny tłum z Bąkiewiczem na czele, pierwszym zadymiarzem, funkcjonował, wyzywał, jak reporterzy, czy też, nie powiem, że dziennikarze, ale panowie z mikrofonami, z erką, podbijali atmosferę, gorączkowali. No i sam pan Borowski, który leżał faktycznie na chodniku, któremu była udzielona pomoc medyczna, a potem wstał i ewidentnie w dobrej formie razem z politykami PiSu relacjonował to, co się dzieje, więc to był
0: Borowski
1: teatr.
0: Mówił, że chyba ma pęknięte żebro, ale że żeber nie wkłada się w gips, dlatego wrócił.
1: Miałem kiedyś uszkodzone żebra. Każdy półoddech powoduje taki ból, że siedzenie, leżenie, jakkolwiek pozycja jest dramatyczna. Co potem mówić o funkcjonowaniu i wzięcie udziału w nagraniu na żywo w dobrej formie, komentując pewne rzeczy.
0: To skoro pan zapytał, co potem, to ja zapytam, co potem, co dalej. Policja nadal będzie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Funkcjonariusze SOP-u będą ochraniać dwóch, jak wczoraj zdaje się, mówił Maciej Berek, Marcin Kierwiński, przepraszam, dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Oczywiście, że tak. Mając na uwadze to, jak media społecznościowe pompowane przez polityków informują o grozie, o zamachu stanu, o zwoływaniu, żeby ludzie przyjeżdżali. No ja tam codziennie kilka razy się pojawiam, ponieważ to jest moja droga do ministerstwa i widzę tak zwany tłum. To jest faktycznie kilkadziesiąt osób. Niestety to są albo, to są osoby, które faktycznie, mając na uwadze warunki atmosferyczne i jednak zaawansowany wiek, no stanowią dla siebie również zagrożenie, tego typu udział w wydarzeniach, gdzie są prowokacje, gdzie jest podniesiona temperatura, a co za tym idzie adrenalina. Zresztą widać było, osoby z siwymi głowami, przepraszam za taki skrót, siłują się z policją, wyzywają, biją, policzkują policjanta. No to nie przystoi nawet dojrzałej, starszej osobie. Ale niestety jest podatna właśnie niektóra część polskiego społeczeństwa na tą retorykę taką paskudną, zawadiacką, która jest płynie z prawej części strony politycznej. No i niestety to jest żałosne, że tego typu wydarzenia, jesteśmy świadkami tego typu wydarzeń.
0: Sędziowie Trybunału, tych dwóch sędziów Trybunału, czy dwoje, bo nie znamy płci, sędziów Trybunału Konstytucyjnego otrzymało ochronę, bo grozi im niebezpieczeństwo, czy otrzymało ochronę SOP-u, żeby właśnie SOP eskortował ich do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Służba Ochrony Państwa ma zdefiniowane zadania. Dokładnie stoi na straży porządku, ale również zabezpieczeniu dla osób, które faktycznie mogą się czuć zagrożone i te ewidentne zagrożenie może wystąpić. Dlatego też taka procedura została wdrożona i dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma faktycznie ochronę Służby Ochrony Państwa.
0: Służba Ochrony Państwa nie powinna zareagować wczoraj, kiedy Bogdan Święczkowski, jak twierdzi Maciej Berek, przepychał go w Trybunale Konstytucyjnym?
1: No to są inne możliwości prawne. Na to jest zabezpieczenie monitoringu, który faktycznie w siedzibie Trybunału jest. Mam nadzieję, że się nie wyłączy, że nie stanie się nic takiego technicznej jakiejś usterki, żeby faktycznie dowód z nagrania, gdzie faktycznie pan Święczkowski, nomen omen polityk Prawa i Sprawiedliwości, były radny Sejmiku Wojewódzkiego, były poseł startujący z list PiSu, zablokował swoim ciałem, twierdząc, że jest zakaz wstępu dla polityków. No, pamiętamy panią Pawłowicz, pana Piotrowicza, który de facto sam mówił, że nie jest potrzebny prezydent do złożenia ślubowania. Także ta retoryka po prostu jest paskudna. Jest ewidentne granie polityczne przez polityków PiSu, żeby tylko zabetonować i zawłaszczyć Trybunał. No, no niezgodnie z prawdą.
0: A jak pan widzi przyszłość tylko teraz już na tej niwie politycznej tej historii? Czy sędziowie przyjdą dzisiaj ponownie do Trybunału? Czy powinni przychodzić codziennie? Czy w asyście Służby Ochrony Państwa? Jak koniec końców doprowadzić do tego, jeśli taki jest cel, jak rozumiem, żeby zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów i głosować nad immunitetem Święczkowskiego?
1: Jak pan jest tutaj w studiu, to jest pan w pracy, bo ma pan taki obowiązek.
0: Tak.
1: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w momencie wyboru przez Sejm również taki obowiązek mają, stawienia się w pracy.
0: Różnica jest taka, że mój wydawca Rafał Wardzyński nie stoi w drzwiach i nie blokuje mi wejścia do studia.
1: Bo rozumie, bo wie, jaka jest zasada, jaki jest kodeks pracy, jak prawo funkcjonuje. Nie stoi naprzeciw prawa albo nie wymyśla swojego regulaminu pracy wewnętrznego rozbieżnego z aktualnie obowiązującymi przepisami. Święczkowski tak robi. Więc nie ma dualnego systemu prawnego. Są jasne rozwiązania, że to Sejm dokonuje wyboru, a prezydent nie ma żadnej prerogatywy. On ma obowiązek

0: przyjęcia ślubowania, czyli przyjęcia do wiadomości. I to wszystko. Okay, a Święczkowski nie jest jego notariuszem.
1: No dobra, tylko powiedziawszy to wszystko, no nie zmienia to faktu, że sytuacja wygląda jak wygląda. Bogdan Święczkowski nie wpuszcza sędziów do części sędziowskiej, nie chce zwołać zgromadzenia ogólnego, no też nie ma większości wśród samych sędziów, a prezydent Karol Nawrocki powiedział wczoraj

0: Polski. Groźby były stosowane wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dlaczego akurat o tej historii się dowiedzieliśmy jako opinia publiczna?
1: Ryzyko, o którym poinformowano opinię publiczną, było na tyle duże, że uznano, że taki fakt musi zostać upubliczniony. Mając na uwadze oczywiście sytuację, która eskaluje, mając na uwadze ostatnie wydarzenia z minionego tygodnia, czyli sytuację w szkołach, sytuację w przestrzeni publicznej, atak nożowników, że tego typu informacja musi być, żeby ostudzić chyba głowy, ostudzić emocje, żeby zobaczyć, że nie ma żartów tak naprawdę, że to już nie są tylko jakieś pogróżki, tylko faktycznie materialny, wymierzony ślad, udowodniony potencjalnego zamachu, który był bardzo mocno uprawdopodobniony przez służby.
0: Ale było w tych groźbach, w sposobie planowania tego zamachu, było coś, co odbiegało, co rzeczywiście wzbudziło w służbach aż tak duży niepokój, żeby w niedzielę informować o tym całą Polskę? No bo domyślam się, że taki gruźb premier nie bagatelizuje ich, ale taki gruźb premier czy wicepremier dostają co niemiara.
1: Oj, ile ja dostaję gruźb wulgarnych, o skasowaniu mojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie takie stopniowanie. Czy jesteśmy w stanie przeanalizować, że to jest groźba płynąca i nie ma podstawy jakby faktycznej w samym swoim tekście, czy jest uprawdopodobnione takie wydarzenie? Mając na uwadze najwyższe osoby w państwie, wszystkie groźby są sprawdzane. Jeżeli podjęto stosowne działania i poinformowanie, to znaczy, że realność wystąpienia tej groźby, zmaterializowania jej było bardzo wysokie, dlatego opinia publiczna powinna o tym wiedzieć.
0: Okej, ale to co ja jako obywatel miałem z tą wiedzą zrobić w niedzielę?
1: Po prostu dostaje pan czasami bardzo dużą wiedzę i czasami ją warto przyswoić, że pewne rzeczy, które miały wydarzenia, znaczy miały miejsce w poprzednim tygodniu i były materialne, czyli ataki nożowników, zabójstwa nożem, faktycznie mają wymiar nie tylko w szkołach, na ulicy, ale również są potencjalne osoby, które grożą utratą zdrowia bądź życia najwyższe osoby w państwie.
0: Jasne, ale jako obywatel obudziłem się w niedzielę rano i usłyszałem, że służby państwa zostały postawione w stan najwyższej gotowości, bo planowany jest zamach na premiera i wicepremiera ministra obrony narodowej. No, dlaczego właściwie ta informacja została upubliczniona?
1: Nawet działanie prewencyjne, panie redaktorze, bo jeżeli komuś przyjdzie do głowy w poniedziałek albo w niedzielę, w sobotę rano, przyjdzie do głowy, żeby zastraszyć, napisać maila, napisać pogróżki do kogokolwiek, że służby działają, że tego typu rzeczy będą upublicznione i będą szybko wyłapywane osoby, które takie głupoty przyjdą do głowy.
0: Czy policjanci nadal patrolują szkoły, czy wchodzą z patrolami do szkół?
1: Sam widziałem oczywiście w dniu wczorajszym, przedwczoraj faktycznie oznakowane radiowozy z funkcjonariuszami, którzy stali przy dwóch albo trzech szkołach na terenie Warszawy. Także to też jest jakby taki element prewencji ogólnej, mając na uwadze to, że funkcjonariusz umundurowany jest, że wejdzie, że widać go po prostu, więc te głowy młodych ludzi przesiąknięte również teoriami różnymi wynikającymi z wiralów internetowych, niech trochę się ostudzą, nauczyciele robią dobrą robotę, są lekcje wychowawcze, są psychologowie, którzy rozmawiają na ten temat, także mam nadzieję, że to troszeczkę wyhamuje i przejdziemy do normalności, bo to, co się dzieje, to nie chciałbym obrazków ze Stanów Zjednoczonych, kiedy do każdej szkoły, jak się wchodzi, mamy bramki jak na lotniskach i mamy umundurowanych ochroniarzy z bronią.
0: I drzwi na zatrzask od środka.
1: Tak, to prawda.
0: Tylko, panie ministrze, doprecyzujmy, to są radiowozy przed szkołami, bo żeby policjanci weszli na teren szkoły, to dyrektor musi wyrazić taką zgodę, jak rozumiem, tak?
1: Oczywiście, że tak, ale panie redaktorze, to nie od dziś wiadomo, że w trakcie godzin lekcyjnych czasami wchodzą funkcjonariusze straży pożarnej, z policji, opowiadając o swojej pracy.
0: Nie, no ja też pamiętam, jak w liceum przychodzili prewencyjnie funkcjonariusze z psami, żeby do szafek na wszelki wypadek podejść.
1: Oczywiście, tego typu sytuacje mają miejsce, jeżeli dyrekcja uzna za konieczne wejście prewencyjne, jakiekolwiek, żeby funkcjonariusz umundurowany wszedł w jakimś celu na teren obiektu szkolnego, to taką decyzję może podjąć. Natomiast jeżeli przed wejściem do szkoły widzi się umundurowanego policjanta, to też jakieś emocje albo jakieś głupie pomysły tej młodzieży mogą...
0: Ostatnie pytanie w tym wątku. Czy my tak na dobrą sprawę wiemy, skąd była ta seria ataków nożowników w szkołach oraz no co najmniej kilkudziesięciu naśladowców, których zatrzymały służby, którzy planowali podobne działania? Czy to była, tak jak pan wspomina, kwestia wiralów, czy też wyzwań w internecie? Czy były i takie ślady, że to rosyjskie wpływy, rosyjska propaganda, dezinformacja, która napędza ten proces?
1: Czasami też emocje. Pamiętamy z mojego dzieciństwa czarną Wołgę, która się przemieszczała po ulicach, która zabierała dzieci. To też były takie wirale na tamten czas. Także tutaj internet jest na tyle pojemny, że każdą rzecz można wymyśleć i kolportować w internecie.

0: Oczywiście trwa postępowanie. Jest badany wątek przyczynowo-skutkowy, ale jakby na tą chwilę wszystko wskazuje na to, że to nie było nic zorganizowanego. Czy to jest ślad rosyjskiej dezinformacji służb działania? Być może oni są bardzo kreatywni. Ich doktryna jest taką doktryną, żeby robić zamieszanie, robić działania hybrydowe na każdym polu. To, że się dzieje totalna wojna w internecie, to już o tym wiemy. O tym też mówi premier Gawkowski, że w internecie codziennie odbywa się regularna wojna pomiędzy Rosją a cywilizowanym światem.
1: Dziś 15 dzień października, trzecia rocznica wyborów, które doprowadziły was, koalicję szeroko rozumianą rządzącą, do władzy. Nie zapytam pana, jak ocenia pan te 3 lata, bo mi pan odpowie, że dobrze. Zapytam, czy na rok przed kolejnymi wyborami nie obawiacie się w koalicji rządzącej, że waszym największym zmartwieniem jest rozczarowana część elektoratu i demobilizacja po stronie właśnie waszego elektoratu?
0: Faktycznie 3 lata rządów w klimacie geopolitycznym agresji Rosji na Ukrainę, sytuacji politycznej, kiedy jest ponad blisko 50 wet prezydenta Nawrockiego do projektów ustaw, które wspólnie przygotowaliśmy, 50 wet. Tego nigdy nie było w historii. Przez całą kadencję pan prezydent Duda to jest chyba kilkanaście wet. Także rządzenie w takich warunkach jest ekstremalnie trudne. Jednak udało się wiele ciekawych rzeczy wprowadzić. Badania prenatalne z kwotą bardzo dużą na ten cel. Babciowe 1500 zł. Czy też odblokowanie środków z KPO. To są te rzeczy, które wpływają na potencjalnie dobre funkcjonowanie i życie Polaków. Oczywiście każde wybory nie są łatwe. To jest, to są emocje, to jest sytuacja zewnętrzna, to jest sytuacja ekonomiczna Polaków. Jednak no, najpierw musimy odpowiednio zewrzeć szyki i przygotować dobry program. Bo to wybory, to jest plebiscyt. Mam nadzieję, że znamy go z korzyścią dla Polski.
1: To co? Zbieramy się. Lecimy z dalszą częścią dnia. Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej. A ja już oddaję głos nieocenionej Ewie Wasążnik.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla państwa.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 8.22. Nieoceniony Roch Kowalski wróci do państwa jutro w rozmowach politycznych.
2: Stan dnia.
3: A my wracamy do Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie przed jego siedzibę w Warszawie, bo tam nasz reporter Piotr Durys, który śledzi wydarzenia po wczorajszym złożeniu ślubowania przez Macieja Berka, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj ta uroczystość odbyła się rano w Sejmie, później ciąg wydarzeń, które były konsekwencją tej ceremonii, tej uroczystości, między innymi decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który odwołał zaplanowaną na dziś i jutro wizytę w Słowenii z powodu właśnie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Piotr Durys jest przed siedzibą Trybunału w Warszawie. Dzień dobry, Piotrze.
4: Dzień dobry.
3: Co się tam dzieje teraz?
4: No jest, proces trwa, choć jest zdecydowanie spokojniej niż wczoraj, bo to właśnie wczoraj policja otoczyła budynek kordonem, a przed Trybunałem dochodziło do przepychanych. Manifestanci, między innymi z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej, próbowali zablokować wjazd barierkami. Sędziowie razem z Maciejem Berkiem wjechali na teren Trybunału. Dzięki policji 3 osoby zostały zatrzymane, a prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie zachowania wobec policjantów, między innymi Roberta Bąkiewicza. Do nowych sędziów odniósł się też prezes Trybunału. Mówił wczoraj do zgromadzonych Bogdan Święczkowski.
5: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej. Uniemożliwiłem wejście państwu do części sędziowskiej z uwagi na fakt, iż nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie.
4: Maciej Berek twierdzi, że prezes fizycznie uniemożliwił mu wejście na korytarz i złożył zawiadomienie o naruszeniu nietykalności sędziego. Prokurator generalny chce, by prokuratura sprawdziła, co wydarzyło się w budynku. Prezes Trybunału nie dopuści nowego sędziego do orzekania, dopóki prezydent nie potwierdzi, że uznaje ślubowanie za złożone w jego obecności. Sam Maciej Berek przekonuje, że ślubował zgodnie z prawem.
6: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru upływają kolejne tygodnie.
4: Ślubowanie odbyło się dzień po opinii Komisji Weneckiej, według której prezydent powinien bezzwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm. Maciej Berek jest 8. sędzią wybranym przez Sejm tej kadencji. Teraz czas na Trybunał, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: sędziowie, ośmiu wspaniałych, wjechało już na teren

0: Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie.
1: Opozycja uważa natomiast, że ślubowanie bez prezydenta jest nieważne. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przez cały dzień byli przed Trybunałem, a prezes partii Jarosław Kaczyński ocenił, że siłowe działania wobec Trybunału można uznać za próbę zamachu stanu. Wczoraj po południu prezydent przyjechał do siedziby Trybunału i spotkał się z prezesem Trybunału właśnie, a do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk, który zapowiada, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami. No i już dzisiaj możemy usłyszeć zapowiedzi, że w sobotę o 14 ma się odbyć protest zwolenników obecnego stanu rzeczy w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Piotr Durys jest dzisiaj przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego i będzie dla Państwa śledził te wydarzenia, które być może także dziś staną się naszym udziałem i będziemy tego świadkami. Piotrze, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Przegląd prasy.
2: Błyskawicznie jeszcze mam dla Państwa do polecenia dwa artykuły w Gazecie Wyborczej i w Rzeczpospolitej, niezwiązane ze sprawą Trybunału Konstytucyjnego, ale które dotyczą te artykuły, te materiały ważnych społecznych tematów. Gazeta Wyborcza, dzieci niewidzialne i zabiegane. O tym, że według Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 8% polskich dzieci i nastolatków deklaruje, że w trudnej sytuacji życiowej nie ma wokół siebie ani jednej bliskiej osoby, do której mogłyby się zwrócić o pomoc. Dzieci niewidzialne, zabiegane i można dodać jeszcze niezaopiekowane. Raport o marzeniach i samotności to tytuł tego artykułu w Gazecie Wyborczej, który jest tematem dnia dzisiejszego wydania, a Rzeczpospolita zajmuje się tematem demografii. Kto ma jaką odpowiedź na kryzys demograficzny w Polsce? Demografia staje się dla Polski jednym z największych długofalowych wyzwań, tak społecznych, jak i politycznych. Jak partie chcą ograniczyć zmniejszenie się liczby ludności? Odpowiedzi na to pytanie szukają autorzy artykułu w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Przyczyny zjawisk depopulacyjnych są różne. Obawy rodziców o dostęp do przedszkoli i szkół, a co za tym idzie także kłopot z pogodzeniem obowiązków wychowawczych i pracą zawodową. Demografią zajmuje się dziś Rzeczpospolita w dzisiejszym wydaniu papierowym gazety.
3: Reklama. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Po reklamie. Autopromocja.
11: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie.

0: Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Należy przestrzegać prawa, tak awanturę w Trybunale Konstytucyjnym komentuje w Polskim Radiu 24 wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Przypomnijmy, wczoraj Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego bez udziału prezydenta. Później jednak prezes Trybunału Bogdan Święczkowski zablokował mu drogę do zamkniętej części Trybunału Konstytucyjnego. Michał Gramatyka mówił w poranku Polskiego Radia 24, że w tej sprawie kluczowa powinna być nie siła fizyczna, a prawo.
3: To nie jest futbol amerykański, gdzie gabaryty, szybkość i sprawność fizyczna decydują o tym, kto wygrywa mecz. To jest kwestia okazywania szacunku do prawa i do ustrojowych zasad funkcjonowania Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś tego nie potrafi i przenosi całą sprawę na boisko, stujardowe, na którym ten wygrywa, kto lepiej się przepycha, to jest po prostu nieporozumienie.
2: Bogdan Święczkowski poinformował, że wybrany Maciej Berek nie zostanie na razie dopuszczony do orzekania. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego ślubowanie Macieja Berka było niezgodne z konstytucją, a zatem nie jest on sędzią Trybunału. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Warszawski sąd nie zgodził się jednak na wniosek prokuratury, by 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące. Mężczyzna usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych i grozi za to do 15 lat więzienia. Według prokuratury na razie nic nie wskazuje, by mężczyzna działał z inspiracji obcych służb, ale ten wątek jest jeszcze badany. Policja alarmuje. Oszuści wrócili do metody na COVID. Grupy przestępcze wykorzystują sezon zachorowań i dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin oraz pracowników szpitala. Tylko w ostatnim czasie swoje oszczędności, aby rzekomo ocalić zdrowie córki, oszustom przekazała 82-letnia mieszkanka Skawiny koło Krakowa. Policji udało się odzyskać część pieniędzy i zatrzymać jedną osobę. To już kolejne tego typu oszustwo w ostatnim czasie, przestrzega Anna Zbroja z małopolskiej policji.
4: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny. Opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
2: Policja i pracownicy NFZ przypominają, że osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

0: Jest godzina 8.33, a zatem jeszcze cały czas obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed mgłą na zachodzie naszego kraju. Widzialność może tam być ograniczona nawet do 300 metrów. Proszę na siebie dzisiaj o poranku bardzo uważać. Pogoda będzie w kratkę. Czasami się zachmurzy, bardziej mniej. Może miejscami również popadać przelotnie deszcz. Temperatura dość skromnie od 9 stopni na wschodzie naszego kraju do 15 stopni na zachodzie. Tam będzie najcieplej, na obszarach podgórskich Karpat miejscami temperatura może spaść do 8 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: 8.34 w Polskim Radiu 24. Zaczynamy tę część ekspercką naszego porannego spotkania, porannej audycji. Czas na komentarze tych, którzy z uwagą przyglądają się naszej politycznej rzeczywistości.
1: Komentarz.
0: Pan Krzysztof Izdebski, ekspert prawny Fundacji Batorego, połączony z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią i państwa.
0: Co w Trybunale Konstytucyjnym zwyciężyło wczoraj? Siła argumentu czy argument siły?
2: Nic chyba nie zwyciężyło w Trybunale. Ja mam takie wrażenie, no, na razie tak to wygląda, że jesteśmy świadkami od wielu miesięcy, jeżeli nie

0: lat oczywiście w różnych natężeniach i z różnymi obrazkami na sytuacji, w której Trybunał po prostu nie działa. A najciekawsze rzeczy, można powiedzieć, ale mówię to i z przekąsem, i z ironią, ale ze smutkiem, dzieją się na zewnątrz Trybunału, a nie wewnątrz, na sali rozpraw, tam gdzie właśnie powinniśmy głównie spoglądać, obserwując Trybunał, a tymczasem zastanawiamy się, jak politycy wypuszczają coraz mocniejsze w stosunku do siebie ciosy.
1: To jak pan rangę tych wczorajszych wydarzeń ocenia, które zadziały się wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale również w jego siedzibie, bo najpierw byliśmy świadkami tego ślubowania nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, potem złożenie tych dokumentów, no nazwijmy to, uwierzytelniających w kancelarii prezydenta, również przy ulicy Wiejskiej, w takim okienku podawczym, a potem przejazd do Trybunału, wjazd na teren siedziby Trybunału Konstytucyjnego, no i to spotkanie z Bogdanem Święczkowskim we wnętrzu siedziby Trybunału Konstytucyjnego, zakończone tym incydentem, który z kolei poskutkował zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, które miało polegać na naruszeniu nietykalności cielesnej i fizycznej nowego sędziego Trybunału.
0: No, trudno powiedzieć, jak pani chyba dobrze, tak jak wsłuchiwałem się, jak pani bardzo zgrabnie gratuluje te wydarzenia z zeszłego, z wczoraj w zasadzie przedstawiła, no to jest to obraz nie mający nic wspólnego też z powagą oczekiwaną Trybunału. Myślę, że z jednej i z drugiej strony jest to, no, jeżeli mamy oceniać, jakoś wyciągać jakieś wnioski, no to Trybunał jest symbolem chyba porażki polityków i symbolem porażki chyba wiary też w to, czy jesteśmy w stanie się w ogóle politycznie dogadać. Ja nie mam wątpliwości, pani mi przedstawiła, bardzo dziękuję, to jest zgodne z prawną, że faktycznie jestem prawnikiem, natomiast od wielu lat mam poczucie, że to prawo nie ma takiego dużego, niestety, znaczenia przy okazji dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym czy innych instytucjach publicznych w Polsce. Wszystko to kwestia pewnych konfliktów politycznych, świadomej, myślę, że też polaryzacji, podziałów, działania na mobilizację, demobilizację swoich elektoratów, więc raczej to, co towarzyszy kampanii wyborczej, niż to, co powinno towarzyszyć jakiejś trosce o to, żeby te instytucje, szczególnie tak istotne jak Trybunał Konstytucyjny, były rzeczywiście uznawane za dużą, nigdy za całą część społeczeństwa, ale za dużą część społeczeństwa, za takie, które są godne zaufania, które patrzą na ręce właśnie polityków. No a tymczasem mamy z jednej strony jakiś orszak, z drugiej strony sygnały o stosowaniu przemocy w stosunku do jednego z wybranych przez Sejm sędziów. Być może serial, słaby chyba, ale na pewno nie jakaś ani poważna debata ustrojowa o Polsce, ani de facto próba załatwienia tego problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, bo chyba każdy, co obserwuje, niezależnie od swoich poglądów, opinii i jakichś doświadczeń też z samym Trybunałem, no nie ma wątpliwości, że tego typu sceny, takie jak wczoraj, nie prowadzą nas do tego, żeby ten problem rozwiązać, a bardziej, żeby ten problem eskalować, bo zaraz jedna, druga strona, też organizując protesty pod Trybunałem, mówiąc też nieprawdziwe rzeczy o tym, że Trybunał tutaj zaraz przyłączy Polskę do Niemiec, będziemy mieli euro i tak dalej, jeżeli właśnie nie zostanie obroniony, no jest piaskownicą. No, ja już też może przestaję się gryźć w język. Ja też, proszę państwa, byłem współorganizatorem jednej z pierwszych demonstracji, czy pierwszej nawet demonstracji pod Trybunałem Konstytucyjnym jeszcze w listopadzie 2015 roku, wtedy, kiedy Sejm te uchwały masowo najpierw unieważniał, te uchwały dotyczące wyborów sędziów. I muszę powiedzieć, że patrząc na to po tych 11 latach, wydaje mi się, że jesteśmy, jeżeli politycy nie zaczną ze sobą negocjować, rozmawiać, nie usiądą przy jednym stole, to jesteśmy dużo dalej od rozwiązania tego problemu w roku 26 niż w listopadzie 2015 roku. I to jest chyba najbardziej w tym przypadku przykre, bo to jest też 11 lat bez skutecznej kontroli nad działaniami polityków, bez skutecznej ochrony praw konstytucyjnych obywateli.
1: Dlaczego mielibyśmy od polityków zatem oczekiwać, a może nawet mocniej powiem, wymagać żeby rozwiązali problem Trybunału Konstytucyjnego, a rozwiązanie tego problemu pewnie polegałoby na odblokowaniu tej instytucji, skoro ona jest powołana do tego, żeby patrzeć im na ręce i jest takim organem kontrolnym wobec przedstawicieli

0: poszczególnych władz, i tej ustawodawczej, i wykonawczej.
1: Ma pani oczywiście rację, zadając to pytanie i zawierając mi pełną sugestię, że politykom po prostu nie opłaca się to, żeby taka instytucja funkcjonowała. No i rzeczywiście chyba wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, no, że rzeczywiście tak jest, bo faktycznie nie mam wrażenia, że któraś ze stron poważnie też podchodzi do tego właśnie, żeby ten Trybunał był praworządny i cieszył się uznaniem większości społeczeństwa. Ale dlaczego ja tego wymagam? Wymagam tego, proszę państwa, bo żyjemy w demokracji. Chciałbym wierzyć, że żyjemy w demokracji. A demokracja, kiedyś tak nam mówiono, ja w to głęboko wierzę, że to również sztuka kompromisu, że demokracja to nie jest narzucanie swojej woli przez większość kosztem mniejszości, ale uwzględnianie również tej mniejszości, czy to parlamentarnej, czy jakiejkolwiek innej, jaka by nie była. Polityka wreszcie to sposób załatwiania różnych spraw nie za pomocą siły, nie za pomocą obrazków, które może dobrze się klikają w mediach społecznościowych, ale właśnie demokracja to, czy polityka to taki obszar, w którym różne spory, różne strony sporu powinny się spotkać i wypracować pewne rozwiązania. Nie jest to chyba bardzo naiwne też z mojej strony. Mamy oczywiście wiele tysiące przykładów, kiedy to się udawało, ale na tym właśnie też przede wszystkim demokracja polega, że docieramy swoje poglądy, zawieramy pewne kompromisy. No tutaj tej gotowości chyba jeszcze nie ma. Do tego bym gorąco namawiał. No właśnie, no ja bym chciał żyć w kraju demokratycznym, w takim kraju, w którym politycy są w stanie się dogadać dla dobra obywateli.
0: No, i też podporządkować zasadom zapisanym w Konstytucji, prawda? No, Trybunał Konstytucyjny to jest ta instytucja, która jest bardzo mocno w Konstytucji umocowana i zakorzeniona. Wymieniliśmy się tymi refleksjami na temat tego, co dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym, ogólnymi refleksjami, to teraz zapytam konkretnie, bo cały czas dźwięczy mi w uszach wypowiedź prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego z wczoraj, kiedy wyszedł do dziennikarzy i też do tam protestujących przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego i powiedział, że no, przyjął w siedzibie Trybunału Macieja Berka, ale jeśli chodzi o uznanie ważności tego ślubowania, które Maciej Berek złożył wczoraj w Sejmie, no to Bogdan Święczkowski będzie czekał do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. O co chodzi i kto ten spór miałby w obecnym... w obecnej sytuacji zastanej rozstrzygnąć. On, Trybunał Konstytucyjny, prezydent, na którego opinię też czeka Bogdan Święczkowski.
1: De facto chyba Bogdan Święczkowski, bo też jednym z problemów, które no, bardzo wyraźnie widać w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie właśnie od 2015 roku, jest w zasadzie takie możliwe jedynowładztwo prezesa Trybunału. Przypomnę, kilka tygodni temu dosyć no, głośna, przynajmniej dla tych, kto się tymi kwestiami interesują, informacja, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie o popełnieniu możliwości popełnienia przestępstwa przez panią sędzię Przyłębską, która z kolei za swojej kadencji no, ewidentnie manipulowała składami też Trybunału Konstytucyjnego, czyli wyznaczała takich sędziów, po których można spodziewać się było określonego rozstrzygnięcia. No, coś, co jest absolutnie zaprzeczeniem neutralności, obiektywizmu, niezależności Trybunału Konstytucyjnego, ale coś, co formalnie przepisy jakoś w miarę umożliwiają właśnie takie roszady na liście sędziów, którzy będą sprawy rozpatrywać. Wspominam o tym właśnie dlatego, że Trybunał jest dysfunkcjonalny, a jednocześnie no, stał się takim dworem w jakimś, można powiedzieć, sensie dla swoich prezesów. Bogdan Święczkowski jest takim głównym bohaterem. Myślę, jakby się spytać chociażby osób, nawet polityków, którzy bardzo mocno występują w obronie zachowań Bogdana Święczkowskiego. Myślę, że większość z nich nie ma pojęcia, nawet jacy sędziowie zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym od wielu lat, bo dla nich właśnie taką osobą jest Bogdan Święczkowski i on pewnie taki spór kompetencyjny, który moim zdaniem w ogóle nie istnieje, rozstrzygał, ale to też nie ma przecież znaczenia, bo nikt z drugiej strony tego jego rozstrzygnięcia by nie uznał. Prawda jest taka, że ustawa, zresztą nie jest to coś, co zostało stworzone za czasów PiS-u, wymaga tego, żeby takie ślubowanie odbyło się wobec i w obecności prezydenta. Prezydent uchyla się od tego. My też się skupiamy, proszę zwrócić uwagę teraz na sprawie

0: Macieja Berka często, Prawo i Sprawiedliwość, czy sympatycy tej strony sceny politycznej podkreślają, no, że tu prezydent ma wątpliwości, bo nie wiadomo, jak to wygląda z tym doświadczeniem Macieja Berka, jeżeli chodzi o dziesięcioletnie wykonywanie zawodu radcy prawnego. Faktycznie chyba Maciej Berek tak do końca tego dobrze nie wyjaśnił, ale z drugiej strony zapominamy o tej czwórce, co do której nie było żadnych wątpliwości. Te, które gdzieś się pojawiały w wypowiedziach przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, są co najmniej absurdalne i też zupełnie niekonsekwentne. No i mamy do czynienia z sytuacją, odkładając na bok nawet właśnie na chwilę ten wybór ostatniego w tym roku sędziego Trybunału Konstytucyjnego, no to w dalszym ciągu ta czwórka wybrana bez żadnych wątpliwości poprawnie również oczekuje na to zaślubowanie. No więc też to ewidentnie pokazuje, że prezydent Nawrocki nie jest strażnikiem konstytucji. Prezydent Nawrocki jest strażnikiem swojego środowiska politycznego i rzecznikiem obezwładnienia Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj znowuż wkracza polityka, niezależnie od tego, czy ktoś twierdzi, że jest spór kompetencyjny, jak on będzie rozstrzygnięty, no to niestety również prezydent Nawrocki uczynił z tego całego procesu, czy z tego całego zjawiska nic więcej niż tylko okazję do polaryzacji i próby jakiejś zaszkodzenia swojemu przeciwnikowi politycznemu. Więc bardzo dziękuję za znowuż pytanie, o którym chciałbym w ogóle odpowiedzieć właśnie w sposób merytoryczny, ekspercki, dotyczący sporów kompetencyjnych, ale to niestety, i to absolutnie nie jest przytyk do pani redaktora, a przytyk do tych, którzy tym się posługują, że ten spór konstytucyjny, jak jest nazywany, to jest tylko próba dorobienia jakiegoś uzasadnienia rzekomo mądrego do sytuacji, która no właśnie jest niestety z prawem, działaniami prawnymi ma niewiele wspólnego.
1: Pan Krzysztof Izdebski, ekspert prawny Fundacji Batorego, był naszym porannym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Życzę
0: bardzo dziękuję.
1: Dobrego dnia. Trybunał Konstytucyjny i sprawy polityczne w dniu rocznicy, trzeciej rocznicy wyborów parlamentarnych zostawiamy na boku. Teraz będziemy rozmawiać o kulturze.
2: Dzień dobry, chwila oddechu rzeczywiście, chociaż emocjonująca chwila oddechu, bo wczoraj w hali stulecia we Wrocławiu odbyła się premiera nowej powieści Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo i w tym wydarzeniu uczestniczyło ponad 4000 czytelników twórczości polskiej na bliski. Spotkanie miało formę rozmowy z profesor Urszulą Glęsk z Uniwersytetu Wrocławskiego i większość miała już książki ze sobą.
3: Pani Olga pisze takie książki, które są z punktu widzenia językowego bardzo ciekawe.
4: Rano zniesiono embargo na zakup książki, więc udaliśmy się do najbliższej księgarni, żeby zakupić ją zawczasu.
5: To są takie klimaty, które mi bardzo odpowiadają i uwielbiam tą prozę.
2: Tokarczuk podkreślała, że jej najnowsza książka nie ma ambicji bycia dokumentem. Nie chciałabym, aby czytelnicy traktowali moją nową książkę jako dokumentalną opowieść o powojennych latach na tak zwanych ziemiach odzyskanych, chociaż jest to powieść dobrze udokumentowana, mówiła noblistka podczas spotkania. Ta książka zabiera czytelników w podróż przez miejsce i epoki, przez ludzi, przez historię od Dolnego Śląska po Buenos Aires, od przeszłości po współczesność. Wiadomo, że punktem opowieści, punktem ważnym odniesienia właściwie jest Dolny Śląsk, czyli region szczególnie bliski autorce, a centralnym motywem są powojenne przesiedlenia, uznawane przecież za jedne z największych migracji w historii Europy. A tak niegdyś Olga Tokarczuk mówiła na antenach Polskiego Radia właśnie o tym, czym jest dobra literatura.
6: Dziwny, piękny wynalazek człowieka, który jest oparty na mechanizmie empatii, pozwalającym nam wejść w sytuację drugiego człowieka. Wejście w sytuację drugiego człowieka poszerza świadomość. Człowiek po przeczytaniu dobrej książki staje się większy. Też ma takie cudowne poczucie, że nie jest sam, nie jest jedynym bytem doznającym, czującym, myślącym, refleksyjnym i że w ten sposób odkrywa świat pełen podobieństw i pełen innych bytów podobnych do siebie.
2: Premiera nowej książki Olgi Tokarczuk jest częścią Bruno Schulz Festival, na którym przyznawane są nagrody Angelus. To taki emocjonujący naprawdę moment, bo po kilku latach czekania Tokarczuk powraca z nową powieścią, a powraca do pisania.

0: już powrócił właściwie, także i Szczepan Twardoch, bo w księgarniach już najnowsza powieść laureata Nagrody Nike sprzed tygodnia. Wald Kaus łączy świat historii magicznego folkloru, a wszystko rozgrywa się podczas drugiego powstania śląskiego, gdy ważą się losy całego regionu. Tak jak powiedziałam, ta powieść ukazuje się właściwie bezpośrednio po tym, jak Szczepan Twardoch otrzymał nagrodę literacką Nike za poprzednią powieść, czyli za Nul, który opowiada o wojnie w Ukrainie. Tak Szczepan Twardoch mówił o tej literaturze wojennej polskiej, która bywa inspiracją dla niego.
1: Wydaje mi się, że polska literatura wojną przestała się zajmować dawno temu i nie mówię tego z przyganą bynajmniej. Natomiast dla mnie osobiście wojna, a szczególnie dwie ostatnie wojny XX wieku były zawsze tematem bardzo ważnym i chyba to również sprawiło, że znalazłem się bardzo blisko tej. Ale bardzo ważnymi autorami literatury wojennej są dla mnie na pewno Ernst Jünger, na pewno Hemingway, na pewno Céline i Podróż do Kresu Nocy, mimo że one niekoniecznie mówią o wojnie samej jako takiej.
0: Zapowiadając Waldkaus w mediach społecznościowych, Szczepan Twardoch przekonywał, że jest to dla niego powieść powrotu, jednocześnie powieść inna, nowa. Na pewno jest to powrót do tematyki rodzinnego regionu Twardocha, czyli do Górnego Śląska. Ciekawa jestem, czy mają państwo już dość opowieści o lalce Bolesława Prusa, o serialu.
2: Ale o lalce czy o ekranizacjach?
0: No właśnie, właśnie. Na tej podstawie powstaje balet, który będzie miał swoją premierę jutro w Operze w Szczecinie. No właśnie, bo jest i serial, jest i film, jest i słuchowisko. No a teraz balet i już o tym opowiada nam reżyser spektaklu, tego baletowego, operowego, Kuba Wnuk.
3: Lalka jest taką powieścią, która nadaje się jako punkt wyjścia do wszelkiego rodzaju sztuk i postanowiliśmy no właśnie spróbować rzeczywiście zająć się tą lalką od strony baletu. Jest to nieszablonowe potraktowanie materiału Bolesława Prusa i myślę, że będzie to taka cegiełka w tej narodowej dyskusji na temat wyższości jednej lalki nad drugą. To oto pojawi się trzecia.
0: No, to kolejna właściwie, bo
2: ludzie
0: przecież...
2: Dwóch się bije, trzeci korzysta.
0: A, oczywiście, w Teatrze Dramatycznym w Warszawie też można oglądać lalkę w reżyserii Mikity Iłyńczyka, pochodzącego z Białorusi reżysera i to też jest bardzo ciekawa interpretacja tej powieści, a tu ilustracją burzliwej historii Wokulskiego i Łęckiej będą utwory Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Nowskowskiego, no ale myślę, że na potrzeby baletu to dzieło trzeba było odchudzić i o tym mówi dyrektor szczecińskiej opery Jacek Jekiel.
4: Jednak jest pewna kondensacja, bo książka jest długa, narracja jest długa, ona ma takie bardzo różne emocjonalne napięcia i jak się to czyta kilka czy kilkanaście dni, to wiadomo, tak trochę jak serial. A tutaj mamy 2 godziny i to tak emocjonalny creme de la creme jest wyciągnięty z lalki. I to się świetnie ogląda.
0: Premiera tej baletowej wersji, tej baletowej lalki w sobotę w Operze Szczecińskiej.
2: Ale zwróć uwagę, Martyno, i zwróćcie uwagę, drodzy państwo, jak dobry jest ten pierwowzór, jak dobra to jest ta materia literacka, że można ją przekształcać na tyle sposobów, że to jest taki świetny materiał do tego, żeby i napisać scenariusz filmowy, i rozpisać to na kilka odcinków serialu. Jak można zrobić z tego również scenariusz sztuki teatralnej i także baletu.
0: Tak, bo to naprawdę jest historia uniwersalna, literatury. Bo tak naprawdę my się nie zmieniamy. Mamy XXI wiek, a opowieści o XIX-wiecznych nas jest wciąż aktualna, bo potrzeby są te same, czyli wielka miłość i spełnienie, także i zawodowe, to finansowe przecież. Myślę, że...
2: Wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza, ale skoro mówisz o tej aktualności, to Jakub Jarno popełnił taką książkę już kilka lat temu, Marionetka. I to jest opowieść o dalszych losach, o tym, co wydarzyło się już po zakończeniu lalki.
2: Sequel.
0: Z kolejnymi już pokoleniami, czyli o relacji Sylwii Łęckiej i Zbyszka Wokulskiego, którzy się poznają po wielu, wielu latach i chcą dowiedzieć się więcej o swoich przodkach, słynnych przodkach. Odkrywają listy. No i pytanie, czy nie odkrywają też jakiegoś złota. I do tej powieści powrócił Teatr Polskiego Radia i mogą państwo na stronach Teatru Polskiego Radia odnaleźć słuchowisko dwuczęściowe

0: bo to właściwie taki dwuodcinkowy serial pod tytułem Marionetka, a ja mam fragment z nagrań.
1: Panno święta! Może pani powtórzyć?
2: Sylwia Łęcka?
1: Nie, to wykluczone. Pan Wokulski, pani Łęcka? Nie, to nie ma racji bytu. Może ja na stare lata zwariowałem?
2: Panie Marianie, jesteśmy tu z powodu pewnych listów. Listów, które Stanisław Wokulski pisał do Izabeli Łęckiej.
3: No i super, to przenosimy się w plener i dalej jedziemy z tematem kamieni.
0: Mówił Adam Wojtyszko na koniec, czyli reżyser tego słuchowiska. Znajdą je państwo, Marionetka pod tytułem Marionetka, znajdą je państwo bezpłatnie na naszych stronach internetowych, na platformach Teatru Polskiego Radia, a na platformie Teatru Telewizji znajdą już państwo premierę z tego tygodnia, czyli Wnuczkę Picassa, która powstała specjalnie na 70-lecie Kobry, czyli Teatru Sensacji Kobra, który
4: kultowego,
0: który powraca, no i jak powraca, to im powraca do niego Juliusz Machulski. No,
5: tytuł odpowiada już od razu.
0: O wnuczce Picassa.
5: O wnuczce Picassa to jest. Picasso ma znaczenie tutaj. No to jest Kobra, to jest... Tutaj za dużo się trupów nie pada, ale to jest o ludziach nieuczciwych w jakimś sensie trochę. Kobra. No i tak to zostawmy. Ale to jest taka z przymrużeniem... Nie, ja nie lubię tego określenia. To jest, jak mówi jeden z bohaterów, że Kobra się wyczerpała, ten format się wyczerpał. Dzisiaj to trzeba tak postmodernistycznie, persyflażowo, czyli ze szczyptą takiej ironicznej kpiny. To, i to taka Kobra jest.
0: Teatr sensacji bardziej, czy komedia kryminalna?
5: To jest Kobra.
0: To jest Kobra.
5: To jest Kobra napisana na 70-lecie Kobry. O, i tyle.
0: O, i tyle. I muszą
4: państwo
0: zobaczyć.
4: I będzie sensacja.
0: Będzie uśmiech, będzie sensacja, będzie Masza Wągrodzka w głównej roli, no i Machulski napisał i wyreżyserował, zatem naprawdę będzie zabawnie.
4: Martyna Podolska, Martyno, bardzo dziękuję.
0: Do
4: państwu
0: usłyszenia.
4: Również dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Dzisiaj do usłyszenia, jutro Ewa Wasążnik.
6: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do marca nie płacisz. RSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka. Ogłoszenie społeczne.

0: Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Jego prezes nie dopuścił do pracy sędziego Berka, który złożył ślubowanie. Prezydent Ukrainy krytykuje Waszyngton i zapowiada: wznowimy ataki na rosyjskie rafinerie. To dobry sposób na rozwiązywanie sporów. Dziś przypada Światowy Dzień Mediacji. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Prokuratura powinna wystąpić o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Tak uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Wczoraj obecny prezes Trybunału nie dopuścił do pracy Macieja Berka oraz czterech innych sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Jerzy Stępień wskazał w radiowej Jedynce, że Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany odpowiedzieć na wniosek o uchylenie immunitetu w ciągu 30 dni.
1: Albo zdjąć ten immunitet, albo nie. I teraz jeśli pan Święczkowski nie będzie chciał zwołać tego zgromadzenia ogólnego, no to trzeba uznać, że on nie działa. I wtedy jego zastępca musi podjąć tę decyzję.
0: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią większość w Trybunale. 5 z nich prezes Święczkowski nie dopuszcza do pracy. A w związku z demonstracjami i przepychankami, do których doszło wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym, doszło do zatrzymania kilku osób. Mówił o tym w poranku Polskiego Radia 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański.
2: To są bodajże 3 osoby, także tutaj statystyki są takie, mając na uwadze jednak obrazki, które przyszyły wczoraj popołudnie i wieczór, widać jak to wszystko wyglądało, jak działała profesjonalnie policja, no i nasze policjantki, które faktycznie wczoraj były bardzo liczne i bardzo widoczne, celem zabezpieczenia prawidłowości tego, co się dzieje pod Trybunałem Konstytucyjnym, więc umożliwienie legalnie wybranym sędziom, legalnie sprawującym swój mandat na teren Trybunału Konstytucyjnego.
0: Po przepychankach przed Trybunałem szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że spodziewa się kolejnych wniosków do prokuratury. Koniec przerwy w ukraińskich atakach na rosyjskie rafinerie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada kolejne uderzenia i ostro krytykuje Waszyngton. W wywiadzie dla Financial Times zarzuca Amerykanom, że gdy rosyjskie rakiety spadały na Ukrainę, zabrakło ostrzeżeń wywiadowczych, a łączność satelitarna przez amerykańskie Starlinki zawodziła. Za wstrzymanie ataków Zełenski chce konkretów, więcej pocisków do obrony ukraińskiego nieba. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprzecza, aby Waszyngton odciął Ukrainę od informacji wywiadowczych. Od pół godziny trwa trening syren alarmowych w powiecie wąbrzeskim w województwie kujawsko-pomorskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, należy zachować spokój. Próbne syreny będą włączane do godziny 13. Mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego otrzymali alert w związku z syrenami. Z kolei między godziną 9 a 12 ćwiczebno-techniczne wycie syren usłyszą mieszkańcy powiatu tomaszowskiego w województwie lubelskim, o czym również poinformowało mieszkańców tego powiatu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będzie tymczasem rewolucja w systemie ostrzegania obywateli. Ostrzeżenia będą wysyłane bezpośrednio do użytkowników telefonów komórkowych na obszarze zagrożenia, bez konieczności instalowania aplikacji czy wysyłania SMS-ów. System będzie kosztował ponad 100 milionów złotych. Ma działać za rok. List intencyjny w tej sprawie został podpisany z przedstawicielami operatorów sieci komórkowych. W najbliższych dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi projekt przepisów zwiększających bezpieczeństwo w szkołach. Poinformowała o tym w przypadającym wczoraj Dniu Edukacji Narodowej szefowa resortu Barbara Nowacka. To w związku ze wzmożonymi aktami agresji w polskich szkołach.
3: Radykalizacja młodzieży wymaga kolejnych uprawnień w szkołach, przypomina ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
3: I doskonale rozumie to nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, który uczy biologii i chemii w szkole podstawowej w podpoznańskiej Dąbrówce.
5: Nauczyciele są fachowcami, musimy im zaufać, ale dać i narzędzia.
3: A nauczycielka z Warszawy, która znalazła się w gronie 10 najlepszych nauczycieli świata, Ewa Drobek, dodaje, że polscy pedagodzy doskonale rozumieją swoją misję wobec uczniów.
6: Musimy ich dalej uczyć i wychowywać. To jest nasza rola.
3: W Polsce jest 700 tysięcy nauczycieli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że od piątku policja dokonała ponad 162 tysięcy kontroli placówek oświatowych i zatrzymała 187 osób. Rzecznik finansowy zachęca konsumentów do polubownego rozwiązywania sporów. Okazją jest przypadający dziś Światowy Dzień Mediacji. Rzecznik finansowy Michał Ziemiak powiedział, że dzięki mediacji często można załatwić sprawę szybciej i taniej niż tocząc spór sądowy.

0: Dodał, że dziś można się na ten temat dowiedzieć więcej, korzystając z telefonicznej porady eksperta.
1: Eksperci będą odpowiadać na pytania tak naprawdę dotyczące tego postępowania polubownego. Jak ono wygląda, jak prawidłowo wypełnić wniosek, tak żeby na przykład nie zawierał błędów formalnych. Czyli będą wprowadzać tak naprawdę osoby zainteresowane w świat tego postępowania polubownego i to, w jaki sposób szybko i sprawnie doprowadzić do tego, żeby to postępowanie się odbyło.
0: Eksperci będą dostępni od godziny 9 do 14 pod numerem telefonu 22 333 73 33.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na przeważającym obszarze kraju będzie dziś pogodnie, deszczowo tylko na wschodzie, a w Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 15 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza jest teraz bardzo dobra lub dobra, tylko mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. 16% energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. A mimo opadów utrzymuje się wciąż susza hydrologiczna, między innymi w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.
2: Klimat. Reklama.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 8 minut po godzinie 9. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do południa. Towarzyszyć mi będą Iza Bajda, Anna Pałdyna i Dawid Twardziak. A przed nami polityka polska, sprawy międzynarodowe, także spojrzenie na problemy psychologiczne.
2: Stan dnia.
1: A zaczynamy od spraw dotyczących polskiej polityki. Premier zapowiedział, że rząd krok po kroku będzie przywracał praworządność. Opozycja twierdzi, że ślubowanie w Sejmie Macieja Berka, który na początku września został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to zamach na tę instytucję. Prezydent Karol Nawrocki odwołał swoją wizytę w Słowenii. Jakie argumenty w tym sporze padają? To pytanie do Sylwii Białek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Witam serdecznie. Premier Donald...
1: To chciałem zapytać, z jakimi argumentami albo z jakimi komentarzami się spotkałaś po obu stronach tego politycznego sporu?
9: Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję. Przypomniał, że zwycięstwo koalicji 15 października w 2023 roku, swoją drogą właśnie trzecia rocznica wyborów październikowych dzisiaj przypada, było wyrazem sprzeciwu wobec łamania praworządności i zapowiedział dalsze działania na rzecz przywrócenia ładu konstytucyjnego. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych szef rządu tłumaczył, że kolejni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani zgodnie z prawem, jednak prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania i tym samym uchyla się od obowiązków, które nakłada na niego ustawa zasadnicza.
10: Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja. Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu

0: państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
1: Prezydent Karol Nawrocki wczoraj po południu pojechał do Trybunału Konstytucyjnego po to, by spotkać się z prezesem tej instytucji, Bogdanem Święczkowskim. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, powiedział na briefingu prasowym, że działania przy użyciu służb podległych MSWiA mające wprowadzić do Trybunału osoby, które, i tu cytat, nie dopełniły pełnego procesu objęcia urzędu sędziego, bo jako żywo nie złożyły ślubowania wobec prezydenta, należy odczytywać jako bezprawny i brutalny nacisk na sam Trybunał Konstytucyjny, tak mówił minister Bogucki i zaznaczył, że z uwagi na sytuację w Trybunale prezydent odwołał zaplanowaną na dziś i na jutro wizytę w Słowenii.
2: To także jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa, żeby władza wykonawcza w czasie, kiedy Trybunał ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem reprezentowanym przez marszałka Sejmu, władza wykonawcza używa siły, używa służb po to, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy, chciałem to podkreślić, podlegają tylko konstytucji.
1: Późnym wieczorem prezydent spotkał się z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysławem Czarnkiem, a także liderem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Politycy byli zapraszani oddzielnie. Dziś rano zresztą były premier Mateusz Morawiecki pojawił się przed Trybunałem Konstytucyjnym, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznaczył, że to konstytucja i prawo decydują, kto zostanie sędzią Trybunału i nie jest to kompetencja przypisana prezydentowi. Minister zapowiedział zmiany w Trybunale Konstytucyjnym.
3: Ja wiem jedno, ci sędziowie, którzy zostali wybrani, a nie zostają dopuszczeni do pracy, regularnie stawiają się w Trybunale w gotowości do pracy, pomimo tego, że traktuje się ich w taki sposób bezprawny, moim zdaniem, jak robi to pan Święczkowski i jego ludzie. Więc myślę, że teraz liczba tych sędziów już tworzy taką masę krytyczną, jak my to mówimy, że w najbliższym czasie zobaczymy tą odbudowę Trybunału i zobaczymy, że Trybunał przystąpi do pracy.
1: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią już teraz większość w Trybunale, ale 5 z nich prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy.
4: Bardzo dziękuję. To była relacja Sylwii Białek.
1: Dziękuję bardzo.
4: Komentarz. A naszym gościem jest pan dr Michał Długosz, politolog, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
4: W najbliższym czasie zobaczymy odbudowę Trybunału. Rzeczywiście możemy się tego spodziewać pana zdaniem?
5: Moim zdaniem raczej nie ma na to większych szans z uwagi na to, że będziemy tak naprawdę chyba widzieli z tego, co obserwuję, co udaje mi się odczytać, taką walkę o budynek Trybunału. Jedni sędziowie będą wypędzani przez drugich sędziów i przez polityczną władzę, która aktualnie sprawuje tą władzę. No i tak to będzie wyglądać, że zaraz się okaże, będziemy mieli 2 pełne składy Trybunału Konstytucyjnego, jeden powołany przez tą władzę, a za rok po wyborach przepewnie przez drugą władzę. No i będzie bardzo przykro.
4: To czego się możemy spodziewać w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach? No bo z jednej strony, wsłuchując się w słowa premiera, czy też tym bardziej w słowa ministra sprawiedliwości, można odnieść wrażenie, że za dzień, za kilka dni będziemy świadkami jakiegoś przełomu. No mowa tu jest chociażby o tej masie krytycznej nowych sędziów, którzy są już w przewadze. Z drugiej strony, no, mamy chociażby wizytę prezydenta w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Potem mamy spotkania prezydenta z Przemysławem Czarnkiem i premierem Morawieckim. No, widać, że jedna i druga strona nie chce odpuścić, więc czego możemy się spodziewać?
5: Trzeba ustalić, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jedna i druga strona nie chce odpuścić, dlatego że Trybunał Konstytucyjny jest swojego rodzaju przeszkodą, hamulcem dla polityków. Jedna i druga strona chciałaby drugą stronę ustawy hamować, więc jedna i druga strona ma interes prawny w tym, no i politycznie, żeby broń Boże nie dopuścić drugiej strony do tego hamulca, jakim ten Trybunał Konstytucyjny jest. No i tu widzimy, że będą próbowali wszelkich środków i wszelkich metod, żeby w jakiś sposób jednak ten hamulec odzyskać i panowanie nad nim. Czy to się uda? No, trudno powiedzieć.
4: No ale z drugiej strony, patrząc na to, jak w ostatnich latach wyglądało funkcjonowanie Trybunału, jak Trybunał był traktowany, to można odnieść wrażenie, że polska demokracja trochę nauczyła się żyć bez Trybunału Konstytucyjnego.

Dokładnie tak. Ja pamiętam statystyki oceny pracy Trybunału Konstytucyjnego od początku lat 90. Tak naprawdę poparcie dla Trybunału, szacunek dla Trybunału także w środowisku prawniczym bardzo spadał. Ja pamiętam od pierwszych lat studiów moi profesorowie politologii bardzo

0: z wykształceniem prawniczym, a nie tak naprawdę prawniczy, doprowadziło do tego, że no, ten Trybunał de facto w tej chwili upadł.
1: Ten spór, który w tej chwili śledzimy, który mogliśmy no chociażby wczoraj te najbardziej dramatyczne momenty śledzić również na monitorach komputerów czy też telewizorów, myślę już teraz o tym wymiarze takim bardzo emocjonalnym. Komu on może przynieść więcej punktów? Zapytam tak naprawdę bardzo cynicznie, jeżeli chodzi o takie polityczne korzyści.
0: W Polsce to już w tym momencie nie ma znaczenia, dlatego że obozy są już bardzo mocno podzielone, a polska polityka nie opiera się na racjonalnej jakiejś grze i na jakichś wymiernych efektach, tylko właśnie na eskalowaniu emocji. Więc wyznawcy jednej albo drugiej religii politycznej, bo to już chyba tak trzeba zacząć nazywać, no będą reagować na te emocje jednej czy drugiej strony. I my to widzimy tak, że tutaj jest gra polityczna na tych emocjach obu stron bardzo mocna i jak widać bardzo mocne zbieranie szeregów.
1: A jak daleko jedna albo druga strona mogą się posunąć w tym rozbudzaniu emocji, w tej politycznej walce, w tym politycznym, polityczno-prawnym sporze?
0: Ja myślę, że już jeńców nie ma w tej grze, że to już jest walka po prostu w tym momencie o wszystko i o utrzymanie dominacji bez patrzenia na realne koszty, w tym także na koszty państwa, bo ja powiem szczerze, mnie się serce kraje politycy, którzy powinni służyć nam i państwo, które powinno służyć nam, obywatelom. W zasadzie w niczym już nie funkcjonuje państwo z dykty i kartonu, to też wszyscy słyszymy, a politycy gotują się o stołki. No dla mnie to jest coś po prostu strasznego. Mnie serce boli.
1: Mówiło się kilka razy już o tak zwanym wariancie siłowym, choć nie do końca wiadomo, co by mogło to oznaczać. Czy tego typu takie bardziej radykalne działania pana zdaniem wchodzą w grę, czy to jest jednak czysta publicystyka?
0: Politycy są już kompletnie nieprzewidywalni. Ja sobie tego kompletnie nie wyobrażam. Jednych sędziów, nawet jeżeli mamy do nich wątpliwości, będziemy wypychać, drugich będziemy brać. W Szwajcarii, proszę państwa, jest tak, że nawet jak jest partia opozycyjna, to wszystkie tworzą rząd i one się dogadują. Wszędzie na świecie jest tak, że jak ktoś oddaje w cywilizowanych krajach, że jak ktoś oddaje władzę, to pozostaje coś po tej drugiej władzy, jest jakaś ciągłość, jakaś kontynuacja, jakiś szacunek. Możemy się nie lubić, możemy się nie dogadywać, ale musimy ze sobą żyć i musimy się szanować. A my Polacy, tak doświadczony naród, tyle bólu i jeden drugiemu takie rzeczy robi bez... Brakuje mi słów, jestem zohydzony i obawiam się, że niestety mogą to sobie zrobić, ale to jest kompletnie nie mieści się w jakimkolwiek poziomie normalnej, cywilizowanej polityki.
1: To jeszcze jedna kwestia. Spoglądając na możliwe scenariusze rozwoju tej sytuacji, mówi się o jeszcze jednej możliwości, to znaczy o tym, iż prezes Trybunału, pan Święczkowski, straci immunitet, no i to miałaby być niejako taka furtka właściwie, to miało być takie otwarcie drogi do przejęcia Trybunału przez większość sędziów, tę większość, która została już wybrana przez obecny Sejm. To jest realny scenariusz?
0: Odebranie immunitetu byłoby niesamowicie trudne z punktu widzenia prawa, dlatego że tam musiałby zapaść konkretne wyroki przez konkretne instytucje, a na to nie ma szans. Dlatego że ten system odpowiedzialności polityków, jak wszyscy doskonale wiemy, jest skonstruowany wyłącznie jako straszak, a nie jako coś, co faktycznie działa.
1: No to teraz kolejna kwestia, związana oczywiście z Trybunałem, no bo można odnieść takie wrażenie, że te wydarzenia sprzed Trybunału, to co dzieje się wokół Trybunału, bez wątpienia są w tej chwili medialną jedynką, która na pewno przyćmi dzisiejszą rocznicę, czyli trzecią rocznicę powstania obecnego rządu. Jaki jest bilans tych trzech lat, pana zdaniem? No trochę też spoglądając właśnie na to, co dzieje się przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Obserwuję tutaj to życie polityczne z Warszawy i mam wgląd w obie te grupy, bo znam ludzi z obu tych grup. Jak dla mnie, politologa, który patrzy tak trochę z boku, bo staram się bardzo mocno

0: trzymać z boku i mnie nie mieszać w politykę, to powiem, że ja jestem bardzo rozczarowany, że u nas to już trudno mówić o jakimś cywilizowanym robieniu władzy, sprawowaniu władzy dla dobra państwa, dla dobra obywateli, tylko jest po prostu taka cyniczna gra partyjna, na której państwo najbardziej traci. Państwo najbardziej traci i to widać na każdym kroku.
1: To zapytam być może bardziej wprost. Pana zdaniem największe sukcesy tych 3 lat i największe porażki tych 3 lat?
0: Moim zdaniem największą porażką tych 3 lat jest to, że politycy nie dogadali się ze sobą i nie stworzyli wspólnego frontu dla dobra obywateli. Największym sukcesem jest zdobycie pieniędzy z KPO.
1: No to w takim razie teraz trochę wspominek, to znaczy cofamy się o te 3 lata i to jest Donald Tusk podczas wieczoru wyborczego.
2: Słuchajcie, zrobiliśmy to, naprawdę! Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy.
1: 3 lata temu bez wątpienia i tu myślę, że to nie jest kwestia oceny politycznej, tak po prostu było. Ewidentnie można było zauważyć gigantyczną mobilizację po stronie no, tych wyborców lewicowo-centrowo-liberalnych. Za rok kolejne wybory. Myśli pan, że tego entuzjazmu, tej mobilizacji sprzed 3 lat wystarczy albo inaczej? Da się to powtórzyć?
0: Szczerze mówiąc, nie jestem tutaj pozytywnie nastawiony dla obozu Donalda Tuska, jeśli chodzi o prognozy, dlatego że widać po elektoracie, po opiniach, po sondażach, po wszystkich badaniach, jakie są prowadzone, że ten kierunek się zwrócił i widać, że Polacy idą bardziej w prawą stronę.
1: No ale z drugiej strony Koalicja Obywatelska od wielu miesięcy niezagrożona na pierwszym miejscu, z dużą przewagą nad Prawem i Sprawiedliwością, to by mogło sugerować, że jednak to poparcie nadal jest duże, znaczące i się nie zmienia.
0: Tak, to tutaj musimy sobie uzmysłowić też fakt, że Polacy są już w coraz większym stopniu zmęczeni tym systemem bipolarnym, który mamy w Polsce, czyli PiS-Platforma. Od wielu lat, kiedy te dwie partie rządzą, tak naprawdę proszę zauważyć, że praktycznie nic się nie zmieniło. Ta polityka staje się coraz bardziej ostra. Polacy oczekują już pewnych zmian. No, widać, że świat idzie coraz bardziej do przodu. No, a my stoimy w miejscu i tylko awantury. To chyba nie ten kierunek.
1: To w takim razie jeszcze jeden wątek i to też temat, który bez wątpienia byłby zapewne mocniej nagłaśniany, gdyby nie to, co dzieje się przed trybunałami wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo tak jak 3-lecie rządów Donalda Tuska, tak zapewne trochę też w cieniu tych wydarzeń pozostanie zapewne inne zdarzenie, ale warto o nim powiedzieć i warto o nim przypomnieć. Rusza proces w sprawie Kolegium Humanum w Sądzie Okręgowym w Warszawie. O godzinie 10 ma się właśnie ten proces rozpocząć. Na ławie oskarżonych 29 osób, a wśród nich politycy, rektorzy, profesorowie, wykładowcy. To zresztą nie koniec, bo to jest proces, który cały czas, inaczej, to jest postępowanie, które cały czas się toczy. Zarzuty stawiane są kolejnym podejrzanym, dotąd 82 osobom przedstawiono łącznie 403 zarzuty. To jest wydarzenie, to jest proces, to jest zdarzenie w jakiejś mierze też polityczne, które może coś zmienić na tej naszej politycznej scenie?
0: To jest pokazanie pewnej granicy, że w pewnym momencie już się nie da niektórych rzeczy prowadzić i że tak naprawdę władza, nawet jeżeli się zmienia, no to w pewnym momencie jest to słowo stop, że już pewne rzeczy nie przechodzą. I to jest taki komunikat, no może dobrze, że on się w końcu pojawił, że on wybrzmiał, że on w ogóle kogokolwiek dotknął, bo przecież brak odpowiedzialności polityków już

0: jest też chyba dla nas wszystkich męczący, że wreszcie gdzieś bariera dla nieprawidłowości jest i że cokolwiek jeszcze w tym państwie działa.
1: No to jak traktować to, co działo się na Kolegium Humanum, bardziej jako kolejny przykład politycznej patologii, no bo bez wątpienia to była polityczna patologia i to taka, można odnieść wrażenie, ponad politycznymi podziałami i to byłoby to negatywne spojrzenie albo ta negatywna perspektywa, czy odwrotnie, paradoksalnie spojrzeć na to wszystko w sposób bardzo pozytywny, właśnie jako dowód tego, że mimo tych politycznych patologii, no jest taka granica, której jednak przekraczać w Polsce nie można.
0: Będąc wykładowcą akademickim paru uczelni, to takie rzeczy, jak się działy na tej uczelni, nie spotkałem się z tym nigdy. To w ogóle nie do pomyślenia jest, żeby takie rzeczy się działy. To jest nie do pomyślenia. Kategorycznie po prostu nawet nie wchodzi mi to do głowy, żeby coś takiego miało miejsce. I dobrze, że tutaj ten związek uczelni z władzą został przerwany, no bo to wszystko zostało umożliwione uczelni, a w zasadzie władzącej uczelni przez polityków, przez nadużycie władzy przez polityków. I dobrze, że to wyszło i dobrze, że to zostało napiętnowane, bo takie rzeczy nie powinny mieć absolutnie miejsca, no nie w środowisku akademickim, które jest tą ostoją jednak tego intelektu, tego, co jest w tym kraju najcenniejsze, no bo najcenniejszym zasobem są ludzie, a ten intelekt, który kształtujemy, no to jest fundament przyszłości tego państwa. No i to, że politycy zrobili sobie drukarnię dokumentów z uczelni wyższej, to jest dla mnie skandal, który mnie bardzo boli.
1: No to teraz jeszcze jedno pytanie. Czy będzie ciąg dalszy tego wszystkiego? No bo jak gdyby powodem tych wszystkich nadużyć były kursy MBA, które ułatwiały zdobycie dyplomów, które potem z kolei, to jest najważniejsze, były wykorzystywane przy awansach w strukturach spółek Skarbu Państwa. No i czy tu będzie jakaś refleksja dotycząca tego, w jaki sposób funkcjonują u nas spółki Skarbu Państwa?
0: No, sam system funkcjonowania spółek Skarbu Państwa i w naukach prawnych, i politycznych, i ekonomicznych tak naprawdę jest określany jako patologiczne. To było całkiem inaczej rozwiązane za II Rzeczpospolitej i chodziło lepiej. Później komuna wszystko zepsuła, później w transformacji ustrojowej chcieli się na tym uwłaszczyć, więc doprowadzili do skrajnej patologii. No i dzisiaj mamy taką dziwną instytucję tych spółek Skarbu Państwa, na które wszyscy narzekają i które tworzą tylko gigantyczne problemy. Jest, proszę Państwa, jeden problem. Nikt nie ma interesu tego zmienić, bo jak się tylko ktoś dostaje do władzy, no to wiadomo, że wykorzystuje pozycję, żeby obsadzić swoich i to wszyscy przecież doskonale wiemy i to nie jest żadna tajemnica, o czym w tej chwili mówię. Tak działa ten mechanizm. Żaden polityk z żadnej strony, jakkolwiek jak się zapowiada, że jest uczciwy, praworządny, legalny, nie ma interesu, żeby to zmienić, no bo musi ustawić znajomych i rodzinę.
1: No i to niestety nie są nazbyt optymistyczne wnioski. Doktor Michał Długosz, politolog, Uniwersytet WSB Merito. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. Działania wobec Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z prawem i mają doprowadzić do normalnego funkcjonowania tej instytucji, wskazuje senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Wczoraj Maciej Berek i czterech innych sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, próbowali podjąć pracę w Trybunale. Obecny prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do pracy. W radiowej jedynce Adam Bodnar podkreślał, że zasadniczą winę za kryzys konstytucyjny ponosi Prawo i Sprawiedliwość i nie ma w tej sprawie symetrii.
5: Ja wiem, że się pojawiają takie głosy na temat resetu

0: konstytucyjnego z różnych stron debaty publicznej. Natomiast dla mnie to jest takie symetryzowanie i mówienie, no proszę, wina jest po obu stronach. To nie jest prawda. To znaczy wina jest absolutnie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Wiele lat temu Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło proces demontowania, ograniczania niezależności Trybunału, co pozwoliło na to, aby później doprowadzić do poważnych zmian w sądownictwie, w prokuraturze, w innych instytucjach.
1: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią większość w Trybunale. 5 z nich prezes Święczkowski nie dopuszcza do pracy. To największe tego typu manewry w Polsce. W Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego kończą się ćwiczenia dronowe Blue Eye 26. Wykorzystuje się w nich bezzałogowce klasy FPV, mikro i mini. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podpowiedział, że korzystanie z nowoczesnych technologii to jeden z priorytetów rozwoju wojska. Wicepremier podkreślił, że Polska potrzebuje setek tysięcy operatorów dronów. Zapowiedział więc powołanie Dron Legionu.
2: Dron Legion, który będzie skupiał nie żołnierzy, ale tych, którzy wspierają Wojsko Polskie, a są operatorami dronów, mają certyfikaty. Obrona cywilna, strażacy ochotnicy, wszyscy pasjonaci, wszyscy ci, którzy już dzisiaj mają umiejętności, proszę, zgłaszajcie się już niedługo.
1: Obecnie w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. I w informacjach jeszcze coś dla miłośników mocnych filmowych wrażeń. To będzie blisko 100 produkcji, w tym polskie i europejskie premiery, a także wyjątkowi goście. Dokładnie za tydzień, 22 października w Warszawie, rozpoczyna się 12. Splat Film Fest, czyli festiwal nowego kina grozy, fantastyki, kina gatunkowego i arthouse'owego. Wśród filmów m.in. Roma Elastica, Bertranda Mandico z Marion Cotillard, japońska czarna i makabryczna komedia Annie Mart, indonezyjski horror Sleep No More, czy włoski kandydat do Oscara The Spiral. A wśród zaproszonych gości na splacie pojawią się m.in. Julie Corman, czyli żona legendarnego producenta filmowego Rogera Cormana, czy reżyser kultowego slashera My Bloody Valentine George Michalka. Pokazy oprócz Warszawy odbędą się w 9 innych miastach, m.in. w Gdyni, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Splat Film Fest potrwa do 31 października. Patronami medialnymi wydarzenia są Radiowa Trójka i Czwórka. I tym filmowym akcentem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne, punktualnie o 10:00, zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Rafał Boguta, do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Za 27 minut godzina 10:00 było o sprawach krajowych, teraz polityka międzynarodowa, choć polskich wątków też tu nie zabraknie.
5: Stan dnia.
4: Ceny energii, bezpieczeństwo i wsparcie dla Ukrainy, ale także problem migracji, relacje z Chinami, unijne finanse i konkurencyjność to główne sprawy, które zostaną omówione przez liderów 27 państw Unii Europejskiej. Dziś w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt, a w belgijskiej stolicy jest Agata Król. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Tematów nie brakuje, tym bardziej, że są to tematy niezwykle istotne, niezwykle ważne. Który z nich wzbudza największe emocje?
6: No, takich spraw jest kilka. Jedną z nich są kwestie migracji i tu wymiana zdań może zamienić się w ostrą dyskusję, a to za sprawą wydarzeń, do których doszło latem w hiszpańskiej Ceucie, kiedy szturmowało ją ponad 70 tysięcy uchodźców z Maroka. Premiera Pedro Sancheza krytykują Dania i Włochy, a szefowa Komisji Europejskiej napisała w liście do przywódców unijnych, że wspólnota musi być przygotowana na niespodziewane kryzysy migracyjne. Tematem będzie też inna granica, ta na wschodzie, między innymi nasza. Odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo dźwigają Polacy, Litwini, Łotysze, Estończycy i Finowie, a to okazja do porozmawiania o sankcjach na Rosję za jej agresję na Ukrainę. Nie można luzować restrykcji, uważa premier Donald Tusk.
7: Znajdujemy się w absolutnie kluczowym momencie. Ta wojna być może rozstrzygnie się w najbliższych kilkunastu miesiącach i dlatego będę proponował w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. I z całą pewnością to jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji.
6: Pozostając przy temacie rosyjskiej inwazji na naszego wschodniego sąsiada, nie bez echa przejdzie ostatnie porozumienie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przypomnę, że dotyczy ono zakupu rosyjskiego oleju napędowego przez Stany Zjednoczone i tym samym znaczne poluzowanie sankcji. Ta sprawa

0: Sprawa powinna zostać omówiona w trakcie szczytu, uważa czeski premier Andrzej Babisz.
1: Prezydent Trump ponownie pokazał, że Ameryka jest dla niego na pierwszym miejscu. Europa musi się nad tym poważnie zastanowić i zareagować.
0: Jak wynika z projektu wniosków przygotowanego na ten szczyt, europejscy przywódcy mają zażądać sankcji uderzających w sektor energetyczny Rosji. Mają też krytycznie ocenić łagodzenie restrykcji przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. O relacjach USA z Ukrainą będzie też mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. To w piątek, a wcześniej politycy porozmawiają o sektorze energetycznym w kontekście wysokich cen energii oraz pomysłów na krótko- i długofalowe rozwiązania tego problemu. To będzie miało też związek z ETS-em, czyli systemem handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych branżach. Jest to jedno z głównych wyzwań dla konkurencyjności przemysłu w naszym regionie, tłumaczy ekspert do spraw Unii Europejskiej Tomasz Zając.
2: Problem z konkurencyjnością europejskiej gospodarki to jest kwestia, która jest przez Komisję Europejską w szczególności sygnalizowana jako właśnie taki bardzo istotny punkt tej kolejnej kadencji Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. To jest jeden z takich filarów razem z bezpieczeństwem, które cały czas w tych dokumentach i w tej komunikacji ze strony Komisji się pojawiają.
0: Od tego tematu rozpocznie się szczyt, ale w ciągu dnia przywódcy porozmawiają jeszcze o m.in. unijnym budżecie na kolejne lata. No tutaj z całą pewnością będzie dużo emocji, ale też przełomu raczej nikt się nie spodziewa. Wciąż są spore rozbieżności w oczekiwaniach poszczególnych państw. Gospodarz szczytu Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej, naciska, by porozumienie wypracować przed końcem roku z bardzo politycznego i prozaicznego powodu ze względu na fakt, iż rok 2027 w wielu krajach będzie rokiem wyborczym.
3: Bardzo dziękuję. Agata Król wprost z Brukseli. Komentarz. A już teraz naszym gościem jest pan Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To chciałbym zacząć od Unii Europejskiej, od szczytu w Brukseli. Kilka niezwykle ważkich, również z punktu widzenia Warszawy, tematów. Myśli pan, że w Brukseli w ciągu tych dwóch najbliższych dni będzie gorąco?
4: Znaczy, w Brukseli to jest gorąco ze względu na zamieszki, wie pan.
3: To jeszcze bardziej.
4: Jeszcze bardziej. Znaczy, może inaczej. Znaczy, to nie to, broń Boże, że chcę zmieniać pana pytanie, ale... Znaczy, tych tematów, słusznie korespondentka mówiła, że jest ich dużo, ale wydaje mi się, że jeśli chcemy naprawdę skoncentrować się tym, co wymaga najpilniejszych decyzji, bo żeby było jasność, z punktu widzenia na przykład instytucji europejskich, to najważniejsza jest sprawa budżetu, tylko tam oczywiście jesteśmy w punkcie, w którym jeszcze nie wiadomo, czy cokolwiek się uda uzgodnić. Te chęci przyjmującego Costy, żeby to zakończyć sprawę do końca roku, są uważane powszechnie za mało realne. To jest ważne. Natomiast priorytetem absolutnym, moim zdaniem, powinna być sprawa bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwa rozumianego w sensie tego, co nam nie tylko zagraża, ale temu, co się dzieje dzisiaj, czyli mamy wojnę hybrydową, która jest toczona, która jest prowadzona przeciwko nam. I z tych różnych wypowiedzi, w tym łącznie z premierem Tuskiem, oczywiście pewnie zgadzam się z tą myślą, że tu trzeba, nie można popuścić i tak dalej, ale moim zdaniem nie wyłania się w żaden sposób obraz tego, że Unia jest gotowa naprawdę usiąść i podjąć decyzje, które leżą w jej zasięgu. Bo ja rozumiem, to jest słuszne i naukowe, że trzeba było to robić wcześniej i bardziej zdecydowanie, czyli wyrażać swój sprzeciw wobec polityki tej administracji, wobec Rosji, która jest polityką sprzyjającą reżimowi Putina, już nie tylko, że tak powiem, jakąś sympatyzującą. I to jest jasne, za długo trwało, że po prostu to zostało zwerbalizowane. Natomiast są rzeczy, które są w zasięgu, które Unia mogłaby podjąć jutro, tylko one wymagają wyłamania rąk tym państwom, które przeszkadzają w tym. Mam na myśli tak konkretne rzeczy, jak na przykład istnienie wiz turystycznych dla Rosjan, kwestie poruszania się dyplomatów rosyjskich, sprawa finansowania niektórych projektów, jak również wykorzystania zamrożonych funduszy rosyjskich, gdzie ciągle są konkretne państwa, które to blokują. I szczyt, po to się spotykają szefowie państw i rządów, aby po prostu na swoim szczeblu odbyć rozmowy, które do czegoś doprowadzą. Ja zadałem pytanie, był taki panel na Warsaw Security Forum parę dni temu, gdzie było czterech ministrów, właśnie w podobnych kwestiach, pytając się, kiedy będą jakieś rezultaty przemyśleń. No to właściwie tylko minister Sikorski próbował odpowiedzieć. Reszta opowiadała o tym, co jest, o czym rozmawiamy, dyskutujemy itd. dalej. To

0: Nie da się tak. Albo coś jest priorytetem, albo nie. Także moim zdaniem to powinno być priorytetem, bo płoną po prostu różne elementy krytycznej infrastruktury we wszystkich praktycznie krajach. Są sabotaże, będzie jeszcze gorzej. A Europa dyskutuje, bo oczywiście moim zdaniem to należy włożyć do kategorii dyskusji. Jakieś tam sformułowania takie czy inne wobec administracji amerykańskiej. To róbmy to, co zależy od nas. Przy okazji sprawa chociażby energetyczna i tego, co nam się oczywiście bardzo nie podoba, czyli tego jakiegoś tam tak zwanego porozumienia w sprawie diesla, no ale w jednej kwestii administracja amerykańska ma rację. Państwa, niektóre konkretne państwa europejskie dalej pozwalają reżimowi Putina zarabiać na handlu gazem. I takie są fakty. Więc tym się powinni zająć przywódcy państw europejskich, jeśli traktujemy faktycznie bezpieczeństwo, a my na pewno powinniśmy je tak traktować jako absolutny priorytet. Ja tego niestety nie widzę, patrząc na agendę, na porządek obrad tych gości.
1: To dwa pytania. To pana zdaniem nie powinniśmy się oburzać na te decyzje Donalda Trumpa, skoro sami, myślę teraz o Unii Europejskiej, sami podobne rzeczy robimy?
0: Nie, powinniśmy się oburzać i to już dawno. Powinniśmy wyrażać swój sprzeciw, ale nie w taki sposób, że och, to jest niefajne, tu się nie zgadzamy i tak dalej, tylko trzeba to było robić mocniej od dawna, a nie udawać, prawda? Co robili ci przywódcy, którzy jeździli wielokrotnie do Waszyngtonu w ramach wspierania chociażby różnych spotkań prezydenta Zelenskiego? Prawda? Nie wiem, siedzieli, prawda? Siedzieli. Potem wracali i mówili, nie, no to nie jest fajne. No i co? I administracja mogła sobie potem mówić, no tak, ci Europejczycy coś tam się nie podoba, ale koniec końców to nas chwalą. I to się, dla przykładu, no w wypowiedzi sekretarza generalnego NATO, który wielokrotnie twierdzi, że według niego polityka Stanów Zjednoczonych byłby Rosji jest wspaniała. No niestety, no nie pozwalają nawet krytykom, a jest ich coraz więcej, a nawet większość Stanów Zjednoczonych, tej administracji, jakby no, rozwinąć skrzydeł. To jest wielki problem. A to, że Europejczycy powinni zwierać szeregi i dyscyplinować tych, czyli którzy naruszają tą solidarność. Dam taki przykład. Słowacja, rząd słowacki podjął decyzję, że zamierza wrócić do konsultacji międzyrządowych z Rosją. Te, które były zamrożone tam od 2021 roku, tak? No to jest chyba właściwy moment, żeby powiedzieć nie. To jest nie do zaakceptowania. Jeśli to zrobicie, będą określone konsekwencje, prawda? No ja nie słyszę, żeby tym się zajmowała, że tak powiem, no, najwyższe gremium, że tak powiem, liderów. Także trzeba robić i jedno, i drugie. No jeśli mamy przekonanie, a chyba powinniśmy mieć, że jesteśmy de facto właściwie w stanie wojny hybrydowej, którą nam Rosja woła, no to albo robimy coś na poważnie, albo udajemy. I udawanie, moim zdaniem, będzie nas drogo kosztować i te osoby, które w tej chwili pełnią najważniejsze funkcje w naszych państwach, no historia ich oceni, moim zdaniem, dosyć surowo.
1: To jeszcze jedna kwestia i to jest rzeczywiście temat niezwykle interesujący, czyli wizy turystyczne. Setki tysięcy wiz, które cały czas wydawane są obywatelom Rosji. Z czego to wynika? Europejska turystyka zawaliłaby się, gdyby nie turyści z Rosji? To o to chodzi, czy są jakieś inne powody?
0: Znaczy, wie pan, no jedno słowo, które się ciśnie do głowy, to jest zwyczajna chciwość, tak? No to chciwość przemawia za różnymi maniami albo jakieś, no po prostu, no ktoś stawia wyżej jakieś swoje interesy, jakieś tam obawy, bo no dla przykładu, no Belgia, która jest, która gości instytucję Euroclear na swoim terytorium, prawda? No ciągle twierdzi, że ma obawy, bo jakby co, to Rosjanie pozwą do sądu i tak dalej. Tak naprawdę? Rzeczywiście? Boją się, że Rosjanie by wygrali w sądzie, kraj agresor, prawda? Tam są opracowane różne, że tak powiem, mechanizmy, które by sprawiły, że odpowiedzialność, jakby Belgia by nie pozostała sama. No ale chyba, no to...
1: No ale to tak, przepraszam, to jest chciwość, bo pamiętam...
0: To jest egoizm, to jest przekładanie takie... własnych interesów nad interesami innych państw, tylko że w momencie, kiedy jeden kraj, przykładowo, bo konkretnie to są konkretne kraje, no na przykład w sprawie wiz turystycznych, nie wiem, Włochy, Hiszpania, Portugalia, chcą zarobić więcej pieniążków na turystach europejskich, to inne kraje z tego powodu są naruszane ich interesy bezpieczeństwa, bo przypomnę, że ludzie, którzy dokonują zamachów, sabotaży, tak jak było w Lipsku i w innych krajach, to często właśnie wjeżdżają dzięki tym wizom turystycznym. Więc to dla nas powinno być sprawą absolutnie bezpieczeństwa i nie mogą te argumenty dotyczące doraźnych jakichś zysków brać górę, bo inaczej no to po prostu nic dobrego z tego nie wyjdzie i cała ta polityka twarda, tak zwana werbalnie wobec Rosji jest i okaże się fikcją. To jest niedopuszczalne moim zdaniem.
1: To kolejny temat.

0: Ma to oczywiście, to wszystko są naczynia połączone, bo chciałem teraz zapytać o decyzję Ukrainy, która już oficjalnie wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. No, przez chwilę z tym tematem ukraińskich ataków było duże zamieszanie, bo wtrącił się w to wszystko, tak jak pan już zresztą wspomniał, Donald Trump, który mówił o jakimś zawieszeniu tych ataków na rafinerie. Podpisał takie porozumienie z Rosją, które właśnie sprawia, że rosyjski diesel ma trafić na rynek amerykański, co ma sprawić, iż ceny diesla w Stanach Zjednoczonych spadną, choć obserwatorzy mówią o tym, iż jest to w skali potrzeb tak mały promil, że on w żaden sposób nie wpłynie na sytuację na rynku amerykańskim. No ale Ukraińcy, Wołodymyr Zełenski oficjalnie powiedział, że te ataki będą wznowione. To jest jedyna metoda, albo jedyna droga, jaką Ukraina może w tej chwili iść, wbrew nawet Stanom Zjednoczonym, wbrew Donaldowi Trumpowi?
1: No niestety, no tak, no obawiam się, że tak. Znaczy to jest obarczone oczywiście kosztem, jakby to powiedzieć. To wszystko się stało bardzo spersonalizowane pod rządami od momentu, kiedy prezydentem został Donald Trump, bo on ma swoje jakieś takie osobiste wręcz przekonania, sentymenty, nie poparte żadną wiedzą i niestety w żaden sposób nie sformatowane przez ludzi, którzy mu powinni doradzać i powinni, że tak powiem, bronić interesów nie tylko Ukrainy, Europy, ale przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, tak? Czyli wspomniany deal jest niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych. To jest w ogóle żaden deal, bo to jest, że tak powiem, niczego nie rozwiąże, bo w żaden sposób te ceny, bo o to chodzi prezydentowi Trumpowi przed wyborami, których się obawia oczywiście, które za parę tygodni się odbędą, żeby ceny na stacjach benzynowych spadły, to nic takiego się nie zdarzy. Natomiast to oczywiście pomaga reżimowi Putina, utwierdza ich w przekonaniu, że z tą administracją można zrobić wszystko i tym samym, że tak powiem, przerwać izolację i jeszcze zarobić jakieś pieniążki. Więc Ukraińcy nie mają wyboru, dlatego jakie państwo, które jest poddane barbarzyńskim atakom, których celem jest oczywiste zniszczenie. W tej chwili głównym celem jest zniszczenie infrastruktury energetycznej Ukrainy. Jedyny sposób, jedyne, że tak powiem, czyny, które rozumie Rosja, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na jej postępowanie, to jest odpowiedź, że tak powiem, symetryczna. I to Ukraina całkiem udany sposób od dłuższego czasu robi. A teraz się okazuje, że Amerykanie chcą w tym przeszkadzać. No ale Ukraińcy nie mają innego wyjścia, bo inaczej mogą się tylko albo poddać, albo patrzeć bezczynnie, jak Rosja niszczy wszystko to, co sprawi, że sytuacja podczas sezonu zimowego będzie szalenie trudna. Ona już jest trudna dla Ukrainy. Także niezależnie od kosztów, bo one będą dla Ukrainy, to jest nieszczęście. I temu powinni przeciwdziałać ludzie, którzy mają coś do powiedzenia w Stanach Zjednoczonych, taki jak kongresmeni i senatorowie, tylko że oni są na urlopie w tej chwili. Więc ja rozumiem postępowanie Ukrainy, bo po prostu Ukraina nie ma wyjścia, niezależnie od, że tak powiem, gniewu, jaki to wywoła w administracji. To administracja jest w błędzie i administracja czyni coś, co, użyję tego zwrotu ponownie, historia osądzi ją bardzo surowo.
0: Ale w tych atakach na rosyjską infrastrukturę Ukraina może mieć dosyć poważny problem, ponieważ zostało ograniczone wsparcie Starlinków dla operacji ofensywnych. I tu też rzecz niezwykle ciekawa, bo gdy okazało się, że rzeczywiście ten system zmienił swoje parametry i Ukraińcy nie mogą go już wykorzystywać w takim zakresie jak wcześniej, pojawiło się pytanie, o co chodzi. Elon Musk stwierdził, że to są ograniczenia nałożone przez amerykańską administrację wojskową i jego firma nie ma z tym nic wspólnego. Bardzo szybko pojawiło się dementi rządowe, czy też dementi Pentagonu, który stwierdził, że absolutnie z żadnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o Starlinka, nie ma nic wspólnego. No i wtedy po raz kolejny pojawił się Elon Musk, który stwierdził, że Ukraina nie może wykorzystywać systemu Starlink do prowadzenia ofensywnych działań wojskowych. Dodał, że Starlink to jest system pokojowy i może służyć tylko celom pokojowym lub obronnym, nieofensywnym. Więc można powiedzieć, że w tej grze mamy kolejny podmiot, czyli Elona Muska.
1: No, on dawno ten podmiot istnieje, no bo znaczenie systemu Starlink, znaczy to w ogóle temat, który nie da się tak dosłownie w dwie minuty omówić, bo tam są pewne różne aspekty techniczne, wojskowe, które wymagały dłuższego wytłumaczenia. Jest Starlink, jest Starshield, tam są po prostu, jest pewne rozróżnienie pomiędzy dwoma systemami, znaczy część tej samej rodziny, nazwijmy to, i w obydwu przypadkach to są systemy należące

0: należące do platformy zarządzanej, której właścicielem jest Musk. Natomiast były sytuacje, w których przykładowo to nawet sama strona ukraińska właściwie chciała, żeby ograniczyć funkcjonowanie przynajmniej jednego systemu pewnego poziomu, bo to chodziło z kolei o rakiety, które wlatywały na terytorium Ukrainy przez Rosję. Ale to nie zmienia głównego obrazu, że tak powiem. Nie wiem, no Andrzej Michta napisał taki artykuł wczoraj po powrocie z Warsaw Security Forum zresztą, amerykański ekspert polskiego pochodzenia, z którym się zgadzam, znaczy z myślą, że jesteśmy w punkcie relacji Ukraina i Europa ze Stanami Zjednoczonymi, w której właściwie można powiedzieć, że ta administracja, znaczy nie ma krzty zaufania do jej polityki, jeśli chodzi o Rosję. To jest polityka transakcyjna, komercyjna, kiedy dla nas to są sprawy egzystencjalne. I moim zdaniem nie ma co udawać, że tak nie jest. Ważniejszym pytaniem jest, co będzie dalej, bo relacje z administracją, czy brak zaufania do niej, to jest jedno. Tam się pojawiły jeszcze inne rzeczy świadczące o tym, że interesy bezpieczeństwa Europy ta administracja ma za nic, no bo jeśli proponuje na przykład, wspomniałem o sprawie zamrożonych aktywów rosyjskich, które są w Europie głównie, żeby te aktywa w ogóle przenieść na jakiś fundusz amerykański, no to jest po prostu, to są propozycje rosyjskie, nie amerykańskie. Więc ważniejszą sprawą jest, jak strategicznie to wszystko się rozwinie, bo sprawa zaufania do Stanów Zjednoczonych jako takich, prawda, no to już mówimy o rzeczach absolutnie fundamentalnych i strategicznych dla relacji transatlantyckich z punktu widzenia NATO, relacji handlowych nie tylko. Więc gra się toczy ogromną stawkę, tylko tak jak mówię, wydaje mi się, że polityka amerykańska będzie jej, że tak powiem, zmiana w porównaniu do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, z czego jesteśmy niezadowoleni, jeśli chodzi o sprawę podejścia do Rosji, ona może się zmienić tylko pod wpływem samych Amerykanów. I to jest, i tu trzeba, na to trzeba w jakimś sensie liczyć, bo zgadzam się w jakimś, tak jak powiedziałem, powtórzę, z ekspertami amerykańskimi, takimi, że no, nie widać szans, żeby na dzień dzisiejszy została odbudowane zaufanie. Coś pękło po prostu ze względu na to ostatnie już zachowania tej administracji. Słowa, które wcześniej słyszeliśmy, które jeszcze dawały pewną nadzieję, zostały, że tak powiem, no, nie znalazły pokrycia. Ale to nie zmienia faktu, że relacje transatlantyckie pozostają kluczowe, bo to są relacje między państwami. Więc mówię, najbliższe tygodnie, miesiące pokażą, czy da się to, że tak powiem, wszystko jakoś wyprostować. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie bardzo głębokiego kryzysu.
1: To jeszcze jedna kwestia. Na ile na przykład wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, które przed nami, no i które wszystko na to wskazuje, wygrają demokraci, szczególnie zważywszy na to, co się w tej chwili dzieje w gospodarce amerykańskiej. Mówię między innymi o tym następstwie bardzo wysokich cen paliw, a to z kolei jest konsekwencją wojny w Iranie, którą wywołał Donald Trump. Mówi się już o takiej demokratycznej fali, nawet już nie o tym, że demokraci odniosą sukces, tylko o tym, że to może być sukces miażdżący. Pytanie tylko, czy rzeczywiście ta zmiana, o ile do niej dojdzie, będzie w stanie w znaczący sposób zmienić amerykańską politykę?
0: No oczywiście tutaj to nie jest tak łatwo i zawsze jest obarczone wielkim ryzykiem, jak się na spekulowanie. Po pierwsze, nie wiemy, jak się zakończy, ale no, jedno wiemy w tej chwili. Ta polityka obecnej administracji amerykańskiej, która jakby nie jest w żaden sposób krępowana jednak jakimiś tutaj ograniczonami, które może wprowadzać Kongres i Senat, dlatego że Republikanie jednak mają większość, mimo czasami różni tam indywidualni kongresmeni, senatorowie, nawet republikańscy wyrażają, że tak powiem, krytykę, ale potem niewiele robią, bo są różne kalkulacje wyborcze w grę wchodzą, tak? To się może zmienić i to oznacza, że wiele się może zmienić w samej polityce, no bo mówiąc najprościej, no sytuacja polityczna tej administracji będzie jednak inna. Czy to oznacza, że nastąpi całkowita zmiana kursu? Tego nie wiem, ale pojawi się znacząca szansa, że tak będzie, bo to jednak no, po prostu już no, zawsze jest tak, że jednak ten rozkład kart politycznych ma ogromne znaczenie. Więc stworzy to szansę na zmianę, tak bym to określił. I to naprawdę to nie o to chodzi, że my nie mamy głosu, prawda, nie Amerykanie, ale my mamy ze względu na znaczenie polityki amerykańskiej, znaczenie Stanów Zjednoczonych i znaczenie tych, no, tego sojuszu, który nie mówię tylko o NATO, ale w ogóle na różnych polach, który

0: tak naprawdę jest korzystny nie tylko dla nas i nie dla Stanów Zjednoczonych, więc mamy prawo, że tak powiem, chcieć, marzyć, liczyć na to, że nastąpi zmiana przynajmniej w takim stopniu, że Stany Zjednoczone przestaną postrzegać swoich sojuszników jako jakichś oponentów, prawda? A Rosję czy Chiny jako czy tam nawet czasami Koreę Północną, jako jakiś tam, tak jak mówi prezydent Trump, bardzo, bardzo miłych interlokutorów. To musi się zmienić, no bo cierpią na tym interesy Zachodu, który ma wystarczająco wyzwań i po prostu to jest bardzo niedobrze, że zajmujemy się tymi sporami w ramach sojuszu państw zachodnich szeroko rozumianego, a nie koncentrujemy się całkowicie na tym, co powinniśmy robić, czyli stawiać czoła wyzwaniom, które tworzy oś państw niedemokratycznych, autokratycznych i tak naprawdę po prostu i zwyczajnie będących adwersarzami zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych.
1: I tu musimy zakończyć. Pan Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: O nie!
9: Co ja mam zrobić?
10: Dlaczego ja?
11: Gdzie mam teraz jechać?
10: Czy się zgłosić?
11: Skąd wziąć pieniądze?
12: To już teraz?
13: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla Ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Fabryka dyplomów wchodzi na wokandę. Rusza proces blisko 30 osób w sprawie Collegium Humanum. Mają większość, ale nie mogą orzekać. Wracamy do sytuacji nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie też relacja z Brukseli i zapowiedź kłótni na szczycie. Przywódcy omówią nowy budżet i sposoby walki z nielegalną migracją. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie właśnie teraz rusza proces 29 osób zamieszanych w aferę Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych są między innymi dwaj byli europosłowie PiSu Ryszard C. i Karol K., prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, czołowy dziennikarz Republiki Adrian K. czy

0: były komendant Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępca. Każdy usłyszał nieco inne zarzuty, od przyjmowania korzyści majątkowych przez poświadczenie nieprawdy w dokumentach potwierdzających przebieg studiów, aż po oszustwa, pranie pieniędzy i powoływanie się na wpływy. Śledczy nazywają Collegium Humanum fabryką dyplomów. Według ustaleń CBA na uczelni były wystawiane fałszywe świadectwa ukończenia studiów. Za łapówki można było uzyskać licencjat magisterium albo dyplom MBA. Ten ostatni dawał możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Obecność policji przed Trybunałem Konstytucyjnym nie oznacza siłowego przejmowania tej instytucji, uspokaja senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W rozmowie z Polskim Radiem skomentował wczorajszą interwencję policji, która umożliwiła sędziom wejście do Trybunału. Adam Bodnar podkreśla, że legalnie wybrani sędziowie powinni zostać dopuszczeni do orzekania.
1: Policja ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby osoby, które pracują w Trybunale, czy które zostały wybrane do tego, aby w Trybunale orzekać, mogły do Trybunału wejść. Kadencje wielu sędziów wybranych za czasów Prawa i Sprawiedliwości się skończyły. Parlament wybrał nowych sędziów i oni powinni zostać dopuszczeni do orzekania.
0: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy co istotne stanowią już większość w Trybunale, ale 5 z nich prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy, tłumacząc, że nie złożyli skutecznie ślubowania przed prezydentem. Zdaniem Komisji Weneckiej fizyczna obecność prezydenta nie jest konieczna. Nowy unijny budżet i walka z nielegalną migracją to tematy unijnego szczytu, który rozpoczyna się w Brukseli. Na miejscu jest premier Donald Tusk. Dyplomaci spodziewają się ostrej debaty, a nawet kłótni europejskich przywódców. Szczegóły ma dla nas Beata Płomecka.
2: Atmosfera wokół unijnego budżetu zaczyna gęstnieć. Potrzebna jest konfrontacja, by wstrząsnąć, jeśli chcemy myśleć o porozumieniu, mówią europejscy dyplomaci. I dodają, nie będzie zgody za wszelką cenę, ale szef Rady Europejskiej nie ustępuje. Musimy zakończyć negocjacje w sprawie budżetu do końca roku. Choć Antonio Costa przyznaje, to będzie trudne. A jutro gorąca będzie debata o migracji, bo Dania i Włochy szykują się, by skrytykować Hiszpanię za jej działania przyciągające nielegalną migrację. Jeśli chodzi o Polskę, to jest zadowolona, że jej postulaty dotyczące walki z nielegalną migracją zostały już przejęte przez Unię, bo mówi się o konieczności zawieszania prawa do azylu, co Polska stosuje na granicy z Białorusią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Teraz pokrzepiające wieści z Rzymu. Według włoskiej prasy papież wraca do sił po zakończonej sukcesem operacji usunięcia zmiany w płucu. To, co niepokoi wiernych, to zaplanowane na przyszły miesiąc aktywności Leona XIV. 6 listopada papież ma rozpocząć pielgrzymkę do Urugwaju, Argentyny i Peru. Nikt nie myśli o odwołaniu podróży, ale zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i w Rzymie zaczynają pojawiać się pewne wątpliwości, zarówno co do terminu, jak i bardzo napiętego harmonogramu, czytamy w La Repubblica. Podobną tezę stawia Corriere della Sera. Ma zwracać uwagę na osoby niewidome i słabowidzące, ma przypominać o ich problemach i potężnych wyzwaniach, z którymi mierzą się każdego dnia. Dziś Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Prezes Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości, Krzysztof Peda, który jest osobą słabowidzącą, zwraca uwagę, że wiele się poprawiło w kwestii dostępności, ale nadal jest nad czym pracować.
3: Na przykład w zakresie komunikacji wdrażamy komunikaty głosowe czy w pociągu, czy w autobusie komunikacji miejskiej, ale to przestaje działać, bo jest zwykła awaria techniczna i taki pojazd z niedziałającymi komunikatami potrafi jeździć przez kilkanaście godzin, kilka dni. Nie traktujemy tego jeszcze jako krytycznej awarii, którą trzeba natychmiast usunąć, więc to jest wyzwanie, chociaż można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju problem pierwszego świata, bo wiele problemów nam się udało rozwiązać.
0: Dziś w Warszawie odbędzie się gala jubileuszowa 75-lecia Polskiego Związku Niewidomych. To największa w naszym kraju organizacja zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku. Pod jej opieką jest prawie 30 tysięcy osób.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: I czas na prognozę pogody. Na zachodzie sporo przejaśnień bez opadów. Im dalej na wschód, tym więcej chmur i deszczu. W Bieszczadach spodziewamy się deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Podlasiu do 15 na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem.
5: Reklama. Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dzień dobry.
3: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
2: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
3: Interesujące, ale co to?
4: Lokata banku pocztowego.
3: Biorę.
4: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Ataki nożowników w polskich szkołach. Groźby zamachów. Co się z nami dzieje? Gdzie popełniono błędy? Skąd młodociani napastnicy czerpią inspirację? Czy dorośli dają im dobry przykład? Na te pytania odpowie psycholożka pani Mariola Pietroń-Ratyńska. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
11: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
12: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
11: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
12: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
11: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
12: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
11: i na polskieradio.pl.
12: Zapraszamy.
11: Marta Hoppe
12: i Patryk Michalski.
8: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 9 minut po godzinie 10. My powracamy do tematu Trybunału Konstytucyjnego.
8: Stan dnia.
14: A przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego wciąż trwa protest przedstawicieli środowisk prawicowych. To reakcja na wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału, które odbyło się w Sejmie bez udziału prezydenta. Wczoraj przed budynkiem dochodziło do przepychanek z policją. Teraz przed Trybunałem jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Piotrze, co się w tej chwili dzieje przed siedzibą Trybunału?
15: Proces trwa, ale jest spokojnie. Co jakiś czas słychać okrzyki, co jakiś czas słychać przemowy, no ale jest zdecydowanie spokojniej niż wczoraj. Przed budynkiem stoi tutaj ponad 10 namiotów. Protestujący są dzisiaj odgrodzeni barierkami. No i część zgromadzonych tutaj po godzinie 9 miała okazję przywitać się z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim, który przyjechał dziś tutaj do pracy.
16: Witamy panie prezesie.
17: Boże, chroń Trybunał!
18: Dzień dobry, przepuśćcie mnie, dziękuję.
16: Brawo!
15: Dziś, jak wspomniałem, jest spokojnie, ale wczoraj ta atmosfera była zupełnie inna. Policja musiała otoczyć budynek kordonem, a przed Trybunałem dochodziło do przepychanek. Manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic czy Klubów Gazety Polskiej, próbowali zablokować wjazd do Trybunału barierkami. Byli też tu politycy

0: Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, który ocenił, że siłowe działania wobec Trybunału można uznać za próbę zamachu stanu. Też dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości mają się tutaj pojawić. Wczoraj po 10 na teren Trybunału wjechała grupa sędziów razem z Maciejem Berkiem. Kilka godzin wcześniej złożył on ślubowanie w gabinecie marszałka Sejmu w obecności marszałków obu izb parlamentu. Wjazd umożliwiła sędziom policja. Trzy osoby zostały wczoraj w czasie tego protestu zatrzymane, a prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie zachowania wobec policjantów, m.in. Roberta Bąkiewicza. W budynku nowych sędziów zatrzymał prezes Trybunału. Mówił wczoraj do zgromadzonych Bogdan Święczkowski.
1: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej. Uniemożliwiłem wejście państwu do części sędziowskiej z uwagi na fakt, iż nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie.
0: Maciej Berek twierdzi, że prezes fizycznie uniemożliwił mu wejście na korytarz i złożył zawiadomienie o naruszeniu nietykalności sędziego. Prokurator generalny chce, by prokuratura sprawdziła, co wydarzyło się w budynku. Prezes Trybunału zapowiada, że nie dopuści nowego sędziego do orzekania, dopóki prezydent nie potwierdzi, że uznaje ślubowanie za złożone w jego obecności. Więc prezydent uważa, że Maciej Berek nie jest sędzią i z powodu sytuacji w Trybunale odwołał zaplanowaną na dziś i jutro wizytę w Słowenii. Kancelaria prezydenta kwestionuje też, czy nowy sędzia ma wymagany 10-letni staż w zawodzie prawniczym. On sam twierdzi, że ma 17 lat praktyki. Rządzący natomiast powołują się na opinię Komisji Weneckiej, według której prezydent powinien bezwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też, że prezydent nie jest od weryfikacji sędziów Trybunału, tylko od odbierania od nich przysięgi. Natomiast do sytuacji odniósł się też premier Donald Tusk, który zapowiadał, że nowi sędziowie mogą liczyć na ochronę państwa. Sędziowie byli tu wczoraj i możliwe, że pojawią się także dziś, ale pytanie o plany nie chcieli ich zdradzić. Maciej Berek przekonywał, że na ślubowanie czekał wystarczająco długo, a sędziowie chcą pracować.
2: Jestem o tym głęboko przekonany, że czas, który odczekałem pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji, a dniem z tego złożenia tego ślubowania, był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić. I jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
0: A przypomnijmy, że Maciej Berek jest piątym sędzią, który ślubował bez udziału prezydenta.
3: Piotr Durys wprost sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję za te relacje. I uwaga, alert RCB. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A ja przypomnę cały czas, tematem numer jeden są wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. To, co działo się wczoraj, począwszy od ślubowania pana Macieja Berka w Sejmie przed marszałkiem Sejmu bez udziału prezydenta. Wypowiedź samego sędziego Trybunału mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego wczoraj przez cały dzień trwały protesty. Na teren Trybunału weszli również sędziowie, od których prezydent nie odebrał ślubowania, zostali wprowadzeni pod ochroną sił porządkowych. W samym Trybunale doszło do zdarzeń, co do których są różne opinie, czy też różne wersje tych wydarzeń, ponieważ miało dojść do szarpaniny pomiędzy panem Berkiem a panem Święczkowskim, który nowemu sędziemu miał uniemożliwić wejście do pomieszczeń Trybunału. No, będziemy teraz komentować to wszystko, co dzieje się wokół Trybunału. Naszym gościem jest pan profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie profesorze, no moglibyśmy jeszcze, opowiadać o tych wczorajszych wydarzeniach, o kolejnych etapach tego, co działo się wczoraj. Natomiast ja nie ukrywam, dużo bardziej ciekaw jestem tego, co dopiero przed nami. Czego się możemy pana zdaniem spodziewać?
5: Mamy silną polaryzację. Spór polityczny, polaryzacja w społeczeństwie, podgrzewanie tego sporu. także

0: ze strony prezydenta, więc raczej widziałbym, że będzie eskalacja niż zażegnanie kryzysu.
1: Na czym ta eskalacja mogłaby polegać? No bo z jednej strony możemy usłyszeć wypowiedzi, słyszeliśmy wypowiedzi ministra Żurka, który mówił o tym, że w najbliższym czasie zobaczymy odbudowę Trybunału.

0: Natomiast na ten organ władzy sądowniczej została nałożona pewna kalka polityczna. Mamy osobę, która zajmuje fotel prezesa, czyli pana Święczkowskiego. Święczkowski nie chce dopuścić legalnie wybranych sędziów do orzekania. Ja po ludzku jestem w stanie to zrozumieć, bo dopuszczeni do orzekania będą tworzyć większość w zgromadzeniu ogólnym. Ta większość może uchylić na wniosek prokuratora generalnego immunitet pana Święczkowskiego, może wyrazić zgodę na pozbawienie wolności, a nawet może przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne. Czyli tak po ludzku, pan Święczkowski walczy o swoją wolność, o swoją przyszłość, o swój urząd sędziego, ale jako prawnik legalista ja to stanowczo potępiam. Są to metody bezprawne. Święczkowski został w zasadzie sam. Sam jeden się przepycha, sam jeden blokuje wejście do Trybunału. Oczywiście ma wsparcie z zewnątrz, ale w Trybunale został sam.
1: No i w takim razie rzeczywiście możemy być świadkami takiego scenariusza, czyli pozbawienia prezesa Święczkowskiego immunitetu, doprowadzenia do zebrania ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no i daleko idących zmian?
0: Zakładam, że tak. Prędzej czy później to zgromadzenie się zbierze albo w budynku Trybunału, albo gdzieś obok. Legalnie będzie podejmować uchwały, bo tak naprawdę wewnątrz Trybunału przedłużanie tego stanu, jak jest obecnie, nikomu nie będzie się opłacać. Nie będzie dla nikogo korzystne. Proszę zobaczyć, ostatni dubler odchodzi z Trybunału, bodajże w lutym 2027 roku. Będzie wybrany na jego miejsce już legalny sędzia. Inni, tak zwani starzy sędziowie, przestają mieć interes w tym, żeby pogłębiać kryzys, li tylko w obronie wolności bądź mandatu samego Święczkowskiego.
1: Czyli, przepraszam, bo można zrozumieć, można wysnuć takie wnioski, że tak naprawdę to w tej sytuacji problem rozwiąże się niejako sam. Skoro skończą swoje urzędowanie tak zwani dublerzy, pozostaną starzy sędziowie plus ci nowi, również ci, od których prezydent nie odebrał ślubowania, no to właściwie konflikt sam wygaśnie. Czy to jednak jest na zbyt optymistyczne myślenie?
0: Czy sam wygaśnie? Trudno powiedzieć, bo po wyborze kolejnego sędziego ci nowi będą tworzyć grono 9-osobowe, a do zgromadzenia ogólnego wymaganych jest minimum 10 sędziów. Stąd jakieś rozwiązania wewnątrz Trybunału muszą być podjęte, a na to nakłada się ta eskalacja, te protesty klubów Gazety Polskiej i Ruchu Obrony Granic przed Trybunałem. Na to nakłada się postawa prezydenta, który uzurpuje sobie jakiekolwiek kompetencje związane ze ślubowaniem sędziego Trybunału. Proszę zobaczyć, prezydent musi działać jako organ władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa. Czyli do działania prezydenta, podobnie jak każdego innego organu władzy publicznej, wymagana jest kompetencja. Tymczasem nie ma żadnej normy kompetencyjnej, która by pozwalała prezydentowi na przyjmowanie lub nieprzyjmowanie ślubowania sędziego. Ślubowanie jest czynnością jednostronną. Sędzia składa ślubowanie wobec prezydenta, ale adresatem tego ślubowania nie jest prezydent, tylko w zasadzie naród, czyli obywatele.
1: No ale prezydent mówi, mam taką kompetencję, tą kompetencją jest to, iż prezydent stoi na straży konstytucji.
0: To nie jest kompetencja, to jest funkcja, to jest zadanie ustrojowe. A funkcja bądź zadanie ustrojowe realizuje się przy pomocy kompetencji.
1: Jak pana zdaniem ten problem można rozwiązać? No bo jeżeli samo odejście ostatniego tak zwanego dublera to jest jednak zbyt mało, żeby uzdrowić Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie no raczej chyba nie możemy się spodziewać tego tak zwanego wariantu siłowego. Czym on miałby nie być, bo to tu są co najwyżej domysły. Trzecią możliwością, trzecią drogą był oczywiście tak zwany reset konstytucyjny, ale mam wrażenie, że co do resetu konstytucyjnego, tu raczej większej woli po obu stronach chyba też nie widać, albo inaczej, być może to jest realizm polityczny i świadomość tego, że przy takim podziale politycznym taki reset konstytucyjny, czyli jednak jakiś kompromis, po prostu nie jest możliwy.
0: Reset to nie jest dobre rozwiązanie. Zakładam, że ten kryzys można rozwiązać bardzo szybko. Przyzwoitością i przestrzeganiem prawa.

0: jeżeli zabraknie jednego i drugiego, to kryzys będzie trwał dalej. Przy czym dzisiaj tej przyzwoitości i przestrzegania prawa brakuje tym, którzy stoją przy panu Święczkowskim, bądź go popierają w jego działaniach, bezprawnych działaniach wewnątrz Trybunału.
1: No dobrze, to gdybyśmy żyli w idealnym świecie, to rzeczywiście można by było powiedzieć, że to powinno wystarczyć do tego, żeby rozwiązać każdy problem dotyczący naszego funkcjonowania polityki, instytucji państwowych i tak dalej. No ale żyjemy realnym życiem, no i wiemy, że to tak nie funkcjonuje.
0: No, jasne, wiemy, że są różne gry interesów, są eksperci popierający jedną bądź drugą stronę i tworzące różne wizje sytuacji prawnej. Nie zmienia to faktu, że możemy się różnić, ale wszyscy jesteśmy Polakami. Dyskutujmy, wymieniajmy poglądy, ale nie bądźmy w stosunku do siebie agresywni i przestrzegajmy reguł gry. A reguły gry wyznacza konstytucja i zgodne z nią ustawy. Widzę tutaj łamanie tych norm.
1: No dobrze, ja rozumiem, że pan jako konstytucjonalista musi stać na takim stanowisku, no i musi w ten sposób tłumaczyć ten zawiły świat, jednak bardziej chyba polityki niż prawa, który w tej chwili obserwujemy. No to jeszcze jedna kwestia. Na ile te ostatnie lata i to, co działo się wokół Trybunału Konstytucyjnego, pokazują, że być może to jest formuła, która nie do końca w sytuacjach kryzysowych się sprawdza. Bo gdy jest spokój, wszystko być może działa jak należy. Ale gdy pojawiają się problemy różnego rodzaju wyzwania i wyboje, no to okazuje się, że ten system zaczyna być niewydolny.
0: System mamy niewydolny, wynika z kilku względów. Po pierwsze, politycy nam się bardzo rozkulali, ponieważ nie boją się odpowiedzialności. Postawienie polityka w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu jest bardzo, bardzo trudne i tak naprawdę do niczego nie prowadzi. A skoro nie odpowiadają przed Trybunałem Stanu, to za te czyny nie odpowiadają też przed sądami powszechnymi, czyli nie odpowiadają przed nikim. A brak odpowiedzialności wyzwala nonszalancję i pewne swobodne podejście do zasad i norm konstytucyjnych. To pierwsza rzecz. A po drugie, naruszanie norm konstytucyjnych trwało od dłuższego czasu, a władza sądownicza była stopniowo pozbawiana swoich kompetencji, pozbawiana zębów, którymi mogła powstrzymać działania władzy ustawodawczej bądź wykonawczej, więc tutaj zwichrowano ten mechanizm równowagi i wzajemnej kontroli władz. Nie mamy taki efekt.
1: No dobrze, uznając, że oczywiście rzeczywiście w dużej mierze albo w głównej mierze to jest wina polityków, no to jednak ja będę dopytywać, a na ile jednak sama konstrukcja być może też nie do końca się sprawdziła. Być może te przepisy dotyczące działania Trybunału Konstytucyjnego, one po prostu powinny wyglądać inaczej. Powinny być może bardziej precyzyjne, bardziej uproszczone w pewnych sytuacjach, no i wtedy być może to wszystko wyglądałoby inaczej. Być może.
0: Proszę zobaczyć, Trybunał funkcjonował właściwie przez 30 lat. Byłem na 30-leciu Trybunału w 2015 roku w dworze Artusa w Gdańsku. Nie miałem jeszcze świadomości, że to jest schyłek autorytetu i pozycji Trybunału. Po 2016 udało się rozmontować Trybunał, zmarnować jego autorytet i szacunek do instytucji i dorobek. Możemy sobie dopowiedzieć, kto ma zasługę w tej kwestii. Dzisiaj próbujemy to odwrócić i doprowadzić do sytuacji, w której znowu Trybunał Konstytucyjny jest ważnym elementem władzy sądowniczej.
1: Myśli pan, że po tych wszystkich latach, po tych wydarzeniach, po tych scenach, które w tej chwili obserwujemy, jest jeszcze szansa na to, żeby Trybunał Konstytucyjny odzyskał swoją renomę, zaufanie, prestiż?
0: Tak, uważam, że bardzo duża. A wtedy będziemy wiedzieć, że odzyskał ten prestiż i renomę, kiedy o Trybunale przestaniemy mówić, kiedy będzie o nim cicho, po prostu weźmy się do pracy.
1: Profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, Uniwersytet SWPS. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi...

0: prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
9: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
10: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
9: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
10: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
8: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
9: Jacek Czarnecki
10: i Roch Kowalski.
11: Coraz częściej słyszymy, że edukacja przez całe życie to nie tylko kwestia chęci, ale konieczność naszych czasów. W starzejącym się społeczeństwie seniorzy będą coraz bardziej potrzebni na rynku pracy, a i w życiu codziennym będą musieli zdobywać nowe kompetencje, żeby jak najdłużej samodzielnie radzić sobie w zmieniającym się świecie. Instytucjami, które od lat takim kształceniem się zajmują, są uniwersytety trzeciego wieku. Ale poza zaangażowaniem, ich funkcjonowanie wymaga finansowania. I to będzie tematem audycji Portfel Seniora już w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynamy od alertu RCB. Trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, zaleca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS o takiej treści trafił do mieszkańców województwa lubelskiego. Teraz Białystok i tragedia na pasach. Dwie seniorki zostały śmiertelnie potrącone na oznaczonym przejściu dla pieszych na ulicy Halera. Jedna kobieta zginęła na miejscu, drugą reanimowano, ale jej życia nie udało się uratować. Na miejscu pracują śledczy. Wiadomo, że kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. Bogdan Święczkowski nie dopuszcza Macieja Berka do pracy. Prezydent mówi, że jego ślubowanie było niezgodne z konstytucją, a zatem nie jest on sędzią Trybunału. Innego zdania jest nasz poranny gość, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Jak mówił Polskiemu Radiu 24, Maciej Berek został wybrany prawidłowo.
13: Na gruncie prawa mamy sędziów, którzy zostali prawidłowo powołani przez Sejm, prawidłowo wybrani, którzy przeszli całą procedurę kwalifikacyjną. Ja przypominam, że to nie jest jedno głosowanie w Sejmie. To jest przesłuchanie przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka. To są długie obrady, gdzie ci sędziowie byli opiniowani. Oni mieli możliwość przedstawienia koncepcji sprawowania przez siebie tego zaszczytnego urzędu. No i potem mamy sytuację, w której pan prezydent mówi nie, bo nie.
12: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie bez udziału prezydenta. Stało się to po otrzymaniu opinii Komisji Weneckiej, że fizyczna obecność głowy państwa nie jest wymagana, bo prezydent nie ma prawnej możliwości kontrolowania wyborów, jakich dokonuje Sejm. Liczba chętnych na szczepienie przeciwko grypie rośnie i to bardzo cieszy, ale niestety w wielu aptekach brakuje preparatów.

0: Ciech Bartkowiak z Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wskazuje, że problemem są błędy w dystrybucji preparatów i kłopoty z uzupełnianiem zapasów.
1: Szczepionki przyjechały znacznie później niż rok wcześniej. Ta machina dopiero rusza i dostaje informacje od innych punktów szczepień, że po prostu ich nie mają, a nowe dostawy, które teraz przyszły na dniach, to są dostawy na 1-2 dni, bo są punkty szczepień, które naprawdę wykonują bardzo dużą ilość szczepień na grypę.
0: Farmaceuta liczy na to, że zgodnie z deklaracjami producentów kłopoty z dostawami szczepionek są przejściowe. A szczepić się warto, bo zmniejsza to ryzyko zachorowania, a także chroni przed ciężkim przebiegiem infekcji. Bezpłatna szczepionka przeciw grypie przysługuje dzieciom do 18 roku życia, seniorom, a także kobietom w ciąży. Świata jest za dużo. To tytuł najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Z okazji światowej premiery prawie 700-stronnicowej książki noblistka spotkała się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia. Stolica Dolnego Śląska odgrywa jedną z głównych ról w powieści. To historia powojennych przesiedleńców. Bilety na spotkanie z Olgą Tokarczuk można było odebrać za darmo. Przyszło ponad 5 tysięcy osób.
2: Pani Olga pisze takie książki, które są z punktu widzenia językowego bardzo ciekawe.
3: Rano zniesiono embargo na zakup książki, więc udaliśmy się do najbliższej księgarni, żeby zakupić ją zawczasu.
4: To są takie klimaty, które mi bardzo odpowiadają i uwielbiam tę prozę.
0: Premiera nowej książki Olgi Tokarczuk jest częścią Bruno Schulz Festival. Na koniec jeszcze pilna informacja z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert, o którym mówiłam na początku, alert RCB dotyczący ataku powietrznego na terenie Ukrainy, został już odwołany. SMS z alertem otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Ten alert już nie obowiązuje.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Za 26 minut godzina 11 to jest Polskie Radio 24. Przed nami rozmowa na temat amerykańskiej polityki wobec Europy, również tego, co dzieje się w samych Stanach Zjednoczonych przed tak zwanymi wyborami połówkowymi.
7: Komentarz.
6: A naszym gościem jest pan profesor Tomasz Pudowski, amerykanista, politolog, Uniwersytet Wizja w Warszawie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: I nie ukrywam, ja przynajmniej mam dosyć poważny kłopot z wyborem tematu otwierającego naszą dyskusję. Nie dlatego, że nie ma w czym wybierać, a wręcz przeciwnie. Tych wątków jest bardzo, bardzo dużo. Zacznijmy w takim razie, być może to jest najciekawszy albo najbardziej tajemniczy wątek. Zacznijmy w takim razie od Starlinków i potężnego zamieszania dotyczącego użytkowania tego systemu przez wojska ukraińskie. Wiemy już, że od pewnego czasu Ukraińcy mają ograniczony dostęp do tego systemu. Początkowo, gdy pojawiło się pytanie, skąd ta zmiana, Elon Musk skierował te podejrzenia w stronę Pentagonu, mówiąc o tym, że za tymi decyzjami stoi amerykańska armia, jego firma nie ma nic z tym wspólnego. Po dementi Pentagonu, które ogłosiło, że absolutnie ani amerykańska armia, ani Pentagon nie ingerowali w Starlinka i nie podejmowali absolutnie żadnych decyzji co do jego użytkowania na terytorium Ukrainy. No Elon Musk stwierdził, że Starlink jest systemem pokojowym i nie może być używany w celach agresywnych, czyli może być używany tylko do obrony, a nie do ataku. No i dlatego system Starlink został dla wojsk ukraińskich ograniczony. Za jego pomocą po prostu nie będą mogli przeprowadzać ataków na terytorium Rosji. Czy Elon Musk, podejmując taką decyzję, mógł działać na własną rękę?
8: No jest to rzeczywiście zagadkowe, zwłaszcza że pytanie zostało zadane na ostatniej konferencji prasowej nowej sekretarz, która nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Powiedziała, że I'll have to get back to you on that, czyli widać, że te informacje nie są specjalnie przejrzyste, nie są jawne, nie do końca wiemy, co tam się wydarzyło i możemy tylko zgadywać. No musimy rozpatrzeć tę sytuację w połączeniu z innymi wydarzeniami, które się dzieją, związanymi, nie wiem, z umową Trumpa z Putinem, z wypowiedziami na temat Ukrainy, z kwestionowaniem przez Trumpa Zełenskiego jako prezydenta, z obwinianiem go o to, że ta wojna nadal trwa i nie chce się poddać. Prezydent kraju, który został zaatakowany przez Rosję, że Trump planuje z Putinem różnego rodzaju inwestycje biznesowe.

0: biznesowe. W związku z tym no, podejrzewamy, że jest to związane z nastawieniem, jakby z preferencjami politycznymi, tak? To znaczy, że od dłuższego czasu właściwie widać, że Trump przybliża się politycznie do Putina. Liczył na to, że ta wojna zostanie zakończona na różne sposoby, a nie została. Chociaż mógł wywierać presję na Putina, to bardziej wywierał tę presję jednak na Zełenskiego. Częściej jego przedstawiciele jeździli do Moskwy i ostatecznie no, coś nastąpiło, co wskazuje na to, że bliżej jest Trumpowi jednak. Ta decyzja po prostu służy Rosji, a nie służy Ukrainie. Tak? Więc rozpatrując to razem w całym kontekście tych wydarzeń, które się dzieją, planów, nie wiem, też złamania przez Trumpa własnych amerykańskich no, przepisów od 2022 roku, które nakładały sankcje, czy groziły sankcjami wszystkim krajom, które kupowałyby od Rosji ropę, a ostatnio przecież sam Trump chwalił się na niecały miesiąc przed wyborami połówkowymi, które mają nastąpić 3 listopada do kongresu, że ropę właśnie kupił. Wprawdzie to są niewielkie ilości, nie wpłyną jakoś znacząco na ceny, ale no złamał sam właściwie sankcje, którymi karał, czy taryfami, jeśli Państwo pamiętają, wprowadził na przykład 50% taryfy na produkty indyjskie, w związku z tym, że Indie kupowały od Rosji ropę. Obwiniał Europejczyków o to, że kupują od Rosji ropę, a ostatecznie przed wyborami sam kupił ilości, które są nieznaczące, ale powiedzmy, że zostaną wykorzystane retorycznie w kampanii, więc no, możemy się domyślać, że po prostu to jest kolejny przykład tego, że Trumpowi bliżej do Putina niż do demokracji.
1: No a czy możemy w takim razie to zamieszanie wokół Starlinków umiejscowić jeszcze bardziej precyzyjnie? Bo to wszystko dzieje się dokładnie w tym momencie, no, kiedy upada ten pomysł Donalda Trumpa o tak zwanym rozejmie energetycznym, to znaczy obie strony nie atakują swoich no, różnego rodzaju obiektów dotyczących właśnie przetwarzania ropy, przetwarzania paliw. No tylko tyle, że ten rozejm, można takie, odnieść takie wrażenie, no, właściwie miał być chyba rozejmem jednostronnym, to znaczy ten rozejm, czy też to ograniczenie miało obowiązywać Ukrainę, która miała nie atakować rosyjskich obiektów związanych właśnie z przemysłem wydobywczym. Natomiast Rosjanie w tym samym czasie bez większych problemów, bez większych ceregieli dokładnie takie same cele energetyczne na terytorium Ukrainy bombardowali. No i po 3 takiego wstrzymywania tych ukraińskich ataków prezydent Zełenski stwierdził, że ma dość i że Ukraina wraca do atakowania celów energetycznych celów na terytorium Rosji. No i w tym momencie nieoczekiwanie Starlinki przestają współpracować.
0: No nie potwierdzono tutaj osobistego rozkazu Trumpa ani Muska. No, możemy się domyślać.
1: Mówię tylko o zbiegu okoliczności.
0: Tak. To jest dosyć długi serial. My jesteśmy skazani na przypuszczenie. Nie wiemy, kto. Te relacje między Muskiem i Trumpem też wcześniej były zawsze. Oni bardzo blisko współpracowali na początku. Później był wyraźny konflikt. Teraz znowu Musk właściwie potwierdził decyzję, która jakby jest spójna ze stanowiskiem Trumpa. Więc my nie wiemy ostatecznie, kto wydał ten rozkaz. Zresztą te decyzje dotyczące, nie wiem, wycofania tych, czy nie przysłania wojsk rotacyjnych do Polski. Pamiętamy ten konflikt pomiędzy Pentagonem i Trumpem. Tam często następuje, czy to z powodu braku informacji, czy jakiegoś chaosu decyzyjnego. Często następują decyzje, które są odwracane. Tam na przykład Trump rzekomo odwrócił tę decyzję, aczkolwiek nie wiemy, te wojska przecież nie przyjechały i ostatecznie nie wiemy, co się stanie. To samo z bazą. Decyzja stałą w Polsce została ta decyzja przesunięta dopiero na grudzień, czyli po wyborach. A Polonia amerykańska może, no jest ich 10 milionów, w związku z tym są znaczącą siłą polityczną. W związku z tym my do końca nie wiemy, no ale tutaj te decyzje są jakby spójne, to znaczy bez względu na to, czy to jest Pentagon, czy amerykańskie wojsko, czy to jest Trump, czy Musk, czy właściwie wszyscy wspólnie, no nikt się z tej decyzji nie wyłamał. Na początku Musk jakby zaprzeczał temu, później właściwie no, wyjaśnił to, ale to wyjaśnienie jest takie jakby zaskakujące na tym etapie, bo wojna toczy się od 4,5 roku, a

0: Starlink był wykorzystywany. Polska też chyba płaciła w jakimś... ponosiła koszty. Minister Sikorski tam był w konflikcie pewnym takim twitterowym, dosyć ostrej wymianie zdań. Czy na X, jak się teraz mówi. I ta decyzja została zmieniona, mimo że przecież wykorzystywany jest ten Starlink w podobny sposób co wcześniej. W związku z tym no, widać jakąś taką przełożenie wajchy, że tak powiem, w środowiskach decyzyjnych. I widać zgodę właściwie, więc bez względu na to, no, ostateczną decyzję zawsze podejmuje, czy ostatni głos z jednoosobową władzą wykonawczą jest prezydent, który jest szefem sił zbrojnych zgodnie z konstytucją, więc to do niego należy ostatnie słowo, więc no, należałoby, jakby on ponosi odpowiedzialność.
1: To jeszcze jedna kwestia. No, ta postać się już pojawiła w pana wypowiedzi, czyli nowa rzeczniczka prasowa Białego Domu, Katie Zacharia, która debiutowała swoim pierwszym spotkaniem z dziennikarzami. Jeżeli chodzi o Biały Dom, to odtrąbiono wielki sukces, no i wspaniałe rozpoczęcie tej współpracy z nową rzeczniczką. Natomiast amerykańskie media głównie żyją jej wpadką i takim przejęzyczeniem, gdzie no, można powiedzieć, pomyliła swojego męża z Donaldem Trumpem. Natomiast z naszego punktu widzenia być może o wiele ciekawszy jest inny wątek, to znaczy odkrycie w korespondencji Kate Zachary takiego wpisu sprzed lat, no, gdy promowała no, treści wręcz proputinowskie, bo pisała o tym, iż rosyjski przywódca walczy z jakimś lewicowym spiskiem. No i pytanie, na ile powinniśmy być zaniepokojeni takimi odkryciami sprzed lat?
0: Ja myślę, że to jest typowo, że ona jest po prostu osobą, której brakuje zupełnie doświadczenia, została wybrana, bo przypomina poprzednie osoby na tym stanowisku. To są bardzo młode, mało doświadczone kobiety, a bardzo atrakcyjne fizycznie. Nawet fizycznie przypominają ten typ córki Trumpa, czyli blondynki. Młode, atrakcyjne, jak powiedziałam. Ona ma kłopot nawet z przeczytaniem informacji. To była bardzo krótka konferencja prasowa, gdzie ona odczytywała informacje, no i miała problemy.
1: 12 takie minut, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo, bardzo tak szybko ją zakończyła.
0: Tak, no i widać, że nie jest przygotowana po prostu do tego stanowiska. Zdawała też egzamin sprawa w Chinach, więc to już, też już zupełnie zaskakujące. Ja myślę, że ona po prostu jest mało doświadczona, mało wie o świecie. I po prostu jakby na ślepo powtarzała propagandę taką prawicową w Stanach Zjednoczonych, skrajnie prawicową, która często powtarza, chyba nieświadomie, nie wiem, świadomie czy nieświadomie, ale powtarza te tezy propagandy rosyjskiej. Więc oni, tam często jest taka retoryka też antykomunistyczna w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, wewnętrznych spraw i w sprawach międzynarodowych to są informacje, które powtarzają właściwie w dużym stopniu oficjalną propagandę rosyjską. Więc ja bym powiedział, że ona po prostu jest niedoświadczona, nie do końca wie, co mówi. Nie należy specjalnie traktować tego serio, dlatego że ona nie jest na pewno źródłem tych informacji, tylko raczej powtarza je dosyć bezmyślnie, tak? Nie mając informacji, nie mając pojęcia o świecie. Natomiast to może to jest dosyć... Zresztą Trump sam wygląda, jakby był zaskoczony, że ona zdawała ten egzamin w Chinach. Ja nie wiem, czy to jest jakiś odpowiednik tej polskiej turystyki, na przykład habilitacyjnej, nie wiem, do Rumunii, na Słowację kiedyś, czy to jest jakaś forma obejścia tych egzaminów, dlatego że ona nie wygląda na osobę przygotowaną merytorycznie, zorientowaną w świecie, nawet na przygotowaną do swobodnych wypowiedzi publicznych. No prawnik jednak musi być przygotowany do tego, żeby stanąć przed mikrofonem i sam z siebie odpowiedzieć na pytania. Ona nie jest i być może właśnie dlatego pojechała do Chin i tam zdawała ten egzamin. Więc to jest na pewno, ona na pewno stanie się teraz przedmiotem doniesień czy zainteresowania mediów, które będą śledziły jej karierę i dowiemy się więcej. No raczej nie została wybrana w związku z tym, że ma duże doświadczenie, ale w porównaniu na przykład z poprzedniczką jest mniej agresywna, w związku z tym nie wzbudza agresji u dziennikarzy i próbuje odpowiedzieć na te pytania, natomiast no niespecjalnie te odpowiedzi ma, więc wtedy czyta, ale też ma kłopoty z czytaniem, więc powiedzmy sobie szczerze, że to był jednak strzał w stopę.
1: No to pytanie brzmi, na ile ten strzał w stopę no, może jeszcze bardziej zaszkodzić Republikanom i Donaldowi Trumpowi? No i teraz myślę o tych wyborach połówkowych, które odbędą się 3 listopada. Spoglądając na różnego rodzaju tytuły prasowe, czy też komentarze, które pojawiają się od pewnego czasu, no możemy tam już znaleźć.

0: znaleźć takie tytuły jak Nadciąga niebieskie tsunami, czyli absolutne zwycięstwo, absolutna dominacja demokratów. Rzeczywiście tak może być pana zdaniem?
1: To jest zresztą typowe, to prawidłowość, że w połowie kadencji wygrywa, czy partia prezydenta przegrywa. Tutaj mamy już drugą kadencję.
0: Przepraszam, prawidłowość tak, ale chodzi o skalę.
1: Tak, to znaczy pytanie jest, czy rzeczywiście wygrają demokraci w obydwu izbach, czy tylko w jednej. Oczywiście to byłoby znaczne utrudnienie dla Trumpa, gdyby wygrali w obydwu izbach. Ale ja myślę, że on by sobie poradził, to znaczy dalej prowadziłby tę politykę, którą prowadzi. Natomiast kongres ograniczałby mu wydatki. Na szczęście dla nas też jest ponadpartyjna zgoda w kongresie w obydwu izbach. To znaczy są i republikanie, i demokraci, którzy uważają, że Polska i kraje tego regionu są znaczącym sojusznikiem i są gotowi ponosić te wydatki. To nie znaczy, że stała baza na pewno się tutaj znajdzie, bo to jest jednak decyzja, która jest sprzeczna z tymi ustaleniami sprzed kilku dekad. Myślę, że Amerykanie, zwłaszcza Trump, liczą na to, że Polska będzie ponosiła większość albo całość tych kosztów. Natomiast ta polityka, którą Trump prowadzi obecnie w stosunku do Rosji na wielu poziomach, jest sprzeczna z ustanowieniem stałych baz w Polsce i to jest też sprzeczne z oczekiwaniami Rosji. Natomiast co do wyborów, rzeczywiście Trump próbuje, ja myślę, że ta nowa, czy Katie Zachary, tak? Jeśli dobrze pamiętam jej nazwisko, jest właśnie elementem tej nowej polityki. Ona jest mniej agresywna, w związku z tym nie budzi takiej irytacji, tylko raczej, no nie wiem, politowanie czy uśmiech, może taki trochę półsympatyczny dla niej, gdy patrzymy, jak się zmaga tam z myślami i z odpowiedziami na te wszystkie pytania. Trump wydał też dosyć dużo pieniędzy państwowych, tutaj sąd zdecydował $20 milionów na propagandę partyjną, promując własne osiągnięcia prawdziwe, bardziej lub mniej. I sąd zdecydował, że te pieniądze zostały wydane niewłaściwie, że nie należy wydawać funduszy państwowych na propagandę partyjną. Natomiast no, oni postanowili, że nie zwrócą tych pieniędzy, natomiast no, nie mogą dalej wydawać tych środków państwowych. I stwierdzono, że w dalszym stopniu te wydatki będą finansowane przez ruch MAGA. Więc to są tak zwane superpaki, pieniądze, które są bardzo znaczące, mogą wpłynąć na wynik kampanii, ale myślę, że na tym etapie opinia publiczna jest tak zdecydowana i poparcie dla Trumpa tak niskie i wręcz niektórzy politycy Partii Republikańskiej dystansują się od niego i wolą nie mieć tego poparcia, bo on próbuje w tych wyborach połówkowych do kongresu, przypomnijmy, próbuje je obrócić czy przekształcić w takie referendum na temat jego własnej polityki, co jest z kolei niekorzystne dla wielu lokalnych polityków Partii Republikańskiej, którzy są popularni bardziej niż on jako prezydent. W związku z tym oni się z kolei dystansują od niego. Więc myślę, że prawdopodobna jest rzeczywiście ta porażka, że ona może być duża. I te pieniądze nie zdecydują tutaj. Zdarza się jednak, że ktoś, kto wydaje więcej, najczęściej to byli Republikanie, ale w ostatnich wyborach prezydenckich na przykład to kandydatka Partii Demokratycznej na urząd prezydenta wydała więcej niż Republikanie, co jest bardzo nietypowe, a mimo tego przegrała, więc pieniądze nie decydują, nie są tutaj decydujące, chociaż biznes w większości, wielki biznes, korporacje wspierają bardziej Republikanów niż Demokratów.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, to na ile po stronie sukcesów Donald Trump będzie mógł zapisać porozumienie w sprawie Grenlandii, porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Danią, a właśnie Grenlandią, no bo przypomnijmy sobie ten dosyć długo trwający serial z aneksją Grenlandii, skończyło się porozumieniem, ale pytanie, czy od początku dokładnie o to nie chodziło?
1: To nie ma jakiegoś przełomu tak naprawdę. Ten problem był sztuczny i właściwie Trump swoimi wypowiedziami zaognił sytuację. Na pewno nie wzbudził sympatii Duńczyków, a mówimy przecież o społeczeństwie, które jest bardzo proamerykańskie. Na Grenlandii od okresu powojennego znajdują się bazy amerykańskie, nie ma innych. Amerykanie mają właściwie wyłączność. Natomiast ten język, którego on używał, po prostu zraził do siebie, ale ostatecznie i

0: Tak, ta umowa została przedłużona na warunkach dobrych dla Amerykanów. To nie jest jakaś sytuacja wyjątkowa, przełomowa. Natomiast to, jak Trump przedstawia swoją politykę jako pełną sukcesów, no jest to w dużym stopniu... On jest wiarygodny dla swoich wyborców, dla tej mniej więcej 30% społeczeństwa amerykańskiego, które nadal go popiera. I oni rzeczywiście wierzą w tę wersję taką dosyć ogólnikową, składającą się z pewnych sloganów. To znaczy, że on spełnia wszystkie obietnice, które poczynił. Na przykład, to znaczy oni, trudno im jest wymienić te sukcesy, ale pamiętają, że ci jakby wierzą, korzystają ze źródeł informacji, które są bezkrytyczne wobec niego i powtarzają, że on rzeczywiście zakończył tam 8 wojen, że spełnia wszystkie swoje obietnice, że sytuacja jest znacznie lepsza, że uratował Amerykę. Wierzą, wręcz tam często jest też połączenie z elementami religijnymi, że on jest zesłany, jest wysłańcem Bożym, gdy są pytania o szczegóły, na przykład, żeby wymienili, jaki kraj, nie wiem, z jakimi krajami, jakie wojny zakończył, albo co, jakie obietnice konkretnie spełnił, to bardzo trudno, albo wręcz o te ceny, prawda, że ceny miały spaść, ceny ropy i w ogóle ceny produktów miały spaść i się okazuje, że nie spadły, to oni i tak są w stanie go usprawiedliwić, powiedzieć, no, że on nie ma wpływu na wszystko, albo że dobrze chciał, albo no wojnę w Ukrainie no, mógł zakończyć, ale przecież nie ma, czy chciał zakończyć, ale przecież nie ma wpływu na wszystko. Więc to jest troszeczkę tak, że on jest bezpieczny i te 30% na niego zagłosuje, natomiast nie jest prawdopodobne, żeby on był w stanie wygrać te wybory, żeby jego partia była w stanie wygrać te wybory, żeby przekonał niezdecydowanych.
1: Pan profesor Tomasz Pudowski, amerykanista, politolog, Uniwersytet Wizja w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Stan dnia. Na wstanie dnia jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie konsumentów. TSUE dziś orzekł, że bank nie może odmówić zwrotu pieniędzy z transakcji nieautoryzowanej. Decyzja ta ma ogromne znaczenie dla tysięcy Polaków, którzy padli ofiarą oszustwa. Więcej na ten temat ma do powiedzenia nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, co ta decyzja Trybunału zmienia i no, od kiedy możemy się spodziewać konkretnych jej następstw?
2: Dla konsumentów zmieni się naprawdę sporo. Zgodnie z dyrektywą PSD2 bank ma obowiązek natychmiast oddać klientowi skradzione środki po zgłoszeniu nieautoryzowanej operacji, co do zasady do końca następnego dnia roboczego. Samo uznanie, że klient zachował się niedbale, czyli na przykład podał dane logowania oszustom podszywającym się chociażby pod portal aukcyjny czy pracownika banku, nie uprawnia banku do zatrzymania pieniędzy. Co więcej, wyrok TSUE może pomóc także tym osobom, którym banki odmówiły zwrotu rok czy dwa lata temu. W tej sytuacji kluczowe będą terminy zgłoszenia transakcji i ewentualne przedawnienia roszczeń. Ważne jest również to, że dopiero po oddaniu pieniędzy bank może badać okoliczności sprawy i próbować wykazać odpowiedzialność klienta. W całej tej sytuacji bank ma jeden tak naprawdę moment, w którym może wstrzymać zwrot. Jest to sytuacja, w której uzasadnione jest podejrzenie oszustwa ze strony samego płatnika i zgłoszenie tego faktu na piśmie właściwemu organowi. Co ważne, w latach 2022-2025 do rzecznika finansowego trafiło ponad 10 tysięcy wniosków o pomoc właśnie w takich sprawach, co zaangażowało do działania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. We wrześniu bieżącego roku UOKiK wydał decyzję w sprawie 4 banków: Banku Millennium, Alior Banku, mBanku oraz BNP Paribas, które zostały zobowiązane do zmiany zasad właśnie w tej sprawie. Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszym kwartale 2026 roku wartość oszustw dokonanych za pomocą przelewów sięgnęła prawie 250 milionów złotych.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Kuczyński o ostatniej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnijmy, TSUE orzekł, że bank nie może odmówić zwrotu pieniędzy z transakcji nieautoryzowanej.

0: Reklama.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World.

0: drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja znów atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Na początek relacja z wojennego frontu. Bogdanem Święczkowskim powinna się zająć prokuratura. Słyszymy od byłego prezesa Trybunału. Trwa spór o status nowych sędziów. Będą też niepokojące wieści z dróg. Doszło do serii groźnych wypadków. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chwilę po 10 Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem. Alert RCB otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Ostrzeżenie zostało już odwołane. Ale sytuacja na wojennym froncie wciąż jest napięta. Ukraina deklaruje, że wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, bo Moskwa za nic miała energetyczny rozejm. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostro krytykuje Waszyngton. W wywiadzie dla Financial Times zarzuca Amerykanom, że gdy rosyjskie rakiety spadały na Ukrainę, zabrakło ostrzeżeń wywiadowczych, a łączność satelitarna przez amerykańskie Starlinki zawodziła. Relacja Anny Rączkowskiej.
2: 3 dni przerwy i koniec. Tyle według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina czekała z kolejnymi atakami na rosyjskie rafinerie. Zgodziła się na to na prośbę Waszyngtonu. Rosja w tym czasie nadal bombardowała ukraińskie miasta i energetykę. Jak mówi prezydent, w ciągu tygodnia zginęło ponad 100 cywilów. W rozmowie z Financial Times Zełenski zarzuca Amerykanom, że Ukraina przestała otrzymywać ostrzeżenia przed nadlatującymi rakietami balistycznymi. Twierdzi też, że spowolniła łączność satelitarną Starlink potrzebną żołnierzom na froncie. Jego zdaniem był to nacisk na Kijów. Donald Trump zaprzecza jednak, aby Waszyngton odciął Ukrainę od informacji wywiadowczych. W tle sporu są pieniądze.

0: Pieniądze i ceny paliw. Według brytyjskiego dziennika Amerykanie przekonywali, że przerwa w atakach na rafinerie pomoże obniżyć ceny na ich stacjach. Zełenski ostrzega z kolei, że handel z Rosją może dać Putinowi kolejne pieniądze na wojnę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Priorytetem powinno być bezpieczeństwo. Tak o rozpoczynającym się unijnym szczycie mówi były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie Robert Pszczel. Główne tematy dwudniowego spotkania w Brukseli to unijny budżet, imigracja, a jutro wojna w Ukrainie. Robert Pszczel mówi Polskiemu Radiu 24, że w obliczu działań hybrydowych Rosji to ten wątek powinien być najważniejszy. Unia ma narzędzia do przeciwdziałania, dodaje były dyplomata.
2: Są rzeczy, które są w zasięgu, które Unia mogłaby podjąć jutro, tylko one wymagają wyłamania rąk tym państwom, które przeszkadzają w tym. Mam na myśli istnienie wiz turystycznych dla Rosjan, kwestie poruszania się dyplomatów rosyjskich, sprawa finansowania niektórych projektów, jak również wykorzystania zamrożonych funduszy rosyjskich, gdzie ciągle są konkretne państwa, które to blokują. Po to się spotykają szefowie państw i rządów, aby po prostu na swoim szczeblu odbyć rozmowy, które do czegoś doprowadzą.
1: Bezpieczeństwo to nie wszystko. Spotkanie w Brukseli to pierwsza narada unijnych przywódców po opublikowaniu nowego projektu budżetu przez irlandzką prezydencję. Ten budżet nie spodobał się żadnemu państwu. Prokuratura powinna wystąpić o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Wczoraj obecny prezes Trybunału nie dopuścił do pracy Macieja Berka, podobnie jak czworga innych sędziów, którzy wiosną złożyli ślubowanie w Sejmie. To łamanie prawa, mówi Polskiemu Radiu Jerzy Stępień.
3: Prokurator już dawno powinien wystąpić z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Przepis mówi bardzo wyraźnie, że jeśli taki wniosek zostanie złożony, to Trybunał musi w ciągu 30 dni odpowiedzieć tak lub nie, albo zdjąć ten immunitet, albo nie. I teraz jeśli pan Święczkowski nie będzie chciał zwołać tego zgromadzenia ogólnego, no to trzeba uznać, że on nie działa i wtedy jego zastępca musi podjąć tę decyzję.
1: W sumie w tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią już większość w Trybunale. 5 z nich prezes Święczkowski nie dopuszcza do pracy, tłumacząc, że nie złożyli skutecznie ślubowania przed prezydentem. Zdaniem Komisji Weneckiej fizyczna obecność głowy państwa nie jest konieczna. W informacjach seria dramatycznych wypadków w Białymstoku przy Hallera. 2 seniorki zostały śmiertelnie potrącone na oznaczonym przejściu dla pieszych. Wiadomo, że kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. Policja ustala przebieg wypadku. Z kolei na Pomorzu nurkowie przeczesują jezioro Kamień. Rano zauważono tam samochód osobowy oraz dryfującą w wodzie kobietę. Tożsamość oraz wiek zmarłej nie są na razie znane. Na miejscu pracują policja i straż. Są też utrudnienia na S3 na Dolnym Śląsku. To po wypadku z udziałem samochodu ciężarowego i busa. Auta zderzyły się między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. Jedna osoba jest ranna. Droga ekspresowa S3 w kierunku Legnicy jest całkowicie zablokowana. Na koniec jeszcze krótkie i dobre wieści z Wuhan. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA. W spotkaniu trzeciej rundy Chwalińska wygrała z Amerykanką Iwą Jović 6-4, 6-1. Mecz trwał zaledwie godzinę 49 minut. Następną rywalką Polki będzie Greczynka Maria Sakkari.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na zachodzie sporo przejaśnień i bez opadów. Im dalej na wschód, tym więcej chmur i deszczu. W Bieszczadach spodziewamy się dziś deszczu ze śniegiem. Temperatura nie rozpieszcza, zaledwie 10 stopni na Podlasiu, maksymalnie 15 na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com. www.rmfm.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.

0: w tym mięśni Kegla. Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
5: Autopromocja.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 8 minut po godzinie 11, to jest Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Już teraz porozmawiamy o polityce, ale w trochę innym ujęciu. Będzie bowiem o języku w polityce.
5: Gość Polskiego Radia 24.
8: A naszym gościem jest pan profesor Paweł Nowak, językoznawca, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: I panie profesorze, nie ukrywam, że pewnym impulsem do tej rozmowy są te wydarzenia, które mogliśmy śledzić sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Właściwie to wszystko, co tam się działo, ale nie tylko, bo chodzi również o wypowiedzi polityków, komentarze polityków. Chodzi również o te zamieszki, te przepychanki, których byliśmy świadkami. Dlaczego w tej chwili właściwie w życiu politycznym dominuje tego typu narracja, tego typu przekaz? Czyli mówiąc tak kolokwialnie, na ostro.
9: Rozmawialiśmy o tym już kilka razy u państwa na antenie i przez te kilka miesięcy to się w dalszym ciągu nie zmienia na lepsze, a nawet eskaluje coraz bardziej, bo nie zapominajmy, że właśnie jest połowa października, czyli mniej więcej za rok będziemy wybierali po raz kolejny parlamentarzystów. I to pewnie jest główna przyczyna tego, że to na ostro robi się jeszcze bardziej ostre, bo nikt nie znalazł w Polsce, bo wymagałoby to pewnie wielu, wielu lat, umiejętności komunikacji takiej, żeby wznieść się ponad podziałami, żeby to nie było polaryzacyjne. A jeśli mam polaryzować, czyli dzielić ludzi poprzez komunikację o różnych wydarzeniach i komunikację polityczną na swoich i obcych, no to muszę być w wojnie, muszę uczestniczyć cały czas w walce. No i stąd te wszystkie... No nie da się tego ukryć. Agresywne, do pewnego stopnia obraźliwe komunikaty.
8: Jedną z takich chyba mocniejszych wypowiedzi było wczorajsze wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego komentował te wszystkie wydarzenia, komentował wejście w ochronie sił porządkowych tych sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Padły między innymi takie słowa.
10: Ta nazwa Sprawiedliwe Sądy bardzo nie odpowiada. Prowadzą śledztwa w sprawie kampanii odnoszącej się, takiej billboardowej kampanii sprzed lat, odnoszącej się do Sprawiedliwych Sądów. Zatrzymują ludzi, zajmują ich majątki za to, że tą kampanię przeprowadzili. I to jest bardzo charakterystyczne. Oni nie chcą prawa, nie chcą sprawiedliwości. Dla nich ich wola jest prawem. To jest system dyktatorski, absolutystyczny, to w państwach, gdzie był władca absolutny, jego wola była prawem, chociaż też były różnego rodzaju ograniczenia, no nie będę wchodził tutaj w wykład historyczny, ale to też nie wyglądało tak jak teraz. To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety w 23 roku społeczeństwo bardzo wielu Polaków popełniło wielki błąd.
8: To nie są jedyne słowa, które mogliśmy wczoraj usłyszeć i to nie są być może nawet najostrzejsze słowa z tych, które padały w ostatnim czasie w tej przestrzeni politycznej. Rzeczywiście jest zapotrzebowanie na tego typu narracji. No i myślę teraz o nas jako o wyborcach.
9: To bardzo trudne pytanie. Zresztą w ogóle rozmawiamy o bardzo trudnym temacie, bo z jednej strony mamy świadomość tego, że jeśli byśmy chcieli, jeśli byśmy byli na tyle uważni i skupieni na życiu politycznym w Polsce, to moglibyśmy w różnych miejscach sprawdzić różne fakty i porównać je ze sobą i zobaczyć, o czym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, do kogo

0: się odnosił, a z drugiej strony mamy też świadomość tego, że tempo życia i liczba komunikatów oraz zaangażowanie w komunikację ludzi zmieniło się w taki sposób, że oni takich informacji nie sprawdzają, więc zapotrzebowanie na takie komunikaty jest, bo one zapadają im w pamięć. Zapotrzebowanie ze strony oczywiście spin doktorów, specjalistów od komunikacji politycznej i samych polityków, żeby dostarczać takie komunikaty ludziom jest, bo dostarcza im prostej, szybkiej i łatwej do zapamiętania interpretacji świata, choć jest to z punktu widzenia smaku i kultury bardzo, bardzo nieładne. Zbigniew Herbert przed laty pisał o tym, że to była kwestia smaku, że nie dał się uwieść komunizmowi. Niestety z punktu widzenia współczesności ludzie dają się uwodzić takim barbarzyńskim, jeśli mogę zacytować pana prezesa, sformułowaniem.
1: Czyli to działa.
0: Tak, tak, to działa, bo też proszę zwrócić uwagę, że tam była barbarzyńska dzicz. To takie podwojenie oczywistej informacji, która w barbarzyństwie zawiera się słowo dzicz albo w słowie dzicz zawiera się słowo barbarzyństwo, bo barbarzyńska to taka, która jest dzika, po prostu to barbar. A dzicz oczywiście to wiadomo te osoby, które nie umieją być ułożone, nie znają się na regułach społecznych, nie potrafią funkcjonować w społeczeństwie. I to wzmocnienie, to powtórzenie treści, tautologia tak naprawdę z punktu widzenia języka, czyli mówienie tego samego dwa razy, to jest taka manipulatorska, bardzo skuteczna formuła, którą nazywamy etykietką językową. Z tej całej wypowiedzi, jak pan redaktor zwrócił uwagę, bardzo długiej i takiej elokwentnej, tam był taki moment zatrzymania, gdzie szukał prezes słowa, ale myślę, że to kwestia raczej retoryki. Zostaje w naszej głowie to określenie. Więc jest skuteczne, jest zapotrzebowanie, jest umiejętność przekazywania tego, co jest oczywiście przerażające.
1: No ale to kolejna kwestia. Czy rzeczywiście wszyscy wyborcy, wszystkich partii, no bo ten ostrzejszy język w polityce możemy oczywiście usłyszeć po wszystkich stronach, u wszystkich liderów. Dobór słów może być różny, ale to, że ta narracja, ten tembr głosu, to się w ostatnich latach zmieniło, to jest rzeczą oczywistą. Czy to oznacza, że zwolennicy wszystkich partii, no wszystkich opcji politycznych potrzebują w jakiejś formie, w podobnej formie tego samego, czyli takiego bardzo prostego, bardzo dynamicznego, bardzo emocjonalnego komunikatu, gdzie nie ma miejsca na wątpliwości, gdzie nie ma miejsca na żadne rozterki, wahania, gdzie nie ma miejsca na zrobienie no, chociażby pół kroku wstecz?
0: Mamy nadzieję, że nie. Natomiast praktyka komunikacyjna...
1: Nie, przepraszam, nie pytam o nadzieję, pytam o rzeczywistość.
0: No to praktyka komunikacyjna pokazuje, że nie ma takiego zapotrzebowania u większości. A wiemy, że demokracja ma tę właściwość, że decyduje większość i nie mówi się do wyborców, którzy są gotowi na przyjmowanie tych wątpliwości, no bo oni stanowią mniejszość, też chyba kiedyś o tym już rozmawialiśmy, takich osób, które przetworzą skomplikowany komunikat, zrozumieją go, cofną się, sprawdzą, porównają. Ja szacuję, że w Polsce optymistycznie rzecz ujmując jest 10-15%, a wygrywa się wybory mając 51% poparcia co najmniej, więc w związku z tym tutaj bardzo pragmatycznie i bardzo też tak, jakby to określić, egoistycznie myśli się o tym, że wynik wyborów jest ważniejszy niż to, jakie będziemy mieli społeczeństwo, jak bardzo podzielimy to społeczeństwo.
1: To na ile prawdziwe są takie komentarze? One też pojawiają się już od wielu lat, mówiące o tym, że społeczeństwo w większości jest zmęczone taką narracją, że większość z nas chciałaby takiej spokojnej, przewidywalnej polityki, ale tak naprawdę ta polityka jest zdominowana przez te wyborcze jądra, czyli przez ten najtwardszy elektorat, do których liderzy poszczególnych partii muszą trafiać, który cały czas muszą utrzymywać w takiej pełnej gotowości. No i że właśnie ta mniejszość, czyli ci najbardziej zagorzali zwolennicy, oni tak naprawdę nadają ton całej polskiej polityce, całej tej komunikacji, sposobowi komunikacji z wyborcami. Że nie chodzi o wszystkich wyborców, chodzi o tych najtwardszych.
0: Myślę, że jest w tym dużo prawdy, dlatego że ci, którzy angażują się w życie polityczne tak w pełni i żyją tym życiem politycznym, to są ci twardzi, zadeklarowani, niezmienni wyborcy. I komunikat jest głównie do nich, bo to jednak chyba nie chodzi o to, że dzisiaj wierzą politycy w to, że przyciągną na swoją stronę osoby, które mają zadeklarowane już poglądy polityczne. To jest komunikat, który jest adresowany po to, żeby utwierdzić w przekonaniach swoich własnych zwolenników, a także, żeby ewentualnie zasiać ziarno niepewności u tych osób, które może tego nie potrzebują nawet.

ale zapamiętają, bo troszkę poprzez także media społecznościowe, media publiczne, poprzez w ogóle to, że się o tym rozmawia, no bo też o tym mówimy często.

0: chciałby w taki sposób się komunikować z ludźmi.
1: No ale czy to oznacza, że tak naprawdę ten język, ten coraz ostrzejszy język, tę coraz ostrzejszą retorykę polityczną, to wymuszamy my, wyborcy? Że politycy być może nawet by nie chcieli, ale muszą?
0: Nie wiem, czy można aż tak kategorycznie to powiedzieć, ale na pewno ten wpływ jest dwustronny. Z jednej strony politycy wiedzą, że to jest szansa na utrwalenie poglądów i umocnienie swoich bastionów, że będę używał metaforyki wojennej, a z drugiej strony także zwrócenie uwagi na swoją wyjątkowość, zaangażowanie osób, które nie są zadeklarowane, a z drugiej strony bardzo dużo osób potrzebuje też przepisu na życie, a nie informacji. To jest też bardzo ważny aspekt tego, o czym ostatnio mało się mówi, że ludzie raczej nie oczekują w tej chwili od nas informacji o czymś, tylko oczekują łatwej do zaakceptowania interpretacji po prostu. No i to politycy robią znakomicie, choć to znakomicie oznacza bardzo wulgarne, agresywne, brzydkie i nieakceptowane zachowania komunikacyjne.
1: Dlaczego tak się dzieje, że my jako wyborcy rzeczywiście nie chcemy na własną rękę dociekać prawdy, nie chcemy sprawdzać, nie chcemy być może czasami być bardziej uważni, podważać być może pewnych słów, które padają z ust polityków, że chcemy im bezgranicznie wierzyć i chcemy wierzyć w to, że oni mają złotą receptę na to, jak nasze życie uczynić lepszym, prostszym, nie wiem, bardziej dostatnim.
0: Wydaje się, że to wynika z takich ogólnych niepokojów społecznych, które w tej chwili są i w Polsce, i w Europie, i na świecie. Między innymi przyczyniła się do tego pandemia, przyczyniły się do tego konflikty zbrojne, przyczyniła się do tego drożyzna, chociażby ceny paliw, które, jak wiemy, od kilku, już nawet kilkunastu miesięcy są bardzo ważnym aspektem. Czujemy się zagrożeni, czujemy się niebezpiecznie, czujemy się nieszczęśliwi jako społeczeństwo, czy jako grupy społeczne. I taki ostry komunikat, że ja mam przepis na to, tylko trzeba odsunąć tych barbarzyńców od władzy albo trzeba wreszcie wprowadzić porządek i ład. Wróćmy do tej wypowiedzi na chwilę prezesa Kaczyńskiego. Kampania Sprawiedliwe Sądy billboardowa, jeśli pamiętamy, była o tym, że sędzia ukradł kiełbasę ze sklepu, że zabrał 50 zł ze stacji, że coś robi dla siebie, a nie o tym, na czym polega sprawiedliwy sąd. Nie mówi się o tym, co to jest praworządność, nie mówi się o tym, co to znaczy konstytucja i tym podobne rzeczy. Przekaz jest ewidentnie taki, który gwarantuje, że będziemy karali przestępców. Tutaj są przestępcy po tej stronie, a my jesteśmy dobrzy i będziemy ich karali. No i właśnie to powoduje te wszystkie rzeczy, o których mówimy, że taka potrzeba jest w społeczeństwie, no bo po prostu dzieje się dużo złego. Mówi się o złych rzeczach, a nie mówi się o tym, co byłoby naturalne i dobre.
1: Na ile jest szansa na to, że być może w pewnym momencie zmęczymy się taką narracją? Ja trochę wracam do tego pytania dotyczącego tych głosów, które od lat możemy usłyszeć o tym, że my jako społeczeństwo jesteśmy zmęczeni, że to politycy nadają taki ton polityce, a my byśmy chcieli zupełnie innej polityki. Na ile jest tak, że być może w pewnym momencie dojdziemy do jakiejś ściany, do jakiejś granicy i to wszystko, no nie wiem, czy wróci do normalności, bo pytanie oczywiście, czym jest normalność w polityce, ale że to wszystko jednak no, trochę złagodnieje, może w ten sposób.
0: To pytanie zadajemy sobie przy każdej naszej rozmowie w zasadzie i odpowiedź pewnie z jednej strony jest taka sama. Ja nie wiem za ile lat i czy w ogóle tego dojdzie. Natomiast dzisiaj mogę trochę powiedzieć więcej o jakimś takim powiewie optymizmu. Wydaje mi się, że młodsi ludzie, tacy, których w tej chwili uczę na uczelniach, troszkę od nich starsi, jeszcze młodsi, oni nie mają potrzeby zacietrzewiania się politycznego w większości.
1: Ale przepraszam, ale to przecież właśnie młodzi wyborcy są siłą napędową tych, można powiedzieć, bardziej ekstremalnych partii w tej chwili.
0: Tak, tylko że to w dalszym ciągu, zwróćmy uwagę na to, jest na przykład 15% albo 16% społeczeństwa, że jednak te 50-60% to są ci starsi, znaczy nie wiem czy starsi, ale ci tacy, te partie, które mają taki program racjonalny. Myślę, że to jest wynik raczej tego, że wśród tych młodych ludzi jest też frustracja, ale z drugiej strony nie ma, przynajmniej w takiej grupie, którą ja obserwuję, bo oczywiście są te grupy prawicowo-nacjonalistyczno-kibolskie i takie różne, które są bardzo agresywne, ale jest taka umiejętność skupienia się na sobie i zajmowania się sobą, a nie światem dookoła, nie twierdzeniem, że ja wiem, jak wygląda świat, nie twierdzeniem, że ja wiem, jak działa świat. Szukam na siłę być może, panie redaktorze, ale szukam takiego sposobu, żeby to bardziej optymistycznie zabrzmiało niż pesymistycznie, bo z reguły na takie pytanie od pana odpowiadam, że nie widzę na to szans i nie wiem, kiedy to się stanie. Mam nadzieję, że może młodzi będą trochę mądrzejsi od starszych.
1: No ale rozumiem, to nie jest...

0: widziane z przekonaniem.
1: No więc z takim, tak jak pan redaktor powiedział, z dużą dozą nadziei, która nie wystarczy, ale z takim przekonaniem częściowym, bo nie wiem, czy się nie zradykalizują, czy na przykład codzienność wynikająca z tego, że będzie ciężko, trudno i nie będzie, tak jak sobie to wyobrażają, mając lat 19 czy 20, spowoduje, że będą znowu agresywni, że będą nieszczęśliwi, a nieszczęście wywołuje bardzo często agresję.
0: To jeszcze jedna kwestia. Dlaczego my jako wyborcy wsłuchujemy się, ja już nie mówię w ostrzejszy język, jakąś taką ostrzejszą retorykę, no bo w tym zwariowanym, coraz szybszym świecie być może to jest rzeczywiście przekaz, który skutecznie do nas trafia. Ale pomiędzy nawet ostrym językiem, takim zdecydowanym językiem w polityce, a językiem, w którym no, padają już epitety, padają słowa, które padać nie powinny, chyba jednak jest pewna różnica, a mam wrażenie, że ta różnica coraz bardziej się zaciera albo już została zatarta.
1: Została zatarta z tego powodu, że wykładnia prawa, którą też stosują sądy, prokuratury i różnego rodzaju instytucje porządku publicznego, jest taka, że jeśli ktoś się decyduje na życie polityczne, jeśli ktoś się decyduje na bycie politykiem, musi być bardziej odporny i bardziej gotowy na ataki, które wobec osoby, która nie jest na świeczniku, która nie jest publiczna, byłyby uznawane za obrazy, obelgę, no, pomówienie.
0: Trzeba mieć twardą skórę, tak.
1: Tak, trzeba mieć twardą skórę i jakby nie trzeba przyjmować tego. Jest taka koncepcja języka, która mówi, że język może nas okleić jak zupa. Że po prostu możemy się pobrudzić językiem. Że gdy ktoś mówi o nas, jesteś chamem i my w tym momencie czujemy się jak cham. Polityk nie ma prawa na to tak reagować, dlatego politycy sobie, nie wiem czy wywalczyli, ale raczej tak się wykładnia pojawiła po raz pierwszy w 2008 roku profesor Jerzy Bralczyk, pisząc ekspertyzę na temat jest pan chamem, o jednym z naszych prezydentów wypowiedzi powiedział, że osoba publiczna musi być gotowa na takie określenia i myślę, że to powoduje, że nie ma ani penalizacji takich zachowań zbyt często, ani też nie ma tej granicy trochę rozsądku, bo wiadomo, że skoro coś jest niezabronione, to jest dozwolone. No i tutaj się pojawia pewnie ten powód, dla którego politycy są coraz bardziej brutalni, wulgarni, tacy na granicy, znaczy nie na granicy, dawno już poza poczuciem dobrego smaku.
0: No i oczywiście moglibyśmy powiedzieć, to byłoby bardzo proste wyjaśnienie, że wszystko jest winą polityków, właśnie tej bezkarności, poczucia wyjątkowości. No ale czy nie jest tak, że skoro my tak chętnie tego typu komunikaty powielamy, tak chętnie tego typu komunikaty odbieramy, wsłuchujemy się w nie, no to jest być może w nas jakaś taka wewnętrzna potrzeba agresji, takiej politycznej agresji?
1: Nawet że chyba nie tylko politycznej. Bo
0: dlatego się zawahałem, tak.
1: Tak, tak, bo to w zasadzie pewnie dotyczy takiego w ogóle funkcjonowania człowieka jako człowieka, pewnie bardziej jako zwierzęcia w tym wypadku, jeśli będziemy patrzeli na to biologicznie. Jaka jest zawiść, zazdrość, to, że ktoś ma lepiej niż ja, powoduje różnego rodzaju negatywne opinie na jego temat poza plecami, a świat internetu i w ogóle tej takiej przestrzeni publicznej, którą w tej chwili mamy, umożliwił tę zawiść, zazdrość, nienawiść i pomówienia i obrażanie i w ogóle krytykowanie drugiej osoby nie za plecami, tylko po prostu otwartym tekstem, którego w ogóle nie traktujemy jako coś złego, przecież wszyscy tak robią. I to jest pewnie bardzo smutna konstatacja o skutkach tego, że dano ludziom prawo do nadawania komunikatów zbyt łatwo.
0: Jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, coraz bardziej zabiegani, coraz bardziej w tym świecie zagubieni. No i właśnie jakaś taka agresja, która się w nas zbiera, ma ujście w polityce?
1: Tak, tak. Myślę, że to jeden z tych obszarów, w których taka agresja ma ujście. A to dotyczy także oczywiście instytucji państwowych, urzędów, administracji, prawników i tak dalej, takich osób, o których myślimy, że mają lepiej niż my.
0: No ale jeżeli tak jest, to trudno tu szukać jakichś optymistycznych znaków na przyszłość. I nawet to młode pokolenie nie za bardzo optymistycznie jakoś w tym wszystkim wypada.
1: No to prawda, ale jak mówię, nie chcę, żeby to brzmiało bardzo pesymistycznie, ale przekonał mnie pan, że trudno.
0: Czy w takim razie jest jakiekolwiek lekarstwo na tę sytuację? I nie mówię oczywiście o jakiejś magii i magicznych zaklęciach, ale o czymś jak najbardziej realnym.
1: Edukacja i zmiany takie realne, nie przez słowa, tylko przez działania. Myślę, że edukacja na tym poziomie najniższym i najmłodszym, pokazywanie, że dyskusja nie polega na tym, że dwie osoby na siebie krzyczą, tylko że wymieniają się poglądami albo że mówią rozumiem, że tak myślisz jednak.

0: opozycja myśleli inaczej, zostańmy ze swoimi zdaniami oddzielnie. Oraz ewentualne jeszcze te zmiany, które realnie wpływają na rzeczywistość. Chociaż to też jest paradoksalne, wyborcy, społeczeństwo nie widzi tego, jak zmienia się Polska, jeśli chodzi o różnego rodzaju infrastruktury i możliwości, tylko widzi to, co jest niezmienione. To też jest taka ślepota polityczna prawdopodobnie, taka ślepota wywołana ideologicznie przez polityków.
1: No ale to chyba nie jest nic nowego, no bo wystarczy przypomnieć sobie, no właśnie, to o czym pan mówi, przypomnieć sobie to, jak wyglądały nasze ulice, uliczki miasta i miasteczka 20-30 lat temu, żeby no, jednak zauważyć pewną zmianę, którą przeszliśmy.
0: Tak, tylko takich komunikatów albo jest bardzo mało tam, gdzie można byłoby je podawać, albo też algorytmy i zapotrzebowanie ludzi w przestrzeni internetowej jest na te złe znacznie wyższe niż na te dobre i one są wybijane i one są podkreślane. O tych dobrych albo się w ogóle nie mówi, albo też po prostu nie pamięta się szybko zapomina. To też charakterystyczne z punktu widzenia psychologicznego, natomiast bardzo niepokojące społecznie, bardzo niepokojące politycznie, że my nie pamiętamy o tym, jak tam jest dobrze, tylko pamiętamy o tym, że w jednym albo w dwóch aspektach jest tam źle.
1: No chyba, że te dobre informacje są dla nas jeszcze bardziej frustrujące niż te złe.
0: Tak, bo może mogą dotyczyć niekoniecznie nas, ale mogą dotyczyć naszych przeciwników albo kogoś, kogo nie nienawidzimy.
1: No, wystarczy, że dotyczą naszego sąsiada i to już nie jest w tym momencie dobra informacja. Profesor tak. Paweł Nowak, językoznawca, Katedra Komunikacji Medialnej Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 11.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa protest przedstawicieli środowisk prawicowych. Sprzeciwiają się ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału, które odbyło się wczoraj w Sejmie, bez udziału prezydenta. A stało się to po otrzymaniu opinii Komisji Weneckiej, że fizyczna obecność głowy państwa nie jest wymagana, bo prezydent nie ma prawnej możliwości kontrolowania wyborów, jakich dokonuje Sejm. Innego zdania jest prezes Trybunału i protestujący. Na miejscu jest Piotr Dures.
4: Przed budynkiem stoi ponad 10 namiotów, a protestujący są odgrodzeni od drogi barierkami. Jest spokojnie, choć co jakiś czas słychać okrzyki i przemowy. Zupełnie inaczej było wczoraj, gdy na teren Trybunału wjeżdżali sędziowie razem z Maciejem Berkiem. Dochodziło wtedy do przepychanek z policją, zatrzymano 3 osoby. Spór o samego sędziego trwa. Maciej Berek zapewnia, że sędziowie zrobią wszystko, by Trybunał zaczął działać normalnie. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski uważa, że nowi sędziowie nie złożyli ślubowania i nie dopuszcza ich do orzekania. Wczorajsze zdarzenie przed budynkiem i w jego wnętrzu sprawdza prokuratura.
3: Informował Piotr Durys. Do sprawy Trybunału Konstytucyjnego oraz tego, co dzieje się przed jego siedzibą, będziemy jeszcze wracać. Po jednej stronie kraje, które chcą cięć wydatków, zwane skąpcami, wśród nich Niemcy, Holandia czy Szwecja, a po drugiej kilkanaście państw, w tym Polska, które sprzeciwiają się cięciom i chronią wydatki na rozwój regionów i rolnictwo. W Brukseli rozpoczął się unijny szczyt, na którym mają zapaść uzgodnienia w sprawie nowego budżetu. Unijni przywódcy zajmą się też kryzysem migracyjnym. Odpowiedzialność za wschodnią granicę ponoszą między innymi Polska, państwa bałtyckie oraz Finlandia. To okazja do dyskusji o sankcjach wobec Rosji. Nie można ich luzować, tak uważa premier Donald Tusk.
5: Znajdujemy się w absolutnie kluczowym momencie. Ta wojna być może rozstrzygnie się w najbliższych kilkunastu miesiącach i dlatego będę proponował w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji.
3: Obszernie o unijnym szczycie opowie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, w magazynie Suma Wydarzeń, to już za pół godziny. To największe tego typu manewry w Polsce. W Nowym Glinniku koło Tomaszowo-Mazowieckiego kończą się ćwiczenia dronowe Blue Eye 26. Polska wydaje na bezzałogowce coraz więcej pieniędzy. Potrzeba tysiące operatorów do ich obsługi. Dlatego szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada powołanie Dron Legionu.
6: Dron Legion, który będzie skupiał nie żołnierzy, ale tych, którzy wspierają Wojsko Polskie, a są operatorami dronów, mają certyfikaty. Obrona cywilna, strażacy ochotnicy, wszyscy pasjonaci, wszyscy ci, którzy już dzisiaj mają umiejętności, proszę, zgłaszajcie się już niedługo.
3: Obecnie w Polsce jest ponad 500 000 certyfikowanych operatorów dronów.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut godzina 12. Już za chwilę będziemy rozmawiać o pomocy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Ja teraz bardzo uważnie spoglądam na zegar, bo mniej więcej półtorej godziny temu miała miejsce konferencja prasowa Fundacji Grow Space dotycząca kampanii społecznej Bliżej Pomocy. Ta konferencja odbyła się na tak zwanej warszawskiej patelni, czyli takim dosyć specyficznym miejscu przy stacji metro Centrum. Tam dosyć często tego typu zdarzenia możemy obserwować. O co chodziło tym razem, to o tym powie już nasz gość Jakub Juszczak, Fundacja Grow Space. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Co chcieliście zasygnalizować albo co chcieliście ogłosić światu podczas tej konferencji? Może światu to nie, ale Polakom.
3: My od lat alarmowaliśmy o tym, co dzieje się w polskim systemie, przede wszystkim w polskiej szkole, a propos właśnie psychologów szkolnych. W roku 23 i 24 ogłaszaliśmy tak zwaną mapę białych plam, czyli gmin, które nie mają w ogóle psychologów szkolnych.
1: I przepraszam, mam wrażenie, że w ciągu tych kilku ostatnich lat kwestia dostępności dzieci, młodzieży do opieki psychologicznej to był temat bardzo nośny i wiele o tym dyskutowano.
3: Zgadza się. My jako fundacja w kampanii Bliżej Pomocy rozpoczęliśmy dzisiaj od przedstawienia przede wszystkim pozytywnej informacji, że 88% szkół według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej posiada psychologa szkolnego, więc dzisiaj już bardziej cieszymy się z tego, co dzieje się w polskiej szkole. Natomiast samo to, że psycholodzy są, nie znaczy, że uczniowie i rodzice przede wszystkim im ufają. I o tym jest właśnie ta kampania, żeby zwiększać zaufanie do psychologa szkolnego, bo w raporcie wychodzą nam na przykład takie dane, że 1 na 3 rodziców wie, że psycholog jest, ale nie ma zielonego pojęcia, jak się z nim skontaktować. Więc to są obszary, w których jako fundacja chcemy działać, chcemy poszerzać te informacje i przede wszystkim postulować, żeby ten dostęp był jednak bardzo przejrzysty i była wypracowana formuła kontaktu z tym psychologiem szkolnym w każdej szkole bardzo podobna.
1: To na ile problemem w takim razie jest raz dostępność psychologów w szkołach, ta dostępność, która na szczęście się zmienia i poprawia, na ile problemem jest to, że być może rzeczywiście te zasady funkcjonowania psychologów, one nie dla wszystkich są jakoś przejrzyste i jasne, a na ile być może największym problemem jest to, że wielu z nas dorosłych cały czas uważa, że wizyta u psychologa z dzieckiem to jest jakaś absolutna ostateczność, że już musi być naprawdę bardzo, bardzo źle, żeby o taką pomoc poprosić, czy też na taką wizytę się zdecydować.
3: Wydaje mi się, że to jest cały czas bardzo duży problem, że przede wszystkim dostęp do tych psychologów dla osób nieletnich jest ograniczony bez wiedzy rodzica. Czasami dzieci, młodzież nie mają takiej komfortowej sytuacji, żeby móc porozmawiać z rodzicem o tym, że chcą skorzystać z pomocy psychologa czy psycholożki. Już nie mówiąc o jakiejś terapii, która prywatnie może być bardzo kosztowna i to może być kolejny czynnik, który to ogranicza. I to też badamy i z tego się cieszymy, że 60% rodziców uważa, że uczeń powinien móc sam porozmawiać z psychologiem szkolnym najpóźniej od 13 roku życia. Wydaje mi się, że tutaj zaczynamy trochę za późno o tym mówić, że to ten temat powinien się pojawić już wcześniej. Ja sam rok temu jeszcze chodziłem do szkoły średniej i wydaje mi się, że w momencie, w którym dostęp do tej wiedzy i dostęp przede wszystkim do tego, że uczeń nie kojarzy i przynajmniej nie powinien kojarzyć tylko psychologa szkolnego z rozwiązywaniem jakichś konfliktów, z karaniem uczniów i przede wszystkim z pozycją w szkole, która tak naprawdę podlega dyrekcji, tylko bardziej, że z każdą sprawą może się do niego zgłosić. I to też badamy i wychodzą tak naprawdę rzeczy, że jednak ten psycholog dalej jest kojarzony właśnie z tym karaniem uczniów i rozwiązywaniem jakichś po prostu konfliktów pomiędzy nimi, a nie z czystą rozmową, że dzisiaj po prostu czuję się źle, że mam różne myśli w głowie i trochę w takim wieku nie wiem, jak je sobie uporządkować.
1: Brakuje nam zaufania do,

0: do psychologa? Znaczy właśnie, na ile to jest właśnie kwestia no, być może nie do końca prawidłowych skojarzeń, czyli tych skojarzeń dotyczących tego, kiedy psycholog powinien wkraczać do akcji, jakie rzeczy powinien załatwiać, jakie problemy powinien rozwiązywać, a zaufania wynikającego być może z tego, że cały czas, ja nie wiem, czy to nadal funkcjonuje, że być może cały czas trochę się jednak wstydzimy i myślę zarówno o dorosłych, jak i o dzieciakach czy młodzieży. Wstydzimy się po taką pomoc sięgnąć, bo nie daj Boże ktoś nas zobaczy, nie daj Boże ktoś powie coś głupiego, nie daj Boże ktoś głupio zażartuje i będzie wstyd na całą szkołę.
1: Wydaje mi się, że to się zmienia. Z roku na rok jest coraz lepiej i sam ze swoimi znajomymi bardzo często rozmawiamy o tym, że byłam u psychologa, pomogło mi to i cieszy mnie to, że to już nie jest wstyd, tak jak ja nie doświadczyłem tych czasów, natomiast często słyszałem historię, że do psychologa to się chodziło, że tak powiem, incognito w różnych przebraniach, bo ludzie się po prostu wstydzili, co powiedzą inni. Także wydaje mi się, że ta taka nasza generacja, te tak zwane Zetki, już bardziej otwarcie mówią o tym, że chodzą do psychologa, ale czy tym psychologiem jest psycholog szkolny? Tego bym nie powiedział, ponieważ no, też to zbadaliśmy, że tylko 40% osób w wieku od 18 do 24 lat ma w ogóle zaufanie do tego psychologa. A wydaje mi się, że bez zaufania...
0: A z czego ten brak zaufania może wynikać?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim z obrazu tego, jak kreowany jest psycholog. Że psycholog szkolny w szkołach podstawowych głównie to jest osoba, która po prostu wkracza, jak coś się dzieje.
0: No dobrze, ale to z drugiej strony ja też próbuję, no, nie chcę tu występować w roli adwokata diabła, no, ale myślę sobie, że psycholog, który opiekuje się kilkoma setkami dzieci, no, on nie ma dużego pola manewru. No i rzeczywiście jak gdyby ma czas i ma możliwość ingerować, no, przeważnie w tych sytuacjach, które są już jakoś tam zaognione i głośne. Mhm. I to chyba też jest jakoś zrozumiałe.
1: Czy przede wszystkim systemowo jakby warto spojrzeć też na to, że średnio na jednego psychologa przypada 500 uczniów, tak? I średnio, jak jeszcze z tego policzyć, to ten psycholog w przeciągu roku, to nie jest tydzień czy miesiąc, w przeciągu roku na jednego ucznia, tak jakby każdy chciał skorzystać z tej pomocy, no to przypada 2 godziny takiej konsultacji, jeżeli mówimy o tym, na jakich etatach pracują. Więc no, w przeciągu roku 2 godziny rozmowy, jeżeli faktycznie ma się problem, to jest bardzo niewiele i dobrze, że ta dostępność się zwiększa, ale to są też, że tak powiem, dalsze kroki, które trzeba podejmować, żeby jednak zwiększać te etaty w polskich szkołach, szczególnie, że mierzymy się obecnie z bardzo dużym kryzysem zdrowia psychicznego i tej pomocy będzie potrzebne coraz więcej.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia i to jest naprawdę pytanie bez żadnych podtekstów czy też insynuacji, ale jak wygląda druga strona? To znaczy takie przygotowanie merytoryczne tych psychologów, którzy rzeczywiście biorą na siebie gigantyczną odpowiedzialność, no bo jeżeli na jednego tego szkolnego psychologa przypada 500 uczniów i on ma w tym wszystkim rzeczywiście sobie poradzić, nieść pomoc. W pewnych kryzysowych sytuacjach rzeczywiście ma skutecznie interweniować, a jednocześnie musi się wsłuchiwać w te takie cichsze głosy, które się pojawiają i mówią mu o tym, że mam zły dzień, tak jak pan wspominał. No to myślę sobie, że trzeba być do tego naprawdę przygotowanym w sposób wyjątkowy, żeby sobie z tym wszystkim poradzić i być skutecznym.
1: Tak, ja się zgadzam jak najbardziej. To, z czym mierzą się obecnie psychologowie, psycholożki i wszyscy tak naprawdę, którzy tej pomocy, tą pomoc niosą, no mierzą się naprawdę z bardzo dużym wyzwaniem, bo to jest jednostka kontra cały system, który przez lata był zaniedbywany, który... No był kompletnie zdjęty z piedestału, mimo że my jako organizacje pozarządowe trąbiliśmy o tym, że jest kryzys, to poprzednie ministerstwo nieraz po prostu stawało do tego bokiem i nie chciało podejmować kwestii. I tam były pojedyncze takie niuanse, że faktycznie coś się działo, ale też nie można oczekiwać, że coś, co było zaniedbywane przez tyle lat, od razu zacznie działać dobrze, bo... 500 osób na jednego psychologa to jest bardzo dużo, już nie mówiąc o tym, że zakładając, że nawet, to jest oczywiście czysto teoretycznie, że powiedzmy 50 osób będzie chciało z tego skorzystać i opowie jakieś trudne historie, to też jest dla tego psychologa jakiś ciężar. I...
0: A to by była zaledwie 1/10 tych dzieciaków, które ma pod opieką.
1: Dokładnie, a zakładamy, że jednak z tej pomocy może skorzystać każdy. Także wydaje mi się, że tutaj oprócz tego, że otwieramy

0: etaty, że tych psychologów jest coraz więcej, to trzeba przede wszystkim szkolić się obustronnie i rodziców, i uczniów, i psychologów, też dyrekcje i w ogóle całe szkoły z tego, jak ten system powinien wyglądać.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo pan o tym wspominał, ale być może warto powiedzieć kilka słów więcej na ten temat. Jak wygląda właśnie to usytuowanie psychologa w tych strukturach szkolnych, czyli dyrekcja, inni nauczyciele? Jak on jest odbierany, jak jest traktowany? Jako takie niezbędne, potrzebne, ważne uzupełnienie tego, co robią nauczyciele, czy trochę jako takie ciało obce?
0: Wydaje mi się, że to bardzo generalna odpowiedź, ale to zależy. To zależy od szkoły.
1: To bardzo częsta odpowiedź.
0: Bardzo częsta odpowiedź, ale niestety tak jest, że tak naprawdę co szkoła to inny przypadek. Natomiast tutaj mi się wydaje, że przede wszystkim powinniśmy dążyć do takiej trochę odrębności. Bo żeby budować zaufanie, ja na przykład nie chciałbym korzystać z pomocy psychologa, wiedząc na przykład, że podlega on bezpośrednio moim rodzicom, że musi raportować to, co ja mówię na tych sesjach z psychologiem. A bardzo często też w szkołach naprawdę takie bardzo podstawowe przypadki, że na przykład gabinet psychologa jest zaraz przy pokoju nauczycielskim. Ci nauczyciele, wchodząc do swojego pokoju, widzą, kto wchodzi do psychologa.
1: Większa anonimowość?
0: Większa anonimowość.
1: No, na ile to jest możliwe w szkole?
0: Na ile to jest oczywiście możliwe w szkole. Też dążmy do tego, żeby jednak ta anonimowość nie była potrzebna i cieszy mnie to, że na przykład wśród moich znajomych jest bardzo dużo osób, które tej anonimowości nie potrzebują, ale jednak nie możemy tak stać bokiem do tego, że ktoś tej anonimowości potrzebuje.
1: Najbardziej takie niezbędne, pilne zmiany, które powinny się zadziać w najbliższym czasie, no to rozumiem pierwszy punkt to jest jeszcze zwiększenie liczebności psychologów, poprawienie ich dostępności, bo nie jest źle, ale jeszcze te białe plamy nadal są widoczne. Co oprócz tego?
0: No przede wszystkim tutaj już trzeba stawiać na edukację, na to, żeby rodzice i uczniowie mieli jasny dostęp do tego, jak to wygląda, jakie mają prawa i przede wszystkim, że ta pomoc jest nieodpłatna, że każdy może z tego skorzystać i trochę wydaje mi się, że potrzeba też z dwóch stron i psycholodzy i rodzice też powinni być w stałym kontakcie i po prostu rozmawiać też o tym i opowiadać o swojej pracy, bo wydaje mi się, że mało kto wie, jak wygląda zawód psychologa, jak to wszystko działa, a wydaje mi się, że takim zaufaniem, to budowanie zaufania, jest też potrzebne bardzo duże tłumaczenie tych psychologów, co tak naprawdę się dzieje w tych gabinetach, jakie procesy tam przychodzą, oczywiście nie na poszczególnych przypadkach, bo o tym absolutnie nie mówię, ale ogólnie tłumaczyć, jak działa psycholog, że to nie jest żadne pranie mózgu, czy że to nie jest coś, czego należy się wstydzić, czy przede wszystkim obalić stereotyp, że psycholog to jest tylko dla ludzi, ja tutaj, mi nawet ciężko cytować, ale często się zdarza, że to jest dla ludzi psychicznie chorych, nienormalnych. Pojawiają się takie określenia i z tym trzeba walczyć, bo system może iść bardzo do przodu, ale w momencie, w którym społeczeństwo nie nadąża za nim i ma tak naprawdę dużo rozwiązań, ale nie ma do nich zaufania i nie wie, jak z nich korzystać, przede wszystkim nawet gdzie się po nie zgłosić, to tutaj pojawia się problem, właśnie w którym kampanią Bliżej Pomocy będziemy się starać przez najbliższe miesiące rozwiązywać i edukować, jak to wszystko po prostu działa.
1: Kampania społeczna Bliżej Pomocy, Jakub Juszczak, Fundacja Growth Space. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Komentarz.
1: Za 14 minut południa już teraz na naszej antenie pan profesor Andrzej Zybała, politolog, specjalista od polityk publicznych, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Ja już dziś trochę o tym wspominałem, bo mam takie wrażenie, że no, w świetle tego, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, to wszystkie inne tematy trochę przesuwają się w cień. No ale dziś 3 lata od wyborów, 3 lata od zmiany władzy w Polsce. Jak w ciągu tych 3 lat my się zmieniliśmy? My jako społeczeństwo, my jako wyborcy?
3: No, 3 lata to nie jest dużo w perspektywie, nie wiem, po 90 roku, kiedy była ta największa transformacja, zmiana po upadku komunizmu, ale jednak no, można jakoś próbować scharakteryzować takie 3 lata, które nie są takim długim okresem, ale

0: No jest, można mówić o pewnych wrażeniach. No ja osobiście mam wrażenie, że polaryzacja, czyli ten konflikt polityczny w Polsce narasta i on narastał w tym okresie i zyskał jakby nowe oblicza, czego przykładem jest właśnie to zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdzie w zasadzie już taki element prawie że fizycznej przemocy wchodzi w grę. Więc właśnie przy tym trzyleciu no, mamy taką marną laurkę tego okresu, w sensie ewolucji naszej. Natomiast w tym sensie też można powiedzieć, że przez te 3 lata nie narosła nam jakoś specjalnie dodatkowy zasób czegoś, co można określić jako mądrość zbiorowa Polaków. W tym sensie, że jako zbiorowość, pomimo wielu cnót naszych obywateli, ale jako wielu naszych obywateli, ale jako zbiorowość no nie nabyliśmy dodatkowych umiejętności radzenia sobie z tymi problemami właśnie zbiorowymi i tak się męczymy trochę ze sobą politycznie i też niszczymy w sumie państwo, niszczymy też w jakimś sensie samych siebie, też w sensie moralnym, można powiedzieć, bo ten przykład z tej nieudolności politycznej w polityce, w sensie tego braku konsensusu, jakiegoś wspólnego mianownika, wpływa też na nas, na nasze życie, na to, jak odnosimy się do innych w różnych sferach naszej
1: ale
0: aktywności.
1: Przepraszam, ale przecież gdyby posłuchać czy to polityków różnych opcji, czy też wyborców różnych opcji, no to właściwie priorytety mamy wszyscy dokładnie takie same. Znaczy ma być lepiej, państwo ma być mocniejsze, bardziej sprawne, ma lepiej funkcjonować, ma być uczciwsze, bardziej demokratyczne. No wszystkim nam chodzi o to samo, tylko no właśnie, tylko tyle, że to się kompletnie nie klei.
0: Nie klei się, tak, ponieważ nie możemy sobie poradzić ze sobą. Wydaje mi się, że nie możemy poradzić sobie z temperamentami, ze sposobem myślenia, ze sposobem postrzegania polityki. No po prostu nie potrafimy odnaleźć pewnego wspólnego mianownika, który pozwalałby działać wspólnie, pomimo oczywiście różnic, ale mamy właśnie to, co nazywa się państwo. I to jest ta sfera wspólnego interesu, żeby ono było silne, sprawne i interweniowało tam, gdzie jest to potrzebne. No ale to się nie udaje. No, to są temperamenty. To jest, tak jak powiedziałem, też pewien sposób percepcji innych. To jest to, jak postrzegamy siebie nawzajem. No i w polityce górę bierze to, że postrzegamy siebie jako wrogów. Nie jako współobywateli, ale właśnie wrogów, takich nawet życiowych, egzystencjalnych wrogów. No i to generuje ten rosnący konflikt, którego końca, prawdę mówiąc, nie widać. No ale to oczywiście nie jest całe 3 lata. W tym trzyleciu działo się dużo rzeczy takich, które można powiedzieć zakwalifikować do kategorii polityki publicznej, prawda? Czyli tych takich działań jakby merytorycznych państwa wokół problemów, które się w tym czasie wyłoniły, niezależnie od tego w zasadzie kto rządzi, ale wyłaniały się różne problemy. No i państwo jakoś tam sobie rodziło z tym, państwo, rząd, także w takim sensie jakby poza tym tarmoszeniem się politycznym, no to państwo funkcjonowało, rząd podejmował szereg decyzji, które wzmacniały nas jako społeczeństwo, no być może część z decyzji z takim zmiennym szczęściem było podejmowanych, też widzieliśmy te problemy z decyzjami w sensie, że prezydent nie podpisywał wszystkich ustaw, które wychodziły z parlamentu.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo bardzo często można usłyszeć takie opinie, takie komentarze, że problemem bardzo często jest takie małe doświadczenie demokratyczne, że w takich państwach, które są takimi stałymi demokracjami, to życie polityczne wygląda zupełnie inaczej, jest dużo spokojniejsze, tam obowiązują pewne rygory, znaczy, przepraszam, może nie rygory, pewne normy, pewne zwyczaje, nie wszystko musi być zapisane, a one i tak są przestrzegane. No, choć teraz patrząc na to, co dzieje się w wielu krajach, chociażby Europy Zachodniej, w tych starych demokracjach, można mieć wątpliwości. No ale na ile my rzeczywiście tej demokracji się uczymy? No bo patrząc na to, jak wyglądało nasze życie polityczne 10, 15, 20 lat temu, jak wygląda dziś, no to

0: Można odnieść wrażenie, że wtedy było o wiele spokojniej i o wiele bardziej merytorycznie, no chyba, że to jest tylko złudzenie.
1: No w całej Europie rzeczywiście jest dużo emocji, coraz więcej emocji w polityce. Powstał taki nurt, który nazywamy populizmem, czyli wyłonili się politycy, którzy obiecują gruszki na wierzbie, którzy posługują się manipulacją w polityce i przyciągają z powodzeniem uwagę części wyborców i oni bardzo silnie mieszają. Ale to też jest oczywiście taki kryzys, element kryzysu, czy powody tkwiące w kryzysie tej tradycyjnej polityki, tych tradycyjnych partii politycznych, które nie radziły sobie z częścią problemów publicznych, no i wyłonił się populizm i emocje coraz bardziej dochodzą do głosu. No to co widzimy też prezydenturę Donalda Trumpa, który no, obrazuje takie najgorsze cechy, jakie można sobie wyobrazić w polityce. To ma wpływ na szereg krajów, no bo to są Stany Zjednoczone. Zawsze wydawało nam się, że tam jest tak dobrze, jak to tylko jest możliwe, a teraz jest tam tak źle, jak to tylko jest możliwe i część polityków wciąż patrzy na Stany Zjednoczone. Także dużo procesów działo się też wokół nas. Natomiast w Polsce no wydaje się właśnie, że po 90 roku czy też po 2005-2006 no coraz więcej emocji, coraz więcej niezgody, konfliktów niszczących, zawłaszczanie państwa, brak reguł, wspólnie uzgodnionych reguł, reguł gry, tak jak mamy w piłce nożnej, prawda, reguły gry i jest to przewidywalne pod tym względem, tak u nas tych reguł jest coraz mniej i tym samym życie polityczne, zachowania polityczne są coraz mniej przewidywalne i w zasadzie dzisiaj chyba już większość obywateli jest w takiej dyspozycji psychicznej, że spodziewa się tylko czegoś najgorszego. No trzeba byłoby zapanować. To co pan rektor mówi, zapanować nad sobą, nad emocjami i zacząć racjonalnie myśleć. Natomiast pan redaktor wspomniał o takim dojrzałości czy braku doświadczeń demokratycznych czy w budowaniu państwa. No, w budowaniu państwa, no to też jest ten aspekt. No, jak przechodzimy przez te wieki polskiej historii, to wiemy, jak to było z pierwszą Rzeczpospolitą, która upadła, później te wieki zaborów, druga Rzeczpospolita, bardzo krótko, ale też przecież bardzo okres pełen chaosu i przemocy politycznej. Później PRL, też autorytarny system polityczny. Mieliśmy mało takiej przestrzeni, żeby zadbać właśnie o te reguły, które stabilizują, reguły, które dają dojrzałość w życiu politycznym. Natomiast jesteśmy bardzo dobrzy w tych takich deklaracjach romantycznych właśnie, no, jak bardzo dobrze chcemy dla siebie, dla społeczeństwa. To, co pan redaktor też podkreślił, no ale polityka jednak wymaga, życie polityczne, żeby ono było dojrzałe i stabilne, wymaga no, takich umiejętności, przede wszystkim zapanowania nad sobą, nad swoimi interesami partykularnymi i zobaczenia tego wspólnego mianownika, że coś nas łączy i to jest coś bardzo ważne i musimy uzgodnić reguły gry, tak jak w piłce nożnej.
0: Powiedział pan o tym, że to jest kryzys, no a kryzysy są chwilowe, znaczy przychodzą i odchodzą. Tu też tak będzie?
1: No, wydaje się, że wiele zjawisk jest dosyć trwałych, na przykład populizm, czyli manipulowanie społeczeństwami. No, tego kiedyś nie było, bo ponieważ nie było też instrumentów aż takich, jak mamy dzisiaj, jak są dzisiaj media społecznościowe, możliwości wypowiedzenia i przetransmitowania w ogół najgorszych głupstw, najgorszych przekazów nieprawdziwych, manipulowanie ludzką psychiką, takimi przekazami podprogowymi. To powoduje, że demokracja no, przeżywa właśnie ten kryzys. Natomiast czy my to ustabilizujemy, prawda? Czy wprowadzimy reguły do przestrzeni wirtualnej, żeby kłamstwo no, nie miało się tak dobrze i manipulacja, jak to wygląda dzisiaj. No, w Unii Europejskiej mamy to szczęście, że jesteśmy w Unii i powstają regulacje, normy, które mają to jakoś ustabilizować, no ale jest potężna walka, w zasadzie globalna walka o to właśnie, czy koncerny

0: czy te koncerny Big Techy będą miały zupełnie swobodną rękę w kształtowaniu tych reguł w mediach społecznościowych, czy jakiś ład tam zafunkcjonuje, co może być tylko pod presją władzy publicznej, no w tym wypadku Unii Europejskiej, ale to jest po prostu ciągła walka.
1: I oczywiście pytanie brzmi, czy rzeczywiście całą winę możemy zrzucić na Big Tech, no ale to już jest zupełnie inne pytanie. Profesor Andrzej Zybała, politolog, specjalista od polityk publicznych, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W najbliższą sobotę w TDI. Polska naukowczyni niczym Lara Croft z gry Tomb Raider. Jeździ po świecie, przeszukuje jaskinie i rzuca nowe światło na przeszłość ludzi. Jak naprawdę wyglądała ewolucja człowieka i jak dochodzi się do takich odkryć? O tym w Tylko Dobrych Informacjach. Powiemy też, jak Chiny zmieniły podejście do swoich naukowców. Promują ich wizerunki na billboardach wzorem gwiazd kina czy sportu. A na deser Mistrzostwa Świata w robieniu tiramisu. Jaremia Mrożek, zapraszam.
6: Autopromocja. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
8: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od fabryki dyplomów. Tak śledczy nazywają Collegium Humanum. Dziś ruszył proces ponad 20 osób zamieszanych w tę aferę. W sądzie jest nasz reporter. Potem lawina pytań o Trybunał Konstytucyjny. Jego prezes nie dopuszcza do pracy pięciorga sędziów wybranych przez Sejm. Są protesty i wzmożone siły policji przed budynkiem Trybunału. Będzie też sporo informacji z zagranicy. Powiemy m.in. o stanie zdrowia i aktualnych planach papieża Leona XIV. Czas na szczegóły, zapraszam.
6: Suma wydarzeń.
8: Ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem odpowiadają 23 osoby. Wśród nich są politycy, dziennikarze, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy. Ten proces śledzi nasz reporter Michał Fabisiak, z którym teraz się łączymy. Michale, witaj. Powiedz, co prokuratura zarzuca podejrzanym, no i co mówili wchodząc na salę.
9: Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron. Łącznie wobec osób, które usiadły dziś na ławie oskarżonych, prokuratura sformułowała 67 zarzutów. Głównie o charakterze korupcyjnym czy poświadczenia nieprawdy. Chodzi o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów. To również wśród tych zarzutów są również zarzuty dotyczące oszustwa czy prania brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych znane nazwiska, m.in. politycy PiS-u Ryszard Czarnecki, Karol Karski, był rzecznik prezydenta Błażej Spycharski, czy dziennikarz telewizji Republika Adrian Klarenbach, czy wreszcie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Ten ostatni, wchodząc na salę rozpraw, mówił, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
10: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć. Zapraszamy zresztą Państwa. Pozwólcie, że pójdę już się przygotować.
11: To są te zarzuty, panie prezydencie?
10: Będziemy to wszystko wyjaśniać. To trzeba pytać prokuraturę. Dziękuję bardzo.
9: Potwierdzam, sprawa jest jawna, media są obecne na sali, a wszystkie osoby, jeśli chodzi o podejrzanych, które wchodziły na salę, no mówiły dziennikarzom, że są niewinne. Europoseł PiS-u Karol Karski mówił, że jest przedstawicielem opozycji, który jak to ujął, którego doklejono do tej sprawy.
12: Jestem całkowicie spokojny, bo po prostu, tak jak powiedziałem, ten akt oskarżenia w części mnie dotyczący, no to jest zlepek różnych strumieni myśli.

0: i tego, co niektórym, ja nie wiem, ślina na język przynosiła na mój temat, nawet często bez związku z tą sprawą.
1: Z ustaleń śledztwa wynika, że w uczelni wystawiono fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich czy magisterskich. Były rektor Kolegium Humanum Paweł Cze wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Według prokuratury dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki właśnie współdziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych, które właśnie na wpływy w tych instytucjach się powoływały. Dziś, jak słyszymy, ma zostać odczytany akt oskarżenia. Rozprawa właśnie ruszyła.
2: Zatrzymania, zarzuty, a teraz proces. Pierwsze posiedzenie sądu w sprawie afery Kolegium Humanum i tym tematem zajął się nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. To, co działo się na Kolegium Humanum, to rzecz niebywała, tak mówił w Polskim Radiu 24 dr Michał Długosz, politolog z Uniwersytetu WSB Merito. Jak dodał, ważne jest, by takie związki polityki z nauką natychmiast ucinać.
3: Kategorycznie po prostu nawet nie wchodzi mi to do głowy, żeby coś takiego miało miejsce. I dobrze, że ten związek uczelni z władzą został przerwany, bo to wszystko zostało umożliwione uczelni, a w zasadzie władzącej uczelni przez polityków, przez nadużycie władzy przez polityków. I dobrze, że to wyszło i dobrze, że to zostało napiętnowane, bo takie rzeczy nie powinny mieć absolutnie miejsca, no nie w środowisku akademickim, które jest tą ostoją jednak tego intelektu, tego, co jest w tym kraju najcenniejsze, no bo najcenniejszym zasobem są ludzie, a ten intelekt, który kształtujemy, no to jest fundament przyszłości tego państwa.
2: I tak mówił Polskiemu Radiu 24 dr Michał Długosz, politolog z Uniwersytetu WSB Merito. A więcej o sprawie Kolegium Humanum piszemy na polskieradio24.pl. Najwyższa frekwencja w historii wyborów III Rzeczypospolitej, a w konsekwencji zmiana władzy. Mijają 3 lata od wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Władzę przejęła wówczas koalicja złożona z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i Polski 2050. PiS stracił władzę po 8 latach rządów. Po 3 latach koalicja wystawia sobie ocenę bardzo dobrą. Opozycja zaś ma problemy ze wskazaniem choćby jednej rzeczy, którą w tym czasie udało się zrobić. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest teraz w Sejmie. Sylwio, witaj.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, co na temat rządów koalicji usłyszałaś dziś od posłów i senatorów?
4: Na pytanie o to, co rząd, co koalicja rządząca w tym czasie zrobiła, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi przede wszystkim o bezpieczeństwie i o pieniądzach z funduszu SAFE, a także o zabezpieczeniu wschodniej granicy.
5: Projekt Tarcza Wschód, system fortyfikacji, umocnień z wykorzystaniem naturalnych walorów obronnych, to zabezpieczenie granicy z Rosją. I przypominam, uszczelnienie granicy z Białorusią. Co z tego, że poprzedni rząd zbudował zaporę, która miała szczelność na poziomie 1/3. Dzisiaj mamy zaporę, która ma na granicy białoruskiej szczelność ponad 98%. Ten rząd to synonim bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa obywateli.
4: Rzeczniczka klubu Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej położyła nacisk na programy społeczne. Podkreśliła, że tam, gdzie prezydent podstawił koalicji rządzącej nogę, na przykład w przypadku ustawy o związkach partnerskich, koalicja rozwiązuje problem nieco naokoło.
6: Podjęliśmy próbę uregulowania statusu par żyjących w związkach nieformalnych. Ta próba niestety zakończyła się fatalnym wetem prezydenta. Dlatego też przeprowadzamy transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, które to małżeństwo zawarły za granicą. A dzięki decyzjom ministrów rządu koalicji 15 października te pary mogą, te małżeństwa mogą również korzystać z wspólnego opodatkowania, mogą również korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego czy z ubezpieczeń społecznych.
4: Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy zapowiedziała, że jej partia nie odpuści tematu aborcji.
7: Czy ja wierzę w to, że jeżeli te projekty przejdą przez Sejm, to prezydent je podpisze? Mam poważne wątpliwości, ale chodzi o to, żeby walczyć. Jak się walczy, to czasami się przegrywa, czasami się wygrywa, ale jak się nie walczy, to jest się przegranym od samego początku. My nie zamierzamy kapitulować i będziemy walczyć także o te sprawy ważne, także o te sprawy trudne. A tego, czego nie będziemy w stanie wywalczyć teraz, będziemy chcieli

0: i o to walczyć w kolejnej kadencji.
1: Opozycja na rządzie nie zostawia suchej nitki. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości ma problem ze wskazaniem choćby jednej rzeczy, która by się rządowi udała.
2: Nie potrafię wskazać, naprawdę, mówię to z ręką na sercu, nie potrafię wskazać żadnej dobrej rzeczy, no naprawdę, żadnej. Była ustawa o patostreamingu, no ja byłem współtwórcą tej ustawy, ale oni współpracowali z nami, to była dobra współpraca, jedyna chyba taka.
1: Michał Nieznański z Konfederacji złośliwie tę jedną rzecz, którą by można było rządowi zapisać na plus, wskazuje.
3: Czy nie jest jeden sukces? Oni przetrwali bez jakichkolwiek sukcesów. To jest jeden sukces, to już tak na poważnie. To też pokazuje stan prowadzenia debaty publicznej w Polsce, bo mam wrażenie, że ludzie Donalda Tuska, ministrowie pracują nad rzeczami, których nie pokazują społeczeństwu. Oni tak sobie odbierają, a potem nie wiedząc czemu mówi się o nich nie robi. Natomiast ja uważam, że to ich mówienie, robimy, nie gadamy, to jest tylko właśnie gadanie, a nie robienie.
1: Te słowa nie zaskakują, bo zarówno politycy opozycji szykują się już do zaplanowanych za rok wyborów parlamentarnych. Szykuje się także koalicja rządząca, partie ją tworzące. Rząd Donalda Tuska, przypomnę, został zaprzysiężony 2 miesiące później, 13 grudnia 2023 roku. Wcześniej bowiem Mateusz Morawiecki próbował utworzyć rząd, jednak nie znalazł chętnych do stworzenia koalicji. Frekwencja rzeczywiście historycznie wysoka, wyniosła 74,38% i jak mówił wówczas szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, wysoka frekwencja to mocna legitymizacja wybieranych posłów i senatorów.
4: Mijają 3 lata od wyborów parlamentarnych. Komentarze dotyczące dokonań koalicji rządowej zebrała Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
4: Prawo i Sprawiedliwość składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie wczorajszego ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Politycy partii ogłosili to przed siedzibą Trybunału, gdzie trwa protest środowisk prawicowych. Koalicja rządząca przekonuje, że ślubowanie było zgodne z prawem. Spór trwa, emocje rosną, dlatego przed Trybunałem jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj. Powiedz, czy jest tam równie gorąco jak wczoraj?
5: Jest spokojniej, choć protest trwa. Przed budynkiem stoi ponad 10 namiotów. Protestujący są odgrodzeni barierkami. Teraz trwają na scenie przemówienia. Też pojawiały się tutaj też od samego rana okrzyki. Między innymi tu jest Polska. Obok pojawiła się na razie mniejsza, skromna kontrmanifestacja przeciwników prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Oba protesty dzieli dosłownie kilka metrów. Wczoraj, gdy na ten teren Trybunału wjeżdżali sędziowie razem z Maciejem Berkiem, no dochodziło tutaj do przepychanek z policją. 3 osoby zatrzymane, a prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie zachowania wobec policjantów. Dziś do zgromadzonych przyszli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak i poseł Michał Wójcik zapowiedzieli zawiadomienie do prokuratury krajowej w sprawie wczorajszego ślubowania. Ich zdaniem marszałek Sejmu przekroczył uprawnienia, mówi Michał Wójcik.
6: Marszałek Czarzasty naszym zdaniem popełnił przestępstwo. Z artykułu 231 jako funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia. Nie wolno mu było tego zrobić. W żadnym razie. Ślubowanie tylko może się odbyć wobec prezydenta, czyli z osobistym udziałem prezydenta Rzeczypospolitej. A czegoś takiego wczoraj nie było.
5: A politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają też Maciejowi Berkowi pomocnictwo. Uważają też, że wejście sędziów do budynku było próbą wymuszenia na Trybunale określonych działań i powołują się na przepisy kodeksu karnego o zmuszaniu konstytucyjnego organu państwa do określonych czynności. Na sobotę zapowiedzieli tutaj dużą manifestację przed Trybunałem. Natomiast Maciej Berek po ślubowaniu przekonywał, że postąpił zgodnie z prawem.
7: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru upływają kolejne tygodnie.
5: Prezes Trybunału nie dopuścił jednak do pracy ani jego, ani 4 sędziów, którzy wcześniej ślubowali w ten sam sposób. Nowi sędziowie nie mieli jego zgody na wejście do części, w której urzędują sędziowie, mówił wczoraj do zgromadzonych prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
8: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej. Uniemożliwiłem wejście państwu do części sędziowskiej z uwagi na fakt, iż nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie

0: urzędują sędziowie.
1: Maciej Berek twierdzi z kolei, że prezes fizycznie uniemożliwił mu wejście na korytarz i sam złożył zawiadomienie o naruszeniu nietykalności sędziego. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że Maciej Berek nie jest sędzią i z powodu sytuacji w Trybunale odwołał wizytę w Słowenii. Rządzący powołują się na opinię Komisji Weneckiej, według której prezydent powinien bezwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm. Pytany dziś o sytuację w Trybunale senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar stwierdził, że odpowiedzialność za kryzys spada wyłącznie na poprzednią władzę.
2: Ja wiem, że się pojawiają takie głosy na temat resetu konstytucyjnego z różnych stron debaty publicznej. Natomiast dla mnie to jest takie symetryzowanie i mówienie, no proszę, wina jest po obu stronach. To nie jest prawda. To znaczy wina jest absolutnie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Wiele lat temu Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło proces demontowania, ograniczania niezależności Trybunału, co pozwoliło na to, aby później doprowadzić do poważnych zmian w sądownictwie, w prokuraturze, w innych instytucjach.
1: Według Adama Bodnara działania wobec Trybunału są zgodne z prawem i mają doprowadzić do jego normalnego funkcjonowania. Wczoraj czworo sędziów, którzy nie zostają dopuszczeni do orzekania, zapowiedzieli, że będą stawiać się do pracy. Dziś ich na razie jeszcze nie widzieliśmy.
3: Zaprzysiężeni sędziowie, wśród nich Maciej Berek, wciąż nie mogą orzekać. Rękę na pulsie w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym trzyma Piotr Durys. Piotrze, bardzo dziękuję za najnowsze informacje. To teraz bardzo ważne pytanie, co jest głównym problemem w kwestii Trybunału Konstytucyjnego? Pytaliśmy o to w Polskim Radiu 24 Krzysztofa Izdebskiego, eksperta prawnego Fundacji Batorego. Jego zdaniem Trybunał Konstytucyjny jest już wyłącznie elementem politycznego sporu.
4: To obraz nie mający nic wspólnego też z powagą Trybunału z jednej i z drugiej strony. To Trybunał jest symbolem chyba porażki polityków i symbolem porażki chyba wiary też w to, czy jesteśmy w stanie się w ogóle politycznie dogadać. Jestem prawnikiem, natomiast od wielu lat mam poczucie, że to prawo nie ma takiego dużego niestety znaczenia przy okazji dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym czy innych instytucjach publicznych w Polsce. Wszystko to kwestia pewnych konfliktów politycznych, świadomej myślę, że też polaryzacji, podziału, działania na mobilizację, demobilizację elektoratu, więc raczej to, co towarzyszy kampanii wyborczej, niż to, co powinno towarzyszyć jakiejś trosce o to, żeby te instytucje, szczególnie tak istotne jak Trybunał Konstytucyjny, były rzeczywiście uznawane za dużą, nigdy za całą część społeczeństwa, ale za dużą część społeczeństwa, za takie, które są godne zaufania, które patrzą na ręce właśnie polityków. No a tymczasem mamy z jednej strony jakiś orszak, z drugiej strony sygnały o stosowaniu przemocy w stosunku do jednego z wybranych przez Sejm sędziów.
3: Mówił Krzysztof Izdebski, ekspert z Fundacji Batorego. Przypomnijmy, w sumie w tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią już większość w Trybunale. 5 decyzją prezesa Święczkowskiego nie może orzekać.
5: Suma wydarzeń.
3: W magazynie przenosimy się do Brukseli. Tam ostra konfrontacja w sprawie nowego unijnego budżetu. Rozpoczął się dwudniowy szczyt. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu do Brukseli przyleciał z twardym stanowiskiem w sprawie unijnych pieniędzy. Ale unijny szczyt to także rozmowy o sankcjach dla Rosji czy migracji. Na miejscu jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Beato, witaj. Powiedz, jakie znaczenie dla Polski mają dzisiejsze i jutrzejsze negocjacje.
6: Pamiętajmy, że ten szczyt nie jest jeszcze decyzyjny, to znaczy nie będą na nim zapadać decyzje, ale niewątpliwie jest to pierwsza przymiarka już do tych kluczowych negocjacji w sprawie budżetu. Te negocjacje w sprawie budżetu dzisiaj za kilka godzin się rozpoczną. O godzinie 15 przywódcy zasiądą do stołów i zaczną rozmawiać na temat wydatków wspólnoty na lata 2027-2034. I tutaj, tak jak powiedziałaś, ostra konfrontacja, spodziewana jest ostra wymiana zdań. Są tacy, którzy uważają, że ona jest potrzebna, bo projekt nowego budżetu zaprezentowany przez irlandzką prezydencję nie spełnia oczekiwań. I żeby nie było takiego wrażenia, że nikt go tak otwarcie w ostrych słowach nie skrytykował, wszyscy będą nad nim debatować, no to zwłaszcza ci płatnicy netto, kraje zwane oszczędnymi, a właściwie w Brukseli nazywane skąpcami, Niemcy, Holandia, Szwecja, chcą ostro zaprotestować, uważają, że te cięcia powinny być głębsze. No i właśnie tak mówił, wchodząc na szczyt, premier Szwecji Ulf Kristersson, komentując najnowszy projekt budżetu.
7: To nie jest nawet punkt wyjścia do dyskusji. Budżet jest za duży i zbyt kosztowny. Składka Szwecji do budżetu wzrośnie o 60%, co jest nie do zaakceptowania.
6: gdzie te kraje chciałyby szukać cięć? W polityce rolnej i w polityce na rozwój, w puli na rozwój regionów, czyli akurat

tych dwóch, te dwie pule funduszy, które Polska razem z 17 krajami, wspólnie z 17 krajami chce obronić, bo to jest Grupa Przyjaciół Spójności, to jest druga strona tego sporu. Przed chwilą te kraje wydały wspólne oświadczenie, podsumować je można krótko, żadnych cięć w unijnym budżecie.

0: Mam taki chciej jako ZIT.
1: Premier Czech mówi, że to niedopuszczalne. Polska też mówi, że to nie do zaakceptowania. Kilka dni temu odbyło się spotkanie ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Ja tam byłam i wtedy wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki wskazywał, że te pieniądze, które są z przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, one po prostu są przeznaczone czy na transformację energetyczną, czy na działania, które mają służyć obniżaniu wysokich cen energii. W związku z czym Polska na przekazywanie, nawet jeżeli to jest miliard euro rocznie, się nie zgadza. Ale też zobaczmy cały obraz tej sytuacji. To jest propozycja uszczuplająca rzeczywiście polski budżet rocznie w wysokości miliarda euro. Z drugiej strony Polska ma otrzymać 123 miliardy euro. Jest największym beneficjentem unijnych funduszy w tym najnowszym budżecie. I to są pieniądze przede wszystkim na rozwój regionów, na rolnictwo. I to są także pieniądze na migrację, na klimat. Więc jest się o co bić. Duży, twardy orzech do zgryzienia będzie miała Polska, czy też kraje, które też dostają hojne wsparcie z unijnej polityki rolnej, czy z tej puli na rozwój regionów, czy bronić tych hojnych wpłat, no czy też sprzeciwiać się i blokować budżet z powodu tych wpłat z systemu ETS. Dzisiaj ta ostra konfrontacja, spodziewam się, potrwa do wieczora, no a jutro migracja i tu też kłótnia. Właściwie można powiedzieć, że takie punkty zapalne to jest i unijny budżet, i imigracja, bo tutaj Hiszpania za to, że nie umiała sobie poradzić w Ceucie, jest na cenzurowanym i krytyka spadnie na nią głównie ze strony Danii i Włoch, bo takie są zapowiedzi.
2: Dużo trudnych i ważnych tematów, dlatego do Brukseli będziemy jeszcze wracać, o tym, co dziś będzie się działo na szczycie. I krótka zapowiedź jutra, o tym mówiła Beata Płomecka, prosto z Brukseli. Bardzo dziękuję. A priorytetem tego spotkania powinno być bezpieczeństwo. Tak o szczycie Unii Europejskiej mówi były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, Robert Pszczel. W obliczu działań hybrydowych w Rosji to ten wątek powinien być najważniejszy. Unia ma narzędzia do przeciwdziałania atakom, mówi Polskiemu Radiu 24 były dyplomata.
3: Są rzeczy, które są w zasięgu, które Unia mogłaby podjąć jutro, tylko one wymagają wyłamania rąk tym państwom, które przeszkadzają w tym. Mam na myśli istnienie wiz turystycznych dla Rosjan, kwestie poruszania się dyplomatów rosyjskich, sprawa finansowania niektórych projektów, a jak również wykorzystania zamrożonych funduszy rosyjskich, gdzie ciągle są konkretne państwa, które to blokują. Po to się spotykają szefowie państw i rządów, aby po prostu na swoim szczeblu odbyć rozmowy, które do czegoś doprowadzą.
2: Unijny szczyt, jak mówiła Beata Płomecka, potrwa do jutra, do Brukseli. Będziemy jeszcze wracać. Brukselski sąd rozpatruje sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na zajęcie jej pieniędzy. Chodzi o spór w sprawie szczepionek Pfizera na COVID-19, których Polska nigdy nie odebrała. Na wniosek koncernu Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej zablokowała pieniądze PAŻP-u. Chcemy tylko dochodzić swoich praw, mówił przed rozprawą rzecznik agencji Marcin Hadaj.
4: Ta inicjatywa firmy Pfizer jest po pierwsze niezgodna z obowiązującym od sierpnia w Belgii prawem, które uniemożliwia dochodzenie roszczeń w tego typu sprawach poprzez blokowanie opłat trasowych takim organizacjom jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, płaconych przez linie lotnicze za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej.
2: 1 kwietnia belgijski sąd orzekł na korzyść Pfizera. Nakazał tym samym Polsce odebranie 64 milionów dawek szczepionek i zapłacenie koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. 1 lipca Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej poinformowała o zajęciu konta PAŻP, na które spływają środki z opłat nawigacyjnych. Koniec przerwy w ukraińskich atakach na rosyjskie rafinerie. Prezydent Ukrainy zapowiada kolejne uderzenia i ostro krytykuje Waszyngton. W wywiadzie dla Financial Times zarzuca Amerykanom, że gdy rosyjskie rakiety spadały na Ukrainę, zabrakło ostrzeżeń wywiadowczych, a łączność satelitarna przez amerykańskie Starlinki zawodziła. Za wstrzymanie ataków chce konkretów, przede wszystkim więcej pocisków do obrony ukraińskiego nieba. Więcej w relacji Anny Rączkowskiej.
0: Trzy dni przerwy i koniec. Tyle według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina czekała z kolejnymi atakami na rosyjskie rafinerie. Zgodziła się na to na prośbę Waszyngtonu. Rosja w tym czasie nadal bombardowała ukraińskie miasta i energetykę. Jak mówi prezydent, w ciągu tygodnia zginęło ponad 100 cywilów. W rozmowie z Financial Times Zełenski zarzuca Amerykanom, że Ukraina przestała otrzymywać ostrzeżenia przed nadlatującymi rakietami balistycznymi. Twierdzi też, że spowolniła łączność satelitarną Starlink.

0: potrzebną żołnierzom na froncie. Jego zdaniem był to nacisk na Kijów. Donald Trump zaprzecza jednak, aby Waszyngton odciął Ukrainę od informacji wywiadowczych. W tle sporu są pieniądze i ceny paliw. Według brytyjskiego dziennika Amerykanie przekonywali, że przerwa w atakach na rafinerię pomoże obniżyć ceny na ich stacjach. Załęski ostrzega z kolei, że handel z Rosją może dać Putinowi kolejne pieniądze na wojnę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W magazynie Słowacja doszło tam do kolejnego groźnego incydentu w szkole. Policja zatrzymała ucznia, który z nożem w ręku groził nauczycielowi śmiercią. O sprawie poinformowano słowackiego prokuratora generalnego.
2: Do zdarzenia doszło w zespole szkół w Wielkich Kapuszanach na wschodzie Słowacji. 18-latek usłyszał zarzut kierowania gruźb z użyciem broni. Prokuratura wystąpiła o jego tymczasowe aresztowanie. Prokurator generalny Maroš Žilinka zapowiedział zdecydowaną reakcję organów ścigania na podobne przypadki, które, jak podkreślił, zdarzają się coraz częściej. Incydent miał miejsce 2 tygodnie po tragedii w Staszkowie na północy Słowacji, gdzie 13-latek śmiertelnie ranił nożem nauczycielkę i uczennicę. Z kolei na początku października w Cieladzicach 18-latek groził uczniowi szkoły podstawowej, trzymając w ręku siekierę i zapowiadał, że przyjdzie do szkoły. Prokurator generalny zarzucił prowadzącym śledztwo opieszałość, ponieważ początkowo nie wszczęli oni postępowania karnego, a nastolatek pozostawał na wolności. Do aresztu trafił po nagłośnieniu sprawy przez media. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: W ubiegły piątek słowacka policja zwiększyła liczbę patroli w pobliżu szkół. Miało to związek z incydentami nie tylko na Słowacji, ale również w Polsce. Teraz zaglądamy do Stanów Zjednoczonych. Większość Amerykanów uważa, że Donald Trump czerpie z prezydentury korzyści w sposób nieetyczny lub niezgodny z prawem oraz że bardziej skupia się na własnym majątku niż pomaganiu ludziom. Tak wynika z najnowszego sondażu amerykańskiego Centrum Badań nad Sprawami Publicznymi. Temu badaniu przyjrzał się Jan Pachlowski.
3: Podczas gdy rodzinna firma Donalda Trumpa osiąga rekordowe zyski z nowych przedsięwzięć wspieranych przez jego politykę, badanie przeprowadzone przez AP NORC wskazuje, że w kwestii czerpania przez niego korzyści z urzędu około 6 na 10 dorosłych Amerykanów jest zdania, iż działa on niezgodnie z prawem lub dopuszcza się działań nieetycznych, choć niekoniecznie nielegalnych. Zaledwie około 2 na 10 ankietowanych uważa, że republikański prezydent nie robi niczego złego, a podobno odsetek twierdzi, że nie posiada wystarczającej wiedzy, by się w tej sprawie wypowiedzieć. Jednocześnie nieco ponad połowa Amerykanów twierdzi, że od czasu powrotu do Białego Domu, Donald Trump w znacznym stopniu przekłada własne interesy finansowe nad inne sprawy, podczas gdy tylko około 1/4 uważa, że w równym stopniu dba o dobro całego kraju. Niewielu dorosłych Amerykanów, około 1 na 10, uważa, że prezydent w znacznym stopniu koncentruje się na sprawach dotyczących ludzi takich jak oni. Wyniki sondażu wskazują, że zdaniem większości dorosłych Amerykanów powiększenie osobistego majątku było przynajmniej w pewnym stopniu jednym z priorytetów Trumpa podczas jego drugiej kadencji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Wracamy do Europy. Papież spędził dobrą drugą noc po operacji w rzymskim szpitalu Gemelli, informuje Watykan. Przedwczoraj przeszedł tam zabieg związany z nowotworem płuca. W komunikacie Stolicy Apostolskiej czytamy, że po udanej nocy papież wstał i zjadł śniadanie. Wczoraj pobrano mu krew i wykonano badanie rentgenowskie klatki piersiowej. Wyniki zdaniem lekarzy są w normie. Wczoraj Leon XIV samodzielnie chodził po sali, a po południu odprawił mszę w kaplicy szpitala. Zjadł też śniadanie i obiad. Planowane na 10 dni leczenie przebiega zgodnie z planem, podkreślają lekarze. Papież, przypomnijmy, przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca. Badania histopatologiczne potwierdziły rozpoznanie gruczolako-raka płuca. Operacja trwała 1,5 godziny i przebiegła bez komplikacji. Publiczne wystąpienia Leona XIV zostały odwołane do 20 października. W tej części magazynu zaglądamy jeszcze do Paryża. Największe muzeum świata szykuje się do bardzo długiego remontu. Louvre poinformował, że planowana gruntowna przebudowa może potrwać nawet 15 lat. Od czasu włamania, do którego doszło niemal rok temu, paryskie muzeum mierzy się z poważnym kryzysem. O szczegółach opowie Stefan Folzer.
4: Jeśli Louvre nie zostanie wyremontowany, dostosowany do nowych potrzeb i zmodernizowany, będzie musiał zostać zamknięty, ostrzegł dyrektor muzeum Christophe Leribaud w wywiadzie dla Le Figaro. W ten sposób uzasadnił konieczność realizacji projektu Louvre Nowy Renesans, który zakłada m.in. utworzenie nowego wejścia i nowej przestrzeni podziemnej. Louvre jest w bardzo złym stanie technicznym, przyznał dyrektor placówki. Dodał, że priorytetem będzie również lepsza ochrona zbiorów. Po ubiegłorocznym włamaniu zainstalowano nowe kamery, ustawiono dodatkowe dodatkowe bariery antywłamaniowe, a także wzmocniono ogrodzenie. Władze muzeum zdecydowały również o schowaniu części eksponatów, zwłaszcza cennych starożytnych klejnotów ze złota. Przez cały okres przebudowy, który może potrwać od 12 do 15 lat, Louvre ma pozostać otwarty dla zwiedzających. Aby sfinansować pracę, rozważane jest jednak

0: jednak podniesienie cen biletów. Koszt inwestycji szacowany jest na 600 milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: A w nich kolejny sukces Mai Chwalińskiej. Polka awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Wuhan. W spotkaniu trzeciej rundy Chwalińska wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Następną rywalką Polki będzie Greczynka Maria Sakkari. Z kolei wieczorem mecz drugiej kolejki Ligi Europy. Piłkarze Lecha Poznań zmierzą się z drużyną Bayer Leverkusen. W swoim pierwszym spotkaniu w tych rozgrywkach Lech przegrał z Crystal Palace 0-4, natomiast Bayer pokonał Celje 2-0. Bramkarz klubu z Poznania Mateusz Lis mówi o silnych stronach dzisiejszego rywala.
3: Stały fragment gry w obronie, czy to rzut rożny, czy rzut wolny, jest tak samo ważny jak atak i na tym trzeba bazować. I na pewno Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
2: Mecz Lech Poznań, Bayer Leverkusen o 18:45. A w południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
1: Po reklamie.
11: Prawdopodobnie każdy z nas zna kogoś, kto padł ofiarą oszustwa, w tym nieautoryzowanej płatności. Wszystko wskazuje na to, że łatwiej będzie odzyskać stracone pieniądze. Jak to możliwe? O tym już za chwilę. Czas na audycję o pieniądzach. Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy.
11: Oszustwo, fraud, podstępne wyłudzenie. Znamy te terminy, niestety wielu z nas z własnego doświadczenia. Mamy jednak dobre wiadomości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie konsumentów, którzy padli ofiarą nieautoryzowanych transakcji płatniczych. I to nawet w sytuacji, w której może się wydawać, że to klient nie dochował należytej staranności lub ostrożności. W programie poszukamy także szczytu hossy oraz powiemy, jak mogą wyglądać rynkowe scenariusze na najbliższe tygodnie. Marek Klapa, zapraszam na Magazyn Gospodarczy w Polskim Radiu 24. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie konsumentów. TSUE orzekł dziś, że bank nie może odmówić zwrotu pieniędzy z transakcji nieautoryzowanej wyłącznie z powodu rażącego zaniedbania klienta. Rzecznik finansowy dr Michał Ziemiak mówi, że dzisiejszy wyrok wzmacnia ochronę osób, które padły ofiarami oszustw finansowych.
12: Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie orzekł, że banki lub inne instytucje płatnicze są zobowiązane do dokonywania zwrotu w ramach tzw. transakcji nieautoryzowanych w procedurze D+1, czyli najpóźniej następnego dnia po zgłoszeniu takiej transakcji. Nie mogą powoływać się na rażące niedbalstwo klienta.
11: Rzecznik finansowy podkreślił, że bank ma obowiązek natychmiast zwrócić pieniądze, a dopiero później, i tu jest gorsza informacja, może żądać ich zwrotu, wykazując odpowiedzialność klienta.
12: Bank może badać ewentualne nieprawidłowości w zachowaniu klienta dopiero po dokonaniu zwrotu i ewentualnie wówczas może żądać zwrotu zwróconych wcześniej przez siebie pieniędzy.
11: Wyrok TSUE może pomóc także osobom, którym banki odmówiły zwrotu rok czy dwa lata temu. W tej sytuacji kluczowe będą terminy zgłaszania transakcji i ewentualne przedawnienia roszczeń. Przypadkiem, w którym jednak bank może wstrzymać zwrot, jest uzasadnione podejrzenie oszustwa ze strony samego płatnika.

0: płatnika i zgłoszenie tego faktu na piśmie właściwemu organowi. Według danych Narodowego Banku Polskiego tylko w pierwszym kwartale tego roku wartość oszustw dokonanych za pomocą przelewów sięgnęła prawie 250 milionów złotych. Teraz w magazynie Saldo zerkamy na rynki i tutaj dominuje czerwień, ale spadki nie są jakieś potężne. WIG traci w tej chwili 0,27%, WIG 20 0,44% na minusie, MWIG 40 tutaj wyróżnia się zielonym kolorem, ale ten wzrost bardzo symboliczny 0,07% i SWIG 80 0,79% na minusie. A jak wygląda sytuacja na rynku walut? Za 1 euro płacimy w tej chwili 4 zł i 37 groszy. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,90. To jeszcze ropa naftowa i to w odmianie Brent w tej chwili taniej niż wczoraj. 104 dolary za baryłkę, ale przyznają państwo, nie jest to jakaś gigantyczna różnica.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Piotr Kuczyński, analityk Xelion. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Informacje dotarły do nas z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dobre informacje, przynajmniej tak w tych pierwszych zdaniach. Otóż Trybunał stanął po stronie konsumentów, którzy padli ofiarami nieautoryzowanych transakcji płatniczych, czyli te wszystkie oszustwa, wyciąganie pieniędzy, wyciąganie kodów bankowych, oszustwa na blik i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że banki muszą natychmiast w takiej formule D+1, czyli następnego dnia, zwrócić pieniądze konsumentom. To jest duża zmiana, jeżeli chodzi o te relacje bank-konsument?
2: Myślę, że to nie jest duża zmiana. Bank, ja wiem, że są ludzie, którzy twierdzą, że bank się opiera, że muszą iść do sądu. No stąd to rozporządzenie, czy ten wyrok. Ale generalnie banki starają się bardzo i o to, żeby tych oszustw było jak najmniej. Prawda? Sami wiemy, wszyscy państwo, którzy mają konta bankowe, którzy korzystają z bankowości internetowej, na przykład wiecie, że zalogować się do banku, to czasem trzeba trochę się pomęczyć, prawda? Mhm. Że na przykład uwierzytelnienie dwuskładnikowe trzeba użyć i tak dalej. Wiele tego typu rzeczy. I skoro TSUE tak postanowił, to banki będą tak robiły, D+1 będą zwracały pieniądze. I niewątpliwie, mimo tego, że te obostrzenia przy dostępie do rachunku, do wykonania operacji na rachunku są naprawdę w tej chwili na wysokim poziomie, to być może jeszcze podkręcą trochę te zabezpieczenia. Ja tego nie wykluczam. Także proszę nie narzekać, jeżeli będą państwo mieli trudności, bo to jest dla państwa dobra, no i oczywiście dla dobra banku, skoro musi zwrócić natychmiast pieniądze. Jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie ja bardzo ostrzegam tych bardzo nielicznych Polaków, ale są i tacy, nie wszyscy są aniołami, którzy by chcieli na tym skorzystać, powiedzieć, no skoro tak jest, to będziemy oszukiwali banki. Po pierwsze, to się naprawdę w większości wypadków da wykryć, że to jest oszustwo. A po drugie, banki w przypadku najmniejszych podejrzeń będą wytaczały procesy, mają naprawdę dobrych prawników. Wszystkie kolejne rozprawy sądowe we wszystkich kolejnych apelacjach będą wytaczane i może to się naprawdę bardzo źle skończyć. Więc jeżeli ktoś powiedział hura, wspaniale, mogę sobie oszukać, nie radziłbym, bardzo bym nie radził.
0: Ale to jest też ciekawe, że tutaj Trybunał powiedział, że nawet jeżeli doszło do jakiejś szczególnej nieostrożności, niedochowania należytej staranności, to jednak mimo wszystko bank musi wziąć ten ciężar na siebie. To jest naprawdę wzmocnienie, ja myślę,
2: tak,
0: pozycji konsumenta.
2: To jest bardzo duże wzmocnienie, oczywiście. Tylko że pan mówił, że jest 250 milionów złotych.
0: Tak jest.
2: Prawda? No to nie jest suma, która przewróci system bankowy, delikatnie rzecz traktując, bo ten system ma no, wielomiliardowe zyski. W związku z tym nawet 200 milionów to nie wywróci systemu, tylko po prostu niestety będzie niektórych kusiło, żeby z tego skorzystać i to jest zła informacja.
0: Urząd Rzecznika Finansowego podał, że 10 tysięcy skarg w ostatnim roku wpłynęło od klientów banków właśnie w takich sytuacjach. 10 tysięcy to jest populacja średniej wielkości miasta powiatowego, a zatem mówimy jednak o problemie. Być może te kwoty czasami są drobne.

0: drobne, drobniejsze, nie sięgają setek tysięcy złotych, ale jednak są poważnym
1: wyzwaniem.
0: To znaczy,
1: ja bym chciał zobaczyć, jaki jest stosunek do liczby klientów. Niestety nie znam liczby klientów banków. Zakładam, że jeżeli mamy 37-38 milionów ludzi, to kilkanaście milionów ludzi ma konta w banku. Przy tym 10 tysięcy w ciągu roku to nie jest znaczna suma, ale niewątpliwie jest na tyle istotna, że TSUE się po prostu tym zajął. No i wydał tego typu taki wyrok, który jest zdecydowanie na korzyść konsumentów, na korzyść klientów banków. TSUE zazwyczaj przyjmuje taką linię korzystną dla konsumentów.
0: Ja mam takie wrażenie, że kiedy w nagłówku pojawia się skrót TSUE i pojawia się bank, to wtedy inwestorzy wyostrzają wszystkie zmysły. Podobnie jest z analitykami i osobami, które śledzą sytuację na rynku, bo zwykle jest tak, że te wyroki przekładają się jednak na wyniki banków, też wymagają tworzenia pewnych rezerw. Jak będzie w tym przypadku?
1: Tym nie, tutaj nie będzie żadnych. Powiedzieliśmy sobie, to nie są sumy, które mogłyby jakikolwiek bank, jakiegokolwiek banku wyniki nadwyrężyć. To tak nie będzie działało. A TSUE rzeczywiście, jak powiedzieliśmy, staje po stronie konsumentów, ale bardzo rozsądnie staje, bo na przykład była ta kwestia WIBOR-u, prawda? To niektórym kancelariom prawnym wydawało się, na tym zbiją nie wiadomo jakie frukta. No i tutaj TSUE wyraźnie powiedział, WIBOR jest legalny. Uprzedzam państwa, nie sądźcie się w sprawie WIBOR-u, bo stracicie kasę po prostu.
0: Warto o tym pamiętać i warto obserwować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także w tych kwestiach związanych z bankami, chociaż tutaj, jeżeli doczytamy, to jednak widzimy wyraźne zastrzeżenie. Okej, bank może zwrócić nam pieniądze następnego dnia, ale jeżeli było szczególne niedbalstwo z naszej strony, to może ruszyć postępowanie i bank może sprawdzić i po jakimś czasie powiedzieć, no przepraszamy najmocniej, ale jednak pieniądze musi pan, pani
1: zwrócić.
0: Ale musi
1: być wyrok sądowy w tym momencie. Jasne. Już, tak.
0: Dobrze, zostawiamy kwestię banków, ale z pewnością będziemy jeszcze do tego tematu nieraz wracać na antenie Polskiego Radia 24. To w takim razie spójrzmy na rynki. Dzisiaj akurat na giełdzie czerwono. Nie są to jakieś spektakularne spadki, ale coraz częściej pojawiają się takie pytania w artykułach moich kolegów, dziennikarzy ekonomicznych, ale także wśród analityków, ekonomistów, że być może jesteśmy gdzieś w okolicach szczytu Hossy, czteroletniego fantastycznego trendu na warszawskiej giełdzie. Wierzy pan w to, że ta bajka rynkowa dobiega powoli końca?
1: Wie pan, ja zawsze powtarzam i powtórzę to jeszcze raz, że jeżeli chodzi o Hossy, to nie ma takiego analityka, który przewidziałby szczyt takiej Hossy. Nie ma takiego analityka, który przewidzi, jak wysoko, jak daleko zagna indeksy ludzka chciwość. Ale również w drugą stronę. Nie ma takiego analityka, który przewidzi, jak daleko zagna do dołu indeksy ludzki strach, prawda? I to, tego się nie da przewidzieć. Można tylko powiedzieć, że są jakieś prognozy, są jakieś oczekiwania. Ja na przykład bardzo chętnie widziałbym w tej chwili jakąś korektę, październik do połowy listopada może, rzędu 10% na WIG-u 20, czy na indeksach, czy w ogóle na indeksach światowych. Chociaż muszę powiedzieć, że ja dzisiaj pisałem artykuł dla Parkietu i sobie zrobiłem porównanie, bo to wrzesień podobnie miał być złym miesiącem dla giełdy.
0: Statystycznie tak wychodzi, że wrzesień jest paskudny.
1: Tak, no, a WIG 20 wzrósł we wrześniu o 4%. Znakomity wynik. Ale popatrzyłem gdzie indziej i oprócz S&P 500, który nic nie zyskał, ale i nie stracił, to wszędzie była Bessa. Tam wszędzie Turcja, Indie, Chiny, no Europa, już nie mówię o Francji, jak Caront, no po prostu indeksy spadały. Wrzesień był fatalny, także nam się wydaje, że on był dobry, a on wcale generalnie nie był dobry. No i teraz pytanie, czy to już koniec tej Hossy, czy nie? Według mnie, jak mówię, ja bym z chęcią zobaczył korektę i dobry koniec roku na wyższym poziomie niż w tej chwili jesteśmy, tak? Tak ja bym chciał, a czy tak będzie, no to się zobaczę. Ja mogę powiedzieć, że my mamy coś, co Amerykanie często określają takim powiedzeniem angielskim, ale za chwilę przetłumaczę, blessing in disguise, czyli błogosławieństwo w przebraniu. Że coś wydaje się, że jest

0: złe, a to jest błogosławieństwo, prawda? Dlatego, że my nie mamy spółek zajmujących się sztuczną inteligencją i nie mamy półprzewodników. Wczoraj akurat no, te sektory dostały mocno po głowie, a dzisiaj rano no, koreański KOSPI 8% do dołu. Nikkei japoński no, prawie 5% do dołu. No, i to są właśnie spółki tym się zajmujące. My prawie nie reagujemy. Dlaczego? Bo u nas ich nie ma.
1: Czyli to błogosławieństwo w przebraniu w polskiej wersji skutkuje spadkami w okolicach połowy procenta.
0: Na przykład, a nie 5 albo 8.
1: Wygląda to naprawdę nieźle, ale ja mam takie wrażenie w ogóle i we wrześniu widzieliśmy to bardzo wyraźnie, że Warszawa z Lizboną tak się ścigają o prymat najsilniejszego parkietu na starym kontynencie i tutaj w tych giełdach coś takiego jest, że nawet ten wrzesień, który statystycznie wychodzi jako ten ponury miesiąc na rynkach, no widzimy, że jest zieleń i to taka w wydaniu intensywnym.
0: Muszę powiedzieć, że Portugalii nie oglądałem indeksu, nie wiem, spojrzę jak wrócę do domu.
1: Polecam.
0: Tak, spojrzę, za to spojrzałem sobie na Brazylię. Brazylia też ostatnio zachowuje się niezwykle, ale to dlatego, że Flavio Bolsonaro najpewniej pokona prezydenta Lulę, co akurat mnie się średnio podoba, ale rynkom się to bardzo podoba. W momencie, kiedy po pierwszej turze indeks Bovespa wzrósł po pierwszej turze wyborów prezydenckich, kiedy to Bolsonaro wygrał 47 do 45 z Lulą, indeks Bovespa wzrósł o 8%. No to pokazuje, jak kochają rynki prawicowych libertarianinów. Mhm. Libertarianów, raczej tak.
1: Chyba zdecydowanie lepiej. Ta Portugalia w ogóle, to był też przykład drugiego rynku, który też zyskiwał akurat we wrześniu. Październik
0: no,
1: nie wygląda już tak dobrze.
0: Językowe, no bo Brazylia, Portugalia, no, tak. Ten sam język.
1: Tak, zdecydowanie. No dobrze, ale też musimy spojrzeć na kwestie związane z makroekonomią i wczoraj oczy całego świata były zwrócone w stronę amerykańskiej inflacji. I tutaj zaskoczenie takie negatywne, ale zacznijmy może od polskiej inflacji. 4,1, czyli gorzej wygląda ta inflacja niż w tym pierwszym spojrzeniu z 30 września. Rzeczywiście ta inflacja w Polsce się rozpędziła, ale rozpędza się też za oceanem. 3,7% to jest wynik gorszy od oczekiwań. Niewiele, ale jednak gorszy i dużo gorszy od chociażby odczytu sierpniowego. I tak patrzę sobie na ten wspólny mianownik powody paliwa.
0: Paliwa, tylko i wyłącznie paliwa. Rzeczywiście u nas 4,1%, podwyższono 0,1 punktu w stosunku do tego wstępnego odczytu, który widzieliśmy 2 tygodnie temu. W Stanach dużo hałasu o nic według mnie, bo rzeczywiście w poprzednim miesiącu było 3,4%. Oczekiwano, że wzrośnie do 3,6, było 3,7. No naprawdę, proszę państwa, ja wiem, że wszystkich Reuters, Bloomberg, Market Watch, inflacja i dlatego indeksy się przeceniły. Nie, nie dlatego się przeceniły. To zauważcie państwo, jak zareagował dolar. Dolar wczoraj oczywiście po tych danych o inflacji mocno zyskał. No bo to niby przyspieszało cykl podwyżek stóp procentowych, że już 28 października z 20 paru % prawdopodobieństwo zrobiło się prawie 50%, że będzie podwyżka stóp. No ale tydzień przed wyborami, no kto będzie podwyższał stopę tydzień przed wyborami? Ja w to kompletnie nie wierzę. Zresztą później występujący ludzie z rezerwy federalnej też mówili, że no poczekamy, zobaczymy. No bo proszę państwa, podwyżkami stóp procentowych nie zmieni się ceny ropy, prawda? A to przede wszystkim paliwa powodowały ten wzrost inflacji. Wczoraj to, że indeksy spadły i to mocno, szczególnie właśnie półprzewodniki, sztuczna inteligencja, to jest koincydencja, a nie przyczynowość według mnie, ale najłatwiej powiedzieć, że z powodu inflacji. No ale to naprawdę to tak nie działa.
1: Panie Piotrze, a co z tą ropą? Bo szczyty, miejmy nadzieję, że są za nami, ale teraz mamy, i tutaj przypomnę taki piękny termin, który od niedawna jest w języku ekonomicznym, płaskowyż. Bo tak jest wysoko, ale bez zmian.
0: No, ten płaskowyż tak się zmienia, wie pan. I ja oczywiście obserwuję wiele razy dziennie rynek ropy i muszę panu powiedzieć, że to wygląda tak, że w nocy, kiedy działają rynki azjatyckie, ropa, to od kilku dni tak jest, od chyba 4 czy 5 dni, ropa tanieje.

0: Delikatnie, 1%, 0,5%, no tanieje. Zaczyna się handel w Europie, ropa nadal jeszcze troszeczkę tanieje. Wchodzą Amerykanie, ropa drożeje i kończy wzrostem. Od 5 dni ropa drożeje. Wcale nie jest na tym samym poziomie, tylko to są wzrosty mało odczuwalne, bo tak oto około 90 zrobiło się 95.
1: No, mhm, w przypadku prawda? WTI. Mhm.
0: No to jest 6%. No
1: ale
0: to...
1: Brent troszeczkę zjechała. Wczoraj 106, dzisiaj 104.
0: No to mówię, w nocy. W nocy. Zobaczymy, co będzie wieczorem.
1: Dobrze, kolejne wydanie magazynu Saldo o 17.47 i musimy się przyjrzeć. Dobrze.
0: Tak jest.
1: Dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po południu. Ale ropę kupujemy za dolary, zresztą te wyceny, które podajemy, to są oczywiście w dolarach, a dolar no, z naszej perspektywy trochę tańszy niż wczoraj, ale cały czas drogi, podchodzi nam pod 3,90. Jakaś zadyszka tak, tak, po stronie no, złotego, czy po
0: nie,
1: prostu
0: nie,
1: do
0: nie, nie, to jest decyzji tylko, RPP? Tylko i wyłącznie kwestia euro-dolara, czyli kwestia siły dolara w stosunku do euro. To może nawet nie dokończyłem, bo wczoraj po tych stopach, po tej inflacji rzeczywiście mocność bardzo się umocnił dolar, a dzisiaj już bardzo mocno traci z kolei dolar do euro, no bo ludzie stuknęli się w głowę, powiedzieli nie, to niczego nie zmienia, być może w grudniu będzie podwyżka, ale zobaczymy, co będzie w grudniu, nie wiadomo, co będzie na linii Iran, Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o polskiego złotego, no to rzeczywiście on od czasu tej nieszczęsnej wojny, rozpoczęcia tej wojny, kurs dolar-złoty wzrósł o prawie 10%, czyli wydawałoby się dużo. Ale to jest tylko i wyłącznie powód taki, że dolar globalnie bardzo się umocnił od tamtego czasu. Naprawdę bardzo. Jak państwo zobaczycie, indeks dolara, czyli ten odzwierciedlający stosunek dolara do głównych walut światowych, to widać, jak szybko on wzrósł od tamtego czasu. Jeżeli zapanuje wreszcie jakiś pokój, jeżeli wrócimy i dojdziemy do sytuacji sprzed 11 lat, bo przypominam, w 2015 roku było porozumienie z Iranem wynegocjonowane przez Obamę, przez Stany Zjednoczone, uczestniczyły Stany, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Unia Europejska. Wszyscy podpisali to porozumienie. I Iran na mocy tego porozumienia nie mógł w żadnym wypadku rozwijać broni atomowej. Przyszedł pan Trump i w 2018 roku anulował to porozumienie, a w 26 rozpoczął niemądrą, bezsensowną wojnę. No i teraz czekamy tylko, żeby wrócić do tego, co było 15 lat temu. Naprawdę wygląda trochę dziwacznie, prawda?
1: Zdecydowanie tak, ale powrót do poziomów chociażby ceny ropy naftowej sprzed wojny chyba będzie bardzo trudny.
0: Nie, nie. Jeżeli by zapanował pokój, prawdziwy pokój na
1: natychmiast linii... wracamy?
0: Nie natychmiast, bo to trzeba wszystko, trzeba, żeby świat w to uwierzył po pierwsze, że nie będzie to znowu tak, jak było to majowe, czerwcowe. Pamięta pan redaktorze Memorandum of Understanding, tak? Czyli memorandum, na mocy którego 60 dni spokoju miało być, potrwało te 60 dni, nie wiem, czy 5 dni potrwało, no może tydzień. W związku z tym, jeżeli świat musi uwierzyć, prawda, musi uwierzyć, że to wszystko będzie przepływało, że Ormuz będzie czynny, Bab al-Mandab, ta druga cieśnina Brama Łez, nawiasem mówiąc, też będzie przepuszczała statki. I wtedy ja słucham moich kolegów, którzy się zajmują tym rynkiem i oni pokazują, ja to nie potrafię tak wyliczyć jak oni ładnie, ale pokazali mi 5 chyba krajów, które produkują, wydobywają ropę naftową, które gwałtownie zwiększają produkcję. Tej ropy przed wybuchem wojny było za dużo, podaż była za duża. Za duża. Więc jeżeli teraz zwiększają gwałtownie produkcję i gdyby to Iran też mógł pompować, a jeszcze gdyby doszło do czegoś takiego, ale to pewno raczej po zimie dopiero, do zawieszenia broni Rosja-Ukraina, to gwarantuję państwu, że ropa byłaby w okolicach, a może nawet poniżej 50 dolarów za baryłkę, a nie 95.
1: Z CPN-em to prawie za darmo wtedy.
0: Prawda? No właśnie.
1: No na razie możemy tylko oczekiwać, spoglądać na horyzont, ale na tym horyzoncie niestety geopolitycznym spokoju
0: nie widać.
1: A ja się zastanawiam, co widać patrząc na kurs złota, bo złoto jest przecież takim środkiem, który reaguje na to, co dzieje się
0: tak,
1: na świecie.
0: Tak, reaguje. Widzi pan, złoto w dalszym ciągu jest kupowane przez banki centralne. Te banki

0: coś wiedzą, czego my chyba jeszcze nie do końca, co my jeszcze nie do końca chyba oceniamy czy doceniamy. To znaczy to według mnie, że kiedyś to się skończy, ja to ciągle powtarzam i będę powtarzał, globalnym kryzysem zadłużeniowym. Według mnie to jest nieuniknione, ale nie w tym roku, na pewno nie, bo jeszcze świat ma jeszcze możliwości obrony na razie. I kupują to złoto. I dzięki temu złoto jest nadal powyżej 4000 dolarów za uncję, a nie powyżej 3000 dolarów za uncję. Dlaczego? Dlatego, że wiatry, które wieją czołowo, jeżeli chodzi o złoto, czyli powodują, że ono nie drożeje, są niezwykle silne. To znaczy silny dolar to jest jedna rzecz. Złoto zawsze reaguje na silnego dolara spadkiem ceny. I druga rzecz, wysokie rentowności obligacji. To się mówi na rynkach, że złoto nie płaci dywidendy i nie ma rentowności, prawda? W związku z tym obligacje mamy, te 5 z groszami, obligacje amerykańskie, na pewno Amerykanie to wypłacą, żadnego ryzyka nie ma, 5% można zarobić. Na złocie tego nie ma. I te obligacje mogą przyciągać pieniądze i są w przypadku korek giełdowych, tak jak widzieliśmy wczoraj, obligacje natychmiast zdrożały, czyli rentowności spadły, bo przyciągają wtedy pieniądze. Jeżeli mamy silnego dolara i wysokie rentowności obligacji, to te przeciwne złotu wiatry są niezwykle silne. I to, że złoto się utrzymuje nadal powyżej 4000, a nie powyżej 3, jak ja powiedziałem, to znaczy, że złoto czeka tylko na moment, żeby dolar zaczął tracić, a rentowności zaczęły spadać. Wtedy dopiero zobaczymy siłę złota. Na razie uważam, że zachowuje się naprawdę nieźle.
1: Zostańmy przy złocie, ale zostawmy dolara, bo my tutaj w Polsce zarabiamy w złotych i ja też lubię spoglądać przy tego typu analizach na kurs złota wyrażony w złotych polskich.
0: 16 tysięcy z groszami.
1: Tak, 16 186 złotych za jedną uncję i to jest więcej niż w czerwcu i lipcu. Tutaj też wyraźnie widać te korelacje pomiędzy kursem dolara, a tym, co obserwujemy w przypadku złotego.
0: Oczywiście, no ale w szczycie to było chyba około 18 tysięcy.
1: Tak, nawet był taki któryś moment ponad 19 tysięcy, rekord. Tak, ale to był luty, tak, to był luty, marzec. Czyli tak, moment wybuchu wojny.
0: Tak, no wtedy, kiedy złoto, no właściwie 29 stycznia, złoto kosztowało 5000, zaczęło się zjazd z tych 5600 dolarów za uncję. Ja to pamiętam dokładnie, dlatego że patrzyłem na ten rynek, który naprawdę wtedy zwariował, bo w styczniu, proszę Państwa, ja to też powtarzam często, ale to jeszcze raz powtórzę. W styczniu złoto w ciągu 29 dni zdrożało o 29%. Mhm. W styczniu. Każdego dnia można powiedzieć o 1%, wliczając soboty i niedzielę, kiedy handlu nie ma. To było, widać, to był absurd, że to był kompletny absurd, więc nic dziwnego, że potem wdała się korekta. No musiała nastąpić.
1: Pan Piotr Kuczyński, analityk Xelion, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo, a kolejne wydanie o godzinie 17.47. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam, a na giełdzie bez zmian czerwony kolor dominuje, ale nie jest aż tak intensywnie czerwony jak na zachodzie.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł.

0: Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony. Sąd wróci do sprawy dyplomów za łapówki w grudniu. Coraz mniej prawny, bardziej polityczny. Narasta spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pytamy eksperta o możliwe scenariusze. Będą też dobre wieści dla kierowców. Jutro ceny wszystkich paliw będą niższe. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony do grudnia. To na wniosek prokuratury powód. Jednemu z oskarżonych nie dostarczono informacji o terminie dzisiejszej rozprawy, wyjaśnia Piotr Żak z prokuratury krajowej.
2: Jeden z oskarżonych, który pierwotnie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, on zrezygnował ostatecznie z tego wniosku i ta sprawa została włączona podobnie do tej sprawy głównej. No ale na skutek tej sytuacji nietypowej nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. No i w związku z tym no, rozprawa nie mogła się odbyć, bo miał prawo wziąć w niej udział.
1: W sumie na ławie oskarżonych jest ponad 20 osób. To między innymi politycy PiS-u Ryszard Czarnecki i Karol Karski, ale jest także obecny prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Tak mówił przed rozpoczęciem dzisiejszej rozprawy.
3: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. Sprawa będzie miała charakter jawny na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć. Zapraszamy zresztą Państwa. Pozwólcie, że pójdę już się przygotować.
4: To są te zarzuty, panie prezydencie?
3: Będziemy to wszystko wyjaśniać. To trzeba pytać prokuratury. Dziękuję bardzo.
1: I tak mówił Jacek Sutryk. Każdy z oskarżonych usłyszał nieco inne zarzuty. Od przyjmowania korzyści majątkowych przez poświadczenie nieprawdy w dokumentach potwierdzających przebieg studiów, aż po oszustwa, pranie pieniędzy i powoływanie się na wpływy. Śledczy nazywają Collegium Humanum fabryką dyplomów. Według ustaleń CBA za łapówki można było uzyskać licencjat, magisterium lub dyplom MBA. Ten ostatni dawał możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Nowa rozprawa 3 grudnia. Ekspert snuje ponurą wizję dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. W najbliższym czasie czeka nas eskalacja sporu, a nie jego zażegnanie. Tak uważa Marek Chmaj, konstytucjonalista z Uniwersytetu SWPS. W rozmowie z Polskim Radiem 24 wyjaśnia, że konflikt wokół Trybunału będzie trwał do czasu wyboru nowych sędziów, którzy będą mogli zwołać Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego.
5: Prędzej czy później to zgromadzenie się zbierze albo w budynku Trybunału, albo gdzieś obok. Legalnie będzie podejmować uchwały, bo tak naprawdę wewnątrz Trybunału przedłużanie tego stanu, jak jest obecnie, nie będzie dla nikogo korzystne. Ostatni dubler odchodzi z Trybunału, bodajże w lutym 2027 roku będzie wybrany na jego miejsce już legalny sędzia. Tak zwani starzy sędziowie przestają mieć interes w tym, żeby pogłębiać kryzys w obronie wolności bądź mandatu samego Święczkowskiego.
1: W sumie w tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią już większość w Trybunale. 5 z nich prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy, tłumacząc, że nie złożyli skutecznie ślubowania przed prezydentem. Zdaniem Komisji Weneckiej fizyczna obecność głowy państwa nie jest konieczna. Teraz pilna informacja od prokuratora generalnego. Waldemar Żurek informuje, że skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy bezprawnego zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku w okresie przedwyborczym. Obajtek, jak czytamy we wpisie,

0: Zrobił to wbrew obowiązującym procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej koncernu. Efektem ubocznym tego przestępstwa był brak paliw na ponad 600 stacjach oraz słynne już kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach, przypomina Waldemar Żurek. Szkoda Orlenu przekroczyła 4 miliardy złotych. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. Jutro ceny wszystkich paliw będą niższe. Ministerstwo Energii podało stawki maksymalne na piątek. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,95 zł. To o 6 groszy mniej niż dzisiaj. Litr 98 będzie kosztował 7,76, a więc o 7 groszy mniej. Litr oleju napędowego będzie kosztował 8,03 zł, czyli o 2 grosze mniej niż dzisiaj. Na koniec przypadkowe i bardzo cenne odkrycie w Egipcie. Mieszkaniec wioski na północy kraju znalazł kamień ze starożytnymi inskrypcjami, co doprowadziło archeologów do posągu głowy faraona Ramzesa II.
1: Khalid al-Shahad Khalil wykopał z ziemi kamień pokryty hieroglifami, pracując w polu. O odkryciu poinformował egipskie władze, które rozpoczęły wykopaliska. W ich wyniku archeolodzy znaleźli m.in. dobrze zachowaną 1,5-metrową kamienną głowę Ramzesa II w podwójnej koronie, symbolizującej zjednoczenie górnego i dolnego Egiptu. Pana Khalila odwiedził minister turystyki i starożytności, który w nagrodę podarował mężczyźnie i jego żonie wyjazd na pielgrzymkę do Mekki.
0: O czym informowała Milena Rashid-Szechab. Ramzes II panował w Egipcie 1300 lat przed narodzeniem Chrystusa. Był jednym z najdłużej panujących faraonów.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda podzieliła Polskę na pół. Na zachodzie jest sporo przejaśnień i nie pada. Im dalej na wschód, tym więcej chmur i deszczu. Temperatura typowo jesienna, od 10 stopni na Podlasiu do 15 na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem.
2: Klimat.
0: Mimo opadów w znacznej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Ponad 300 stacji notuje niski przepływ wody. Tylko 30% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16 warto się wstrzymać z uruchamianiem pralki lub zmywarki. Jakość powietrza nie sprawia problemów. W większości kraju jest dobra lub bardzo dobra.
2: Klimat. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
7: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: W najbliższej Turbo Historii powrócimy do tematu 90. rocznicy wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. Opowiemy o szansach Republiki, dzielących ją wewnętrznych konfliktach, dwuznacznej roli Moskwy i wiernych sojusznikach generała Franco. Naszym gościem będzie historyk dr Marcin Mleczak. Turbo Historia już jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24. Prawie 9 minut po godzinie 13 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry.

0: Zapraszam na wspólne popołudnie w Polskim Radiu 24. Popołudnie przygotowane przez Marzenę Perdion, Patrycję Pindakiewicz, Dawida Twardziaka, no i przeze mnie też. Dziś dużo o polityce, no bo w końcu dzisiaj mijają 3 lata od 15 października, który był bardzo znamienny dla polskiej polityki, a dlatego, że wtedy, mimo tego, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość, to koalicję udało się utworzyć koalicję obywatelskiej PSL-owi i Lewicy. 3 lata temu, podczas wieczoru wyborczego, wszyscy byli wygranymi. Tak przynajmniej twierdzili.
1: Szanowni Państwo, mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają 4. zwycięstwo w dziejach naszej partii. 4. zwycięstwo!
2: Wygraliśmy!
1: W wyborach parlamentarnych.
0: No ale tak się złożyło, że Prawo i Sprawiedliwość nie miało żadnych zdolności koalicyjnych, choć rzeczywistość zaklinali przez jakiś czas i dopiero w grudniu udało się zaprzysiąc rząd Donalda Tuska. Donalda Tuska, który tak mówił po wynikach wyborów.
3: Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą kochaną Polskę.
0: No i o tym mówić będziemy dziś w Polskim Radiu 24, ale też o zimie, która przed nami. Bo mamy komunikaty o tym, że nasze magazyny gazu zapełnione są prawie w 100%. Nie ma się czego bać, a może trzeba się zastanowić, czy nasze magazyny energii są na tyle duże magazyny gazu, że można by spokojnie spać. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, profesor Daniel Boćkowski po godzinie 14 będzie odpowiadał na nasze pytanie dotyczące tego, co dzieje się w Brukseli, tam szczyt Unii Europejskiej, który dotyczy przyszłego budżetu wspólnoty. Nikt nie jest zadowolony z propozycji, którą Irlandia przedstawiła. Czy uda się wypracować kompromis? W tym roku może to być trudne. No ale spojrzymy też na Collegium Humanum. Byłą już uczelnię, której to absolwenci na ławie oskarżonych usiąść dziś mieli. No ale nie usiedli, bo prokuratura nie dopełniła pewnych formalności i proces, który miał się dziś rozpocząć, rozpocznie się, ale dopiero w grudniu. Oczywiście też spojrzymy na Trybunał Konstytucyjny, bo tam dzieje się nadal bardzo dużo. Mimo tego, że mamy już kolejnego zaprzysiężonego sędziego, to do orzekania dopuszczony on nie jest. No i informacje dosłownie z ostatnich chwil. Daniel Obajtek, Złote Dziecko Prawa i Sprawiedliwości. Czy zostanie siłą doprowadzone przed wymiar sprawiedliwości? O to wnioskuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. No ale na początek nieco historii.
4: Stan dnia.
0: Jako się rzekło, 3 lata temu odbyły się wybory. Ich konsekwencją było utworzenie koalicyjnego rządu. Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i Polski 2050. Po 8 latach władzy Prawo i Sprawiedliwość straciło wtedy rządy. Rządzący wyliczają dziś, co udało się w tym czasie zrobić. Zapewniają też, że nie odpuszczą spraw, o których mówili w czasie kampanii wyborczej. Sporo było tych rzeczy. Opozycja, rząd oczywiście, nikogo to nie powinno dziwić, krytykuje. Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak te 3 lata rządu są oceniane politycznie?
5: No, rządzący mówią o tym, co udało im się zrealizować, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronność. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zwraca między innymi uwagę na wzrost nakładów na obronę cywilną, co jak podkreśla, jest inwestycją na pokolenia. Tak samo jego zdaniem należy traktować wydatki na obronność.
6: Na to idą ogromne pieniądze, 200 miliardów złotych. Prawie 5% PKB, które było, do niedawna stawiało Polskę na czele państw NATO. Uzupełniamy te pieniądze takimi programami jak Europejski Safe. Nie oszukujemy ludzi, nie mówimy o mitycznych zyskach NBP, które mamy wydać na obronność, tylko ten rząd doprowadził do tego, że otrzymaliśmy realne pieniądze z funduszy europejskich w formule bardzo korzystnie nisko oprocentowanej pożyczki.
5: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości nie potrafi powiedzieć, co rządowi się udało. Chętnie jednak mówi o tym, z czym jego zdaniem ludziom kojarzy się premier Donald Tusk.
7: Z drożyzną, wysokimi cenami paliw, wysokimi cenami usług, wysokimi cenami produktów, kompletnie rozwaloną służbą zdrowia, z dramatyczną sytuacją finansów. No właściwie, gdzie byśmy nie uderzyli, tam jest problem. Mówię to z ręką na sercu, nie potrafię wskazać żadnej dobrej rzeczy. No naprawdę, żadnej. Była ustawa.

0: opłatą streamingu. No, ja byłem współtwórcą tej ustawy, ale oni współpracowali z nami. To była dobra współpraca. Jedyna chyba taka.
1: Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę na to, że koalicja nie tylko utrzymała programy socjalne 800+, czy 13 i 14 emeryturę, ale wprowadziła też nowe programy, jak na przykład aktywny rodzic, czyli babciowe. Podkreślała też, że obecny rząd przywrócił finansowanie in vitro z budżetu państwa, dzięki któremu urodziło się ponad 17 tysięcy dzieci.
2: To jest 17 tysięcy szczęśliwych rodzin, które rozumieją, że in vitro to nie jest ideologia, tylko to jest metoda poparta dowodami naukowymi i przede wszystkim dająca ludziom upragnione potomstwo. Ale też zwiększyliśmy dostępność do badań prenatalnych. Również zmieniliśmy standardy opieki okołoporodowej. Nareszcie zauważyliśmy kobiety, które cierpią na endometriozę i wreszcie mogą leczyć się, korzystając z najnowocześniejszych metod.
1: Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy wymienia wprowadzenie renty wdowiej, wolnej wigilii i reformę Państwowej Inspekcji Pracy, dłuższe urlopy dla rodziców, wcześniaków, wliczanie do stażu pracy czasu przepracowanego na umowie zlecenie, czy podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Przyznała też, że nie wszystko się udało związków partnerskich, ale dodała, że rząd umożliwił m.in. transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
3: Ustawa o związkach partnerskich została przez lewicową ministrę Katarzynę Kotulę przygotowana, została przeprowadzona przez Sejm. Po raz pierwszy w historii mieliśmy rządowy projekt ustawy regulującej związki partnerskie. Nie podpisał tej ustawy prezydent, na to wpływu już nie mamy. Prezydent wetuje w zasadzie wszystko. W tym przypadku zawetował prawo do szczęścia, prawo do normalności, do miłości wielu ludzi.
1: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła też, że Lewica nie odpuści sprawy aborcji. W ubiegłym tygodniu Komisja Nadzwyczajna zakończyła pracę nad dwoma projektami. Chodzi o dekryminalizację aborcji oraz ustawę, która zakłada przywrócenie możliwości przerywania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. 6 lat temu Trybunał Konstytucyjny uznał tę przesłankę za niekonstytucyjną, a w komisji czekają jeszcze dwa projekty Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, zezwalające na aborcję do 12 tygodnia ciąży.
4: A te wszystkie informacje w całość zabrała Małgorzata Naukowicz. Bardzo ci za nie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
4: Komentarz. No to między innymi o tym już teraz porozmawiamy. Naszym gościem jest dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry państwu.
4: Panie doktorze, no 3 lata minęły, jak jeden dzień, chciałoby się powiedzieć. Jeśli chodzi o samą koalicję rządzącą, ciężko wyobrazić sobie jakąś wielką konferencję albo wręcz jakieś głośne uroczystości 13 grudnia, no wiadomo, ze względów historycznych, no ale 15 października. Niektórzy twierdzili, że to powinno być nowe święto narodowe, a dzisiaj nic takiego się nie dzieje, żadnej konferencji. Nie ma się czym pochwalić, czy po prostu, tak jak mówi rząd, robimy, nie gadamy. Dlatego nie ma co gadać, po prostu robimy.
5: No tutaj faktycznie ten 15 października zaraz po wyborach w 2023 roku był przez kilka osób wskazywany, że to musi być nowe święto narodowe, to jest taki wielki dzień, no ale też no, miało to związek z tym, przynajmniej częściowo, że trwała ta przepychanka, czy tą koalicję nazywać koalicją właśnie 15 października od dnia głosowania, czy 13 grudnia, czyli od dnia zaprzysiężenia. No, oczywiście ten 13 grudnia to nie jest żadna przyjemna data, mimo że też stan 13 grudnia w historii to jest nie tylko stan wojenny, tak? To też przecież jest choćby tego, co pamiętam, podpisanie traktatów akcesyjnych, więc tutaj to nie jest takie jednoznaczne, ale jednoznacznie się kojarzy, tak? I też nie bez powodu, przecież wtedy no, właśnie doprowadził Andrzej Duda do zaprzysiężenia tego gabinetu Donalda Tuska, no właśnie tego dnia. I też nie bez powodu po dziś dzień tą łatką strona opozycyjna, szczególnie PiS, właśnie próbuje cały czas grać. No ale wróćmy do tego, czy no, jak to świętować. No, to nie jest pierwsza taka sytuacja, bo już przecież rok temu choćby, gdzie było jeszcze wyraźnie, bo to był półmetek kadencji, tam jeszcze bardziej aż się prosiło, żeby jakieś takie większe podsumowanie zrobić. No, nie bardzo coś się działo. W tym roku również i to no, głównie może wynikać z tego, że oczywiście, jeżeli zapytamy polityków jednej strony, tej rządzącej, to bardzo dużo się udało zrobić, opozycyjne nic się nie udało zrobić, ale bardziej trzeba patrzeć na to, jak to odbierają obywatele, jak to odbierają potencjalni wyborcy.

tutaj warto się skupić na wyborcach tego obozu rządzącego. I tam pod Berniak widzimy, że to też nie wygląda jakoś specjalnie pozytywnie.

0: konkretnej ekipie rządzącej, no ale zostaje tutaj ta reszta wyborców, na której ważne było to, co było oferowane. I tutaj, no jak spojrzymy, to z tymi najbardziej sztandarowymi, tymi najistotniejszymi, najbardziej budzącymi emocje postulatami, no poszło co najwyżej średnio, nawet jeżeli weźmiemy te postulaty, które były najbardziej standardowe, ale w tym sensie negatywne, że nie coś zrobimy, tylko w jakiś sposób zwalczać Prawo i Sprawiedliwość, czy dla tych 40%, tam też, no, rewelacji nie ma. Ludzie oczekiwali, że w ciągu pierwszych nawet miesięcy, a na pewno już 3 lat, choćby to najmocniejsze twarze, najbardziej kojarzone z tymi negatywnymi elementami, negatywnie odbieranymi przez ten elektorat elementami PiS-u, jak no, twarz Zbigniewa Ziobry, że będzie, że oni będą ją oglądać, że tak powiem, całkowicie obrazowo w kratkę, tak? Czyli że zostanie tutaj wskazany w jakiś sposób polityk. No, takie nie miały miejsca, więc no, strategicznie robienie jakiegoś wielkiego wydarzenia, na którym Donald Tusk i byśmy prawdopodobnie jego najbliżsi partnerzy koalicyjni chwaliliby się tym, co zrobiono, bardzo by ich wystawiło na weryfikację, co tak naprawdę było obiecane, co nie zostało zrobione. Też no, tutaj nieszczęśliwie dla siebie kilku polityków w koalicji rządzącej no, bardzo postarało się, żeby było czym uderzali ich formacje, że przypomnę choćby no, cóż szkodzi obiecać, czy też bardzo no, nietrafioną, to jest wręcz taki ostry samobój, wypowiedź Donalda Tuska, że no, zdobyłem 30% głosów, to będę realizował 30% programu. No to jest atak we własny elektorat, tak? To, no, takie wypowiedzi nie powinny mieć zgodnie z elementarzem miejsca. No też myślę, przypadki przecież, gdzie politycy no, wyśmiewali własny program, choćby jeden z polityków lewicy, chyba był minister, ale nie chcę go powiązać bezpośrednio, nie mając tej pewności, no, wyśmiewając własną część programu odnośnie akademików. No, no niestety tutaj jest i zrobienie zbyt dużej konferencji, teraz pójście zbyt pozytywnie, wcale nie musiałoby dać pozytywnego efektu koalicji rządzącej. No przecież nie chodzi o to, żeby się pokazać, tylko żeby się pokazać, żeby chwalić się, żeby się chwalić, tak? Chociaż to, żeby ten komunikat dotarł w sposób odpowiedni i ustabilizował poparcie wśród tych wyborców, którzy już popierają.
1: No to wśród tych, którzy już wybierają, na pewno ważną kwestią jest sprawa Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich dniach widzimy, no, nawet tygodniach, a jeśli nie powiedzieć miesiącach, jeśli nie latach, widzimy naprawdę duże zawirowania wokół tej właśnie instytucji. Instytucji jednej z kluczowych w systemie demokratycznym. Instytucji, która w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Instytucji, która jest de facto sparaliżowana. No i wczoraj mieliśmy zaprzysiężenie kolejnego z sędziów wybranych przez Sejm, co podkreślają politycy koalicji rządzącej. No i później te sceny, które widzieliśmy, które nadal zresztą widzimy przed Trybunałem, no trochę gęsiej skórki powodują na rękach i innych członkach ludzi, którzy obserwują to, co tam się dzieje. No i do tej sprawy w Radiu Szczecin odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Posłuchajmy go, proszę.
2: Ludzie wymagają skuteczności. Ludzie chcą zmian. Ludzie mówią nam, jeżeli chodzi o koalicję 15 października, nie po to 11 milionów was wybrało, żebyście się po prostu zastanowili przez 2-3 lata, czy dokonywać zmian, czy nie dokonywać zmian. Po prostu węzeł gordyjski prawny, który został po PiS-ie stworzony, jest bardzo trudny do rozwiązania. Trwało to 3 lata i mówimy w tej chwili dość. Zakończyliśmy kwestię odnowy w ramach KRS-u i wydaje mi się, że to, co robi się w tej chwili, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, idzie w bardzo dobrą stronę. A ci, którzy tracą instrumentalną władzę, bo tak ją rozumieją nad Trybunałem Konstytucyjnym, będą atakować, będą jęczeć i trudno.
1: Panie doktorze, Włodzimierz Czarzasty mówi, że to, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, idzie w bardzo dobrą stronę. Czy pan też ma takie poczucie?
0: Ja mam poczucie, że bardzo, bardzo wielu lat

0: się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, idzie w bardzo złą stronę. I to niezależnie od tego, czy jest to strona korzystna dla jednego z ugrupowań politycznych, czy dla drugiego. Bo niestety, ale tutaj każdy będzie mówił, że to jest walka o demokrację, walka o jakąś praworządność, o dobro państwa, narodu. Jest jakieś 75 tysięcy wspaniałych, górlotnych słów, ale tak naprawdę dla jednej i dla drugiej strony wyraźnie liczy się tylko i wyłącznie bieżący, partykularny interes polityczny. Mamy do czynienia z bardzo poważnym sporem nieprawnym, bo to już sporem prawnym przestało być bardzo wiele lat temu. Bardzo poważnym sporem politycznym, gdzie jest traktowany Trybunał Konstytucyjny instrumentalnie. W ogóle duża część co do tego sektora jest traktowana aktualnie i też była wcześniej instrumentalnie. Pojawia się coraz częściej jakieś podejrzenie czy sugestia możliwości rozwiązania siłowego, co będzie jeszcze większym tak naprawdę problemem, bo nawet jeżeli teraz rozwiązaniem, dajmy na to siłowym, niby się wyczyści prawo w Trybunale Konstytucyjnym, no to to nie zamknie tematu. Dalej będziemy mieli tak naprawdę dwie rzeczywistości. Tak jak dzisiaj. Pół sceny politycznej nie uznaje tego Trybunału. No to na przykład twierdzi, że poszczególni posłowie złożyli ślubowanie miłobaku prezydenta. Znaczy, nie posłowie, oczywiście sędziowie. Drugie pół sceny politycznej uznaje jak najbardziej ten Trybunał. A z drugiej strony na przykład nie uznaje, że można złożyć ślubowanie wobec prezydenta bez obecności prezydenta. Tak, no to już mamy całkowity podział, tak? Dwie rzeczywistości równoległe. W razie rozwiązań siłowych to się tylko i wyłącznie pogłębi. I trzeba też pamiętać, że każde rozwiązanie, im bardziej agresywne, im bardziej siłowe zostanie wykorzystane teraz, to tym bardziej przesunie tą granicę, co będzie mogła wykorzystać konkurencja w przyszłości. Tak, tutaj no, każdy będzie oczywiście twierdził, że on robi to w dobrej wierze, a ci drudzy rozwalają demokrację. No ale no, też wiemy, jak to wyglądało, tak? No, tą furtkę przecież otworzyła jeszcze Platforma z PSL-em, wybierając na zapas czy też nadwymiarowych sędziów jeszcze w 2015 roku, po czym korzystając z tej no, takiej wyrwy, tak? No o, tutaj jest delikatnie otwarte są drzwi, no to tak powiem, ekipa z drugiej strony weszła już z dużo większym impetem. Mając tutaj pretekst, wyszła jeszcze dalej, tak? No teraz pierwsza ekipa, mają znowu preteksty, być może jeszcze mocniej pójdzie. No mamy do czynienia ze spiralą, która może prowadzić do bardzo wielu miejsc, do bardzo wielu elementów, ale nie prowadzi w mojej ocenie na pewno do rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego. No niestety, żeby to rozwiązać na gruncie prawnym, to potrzebowalibyśmy jedną ekipę, która ma i większość w Sejmie, i prezydenta rządzącą przez dwie lub trzy kadencje i bardzo chcą to zrobić.
1: Doktor Maciej Jonasz, Uniwersytet Łódzki, politolog, był razem z nami. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami o

0: otępiennymi. Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
1: Ogłoszenie społeczne. Informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 13.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu i areszt europosła PiSu Daniela Obajtka. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Śledczy chcą pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej za zaniżanie cen paliw tuż przed wyborami 3 lata temu. Według prokuratury nierynkowe ceny na stacjach doprowadziły Orlen do strat przekraczających 4 miliardy złotych. Szczegóły mamy poznać za chwilę. Minister Żurek zwołał konferencję prasową. Jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Potwierdza to szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreśla, że inspekcja ma uprawnienia do kontrolowania wszelkich instytucji. Trybunał Konstytucyjny nie jest wyjątkiem. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie chciała potwierdzić, czy kontrola dotyczy nowo wybranych sędziów Trybunału, których prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania.
3: Państwowa Inspekcja Pracy w żadnym wypadku, niezależnie od tego, jakiej instytucji, jakiego podmiotu prywatnego czy publicznego dotyczy jej działanie, nie informuje o tym, jakiego pracownika, jakiej osoby dotyczyć mogą czynności kontrolne. I bardzo dobrze. Każdy pracownik w Polsce, jeżeli potrzebuje zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy, ma gwarancję poufności, ma gwarancję anonimowości.
2: Na 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm obecnej kadencji prezes Święczkowski nie dopuszcza do orzekania 5. To Maciej Berek, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska oraz Maciej Toborowski. Osoby te nie zostały zaproszone na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. Ślubowali w Sejmie w formule wobec prezydenta. Do tej pory nie zostali dopuszczeni do orzekania. Są zarzuty dla 38-letniego mężczyzny po atakach na kierowców we Wrocławiu. Jutro sąd zdecyduje, czy trafi on do tymczasowego aresztu. Napastnik próbował m.in. odebrać skuter młodemu mężczyźnie.
4: Próbując mu go odebrać, na pomoc ruszyła pokrzywdzonemu 32-letnia kobieta, która potraktowała napastnika gazem rozwodniającym. Ten wykorzystał sytuację, wsiadł do jej auta i odjechał. To nie był jednak koniec niebezpiecznych zachowań. W rejonie ulicy Więckowskiego mężczyzna zaatakował kolejną kierującą. Uderzył kobietę w twarz i zażądał, by opuściła samochód.
2: Relacjonowała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. 38-latkowi za rozbój grozi od 2 do nawet 15 lat więzienia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 33 minuty po godzinie 13 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Raz jeszcze spoglądamy na Ministerstwo Sprawiedliwości, bo tam niebawem konferencja szefa tego resortu Waldemara Żurka tematem. No, to co stać się może z Danielem Obajtkiem. Złote dziecko Prawa i Sprawiedliwości, były wójt Pcimia, później szef największej polskiej firmy na świecie, Orlenu. 4 miliardy złotych straty i awarie dystrybutorów. No, nie wiem, czy państwo pamiętają, ale pewnie państwo pamiętają, przed wyborami w 2023 roku była taka sytuacja, że paliwo na stacjach w Polsce było absurdalnie tanie. Absurdalnie dlatego, że sytuacja na rynkach absolutnie nie wskazywała na to, że może być akurat w takiej wysokości ta cena. No i skutkowało to brakiem paliwa, które ukrywano pod hasłem awarii dystrybutora. Ciekawy był to czas i resort sprawiedliwości chce, żeby Daniel Obajtek za to odpowiedział, ale to za chwilę.
1: Stan dnia.
5: Teraz też spojrzymy na nasze portfele, ale w trochę innej kwestii, ponieważ zarzut banku o rażącym niedbalstwie nie jest już podstawą do niezwrócenia środków klientowi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dziś, że banki mają obowiązek natychmiastowego zwrotu środków w przypadku ich utraty w wyniku transakcji nieautoryzowanej. Długie i skomplikowane, ale już teraz łączymy się z naszym reporterem Krzysztofem Kuczyńskim, który wie wszystko w tej sprawie. Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
5: No to powiedz tam proszę najważniejszą rzecz.

0: Jakie znaczenie dla konsumentów w Polsce ma ta decyzja Trybunału?
1: Ma ono bardzo duże znaczenie. Samo uznanie, że klient zachował się niedbale, czyli na przykład podał dane logowania oszustom podszywającym się chociażby pod portal aukcyjny, nie uprawnia banku do zatrzymania pieniędzy. Rzecznik finansowy dr Michał Ziemiak powiedział, że dzisiejszy wyrok TSUE wzmacnia ochronę osób, które padły ofiarami oszustw finansowych.
2: Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie orzekł, że banki lub inne instytucje płatnicze są zobowiązane do dokonywania zwrotu w ramach tzw. transakcji nieautoryzowanych w procedurze D plus 1, czyli najpóźniej następnego dnia po zgłoszeniu takiej transakcji. Nie mogą powoływać się na rażące niedbalstwo klienta jako przesłanki do odmowy takiej wypłaty.
1: Wyrok TSUE potwierdza stanowisko, które od lat przedstawia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi Bartosz Klimczuk z biura prasowego UOKiK.
3: Urząd kwestionował praktyki polegające na odmawianiu zwrotów, opóźnianiu ich albo wypłacaniu pieniędzy warunkowo, a następnie samodzielnym ich cofnięciu przez bank. UOKiK zwracał też uwagę, że samo prawidłowe uwierzytelnienie transakcji, na przykład kodem, nie dowodzi jeszcze, że klient świadomie wyraził zgodę na jej wykonanie. W związku z decyzjami prezesa UOKiK cztery banki zobowiązały się zmienić swoje praktyki oraz ponownie przeanalizować wcześniej odrzucone reklamacje. Urząd prowadzi również kolejne postępowania wobec innych banków.
1: Dzisiejszy wyrok Trybunału nie jest jednak zaskoczeniem dla sektora bankowego, komentuje prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek. Powodem jest to, o czym przed chwilą mówił Bartosz Klimczuk, że większość banków w ostatnich latach podejmowała działania zgodnie z oczekiwaniami prezesa UOKiK. Prezes Związku Banków Polskich podkreślił jednak, że choć banki mają obowiązek wpierw zwrócić pieniądze, to nie oznacza to, że nie mogą dążyć do wykazania odpowiedzialności klienta.
4: Zwróćmy jednak uwagę na fakt, często pomijany w tych pierwszych przekazach po wyroku TSUE, jako być może nie do końca wygodny fakt dla niektórych komentatorów, że TSUE powiedział wyraźnie, iż bank ma prawo z powrotem żądać tych środków w sytuacji potwierdzenia w ramach postępowania sprawdzającego, że doszło do rażącego nadużycia.
1: Dr Tadeusz Białek zwrócił także uwagę na kierunek zmian legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej. W 2028 roku mają zacząć obowiązywać przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczącego usług płatniczych.
4: Przepisy prawa unijnego w najbliższym czasie ulegną zmianie, ponieważ unijny prawodawca w projektowanym właśnie rozporządzeniu o płatnościach, rozporządzeniu PSR, dostrzegł pewien brak logiczności w tym działaniu, żeby najpierw zwracać, a później oczekiwać z powrotem zwrotu, ponieważ wprowadził przepis wyraźny, który będzie wskazywał, iż bank będzie miał prawo odmowy zwrotu środków w przypadku podejrzenia rażącego niedbalstwa.
1: W latach 2022-2025 do rzecznika finansowego trafiło ponad 10 tysięcy wniosków o pomoc w związku z oszustwami za pomocą przelewów. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w pierwszym kwartale 2026 roku wartość takich oszustw sięgnęła prawie 250 milionów złotych.
0: A te wszystkie informacje w całość zebrał Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, bardzo Ci za nie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A teraz rozmawiać będziemy też poniekąd o pieniądzach i o bezpieczeństwie, ale może niekoniecznie tym, które rakietami się mierzy. Razem z nami Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ja bym chciał na początek spojrzeć na Brukselę, bo tam ostra konfrontacja na pewno się szykuje. Unijny nowy budżet. Kłótnia w sprawie migracji to przed nami. Ale mamy budżet zaproponowany przez prezydencję irlandzką. Wszyscy są niezadowoleni. I jedną z rzeczy, która ich nie cieszy, Polski też i to szczególnie, jest pomysł przekazywania do unijnego budżetu części przychodów z ETS, czyli systemu opłat za emisję CO2. Przyjmijmy czysto teoretycznie, że ten projekt zostaje zaakceptowany przez Unię Europejską i część tych przychodów trzeba będzie do unijnego budżetu zwracać. To jak to się przełoży na nasze życie? Czy my będziemy płacić więcej za źródła energii, które my kupujemy?
5: Raczej nie. To znaczy będziemy mieli po prostu mniej wpływów budżetowych, bo system ETS działa w ten sposób, że państwa sprzedają uprawnienia, które są im przydzielane, uprawnienia do emisji, a następnie środki ze sprzedaży tych uprawnień

0: trafiają do ich budżetów. Tak przynajmniej działa on w założeniu, bo są wyjątki od tego, jak na przykład Polska, która jest bardzo specyficznym pod tym względem państwem, gdyż nasza emisyjność energetyki, nasza intensywność emisji z energetyki sprawia, że część tych pieniędzy, które przeznaczamy na zakup uprawnień do emisji, trafia do innych państw, bo po prostu mamy zbyt wysokie emisje względem naszej puli uprawnień. Natomiast to wynika po prostu z tego, że mamy najwyższy udział węgla w energetyce w całej Unii Europejskiej, no i to negatywnie odbija się na tym bilansie. Natomiast no, ta luka raz jest wyższa, raz jest niższa, jeżeli chodzi o wolumen. Niemniej w sytuacji, w której propozycje, jakie teraz są dyskutowane na poziomie Unii Europejskiej, wchodzą w życie, no to część z tych pieniędzy, które zarabiamy na ETS-ie, trafia do budżetu Unii Europejskiej. Teraz w ogóle skąd się wzięła ta dyskusja? Bo to jest, myślę, że istotne, żeby zrozumieć w ogóle, o co tutaj chodzi. Dyskusja wzięła się stąd, że Unia Europejska dosyć trafnie zauważyła, że ma bardzo skromny budżet. To znaczy, że jej potrzeby wydatkowe rosną z roku na rok, a tymczasem budżet, który przysługuje Unii Europejskiej, tak to nazwijmy, w stosunku do jej możliwości gospodarczych jest naprawdę niewielki. Bowiem ten budżet to jest niecały 1% unijnego PKB. Zazwyczaj państwa mają budżety, które swoją wartością odpowiadają 20, 30, nawet 40% swojego PKB. Więc to sprawia, że z tym porównaniem jakby Unii Europejskiej do takiego przykładowego, typowego państwa, no Unia Europejska wypada bardzo słabo. Po prostu Unia Europejska, mówiąc wprost, nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, bo jej budżet jest skromny względem możliwości gospodarczych i teraz Unia zaczyna szukać dodatkowych dochodów budżetowych, dodatkowych możliwości zwiększenia swojego budżetu. Bo tutaj też trzeba zauważyć specyficzne okoliczności. Unia teraz z jednej strony musi się liczyć z koniecznością ponoszenia wydatków na obronność, z drugiej strony cały czas realizuje swoją politykę klimatyczną, z trzeciej strony musi też realizować coraz bardziej taką, nazwijmy to, agresywną politykę wsparcia przemysłowego dla całych sektorów gospodarki, bo widzi, że przegrywa na tym polu z państwami, które prowadzą znacznie hojniejszą politykę finansowania publicznego niektórych przedsięwzięć, na przykład z Chinami. No i oczywiście na to wszystko potrzeba pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. No i teraz Unia Europejska poszukuje tych pieniędzy, ale wie, że w obecnej sytuacji politycznej, w której na przykład we Francji, gdzie zaraz są wybory, sytuacja może być niepewna, jeżeli chodzi o podejście nowego prezydenta, czy raczej nowej prezydentki francuskiej do Unii Europejskiej. Wie też, że w Niemczech znowu zaciska się pasa i też nie ma chęci do zwiększenia podatków. No, w takich warunkach politycznych Unia Europejska po prostu szuka tych możliwości dochodowych tam, gdzie czuje się najbezpieczniej. No i czuje się dosyć bezpiecznie w ramach systemu ETS, który jest systemem unijnym, i uznała, że część tych środków będzie trafiać właśnie do w kasy unijnej zamiast do w budżetów państw członkowskich jak dotychczas.
1: A czy Unia Europejska nie poczuła się może nie tyle zbyt bezpiecznie, co zbyt wygodnie, jeśli chodzi o pewne kwestie, bo wiemy też, że no, teraz najprawdopodobniej w Brukseli trwa rozmowa na temat wysokich cen energii. Przywódcy 27 chcą wezwać Komisję Europejską do przygotowania konkretnych propozycji, które doprowadzą do obniżki tych wysokich cen. No, do tej pory Bruksela nie zaproponowała takich rozwiązań. I zastanawiam się, panie redaktorze, czy Bruksela w ogóle ma w swoim, nie chcę używać tego słowa, ale chyba najlepiej ono tutaj będzie pasowało, arsenale, jakieś działania, które rzeczywiście realnie mogłyby wpłynąć na te wysokie ceny energii, czy biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, o których pan przed chwilą mówił, jak choćby fakt tego, że tych pieniędzy zbyt dużo nie ma, no nie ma takiej możliwości.
0: Tutaj warto zauważyć, od czego obecnie dotyczą te dyskusje, bo na posiedzeniu Rady Europejskiej, które trwa dzisiaj, dyskutowana jest na przykład zmiana systemu handlu emisjami, czyli właśnie systemu ETS. I tutaj niektóre państwa doszukują się możliwości wynegocjowania lepszych warunków, jeżeli chodzi o same ceny energii. Bo z jednej strony mamy na przykład propozycję dosyć ciekawą i wartą rozważenia pewnego zawieszenia czy wyjęcia spod systemu handlu emisjami, czy też przyznawania pewnych specjalnych uprawnień w ramach tak zwanych mocy szczytowych do puli 1500 godzin w ciągu roku. Wiem, że to brzmi niezrozumiale, co przedtem powiedziałem.
1: No właśnie, chciałbym

0: bardzo poprosić o wytłumaczenie, bo to już
1: wkraczamy. To jest trudne, ale mówimy tutaj o bardzo ciekawym mechanizmie polegającym na tym, że wydzielamy sobie z systemów elektroenergetycznych tak zwane moce szczytowe, czyli moce, takie jak na przykład elektrownie gazowe, które wchodzą do systemu w tym momencie, w którym jest najwyższe zapotrzebowanie na moc. Czyli po prostu w warunkach, kiedy mamy bardzo duże zużycie, cały system elektroenergetyczny pracuje, no i wtedy tak dopełniamy go właśnie mocami szczytowymi. To są zazwyczaj w realiach Unii Europejskiej elektrownie gazowe, bo je się najszybciej włącza, najszybciej się wyłącza. I te moce miałyby zostać potraktowane preferencyjnie w ramach systemu ETS, czyli po prostu mówiąc tak najbardziej prosto, zwolnilibyśmy je z obowiązywania systemu handlu emisjami, ale tylko do przypracowanych 1500 godzin. W ciągu roku mamy prawie 8800 godzin, więc 1500 godzin te źródła mogłyby przepracować w ciągu roku, nie płacąc za to systemu handlu emisjami, tych opłat związanych z tym systemem. I to by wpłynęło dosyć pozytywnie na ceny energii w tych najbardziej kluczowych momentach w ciągu roku, czyli właśnie kiedy zapotrzebowanie na moc jest najwyższe. Więc to jest jedna z propozycji. I to jest propozycja zasadzona na pomyśle włoskim, żeby w ogóle elektrownie gazowe wyłączyć z ETS-u ze względu na wysokie ceny tego surowca i traktować je w sposób specyficzny z racji tego, że no, gaz po prostu jest importowany do Unii Europejskiej, jest drogi i podbija ceny energii, które potem nakręcają spiralę inflacyjną. Natomiast z drugiej strony mamy też negocjacje dotyczące na przykład przetransferowania większej puli środków na w możliwości inwestycyjne w ramach unijnej energetyki, czyli po prostu zwiększenia finansowania transformacji energetycznej. Mamy też rozmowy dotyczące możliwości swobodniejszego korzystania z tak zwanej rezerwy stabilności rynkowej, czyli z takiej puli uprawnień do emisji, którą Unia Europejska stworzyła, która może być rzucana na rynek, kiedy one są zbyt drogie. Czyli chodzi tutaj po prostu o to, żeby obniżać tak mechanicznie ceny uprawnień do emisji. I to są takie rozwiązania, które są właśnie związane z systemem handlu emisjami, które są teraz no, tym takim polem sporu, polem konfliktu, polem dyskusji w ramach Unii Europejskiej. Natomiast one faktycznie mogą przynieść pewną obniżkę cen energii. Ale znowu, to nie będzie obniżka rozłożona równomiernie na wszystkie państwa członkowskie. Bo na tym mechanizmie dotyczącym mocy szczytowych najbardziej skorzystają państwa, które no najchętniej właśnie uzupełniają się gazem, gdzie ten gaz jest surowcem, który kształtuje najmocniej cen energii. Polska do tego grona nie należy. My mamy w ogóle po prostu problem z energetyką znacznie bardziej kompleksowy i zasadzony na strukturze mocy, jakie u nas pracują, a jakie nie pracują. Więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast szereg możliwości Unia Europejska ma. No i teraz pytanie, w którą stronę to pójdzie, jeżeli chodzi o już ich wdrażanie i wkomponowywanie w reformę ETS-u, którą Komisja Europejska zapowiedziała.
0: No to patrząc na gaz, o którym pan redaktor mówił, to teraz chciałbym spojrzeć nieco w przyszłość. Wielkimi krokami zima się do nas zbliża. No i zwykle w tym okresie mamy komunikaty od dostawców gazu właśnie, no raczej od operatorów, na temat tego, że te magazyny przed zimą są już zapełnione albo nie są. No i okazuje się, że te nasze magazyny są praktycznie pełne przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, ale różne tytuły, które zajmują się energetyką, mówią, że powodów do optymizmu nie brakuje, tylko pozornie. Dlaczego tylko pozornie?
1: Znaczy, generalnie, jeżeli spojrzymy sobie na stopień zapełnienia magazynów gazu w Unii Europejskiej, to on jest no, najniższy od bardzo dawna. Bowiem one są w tym momencie, według danych z przed dwóch dni, z 13 października, one są zapełnione w 74%. Taka średnia z ostatnich kilkunastu lat, jeżeli chodzi o zapełnienie unijnych magazynów, na ten okres, w którym się znajdujemy, czyli w zasadzie już na początek sezonu grzewczego, to jest 89%. Więc nam brakuje tak naprawdę 15 punktów procentowych do średniej. No, tutaj mamy naprawdę bardzo niski poziom zapełnienia w Europie i ogromne obawy związane z tym, jak będzie wyglądała ta zima. Może nie tyle, jeżeli chodzi o samą podaż gazu, bo tutaj raczej i Unia Europejska, i poszczególne państwa członkowskie się zgadzają, że no to gazu starczy. Mhm. Problem zaczyna się z ceną tego surowca, która już teraz no, jest bardzo wysoka.

0: i do końca roku może dobić nawet do 100 euro za megawattogodzinę. I to będzie nam podnosić bardzo mocno ceny energii, właśnie ze względu na rolę gazu w systemach elektroenergetycznych Europy. No, rodzi się tutaj duży problem. I ten problem niestety jest teraz podwijany przez taką panikę, która się udzieliła wielu państwom członkowskim, bo one na przykład skupują gaz z Dalekiego Wschodu w formie LNG, który jest bardzo drogi. Więc jeszcze jakby dokładają tych problemów z ceną. No i tutaj pojawia się pytanie tak naprawdę o to, jaką Unia Europejska widzi odpowiedź na problem z gazem. Bo gaz był dotychczas traktowany jako paliwo przejściowe. Teraz po zaburzeniach roku 2022 i kolejnych kryzysach energetycznych, które spadły na Europę w ciągu ostatnich 4 lat, no jest to kwestionowane podejście i to bardzo zasadnie. Mhm. Natomiast nie ma takiej konkretnej odpowiedzi, jeżeli chodzi o problem, który mamy z zależnością od gazu i z przełożeniem jej na energetykę. Ta zależność nie musi wprost oznaczać wysokich cen energii, bo one są kształtowane według takiego specyficznego unijnego mechanizmu, czyli merit order, polegającego na tym, że cenę dla całego rynku wyznacza cena energii ze źródła, które jest najdroższe w danej chwili. Czyli jeżeli w systemie pracują różne źródła z różnymi cenami energii pochodzącymi z tych właśnie źródeł, to cenę dla całego rynku wyznacza to najdroższe. To sprawia, że no, inwestorzy mają, powiedzmy, zachętę, żeby inwestować w te tańsze źródła, bo zarabiają najwięcej i potem kumulatywnie następuje proces przechodzenia na źródła tańsze, czyli w naszych warunkach źródła bezemisyjne. Natomiast to sprawia, że w sytuacjach kryzysowych no, często wybija poziomy cenowe ten system do pułapów naprawdę niebezpiecznych gospodarczo. I tak było właśnie przez ostatnie 4 lata. I ten problem teraz powrócił w związku z zaburzeniami na Bliskim Wschodzie, w związku z zablokowaną ciśnieniem Ormuz, ze zniszczonym hubem Ras Laffan w Katarze, z innymi problemami, jeżeli chodzi o światowe dostawy tego surowca. No i tutaj
1: musimy
0: Unia Europejska
1: postawić
0: się zastanawia, co robić dalej.
1: Przecinek, Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Stan dnia.
1: Za 8 minut godzina 14 w Polskim Radiu 24. Teraz przenosimy się na konferencję Ministerstwa Sprawiedliwości. Tematem są zarzuty wobec 5 osób, w tym Daniela Obajtka.
3: Państwu zakomunikować, że w dniu dzisiejszym podpisałem stosowny wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Wniosek prokuratury, to jest łódzki wydział zamiejscowy prokuratury krajowej do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Wniosek ten dotyczy eurodeputowanego Daniela Obajtka. Jak państwo wiecie, bo informowaliśmy o tym wcześniej, prokuratura prowadzi intensywne śledztwo, które już przyniosło efekt. 5 osobom przedstawiono zarzuty, zastosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie. W przypadku 4 takich osób prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie. Sąd udzielił tego środka, ale jednocześnie z możliwością zwolnienia się w jakiś sposób z odbywania tymczasowego aresztowania poprzez zapłacenie stosownej kwoty pieniężnej. To zostało przez prokuraturę zaskarżone. Prokuratorzy twierdzą, że ten środek zapobiegawczy przy takim stopniu wyrządzonej szkody jest konieczny. Daniel Obajtek to osoba, która miała sterować całym przedsięwzięciem przestępczego obniżania cen paliwa w okresie przedwyborczym. Chodziło o to, żeby spółka Orlen zaniżyła bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, bez oceny tego, co dzieje się na rynku paliw, tylko chodziło o zaniżenie ceny paliwa, tak żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo jest najniższe w Europie. To To doprowadziło do tego, tutaj przedstawiam Państwu ogólnie treść zarzutu, bo te zarzuty

0: sformułowane przez prokuraturę są dosyć szczegółowe i one będą przedstawione Danielowi Obajtkowi dopiero wtedy, kiedy Parlament Europejski wyrazi zgodę na uchylenie mu immunitetu i być może także na zastosowanie środków zapobiegawczych. Prokuratura o to wnosi, czyli z możliwością zatrzymania eurodeputowanego i ewentualnie zastosowania tymczasowego aresztowania. Więc tutaj macie Państwo taki ogólny zarzut sformułowany, bo Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych. Tam są dokładne wyliczenia biegłego, w jaki sposób spółka poniosła stratę. Wiemy też dobrze, bo Państwo to obserwowaliście, takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne. I ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów. W rzeczywistości nie było paliwa na rynku, bo te działania całkowicie oderwane od rynku paliw i naruszające prawo doprowadziły do bezprecedensowej sytuacji w skali Polski i w skali Europy. W związku z tym, że Daniel Obajtek jest eurodeputowanym, posiada immunitet, żeby prokuratura mogła przystąpić do czynności procesowych, musi uzyskać zgodę. I ja dzisiaj taki wniosek do szefowej parlamentu Roberty Metsoli podpisałem.
1: A biorąc pod uwagę, jak wygląda praktyka w europarlamencie, to procedowanie takiego wniosku jest raczej rzeczą oczywistą i europarlamentarzyści zwykle dają zielone światło, choć procedury chwilę potrwać muszą, tak mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na temat wniosku, który skierował o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Chodzi oczywiście o to, co wydarzyło się w 2023 roku przed wyborami, czyli to magiczne obniżenie cen paliwa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: O reklamie. Autopromocja.
8: Dlaczego polscy siatkarze są tak kochani przez kibiców?
9: Co sprawia, że ta dyscyplina sportu wyzwala u nas chyba tylko przyjemne emocje?
8: Czy to wyłącznie zasługa wielkich sukcesów?
9: A może te sukcesy biorą się właśnie z miłości Polaków do siatkówki?
8: I dlaczego kibice siatkówki i

0: piłki nożnej tak bardzo się różnią.
1: O tym w audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy z naszymi gośćmi.
0: Łukaszem Kadziewiczem i doktorem Sewerynem Dmowskim.
1: Zapraszamy w niedzielę o 25.
0: Filip Jastrzębski
1: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Były prezes Orlenu. Znów pod lupą śledczych jest wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o zaniżanie cen paliw. Dla PiSu zamach stanu, dla koalicji przywracanie praworządności. Trwa polityczna burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Będzie też relacja z prywatnego zoo na Dolnym Śląsku. Śledczy badają możliwe znęcanie się nad setkami zwierząt. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Uchylenie immunitetu i areszt. Tego chce prokurator generalny dla byłego szefa Orlenu, dziś europosła PiSu Daniela Obajtka. Waldemar Żurek informuje, że wysłał już pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Śledczy chcą pociągnąć Obajtka do odpowiedzialności karnej za zaniżanie cen paliw tuż przed wyborami 3 lata temu.
4: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
3: Efektem ubocznym tego przestępstwa był brak paliw na ponad 600 stacjach oraz słynne już kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach, przypominał Waldemar Żurek. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. Politycy PiSu chcą złożyć zawiadomienie do prokuratury krajowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Włodzimierza Czarzastego i Macieja Berka. Chodzi o ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, które odbyło się wczoraj w Sejmie. Tak mówił do protestujących przed gmachem Trybunału szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
5: Czy tam był prezydent Karol Nawrocki?
6: Nie,
5: nie było prezydenta. Więc całe to zdarzenie wypełnia przesłankę, która stanowi o możliwym popełnieniu przestępstwa.
3: Innego zdania są powołani przez Sejm sędziowie, wielu prawników, a także Komisja Wenecka. W jej opinii fizyczna obecność głowy państwa podczas ślubowania nie jest konieczna, bo prezydent nie ma prawnej możliwości kontrolowania wyborów, jakich dokonuje Sejm. To, co dzieje się przed Trybunałem, to farsa, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Przewiduje, że wkrótce zbierze się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co zakończy spór o tę instytucję.
7: Panie Święczkowski, niech pan się ogarnie albo jak najlepiej złoży immunitet i odpowie przed prokuraturą. Koniec tej sytuacji widać. Nie mam żadnej wątpliwości, że wkrótce będzie zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego i te żenujące sceny i cała ta sytuacja się zakończy, a Trybunał będzie pracował w interesie obywateli.
3: W sumie w tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią już większość w Trybunale. 5 z nich prezes Święczkowski nie dopuszcza do pracy. Żadnych cięć w unijnym budżecie. To jasny i stanowczy głos 17 krajów, w tym Polski. To tak zwana Grupa Przyjaciół Spójności, która broni funduszy na rozwój regionów i rolnictwo. Przywódcy tych państw spotkali się w Brukseli tuż przed rozpoczęciem unijnego szczytu i wydali wspólne oświadczenie. Szczegóły ma dla nas Beata Płomecka.
8: Przywódcy 17 krajów napisali, że nowy projekt budżetu już został znacznie zmniejszony. Grupa Przyjaciół Spójności odrzuciła dalsze ograniczenia wydatków. Przywódcy 17 krajów napisali też, że są gotowi do konstruktywnych rozmów w sprawie finansowania unijnego budżetu, czyli dochodów własnych. Ale zastrzegli, muszą one zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony podział obciążeń między wszystkie państwa. Innymi słowy, nie może być tak, że cały ciężar wezmą na siebie kraje biedniejsze. A na przykład Polska i Czechy tak właśnie postrzegają propozycję przekazywania do wspólnej kasy części dochodów z ETS-u, czyli systemu opłat za emisję dwutlenku węgla. Uważają, że to nie do zaakceptowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Wracamy do kraju. Wojewoda Dolnośląska poleciła pilne zwołanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. Powodem sytuacja w prywatnym zoo Łączna. 5 osób związanych z ogrodem usłyszało zarzuty znęcania się nad zwierzętami. A z placówki wywieziono 30 zwierząt. W nocy na miejscu doszło do starć osób, które sprzeciwiają się odbieraniu zwierząt z policją. Wojewoda chce dokładnych informacji o liczbie i stanie pozostałych zwierząt oraz o tym, jakiej pomocy potrzebują. mówi jej rzecznik.

0: rzecznik Tomasz Jankowski.
1: Wojewoda zwróciła się o pilne przedstawienie aktualnych informacji dotyczących liczby i stanu zwierząt, warunków ich przebywania, dostępności opieki weterynaryjnej oraz potrzeb wymagających dodatkowego wsparcia. Celem tych działań jest m.in. usprawnienie przepływu informacji oraz skoordynowanie ewentualnej pomocy. Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
0: Według prokuratury zaniedbania miały dotyczyć ponad 500 zwierząt. Dochodziło do niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci części z nich. Właściciel ogrodu nie zgadza się z zarzutami. Podkreśla, że placówka podlegała kontroli i działała zgodnie z prawem. A propos zwierząt, na koniec jeszcze Zakopane i apel o ostrożność podczas spotkań z jeleniami. Parzysto-kopytne można spotkać nie tylko na tatrzańskich szlakach, ale także na ulicach Zakopanego. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt, nie dotykać ich i nie dokarmiać, ponieważ przyzwyczajenie ich do obecności ludzi może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Mimo apeli wciąż zdarzają się osoby, które podchodzą do jeleni, próbują je dotykać, głaskać lub robić sobie z nimi zdjęcia. Najlepsze, co możemy dla nich zrobić, to pozwolić im pozostać dzikimi, czytamy we wpisie TPN-u.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda podzieliła Polskę na pół. Na zachodzie i częściowo w centrum jest sporo przejaśnień, nie pada. Im dalej na wschód, tym więcej chmur i deszczu. Temperatura już typowo jesienna, od 10 stopni na Podlasiu do 15 na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: O reklamie. Autopromocja.
11: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Prawie 9 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Teraz spojrzymy najpierw troszkę nieco na wschód, później troszkę bardziej na zachód, a na samym końcu spojrzymy na naszą Polskę. Ale wszystkie te rzeczy łączą się w jedną całość. Mówiliśmy w informacjach między innymi o Ukrainie, między innymi o tym, jak upadł ten rozejm ogłoszony przez Donalda Trumpa. No pytanie, czy strony o nim wiedziały, to już jest inna kwestia i między innymi o tym już teraz będziemy rozmawiać.
2: Stan dnia.
13: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Zakaz takich uderzeń zniesiono w związku z problemami z danymi wywiadowczymi od Amerykanów i zakłóceniami w działaniu systemu Starlink podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Financial Times.

0: Ogłoszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa rozejm upadł. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Szmiel, z którym się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mateuszu, no to czy któraś z tych stron może być odpowiedzialna za to, co się wydarzyło?
1: No wszystko wskazuje na to, że to porozumienie de facto nigdy nie stało się wspólnym rozejmem. Wszystko zaczęło się od wpisu Donalda Trumpa, niedzielnego wpisu. Prezydent USA ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się natychmiast przestać atakować infrastrukturę energetyczną. Donald Trump nie podał jednak żadnych warunków ani szczegółów tego zawieszenia broni. Kijów był tym zaskoczony, ale zdecydował, że zastosuje się do tej deklaracji. Moskwa formalnie rozejmu nie potwierdziła. Zełenski mówi, że mimo braku wcześniejszych ustaleń Ukraina postanowiła dać tej propozycji szansę. Nie rozmawialiśmy z nim o tym, ale powiedziałem, poprzyjmy to. Poleciłem wojskowym, żeby podczas energetycznego zawieszenia broni nie atakowali Rosji, rafinerii i wszystkiego, co jest związane z dieslem. Bo nawet jeśli mamy rację, ktoś powie, że to my złamaliśmy rozejm. I to Rosja odpowiedziała atakami. Około godzinę po wpisie Trumpa uderzyła w elektrociepłowni numer 5 pod Charkowem. W tym samym czasie rakieta spadła w okolice sklepu w Piszoczynie. Zginęły tam 3 osoby, a 22 zostały ranne. W kolejnych godzinach atakowane były następne obiekty energetyczne. 12 października Zełenski mówił o 6 takich celach jednego dnia. Kreml nie potwierdził później, że rozejm w ogóle wszedł w życie. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, mówił jedynie o tym, że rozmowy trwają i nie chciał określić nawet tego, jakich obiektów miałby dotyczyć to zawieszenie broni. W tym samym czasie pojawił się też kolejny problem. Ukraina dwukrotnie nie dostała od partnerów wcześniejszego ostrzeżenia o rosyjskich atakach balistycznych. Wojsko informowało o ograniczeniu też działania systemu Starlink. Zełenski twierdzi, że wcześniej ukraińscy wojskowi usłyszeli od strony amerykańskiej właśnie takie ostrzeżenie, że jeżeli Kijów nie przestanie uderzać w Rosję, rafinerie, to USA odetną dane wywiadowcze. Donald Trump zapewnia, że Stany Zjednoczone nadal przekazują Ukrainie informacje wywiadowcze, natomiast Reuters potwierdził, że w ostatnich dniach Kijów ich nie otrzymał, a ograniczenia Starlinka utrudniały działania ukraińskiego wojska. Dlatego po 3 dniach Ukraina uznała, że dalej czekać nie będzie.
2: That's it. Blok is out.
1: To koniec. Zakaz został zniesiony. Powiedziałem o tym naszym wojskowym po kolejnym zmasowanym ataku. Nie usłyszałem żadnej reakcji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Potem Rosjanie zaatakowali Łuck i inne miasta. Znów zginęli ludzie. Cywile. Ukraina już wróciła do uderzeń. Rosyjskie władze potwierdziły pożar po ataku dronów na rafinerię w obwodzie riazjańskim, a ukraiński sztab generalny poinformował także o uderzeniu w zakład w Saratowie. Te rosyjskie ataki z kolei na Ukrainę nie ustały, tylko w ciągu ostatniej doby w Ukrainie zginęło co najmniej 17 osób, ponad 78 zostało rannych. Najwięcej ofiar było w Łucku i w Kijowie. Wśród rannych są także dzieci. Atakowane były m.in. Kramatorsk, Charkowszczyzna, obwód Dniepropietrowski, Równe, Zaporoże, Cherson i Sumy.
0: I te wszystkie informacje zebrał w całości Mateusz Szmiel. Mateuszu, bardzo ci za nie dziękujemy.
3: Komentarz.
0: Porozmawiajmy zatem na ten temat. A razem z nami profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Panie profesorze, czy biorąc pod uwagę fakt, iż no, te Starlinki działają jak działają i nie pozwalają Ukrainie realizować w pełni swoich celów, biorąc pod uwagę te wcześniejsze nawoływania Donalda Trumpa, można uznać, że amerykański przywódca zapisał się do orkiestry Putina, czy gra idzie o coś jeszcze innego, czego my, zwykli śmiertelnicy, możemy jeszcze nie dostrzegać?
4: Znaczy, Trump raczej nie zapisał się do orkiestry Putina, natomiast no, nie zauważył, że partyturę pisze Putin. Więc tutaj akurat jest sytuacja taka, że Trump patrzy wyłącznie na midtermsy. Wyłącznie na to, partii, wyłącznie na to, jak Amerykanie przed wyborami słusznie zadają sobie pytania o ceny diesla, zwłaszcza kiedy mówimy o tych takich ważnych republikańskich stanach Teksas. Tak samo przecież ogłaszać te porozumienia dotyczące przesyłania surowych nawozów sztucznych z Białorusi. Też to bardzo wyszło. No i to jest bardzo specyficzne porozumienie, w którym Trump

0: wierzę, że naprawdę dostawy kilkuset tysięcy ton diesla z Rosji, nie wiadomo jeszcze według jakiego nawet standardu zrobionego, rozwiązują problemy, a kompletnie nie widzi, że kluczem do tego wszystkiego jest koszt transportu, blokada cieśniny i to, że Iran podbija skutecznie tę cenę ropy, więc Trump ma swoje wizje.
1: I jak słyszymy, najprawdopodobniej tutaj mamy mały problem natury technicznej. I tak się zdarza przy połączeniach na daleką odległość. Łączyliśmy się z Białymstokiem. Pan profesor Boćkowski mówił o tych zbliżających się wyborach połówkowych za oceanem. No rzeczywiście, pierwszy wtorek po pierwszej niedzieli listopada wypada w tym roku 3. No i 3 listopada Amerykanie będą wybierali niższą izbę, 1/3 izby wyższej. Wybierali będą również niektórych gubernatorów i niektóre władze, no powiedzielibyśmy u nas samorządowe, choć tam jest to nieco bardziej skomplikowane, ale już jak się okazuje mamy połączenie z panem profesorem Danielem Boćkowskim z powrotem, więc wróćmy proszę panie profesorze właśnie do tej kwestii tego rosyjskiego diesla przed wyborami połówkowymi, bo pan profesor mówił o tym, że rzeczywiście on, Donald Trump wszystko do tych wyborów chce jakoś nakręcić, ale czy w to wszystko wpisuje się też chęć odmrożenia rosyjskich pieniędzy? No bo Financial Times też poinformował o tym, że Waszyngton zaproponował krajom europejskim częściowo odmrożenie rosyjskich aktywów i przekazanie ich pod kontrolę Waszyngtonu po to, żeby ona, Rosja, wróciła do rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. No to jest kolejne bardzo daleko idące odstępstwo.
0: Znaczy wszystko to są odstępstwa. Trump po prostu odpuścił sobie jakiekolwiek działania przeciwko Rosji. Myślę, że to właśnie przede wszystkim ze względu na midtermsy. I na to, że on teraz zrobi wszystko, by wskazać Amerykanom, że w najbliższym czasie będzie lepiej, albo że już jest lepiej. Nie będzie lepiej, nic to się nie zmieni. Te działania na rynku ropy troszkę drgnęły, ale potem wróciły do normy. Więc Trump zaczął bardzo niebezpieczną grę, bo Rosja tylko czeka, bo zobaczmy, że tak naprawdę Trump robi się klientem wobec Kremla, a Rosja akurat klientelizm rozumie bardzo dobrze i ona nie musi nic robić poza tym, żeby dalej pozwalać Trumpowi, mówiąc kolokwialnie, eskalować oferty. I tutaj moim zdaniem też jest taka sytuacja, że tego diesla Trump nie zobaczy na oczy, dlatego że Rosja ma za dużo do ugrania. Za chwilę przecież będzie kwestia tego, że pieniądze, potem będzie kwestia rafinerii, potem będzie kwestia portów. Już jest na przecież gdzieś tam na wokandzie przysłowiowej kwestia floty cieni, no bo przecież trzeba czymś to dostarczyć, a koszty dostarczania ropy czy diesla przez Rosję są bardzo duże. Więc ta ilość ustępstw, które będzie musiał zrobić Trump, żeby łaskawie Rosjanie mogli coś dostarczyć, będzie coraz większa. I Trump jest rzeczywiście teraz na tym przysłowiowym musiku, no bo już zaczął tę grę i teraz jeżeli natychmiast ją przerwie, no to będzie sytuacja taka, że jeszcze jeden sygnał negatywny wyśle do swoich odbiorców. Trump niestety, ale się, że tak powiem, zaplątał w swoje kombinacje. Czy rzeczywiście chciałby sobie odwrócić losy Rosji, czy wspomóc Rosję? No to, co robi teraz, powoduje, że już w ogóle jego notowania wśród jakichkolwiek państw, które współpracują ze Stanami i które ponoszą koszty walki z Rosją, na przykład przy pomocy różnego rodzaju właśnie takich obostrzeń, przestają mieć sens, no bo każde normalne państwo patrzy, że nie tylko ponosi koszty, to jeszcze Ameryka szantażuje i po co to robić? Więc to jest najbardziej groźne, ale też możemy założyć, że Trump ostatecznie postawił na Putina i chce doprowadzić do obalania Zełenskiego.
1: A jeśli, jeśli chodzi o, jeszcze nawiązując do tej kwestii, panie profesorze, bo to jest no, wstrząsająca teza, że rzeczywiście Donald Trump chciałby obalić Wołodymyra Zełenskiego. Zełenski mówi, że jest gotowy na to, żeby wybory zorganizować. No, potrzebuje 60 dni spokoju w swoim państwie.
0: Myśli pan, Rosja że... na to się nigdy nie zgodzi. No właśnie. Na żadne...

ten dzień spokoju, dlatego że Putin wierzy w to, że idzie mu coraz lepiej. Nie patrzy na front, patrzy na otoczenie międzynarodowe, na to, że jeżeli będzie miał Trumpa po swojej stronie, no to to oznacza jedno, że będzie mógł coraz bardziej naciskać na Ukrainę, że poprzez Trumpa będzie mógł coraz bardziej naciskać na

0: po złamaniu Ukrainy znowu postawi warunki dla Europy, a Trump po prostu jest już zakładnikiem jednej rzeczy, niemożliwości przyznania się do tego, że problemy wynikają z Zatoki Perskiej. Bo to by oznaczało, że musiałby się też przyznać nie tylko do swoich błędów, ale też do słabości tej operacji, która rzekomo miała się całkiem dobrze. Dlatego też ktoś musi zapłacić haracz za Zatokę. No i tym kimś najwyraźniej jest teraz Ukraina i być może, że Europa, bo Rosjanie będą cały czas grać na to, by nie tyle Ukrainę, co właśnie Europę uderzały jakieś tam takie fochy Trumpa, bo to przecież Europa dostarczy danych wywiadowczych, których nie dostarczyła Stany, a idealnie byłoby, żeby Stany całkowicie zablokowały dostarczanie broni dla Ukrainy via Europa, żeby Europie też zablokowały. Ta gra ma zupełnie inne podłoże niż kwestia Ukrainy i tego diesla, który nie wiadomo jeszcze nawet jakiej byłby jakości.
1: No to jak, panie profesorze, wobec tego wszystkiego, co się dzieje, Europa powinna się zachować? Czy Europa w ogóle będzie w stanie, wiem, że ta dyskusja trwa tak na dobrą sprawę od początku prezydentury drugiej kadencji Trumpa, ale Europa będzie w stanie wypełnić tę lukę, no bo nas w pewnym sensie, mówię tutaj o Europie, no, ograniczają procedury, ten długotrwały proces biurokratyczny, zgoda albo niezgoda i te kolejne szczyty, które przeciągają się w nieskończoność, a tu chyba trzeba działać szybko.
0: Nie da się działać szybko. Oczywiście procedury z jednej strony, ale przede wszystkim my nie wypełnimy tej luki, bo nie jesteśmy w stanie dostarczyć takiego sprzętu i w takich ilościach, w jakich Ukraina go potrzebuje. Dostarczamy go dużo, ale pamiętajmy, że my jesteśmy też na takim samym musiku jak Amerykanie, czyli musimy odtworzyć przede wszystkim nasze zdolności obronne i odstraszania, co oznacza, że część potencjalnej produkcji może pójść na Ukrainę, ale też ogromne ssanie jest państw europejskich na budowę, rozbudowę i odtwarzanie sił zbrojnych. I tutaj to jest też priorytetem. Rosja to wie i w interesie Rosji jest, aby ten proces nie został uruchomiony odpowiednio szybko, byśmy nie zaczęli, prawda, zmieniać swoich możliwości obronnych, coraz bardziej odcinając się od Stanów Zjednoczonych. Stąd Trump po prostu myśli tylko i wyłącznie tym, co jest tu i teraz. No przecież jego, te jego ostatnie tweety, no trudno było komentować. Tweet o tym zawieszeniu broni był kompletnie z księżyca. Zaraz potem przecież pojawiły się jego wrzutki dotyczące tego, że Amerykanie będą za chwilę, prawda, przygotowywać się do wydobywania surowców mineralnych, w tym ropy i gazu z Grenlandii, choć żadne porozumienia w ogóle nie mówią o czymś takim. Kolejne jakieś tam dziwne inne obietnice Trumpa pojawiają się, więc on żyje po prostu wyłącznie tym, aby dotrwać do midtermsów i moim zdaniem Putin doskonale to rozegrał, doskonale to widzi. Stąd to jest też jedyny moment na osłabienie Ukrainy, bo idzie zima i Rosjanie nie będą robili przerw, tylko będą starali się doprowadzić do katastrofy humanitarnej poprzez unicestwienie właśnie wszelkich miejsc, w których będą jakiekolwiek działające, powiedzmy, elektrownie czy elektrociepłownie i moim zdaniem zmasowane uderzenie w Kijów po to, by ewentualnie wymusić na mieszkańcach miasta, którzy nie będą mogli żyć w tych warunkach, opuszczenie miasta. Być może spowodowanie kolejnego kryzysu migracyjnego na mniejszą skalę, ale jednak spowodowanie.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Stan dnia. Za 35 minut, godzina 15 w Polskim Radiu 24. Wracamy teraz do sprawy, o której już mówiliśmy, a mianowicie sprawy Collegium Humanum. No bo dzisiaj miał ruszyć przed Sądem Okręgowym w Warszawie proces. 23 osoby na mowie oskarżonych, 67 przestępstw. Tyle im prokuratura zarzucała, ale ten proces nie ruszył.

0: Łączymy się teraz z Michałem Fabisiakiem, który śledzi te sprawy. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Michał, co takiego się wydarzyło, że proces, no ważny, w tak ważnej sprawie, nawet śmiem powiedzieć bardzo medialnej, nie ruszył i jego początek został przesunięty?
1: No i bardzo medialnej, bo przecież na ławie oskarżonych osoby z pierwszych stron gazet, znani politycy, również znany dziennikarz. No ale na przeszkodzie do rozpoczęcia tego procesu w dniu dzisiejszym stanął brak dowodu doręczenia wezwania jednemu z oskarżonych. Z tego też powodu ten oskarżony nie stawił się w sądzie. Prokurator Piotr Żak z prokuratury krajowej po tym, jak odroczono już rozprawę, wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami, czym było to spowodowane.
2: Jeden z oskarżonych, który pierwotnie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, on zrezygnował ostatecznie z tego wniosku i ta sprawa została włączona podobnie do tej sprawy głównej. No ale na skutek tego, powiedzmy, tej sytuacji nietypowej, nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. No i w związku z tym no, rozprawa nie mogła się odbyć, bo miał prawo wziąć w niej udział.
1: A co chyba jeszcze ważniejsze z jego punktu widzenia, no nie mógł się on zapoznać również z aktem oskarżenia, co jak wskazał sąd, jest istotnym dokumentem, z którym oskarżony ma prawo się zapoznać. Dlatego też sędzia Dariusz Łubowski zdecydował się odroczyć rozprawę właśnie do 3 grudnia. Tym samym proces dziś nie ruszył, a na ławie oskarżonych miały zasiąść 23 osoby. Większość z nich stawiła się dziś w sądzie, wśród nich m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który w tej sprawie, jak mówił, nie ma sobie nic do zarzucenia.
3: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. Sprawa będzie miała charakter jawny na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć. Zapraszamy zresztą Państwa. Pozwólcie, że pójdę już się przygotować.
4: To są te zarzuty, panie prezydencie?
3: Będziemy to wszystko wyjaśniać. To trzeba pytać prokuratury. Dziękuję bardzo.
1: Taki główny zarzut w tej sprawie dotyczy wręczania bądź przyjmowania łapówek w zamian za wydawanie fałszywych dyplomów właśnie uczelni Collegium Humanum.
0: Michał Fabisiak był w sądzie, gdzie proces się jednak nie rozpoczął. Czekamy na grudzień zatem. Bardzo dziękujemy Ci za relację, a za dosłownie 2 minuty informacje.
5: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Po reklamie. Autopromocja.
11: Gdzie kończy się zwykłe korzystanie z mieszkania, a zaczyna łamanie prawa do ciszy? Sprawdzam, czy i kiedy można skutecznie walczyć z hałasem sąsiada. Kiedy warto zgłosić sprawę? Jakie prawa mają mieszkańcy bloków i dlaczego ich egzekwowanie jest tak trudne? Proszę o ciszę już w najbliższą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Uchylenie immunitetu, zgoda na zatrzymanie i tymczasowy areszt dla Daniela Obajtka. Wnioskuje o to w piśmie do Parlamentu Europejskiego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw tuż

0: przed wyborami w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu.
1: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 000 000 zł.
0: Mówił Waldemar Żurek. Danielowi Obajtkowi grozi 25 lat więzienia. Europoseł PiSu już zareagował na ten wniosek. Jak stwierdził, może zostać zatrzymany pod warunkiem, że w celi będzie siedział także Donald Tusk. Powstanie lista firm, które nie przestrzegają cyberbezpieczeństwa i nie dbają o dane osobowe obywateli. Będą też dotkliwe kary. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział podczas Europejskiego Forum Nowych Idei zmianę zasad i podejścia do danych w przedsiębiorstwach prywatnych, danych, które powinny być chronione.
2: Dzisiaj po prostu każda firma w Polsce, każda firma prywatna w Polsce, która nie będzie wydawała odpowiednich środków na cyberbezpieczeństwo, nie będzie realizowała wykładni, która stosowana jest według Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, będzie przez nas wskazywana palcem. Będziemy ujawniali tą listę nie po to, żeby kogoś piętnować, tylko po to, żeby społeczeństwo, inne firmy wiedziały, czy ktoś chroni swoją markę, chroni dane swoich klientów. To jest takie działanie prewencyjne.
0: Jutro wicepremier Gawkowski spotka się z przedstawicielami największych platform cyfrowych. Prokuratura w Kielcach prowadzi intensywne działania, by wyjaśnić sprawę śmierci czteroosobowej rodziny. Do tragedii doszło we wtorek i wciąż niewiele wiemy o jej przebiegu. Kluczowe dla śledztwa będą oficjalne ustalenia medyków, mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach.
3: Sekcje się odbyły, trwały wczoraj cały dzień, a biegły wstępne informacje odnośnie wyników tych sekcji przekaże nam w przyszłym tygodniu. Pobrane zostały też wycinki do dalszych badań posekcyjnych, na które na pewno będziemy czekać przez okres kilku tygodni.
0: Żadna z ofiar nie figurowała w rejestrach jako osoba łamiąca prawo. Sąsiedzi postrzegali rodzinę jako bezkonfliktowe małżeństwo wychowujące dwóch synów. Zaczęliśmy od paliw i na nich skończymy. Jutro ceny na stacjach będą niższe. Ministerstwo Energii podało stawki maksymalne na piątek. Za litr 95 zapłacimy 6 zł 95 groszy. To o 6 groszy mniej niż dzisiaj. Litr 98 będzie kosztował 7,76, a więc o 7 groszy mniej. Litr oleju napędowego będzie kosztował 8 zł i 3 grosze, czyli o 2 grosze mniej niż dzisiaj. Dobra informacja, dobra dla kierowców informacja. Kończy to wydanie o 14.30. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za pół godziny przywita się z Państwem Dorota Wojtalczyk.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Prawie 34 minuty po godzinie 14. Niższe ceny paliw będą jutro, a jak sobie Państwo przypomną, to 3 lata temu były absurdalnie niskie ceny paliw, które nie wynikały absolutnie z sytuacji rynkowej. I za to, że ręcznie te ceny zostały obniżone, teraz będą mieli kłopoty, no, byli politycy Prawa i Sprawiedliwości między innymi i obecni politycy tej partii, o tym już teraz.
6: Stan dnia.
5: Zacznijmy od tego obecnego, a to dlatego, że do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Prokuratura chce pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku. Orlen miał na tym stracić ponad 4 miliardy złotych. Do tej sprawy odniósł się sam Obajtek, który w mediach społecznościowych napisał, że tutaj cytat, w jednej celi może siedzieć z Donaldem Tuskiem. W tej sprawie przygląda się Sylwia Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: No więc proszę, jakie argumenty padają z dwóch stron?
7: O skierowaniu wniosku do Parlamentu Europejskiego poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Według prokuratury Daniel Obajtek miał kierować działaniami niegospodarnymi poprzez przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich. W związku z realizowaną polityką cenową w 2023 roku Orlen miał stracić ponad 4 miliardy złotych. Mówił o tym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Waldemar Żurek.
1: Reguła jest taka, że na poczet szkody oraz na poczet przyszłych możliwych grzywien prokuratura z reguły dokonuje zabezpieczenia majątkowego i wtedy zabezpiecza to na majątku osób, które są podejrzewane. Na końcu oczywiście decyduje o tym sąd, ale te zabezpieczenia, no to z reguły zajęcia rachunków bankowych.

0: kredytowych, wpisy na hipoteki nieruchomości. Tak działa prokuratura i tak działamy też w sprawie Zonda Krypto. I myślę, że w tej również te rzeczy będą się działy.
1: Na te informacje zareagował już Daniel Obajtek, który w mediach społecznościowych napisał tak. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będę siedzieć razem z Donaldem Tuskiem, który obiecywał paliwo po 5 zł 19 groszy, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków. Kilka dni temu europoseł Prawa i Sprawiedliwości mówił, że zatrzymania związane ze śledztwem dotyczącym cen paliw w 2023 roku mają podłoże polityczne. Wówczas funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali byłych i obecnych menedżerów spółki Orlen i Daniel Obajtek mówił tak, nie pozwolę dręczyć moich ludzi. I po tak mówił podczas konferencji prasowej w Strasburgu. Posłuchajmy.
2: Na pewno w tym zakresie się nie poddam, nawet choćby z czasem ta sprawa dotyczyła mojej osoby, to jeżeli chodzi o kwestie tanich paliw w Polsce, jeżeli ta niezorganizowana banda, której się nic w Polsce nie udaje gospodarczo, chce mnie za to wsadzić do więzienia, to drodzy panowie, ja pójdę do tego więzienia, pokażę wam, jak się idzie do więzienia, ale nie pozwolę sobie dręczyć moich ludzi.
1: Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba podkreślił dziś, że Daniel Obajtek powinien odpowiedzieć za działania pod dyktando polityczne, które miały miejsce w 2023 roku.
3: Tak naprawdę ta sprawa dotyczy tego, że ktoś ręcznie sterował pod dyktando Nowogrodzkiej prawdopodobnie finansami Orlenu, no działając na szkodę udziałowców, w tym publicznych, ale i prywatnych. No ale co najgorsze, robiono to w okresie absolutnie przedkampanijnym, bo między 1 a 15 października. W tym okresie Orlen odnotował straty około 4 miliardów złotych.
1: Prokuratura chce tymczasowo aresztować Daniela Obajtka z uwagi na obawę matactwa oraz wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Jest to już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi od 2024 roku i za czyny, o które jest podejrzany, grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
4: Sylwia Białek, bardzo dziękujemy za te informacje.
5: Komentarz.
4: Między innymi o te kwestie już teraz będziemy pytali Annę Łubian-Halicką z 19.30 programu informacyjnego Telewizji Polskiej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Ja może zacznę od parafrazy słów samego zainteresowanego Daniela Obajtka. Czy on rzeczywiście pokaże nam, jak się idzie do więzienia?
6: Może tak się skończyć, owszem. Natomiast słuchając Daniela Obajtka i jego tłumaczeń, trudno nie odnieść wrażenia, że Daniel Obajtek nie odnosi się do samych zarzutów, ale używa argumentów politycznych, no i jednak próbuje z siebie zrobić takiego współczesnego Janusika, który odbierał bogatym koncernom, by dać tym biednym kierowcom, którzy w 2023 roku płacili bardzo dużo za paliwa. No ale w żaden sposób nie odnosi się do tego, dlaczego akurat ta obniżka obowiązywała w pierwszej połowie października i skończyła się dokładnie w dniu wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Nie odpowiada też na pytanie, dlaczego tej obniżki nie kontynuował po wyborach, kiedy ceny paliw wyskoczyły do góry, ponieważ już nie obowiązywały niższe ceny. Zmieniło się tylko to, że zmieniła się władza. Nie odpowiada też na zarzuty, dlaczego użył mechanizmu, który spowodował, że po prostu na stacjach benzynowych brakowało paliw. Ja pamiętam nagłówki portali informacyjnych sprzed właśnie 3 lat, które informowały o tym, że na przykład karetki pogotowia w Warszawie jeździły szukając stacji benzynowych, na których będzie dostępne paliwo. To nie była normalna sytuacja i do tego też Daniel Obajtek w tych swoich tłumaczeniach w żaden sposób się nie odnosi.
4: A czy politykom z jego ugrupowania, powiem kolokwialnie, opłaca się go bronić? Jak na razie nie widziałem wielkich banerów z napisem Solidarni z Obajtkiem. One się mogą pojawić jeszcze? Czy biorąc pod uwagę, jaka to jest waga zarzutów i jaki to jest okres w życiu Prawa i Sprawiedliwości, niekoniecznie?
6: Daniel Obajtek, przypomnę, zawrócił, mówiąc w cudzysłowie, z tej złej drogi bratania się z Mateuszem Morawieckim, a zatem z tego powodu dla Prawa i Sprawiedliwości jest ważne. Murem za politykami PiS już PiS stawał, próbował wokół tego jakoś konsolidować swoich wyborców, nie bardzo.

0: Bardzo to się udawało. Pamiętamy, murem stało Prawo i Sprawiedliwość i za Zbigniewem Ziobro, i za Marcinem Romanowskim, i za Danielem Obajtkiem zresztą też. Te takcje gromadziło głównie działacze PiS, no ale teraz przecież Prawo i Sprawiedliwość ma inną akcję, wokół której konsoliduje swoich wyborców. To jest Trybunał Konstytucyjny, zatem wydaje mi się, że po prostu Daniel Obajtek trafił w taki niezbyt korzystny okres dla siebie.
1: No właśnie, Trybunał Konstytucyjny. Do tej sprawy podczas niedawnej konferencji prasowej odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, no bo pojawiały się głosy, że działania policji w trakcie manifestacji, oczywiście głosy po stronie dzisiejszej opozycji, głosy, że policja działała nieprofesjonalnie, dochodziło do przepychanek i o to został zapytany Waldemar Żurek, o to co powiedział.
2: Policja dokumentowała te gorszące sceny, no widzimy tam sytuacje absolutnie nieakceptowalne. Spokojnie działającą policję i ludzi, którzy atakują policjantów, próbują uderzyć policjantów pięścią, twarz, zdejmują czapki. Próbuje się wywołać też taką zadziwiającą aferę, która moim zdaniem jest odwracaniem kota ogonem do góry, że rząd próbuje zaatakować Trybunał. No nie, to sędziowie wybrani prawidłowo przez Sejm próbowali dostać się do miejsca swojej pracy, a osoby, które tam protestują, próbowały temu przeciwdziałać. Policja nie wdarła się do Trybunału.
1: No i tak jeszcze, zostawiając na boku kwestię samego Trybunału, chciałbym spojrzeć na to, co dzieje się przed tą instytucją. No, dzieją się dantejskie sceny, dzieją się polityczne manifestacje albo inne jeszcze happeningi. Tylko, że to skutecznie uniemożliwia albo pracę, albo rozpoczęcie pracy prawidłowo wybranym sędziom tej instytucji. Bogdan Święczkowski swoją drogą, jeśli chodzi o kwestie przeszkadzania, ale to spoglądając na to, co dzieje się przed tą instytucją, to zastanawiam się, czy rządzący, czy służby coś zrobić z tym powinni, czy to byłoby tylko paliwo dla tych ludzi, którzy tam stoją i to by spowodowało, że oni jeszcze dłużej i jeszcze bardziej intensywnie by protestowali. Czy może po prostu wielkimi krokami zima się zbliża i sami stamtąd odejdą?
0: Wydaje mi się, że tak, że ta ostatnia, panie redaktorze, sugestia, te ostatnie przewidywania są słuszne, ale ja byłam wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym, realizowałam materiał do 19:30, nie byłam tam przez cały czas, byłam tam przez ponad godzinę. Ja nie widziałam żadnej eskalacji ze strony policjantów. Oni faktycznie stali, oni pilnowali tego, żeby można było przejść aleją Szucha chodnikiem, żeby była przejezdna ścieżka rowerowa. Faktycznie zdjęli ogrodzenie, które sami ustawili protestujący, bo umówmy się, no, zgodnie z polskim prawem na ustawienie czegokolwiek w pasie drogowym na chodniku trzeba po prostu mieć zgodę. Oni takiej zgody nie mieli. Policjanci też próbowali umożliwić to, by można było wejść do Trybunału. Tam, jak wiemy, jest jedna dość wąska furtka, przy której zresztą dziś, jak słyszałam, została ustawiona nawet scena, na której występują politycy, ale też można wjechać samochodem do Trybunału i właśnie tego, by ten wjazd był drożny, pilnowali policjanci, a zatem no, można uznać, że oni po prostu pilnowali porządku, pilnowali tego, żeby można było do Trybunału Konstytucyjnego się dostać. Zresztą wjechał tam, jak wiemy, po godzinie 16:00 także sam prezydent Karol Nawrocki. Czy policjanci byli obrażani? Tak, ja to słyszałam. Czy policjanci reagowali na to? Nie, ponieważ, no tak jak mówiłam, starali się nie eskalować tych emocji, które przed Trybunałem były dość duże. Ale tutaj nie chodzi tylko o Trybunał, o to, co się dzieje przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bo to, co należy podkreślić, to fakt, że do Trybunału Konstytucyjnego, który jest władzą sądowniczą, który powinien być niezależny od polityków, weszli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, w jakim charakterze. Podejrzewam, że zostali wpuszczeni przez Bogdana Święczkowskiego. Zatem to też jest dla mnie wątpliwe, bo w jaki sposób Trybunał, który ma decydować, czy prawo stanowione w Polsce nie narusza konstytucji, jest zgodne z obowiązującym prawem, ma działać normalnie, jeśli tam w środku przebywają politycy, którzy to prawo stanowią.
1: A jeśli chodzi o to, co dzieje się właśnie w środku, od ogółu do szczegółu, to zastanawiam się, czy po wczorajszych wydarzeniach, po zaprzysiężeniu Macieja Berka, po tym całym zamieszaniu i przed, i w środku, to my jesteśmy bliżej rozwiązania sytuacji w Trybunale Sprawiedliwości, czy Trybunale Konstytucyjnym, przepraszam, czy jeszcze bardziej ta sytuacja nam się skomplikowała?
0: Zdecydowanie. Ja przypomnę, bo to wszystko zaczęło się w 2000

0: 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę i wówczas Jarosław Kaczyński zdecydował, że musi mieć, mówię w cudzysłowie, swoich sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. On to tłumaczył oczywiście całą procedurą. Wcześniej, jak wiemy, jednego sędziego, kilku sędziów dodatkowo wybrała Koalicja Obywatelska, wówczas Platforma Obywatelska, ale Prawu i Sprawiedliwości bardzo zależało na tym, żeby mieć władzę w Trybunale Konstytucyjnym, bo Prawo i Sprawiedliwość wówczas jeszcze Trybunał Konstytucyjny uważało. Teraz według mnie obecnej opozycji zależy na tym, żeby utrzymać chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego, żeby on się nie odbudował, żeby ten stan przez cały czas trwał po to, by po ewentualnie wygranych wyborach w przyszłym roku móc powiedzieć nie. To trzeba zamknąć, to trzeba zacząć od nowa i by móc za rok wprowadzić tam właśnie swoje porządki i meblować Trybunał Konstytucyjny po swojemu. Mamy bardzo poważną siłę polityczną, której właśnie zależy na tym, żeby ten chaos trwał. I mamy dyskusję polityczną, no, która sprowadza się tak naprawdę do tego, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. Bo dyskusja tak naprawdę dotyczy tego, czy prezydent ma prawo decydować, czy ktoś może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie? Ja pytałam wczoraj polityków Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jest taki zapis. Ja nie mówię konstytucja, no ale w rozdziale poświęconym Trybunałowi Konstytucyjnemu w Konstytucji nie ma o tym ani słowa. Prezydent pojawia się w ustawie, kiedy jest zapisane, że osoba wybrana na sędziego Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta. Ale czy tam jest napisane, że prezydent może decydować, od kogo takie ślubowanie odbierze, czy nie? Nie ma takiego zapisu, więc no, tutaj sytuacja wydaje się być zero-jedynkowa.
1: A prezydent może jeszcze coś w tej kwestii zrobić? Nie wiem właściwie co, no bo, ale tak przeczuwam, że coś tu się może jeszcze wydarzyć, biorąc pod uwagę to, że wczoraj był w Trybunale właśnie, odwołał swoją zagraniczną wizytę właśnie ze względu na, jak mówił, sytuację w tej instytucji. Co on mógłby jeszcze zrobić? No, sprawdzam maila, nie ma jeszcze żadnej informacji o ewentualnym orędziu dzisiaj. To co jeszcze mu zostaje?
0: No, prezydent przez cały czas twierdząc właśnie, że ma prawo sprawdzać, czy Marcin Berek, bo teraz Maciej Berek, bo tak naprawdę o niego teraz toczy się gra, może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie. Oczekuje, to słyszeliśmy od Zbigniewa Boguckiego, takiego potwierdzenia, że był radcą prawnym, bo taki jest wymóg przez 10 lat. Okej, tylko Okręgowa Izba Radców Prawnych, która wydaje się być najbardziej odpowiednią instytucją do decydowania o tym, czy Maciej Berek był tym radcą, czy nie, mówi: tak, ten człowiek pełnił tę funkcję przez 17 lat. I co słyszymy od polityków PiS i od polityków związanych z Pałacem Prezydenckim? Okręgowa Izba Radców Prawnych, poświadczenie prawdy. To jest teza polityków Prawa i Sprawiedliwości. Więc powstaje pytanie, w jaki sposób Maciej Berek miałby udowadniać, że był tym radcą prawnym. Przedstawiać dowody, że brał udział w jakichś sprawach, wyciągać świadków. Potem może być odpowiedź z drugiej strony, że ci świadkowie są na przykład niewiarygodni według pana prezydenta. Dochodzimy do pewnej ściany. Mamy określone zapisy w prawie i tego powinniśmy się trzymać. Co może zrobić prezydent? Wydaje mi się, że prezydent będzie podsycać ten konflikt, bo jest to potencjalny konflikt, który może jednoczyć prawą stronę sceny politycznej. I to jest prezydentowi na rękę, bo jak wiemy, prezydent ogłosił, że będzie patronować Pakt Senacki, chociażby prawicy, więc jest zaangażowany, zależy mu na tym, żeby prawica w przyszłym roku doszła do władzy. Nie sądzę, żeby pojawił się na proteście, który jest zapowiadany na sobotę, ale też wiemy, że prawej stronie bardzo zależy, żeby w sobotę w Warszawie pojawiło się bardzo dużo ludzi. Widziałam już odezwę Piotra Dudy z Solidarności, który wzywa do tego, żeby właśnie wszyscy do Warszawy przyjechali, ale czy to faktycznie będzie tym ogniwem zapalnym, które zjednoczy te osoby, które popierają Prawo i Sprawiedliwość? Mam wątpliwości.
1: A no właśnie, bo jeśli chodzi o politykę wiecową i organizowanie różnego rodzaju takich wydarzeń, podczas których się idzie, to chyba więcej jak na razie zrobiła Koalicja Obywatelska, jeszcze wcześniej jako Platforma Obywatelska. Przed wyborami w 2023 widzieliśmy kilka takich dużych wydarzeń, które rzeczywiście pewnie kilka punktów procentowych

0: procentowych przyniosły temu ugrupowaniu, ale Prawo i Sprawiedliwość od lat takiego dużego wydarzenia zrobić nie potrafi z jednej strony, a z drugiej strony to też pozostaje pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny i cały ten spór to jest coś, co jest zrozumiałe dla wyborców.
1: No właśnie, to jest bardzo przykre, że nie jest zrozumiałe, bo my już tak naprawdę zapomnieliśmy, do czego jest nam potrzebny Trybunał Konstytucyjny, bo tak naprawdę od 10-11 lat ten Trybunał po prostu nie działa na rzecz obywateli. Kiedyś przecież, ja odgrzebywałam to kiedyś do swojego materiału, Trybunał na przykład zablokował wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów. To było ważne. Trybunał, po decyzji Trybunału została podwyższona kwota wolna od podatku. Kiedyś Trybunał zajmował się sprawami ważnymi dla ludzi. No też Trybunał zgodził się na podwyższenie wieku emerytalnego, to też trzeba powiedzieć, ale to były sprawy, które były istotne dla nas, dla obywateli. Od ponad 10 lat Trybunał tak naprawdę zajmuje się sprawami istotnymi dla partii politycznej, jednej partii politycznej, więc my już tak naprawdę zapomnieliśmy, o co toczy się ta gra. Po drugie, w tym sporze nie ma sytuacji zero-jedynkowej, bo też warto podkreślić, że na czele Trybunału Konstytucyjnego stoi sędzia Święczkowski, który też poniekąd występuje we własnej sprawie, ponieważ bardzo możliwe jest to, że on niebawem będzie mógł usłyszeć zarzuty. Oczywiście stanie się to, jeśli zostanie pozbawiony immunitetu, a zostanie pozbawiony tego immunitetu, można tak podejrzewać, jeśli straci władzę w Trybunale Konstytucyjnym. Więc tutaj to nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa, która porwałaby tłumy. Też Prawu i Sprawiedliwości ciężko zjednoczyć swoich wyborców, bo pamiętamy, że takie próby już były, na przykład wokół sprawy rektora Sopińskiego, rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tam też była próba zjednoczenia zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Też były nawoływania do takiego gremialnego ruszenia. No i skończyło się, jak się skończyło. Dziś pewnie już wielu nie pamięta sprawę pana Sopińskiego.
0: A jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i prezydenta Karola Nawrockiego, to czy kościół niezgody, jeśli chodzi o relacje na linii Kaczyński-Nawrocki, może być sprawa Konfederacji Grzegorza Brauna na listach, może nie tyle na listach, co w ramach tej wspólnej koalicji, tak, senackiej, bo no, Prawo i Sprawiedliwość nadal zarzeka się, że z Konfederacją to nie, z tą Konfederacją Brauna, a prezydent raczej...
1: Ale wydaje mi się, że prezydent, bo ja pytałam o to polityków Prawa i Sprawiedliwości, to jest bardzo ciekawe, bo przecież wiemy, że prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie zarzekał się, że nie z Grzegorzem Braunem nigdy on nie pójdzie razem do wyborów. I politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, no tak, no przecież nie bierzemy go na listę do Sejmu. A kiedy pytam o Senat, to słyszę, a Senat. Za Senat to wziął się prezydent. Czyli tak jakby prezydent, zapraszając Grzegorza Brauna do paktu senackiego, trochę zdjął tę odpowiedzialność z Prawa i Sprawiedliwości. Bo teraz politycy PiS mówią, no ale prezydent podjął się budowania szerokiego bloku prawicowego do Senatu i my jesteśmy tutaj posłuszni prezydentowi. Bo prawda też jest taka, że bez wciągnięcia ludzi Grzegorza Brauna na wspólne listy paktu senackiego, ten pakt senacki nie ma racji bytu. Bo jeśli zdarzy się tak, że w jakimś okręgu będzie wystawiony kandydat tego bloku prawicowego, w którym będzie Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus i przeciwko nim swojego człowieka wystawi Grzegorz Braun, to wiadomo, że wygra ten trzeci, czyli ten wystawiony przez obecną koalicję rządzącą. Więc bez Grzegorza Brauna ten pakt senacki kompletnie nie ma racji bytu. Doskonale wie to Nowogrodzka i wydaje mi się, że tutaj prezydent rzucił im takie koło ratunkowe.
0: A jeśli chodzi o koło ratunkowe, a może inaczej, całą szalupę będziemy mogli widzieć po wyborach. Oni zmieszczą się na jednej łódce, przedstawiciele tych wszystkich frakcji z prawej strony sceny politycznej. Oni dla celu, jakim jest rządzenie, potrafiliby się wyzbyć swojej niechęci i część

0: ci choćby swoich kontrowersyjnych postulatów? Jeszcze została nam minuta.
1: To ja zacytuję polityków koalicji rządzącej, którzy mówią, że Jarosław Kaczyński nawet z diabłem usiądzie, żeby przejąć władzę, więc myślę, że no nie takie rzeczy widzieliśmy. Andrzej Leper chociażby. Myślę, że na pewno panowie są w stanie się dogadać, no ale jeszcze do wyborów dużo czasu. Jeszcze pytanie o to, w jakim układzie prawica pójdzie do wyborów, czy Prawo i Sprawiedliwość przytuli jednak Mateusza Morawieckiego i kilku jego ludzi, czy nie. Myślę, że naprawdę jeszcze bardzo wiele może się zdarzyć.
0: Bardzo ciekawy czas przed nami. Od wyborów parlamentarnych ostatnich minęły dokładnie 3 lata, no to jeszcze roki będą
1: dużo
0: kolejne. Anna Łubian-Halicka, 19.30, Telewizja Polska była razem z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję również Państwu, ale polecamy zostać z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje, a zaraz po nich będziemy kontynuowali temat Trybunału Konstytucyjnego.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Czy wpisanie do przyszłorocznego budżetu dochodów z nowych podatków zaproponowanych przez rząd to błąd? Czy jednak jest realna szansa na ich uchwalenie i akceptację prezydenta? Dlaczego związki zawodowe zmiany w PIT chwalą, a pracodawcy te dotyczące CIT ostro krytykują? Kto na tym faktycznie skorzysta i czy budżet nie straci? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka, także o zatrzymanie byłego szefa Orlenu. Koalicja rządowa wylicza sukcesy, opozycja krytykuje. Mijają 3 lata od przejęcia władzy przez KO oraz 3 inne partie. Wysokich

0: Wysokie ceny energii, wojna na Ukrainie i budżet to główne tematy unijnego szczytu w Brukseli. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Z zaniżania cen paliw w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi dotyczy wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie eurodeputowanego PiS-u Daniela Obajtka. Do Parlamentu Europejskiego skierował go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Tak go uzasadnia.
1: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 000 000 zł. Tam są dokładne wyliczenia biegłego, w jaki sposób spółka poniosła stratę.
0: Minister Żurek wnioskuje też o zatrzymanie Daniela Obajtka i doprowadzenie go do prokuratury. Za przestępstwo niegospodarności wielkich rozmiarów grozi mu kara do 25 lat więzienia. Jest już komentarz Daniela Obajtka. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, napisał były szef Orlenu na platformie X. Mijają 3 lata od wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Władzę przejęła wtedy koalicja złożona z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i Polski 2050. PiS stracił władzę po 8 latach rządów. Senator KO Krzysztof Kwiatkowski wśród sukcesów rządu wylicza kwestie dotyczące bezpieczeństwa, w tym historyczny budżet na obronność i zabezpieczenie wschodniej granicy.
2: Projekt Tarcza Wschód, system fortyfikacji, umocnień z wykorzystaniem naturalnych walorów obronnych, to zabezpieczenie granicy z Rosją. I przypominam, uszczelnienie granicy z Białorusią. Co z tego, że poprzedni rząd zbudował zaporę, która miała szczelność na poziomie 1/3. Dzisiaj mamy zaporę, która ma na granicy białoruskiej szczelność ponad 98%. Ten rząd to synonim bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa obywateli.
0: Znaczenie programów społecznych podkreśla rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Wymienia m.in. ustawę o związkach partnerskich.
3: Przeprowadzamy transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, które to małżeństwo zawarły za granicą, a dzięki decyzjom ministrów rządu koalicji 15 października te pary mogą, te małżeństwa mogą również korzystać z wspólnego opodatkowania, mogą również korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego czy z ubezpieczeń społecznych.
0: Opozycja nie zostawia na rządzie suchej nitki. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości ma problem ze wskazaniem jednej rzeczy, która, jego zdaniem, rządowi się udała.
4: Nie potrafię wskazać, naprawdę, mówię to z ręką na sercu, nie potrafię wskazać żadnej dobrej rzeczy, no naprawdę, żadnej. Była ustawa o patostreamingu, no ja byłem współtwórcą tej ustawy, ale oni współpracowali z nami, to była dobra współpraca, jedyna chyba taka.
0: 3 lata temu frekwencja w wyborach przekroczyła 74% i była najwyższa w historii wyborów III Rzeczpospolitej. Sprawa rosyjskiej agresji na Ukrainie i pomocy władzom w Kijowie będzie jednym z głównych tematów unijnego szczytu w Brukseli. Liderzy państw wspólnoty mają też rozmawiać o sankcjach wobec Rosji. Solidarnie stoimy za Ukrainą, podkreśla prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Musimy nadal wywierać presję na Rosję, wdrażać sankcje, rozmawiać o możliwości zablokowania eksportu rosyjskiego zboża przez porty bałtyckie, a także wspierać Ukrainę militarnie, politycznie i gospodarczo. O rozszerzeniu Unii Europejskiej liderzy państw członkowskich mają rozmawiać wieczorem. Podczas dwudniowego spotkania będą też dyskutować m.in. o wysokich cenach energii i budżecie na 7 następnych lat. Zmarł Wiktor Legowicz, dziennikarz ekonomiczny związany z programem Trzecim Polskiego Radia. Przez wiele lat redaktor Legowicz był autorem i prowadzącym audycji Informator Ekonomiczny. Był też jednym z prowadzących publicystyczno-ekonomiczną audycję Winien i Ma. Wiktor Legowicz miał 77 lat. Na koniec Czechy, które straciły swoją najwyższą konstrukcję. Przed południem wysadzono dwa 355-metrowe maszty radiowe.

0: w Liblicach. Operacje obserwowały na miejscu setki osób. Dlaczego ta konstrukcja została wyburzona? O tym nasz korespondent.
1: Maszty w położonych na wschód od Pragi Liblicach przez pół wieku dominowały nad okolicznym krajobrazem. Nadawały sygnał radiowy na falach średnich do momentu ich wyłączenia w marcu ubiegłego roku. Próby znalezienia nowego zastosowania dla nadajników zakończyły się niepowodzeniem. W obliczu wysokich kosztów niezbędnych remontów zdecydowano o ich wyburzeniu. Operacja wymagała precyzyjnego zaplanowania. Ładunki wybuchowe przecięły po 4 liny kotwiące każdego masztu. Najwyżej zamocowane liny pozostawiono nienaruszone, tak aby konstrukcja złamała się podczas upadku. Oba nadajniki runęły jednocześnie. Około 3 tygodni zajmie teraz demontaż i wywóz stalowych elementów. Po wyburzeniu masztów w Liblicach najwyższym obiektem w Czechach został położony na zachodzie kraju nadajnik Kraszow, mierzący 347,5 metra.
0: Z Pragi relacjonował Wojciech Stobba.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W Warszawie sporo słońca i cieplej niż wczoraj, 13 stopni. Podobnie jest w innych regionach w centrum. Dużo chmur na wschodzie, tam popada przelotny deszcz. W Tatrach i w Bieszczadach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Do 10 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, do 15 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Blisko 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Jeszcze przez godzinę zalecane jest oszczędzanie prądu.
2: Klimat. Reklama.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Ataki nożowników w polskich szkołach. Groźby zamachów. Co się z nami dzieje? Gdzie popełniono błędy? Skąd młodociani napastnicy czerpią inspirację? Czy dorośli dają im dobry przykład? Na te pytania odpowie psycholożka pani Mariola Pietroń-Ratyńska. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 9,5 minuty po godzinie 15 przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Spoglądamy na początek na portal polskieradio24.pl, a tam kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, bo to są te rzeczy, które pięknie opisane są tylko u nas. To są ekskluzywne materiały dostępne, podkreślmy, za darmo na naszym portalu, a wiele można się z nich dowiedzieć. Mówiliśmy już na naszej antenie o tym przełomowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i o co chodzi? Chodzi o to, że bank nie może nam odmówić szybkiego zwrotu skradzionych z konta pieniędzy, zasłaniając się naszą winą. Nawet jeśli coś zrobiliśmy nie tak, a był to nieautoryzowany przelew, to najpierw bank musi nam oddać pieniądze, a potem dopiero może badać te sprawę. Dużo jest też o Brukseli. Beata Płomecka, nasza korespondentka w tym belgijskim mieście, właśnie śledzi to, co dzieje się na szczycie unijnych liderów. No i wiemy już, że 17 krajów, w tym Polska, wystąpiło ze wspólnotą.

0: apelem. Chodzi o to, żeby w przyszłym unijnym budżecie nie było żadnych cięć. Grupa Przyjaciół Spójności, tak się nazywa tę grupę, domaga się ochrony funduszy na rozwój regionów i rolnictwo. To raczej jest zagwarantowane w tym projekcie, który przedstawiła irlandzka prezydencja. Ale nie ma takich państw, które byłyby w pełni zadowolone z tej propozycji. To będą długie, długie negocjacje. Jest też bardzo ważna kwestia dotycząca tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. A to dlatego, że Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Nasz gość, Robert Pszczel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówił, że Ukraina nie ma wyboru. A teraz wracamy do polskiej polityki, no bo tutaj też bardzo dużo się dzieje.
1: Dnia.
0: Spór na linii prezydent-rząd się zaostrza, a chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj Maciej Berek złożył ślubowanie w gabinecie marszałka Sejmu. Tego ślubowania prezydent Karol Nawrocki nie uznaje. Nowo zaprzysiężony sędzia zjawił się w Trybunale Konstytucyjnym po to, żeby rozpocząć orzekanie, ale pełniący obowiązki prezesa tej instytucji, czyli Bogdan Święczkowski, do orzekania go nie dopuścił. Ba, nie dopuścił go nawet do części przeznaczonej dla sędziów. Przed Trybunałem pojawiło się wczoraj wielu protestujących zwolenników prawicy, którzy sprzeciwiali się temu, żeby w ogóle Macieja Berka do pracy wpuścić. Przed Trybunałem teraz jest Dagmara Kędzior, z którą się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O, słyszę, że jest całkiem głośno za tobą, to powiedz proszę, co się dzieje na miejscu?
2: Jest faktycznie bardzo głośno, natomiast nie ma żadnych przepychanek ani żadnych szamotanin, które by miały miejsce wczoraj. Tu trzeba przyznać, że w zasadzie od godzin porannych było bardzo spokojnie. Nie doszło do żadnych policyjnych interwencji. Nawet w którymś momencie pojawiło się tutaj kilka osób z kontrmanifestacji, które były zwolennikami tego, by zmienić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Jednak do żadnych starć między jedną grupą a drugą nie doszło. Wszystko było zabezpieczane przez policję. Tutaj obecnie jest, powiedziałabym, ponad 100 osób, które są zwolennikami środowisk prawicowych. Wśród nich dominują przedstawiciele Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza oraz Klubu Gazety Polskiej. I oni zbudowali coś na kształt miasteczka namiotowego, które jeszcze kilka lat temu mogliśmy obserwować choćby przy Sejmie. I również to miasteczko jest oddzielone taką metalowymi bramkami, które właśnie zabezpieczają ich od choćby kawałka chodnika, po którym dalej można się poruszać. Jest tutaj też scena, z której zresztą teraz można usłyszeć różne przemówienia. Wcześniej występował m.in. Adam Borowski, który mówił, że sprzeciw tej grupy protestującej dotyczy m.in. sposobu, w jaki dokonano ślubowania Macieja Berka.
3: Druga osoba w państwie, pan premier, uznają tą szopkę, którą urządzili w Sejmie, prawda, za akt prawny. Za akt prawny, nie szanując w ogóle naszej konstytucji, nie szanując instytucji prezydenta.
4: Tu jest Polska! Tu jest Polska!
2: Widziałam też, że przyszło tutaj kilku polityków reprezentujących opozycję. Rano był m.in. premier, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki oraz Waldemar Buda, również ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Około godziny 11 pojawili się tutaj z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości z Mariuszem Błaszczakiem i Michałem Wójcikiem na czele. Ci przekazali dość istotną informację tutaj wśród osób protestujących na scenie, bo Mariusz Błaszczak poinformował, że jego partia zamierza złożyć zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziego Macieja Berka oraz marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. I były wicepremier podkreślał, że chodzi tutaj o kwestię złożenia ślubowania w Sejmie bez fizycznej obecności prezydenta.
5: Zgodnie z przepisami prawa może złożyć taką przysięgę wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Co znaczy słowo wobec? W obecności prezydenta Rzeczypospolitej. Czy tam był prezydent Karol Nawrocki?
4: Nie,
5: nie było prezydenta. Więc całe to zdarzenie wypełnia przesłankę, która stanowi o możliwym popełnieniu przestępstwa.
2: Rząd twierdzi, że ślubowanie odbyło się zgodnie z prawem, a powołuje się przy tym m.in. na opinię Komisji Weneckiej oraz orzeczenia sprzed ponad 10 lat Trybunału Konstytucyjnego, o czym mówił wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Jakąkolwiek wątpliwość rozwiał wyrok samego Trybunału z czasu, kiedy Trybunał działał prawidłowo. Wyrok K34, łamane na 15. Jaśniej się nie da. Potwierdziła to też Komisja Wenecka, czyli specjalny organ Rady Europy. Komisja potwierdziła, że uprawnione jest złożenie ślubowania w zastępczej formie pod warunkiem,

0: zachowania roty przysięgi. Takie ślubowanie musi być następnie przekazane prezydentowi Rzeczypospolitej w taki sposób, by mógł zapoznać się z jego treścią.
1: Dodam, że otoczenie Karola Nawrockiego opinię Komisji Weneckiej uznaje za niewiążącą.
2: Dagmara Kędzior, prosto sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Dziękujemy za relację.
3: Komentarz.
2: Już teraz będziemy rozmawiali na ten temat. Razem z nami Bartłomiej Przymusiński, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie sędzio.
4: Dzień dobry.
2: Ja bym chciał zacząć od tej strony nie tyle merytorycznej, co od strony tego, co dzieje się przed Trybunałem. Czy te protesty i te skandowania i to wszystko, co wydarzyło się i dzieje się przed tą instytucją, panie sędzio, to oznacza bardziej, że my mamy na tyle świadome społeczeństwo, że jest w stanie bronić tak ważnych instytucji w demokratycznym świecie jak Trybunał Konstytucyjny, czy może wręcz przeciwnie? To oznacza, że mamy tak małą wiedzę, że niektórzy są podatni na polityczne wpływy i przez to tam są.
4: Ja obawiam się, że niestety część przynajmniej z tych ludzi, którzy stoją przed Trybunałem, po prostu została wprowadzona w błąd. I chciałbym zacząć od historii, czy pamiętamy może Euro 2012, bo jeszcze rok przed tym zaczęła się sprawa, która do dzisiaj jest przez Trybunał nierozpoznana. Pani Janina, która dostała zbyt niski zasiłek chorobowy, przegrała w sądach dwóch instancji. W 2017 roku złożyła skargę konstytucyjną do Trybunału. Przez te wszystkie lata Trybunał, kierowany obecnie przez pana Święczkowskiego, tej sprawy nie rozpoznał. A to jest tylko jeden z przykładów, bo takich spraw w Trybunale jest wiele. I myślę, że gdyby wszyscy mieli świadomość tego, jak ważne jest uzdrowienie Trybunału, żeby właśnie tacy ludzie doczekali sprawiedliwości, to by pewnie inaczej na tę sytuację spojrzeli. Osoba, która miała kiedyś 30 lat, dzisiaj ma 40 kilka lat i wciąż jej sprawa jest nierozpoznana przez ten najważniejszy dla konstytucyjnych praw Trybunał w Polsce.
2: A no właśnie, bo to jest bardzo ważna kwestia, bo chyba może nie tylu naszych słuchaczy, ale wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważny jest to organ. Wielu prawdopodobnie uznaje go za jakieś takie ciało, które istnieje, jest jednym z tych, które gdzieś w przestrzeni prawnej się obracają, ale to, co robi Trybunał, to wpływa na nasze życie.
4: I to wpływa w sposób bardzo bezpośredni, bo Trybunał właśnie może stwierdzić, że dany przepis zniknie z systemu prawnego i w ten sposób zmusić Sejm do zmiany regulacji prawnej, co odczują wszyscy, nie tylko ten, kto składał skargę do Trybunału. My się pewnie przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy, że Trybunał głównie się pojawiał, jak były kwestie polityczne, bo niestety w ostatnich latach Trybunał stał się takim narzędziem politycznym, można powiedzieć kolejną izbą parlamentu, bo wysłano tam osoby, które miały bardzo świeżą przeszłość polityczną, a ten Trybunał powinien tak naprawdę patrzeć władzy na ręce i pilnować, żeby nie były łamane przepisy konstytucji.
2: To co mogą zrobić sędziowie tego Trybunału, żeby w końcu móc orzekać? No bo na razie mają bariery nawet natury fizycznej. To są prawidłowo wybrani sędziowie, ale nie mogą nawet wejść do tej części, która dla sędziów jest przeznaczona.
4: Ja myślę, że to jest pytanie nie tylko do samych sędziów, ale także do państwa. Jak długo można pozwalać na to, żeby ktoś przemocą uniemożliwiał pełnienie urzędów przez osoby legalnie wybrane? Bo przypomnę, artykuł 194 Konstytucji mówi o tym, że Sejm wybiera sędziów Trybunału. Więc mamy takich sędziów obecnie wybranych 8, od 5 prezydent, również wbrew obowiązkowi prawnemu, nie umożliwił piątce z nich złożenia ślubowania. Tu Konstytucja nic nie mówi o ślubowaniu, ale ustawa mówi o tym, że sędziowie składają ślubowanie wobec prezydenta, wobec czego oni zdecydowali się złożyć ślubowanie w formie uroczystej i wysłać rotę do prezydenta, bo też wcale nie jest powiedziane, że to musi być ustnie i w obecności prezydenta. Zatem wszystkie procedury zostały dopełnione No i w tej chwili uważam, że powinniśmy oczekiwać na głos Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.

0: w Trybunału Konstytucyjnego, które by pokazało, że Trybunał nie jest Trybunałem pana Święczkowskiego, tylko Trybunałem Konstytucyjnym. No ale też władza wykonawcza powinna zapewnić tym sędziom to, żeby mogli te urzędy objąć.
1: A czy zgromadzenie ogólne może zostać zwołane bez obecności albo zgody?

0: fantazji czy przypuszczeń, ponieważ nie wiem dokładnie, na jakie rozwiązanie ci sędziowie się zdecydują, ale są takie sytuacje, w których na przykład pan Święczkowski nie powinien zwoływać zgromadzenia, bo będzie dotyczyło to jego osobistej sprawy.
1: Mówił pan o tym, że władza wykonawcza powinna umożliwić sędziom możliwość orzekania. Jakie ścieżki, jakie drogi, jakie sposoby ma władza wykonawcza do tego, żeby rzeczywiście umożliwić to orzekanie, ale przy okazji nie naruszyć tego trójpodziału władzy?
0: Na pewno należy prowadzić postępowanie wobec osób, które uniemożliwiają mi objęcie urzędu, bo to jest, może być uznane za przestępstwo. A więc takie osoby powinny ponosić odpowiedzialność i tutaj z tego co wiem prokuratura takie postępowania wszczęła. A jeśli chodzi o służby porządkowe, no to oczywiście nie może być tak, że demonstranci zgromadzeni przy ogrodzeniu Trybunału Konstytucyjnego będą decydować, kto może tam wchodzić.
1: A jeśli chodzi o odpowiedzialność, to chciałbym zapytać o prezydenta. Czy możliwa jest odpowiedzialność prezydenta za to, że nie zaprosił sędziów na ślubowanie? Bo to ślubowanie się odbyło w innej formie. Jego treść została przesłana do prezydenta. Ale czy mimo tego, że do niego dotarła, prezydent mógłby, czysto teoretycznie, odpowiadać za to, że tej uroczystości sam nie zorganizował? Czy to może być naruszenie przepisów?
0: Uważam, że może to być ocenione jako delikt konstytucyjny. Zresztą daleko nie trzeba szukać. Prezydent Duda, są takie jego publiczne wypowiedzi nawet, kiedy on mówił o tym, że jego obowiązkiem jako prezydenta jest przyjąć ślubowanie od każdego wybranego przez Sejm sędziego Trybunału. Więc tutaj pan prezydent Nawrocki odstępuje od słów swojego poprzednika. No i oczywiście taka odpowiedzialność jest możliwa, ale niestety też tutaj od razu muszę zaznaczyć, że tę odpowiedzialność można egzekwować tylko przed Trybunałem Stanu, a przepisy dotyczące tej instytucji powodują, że to jest praktycznie niemożliwe postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu z uwagi na większość, która jest wymagana w takich sytuacjach.
1: A czyli żeby tę większość zmienić, potrzeba byłoby zmiany konstytucji?
0: Z jednej strony trzeba by było zmiany konstytucji, z drugiej strony przypomnę, że na czele Trybunału Stanu stoi pierwszy prezes Sądu Najwyższego, a jest nim powołany przez pana Nawrockiego, pan Kapiński, który jest wadliwie powołanym sędzią, więc bez uzdrowienia sytuacji w Sądzie Najwyższym nie może być w ogóle mowy o tym, żeby Trybunał Stanu mógł działać.
1: A czy widzi pan perspektywę na to, że w dającej się przewidzieć przyszłości, choć w 2026 roku ciężko jest o takiej mówić, sytuacja związana z tymi najważniejszymi instytucjami wymiaru sprawiedliwości mogła wyjść na prostą, czy będziemy tylko zapętlali się dalej w tym i tak zagmatwanym systemie?
0: Jestem przekonany, że jest możliwe uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze w tym roku i mam nadzieję, że będziemy to mogli widzieć na własne oczy.
1: I jeśli tak się stanie, to w Polskim Radiu 24 na pewno będziemy to relacjonowali. Razem z nami był Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Panie sędzio, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Stan dnia. W Polskim Radiu 24 kolejna kontrowersyjna sprawa. Rok i 10 miesięcy spędzi w więzieniu hodowca egzotycznych zwierząt z miejscowości Pysząca pod Śremem. Maciej M. musi zapłacić też nawiązkę na organizację prozwierzęce mężczyzna. Został oskarżony o kilkanaście przestępstw, w tym znęcanie się nad zwierzętami. Maciej M. miał w hodowli na swoim terenie ponad 300 egzotycznych zwierząt. Były tam też gatunki chronione. Na ogłoszeniu wyroku był Maciej Szafer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Powiedz proszę, czy ten przełomowy wyrok kończy sprawę?
2: To na pewno jest wyrok, który jest prawomocny i kończy zawiły proces, który rozpoczął się, jeśli dobrze liczę, 7 lat temu. Tak, w 2019 roku pamiętam, że jeszcze jako nieco młodszy dziennikarz byłem na rozpoczęciu tego procesu i on naprawdę był zawiły, naprawdę był wielowątkowy, naprawdę był nader skomplikowany. I o ile mnie pamięć nie myli, tam chyba nawet

0: 19 czy 15, 15 zarzutów usłyszał Maciej M. To wszystko się zmieniało, a dziś ten wyrok, który został ogłoszony, jest o tyle przełomowy, że został on wydany przez sąd apelacyjny w Poznaniu. Sędzia przez ponad 2 godziny, proszę mi wierzyć, ponad 2 godziny odczytywał uzasadnienie tego dość skomplikowanego i na swój sposób także przełomowego wyroku. Wskazywał na m.in. na fatalne warunki, w których przebywały zwierzęta. Zresztą posłuchajmy, co mówi przewodniczący Krzysztof Lewandowski.
1: Fakt, że zwierzęta w ośrodku Okapi trzymane były w klatkach i pomieszczeniach brudnych i niechlujnych w stopniu rażącym, a także za małych dla ich potrzeb, potwierdzał bogaty materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w tym liczni przesłuchani w sprawie świadkowie.
0: A ci świadkowie to m.in. pracownicy tego ośrodka, tego miejsca, w którym hodowano te zwierzęta. Ja zresztą przypominam sobie całą ewakuację tych zwierząt, które były rozwożone po różnych ogrodach zoologicznych w całej Polsce i naprawdę była to bardzo mocna sprawa, mówiąc takim dziennikarskim żargonem. Ona dziś nabrała właściwie takiego swoistego zakończenia, dość przełomowego, no bo mamy prawomocny wyrok, a obrońcy Macieja M. odmówili rozmowy z dziennikarzami. My za nimi dosłownie pobiegliśmy, ale oni odmówili kategorycznie jakichkolwiek komentarzy, zapowiedzieli tylko tak nonszalancko nieco wniesienie kasacji. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o drugą stronę. Ale do orzeczenia odniosła się pełnomocniczka Fundacji Viva, Ruch na Rzecz Zwierząt, adwokat Katarzyna Toprzewska.
2: Do znęcania się nad zwierzętami sąd nie miał najmniejszych wątpliwości i dzisiaj przepięknie uzasadnił to, że zwierzęta nie musiały mieć objawów chorobowych, żeby uznać, że one cierpiały.
0: Było tam bardzo wiele egzotycznych zwierząt i ta hodowla, na której były m.in. tygrysy, lamparty perskie, rysie, pumy czy antylopy, już po prostu nie istnieje. To wyraźny sygnał, mówiła mecenas Topczewska.
2: Dzisiaj wyraźnie powiedział, że oskarżony prowadził hodowlę, nielegalną hodowlę pod płaszczykiem cyrku. To bardzo mocno wybrzmiało, bo ten wyrok dzisiejszy będzie jasnym sygnałem dla wszystkich pseudohodowli, dla wszystkich kolekcjonerów zwierząt egzotycznych, którzy nie mają prawa posiadać takich zwierząt, że nie warto.
0: Maciej M. musi zapłacić też na mocy orzeczenia po 50 tysięcy złotych na 4 wskazane przez sąd organizacje prozwierzęce.
3: Maciej Szefer, dziękujemy za tę informację.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Bezprawne zaniżanie cen paliw w okresie przedwyborczym przed 3 laty. To główny zarzut, jaki prokuratura stawia byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi. Miało to narazić spółkę na stratę ponad 4 miliardów złotych. Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do szefowej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Minister powołuje się na szczegółowe wyliczenia biegłych.
10: Tutaj nie ma spekulacji. Ja mogę Państwu powiedzieć, że w tym pierwotnym wniosku te kwoty wyliczone są co do złotówki. My tu mówimy tylko o kwocie szacunkowej. W rzeczywistości to są kwoty wyliczone do 1 złotówki i one przekraczają te 4 miliardy 100 milionów.
9: Jest już komentarz Daniela Obajtka. Jak stwierdził, jeśli chcą go zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będzie siedział też Donald Tusk.

0: Wbrew zapowiedziom nie rozpoczął się proces w sprawie Collegium Humanum. Sąd odroczył rozprawę do 3 grudnia, bo jak wyjaśnia Piotr Żak z prokuratury krajowej, jednemu z oskarżonych nie dostarczono informacji o terminie dzisiejszej rozprawy.
1: Jeden z oskarżonych, który pierwotnie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, on zrezygnował ostatecznie z tego wniosku i ta sprawa została włączona podobnie do tej sprawy głównej, no ale na skutek tej sytuacji nietypowej nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. No i w związku z tym no, rozprawa nie mogła się odbyć, bo miał prawo wziąć w niej udział.
0: Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron. W sumie na ławie oskarżonych zasiada przeszło 20 osób, w tym politycy PiS-u Karol Karski, Ryszard Czarnecki, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Prokuratura zarzuca im popełnienie ponad 60 przestępstw, głównie o charakterze korupcyjnym, poświadczenia nieprawdy, oszustwa czy prania brudnych pieniędzy. Na koniec pomyślna informacja dla kierowców. Jutro zatankujemy nasze samochody taniej. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 95 groszy, a oleju napędowego 8 zł 3 grosze. Minister energii Miłosz Motyka przewiduje, że ceny paliw będą niższe także w następnych dniach.
2: My od początku, gdy wprowadzaliśmy pakiet CPN-u, deklarowaliśmy, że jest to największy program osłonowy, ale on też zależy od sytuacji na rynkach, więc ta pochodna jest na stacjach, którą widzimy właśnie z cen hurtowych. Natomiast jutro już widzimy obniżki i mamy nadzieję, że ustabilizowanie się sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu będzie gwarantowało, że te ceny będą niższe także w kolejnych tygodniach.
0: Trzecia odsłona rządowego programu ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Prawie 34 minuty po godzinie 15. Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od cytatu. Wiecie przecież, jak łatwo stać się niewidzialnym, kiedy jest się bardzo wystraszonym. To jest cytat z opowiadania o niewidzialnym dziecku Tove Jansson z tomu opowiadania z Doliny Muminków. To jest historia o tym, jak pewnego dnia do domu Muminków przyszła sąsiadka i przyprowadziła dziwnego gościa. Niewidzialne dziecko. To była Nini, która mieszkała u swojej ciotki. Ciotka była bardzo ironiczną osobą i tak dokuczała dziewczynce, że ta stawała się coraz bardziej cicha i nieśmiała, aż wreszcie zupełnie znikła. Okazuje się, że takie sytuacje mają miejsce też w naszym świecie.
5: Komentarz.
4: Razem z nami Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Panie Konradzie, spotykamy się przez łącza, ale jednak przy okazji raportu Akademii Przyszłości. Stowarzyszenie Wiosna organizuje taką akademię raportu, który ma bardzo zastanawiający tytuł. Czy dzieciństwo jest dziś dziecinnie proste? Jaką odpowiedź państwo znaleźli na to pytanie?
6: No, bardzo często tak mówimy, że dzieciństwo jest dziecinnie proste. Ale wysłuchaliśmy blisko 2000 dzieci i one mówią nam coś innego. Oba z nich nie wierzy w siebie. Wiele marzy tylko o tym, żeby ktoś był obok. I ten świat, który wyłania się z naszego raportu, a tak naprawdę z głosu tych małych ludzi bywa przytłaczający, bo bywa dziecinnie trudny. I o tym jest nasz raport, że to określenie, że coś jest dziecinnie proste, zwłaszcza dla dzieci, nie zawsze jest niestety aktualne, choć oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby tak było.
4: I co jest największym problemem? Największym problemem jest samotność, brak bliskich relacji i skąd się to bierze w świecie, w którym możliwość i łatwość kontaktu jest chyba największa w historii ludzkości?
6: Jest i nie jest. Tych problemów, które mają dzieci, jest dużo. Samotność rzeczywiście rysuje się jako taki pierwszy. Dzieci mówią, że nie mają z kim usiąść. Że boją się, że nie będą miały z kim porozmawiać na przerwie. Mamy dziewczynkę, która marzy o tym, żeby mieć przyjaciół i robić z nimi fajne rzeczy. Nie marzy o tym, żeby być modelką, youtuberką, nauczycielką, jak większość moich koleżanek, kiedy byłem w szkole podstawowej. Wszystkie dziewczyny na pewnym etapie chciały być nauczycielkami. Nie. No, nasza podopieczna marzy o tym, żeby mieć przyjaciół. I nasz raport mówi,

0: Zresztą to akurat powtarzamy za Fundacją Dbam o mój zasięg, że 20% uczniów nie ma naprawdę bliskiego przyjaciela. To jest co piąte. 8% dzieci w trudnej sytuacji, nie ma nikogo, do kogo mogłyby się zwrócić. To jest średnio dwoje dzieci w każdej klasie. W zasadzie tych trudnych statystyk można by wymienić w nieskończoność, ale samotność to nie jest jedyny problem. To jest brak wiary w siebie. Ponad połowa dzieci nie wierzy we własne możliwości. Ja znowu wracam do swojego dzieciństwa i może je trochę koloryzuję, ale zostaję z takim wrażeniem, że właśnie jako dziecko z ogromną wyobraźnią mi się wydawało, że wszystko jest możliwe, że wszystko można jeszcze osiągnąć. Dorosłość to weryfikowała, że to nie do końca. Życie przynosi pewne ograniczenia. A dzisiaj mamy sytuację, w której połowa dzieci nie wierzy w to, że coś jest dla nich możliwe. Natomiast dobra wiadomość jest taka, bo to jest problem wyśmiewania i dokuczania, takiej niewidzialności, takiej umiejętności wyrażania swoich emocji, a nawet nie tego, tylko że one zostaną wysłuchane i potraktowane poważnie. Coraz częściej nie umiemy przyjąć tego, co dzieci mówią, tak jak powinniśmy, nie traktujemy ich poważnie. No w końcu mamy też przemoc, która się zamanifestowała w taki dramatyczny sposób w ostatnich dniach. Ale jest dobra wiadomość i o niej bym chciał powiedzieć i postawić kropkę, bo zaczął pan to spotkanie od opowieści z Doliny Muminków. Jedna z najbardziej pouczających książek kiedykolwiek powstały. Nini staje się widzialna, a postać wraca. Kiedy trafia do domu Muminków i w tym domu jest słuchana i widziana. I te dwie rzeczy bardzo często wystarczają.
1: Skuteczna kuracja domowa, mamy Muminka. To taką kurację też trzeba zastosować w naszych domach?
0: Dokładnie tak. Pierwsza rzecz, myślę, i to robimy to w Akademii Przyszłości, nasi wspaniali wolontariusze to robią. Ja myślę, że każdy z naszych wolontariuszów to jest tak, trochę mama, tata, Muminka. Nasze dzieciaki w Akademii to jest ta grupa, która do niej biega. Natomiast jedna rzecz to, żeby dzieci traktować poważnie, żeby nie reagować, nie gadaj grubo, inni dają radę, ty też dasz, tylko wysłać dziecku taki sygnał, no ja cię słyszę, ja cię widzę, ja jestem zainteresowany tym, co ty przeżywasz. I tak, wiara w siebie zaczyna się od drugiego człowieka, ale najpierw od tego, że my słuchamy. No bo jak słuchamy dziecka, to dziecko zaczyna wiedzieć, że jest traktowane na serio. To jest ważne.
1: A jeśli chodzi o to słuchanie, to biorąc pod uwagę to, jak wielka jest skala ujawniona przez raport tego poczucia samotności i potrzeby akceptacji, wiary w siebie, czy to jest problem tylko domu, czy to jest problem wręcz w skali takiej, gdzie w szkole również te osoby, które powinny być dla dzieci, one nie są dla dzieci. Mówię tutaj o nauczycielach, o kadrze dydaktycznej. Czy oni też wliczają się w tych, przez których to dziecko może czuć się samotnie?
0: Ja bym powiedział, że źródłem problemów są dorośli, nie dzieci.
1: Ogólnie.
0: Dorośli bardzo, bardzo szeroko. Jeśli mówimy o nauczycielach, bo Akademia Przyszłości, to zresztą każdy z Państwa na naszej stronie może wesprzeć, to współpracujemy ze szkołami, nasi wolontariusze spotykają się dzieciakami w szkołach i obraz nauczycieli, który rysuje się z tej współpracy, nie tylko ze statystyk, nie tylko z raportów, ale z takiego spotkania z człowieka z człowiekiem, jest taki, że w polskich szkołach pracują bohaterowie, którzy są niedofinansowani, przeciążeni ilością biurokracji, przeciążeni ilością spraw do załatwienia. Dzisiaj pracować w polskiej szkole, warunkach, które mamy, w systemie, w którym mamy, w ilości obowiązków, owoców, przypisów, ram, formularzy, które trzeba wypełnić, nie zawsze gotowych na współpracę rodziców, którzy bywają trudniej roszczeniowi. To naprawdę trzeba mieć bardzo grubą skórę i jeszcze większe serce.
1: Mówi pan
0: o nauczycielach. Natomiast problemem jest system. Pozwolę sobie nawiązać do tej sytuacji, którą mieliśmy w ostatnich dniach, no bo ja myślę, że szkoła to już długo nie będzie taka sama. A tymczasem jest tak, w Kanadzie to zbadano, że jeśli są systemy, które takie programy obejmujące całą szkołę, czyli działania przemocy,

0: mocy, hejtowi, samotności dzieci, dręczeniu, ono potrafi się w ciągu roku znieść o 20%. 20% to jest dużo czy mało. Jeśli na 100 dzieci 20 z nich będzie w lepszej sytuacji niż było, to 20 ukraszowanych dzieci.
1: Pan mówił o Akademii Przyszłości, którą państwo prowadzą. Być może słuchają nas osoby, które taką akademią byłyby zainteresowane, ale nie jako ci, którzy chcieliby wesprzeć, choć tacy też prawdopodobnie się znajdą, ale tacy, którzy chcieliby skorzystać z tej akademii. Jak jest to możliwe? Bo to jest program społeczny, który pomaga dzieciom, ale czy to dzieci, czy to ich rodzice? W jaki sposób można do takiej akademii przystąpić?
0: Akademia to jest program ogólnopolski. Prowadzimy go od 2003 roku. I mówimy o takim dobrym trójkącie zmiany, który składa się z trzech elementów. Jest to wolontariusz, który spotyka się raz w tygodniu z dzieckiem, które siebie nie wierzy i po prostu mu mądrze towarzyszy. Sami pomoże odrobić lekcje, sami wysłucha. To się dzieje oczywiście w szkole, pan o bezpieczeństwo tych dzieciaków, ale jest to relacja indywidualna jeden na jeden. Jest to darczyńca. I ktoś, kto rzeczywiście wspiera akademię finansowo po to, żeby ten program mógł w ogóle funkcjonować. I to jest taki moment, że można wciąż zostać i wolontariuszem, jeśli ktoś chciałby z dzieckiem pracować. Można nas wesprzeć, to o tym już wspomnieliśmy. No i jest jeszcze w środku dziecko. I skąd dziecko bierze się w akademię? Dziecko do akademii zgłasza się samo. Zgłasza się samo w ten sposób, że wypełnia formularz, potem dostaje indeks, no bo w końcu zaczyna być studentem akademii. My dzieci traktujemy naprawdę poważnie. Ale tą zachętę do dziecka, poinformowanie też akademii, że dziecko potrzebuje wsparcia i że być może warto zwrócić na to uwagę, a najczęściej robi koordynator szkoły, czyli szkoła. Więc jeśli warto się zainteresować, czy w danej szkole akademia działa, jeśli słucha nas jakiś dyrektor, pedagog, szkolny psycholog, chciałby, żeby w jego szkole akademia działała, bo też Akademia Przyszłości, proszę wysłać nam maila, spróbujemy to zorganizować. Jeśli nie w tym roku, to w kolejnym na pewno będzie to możliwe. I w dużym uproszczeniu tak to działa. Czyli wolontariuszem może zostać każdy, darczyńcą może zostać każdy. Akademia działa przy szkołach, więc rodzic, który zwróci się z tą informacją do szkoły, pedagog, nauczyciel, dyrektor, który się do nas odezwie, aby zrobił absolutnie wszystko, żeby w takiej szkole się pojawić, no bo bardzo gdzieś tak towarzyszy nam takie, powtarzam za Januszem Korczakiem. Janusz Korczak mówił, że pedagog powinien być wszędzie tam, gdzie są dzieci, które go potrzebują. Ja lubię mówić, że akademia powinna być wszędzie tam, gdzie jest jedno dziecko, które w siebie nie wierzy. No w każdej polskiej szkole takiej się znajdzie.
1: Niestety, i oby było ich najmniej i tych niewidzialnych dzieci, żeby też było jak najmniej. W Polskim Radiu 24 był razem z nami wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Akademię Przyszłości, Konrad Kruczkowski. Panie Konradzie, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Komentarz. W Polskim Radiu 24 spoglądamy teraz na Grojec, nie Grójec, warto to oddzielić. To nie jest ta miejscowość na Mazowszu z jabłek słynąca, to jest ta miejscowość, w której w ostatnich dniach widzieliśmy dość nieparlamentarne zajścia dotyczące proboszcza. Tam trwa spór o proboszcza. O co tutaj chodzi i jakie mogą być dalsze kroki z tym związane? O tym już teraz będziemy rozmawiać w Polskim Radiu 24. Profesor Arkadiusz Stępin, watykanista z uczelni Korczaka i Uniwersytetu Alberta Ludwika we Freiburgu, jest razem z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witam pana redaktora, witam państwa.
1: Panie profesorze, no wiemy już, że z funkcji proboszcza parafii w Grójcu został odwołany po latach ksiądz Józef Zborek. Wiemy, że chodzi tutaj o pieniądze. Czy to jest wyrok, który pańskim zdaniem, panie profesorze, wyrok oczywiście daje tutaj w cudzysłowie, który jest współmierny do tej sytuacji, bo zdaje się, że wierni z tej parafii nadal nie mogą tego zrozumieć.
2: Ponieważ mamy po jednej stronie proboszcza, który wydaje się, przynajmniej taka jest opinia właśnie wiernych, realizował czysto ewangeliczny program Kościoła, czyli ten, który odwołuje się bezpośrednio do założyciela religii, który

0: na bosaka, bez pierścieniów, bez pastorałów, bez tych dorów, ornamentów, chodził dookoła, wokół jeziora Genezaret i za darmo nauczał. I chyba taki archetyp reprezentował tu inkryminowany przez biskupa bielsko-żywieckiego ksiądz Józef Zborek. Tymczasem w świetle tych inkryminacji czy zarzutów, które postawiła kuria proboszczowi, chodziło o dwa czyny. Jeden, przekroczenie ilości odprawiania mszy. Każdy ksiądz ma praktycznie możliwość odprawienia jednej mszy w ciągu jednego dnia, o ile biskup nie zarządzi inaczej, nie pozwoli mu odprawiać większej ilości mszy. Tymczasem ksiądz Józef Zborek w świetle tych zarzutów kurii miał tych mszy odprawiać nawet do 4. Każda msza ma intencje i te intencje składają wierni, za to składają proboszczowi czy parafii tam teoretycznie co łaska, gdzie niegdzie są jakieś taryfy. I teraz ta gratyfikacja za tę mszę była, tak jak mówiłem na początku, traktowana przez proboszcza Józefa Zborka, no, przez palce bardzo tak wspaniałomyślnie, bo mamy relację, że on tę mszę odprawiał za darmo, w zależności od stanu finansowego zamawiającego. Tymczasem kuria jakby tak ryczałtowo traktuje, że każda ta msza była gratyfikowana przez wiernych, a pieniądze spływały do kasy proboszcza. Czyli mamy jakby tutaj spór podstawowy, aksjologiczny, wartości. I drugi, gdzie słowo waży się przeciwko słowu. No i trzecia sprawa, ta publiczna, społeczna, gdzie te brudy kościelne wylewane są na zewnątrz. I jeżeli jeszcze mogę powiedzieć jedno zdanie na tym samym wydechu, to trochę tutaj jestem skonfundowany, bo jeżeli przyjąłbym założenie, że racja jest po stronie proboszcza Zgrójca, który oczywiście budzi moją wielką sympatię, ponieważ tacy ewangeliczni księża muszą budzić sympatię, uznanie i rewerencję, ale jeżeli racja byłaby po stronie księdza proboszcza, to dziwiłbym się, znając archetyp habitualny, osobowościowy biskupa bielsko-żywieckiego, że zdecydował się na wywlekanie tych brudów na zewnątrz w momencie, kiedy już sam był pod piętnem opinii publicznej za karygodne ustosunkowanie się do sprawy pedofilii i przestępstw seksualnych na nieletnim wtedy Januszu Szymiku. Więc dziwi mnie, że Roman Pindel, biskup żywiecko-bielski, zdecydował się wylać tą sprawę na zewnątrz i nie załatwił to intramuros wewnątrz swojej diecezji. Więc to jest jakby taka poszlaka do tego, że jednak coś jest na rzeczy, mówiąc bardzo kolokwialnie, i jakieś racje po stronie kurii istnieją.
1: No, rzeczywiście, bo i Watykan potwierdza, że ta racja jest po stronie kurii. Kurii, która, jak już pan profesor przypomniał, też w kontrowersyjnej rzeczy, a właściwie to konkretnie biskup przewodniczący tejże kurii uczestniczył. I zastanawiam się, panie profesorze, co teraz? Co ci wierni, czy ci wierni mają jeszcze jakąkolwiek drogę odwoławczą? Raczej nie, biorąc pod uwagę hierarchizację w Kościele rzymskokatolickim. I czy pańskim zdaniem jest, jeśli nie mają drogi odwołania, to czy jest jakiś sposób na to, żeby uspokoić nastroje w tej parafii?
0: Wydaje mi się, że dla dobra Kościoła, ale nie mam wglądu do tych akt wewnętrznych, ale dla dobra Kościoła, dobra wizerunku Kościoła i dla dobra sprawy i chyba wszystkich, byłoby dobrze, gdyby biskup Pindel podjął jednak bardziej koncyliacyjną drogę dialogu z parafianami, którzy wiedzą być może o tych zarzutach, mniej lub bardziej esencjonalnych, a mimo tego tkwią przy tej ewangelicznej postawie księdza proboszcza. I trzeba byłoby właśnie wyważyć w obliczu tego, że Kościół nie jest instytucją demokratyczną. I tutaj to piętno w jakiś

0: sposób uderza na niego, no bo biskup podjął arbitralną, hierarchiczną decyzję zgodnie z tą no, hierarchią kościelną, jaka funkcjonuje, hierarchią administracyjną, która funkcjonuje w kościele katolickim, ignorując zdanie społeczności wiernych. Tu mnie się wydaje, ta społeczność parafialna nie została usatysfakcjonowana, nie została uhonorowana i jej argumenty nie zostały wzięte pod uwagę. I jeżeli nawet istnieją podstawy do sformułowania incydentalnych zarzutów, że nie wszystkie te ofiary na msze trafiły do kurii, to biskup właśnie jako reprezentant instytucji moralnej, ale nie prawnej, nie administracyjnej, nie funkcjonującej jak korporacja, tylko mającej silny komponent moralno-etyczny, roszczącej się przecież sobie prawa do arbitrażu etyczno-moralnego, powinien te dwa aspekty wziąć pod uwagę. I ewangeliczną postawę roszcza generalnie, i taką paradygmatyczną, archetypiczną, i recepcję jego osoby w gronie parafii.
1: Zdecydowanie mniej ewangeliczną postawą według prokuratury wykazał się biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jerzy. Wysłuchaliśmy mów końcowych w jego procesie. Chodzi tutaj o niepoinformowanie w odpowiednim czasie organów ścigania o przestępstwach seksualnych księży. Śledczy domagają się 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywny. Obrońcy wnoszą o uniewinnienie. Zastanawiam się, panie profesorze, czy jeśli już zapadnie wyrok w tej sprawie, to będzie wyrok, który sprawi, że już nigdy w Kościele katolickim polskim przynajmniej nic nie będzie zamiatane pod dywan albo przeczekiwane, tak jak w tym przypadku, to może mieć taki efekt?
0: No, z pewnością tak. I przy czym nasuwają mi się takie dwie refleksje, dwie uwagi. Jedna, w jaki sposób jest biskup Jerzy ofiarą systemu tego episkopalnego, nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie. Ten człowiek ma w tej chwili ponad 60 lat i został wysocjalizowany w tym biotopie kościelnym, który do 2008 roku, czyli do afery w Bostonie, która wypłukała, ujawniła, że istnieje coś takiego jak instrukcja crimen solitationism, czyli wewnętrzna instrukcja watykańska, nie tyle pozwalająca, co nakazująca biskupom dla dobrego imidżu, dobrego wizerunku kościoła zamiatanie sprawy pod dywan. Jeżeli taki człowiek do 2008 roku wychował się w takiej socjalizacji, no to parafrazując słowa takiego no chyba tagowego polskiego publicysty, felietonisty z czasów PRL-u, Stefana Kisielewskiego, który mówił, że z każdego psa wyhodowanego pod szafą musi wyrosnąć jamnik, no to takich biskupów Jerzów mieliśmy w Polsce kilkuset, którzy zamiatali te sprawy pod dywan. W tej chwili mamy tą nową ustawę, wobec której właśnie biskup Jerzy się tłumaczy, że nie obowiązywała go w momencie, kiedy nie zgłosił sprawy pedofilii dwóch swoich podwładnych duchownych do świeckiej, do cywilnej prokuratury. To jest jego linia obrony. Będziemy. Ale za tą linią obrony kryje się ten szerszy strumień ukonstytuowania się polskiego episkopatu do naszych współczesnych czasów właśnie w cieniu tej instrukcji crimen solitation.
1: Będziemy się przyglądali.
0: Jest ofiarą.
1: Będziemy się przyglądali tej sprawie. Profesor Arkadiusz Stępin był razem z nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Okay. Za 4 minuty godzina 16, jak godzina 16 to popołudniówka. Marek Klapa i Marcin Zawada w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panowie.
3: Jaki chłopiec.
2: Jak równo, prawda?
1: Co przed nami zatem?
2: Odwiedzimy różne miejsca w naszym kraju. Kraj na łączach po godzinie 17. Będziemy w Łodzi, będziemy w Lublinie, będziemy również na Dolnym Śląsku, a zatem rozrzut na mapie mamy niezły. Będzie też oczywiście, będą też informacje związane z polityką. Tutaj więcej na ten temat na pewno Marcin za chwileczkę powie. Ale takie podsumowanie dnia w debacie po godzinie 18 naszymi gośćmi.

0: gośćmi będą pan Jan Rojewski z Polityki Angory oraz pan Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej.
1: A jeśli chodzi o polityków, to kto nas
2: konstytucyjny dominuje ten temat przy okazji polityków, ale będzie też o aborcji, będzie o rocznicy, bo to 3 lata od wyborów parlamentarnych, no i około roku do wyborów. Zobaczymy, jakie nastroje panują w Koalicji Obywatelskiej. Dorota Łoboda, rzeczniczka prasowa klubu KO, będzie państwa i moim gościem. To też szefowa tej komisji w Sejmie, która aborcją się zajmuje, dokładnie projektami dotyczącymi aborcji. A w drugiej części, czyli 17.33, Konrad Wojnarowski, wiceminister energii z PSL-u. Tu będzie też o cenach paliw. Jutro o parę groszy taniej, ale czy tak poniżej 7 zł za litr 95 schodzimy na stałe, czy tylko chwilowo? O to będę pana ministra pytał.
1: Warto być z Polskim Radiem 24. Ja dziękuję państwu za dziś. Paweł Aramowicz-Zieliński. Do usłyszenia.
3: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Zlecał obniżanie cen paliw, naraził Orlen na olbrzymie straty. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu Daniela Obajtka. O szczegółach powie nasza reporterka. Politycy koalicji rządowej zadowoleni po 3 latach od jej utworzenia. Opozycja jest krytyczna. Zajrzymy do Brukseli, trwa tam unijny szczyt. Do omówienia wiele bardzo ważnych spraw. Na miejscu jest nasza wysłanniczka, będzie jej relacja. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiSu Danielowi Obajtkowi. Prokuratura zamierza pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej. Sprawa dotyczy zaniżania cen paliw w 2023 roku. Na konferencji prasowej ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka była nasza reporterka Klaudia Wróblewska. A teraz jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Klaudia.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę o

0: Jakie konkretnie zarzuty chodzi?
1: Według prokuratury Daniel Obajtek przekroczył swoje uprawnienia oraz nie dopełnił obowiązków menedżerskich. W związku z realizowaną polityką cenową w 2023 roku Orlen miał stracić ponad 4 miliardy złotych. O skierowaniu wniosku w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne, i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, które miały informować, że jest awaria dystrybutorów. W rzeczywistości nie było paliwa na rynku.
1: Prokuratura chce również tymczasowo aresztować Daniela Obajtka z uwagi na obawę matactwa oraz wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Jeśli uda się postawić byłemu szefowi Orlenu zarzuty, najpewniej zostanie także zabezpieczony jego majątek.
2: Reguła jest taka, że na poczet szkody oraz na poczet przyszłych możliwych grzywien prokuratura z reguły dokonuje zabezpieczenia majątkowego i wtedy zabezpiecza to na majątku osób, które są podejrzewane. Na końcu oczywiście decyduje o tym sąd, ale te zabezpieczenia no to z reguły zajęcia rachunków bankowych, wpisy na hipoteki, nieruchomości. Tak działa prokuratura i tak działamy też w sprawie Zonda Krypto i myślę, że w tej również te rzeczy będą się działy.
1: Sprawę szeroko komentują politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że Daniel Obajtek powinien odpowiedzieć za swoje działania i straci immunitet.
3: To nie jest pierwszy immunitet Daniela Obajtka, który będzie uchylony i oczywiście w sytuacji tak bezprecedensowej jak twarde dowody, które będzie prezentował prokurator generalny, ten immunitet będzie uchylony. No tym bardziej, że jest strata 4 miliardów złotych, to nie jest byle co, to jest poważna rzecz, no, która musi mieć swoje konsekwencje. Każdy członek zarządu spółki, który jeszcze ręcznie steruje takim procesem, a to też zostało w zarzucie pana ministra sformułowane, poniesie odpowiedzialność, to jest oczywiste.
1: Sam Daniel Obajtek, komentując zarzuty prokuratury wobec niego, napisał na platformie X, że jeśli śledczy chcą go zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków. Tak pisze były szef Orlenu. Przypomnę, to czwarty wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi od 2024 roku. Czyny, o które jest podejrzany, grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
0: Wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka w Parlamencie Europejskim. Tematem zajęła się Klaudia Wróblewska. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Tłumaczenia Daniela Obajtka w tej sprawie są bardzo pokrętne, tak uważa Anna Łubian-Halicka z programu 19.30 w TVP. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, były szef Orlenu nie potrafi odnieść się merytorycznie do sprawy.
4: Trudno nie odnieść wrażenia, że Daniel Obajtek nie odnosi się do samych zarzutów, ale używa argumentów politycznych, no i jednak próbuje z siebie zrobić takiego współczesnego Janusika, który odbierał bogatym koncernom, by dać tym biednym kierowcom, którzy w 2023 roku płacili bardzo dużo za paliwa. No ale w żaden sposób nie odnosi się do tego, dlaczego akurat ta obniżka obowiązywała w pierwszej połowie października i skończyła się dokładnie w dniu wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Nie odpowiada też na pytanie, dlaczego tej obniżki nie kontynuował po wyborach, kiedy ceny paliw wyskoczyły do góry, ponieważ już nie obowiązywały niższe ceny. Zmieniło się tylko to, że zmieniła się władza. Nie odpowiada też na zarzuty, dlaczego użył mechanizmu, który spowodował, że po prostu na stacjach benzynowych brakowało paliw.
0: Mówiła na naszej antenie Anna Łubian-Halicka. Przypomnijmy, prokuratura zamierza pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej. Wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka trafił do Parlamentu Europejskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą, żeby prokuratura zajęła się wczorajszym ślubowaniem Macieja Berka, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja rządowa odpowiada, że kryzys wokół Trybunału wywołuje prezydent. Przed siedzibą Trybunału trwa protest środowisk prawicowych. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
5: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, czy dzisiaj te emocje przed

0: siedzibą Trybunału już opadły?
1: W porównaniu z wczorajszym dniem tak. Protestujący rozbili ponad 10 namiotów, są odgrodzeni od ulicy barierkami i słychać głośne przemówienia, słychać także głośne utwory lecące w tle. Natomiast nie jest to taka sytuacja jak wczoraj. Dzisiaj także kilka metrów dalej pojawiła się mniejsza grupa przeciwników prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. No właśnie, wczoraj było tu znacznie goręcej, gdy sędziowie wraz z Maciejem Berkiem wjeżdżali na teren Trybunału. Manifestanci przepychali się z policją. Funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby, a prokuratura bada zachowanie wobec policjantów. Bada m.in. jak zachowywał się Robert Bąkiewicz. Dziś przed Trybunałem pojawili się szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak i poseł tej partii Michał Wójcik. Ogłosili, że składają zawiadomienie do prokuratury krajowej. Marszałek Sejmu nie miał prawa zorganizować takiego ślubowania, przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
2: Marszałek Czarzasty naszym zdaniem popełnił przestępstwo z artykułu 231. Jako funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia. Nie wolno mu było tego zrobić. W żadnym razie. Ślubowanie tylko może się odbyć wobec prezydenta, czyli z osobistym udziałem prezydenta Rzeczypospolitej. A czegoś takiego wczoraj nie było.
1: Zawiadomienie dotyczy też Macieja Berka, któremu politycy Prawo i Sprawiedliwości zarzucają pomocnictwo oraz wejścia nowych sędziów do budynku Trybunału. Ich zdaniem była to próba zmuszenia konstytucyjnego organu do określonych działań. Na sobotę o 14:00 zapowiedzieli dużą manifestację. Sam Maciej Berek po ślubowaniu nie miał wątpliwości, że na ślubowanie czekał wystarczająco długo.
3: Jestem o tym głęboko przekonany, że czas, który odczekałem pomiędzy datą wyboru i datą rozpoczęcia kadencji, a dniem z tego złożenia tego ślubowania, był właściwy i adekwatny do tego, żeby tę uroczystość można było przeprowadzić. I jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
1: Do orzekania jednak go nie dopuszczono. Ani jego, ani czworga sędziów zaprzysiężonych wcześniej w ten sam sposób prezes nie chciał wpuścić do części budynku zajmowanej przez sędziów, mówił wczoraj do zgromadzonych przed Trybunałem Bogdan Święczkowski.
4: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej. Uniemożliwiłem wejście państwu do części sędziowskiej z uwagi na fakt, iż nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie.
1: Maciej Berek przedstawia to inaczej, twierdzi, że prezes fizycznie zastąpił mu drogę i złożył zawiadomienie o naruszeniu nietykalności sędziego. Prezydent Karol Nawrocki nie uznaje go za sędziego, a z powodu sytuacji w Trybunale zrezygnował z wizyty w Słowenii. Politycy koalicji rządzącej odwracają argumentację. Według nich to prezydent łamie konstytucję. Głowa państwa ma obowiązek odebrać ślubowanie od sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm, a sędziów chronią także rozstrzygnięcia międzynarodowe, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
5: Tak, jest mi wstyd, kiedy głowa państwa polskiego uczestniczy w hucpie i zadymie przed Trybunałem Konstytucyjnym, która polega na próbie blokowania rozpoczęcia wykonywania obowiązków przez prawidłowo powołanych sędziów. Mamy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zabezpieczenie dla prawidłowo powołanych sędziów. To wiąże Polskę. Polska ratyfikowała. Polska jest stroną Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy opinię Komisji Weneckiej.
1: Komisja Wenecka uznała, że w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Kancelaria Karola Nawrockiego odpowiada, że ta opinia nie jest prawnie wiążąca.
0: Nie widać końca sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tym tematem zajął się Piotr Durys. Piotrze, dziękujemy za relację. W najbliższym czasie Trybunał Konstytucyjny czeka eskalacja sporu, a nie jego zażegnanie. Tak przewiduje Marek Chmaj z Uniwersytetu SWPS. Na antenie Polskiego Radia 24 konstytucjonalista wyjaśniał, że konflikt wokół Trybunału będzie trwał do czasu wyboru sędziów, którzy będą mogli zwołać Zgromadzenie Ogólne.
6: Prędzej czy później to zgromadzenie się zbierze albo w budynku Trybunału, albo gdzieś obok, legalnie będzie podejmować uchwały, bo tak naprawdę wewnątrz Trybunału przedłużanie tego stanu, jaki jest obecnie, nie będzie dla nikogo korzystne. Ostatni dubler odchodzi z Trybunału, bodajże w lutym 2027 roku będzie wybrany na jego miejsce już legalny sędzia. Tak zwani starzy sędziowie przestają mieć interes w tym, żeby pogłębiać kryzys w obronie wolności bądź

0: mandatu samego Święczkowskiego.
1: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwa protest przedstawicieli środowisk prawicowych. Sprzeciwiają się oni ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału bez udziału prezydenta. Pojutrze ma się odbyć manifestacja poparcia dla prezesa Bogdana Święczkowskiego. Wbrew zapowiedziom nie rozpoczął się proces w sprawie Collegium Humanum. Wśród oskarżonych politycy, dziennikarze, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy. Sąd odroczył rozprawę do 3 grudnia. Dlaczego? O tym Michał Fabisiak.
2: Proces nie ruszył z powodu braku dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. To skutkowało jego nieobecnością na dzisiejszej rozprawie. Jak mówił prokurator Piotr Żakę z Prokuratury Krajowej, osoba ta nie mogła też zapoznać się z aktem oskarżenia.
3: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać.
2: 23 osobom, które miały dziś stanąć przed sądem, zarzuca się m.in. wręczenie łapówek lub ich przyjmowanie w zamian za wystawienie fałszywych dyplomów. Wśród nich prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który utrzymuje, że jest niewinny.
4: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
2: Wśród oskarżonych jest także rektor i założyciel uczelni Paweł III, jej pracownicy czy politycy PiSu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Mijają 3 lata od wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku. W ich wyniku władzę przejęły Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Lewica i Polska 2050. PiS straciło władzę po 8 latach rządów. W 3. rocznicę wyborów partie rządzące wystawiają sobie bardzo dobrą ocenę. Senatorka O. Krzysztof Kwiatkowski do sukcesów rządu zalicza sprawy bezpieczeństwa, w tym, jak mówi, historyczny budżet na obronność i zabezpieczenie wschodniej granicy.
5: Projekt Tarcza Wschód, system fortyfikacji, umocnień z wykorzystaniem naturalnych walorów obronnych, to zabezpieczenie granicy z Rosją. I przypominam, uszczelnienie granicy z Białorusią. Co z tego, że poprzedni rząd zbudował zaporę, która miała szczelność na poziomie 1/3. Dzisiaj mamy zaporę, która ma na granicy białoruskiej szczelność ponad 98%. Ten rząd to synonim bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa obywateli.
1: Znaczenie programów społecznych podkreśla rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Tam, gdzie prezydent podstawił koalicji nogę, czyli w przypadku ustawy o związkach partnerskich, rozwiązujemy problem inaczej, mówi Dorota Łoboda.
6: Podjęliśmy próbę uregulowania statusu par żyjących w związkach nieformalnych. Ta próba niestety zakończyła się fatalnym wetem prezydenta. Dlatego też przeprowadzamy transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, które to małżeństwo zawarły za granicą. A dzięki decyzjom ministrów rządu koalicji 15 października te pary mogą, te małżeństwa mogą również korzystać z wspólnego opodatkowania, mogą również korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego czy z ubezpieczeń społecznych.
1: Opozycja nie zostawia suchej nitki na rządzie. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości ma problem ze wskazaniem jednej rzeczy, która jego zdaniem udałaby się rządowi.
7: Nie potrafię wskazać, naprawdę, mówię to z ręką na sercu, nie potrafię wskazać żadnej dobrej rzeczy, no naprawdę, żadnej. Była ustawa o patostreamingu, no ja byłem współtwórcą tej ustawy, ale oni współpracowali z nami, to była dobra współpraca, jedyna chyba taka.
1: 3 lata temu frekwencja w wyborach przekroczyła 74%. Była najwyższa w historii wyborów III Rzeczpospolitej. Unijny budżet, ceny energii, relacje z Chinami, migracja oraz bezpieczeństwo. Przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej będą o tym rozmawiać w Brukseli. Unijny szczyt potrwa 2 dni. Jednym z głównych tematów będzie sprawa Kijowa. Jeszcze dzisiaj, a nie jak planowano jutro, ma dojść do spotkania polskiego premiera z ukraińskim prezydentem. Donald Tusk przyjechał na posiedzenie Rady Europejskiej m.in. po to, aby przekonywać unijnych przywódców do konieczności zaostrzenia sankcji wobec Rosji. W stolicy Belgii jest nasza specjalna wysłanniczka Agata Król. Dzień dobry, Agato.
8: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, która z tych wymienionych spraw stwarza najwięcej kłopotów?
8: No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Taką sprawą będzie z całą pewnością budżet, który trzeba uchwalić, ten budżet długoterminowy na lata 2028-2034. Dziś pierwsza dyskusja na tak wysokim szczeblu w tej sprawie i pierwsza okazja dla przywódców unijnych krajów do rozmów na temat najnowszych

0: nowszego projektu budżetu przygotowanego przez irlandzką prezydencję, ale z różnych stron napływają nieprzychylne opinie na temat planów finansowych na kolejne lata. Na przykład premier Szwecji jest jednym z przywódców domagających się znacznych cięć w nowym budżecie. Twierdzi, że to nawet nie jest punkt wyjścia do dyskusji. Budżet jest za duży i zbyt kosztowny. Podobnie Niemcy są w grupie krajów naciskających na ograniczenie wydatków, a po drugiej stronie barykady kilkanaście innych państw, w tym Polska, które są temu przeciwne. To grupa tak zwana przyjaciół spójności, która broni w unijnym budżecie przed cięciami wydatków na rozwój regionów i rolnictwo. Te państwa spotkały się jeszcze przed szczytem i potwierdziły swoje stanowisko. Negocjacje w sprawie unijnego budżetu wchodzą w decydującą fazę, ale ta narada przywódców jeszcze o niczym nie przesądzi. Ambicją jest uzgodnienie wydatków wspólnoty do końca roku, ale wydaje się to naprawdę bardzo mało prawdopodobne. No a wśród głównych tematów unijnego szczytu w Brukseli jest, tak jak wspomniałaś, sprawa Ukrainy. Politycy będą rozmawiać o sankcjach wobec Rosji, a także o wsparciu dla naszego wschodniego sąsiada. Polski premier uważa, że nie można luzować restrykcji. Solidarnie stoimy za Ukrainą, powiedział z kolei prezydent Litwy Gitanas Nauseda, podkreślając, że sytuacja tego kraju jest trudna i wymagająca.
1: Musimy nadal wywierać presję na Rosję, wdrażać sankcje, rozmawiać o możliwości zablokowania eksportu rosyjskiego zboża przez porty bałtyckie, a także wspierać Ukrainę militarnie, politycznie i gospodarczo. Z zadowoleniem mogę powiedzieć, iż otwarto dwa klastry negocjacyjne. Nie widzę większych przeszkód, aby otworzyć dwa pozostałe klastry.
0: Litewski prezydent podkreślił, że Ukraina musi otrzymać pozytywne sygnały, a jednym z najmocniejszych jest perspektywa integracji Ukrainy z Unią Europejską. No, o rozszerzeniu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą rozmawiać jeszcze dziś wieczorem. Ważne jest, abyśmy nie sprowadzali procesu rozszerzenia do relacji dwustronnych między poszczególnymi państwami, mówiła dziś szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
1: Jeśli spojrzymy na proces rozszerzenia jako całość, to Europa jest bardzo małym kontynentem. Możemy stać się silniejsi dzięki współpracy z krajami europejskimi, które chcą do nas dołączyć. W poniedziałek rozmawialiśmy z ministrami spraw zagranicznych również o aspektach bezpieczeństwa w kontekście rozszerzenia oraz o tym, jaki wkład w bezpieczeństwo Unii Europejskiej wniosą te kraje po przystąpieniu do wspólnoty.
0: A jeszcze dziś ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Taką informację opublikował w internecie ukraiński przywódca. Według wcześniejszej agendy unijnego szczytu do rozmowy Tusk-Zełenski miało dojść drugiego dnia posiedzenia Rady Europejskiej, czyli jutro. No a premier Donald Tusk napisał w internecie: nie jesteście sami. Takie zdanie pojawiło się po spotkaniu polskiego premiera z innymi europejskimi przywódcami w Brukseli. Ja jeszcze tylko dodam, że Wołodymir Zełenski ma zaplanowane jeszcze inne rozmowy na jutro, między innymi z prezydentem Francji, premierami Danii oraz Belgii. No i jutro też spotka się z szefami Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i premierami Węgier, Finlandii i Szwecji.
2: Z Brukseli, gdzie trwa dwudniowy szczyt przywódców Unii Europejskiej, relacjonowała Agata Król. Dziękujemy. Ukraińcy zniszczyli 6 rosyjskich samolotów myśliwsko-bombowych Su-34. Dowództwo ukraińskiej marynarki wojennej przekazuje, że udało się to za pomocą ukraińskich rakiet Neptun. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Ukraińskie Neptuny trafiły w lotnisko w Borisoglebsku w rosyjskim obwodzie woroneskim około 300 km od granic z Ukrainą. Jak czytamy, oprócz 6 samolotów Su-34M zniszczyły również zaplecze techniczne niezbędne do zabezpieczenia lotów. Su-34 to maszyny wykorzystywane przez Rosjan do ataków na Ukrainę, m.in. za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Rakiety Neptun, których użyli Ukraińcy, to pociski jeszcze przed pełnoskalową wojną skonstruowane do rażenia okrętów, następnie dostosowane do uderzeń w cele naziemne. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Wcześniej Ukraina zapowiedziała wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Kijów powstrzymywał się od takich uderzeń na prośbę Stanów Zjednoczonych. Mimo to USA ograniczyły działanie systemów Starlink dla ukraińskiej armii i czasowo wstrzymały dane wywiadowcze. Wołodymyr Zełenski dopuścił możliwość ograniczenia ataków na rosyjską infrastrukturę, ale wyłącznie w zamian za dodatkowe pociski do amerykańskich systemów Patriot. W magazynie pozostajemy w strefie rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Na Morzu Czarnym, w pobliżu wód terytorialnych Rumunii, trwają poszukiwania 8 marynarzy. Pracowali oni na statku Wine Trader. Jednostka nadała sygnał SOS. Na pokładzie było w sumie 12 osób. Do tej pory uratowano 4. Na razie zdarzenie nie jest oficjalnie wiązane z powtarzającymi się na tym morzu atakami rosyjskich dronów. Więcej w relacji Macieja Jastrzębskiego.
4: Tej samej nocy na Morzu Czarnym wybuchł pożar na pokładzie tankowca, który przewozi chemikalia. Nikt nie został ranny, załoga sama ugasiła.

ogień. Rosyjskie media niezależne podkreślają, że obie jednostki znajdowały się w pobliżu wód terytorialnych Rumunii, ale nie bezpośrednio na wodach tego kraju, które są chronione przez NATO. Agencja Reutera podała, że w ciągu ostatnich 10 dni w tym rejonie doszło do ataków na 5 innych jednostek. W wyniku uderzeń dronowych zginęło 23 marynarzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

0: drugiej po Hamasie terrorystycznej organizacji palestyńskiej współpracującej z Irańską Gwardią Rewolucyjną. Ich celami byli Józef Schuster, stojący na czele niemieckiej Centralnej Rady Żydów, oraz Volker Beck, były poseł i ekspert ONZ do spraw terroryzmu, prawnik walczący m.in. o prawa robotników przymusowych w czasie III Rzeszy. Wyższy wyrok dla jednego ze skazanych wynika z planowania przez niego również podpaleń placówek handlowych w Berlinie, w których sprzedawana jest koszerna żywność. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Teraz o ważnym wyroku dla polskich konsumentów. Zapadł on w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekł, że bank nie może odmówić zwrotu pieniędzy z transakcji nieautoryzowanej jedynie dlatego, że stwierdził rażące niedbalstwo. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
3: Rzecznik finansowy dr Michał Ziemiak mówi, że dzisiejszy wyrok TSUE wzmacnia ochronę osób, które padły ofiarami oszustw finansowych.
4: Banki lub inne instytucje płatnicze są zobowiązane do dokonywania zwrotu w ramach tzw. transakcji nieautoryzowanych w procedurze D plus 1, czyli najpóźniej następnego dnia po zgłoszeniu takiej transakcji. Nie mogą powoływać się na rażące niedbalstwo klienta jako przesłanki do odmowy takiej wypłaty.
3: Choć banki mają obowiązek wpierw zwrócić pieniądze, to nie oznacza to, że nie mogą dążyć do wykazania odpowiedzialności klienta, podkreśla prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek.
5: TSUE powiedział wyraźnie, bank ma prawo z powrotem żądać tych środków w sytuacji potwierdzenia w ramach postępowania sprawdzającego, że doszło do rażącego nadużycia.
3: Do rzecznika finansowego w ciągu 3 lat wpłynęło ponad 10 tysięcy wniosków z prośbą o pomoc w tej sprawie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Powstanie lista firm, które nie przestrzegają cyberbezpieczeństwa i nie dbają odpowiednio o dane osobowe obywateli. Rząd zmienia zasady i sposób podejścia do danych w przedsiębiorstwach prywatnych. Te informacje muszą być chronione, podkreśla wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Do tej pory prosiliśmy, wskazywaliśmy kierunki, mówiliśmy, że będą kontrole. Dzisiaj po prostu każda firma w Polsce, każda firma prywatna w Polsce, która nie będzie wydawała odpowiednich środków na cyberbezpieczeństwo, nie będzie realizowała wykładni, która stosowana jest według Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, będzie przez nas wskazywana palcem. Będziemy ujawniali tą listę nie po to, żeby kogoś piętnować, tylko po to, żeby społeczeństwo, inne firmy wiedziały, czy ktoś chroni swoją markę, chroni dane swoich klientów. To jest takie działanie prewencyjne.
2: Jak przekonuje minister Gawkowski, cyberbezpieczeństwo powinno dotyczyć każdej polskiej firmy. Za nieodpowiednią ochronę danych osobowych obywateli będą groziły kary. 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata domaga się prokuratura dla biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. W sądzie wygłoszono mowy końcowe w procesie. Biskup jest oskarżony o zbyt późne powiadomienie organów ścigania o 2 podległych mu księżach pedofilach. Chodzi m.in. o wydalonego niedawno z kapłaństwa Stanisława P. Były duchowny molestował chłopców podczas pracy w Polsce i na Ukrainie. Według prokuratora Marcina Stępnia biskup zgłosił sprawę tylko dlatego, że ujrzała już ona wcześniej światło dzienne.
7: Kuria Tarnowska zrozumiała, że nie da się już dłużej ukrywać prawdy o pedofilskich czynach księdza Stanisława. Zrobiło się na tyle głośno, że oskarżony Andrzej Jerz musiał podjąć decyzję o dokonaniu denuncjacji. Nie była to decyzja motywowana dobrem pokrzywdzonych czy potrzebą pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Nie pojawiły się żadne nowe okoliczności, które uzasadniałyby zmianę stanowiska. Była to zimna kalkulacja nakierowana na odsunięcie od siebie odpowiedzialności karnej. Niestety zdecydowanie spóźniona.
2: Biskup Jerz nie przyznaje się do winy. Nie można ukarać duchownego za grzechy całego Kościoła, podkreśla obrończyni mecenas Paulina Majtkowska.
8: Na ławie oskarżonych nie siedzi Kościół. Prawo karne zna odpowiedzialność za własny czyn. Dlatego w tej sprawie, jak czyni to prokuratura, nie wystarczy powiedzieć biskup powinien był wiedzieć. I nie możemy mówić biskup powinien zrobić był więcej. Trzeba wykazać, że biskup posiadał wiarygodną wiadomość i że miał świadomość obowiązku denuncjacji i że świadomie postanowił tego obowiązku nie wykonać. I tego właśnie oskarżenie w ocenie obrony nie udowodniło.
2: Wyrok w tym procesie ma zapaść 29 października.
1: Suma wydarzeń.
2: Roboty, sztuczna inteligencja oraz cyberbezpieczeństwo. Politechnika Lubelska.

0: otworzyła Centrum dla Nauki i Przemysłu. Dzięki temu firmy przetestują nowe technologie, zanim dokonają ich zakupu. Więcej o tym w relacji Karoliny Ryniak.
1: W ramach centrum powstały laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt, mówi dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej Paweł Chrapowicki.
2: Jeśli chodzi o druk 3D, to już nie tylko druk w tworzywach sztucznych, bo uruchomiliśmy Centrum Druku w Metalu. To nowe stanowiska związane ze współpracą człowieka z kobotem, który tym się różni od zwykłego robota przemysłowego, że jest tak oczujnikowany, aby w trakcie swojej pracy na linii przemysłowej nie uszkodził człowieka z nim współpracującego. Czy stanowiska związane z robotyką mobilną.
1: Już teraz działa zaplecze obejmujące m.in. robotykę, automatykę przemysłową, pneumatykę i wizję maszynową. Zakup wyposażenia ma zakończyć się w połowie przyszłego roku. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
0: Dodajmy, że w przyszłości uczelnia zamierza rozwinąć robotykę mobilną oraz obszar cyberbezpieczeństwa.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Kończymy smutną informacją. Zmarł Wiktor Legowicz, dziennikarz ekonomiczny. Od lat 70. ubiegłego wieku był związany z Radiową Trójką i był jej dyrektorem. Prowadził m.in. codzienną audycję gospodarczą Informator Ekonomiczny. Był też jednym z prowadzących audycję Winien i Ma. Wykładał dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Tak wspomina go Marek Zuber, ekonomista w ZUSB Merito, wielokrotny gość audycji prowadzonych przez redaktora Legowicza.
4: Przede wszystkim absolutnie wspaniały człowiek. Już pomijam oczywiście to, że był fantastycznym dziennikarzem. Dziennikarzem ekonomicznym również, który bardzo dobrze rozumiał zawiłości świata ekonomii, świata gospodarki, więc fantastycznie się z nim rozmawiało także na tym poletku zawodowym. No ale Wiktor to jest mój bardzo dobry kolega. To jest człowiek, z którym spotykaliśmy się prywatnie wielokrotnie. Tak jak powiedziałem, absolutnie fantastyczna postać. Mam jeszcze takie skojarzenie z nim związane, że pierwszy raz w telewizji pojawiłem się właśnie dlatego, że Wiktor Legowicz mnie do swojego programu zaprosił. To było w 99 albo w 2000 roku. Program nazywał się Kwadrans o ekonomii.
0: Wiktor Legowicz dożył 77 lat. Tą informacją kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Jest 16:31. Rozpoczynamy popołudnie z Polskim Radiem 24. Za szybą widzę ekipa w komplecie. Andrzej Abgarowicz, Patrycja Pintakiewicz oraz Adam Brzeziński. A po tej stronie szyby przed mikrofonem, dzień dobry, mówi Państwu Marek Klapa, ale nie jestem tutaj sam. Razem ze mną w studiu jest także Marcin Zawada oraz jego gościni.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: A moją gościnią Dorota Łoboda, rzeczniczka prasowa Klubu Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca komisji, sejmowej komisji, która rozpatruje projekty dotyczące prawa do aborcji, bo o tym też porozmawiamy. Dzień dobry pani poseł.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Pani poseł, jaki jest plan działania koalicji rządzącej

0: wobec Trybunału Konstytucyjnego?
1: To jest tak naprawdę plan sędziów, którzy zostali prawidłowo powołani przez Sejm. Tutaj my staramy się jak najmniej ingerować na tyle, na ile to możliwe. Natomiast sędziowie, którzy zostali powołani, od których pan prezydent nie przyjął ślubowania, które to ślubowanie oni złożyli przed notariuszem i przekazali prezydentowi, będą domagali się tego, żeby mogli przystąpić do orzekania. Myślę, że będą dążyli do tego, żeby jak najszybciej zostało zwołane zgromadzenie ogólne. Myślę również, że będą rozmawiali z sędziami, którzy byli wcześniej powołani, żeby jednak zdecydowali, czy chcą dawać swoją twarz i nazwisko do działań prezesa Święczkowskiego, który robi coraz bardziej desperackie i dziwaczne rzeczy.
0: No to dajmy, żeby takie zgromadzenie ogólne zwołać, musi być 10 sędziów. Ten Sejm tej kadencji powołał 8 takich sędziów, czyli 2 sędziów powołanych przez poprzedni. Sejm musiałoby też w tym gronie się znaleźć. Na razie na to się jednak nie zanosi, pani rzecznik, bo no, widzimy to, co wczoraj działo się na korytarzach Trybunału Konstytucyjnego. Widzieliśmy te zdjęcia, gdzie Bogdan Święczkowski swoim własnym ciałem stoi w progu tych drzwi, do tej części, gdzie sędziowie mogą wchodzić. Przed tymi drzwiami stoją sędziowie, no ci, od których ślubowanie pan prezydent Karol Nawrocki nie był łaskaw przyjąć. No i tak ta sytuacja sobie trwała wczoraj przez dużą część dnia. Dziś żadnego przełomu nie ma. To czego możemy się spodziewać? Co jeszcze więcej mogą zrobić ci sędziowie, w których rękach, jak pani mówiła, teraz to jest?
1: Przede wszystkim prezes Święczkowski nie tylko stał w drzwiach, ale również naruszył nietykalność cielesną sędziego Berka, bo odepchnął go od tych drzwi. To pokazuje, że kiedy brakuje siły argumentów, no to używa się argumentu siły i chyba na tym etapie jest prezes Święczkowski. Ja myślę, że ta 8 sędziów będzie mimo wszystko próbowała negocjować z pozostałymi sędziami i będzie próbowała zrobić wszystko, żeby to zgromadzenie ogólne zwołać. Ja nie wiem, czy każdy z tych sędziów, którzy już wcześniej byli w Trybunale, chciałby podpisywać się pod tym, co w tej chwili robi prezes Święczkowski, pod tym, co dzieje się przed Trybunałem. Jednak to są ludzie, którzy mają swoją reputację, mają swoje nazwisko, mają swoją opinię i myślę, że poważnie się teraz zastanawiają, czy ta opinia nie będzie nadwyrężona, jeśli nadal będą firmować to, co czyni prezes Święczkowski w Trybunale. Zobaczymy. Z całą pewnością wszystkie instytucje państwowe będą działały, służby również będą wspierały sędziów, przynajmniej w tym, żeby mogli wejść na teren Trybunału.
0: Czyli SOP, tak jak wczoraj, będzie wspierał część sędziów przy okazji wejścia i policja?
1: Na pewno tak. Wiem, że 2 z tych sędziów ma ochronę osobistą z uwagi na groźby, które wobec nich się pojawiały. Na pewno policja będzie umożliwiała im wejście do Trybunału, bo niezależnie od tego, że mamy oczywiście w demokratycznym państwie prawo do demonstrowania, prawo do protestów, no to również policja odpowiedzialna jest za porządek i bezpieczeństwo i chociażby nieblokowanie wejścia do instytucji.
0: Bogdan Święczkowski, czyli człowiek, który pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego w tym momencie, wczoraj w telewizji Polsat mówi tak. Pan prezydent powiedział, prezydent, który był wczoraj w Trybunale, to Święczkowski mówi tak. Pan prezydent powiedział, że jako strażnik Konstytucji będzie dbał o to, żeby nie doszło do zamachu na konstytucyjny organ państwa. Karol Nawrocki odwołuje swoją wizytę w Słowenii, żeby być tutaj blisko tych wydarzeń. Czego się pani teraz spodziewa po działaniach prezydenta Karola Nawrockiego wokół Trybunału Konstytucyjnego?
1: Przede wszystkim, jeżeli Karol Nawrocki mieni się strażnikiem konstytucji i mówi o zamachu na Trybunał Konstytucyjny, to jedyny zamach, jaki ja widzę do tej pory, to jest to, że Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od prawidłowo powołanych sędziów. Jeśli jest strażnikiem konstytucji, to niech ją uważnie przeczyta. Ta konstytucja nie daje mu możliwości merytorycznej oceny sędziów. Sędziowie stają się sędziami w momencie wyboru przez Sejm i prezydent właściwie ma tylko taką funkcję ceremonialną, przyjmuje ślubowanie, ale też jak teraz powiedziała Komisja Wenecka, jeśli prezydent uchyla się od swojego obowiązku, to prawidłowe jest inne ślubowanie. I ja wiem, że orzeczenia Komisji Weneckiej nie są w Polsce źródłem prawa i że prezydent nie chce się zastosować do tych zaleceń Komisji Weneckiej, ale ma polską konstytucję, do której powinien się zastosować, która wyraźnie mówi, że odebranie ślubowania jest jego obowiązkiem i nie daje mu żadnych uprawnień do oceny wybranych przez Sejm sędziów.
0: Kiedy pani zdaniem, kończąc ten temat, zakończy się całe zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego?
1: Ja nie wiem, kiedy ono się zakończy. Myślę, że najbliższe tygodnie będą przełomowe. My też będziemy jako Sejm wybierać kolejnych sędziów na kolejne miejsca, które się będą zwalniały. Natomiast ta historia będzie miała długofalowe skutki, bo jestem absolutnie przekonana, że też zaufanie obywatelek i obywateli do instytucji Trybunału Konstytucyjnego przez to wszystko, co się wokół niego dzieje od 2015 roku, uległo znacznemu osłabieniu i teraz będziemy musieli mozolnie

0: wszyscy jako polskie państwo, jako klasa polityczna, jako sędziowie, którzy są tam wybrani, odbudowywać powagę tej instytucji.
1: No to może być długa i bardzo wymagająca.
0: To będzie na pewno długi proces.
1: Panie poseł, skoro o prezydencie mówiliśmy przy okazji Trybunału Konstytucyjnego, to pan prezydent dzisiaj kolejne działania podejmuje. 8 ustaw podpisał, 3 ustawy zawetował. Wśród tych zawetowanych ustaw jest nowela kodeksu wyborczego, a także przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jaki komentarz do kolejnych wet pana prezydenta?
0: Bardzo niedobre weto, szczególnie to dotyczące kodeksu wyborczego. Już od 2014 roku Państwowa Komisja Wyborcza alarmowała i apelowała o zmianę tej tak zwanej normy przedstawicielskiej, która pokazuje, w każdym okręgu wyborczym jest jakaś liczba mandatów. I ją przyznaje się w zależności od tego, ilu mieszkańców w danym okręgu wyborczym mieszka. Tyle tylko, że my wiemy doskonale, że ludzie się przemieszczają, że zwiększa się liczba mieszkańców dużych miast, zmniejsza się liczba mieszkańców w małych miejscowościach, w różnych częściach Polski. Tymczasem ta liczba mandatów jest od bardzo wielu lat nieaktualizowana i na przykład w Warszawie na mandat trzeba zdobyć dużo więcej głosów niż na przykład w Kielcach. I ta nasza nowela zakładała bardzo obiektywne wskaźniki, to znaczy na podstawie danych z GUS-u Państwowa Komisja Wyborcza aktualizowałaby po prostu liczbę mandatów w poszczególnych okręgach. I nie jest tak, że ktoś by na tym skorzystał, dlatego że kiedy przyjrzeć się, gdzie musiałoby być więcej mandatów, gdzie który okręg by mandat tracił, to nie jest to takie oczywiste, że któraś opcja polityczna na tym by bardzo skorzystała. Prezydent, znaczy posłucham jeszcze uzasadnienia oczywiście prezydenta.
1: Prezydent w nagraniu internetowym mówił,
0: bo
1: tłumaczył tak. Nie można tworzyć mechanizmów, które rodzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów. Wcześniej prezydent w tej sprawie mówił też tak. Nie można tworzyć mechanizmu wyborczego bez przekonującej analizy jego skutków, mówił Karol Nawrocki, tłumacząc to weto.
0: Tak, ale właśnie to miał być zupełnie obiektywny mechanizm ustalający przed wyborami liczbę mandatów przypadającą na konkretny okręg. W tej chwili ten system jest kompletnie wypaczony i tak naprawdę potrzebujemy zmiany i o to apelowała Komisja Wyborcza pod różnymi rządami, więc to nie jest absolutnie nowelizacja w jakikolwiek sposób mająca cel polityczny. Chodzi o to, żeby według obiektywnych wskaźników wyznaczać liczbę mandatów w poszczególnych okręgach, żeby odpowiadało to liczbie mieszkańców, bo wiemy, że ona na przestrzeni lat się zmienia po prostu i za tym powinien nadążać również podział mandatów.
1: Chociaż nie wygląda na to, że po tym wecie te przyszłoroczne wybory będą według nowych zasad, raczej będą według tych starych zasad, bo o wyborach teraz pani poseł porozmawiamy. Dokładnie trzy lata po wyborach z 15 października 2023 roku jesteśmy i mniej więcej rok przed kolejnymi wyborami. Jakie nastroje w Koalicji Obywatelskiej?
0: Dobre, nastroje dobre, choć oczywiście też już bardzo mobilizujemy się przed rokiem 2027. Natomiast to trzylecie jest okazją do podsumowania, do pokazania, co zrobiliśmy, ile osiągnęliśmy w ciągu tych trzech lat. Każdy obszar jest takim obszarem, w którym mamy czym się chwalić.
1: Pamięta pani 100 konkretów, z którymi wtedy jeszcze Platforma, dziś Koalicja Obywatelska, szła do wyborów?
0: Tak, oczywiście.
1: Wie pani, Fakt to policzył, zresztą inne media też, ale to są dane Faktu, ile udało się zrealizować?
0: Nie wiem, ile policzył Fakt, wiem...
1: 39.
0: Tak, tych konkretów wiem, że jest ta liczba. Ona jest, właściwie nie wiem na jakiej podstawie, bo my przyglądając się widzimy, że tych konkretów zrealizowanych jest powyżej 50, ale nie będę się kłóciła o te konkretne liczby. Pamiętajmy, że 100 konkretów to były obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej. Tyle tylko, że Koalicja Obywatelska po pierwsze nie rządzi sama, a nasi koalicjanci szli z nieco innymi postulatami i teraz każdy z nas musiał zrobić krok wstecz i z pewnych swoich priorytetów zrezygnować, no bo musimy również ustąpić miejsca koalicjantom, którzy szli z trochę innymi postulatami. Oprócz tego mamy szereg swoich zobowiązań, z których my byliśmy skłonni się wywiązać i nawet nam się to udało, forsując ustawy przez Sejm, chociażby tę o języku śląskim, czy o statusie osoby najbliższej, czy o antykoncepcji awaryjnej bez recepty.
1: Znów wracamy do tematu
0: weta. Tyle tylko, że te rozwiązania były wetowane przez prezydenta, podobnie jak kwestia naprawienia Trybunału Konstytucyjnego. My złożyliśmy taką ustawę, została wysłana do tegoż Trybunału Konstytucyjnego i tam utknęła, więc rządzenie w po pierwsze trudnej koalicji, po drugie z niesprzyjającym prezydentem, no nie jest, nie sprzyja realizacji wszystkich obietnic, no po prostu są obiektywne przeszkody.
1: A pamięta pani, co było numerem 9 w tych 100 konkretach?
0: No nie aż tak doskonale, na pamięć nie znam.
1: A to temat dla pani ważny, kwestia aborcji.

0: aborcji. Aborcja do 12 tygodnia. To był ten 9 punkt. Wśród 100 konkretów pani stoi na czele komisji tej sejmowej nadzwyczajnej, która się tymi zmianami zajmuje. No i teraz po nieco ponad 2 latach, bo ostatnio chyba spotkaliście się w lipcu 24 roku, teraz spotkaliście się kilka dni temu. Wróciliście do tych prac. Skąd to przyspieszenie, nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym momencie. Skąd ten powrót do prac teraz akurat?
1: To nie jest przyspieszenie. My od dawna mówiliśmy, że taki jest plan, że najpierw koalicja, zajmuje się ustawą o statusie osoby najbliższej, która jest również bardzo trudna negocjacyjnie, była bardzo trudna, no bo wiemy, że różnice pomiędzy Lewicą i Koalicją Obywatelską a PSL-em były tu znaczące i długo wypracowywaliśmy kompromis i uznaliśmy, że kiedy zakończymy tę pracę, to przystąpimy do drugiego, jeszcze trudniejszego tematu, który jeszcze bardziej nas dzieli. I w wyniku tych negocjacji z mojej komisji wyszły 2 projekty ustaw. Jeden to jest ten przywracający 3. przesłankę, czyli możliwość przerywania ciąży z uwagi na wady płodu. To jest ta przesłanka, której likwidacja przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wyciągnęła na ulicę setki tysięcy kobiet i nie tylko kobiet. I druga rzecz, dekryminalizacja pomocy w aborcji, czyli usunięcie z kodeksu karnego paragrafu czy artykułu, który pozwala na karanie matek, przyjaciółek, partnerów, mężów, kobiet, które ciąże przerywają. I te ustawy będą głosowane w Sejmie 20 października, czyli już w najbliższy wtorek.
0: I tutaj jest pełna zgoda między Lewicą, Koalicją Obywatelską a PSL-em? Bo rozbieżności było dość dużo.
1: Było dość dużo. Wypracowaliśmy jakieś porozumienie. Natomiast oczywiście cały czas Koalicja Obywatelska, ale Lewica również jest za legalną aborcją do 12 tygodnia. Przy czym tutaj zgody w koalicji nie ma i raczej nie będzie, bo tutaj PSL jednak twardo stoi na stanowisku, że na takie rozwiązanie się nie zgadza, ale również część Polski 2050, w tym sam Szymon Hołownia, mówi, że takiego rozwiązania nie poprze.
0: Tak, bo mówią o potrzebie referendum, a wy z kolei mówicie, że w tej kwestii referendum no, nie ma na razie potrzeby organizować.
1: Znaczy w tej kwestii referendum nie ma żadnego sensu, ponieważ referendum w Polsce nie ma mocy zmiany prawa. Nadal trzeba by było przygotować ustawę i przeprowadzić ją przez ten Sejm, w którym nie ma większości dla takiego rozwiązania i nadal na samym końcu jest prezydent, który już w kampanii wyborczej powiedział, że nie podpisze żadnej ustawy liberalizującej prawo aborcyjne, nawet powrotu do tej sytuacji sprzed 2020 roku, czyli do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Ja nie lubię tego słowa, bo to nie był żaden kompromis, tylko tak naprawdę zakaz aborcji z 3 wyjątkami.
0: Chociaż sama pani wie, jak ten kompromis w tych tematach trudno wynegocjować.
1: Trudno, bo cały czas w Polsce aborcja jest traktowana jako temat polityczny i ideologiczny,
0: i tak
1: a nie jako temat dotyczący zdrowia, życia i bezpieczeństwa kobiet. A tak naprawdę powinniśmy rozmawiać na tym poziomie. Rozmawiamy o zdrowiu kobiet, a nie o ideologii.
0: To przy okazji tych elementów, z którymi do wyborów szliście 3 lata temu, to tam jeszcze pojawiał się jeden ważny postulat rozliczeń. No i dziś jest krok w tym kierunku. Kolejny zresztą. Waldemar Żurek wnioskuje o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Też chodzi o zgodę na jego aresztowanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o bezprawne zaniżanie cen paliw z jesieni 23 roku. Czy takich informacji w najbliższym czasie a propos rozliczeń, powrotu do tego, co działo się za rządów Zjednoczonej Prawicy, będzie teraz więcej przez te najbliższe tygodnie i miesiące?
1: Te rozliczenia się toczą. Widzimy duże postępy w kwestii rozliczeń Funduszu Sprawiedliwości. Tam już nie tylko są akty oskarżenia, ale tam również są już pierwsze osoby skazane. Toczy się sprawa RARS-u, toczy się postępowanie wobec Dariusza Mateckiego i Daniel Obajtek jest kolejną osobą, która będzie musiała odpowiedzieć przed polskim wymiarem sprawiedliwości właśnie za tę sytuację nieprawidłowego czy niezgodnego z interesem Polski obniżenia cen paliwa, które było sztucznym obniżeniem i wyłącznie miało cel polityczny, a doprowadziło do tak naprawdę katastrofy i braku paliwa na stacjach benzynowych.
0: Tak, to jest ten czas, drodzy państwo, jeżeli pamiętacie, dystrybutory się na potęgę psuły na różnych stacjach w całej Polsce, to właśnie jest ten czas. Daniel Obajtek mówi o tym, że te działania teraz Waldemara Żurka to są działania polityczne, nie jego. On działał w interesie obywateli, chciał obniżyć ceny paliwa, a wy teraz działacie politycznie, ścigając go za to.
1: Czy w dziwny sposób obniżył je wtedy, kiedy toczyła się kampania wyborcza i, kiedy to było potrzebne po prostu dla krótkotrwałego celu politycznego. Tak jak powiedzieliśmy, doprowadziło to do braku paliwa na stacjach, bo po prostu wszyscy na potęgę je wykupowali, również na przygranicznych stacjach obywatele innych krajów, bo po prostu to sztuczne zaniżenie sprawiło, że to paliwo było tak tanie, że opłacało się przyjechać i zatankować i wyjechać z Polski. Więc jeżeli Daniel Obajtek jest niewinny, jeżeli jego działania miały na celu naprawdę dobro Polek i Polaków, to z całą pewnością będzie miał szansę opowiedzieć o tym przed sądem.
0: To pani poseł, na sam koniec ostatnie pytanie. Największa porażka tych 3 lat w wykonaniu waszych rządów to?

0: Ja myślę, że ja osobiście to traktuję jako największą porażkę. To, że cały czas nie jesteśmy w stanie zmienić prawa aborcyjnego i doprowadzić do tego, żeby tak jak w innych krajach europejskich aborcja była bezpieczna, legalna i dostępna dla każdej kobiety. I to jest porażka naszej koalicji, bo po prostu w tej koalicji nie jesteśmy w stanie takiego porozumienia osiągnąć, bo wciąż jest jednak duża grupa konserwatystów, którzy takiemu rozwiązaniu mówią nie.
1: Dorota Łoboda, rzeczniczka prasowa Klubu Koalicji Obywatelskiej, była gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję pani poseł.
0: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Myślę, że ósemka sędziów będzie rozmawiała z pozostałymi, aby Zgromadzenie Ogólne Trybunału zwołać, powiedziała Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli Karol Nawrocki uważa się za strażnika konstytucji, to niech ją uważnie przeczyta, powiedziała pani rzecznik. Sędziowie stają się sędziami Trybunału Konstytucyjnego w chwili ich wyboru przez Sejm, a konstytucja mówi, że prezydent ma obowiązek przyjęcia ślubowania. Na to zwróciła uwagę nasza gościni dosłownie kilka chwil temu w 24 pytaniach w Polskim Radiu 24. Oczywiście do tych wątków będziemy jeszcze wracać po godzinie 18, wtedy debata dnia na naszej antenie, a już za chwilę sprawy międzynarodowe, a dzieje się dość dużo. Będzie między innymi o szczycie Rady Europejskiej, o tym, że trwają trudne negocjacje budżetu. Pojawia się oczywiście pytanie, czy jesteśmy daleko od konsensusu. Pojawia się między innymi wątek ETS2. Przywracanie konkurencyjności europejskiego przemysłu to jest oczywiście również wyzwanie, nad którym muszą pochylić się europejscy posłowie. No i także kwestia Ukrainy na szczycie jest również bardzo ważnym tematem. Z kolei wątki migracyjne będą przerabiane jutro na tym szczycie, a już za chwilę na naszej antenie Ernest Zozuń szczegółowo nam opowie właśnie o wszystkich tych wątkach.
2: Światopogląd.
3: Erneście, zacznijmy od szczytu Rady Europejskiej i od trudnych negocjacji budżetu. Pojawia się pytanie, jak daleko jesteśmy od konsensusu?
4: Oj, daleko, a w ogóle to jeszcze z budżetem jesteśmy bardzo daleko, dlatego że ten budżet to dopiero długoterminowa perspektywa na lata, z tego co pamiętam.
3: 2028-2034.
4: Tak jest. No więc sam widzisz, jak daleko jeszcze mamy do tego wszystkiego. I zazwyczaj mniej więcej dwa lata przed uchwaleniem takiej perspektywy budżetowej zaczynają się rozmowy. No i to są dopiero bardzo wstępne rozmowy. Mamy na to w sumie półtora roku mniej więcej. I w tym czasie może się zmienić bardzo dużo. Taka perspektywa budżetowa rodzi się od takiego pierwszego zarysu, który w tej chwili jest przedstawiany. No a później to w ogóle może wyglądać zupełnie inaczej, bo po pierwsze płyną lata, po drugie zmieniają się priorytety Unii Europejskiej w ciągu tych lat. No i również pewne rzeczy są korygowane, bo patrzymy na to, jak różne rzeczy nam wychodzą i jak różne rzeczy mogą nam wychodzić w ciągu dalszym. No bo to są oczywiście budżety dotyczące różnych sfer działalności, bo to jest rolnictwo, przemysł, taka pomoc infrastrukturalna dla państw, które jeszcze tam różne rzeczy mają do zrobienia. No i wiadomo, że wtedy robi się taki dosyć dokładny audyt. No a przede wszystkim państwa zaczynają zgłaszać swoje potrzeby i podejmować te negocjacje. To jest pierwszy draft, nad którym w tej chwili będą te negocjacje prowadzone. Mówi się bardzo dużo, że potrzebne są cięcia w tym budżecie. No bo rzeczywiście nie jest najlepiej i trzeba kierować te pieniądze w zupełnie innych kierunkach niż do tej pory. Unia Europejska w tej chwili stawia główny nacisk na poprawienie swojego bezpieczeństwa i obronności, w związku z czym Unia Europejska o wiele więcej pieniędzy będzie chciała w tym kierunku wydać. No ale, no i w związku z tym wiadomo, że skądś te pieniądze trzeba wziąć. No a jak je trzeba skądś wziąć, no to na coś zabraknie.
3: Prezydencja irlandzka ma pewne pomysły i tutaj jakieś propozycje przesunięć istnieją.
4: Wiesz co, tylko ja bym się do tych propozycji w tej chwili kompletnie nie przywiązywał, ponieważ tak jak mówiłem, mamy jeszcze dwa lata do tego budżetu, plus do tego

0: jeszcze na początku są w tej chwili te negocjacje i obecne wszelkie koncepcje przesuwania czegokolwiek, czy obcinania czegokolwiek, są na razie koncepcjami takimi mocno początkowymi i pod wpływem negocjacji tego, co, o czym będą rozmawiać po pierwsze przywódcy na tych szczytach, z który mamy w tej chwili, ale również na takich spotkaniach ministrów europejskich z poszczególnych sektorów. No i oni właściwie będą się zastanawiali nad tym, co gdzie przesuwać. No i oni będą uzasadniali, dlaczego im pieniądze są potrzebne, a innym trochę mniej. I tutaj
1: zawsze uzasadnienie się znajdzie.
0: Komisja Europejska będzie musiała znaleźć jakiś złoty środek, by po pierwsze wszyscy dostali tyle, ile potrzebują, no a po drugie, by wszyscy byli zadowoleni.
1: Chociaż no to tak się nie da chyba.
0: No tak się nie da, ale zobaczysz, że jak będzie uchwalona perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na te lata 28-34, no to zobaczysz, że na konferencji prasowej wszyscy będą zadowoleni.
1: Pamiętamy, jest przy takiej okazji.
0: Znaczy, mamy pewnego rodzaju deklarację ze strony Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej, że wszelkie cięcia, o których jest w tej chwili mowa, nie będą dotyczyły Polski, bo Polska po pierwsze potrzebuje unijnych pieniędzy, by wzmacniać wschodnią granicę Unii Europejskiej, nie tylko Polski. Ten mur, który postawiono na granicy z Białorusią, to jest płot na granicy Unii Europejskiej, bo tam się kończy Unia Europejska, w związku z czym wspólnota doskonale zdaje sobie sprawę, że nam potrzeba pieniędzy, by tej granicy skutecznie strzec, tym bardziej, że przez te granice Unia Europejska jest atakowana w różny hybrydowy sposób. No i jest to newralgiczny punkt potrzeb naszej wspólnoty w tej chwili.
1: To skoro powiedziałeś o tej granicy, to spójrzmy, co dzieje się za nią, bo to są historie, które sięgają właściwie orbity okołoziemskiej już teraz, niskiej orbity okołoziemskiej. Chodzi o Starlinki.
0: Prezydent
1: Zełenski krytykuje Stany Zjednoczone, Ukraina uderza w infrastrukturę energetyczną Rosji, a Elon Musk wyłącza Starlinki, a następnie tłumaczy, że to decyzja administracji USA. Tak, jak połączyć te kropki?
0: Kropki można połączyć w sposób jasny. Albo jest to taka próba, by pokazać Ukrainie, jak to będzie, jeśli wyłączymy wam wszelkie dane wywiadowcze i właśnie te Starlinki, czyli tą część wojskową Starlinków, Starshield, i zobaczycie, jak to będzie, w związku z czym wypełniajcie nasze życzenia, które wam zgłaszaliśmy i zgłaszamy, bo tu przypomnieć trzeba, kilka dni temu Donald Trump jasno powiedział, jeśli Ukraina nie zaprzestanie bombardowania rosyjskich rafinerii, no to odetniemy Ukrainę od danych wywiadowczych. No i właśnie można to traktować jako taką, taką pokazową, taki przykład, że zobaczcie, to tak to właśnie będzie. Nie polecą wasze drony w kierunku celów w Rosji, nie polecą wasze drony, które strącają rakiety, które spadają na wasze miasta. No a w ogóle nie dostaniecie informacji, że te rakiety lecą, w związku z czym nic z tym nie zrobicie i nie będziecie mogli się zabezpieczyć, a ludzie nie będą mogli schować się do schronów. No też można to tłumaczyć, ponieważ Elon Musk mówi, myśmy nic nie wyłączali, Donald Trump mówi, myśmy nic nie wyłączali. Płyną informacje o różnych awariach czy sabotażach, które dotykają różnego rodzaju stacje naziemne systemu Starlink, więc być może rzeczywiście to po prostu była jakaś chwilowa awaria. No rzeczy skomplikowane mają to do siebie, że czasem się psują. No a jak się psują rzeczy, które obejmują swoim działaniem cały glob, no to cały glob to odczuwa. No, parę razy mieliśmy z czymś takim do czynienia. No i miejmy nadzieję, że to jest jedyny powód tego, co przez ostatnie dni z tym wszystkim się działo.
1: Erneście, mamy niecałą minutę, ale chcę, żebyś powiedział chociaż kilka słów, kilka zdań o sytuacji w Stambule. Tam powódź rzeczywiście wygląda dramatycznie.
0: Wygląda to dramatycznie. Niesłychane ulewy po prostu przeszły przez to miasto. Stambuł jest, jak państwo, ci, którzy byli, wiedzą, a ci, którzy nie byli, to pragnę wyjaśnić, miastem nierównym. To jest miasto, które jest położone na wzgórzu wzgórzach, tam jak się spaceruje ulicami, doraz się

0: idzie w dół, raz się idzie w górę. W związku z czym takie miasta podatne są na to, że jeśli przychodzą bardzo obfite ulewy, a tym razem były to rzeczywiście, tam liczono, że spadło mniej więcej w ciągu jednego dnia miesięczny limit wody na metr kwadratowy. W związku z czym jak przechodzi ulewa przez takie miasto, to te uliczki zamieniają się w rwące potoki, no a później jest taki kataklizm.
1: Do tego tematu z pewnością będziemy wracać na antenie Polskiego Radia 24. Ernest Zozuń, Światopogląd, bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Uwaga, wiadomość z ostatniej chwili, na którą czekaliście cały rok. Toyota wreszcie ogłosiła wyprzedaż, czyli wielki finał roku potęgi. Tylko teraz niezawodne SUV-y, designerskie crossovery i eleganckie sedany z innowacyjnymi napędami zelektryfikowanymi, z rabatami nawet do 35 tysięcy złotych. Tego nie można przegapić, ale należy się spieszyć, bo największy wybór jest na początku wyprzedaży. Przyjdź do salonu Toyoty i dowiedz się więcej podczas dni otwartych od 19 do 24 października.
2: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
8: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje. I wesprzyj samotnych seniorów.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kuglowania wyborami nie będzie, tak mówi prezydent Nawrocki i odmawia podpisania nowelizacji kodeksu wyborczego. Powstaną nowe miejsca pracy. Karabinek kompaktowy będzie wytwarzany w nowej fabryce broni w Białymstoku. Pomyślne informacje płyną z Rzymu. Rekonwalescencja papieża po wtorkowej operacji przebiega prawidłowo. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezydent zawetował kolejne trzy ustawy. Jedna z nich to nowelizacja kodeksu wyborczego. Proponowane przez rząd rozwiązania mają na celu osłabienie konkurencji politycznej przed nadchodzącymi wyborami, mówi Karol Nawrocki.
2: Prawo wyborcze i uczciwość wyborów nie może być przedmiotem partyjnego eksperymentu, tylko po to, by zwiększyć swoje szanse wyborcze. Traktuję te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań. Dlatego mówię jasno, kuglowania wyborami nie będzie.
1: 8 ustaw prezydent podpisał, jak wyjaśnił Karol Nawrocki, to te ustawy, które zostały uchwalone z poprawkami po wcześniejszych wetach. To m.in. zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, także ustawa o prawach konsumenta. W Białymstoku powstanie fabryka broni palnej. Umowę o współpracy podpisały białostocka grupa technologiczna Alex i firma JNC Armament ze Skarżyska Kamiennej. Docelowo w nowoczesnym parku maszynowym co roku ma być wytwarzanych kilka tysięcy sztuk karabinków.
3: Możemy powiedzieć, że jesteśmy pierwszą niepaństwową firmą w historii Polski, która skonstruowała własny model broni strzelackiej.
4: Prezes firmy JC Armament Rafał Cygański.
3: To jest karabinek kompaktowy przeznaczony do pracy w bliskim kontakcie. Broń przeznaczona przede wszystkim dla oddziałów specjalnych bądź operatorów pojazdów statków.

0: Powierzchnych. Mam nadzieję, że dzięki naszemu konsorcjum na Podlasiu powstanie pierwsza w historii tego regionu fabryka broni.
1: Też wartość dodana do województwa, powstaną nowe miejsca pracy.
2: Prezes spółki Alex Tadeusz Ożarowski.
1: Będziemy się czuć bezpiecznie, że produkujemy to w Polsce, a nie importujemy to z zagranicy. Te pieniążki zostaną u nas w kraju i mogą być zainwestowane w nowe rozwiązania. Nie tylko te karabinki, bo mamy też projekt następny. Jest to platforma dronowa do zwalczania dronów.
3: Rozmawiał reporter Polskiego Radia Białystok Marcin Gliński. Umowę na utworzenie platformy antydronowej obie firmy podpisały we wrześniu. Przy tym projekcie będą też pracowali partnerzy technologiczni ze Szwecji i Ukrainy, również Politechniki Świętokrzyska i Białostocka. Rekonwalescencja papieża Leona XIV po operacji przebiega prawidłowo. Jak informują lekarze, operowane płuco dobrze się goi. Wyniki badań kontrolnych są w normie.
4: Lekarze Luigi Carbone i Stefano Margaritora przekazali, że papież samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Poranne badanie rentgenowskie klatki piersiowej potwierdziło prawidłowe gojenie się operowanego płuca. Podczas fizjoterapii Ojciec Święty wykonał też pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Papież przeszedł operację we wtorek wieczorem. W szpitalu Gemelli ma pozostać około tygodnia. W środę po południu Leon XIV odprawił mszę w specjalnej sali na 10. piętrze kliniki. Dziś o 20:00 w szpitalu odbędzie się modlitwa różańcowa w intencji powrotu papieża do zdrowia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
3: Trzy osoby zginęły w wyniku ulew, jakie wczoraj wieczorem dotknęły Stambuł. Służby poszukują czterech osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest 14-latek. Poraził go prąd, kiedy wszedł w kałużę. Woda zalała domy, firmy, także obiekty użyteczności publicznej w kilku dzielnicach. Unieruchomiła pojazdy i sparaliżowała ruch w całym mieście. Akcje ratunkowe służby prowadziły przez całą noc. Do ewakuacji ludzi wykorzystywały łodzie. Na koniec dwa apele policji. Jeden do pieszych, drugi do kierowców. W obu apelach funkcjonariusze wzywają do szczególnej ostrożności, bo jesienna pogoda oznacza trudne warunki na drodze. Piesi powinni zadbać szczególnie o to, aby być widocznymi. Apelujemy o noszenie odblasków, mówi młodszy aspirant Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji.
5: Dzień jest coraz krótszy. W związku z tym, poruszając się po drogach, musimy zachowywać szczególną ostrożność. Jako piesi pamiętajmy o tym, żeby zawsze mieć w widocznym miejscu przy sobie jakiś element odblaskowy. Co prawda przepisy nakładają na nas obowiązek, aby taki element odblaskowy mieć poza terenem zabudowanym po zmroku, poruszając się po drodze. Natomiast warto go również nosić w terenie zabudowanym.
3: Jest też apel do kierowców o koncentrację, ostrożność i zachowanie ograniczonego zaufania do pieszych.
5: Jeżeli wyruszamy w drogę po zmroku, pamiętajmy o tym, aby zachować szczególną ostrożność. Zachowujmy też większe odstępy i zwracajmy uwagę na nieoświetlone miejsca. Pamiętajmy też, że nie wszyscy piesi stosują się do reguły i nie zawsze każdy pieszy ma ze sobą ten element odblaskowy. Na takie sytuacje musimy być szczególnie uczuleni, żeby nie doszło do tragedii.
3: Policjanci przypominają też kierującym, aby zachowali prędkość odpowiednią do warunków, jakie panują na drodze.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Do końca dnia w wielu regionach pogodnie, przelotny deszcz popada na wschodzie kraju, na termometrach od 10 do 15 stopni. W nocy pokropi deszcz na Podkarpaciu i w Małopolsce, na wschodzie i południu i w centrum utworzą się mgły. Będą ograniczały widzialność do 300 metrów, miejscami do 100. 1 stopień pokażą termometry na południu i wschodzie. Do 6 stopni będzie na zachodzie i około 7 nad morzem. Na obszarach podgórskich Karpat lokalnie spadki temperatury do minus 4 stopni.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Jest 17:06, rozpoczynamy kolejną godzinę popołudnia z Polskim Radiem 24. Teraz czas na walkę z dezinformacją, czyli program Sprawdzam. To nową propozycję Polskiego Radia, która ma na celu właśnie walkę z nieprawdziwymi informacjami. Na antenie Polskiego Radia 24 przypomnijmy od poniedziałku do piątku po godzinie 17:00. Liczby bez kontekstu mogą bardziej zaciemniać obraz wojny niż go wyjaśniać, zwłaszcza gdy za statystykami kryją się historie ludzi, którzy nie mogli sami zdecydować o swoim losie. Leszek Miller kolejny raz powiela rosyjską

0: propagandę o Ukrainie. Jego twierdzenia sprawdza Witold Banach.
1: Sprawdzam to.
2: Leszek Miller na platformie X pisze: Rosja przyjęła od lutego 2022 roku 5 milionów ukraińskich uchodźców. Ten kłamliwy wpis popiera filmikiem Ricka Sancheza, amerykańskiego dziennikarza, który zamieszkał w Rosji i pracuje dla jednej z putinowskich telewizji, a który w nagraniu twierdzi:
3: Większość Ukraińców, którzy opuścili swój kraj, nie udała się do Europy, lecz do Rosji. Będą cię przekonywać, że wszyscy trafili do Polski. Owszem, około 750-800 tysięcy. Albo do Niemiec. Tam trafiło blisko milion osób, ale od 5 do 6 milionów poszło do Rosji.
2: Fakty jednak są zupełnie inne.
4: Zgodnie z danymi UNHCR-u, czyli danymi ONZ-owskimi, obecnie w Rosji jest 5740, powiedzmy, uchodźców wojennych czy osób objętych jakąkolwiek formą ochrony międzynarodowej.
2: Tłumaczy Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej, który dodaje, że Ukraińcy, którzy trafiają do Rosji, nie tylko nie otrzymują statusu uchodźcy.
4: Zdecydowana większość tych osób, które trafiły do Federacji Rosyjskiej, one tam nie trafiły z własnej woli. Rosjanie oficjalnie zgłaszali do UNHCR-u liczbę powyżej 2 milionów osób, które rzekomo zostały objęte ochroną tymczasową. Tylko że wiemy dzisiaj, że te osoby były zmuszane do przyjęcia obywatelstwa Federacji Rosyjskiej albo do opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej.
2: W dodatku niewiadomą pozostaje liczba Ukraińców, którzy zostali uwięzieni jako wrogowie Rosji i ślad po nich zaginął. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Witold Banach, do usłyszenia.
0: A Sprawdzam To na antenie Polskiego Radia 24 codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 17. Warto zarezerwować wtedy czas właśnie na ten program. Tymczasem w naszej reżyserce łącza rozgrzane są do czerwoności, bowiem teraz przyszedł czas na spotkanie z ważnymi informacjami, którymi przyjrzeli się dziennikarze i reporterzy Polskiego Radia.
1: Kraj na łączach.
0: A na początek przenosimy się do województwa lubelskiego, gdzie w wielu aptekach zaczyna brakować szczepionek przeciwko grypie. A przecież to dopiero początek sezonu infekcyjnego. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień dobry, witam ciebie. Dzień dobry państwu.
0: Jak to jest z tymi szczepionkami w twoim regionie?
5: No, u mnie wygląda to tak, jak już zauważyłeś, choć to dopiero początek sezonu, to już niekiedy w niektórych aptekach szczepionek po prostu nie ma. Mimo wszystko, jak rozmawiałem z niektórymi ekspertami, no to mówią mi spokojnie, spokojnie, sytuacja jest w pełni pod kontrolą. No, a więcej o szczegółach mówi wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie, Tomasz Barszcz.
6: Pojawiają się pewne braki w zaopatrzeniu, bardziej na poziomie hurtowym niż na poziomie aptek, ale odnoszę wrażenie, że ilość szczepionek, która została przygotowana na ten sezon do dystrybucji na terenie Polski, że jest troszeczkę za mała, dlatego że cały czas wzrasta odsetek osób, które się szczepią.
5: No, mimo wszystko wyraźnie trzeba zaznaczyć, że nie są to jakieś, ta wyszczepialność to nie są jakieś ogromne liczby. W poprzednim sezonie, jak dobrze pamiętam, ta wyszczepialność była zaledwie na poziomie około 6%. No, także do odporności tej populacyjnej wciąż nam bardzo, bardzo daleko. Też byłem w kilku aptekach i po prostu sprawdzając, czy są te szczepionki, no i odszedłem z kwitkiem. No, a wiele też zależy od tego, co mamy na recepcie, co widnieje na tej recepcie. O szczegółach mówi farmaceuta Wojciech Drozd.
7: Myślę, że na sezon wystarczy influwaków, a na wakcję gripie czekamy, aż doprodukują, bo hurtownia mówi, że w połowie listopada ma być kolejna dostawa do nas.
8: Czyli po prostu w hurtowniach nie ma, tak jak państwo dzwonicie, to...
7: Czekamy, aż się pojawia po prostu, nic nie zrobimy. Mhm. Jak nie ma skąd wziąć, wszędzie zaczęłem brakować, ale te zamienniki dostępne od ręki są raczej.
5: Gdy uda się komuś już zdobyć szczepionkę, to sam zabieg to już tak naprawdę czysta formalność. Około 2-3 minut cały zabieg trwa. No ale też zapytałem i warto w ogóle się zapytać, pytanie brzmi właśnie, czy w ogóle my jako społeczeństwo chcemy się szczepić?
9: Jeszcze nie.
8: A dlaczego nie? A będzie się pani szczepić, czy nie?
9: Pomyślę jeszcze.
10: Jeszcze nie, ale...
9: zamierzam to zrobić. Już jest wiek taki,

0: średnio emerytalny i trzeba to wykorzystać po prostu.
1: Może bym się zaszczepiła. Na grypę to tak, na inne nie, na pewno. Może jakaś obawa, może wie pan, może to jest niepotrzebne.
2: No a z grypą, choć wielu ją bagatelizuje, no nie mam żartów. Przekonują, że lekarze przekonują, że takie szczepienia są jak najbardziej potrzebne. I choć sama szczepionka nie uchroni nas w 100% przed zachorowaniem, to jeżeli już zachorujemy, to na pewno ten przebieg samej choroby będzie o wiele bardziej łagodny. O czym mówi właśnie lekarz rodzinna Marzena Bokuń-Hajkowska.
3: Ostatni sezon to jest około 6% pacjentów zaszczepionych, więc jest to bardzo, bardzo mało. Wiadomo, że pacjenci nieszczepieni stanowią zagrożenie dla osób tych też również zaszczepionych. Bo tutaj, jeżeli chodzi o szczepienia, to trzeba powiedzieć, że one zapobiegają powikłaniom grypowym, czyli zapobiegają na przykład zapaleniu płuc, zapaleniu mięśnia sercowego i przede wszystkim chronią również przed zgonem.
2: Tak na koniec można podsumować, że Polak mądry po szkodzie, no a pacjent po powikłaniach. No i tak sobie myślę, że zamiast więc czekać, aż chyba wirus rozda nam karty, warto pamiętać o tym, że zawsze jest lepiej i łatwiej pójść o własnych siłach do apteki po szczepionkę, niż trafić do szpitala z pogrypowymi powikłaniami.
4: Tomku, absolutnie się z tobą zgadzam. Dodajmy tylko, że szczepienia przeciwko grypie w pełni refundowane mają dzieci i młodzież, seniorzy w wieku od 65 roku życia, a także kobiety w ciąży i w połogu. Pamiętajmy o tym i dbajmy o siebie. Tomku, zdrowia życzę.
2: Wzajemnie. Dziękuję serdecznie.
4: Tomasz Maczulski z Radia Lublin, a już za moment ze wschodu Polski przeniesiemy się do centrum naszego kraju. Kraj na łączach i polskie drogi w łódzkim wydaniu. Miasto Łódź chce odblokować nową drogę bez zezwolenia wojewody. Wiemy, jakie są plany miasta w sprawie ulicy Kaczeńcowej na Teofilowie. Ładna nazwa, Kaczeńcowa ulica. Budowa nowego odcinka jezdni od Rowąża do Rąbieńskiej już się zakończyła, ale wojewoda wycofała zezwolenie na realizację tej inwestycji. Tematem zajmuje się reporter Radia Łódź, Michał Dąbrowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Michale, kiedy nowo wybudowana droga może zostać realnie, no i też prawnie otwarta?
5: Prawnie wypada powiedzieć, że trudno powiedzieć, bo sprawa trafi do sądu i z tym różnie może być, ale realnie, według miasta jest to realne jeszcze w październiku, do którego końca zostało 15 dni, czyli nieco powyżej 2 tygodni, a remont kolejnej ważnej jezdni na tym dużym blokowym osiedlu na Teofilowie, czyli ulicy Traktorowej, ma ruszyć po 1 listopada. Takie plany przynajmniej na razie ma Urząd Miasta na końcówkę roku na tym dużym łódzkim osiedlu. Jak informowali w Radiu Łódź, budowa nowego odcinka Kaczeńcowej już się zakończyła, ale na odcinku od Odrowąża do Rąbieńskiej oprócz nowych nasadzeń, chodników, asfaltu czy rond zobaczymy też stare barierki drogowe zagradzające wjazd.
6: Przepiękna droga, mówię. Takiej nie ma z tamtej strony, a tutaj mówię, no to na XXI wiek.
7: Jest to jakiś urok, jest cisza i spokój póki co.
6: Droga jest przepiękna i powinna być otwarta.
5: Mówią mieszkańcy łódzkiego Teofilowa. Powodem jest wycofanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przez wojewodę. Według Urzędu Wojewódzkiego miasto sztucznie podzieliło inwestycje na Teofilowie na kilka odcinków tak, aby nie musieć uzyskiwać decyzji środowiskowej, bo oczekiwanie na ten dokument potrafi trwać długimi miesiącami. Wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita twierdzi, że nie było żadnego sztucznego dzielenia.
8: Ten odcinek ulicy Kaczeńcowej nie ma kilometra. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującymi, nie wymagana była decyzja środowiskowa. Każda droga z każdą w mieście Łodzi się łączy. Gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to właściwie nie byłoby żadnej inwestycji, która jest poniżej kilometra, gdzie nie byłaby wymagana decyzja.
5: Miasto ma jednak pomysł na otwarcie Kaczeńcowej. Miałoby to się stać na mocy umów dzierżawy z właścicielami działek, przez które przebiega nowy odcinek ulicy Kaczeńcowej, bo mieszkańcy są wciąż właścicielami tego odcinka. Miasto zaskarżyło też już decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i czekamy na to, co się dalej wydarzy.
4: Jak widać, drogi prawne czasem bywają bardziej wyboiste niż te drogi w remoncie. Na ulicy Kaczeńcowej na łódzkim Teofilowie był Michał Dąbrowski z Radia Łódź. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. A teraz z Łodzi przeniesiemy się na...

0: Dolny Śląsk. Trwa posiedzenie aresztowe właściciela prywatnego zoo Łączna w Mieroszowie. To kolejny etap sprawy, w której 5 osób usłyszało zarzuty znęcania się nad zwierzętami. W nocy na terenie ogrodu doszło też do przepychanek z policją. W związku z tym zatrzymano 4 osoby. Tematem zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry. Czego dotyczy ta sprawa?
1: To jest śledztwo dotyczące warunków, w jakich przebywały zwierzęta. Ono trwało kilka miesięcy. Prokuratura wszczęła je po zawiadomieniach organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. We wtorek zatrzymano 5 osób związanych z ogrodem, a dzień później przedstawiono im zarzuty. Mówi Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy.
2: Znęcali się nad przebywającymi tam zwierzętami w ilości nie mniejszej niż 561 zwierząt w ten sposób, że świadomie dopuszczali do zadawania im bólu, cierpień poprzez niezapewnienie odpowiednich dla potrzeb danego gatunku warunków bytowania, właściwego dla ich potrzeb sposobu żywienia, należytej opieki lekarsko-weterynaryjnej, niezaspokojenie ich potrzeb gatunkowych, indywidualnych, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach sanitarnych, w klatkach i wybiegach niezapewniających odpowiedniej przestrzeni bez dostępu do czystej wody pitnej, narażenia na działanie wysokich i niskich temperatur oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, generowanie objawów chorobowych, niepoddawanie zwierząt koniecznym procedurom medycznym, co doprowadziło do ich niedożywienia, chorób oraz śmierci.
1: Z ogrodu wywieziono już 30 zwierząt. Na miejscu prowadzone były oględziny, zabezpieczono także ślady i sprawdzono warunki, w jakich przebywały inne zwierzęta. Sytuacja zaostrzyła się w nocy. Podczas działań służb doszło tam do przepychanek z policją i zatrzymano 4 osoby.
3: Nie jesteście u siebie.
4: Nie stoimy na drodze.
3: Nie robicie wobec żadnych czynności. Proszę,
5: ja jestem, ja tu mogę stać. Ale tu nikt nie interweniuje. Oni tu dzieci
6: odsyłają. Zależy nam na tym zoo.
7: Tu były chyba ze 2 albo ze 3 pojazdy, w które przyjechały po to, żeby zapakować, tak, i przewieźć jakieś zwierzęta.
8: Wyrażamy po prostu wielkie zaniepokojenie tą sytuacją, że to się odbywa w taki sposób.
1: Równolegle wojewoda dolnośląska Anna Żabska poleciła zwołanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, który ma ustalić przede wszystkim, jak obecnie wygląda sytuacja zwierząt i żeby im zapewnić dalszą opiekę, przekazał jej rzecznik Tomasz Jankowski.
9: Jego rolą będzie przede wszystkim bezpieczeństwo i opieka nad zwierzętami w granicach ustaleń z prokuraturą i rzetelna informacja. W pracach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego wezmą udział przedstawiciele lokalnego samorządu, ochotniczej straży pożarnej, powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej, Policji. Będzie też przedstawiciel starosty wałbrzyskiego, przedstawiciel wojewódzkiego lekarza weterynarii, przedstawiciel dolnośląskiego wojewódzkiego państwowego inspektora sanitarno-epidemiologicznego oraz przedstawiciel wojewody dolnośląskiego. Wojewoda zwróciła się o pilne przedstawienie aktualnych informacji dotyczących liczby i stanu zwierząt, warunków ich przebywania, dostępności opieki weterynaryjnej oraz potrzeb wymagających dodatkowego wsparcia. Celem tych działań jest m.in. usprawnienie przepływu informacji oraz skoordynowanie ewentualnej pomocy. Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
1: Właściciel ogrodu Marcin Nowaczek nie zgadza się z zarzutami dotyczącymi warunków w zoo. Wcześniej podkreślał, że placówka podlegała kontrolom. Zoo Łączna natomiast działa jako ogród zoologiczny od 2012 roku. Według właścicieli przebywało tam około 100 gatunków zwierząt, w tym tygrysy, kangury i różne gatunki małp. I dosłownie przed chwilą pojawiły się też nowe informacje już po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Wiemy, że na terenie zoo jest obecnie około 667 zwierząt, 33 zostały relokowane, część trafiła do Holandii i Belgii. Zatrzymano po tych nocnych awanturach 5 osób. Jedno zostało ukarane mandatem, 4 zatrzymano w związku z naruszeniem nietykalności policjantów i policja także dementuje nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomej śmierci zwierząt podczas działań służb.
0: Mateuszu, jak słyszeliśmy na jednym z nagrań, które przedstawiłeś, emocje w Mieroszowie naprawdę sięgają zenitu. Mateusz Czmiel trzyma rękę na pulsie i z pewnością, jeśli pojawią się nowe fakty, wrócimy do tego tematu. Mateuszu, bardzo dziękujemy. szybciej, dalej, wyżej do Igrzysk Olimpijskich. Co prawda jeszcze dużo czasu, ale w sporcie oczywiście dużo się dzieje. W studiu razem ze mną jest Sylwia Urban. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: A to oznacza, że w Polsce

0: W Radiu 24 czas na informacje sportowe.
1: Maja Chwalińska i Iga Świątek są już w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Iwą Jowi.

0: oznacza, że Polki zapewniły sobie co najmniej brązowe medale. Brzeska i Wielgos wygrały w ćwierćfinale z Francuzkami, Pawadę i Lutz 3-2, a Bajor i Kukulkowa pokonały występujące pod neutralną flagą Rosjanki, Tajłakową i Abramian 3-0. Mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Tomasz Krzeszewski.
1: Myślę, że poziom jest tak naprawdę bardzo wyrównany, więc jeżeli mamy dwa deble żeńskie z udziałem Polek w czwórce, to na pewno jest się z czego cieszyć. Rozstawienie to jest jedno, ale sama gra to jest drugie i przy tak wyrównanym poziomie, co można w pierwszej rundzie przegrać, tak, a można zajść daleko, dlatego też na pewno udział naszych półfinale jest dla nas na pewno bardzo dobry, tak, mam nadzieję, że to nie jest jeszcze koniec turnieju i gramy dalej po prostu, ale w tym momencie już z pewnością jesteśmy mocno usatysfakcjonowani.
0: Jutro o finał Brzyska i Wielgos zagrają z Niemkami Niną Mittelham i Anet Kaufmann, a Bajor i Kukulkowa z Rumunkami Bernadette Schoc i Elisabietą Samarą. Dodam, że Bajor awansowała też do 1/8 finału singla po zwycięstwie nad Czeszką Karin Grofową 4-2, a dziś wieczorem w 1/8 finału singla zagra Miłosz Radzimski, rywalem Polaka będzie Słoweniec Darko Jorgić. Z kolei Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lavreysen, zdobywając 22. złoty medal. Po wczorajszych piłkarskich emocjach związanych z Ligą Mistrzów dziś pora na Ligę Europy, a w niej grają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Lech podejmie w meczu drugiej kolejki fazy ligowej Bayer Leverkusen. Bramkarz kolejorza Mateusz Lis wylicza silne strony niemieckiego rywala.
2: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
0: Lis podkreśla, że jest gotowy na mecz z Bayerem.
2: W treningu staramy się tą sytuację meczową oddać na tyle w treningu, żeby przygotować się jak najlepiej do tego, co może nas spotkać w meczu. I wiemy, jak Bayer będzie chciał grać, więc w treningu stricte bramkarskim, kiedy mamy na to trochę więcej czasu, staramy się te wszystkie aspekty zachować na tyle, żebym ja jako bramkarz nie był zaskoczony w meczu, żebym jak najbardziej był przygotowany do tego, co może się wydarzyć.
0: W Niemczech przestrzegają Bayer przed meczem z Lechem w kotle czarownic. Niemieckie media mówią dużo o wysokiej skuteczności mistrza Polski.
3: Przed kotłem czarownic przestrzega Sport 1. Bild napisało spodziewanych ponad 40 tysiącach kibiców. Piłkarze Bayeru może przeczytali o tym w internecie, ale na pewno lądując w Polsce widzieli ogromny napis na lotnisku Let's do the Poznań. Obraz kibiców skaczących tyłem do boiska nie jest obcy Natanowi Teli. Pamiętam, jak zobaczyłem tę celebrację na jednym z meczów Ligi Mistrzów. Cieszę się, że zagram w miejscu, gdzie to zostało wymyślone. Mam jednak nadzieję, że kibice Lecha nie będą mieli czego świętować, bo będziemy w stanie wygrać, powiedział nigeryjski pomocnik Bayeru. Trener aptekarzy też jest przekonany, że trybuny będą argumentem za gospodarzami. Super będzie przeżyć grę na tym dużym, pięknym stadionie. Wiemy, że fani są mocnym wsparciem rywali, ale jesteśmy w Lidze Europy właśnie dla gry na takich obiektach. To nas motywuje, podkreślił Carles Martinez. Telewizja NTV podkreśla dodatkową motywację Lecha po przegranej z Crystal Palace. WDR widzi duże wyzwanie dla klubu z Leverkusen, ale Kicker wskazuje Bayer jako zdecydowanego faworyta. Magazyn najsłabszą stronę kolejorza upatruje w braku doświadczenia młodych obrońców. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Początek meczu Lecha z Bayerem o 18:45, a o 21:00 Jagiellonia Białystok zmierzy się z Araratem Armenia. Dla zespołu z Białego Stoku to pierwszy domowy mecz na tym poziomie rozgrywek, z czego cieszy się kapitan Jesus Imaz.
4: Gramy pierwszy mecz Ligi Europy w domu. To jest bardzo ważne dla nas. Zmienimy kompetycję. To chcemy wygrać pierwszy mecz, chcemy grać dobrze i chcemy wygrać, bo dla nas to jest bardzo ważne. Mamy dużo czasu bez wygramy. Jesteśmy razem, jesteśmy gotowi. Na pewno walczymy na pierwsze 3 punkty.
0: Podobnego zdania jest szkoleniowiec Jagi Adrian Siemieniec.
5: Bardzo się cieszymy z miejsca, w którym jesteśmy. Zaczynamy tworzyć kolejną historię, bo ten mecz zawsze będzie tym pierwszym historycznym w Lidze Europy dla Jagiellonii i to już się nie zmieni. I wierzę w to, że swoją postawą na boisku doprowadzimy do sytuacji, że razem po meczu będziemy się wszyscy cieszyć z pierwszego historycznego zwycięstwa również w Lidze Europy. Ono jest nam potrzebne, ale tak jak powiedziałem, małe kroki i zaczynamy od fundamentu, tak żeby na nowo budować pewność siebie tej drużyny.
0: Przypomnę, początek meczu Jagiellonii.

0: nim o 21:00. Dodam również, że w pierwszej kolejce spotkań fazy ligowej Lech przegrał na wyjeździe z Crystal Palace 0-4, a Jagiellonia przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2. Tymczasem w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarskiej MLS Mateusz Bogusz zdobył dla Houston Dynamo efektowną bramkę po strzale przewrotką w zremisowanym na wyjeździe 3-3 meczu z San Diego FC. To siódmy gol 25-letniego piłkarza w tym sezonie, natomiast Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie przegrało u siebie z Philadelphia Union 1-3.
1: Sylwia Urban, bardzo dziękujemy.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 17:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prezydent zawetował trzy ustawy. To m.in. ustawa dotycząca reklam wyborczych oraz wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jedna z zawetowanych ustaw dotyczy wprowadzenia zmian w zasadach przeprowadzania głosowania i ustalania wyników wyborów. To zła decyzja prezydenta, tak mówiła w studiu Polskiego Radia 24 rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
8: Nowela zakładała bardzo obiektywne wskaźniki, to znaczy na podstawie danych z głosu Państwowa Komisja Wyborcza aktualizowałaby po prostu liczbę mandatów w poszczególnych okręgach. I nie jest tak, że ktoś by na tym skorzystał.
7: Karol Nawrocki podpisał 8 ustaw, wśród nich zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawa o prawach konsumenta. Czwarte ognisko wścieklizny na Lubelszczyźnie. Wykryto je w Żurawce w powiecie tomaszowskim. Chorobę stwierdzono u dziko żyjącego lisa, który wszedł na ogrodzoną posesję, mówi lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Monika Michałowska.
9: Lis wszedł na posesję, nie bał się w ogóle ludzi. Właściciel próbował tego lisa z posesji przepędzić. Niestety to nie zadziałało. Lis został zabity i próby zostały pobrane do badań. Badania potwierdziły, że przyczyną takiego zachowania u zwierzęcia było zakażenie wirusem wścieklizny. W związku z tym zostały standardowe kroki podjęte. Zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne. Psy należy trzymać na uwięzi w pomieszczeniach zamkniętych albo na ogrodzonym terenie zamkniętym.
7: Wścieklizna to niebezpieczna, nieuleczalna i śmiertelna choroba od zwierzęca. Mogą na nią zachorować zwierzęta i ludzie. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe pozwala uratować życie wielu pacjentów, którzy cierpią na nowotwory, choroby neurologiczne i przewlekłe. Obchodzimy Światowy Dzień Żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Wprowadzenie takiego sposobu żywienia było przełomowe, mówi chirurg profesor Zbigniew Lorenc.
10: Dzięki leczeniu żywieniowemu, czy dojelitowemu, czy pozajelitowemu, w zależności od tego, na jakie schorzenia chory cierpi, jesteśmy w stanie utrzymać przy życiu przez długie lata, czasem do końca naturalnego biegu choroby pacjenta, który nie mógłby się bez tego leczenia obejść.
7: Żywienie dojelitowe polega na dostarczaniu preparatów odżywczych bezpośrednio do przewodu pokarmowego. Zazwyczaj dzieje się to za pomocą specjalnego zgłębnika lub stomii odżywczej, a żywienie pozajelitowe opiera się na podaniu składników odżywczych dożylnie, gdy przewód pokarmowy nie funkcjonuje.
11: Południe w Polskim Radiu 24.
1: Jest 17:33 w Polskim Radiu 24. Czas na kolejną rozmowę polityczną, którą poprowadzi Marcin Zawada.
6: 24.

0: Cztery pytania. Rozmowa polityczna.
1: A moim gościem Konrad Wojnarowski, wiceminister energii PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: I obiecuję, że do energii, w tym też do cen paliwa, przejdziemy, ale no, pan ma też tytuł doktora nauk prawnych i od prawa chciałem zacząć się, panie doktorze, a dokładnie od Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan, panie ministrze, ocenia to, co teraz dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego i jak pana zdaniem to wszystko się zakończy?
2: Dobre pytanie. Trudne, bardzo dobre, ale trudne. Natomiast zaczynając od początku, trzeba wprost stwierdzić, że całą odpowiedzialność za bałagan, jaki dzisiaj w Trybunale można powiedzieć, możemy zastać na ten moment, ponosi prezydent. Prezydent Karol Nawrocki, dlatego że uzurpuje sobie decydowanie, kto w tym Trybunale może zasiąść, a kto nie.
1: Tymczasem, mówi pan o tym, że prezydent nie chce przyjąć ślubowania od części sędziów, których wybrał Sejm.
2: Więc wybiera, Pałac Prezydencki wybiera sobie sędziów, którzy w tym Trybunale mogą się znaleźć, a którzy nie. Tymczasem, zgodnie z przepisami, konstytucją i ustawami, sędziowie wybrani przez Sejm są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent ma obowiązek to ślubowanie od nich odebrać.
1: Tyle, że w praktyce, panie ministrze, to wygląda tak, że ci sędziowie wybrani przez Sejm są gdzieś tam w korytarzu. Bogdan Święczkowski swoją posturą, a to dość postawny mężczyzna, stoi w drzwiach do tej części, gdzie sędziowie mogą wchodzić. Ci sędziowie wybrani przez Sejm tej kadencji, przynajmniej ta część, której ślubowania nie odebrał, prezydent nie może wejść do tych części sędziowskich. No i tak stan sobie już trwa. I co dalej?
2: No właśnie, pan Święczkowski to jest w ogóle postać kontrowersyjna, nie tylko jako sędzia, ale przede wszystkim jako prezes tego Trybunału i to, jak on się zachowuje i jakie decyzje w Trybunale podejmuje. Natomiast jest to organ konstytucyjny, który dzisiaj trudno nazwać konstytucyjnym, dlatego że z jednej strony mało orzeka, nie zajmuje się najważniejszymi sprawami dla obywateli. Właściwie nie wypełnia swoich konstytucyjnych obowiązków czy prerogatyw. Tylko bawi się właśnie rękoma pana Święczkowskiego w wojnę polityczną, tak naprawdę, polityczną wojnę. Sekwencja zdarzeń jest dość prosta. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i prezydent odbiera od każdego jednego sędziego ślubowanie i taki sędzia zasiada w Trybunale. I to jest dość,
1: oczywiste. A ja mówię o tym, ta praktyka wygląda. I pytanie, jak z tej praktyki, czyli tego blokowania wejścia tym sędziom wybranym przez Sejm, przejść do momentu, kiedy oni będą mogli orzekać, kiedy ten Trybunał Konstytucyjny, bardzo ważny organ, zacznie po prostu działać.
2: I to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że na dzisiaj tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny, tak zwany Trybunał Konstytucyjny, nie spełnia swojej roli. On nie spełnia swojej roli konstytucyjnej nie tylko poprzez tak naprawdę brak podejmowania decyzji, czy też orzekania w najważniejszych sprawach dla obywateli, a z drugiej poprzez całkowitą dezorganizację tego organu, z czym ewidentnie sobie pan prezes Święczkowski nie radzi. Jego rola, jego misja w tym Trybunale już za chwilę dobiega końca i pewnie tutaj też jest, powiedziałbym, pogrzebany problem, bo przy zaprzysiężeniu kolejnych sędziów Trybunału zmienia się, nie powiedziałbym, że układ sił, ale zmienia się reprezentacja sędziów wybranych przez Sejm tej kadencji w stosunku do wybranych przez poprzednie dwie kadencje Sejmu. No, ja mam głęboką nadzieję, że pan prezydent, czy też jego doradcy, Pałac Prezydencki, no, pójdą jednak po rozum do głowy i ci sędziowie, w tym przypadku pan sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału

0: Konstytucyjnego będzie mógł w tym Trybunale zasiąść i orzekać, zostać do orzekania dopuszczony, bo wiemy, że to jest kwestia formalnej procedury. No, tak?
1: Prezydent, a właściwie jego
0: formalnej
1: ludzie
0: procedury.
1: Mówią o tym, że prezydent jest gotowy to ślubowanie przyjąć, ale trzeba dostarczyć dokument, który będzie poświadczał, że pan Maciej Berek spełnia wszystkie normy formalne, które są tutaj potrzebne.
0: Z tego co wiem, to tak jest, ale no, prezydent też nie ma takich prerogatyw, żeby to sprawdzać. To Sejm wybiera sędziów, prezydent ma przyjąć ślubowanie i tacy sędziowie mają orzekać. Natomiast chciałbym, panie rektorze, na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię zwrócić uwagę. Prezydent jako strażnik konstytucji powinien robić wszystko, żeby z takich sytuacji wychodzić może nie tyle obronną ręką, o ile pokazywać wśród społeczeństwa i też opinii publicznej, że potrafi jako głowa państwa taki konflikt doprowadzić do końca w celu właściwej organizacji i właściwego postępowania i orzekania przez sędziów w Trybunale. Tymczasem tak nie jest i to jest problem.
1: To zobaczymy, co zrobi prezydent. Póki co wczoraj pojawił się w Trybunale Konstytucyjnym. Wieczorem spotkał się z Przemysławem Czarnkiem, z Mateuszem Morawieckim. No i zobaczymy, co będzie w tej kwestii dalej. Patrzymy na to, co dzieje się w Trybunale i patrzymy też na to, jakie ceny paliwa mamy na stacjach benzynowych. Jutro, drodzy państwo, ta cena będzie niższa. Popularna 95, maksymalna cena to 6,95 zł za litr. Tak będzie to wyglądało jutro. Panie ministrze, na dłużej wracamy do tego poziomu poniżej 7 zł, bo ostatnie dni to jednak powyżej. Czy to tylko chwilowa obniżka cen?
0: Przypomnę, że zarówno przy pierwszym, jak i drugim CPN-ie mieliśmy właściwie najtańsze paliwo w Unii Europejskiej. Taniej można było zatankować na Malcie, ale no, Malta ma też inną specyfikę paliwowo-energetyczną, tak bym to powiedział. Stąd też widać, że program ten raz, że został przyjęty przez wszystkich tankujących w taki optymistyczny sposób.
1: A jak drugi, płacimy za paliwo mniej, to jest po prostu ulga. Wszyscy się cieszą.
0: No więc właśnie, jest to ulga, bo jest to dość znacząca obniżka. Oczywiście to paliwo wszyscy chcielibyśmy, żeby było jeszcze tańsze, tak? Bo, ale mimo wszystko jest
1: najtańsze. Opozycja przypomina słowa premiera Donalda Tuska sprzed lat, że 5,19
0: mimo wszystko jest najtańsze w Unii Europejskiej. Zawdzięczamy to z jednej strony dobrym mechanizmom wprowadzanym przez nas, z drugiej oczywiście też dobrze prowadzonej polityce energetyczno-paliwowej, bo my dzisiaj jako Polska, mimo tych wszystkich zawirowań i perturbacji, które są widoczne geopolitycznie czy globalnie, mamy zarówno wysokie zapasy gazu, jest to 99% w stosunku chociażby do średniej europejskiej, która jest poniżej 70%, bardzo dobrym wynikiem. Podobnie jeśli chodzi o rezerwy, zapasy ropy. Więc
1: do tych cen tylko jeszcze wrócę, żeby ten wątek domknąć. Ta cena poniżej 7 zł za litr 95 to chwilowe czy na dłużej?
0: Zarówno bezpieczeństwo dostaw, jak i taka, powiedziałbym, solidna polityka energetyczno-paliwowa to myślę jest coś, co nas na dzisiaj charakteryzuje. Natomiast oczywiście CPN co najmniej do końca roku będzie działał i to paliwo będzie tańsze i myślę, że to jest te złoty 20, złoty 40 na litrze mniej w stosunku do tego, co byłoby, gdyby CPN nie został wprowadzony i myślę, że to jest coś, co wszystkim nam tankującym przynosi ulgę.
1: A na te ceny paliwa mają wpływ czynniki nie tylko te, które tutaj wewnątrz naszego kraju się znajdują, ale też i poza granicami. No i poza granicami też decyduje się chociażby kwestia dotycząca budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. W Brukseli szczyt Unii się rozpoczyna i tutaj też temat ważny z perspektywy pana ministerstwa, no bo tam pojawia się kwestia handlu emisjami, czyli ETS, gdzieś tam ETS-2 jeszcze w tle się pojawia. Czy Polska jest gotowa zablokować te rozmowy, żeby tego ETS-u po prostu nie było, no bo on na razie z perspektywy Polski, ten handel emisjami po prostu jest niekorzystny.
0: Myślę, że to jest w interesie nie tylko Polski, ale całego europejskiego i polskiego przemysłu, konkurencyjności przemysłu. Kwestię ETS-u można w prosty sposób wyjaśnić chociażby na przykładzie ciepłownictwa, które jest dość specyficzne.

0: specyficzne w Polsce na tle Unii Europejskiej. Otóż ponad 50% ciepłowni w Polsce wciąż opartych jest na węglu. Część OZE, część na gazie. Przedsiębiorstwa ciepłownicze są oczywiście w trakcie transformacji. Inwestują w nowe technologie, ale także w biomasę czy gaz.
1: Czyli skoro na węglu, to tych emisji jest dużo, więc ten trzeba będzie płacić.
0: Stąd też nie można z jednej strony wymagać inwestycji w nowe technologie czy też modernizację tych przedsiębiorstw, a z drugiej obciążać ich kosztami ETS-u. Jak również wymagać, żeby cena dla odbiorcy wtedy była niska. Więc musimy z jednej strony zadbać o konkurencyjność przemysłu, czy też ciepłownictwa, elektroenergetyki, a z drugiej też wiedzieć, jak ważna jest modernizacja i ochrona odbiorców przed wysokimi cenami. Więc z jednej strony musimy zapewnić maksymalną liczbę darmowych uprawnień do emisji, jeśli chodzi o ETS-1, otworzyć kolejne wsparcie dla przedsiębiorstw, chociażby energochłonnych. No i oczywiście, jeśli chodzi o ETS-2, z naszego punktu widzenia, on w życie wejść nie może. Stąd też na forum europejskim zaproponowaliśmy formułę, żeby był dobrowolny. Czyli do ETS-u można przystąpić albo nie. My na pewno tego nie zrobimy.
1: No i zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 będziemy Państwa informować o efektach rozmów w Brukseli. Panie ministrze, to na koniec, bo dzisiaj 15 dzień października, 3 lata temu wybory parlamentarne się odbyły. Za mniej więcej rok kolejne wybory parlamentarne. Dorota Łaboda, siedząca na pana miejscu godzinę temu, czyli posłanka Koalicji Obywatelskiej, kiedy pytałem ją o największą porażkę rządu, mówi: aborcja. To, że nie udało się i nie uda się prawdopodobnie w tej kadencji doprowadzić do możliwości aborcji do 12 tygodnia ciąży. I posłanka mówi wprost, bo PSL jest przeciwko.
0: Panie redaktorze, ja ze swojego poletka mógłbym powiedzieć o funduszach, bo tam zaczynałem swoją pracę w Ministerstwie Funduszy jako wiceminister, a później płynnie przyszedłem do Ministerstwa Energii i tak myślę, te fundusze z energetyką fajnie można połączyć, bo 40% środków z KPO chociażby jest przeznaczanych na zieloną transformację. I tutaj z tych 240 miliardów złotych, które będą pracować właśnie dla polskiej energetyki i transformacji, 135 już zostało właściwie zakontraktowanych i są to inwestycje w energetykę wiatrową, na lądzie, na morzu, w sieci, magazyny energii.
1: Cieszymy się z tych zmian.
0: Czyli coś, co zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne na lata.
1: I to bardzo ważne w tym, co dzieje się na świecie, ale pozwoli pan.
0: I myślę, że to jest w interesie wszystkich nas, wszystkich Polaków, że te środki z jednej strony zostały odblokowane, a z drugiej pracujemy nad kolejną perspektywą, żeby polska energetyka także była wsparta w tej kolejnej 6 czy 7 latce. Natomiast wracając do pytania pana redaktora, no ja przypomnę, że no my mieliśmy wspólną ustawę dotyczącą tych wszystkich spraw światopoglądowych. No i ona została przez prezydenta zawetowana.
1: No, teraz aborcja wraca do Sejmu. Ta nadzwyczajna komisja spotkała się, pracowała. Za chwilę będzie głosowanie w Sejmie. PSL cieszy się, że temat aborcji wraca pod obrady Sejmu. Czy boicie się, że to znów podzieli koalicję wewnętrzną?
0: Znaczy nad każdym projektem ustawy jest dyskusja, jest wypracowywany kompromis, konsensus. Tak jak powiedziałem, w sprawach światopoglądowych przecież z lewicą tutaj współpracowały panie posłanki, pani minister Kotula, pani
1: Uszna Pasławska z PSL, to tak, przy okazji pani, związków partnerskich, tak, które finalnie związkami partnerskimi nie są.
0: No więc właśnie to był jakby krok, który miał sprawić, że no ułatwimy życie parom, czy hetero, czy homoseksualnym.
1: Czyli temat powrotu aborcji was nie cieszy.
0: Natomiast,
1: słowem,
0: panie redaktorze, proszę zauważyć, że ten projekt, mimo że no, nie był jakoś tam specjalnie progresywny, został zawetowany przez prezydenta.
1: Czy chce pan powiedzieć, że mimo tego, że teraz wy na przykład pokłócicie się a propos aborcji w Sejmie, to tak prezydent to zawetuje.
0: Więc to daje do myślenia. No na pewno zawetuje tego typu rozwiązania. Natomiast oczywiście...
1: To panie pośle, króciutko...
0: Ja oczywiście nie chciałbym przesądzić.

0: zarządzać takiego czy innego projektu, bo mówienie dzisiaj ogólnikowo o jakimś projekcie ustawy no nic nie daje. To trzeba konkretnych przepisów, konkretnych rozwiązań, które mogą być wprowadzone w życie. Albo nie, bo na tym to polega, żeby wchodzić w szczegóły, jeśli chodzi o przepisy.
1: Jednym zdaniem, dosłownie jednym zdaniem, największa porażka rządu na 3 lata po wyborach to?
0: Największa porażka? Ciężko mi powiedzieć. No pewnie tak jak wszyscy w życiu mamy sukcesy i porażki. Natomiast porażka... Ciężko mi wskazać. Chyba, że pan redaktor coś sugeruje.
1: Ja tylko pytam, od tego tutaj jestem. Konrad Wojnarowski.
0: Może jedna rzecz z punktu widzenia rządu. Porażka w wyborach prezydenckich.
1: Bo gdyby
0: to się udało, przecież wspieraliśmy też jako ludowcy Rafała Trzaskowskiego, gdyby to się udało, myślę, że wiele projektów byłoby nie tylko przegłosowanych, ale też weszłoby w życie, a dzisiaj mamy do czynienia z kolejnymi wetami, 3 weta kolejne już dzisiaj pana prezydenta i to pokazuje jakby problem systemowy w naszym kraju.
1: Postawić kropkę. Konrad Wojnarowski, wiceminister energii PSL. Dziękuję, panie ministrze.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Marcin Zawada. Marcinie, bardzo dziękujemy. Cała odpowiedzialność za bałagan, jaki możemy zastać w Trybunale Konstytucyjnym, całą odpowiedzialność ponosi Karol Nawrocki, który uzurpuje sobie prawo do wyboru sędziów, który w Trybunale Konstytucyjnym może zasiąść, a który nie, powiedział Konrad Wojnarowski, wiceminister energii z PSL w programie 24 pytania. W jego ocenie sędziowie stają się sędziami już w momencie wyboru przez Sejm. To organ konstytucyjny, który trudno nazwać konstytucyjnym, bo nie wypełnia swoich obowiązków. Tak powiedział dosłownie kilka minut temu Karol Wojnarowski. Do tego wątku będziemy wracać między innymi w debacie dnia krótko po godzinie 18. A teraz czas na rozmowę o dużych pieniądzach.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A w studiu razem ze mną jest Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Błażeju, to będzie temat, który myślę dotyka każdego z nas, bo chyba każdy z nas zna kogoś, kto padł ofiarą jakiegoś tam wyłudzenia pieniędzy, na przykład na przelew Blika i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, a sprawa dotyczy zwrotu środków przez banki, które zostały utracone w wyniku działań oszustów. O co dokładnie chodzi?
4: Dokładnie
3: wyjaśnijmy
4: tak.
3: To naszym słuchaczom.
4: Dziś TSUE orzekł, że bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić środki utracone w wyniku tak zwanych nieautoryzowanych transakcji. Niezwłocznie, czyli najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po stwierdzeniu bądź też zgłoszeniu nieautoryzowanej transakcji.
3: Taka zasada D+1, czyli
4: tak.
3: Jeżeli mamy poniedziałek, to we wtorek pieniądze muszą wrócić.
4: Dokładnie tak. Jeszcze może wyjaśnijmy, czym jest ta nieautoryzowana transakcja.
3: Okay.
4: To jest na przykład taka operacja finansowa, której dokonaliśmy pod wpływem działań oszustów, na przykład manipulacji, albo pod wpływem przejęcia przez nich dostępu do naszego konta czy telefonu za pomocą chociażby phishingu. W przeszłości było tak, że banki nie chciały oddawać tych skradzionych w ten sposób pieniędzy, argumentując to tak zwanym rażącym zaniedbaniem. Innymi słowy, bank twierdził, że to jest nasza wina, że daliśmy się oszukać, a zdaniem TSUE tak nie powinno być, no i banki muszą nam te pieniądze zwracać bez zbędnej zwłoki.
3: Ładne określenie, bez zbędnej zwłoki. A co na to dzisiejsze orzeczenie sektor bankowy, bo ja na ich miejscu bym się trochę zmartwił.
4: Sektor bankowy wcale zmartwiony nie jest, nie jest też zaskoczony dzisiejszym orzeczeniem. Jak mówi prezes Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek, większość banków już zwraca klientom środki w tym trybie. To jest efekt nacisków na sektor Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie prezes Białek zwraca uwagę na to, że to dzisiejsze orzeczenie nie oznacza, że banki nie będą mogły dochodzić swoich roszczeń. Innymi słowy, bank co prawda będzie zwracał te środki, no ale nadal będzie mógł on badać, czy ta kradzież nie nastąpiła z naszej winy, a jeśli uzna, że tak, to będzie chciał zwrotu tych pieniędzy. Posłuchajmy.
5: TSUE powiedział wyraźnie, iż bank ma prawo

0: z powrotem żądać tych środków w sytuacji potwierdzenia w ramach postępowania sprawdzającego, że doszło do rażącego nadużycia. Zwróćmy uwagę również na fakt, że przepisy prawa unijnego w najbliższym czasie ulegną zmianie, ponieważ unijny prawodawca w projektowanym właśnie rozporządzeniu PSR dostrzegł pewien brak logiczności w tym działaniu, żeby najpierw zwracać, a później oczekiwać z powrotem zwrotu, ponieważ wprowadził przepis wyraźny, który będzie wskazywał, iż bank będzie miał prawo odmowy zwrotu środków w przypadku podejrzenia rażącego niedbalstwa.
1: Tyle sektor bankowy, a co na to eksperci, na przykład prawnicy, którzy zajmują się tym zagadnieniem. Mecenas Andrzej Zorski z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci mówi na przykład, że wbrew deklaracjom banków takie automatyczne zwroty z nieautoryzowanych transakcji wcale nie są dziś normą i tak na przykład w pierwszym kwartale tego roku wyniosły one około 27 milionów złotych w stosunku do, uwaga, 246 milionów zgłoszonych roszczeń. Jednocześnie, jak dodaje prawnik, to co istotne w dzisiejszym orzeczeniu, to takie przesunięcie punktu ciężkości z konsumenta na bank.
2: Do tej pory banki mówiły, no dobrze, no to jeżeli uważasz, konsumencie, kliencie, że ta transakcja jest nieautoryzowana, no to proszę, pozwij nas, to my ci wtedy dopiero te pieniądze zwrócimy. Co generowało po stronie konsumenta koszty, obowiązek wykazywania, że nie dopuścił się rażącego niedbalstwa, a tutaj odwracamy inicjatywę, wysiłek i koszty w taki sposób, że to bank musi takie postępowanie zainicjować i zawsze ten, kto chce udowodnić, ma ciężej niż ten broniący. I tutaj ciężej będą miały banki.
1: No i z tego też powodu w takich sytuacjach być może będą one rzadziej pozywały konsumentów, bo po prostu to nie będzie im się opłacało. Zwłaszcza, że w takich przypadkach sądy często stają po stronie konsumentów. Tak czy inaczej, nawet jeśli sprawiedliwości będzie ostatecznie zadość i ona będzie po naszej stronie, to bądźmy ostrożni, podejrzliwi i uważajmy na wszelkie nietypowe prośby, szczególnie od osób, których nie znamy, związane z naszym kontem czy kartą płatniczą. Też nie klikajmy w żadne podejrzane linki.
3: Ja chyba nie kliknąłem właśnie w żaden podejrzany link, bo to akurat prognoza pogody dla Sopotu. 12 stopni nie pada i do Sopotu właśnie teraz się przeniesiemy, bo chociaż tylko 12 stopni, to jednak gorące dyskusje ekonomiczne. Tam trwa Europejskie Forum Nowych Idei, a dziś w ramach tego wydarzenia podpisano pewną bardzo ważną umowę, a dotyczy ona współpracy NASK i Polskiej Grupy Energetycznej. O co chodzi w tej umowie? Wyjaśnij,
1: tak,
3: proszę.
1: PGE i NASK w ramach zawartego dziś porozumienia będą inwestować w centra danych, a rozwój takich serwerowni jest dziś kluczowy, a zapotrzebowanie na tego typu infrastrukturę wraz z rozwojem sztucznej inteligencji będzie szybko rosło. Gdzie takie serwerownie powstaną, tego dokładnie nie powiedziano. Wiemy, że rozważanych jest kilka lokalizacji i na pewno będą to tereny należące do PGE. Z kolei Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, który był przy podpisaniu tej umowy, mówi, że to jest strategiczna decyzja.
4: Ta strategiczna decyzja dotyczy inwestycji instytucji państwowych w centra danych. Chcemy, żeby polskie instytucje państwowe, zarówno sektora cyfrowego, jak i energetycznego, stały się centrum budowania mocy obliczeniowej w Polsce, żeby suwerenność technologiczna dotycząca cyfryzacji była w polskich rękach, polskich instytucji. Ta strategiczna współpraca, która dzisiaj została zaowocowana podpisaniem umowy NASK-u i PGE, ma być elementem budowy suwerenności państwa.
1: Co ciekawe, te serwerownie, które powstaną, będą służyć nie tylko przechowywaniu danych, ale mają być także źródłem, uwaga, ogrzewania dla polskich domów.
3: Bardzo ciekawy pomysł. Bardzo dziękuję. Błażej Prośniewski z najnowszymi informacjami gospodarczymi.
1: Dziękuję.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C.

0: A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Uwaga, wiadomość z ostatniej chwili, na którą czekaliście cały rok. Toyota wreszcie ogłosiła wyprzedaż, czyli wielki finał roku potęgi. Tylko teraz niezawodne SUV-y, designerskie crossovery i eleganckie sedany z innowacyjnymi napędami zelektryfikowanymi, z rabatami nawet do 35 tysięcy złotych. Tego nie można przegapić, ale należy się spieszyć, bo największy wybór jest na początku wyprzedaży. Przyjdź do salonu Toyoty i dowiedz się więcej podczas dni otwartych od 19 do 24 października.
8: O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Uchylenia immunitetu prezesa Trybunału Konstytucyjnego domaga się prokuratura. Wkrótce możliwy wniosek w tej sprawie. Nie było łatwo, bo prezydent wetował wiele ustaw. Będzie podsumowanie 3 lat rządów obecnej koalicji. Ostra krytyka odniosła skutek w USA. Nie będzie transmisji z egzekucji terrorysty. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prokuratura może wkrótce złożyć wniosek o uchylenie immunitetu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Śledztwo prokuratury dotyczy nielegalnego manipulowania składami orzekającymi przy sprawach ustrojowych i politycznych, także niedopuszczania do orzekania grupy sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Immunitet prezesa Trybunału może uchylić tylko Zgromadzenie Ogólne jego sędziów. Prezes Święczkowski powinien się wykazać odwagą i zwołać Zgromadzenie Ogólne we własnej sprawie. Tak uważa sędzia Trybunału Magdalena Będkowska.
10: Przepisy są tak skonstruowane, że zgromadzenia ogólne, niezależnie od tematów porządku obrad, zwołuje zawsze prezes Trybunału. Ale proszę pamiętać, że pan prezes Święczkowski wykazał się dużą odwagą, ponieważ bodajże w ubiegłym roku został skierowany wniosek o uchylenie mu immunitetu i on takie zgromadzenie ogólne zwołał.
9: Prezes Trybunału nie może uczestniczyć w głosowaniu nad własnym immunitetem. Bogdan Święczkowski odmawia nawiązania stosunku pracy i dopuszczenia do orzekania 5 sędziów. Prezydent nie przyjął od nich ślubowania osobiście. Dokładnie 3 lata temu odbyły się wybory parlamentarne, których efektem była zmiana rządu i utworzenie koalicji KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. To czas podsumowań i rozliczenia obietnic. O polityczny bilans rok przed kolejnymi wyborami pytał swoich gości gospodarz popołudniowych rozmów politycznych Marcin Zawada. Marcinie, co usłyszało się od polityków?
11: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej pytana przeze mnie o to, dlaczego nie udało się zrealizować słynnych 100 konkretów, z którymi PO szła w 2023 roku do wyborów, odpowiedziała, że to efekt trudnej koalicji rządowej, w której każdy ma swoje, często wykluczające się postulaty. Poprosiłem również posłankę, żeby wskazała największą porażkę rządu. Brak wprowadzenia możliwości aborcji do 12 tygodnia ciąży. Usłyszałem w odpowiedzi. Dorota Łoboda, która stoi na czele nadzwyczajnej sejmowej komisji zajmującej się właśnie tą sprawą, przyznała, że w koalicji rządowej zgody w tym temacie nie ma i nie będzie. Jako winnych wskazała tutaj głównie PSL. Mój drugi gość, Konrad Wojnarowski, wiceminister energii właśnie z PSL, mówił natomiast, że niezależnie od tego, jaka finalnie ustawa dotycząca aborcji wyjdzie z Sejmu, to prezydent i tak ją finalnie prawdopodobnie zawetuje. Wiceminister jako największą porażkę rządu po dłuższym zastanowieniu wskazał przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.
9: To Marcin Zawada i

0: Podsumowanie rozmów politycznych w popołudniówce Polskiego Radia 24. Dziękujemy. Ukraińska armia znów może korzystać z wojskowej wersji satelitarnej łączności Starlink. Wczoraj Amerykanie ograniczyli pracę systemów. Uderzyło to w możliwości ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Informacje dotyczące wznowienia działania wojskowych Starlinków na Ukrainie przekazało szereg ukraińskich mediów, powołując się na swoje źródła w Ministerstwie Obrony. Jak czytamy, systemy Starshield według doniesień docierających od oddziałów wojskowych znów pracują bez ograniczeń. To wciąż jednak nieoficjalne informacje. Oficjalnie Biuro Prezydenta Zełenskiego informowało, że w godzinach porannych wciąż praca wojskowych systemów Starlink była ograniczona. Wczoraj systemy Starshield na obiektach poruszających się powyżej 160 km na godzinę przestały działać. Przestały być więc kompatybilne z dronami, którymi Ukraina uderza na froncie, ale też z dronami przechwytującymi rosyjskie odrzutowe bezzałogowce. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Pentagonu nie będzie transmisji z egzekucji terrorysty, poinformował o tym prezydent Donald Trump. Decyzja zapadła po tym, jak administracja amerykańskiego prezydenta spotkała się z ostrą krytyką w tej sprawie.
2: Nidal Hassan, skazany za zabicie 13 osób i zranienie ponad 30 innych w bazie wojskowej w Fort Hood w 2009 roku, ma zostać stracony przez pluton egzekucyjny 3 grudnia w tym samym miejscu, w którym dokonał masakry w Teksasie. Poinformował wcześniej w tym miesiącu sekretarz obrony Pete Hegseth. Ostateczną decyzję w tej bardzo kontrowersyjnej sprawie podjął właśnie Donald Trump, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Uważam, że transmitowanie egzekucji, tak aby wszyscy mogli ją zobaczyć, mogłoby stanowić silny środek odstraszający, pokazać światu, jak Ameryka rozprawia się z terrorystami i takimi szumowinami jak Hassan. Jednak wielu bardzo porządnych i dobrze nastawionych ludzi wolałoby nie oglądać jego śmierci, ani w transmisji, ani za pośrednictwem żadnego innego przekazu wizualnego, napisał Donald Trump w serwisie True Social, zostając stracony zgodnie z planem przez pluton egzekucyjny, ale wydarzenie to nie będzie transmitowane, poinformował w swoim wpisie amerykański prezydent. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Przypomnijmy, Hassan był lekarzem psychiatrą, majorem amerykańskiego wojska. Jak wykazało śledztwo i proces, morderstw dokonał kierując się skrajnym islamem. Był pod wpływem jednego z przywódców Al-Kaidy. Na koniec wspomnienie Wiktora Legowicza, wieloletniego dziennikarza ekonomicznego Radiowej Trójki. Był nauczycielem kilku pokoleń dziennikarzy, mówi wicedyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia Michał Nogaś.
3: Był bez wątpienia jedną z najjaśniejszych postaci w takich kontaktach między redakcjami, takim trochę tatą, który o nas dbał i będzie nam go bardzo brakować.
0: Przez wiele lat redaktor Legowicz prowadził codzienną audycję gospodarczą Informator Ekonomiczny. Był też jednym z prowadzących audycji Winien Ima. Zmarł w wieku 77 lat.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz popada w nocy na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na wschodzie, południu i w centrum utworzą się mgły. Miejscami będą ograniczały widzialność do 100 metrów. 1 stopień pokażą termometry na południu i wschodzie. Do 6 stopni będzie na zachodzie, około 7 nad morzem. Na obszarach podgórskich Karpat lokalnie spadki temperatury do minus 4 stopni.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Tylko w Dąbrowie Górniczej na Śląsku stan powietrza jest dostateczny. Prawie 20% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Sieć nie jest przeciążona.
4: Klimat.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: Jest 18.07 w Polskim Radiu 24. Rozpoczynamy kolejną godzinę popołudnia. Czas na rozmowy, ważne rozmowy o polityce.
4: Debata dnia.
6: Namiotowe miasteczko pod Trybunałem i wielka niepewność w Trybunale. W polityce też o cenach paliw, ale nie tych na jutro, ale tych sprzed 3 lat, które skutkowały awariami dystrybutorów. Pamiętają Państwo, a chwilę później były wybory. W 3. rocznicę czas na podsumowania. Marek Klapa, zapraszam na debatę dnia.
4: Debata dnia.
6: A nasze zaproszenie do debaty przyjęli pan Jan Rojewski, polityka i Angora.
7: Angora. Dzień dobry.

0: Państwu.
1: Tylko Angora? Okej, dziękuję bardzo. I jest z nami również pan Artur Bartkiewicz na łączach Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: Bardzo niejasna sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Cały czas trwa depesza z dzisiaj. Na przykład wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że przy prezydencie Karolu Nawrockim nie ma już mowy o jakiejkolwiek naprawie Trybunału Konstytucyjnego. No, bardzo pesymistyczna konstatacja. Pan redaktor Rojewski.
3: To znaczy, całe to zamieszanie no, nie napawa nas optymizmem, bo pad jest wielki. Natomiast tutaj trzeba jasno powiedzieć, że odpowiedzialnym za ten pad jest prezydent Karol Nawrocki. Co mam na myśli? No jeżeli mamy wakaty, tak, sędziowie nie zostali zaprzysiężeni w prawidłowy sposób, no to prezydent musi jakoś wytłumaczyć, dlaczego tego zaprzysiężenia nie chce przyjąć, dlaczego nie chce ich zaprosić do siebie i wysłuchać słów przysięgi. No i tłumaczy to w ten sposób, że część z tych miejsc została opuszczona, czyli stały się wakatami po prostu za kadencji Andrzeja Dudy. W związku z tym, konkluduje Karol Nawrocki, to Andrzej Duda powinien zaprzysiąc tamtych sędziów. A że tego nie zrobił, to te miejsca będą wolne po wsze czasy. To jest dosłownie to, co Karol Nawrocki mówi. To jest bardzo głupie, drodzy państwo. To znaczy, w moment, w którym wola politycznego wsadzania kija w szprychy, wola popsucia szyków rywalom politycznym jest tak wysoka, że dopuszcza do... No, to nawet nie jest falandyzacja, może i jest. No, to jest coś, to jest bardzo, bardzo dalekie naginanie faktów i rzeczywistości pod swoje potrzeby. Takiej rzeczywistości prawnej też. No bo idąc tokiem myślenia pana prezydenta, te stanowiska powinny być wolne wiecznie i zrobienie kworum w przyszłości w Trybunale Konstytucyjnym byłoby po prostu niemożliwe. Czyli ten Trybunał byłby wybrakowany tak długo, jak istniałaby trzecia RP. Taka jest wola pana prezydenta w tym momencie. Kolejna sprawa jest taka, co to znaczy, że złożono tą przysięgę wobec prezydenta, tak? No tutaj mamy ten konflikt. Maciej Berek składał przysięgę w Sejmie, inni sędziowie wcześniej też składali przysięgę w Sejmie. Pytanie, czy ta przysięga, jeżeli prezydent ją obejrzy na jakichś nośnikach audio-wideo, to czy ona została mu dostarczona, czy nie, tak? Jak rozumiem, czy to jest wobec prezydenta. Ja bym proponował, idąc tym tropem, żeby ci sędziowie, którzy nie zostali zaprzysiężeni, po prostu poszukali wydarzeń publicznych z udziałem prezydenta, typu dożynki w Spale. I niech tam pojadą i po prostu głośno odczytają najbliżej niego tekst przysięgi. To będzie wobec prezydenta. Czy to jest głupie? Oczywiście, że to jest arcygłupie, ale do tego właśnie logika prezydencka nas zaprowadza w tym momencie. To jest falandyzacja prawa, to jest łapanie za słówka, to jest opieranie całej konstrukcji prawnej na jednym przyimku i doprowadza nas to właśnie do takich obrazków, jak widzieliśmy wczoraj.
1: Pan redaktor Artur Bartkiewicz, no właśnie, sytuacja wydaje się bardzo trudna do rozwiązania przy braku woli. No, obie strony w tej chwili pozostają przy swoich racjach, a może widzi pan jakiś sposób rozwiązania tego problemu, niekoniecznie podczas dożynek w Spale.
3: Już za nami, trzeba poszukać czegoś innego, ale na pewno prezydent bardzo często odwiedza różne miejscowości w Polsce.
1: Czy to jest droga, panie redaktorze?
2: No oczywiście. Oczywiście nie. Oj, bardzo przepraszam, bo słyszę tutaj siebie w mikrofonie.
1: To ja mam taką propozycję, panie redaktorze. Wrócimy do pana dosłownie za chwilę. Sprawdzimy raz jeszcze łącza i zobaczymy, co możemy poprawić, jeżeli chodzi o jakość tego połączenia. Ja wrócę do naszego gościa w studiu. No bo tutaj ja rozumiem, że to też tak trochę pół żartem, pół serio, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby jakieś megafony, głośniki pojawiły się przy okazji wizyty prezydenta, nie wiem, gdziekolwiek w kraju.
3: Ja sobie wyobrażam.
1: Serio?
3: To jest mój osobisty pomysł, tak? Nie sądzę, żeby do tego doszło. Ale tak, do tego sytuacja dobrnęła. Co to znaczy wobec prezydenta? Niech ktoś to wytłumaczy. Mamy teraz... zresztą my to już wiemy, tak? To już wiemy, nie wiem, Komisja Wenecka też zabrała głos na ten temat, prawda? Mhm. Że prezydent czysto technicznie zaprzysięża. Więc to, co robi Karol Nawrocki w tym momencie, to jest też próbowanie rozszerzenia swoich prerogatyw. Ja generalnie każdego polityka, który próbuje rozszerzać swoje kompetencje, jakoś tam rozumiem. Do tego powinien dążyć dobry, agresywny polityk. Ale w tym wypadku kończy się to katastrofą. Kończy się to właśnie takimi obrazkami, jak widzieliśmy wczoraj. A jeszcze do tego dodam, że ci sędziowie, którzy zostali wybrani i złożyli przysięgę przed Sejmem de facto, są w bardzo nieciekawej sytuacji zawodowej.

0: Bo oni, żeby zostać sędziami Trybunału Konstytucyjnego, no to jest taki przepis, że nie mogą nigdzie pracować, chyba że na uczelni. W związku z czym oni powygaszali swoje inne zobowiązania, ale jednocześnie nie stali się sędziami Trybunału Konstytucyjnego, no bo prezes Trybunału Konstytucyjnego ich nie dopuszcza, w związku z czym nie otrzymują pensji. No i nie wiadomo, jak długo potrwa ta sytuacja. Znaczy oni, jak rozumiem, w dobrej wierze się zrzekli innych obowiązków, bo wiedzieli, że byłby to argument dla drugiej strony, jakby się ich nie zrzekli, tak? Wtedy druga strona by mówiła, przecież oni pracują, no to nie mogą być sędziami. I tak dalej. Jesteśmy w kwadraturze koła w tym momencie.
1: I to pokazuje, jak wielopiętrowy jest problem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wracamy do pana Artura Bartkiewicza. Jak się słyszymy?
2: I teraz już chyba dobrze. Bardzo, bardzo przepraszam. Za
1: te Panie problemy. Redaktorze, oddaję panu głos. Jestem bardzo ciekawy pana opinii w tej sprawie. No i być może pan ma jakieś pomysły, jak wybrnąć z tej sytuacji.
2: Nie, no oczywiście takiego pomysłu nie mam, a może inaczej. Mam pewnie taki pomysł, ale to jest pomysł nie do wdrożenia w obecnej sytuacji, dlatego że wygląda to tak, że żeby naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, musielibyśmy dojść do jakiegoś konsensusu między dwiema głównymi siłami politycznymi. To znaczy one musiałyby się ze sobą jakoś porozumieć w sprawie takiej reformy Trybunału Konstytucyjnego, która byłaby akceptowalna dla nich obu. Bo obecnie mamy taką sytuację, w której no, Trybunał Konstytucyjny kształtuje bieżąca większość parlamentarna. I obecnej większości jest to zrobić o tyle trudniej, że nie ma prezydenta, bo były przecież próby ustawowego naprawienia tej sytuacji, ale one rozbijały się o pałac prezydencki. Poprzednia większość miała swojego prezydenta i mogła wprowadzać te zmiany ustawowe. Natomiast no, teraz widzimy, że sytuacja dojrzała do tego, że rządzący stwierdzili, że rozwiążą tę sytuację jakoś ekstraordynaryjnie, zwłaszcza, że pojawiła się sprzyjająca sytuacja polegająca na tym, że dzisiaj, biorąc pod uwagę tych i zaprzysiężonych przez Karola Nawrockiego sędziów i tych, którzy czekają na zaprzysiężenie, zostali zaprzysiężeni przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, czyli de facto są już też sędziami, to większość sędziów w Trybunale Konstytucyjnym stanowią ci sędziowie, którzy zostali wybrani przez obecną większość. No i jak rozumiem, i prawdopodobnie tak to będzie wyglądało, zwłaszcza wydaje się to po wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo skierowanie Macieja Berka do Trybunału jest takim wyraźnym sygnałem, że rządzący stwierdzili, że trzeba przyspieszyć działania dotyczące Trybunału, no bo Maciej Berek jest oczywiście radcą prawnym, jest uprawniony do tego, żeby zasiadać w Trybunale, no ale z drugiej strony jest też bliskim współpracownikiem Donalda Tuska i niewątpliwie Donald Tusk wysłał go do Trybunału z taką misją, żeby wreszcie ten pad, tę sytuację przełamać. I prawdopodobnie zostanie on przełamany w taki sposób, że to Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w jakiejś takiej lub innej formie zostanie zwołane, pewnie z pominięciem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Prezes Bogdan Święczkowski zostanie, jego immunitet przez takie zgromadzenie zostanie uchylony, on zostanie odsunięty od kierowania Trybunałem, no i w jakiejś takiej formule rządzący przejmą kontrolę nad Trybunałem. Ale dramat całej tej sytuacji polega na tym, że ta zmiana, jakkolwiek zostanie ona ostatecznie przeprowadzona, będzie tak trwała jak obecna większość. Tak samo jak zmiany te wprowadzone przez PiS okazały się tak samo, tak okazują się tak trwałe jak tamta większość rządząca, bo kiedy zabrakło większości PiS-owskiej w parlamencie, no to Trybunał został bardzo szybko sparaliżowany. I w rezultacie jesteśmy w sytuacji, w której Polska nie ma sądu konstytucyjnego, bo dzisiaj ten sąd nie ma wręcz, przynajmniej według prezesa Święczkowskiego, no i Karola Nawrockiego, wystarczającej liczby sędziów, żeby orzekać, a nawet jeżeli będzie miał, kiedy uda się ten manewr z przejmowaniem Trybunału, no to połowa sceny politycznej, no może trochę mniejsza, ale jednak mniej więcej połowa sceny politycznej, uzna, że on jest nieuprawniony do orzekania i będzie się zachowywała tak, jakby to nie był Trybunał Konstytucyjny. I z tego pata nie ma innego wyjścia niż jakieś porozumienie, jakiś konsensus, coś w formie jakiegoś, to już trochę już wyświechtane hasło, ale je powtórzę, resetu konstytucyjnego, i nie chodzi mi tylko o ten reset, o którym mówi Konfederacja, ale na przykład taki reset, o którym pisała Fundacja Batorego, o tym pisaliśmy po raz pierwszy na łamach Rzeczpospolitej, czyli jakaś taka forma wyłaniania tego Trybunału, która byłaby akceptowalna dla wszystkich stron.
1: A sytuacja w tej chwili jest taka, podsumujmy raz jeszcze, że Kancelaria Prezydenta nie uznaje ślubowania Macieja Berka, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenia z kolei, że to wszystko pogłębia kryzys w sądownictwie. Posłuchajmy.
3: Niestety zachowanie prezydenta i jego ludzi dolewa tutaj oliwy do ognia. Widzieliśmy wypowiedzi pana Boguckiego, całkowicie pozaprawne, że prezydent badał życiorysy bez

0: jakiejkolwiek podstawy prawnej, nie zapraszał tych sędziów na ślubowanie. Przedłuża kryzys i wydaje mi się, że gra na to, żeby ten kryzys był jeszcze większy. Ale sondaże opinii publicznej pokazują, że jednak Polacy w tak trudnym geopolitycznym momencie, kiedy trwa wojna, chcieliby jednak uporządkowania spraw praworządnościowych i spokoju wewnętrznego w państwie.
1: Minister mówi o dolewaniu oliwy do ognia i faktycznie można się zastanawiać, co będzie w sytuacji, kiedy faktycznie nie uda się rozwiązać tej sytuacji. Pytanie do pana Artura Bartkiewicza. Jak pan sądzi, czy ten pat może trwać w nieskończoność? Ważny organ konstytucyjny jest sparaliżowany i tak na dobrą sprawę nie wiemy, kiedy blokada może być zdjęta.
2: No może trwać, bo widzimy, że trwa już od dłuższego czasu, bo przypomnę, że obecnie rządzący, ten Trybunał Konstytucyjny, który mamy obecnie, jeszcze wtedy, kiedy miał odpowiednią liczbę sędziów, po prostu albo bypassował, albo ignorował. Zresztą ten Trybunał nie był specjalnie aktywny w tym obecnym kształcie i wydaje się, że obie strony tego konfliktu już się pogodziły, że ten Trybunał tak wygląda. Ja mam wręcz wrażenie, że Trybunał Konstytucyjny zaczął być traktowany przez jednych i drugich jako nie instytucja władzy sądowniczej, tylko jakiś element władzy wykonawczej i każdy chciałby mieć nad nim kontrolę, bo dlaczego rządzący tak bardzo chcą przejąć Trybunał Konstytucyjny? Nie chodzi tylko o uzdrawianie i praworządność i uzdrawianie tej instytucjonalnej sytuacji, ale chodzi o to, żeby przez Trybunał Konstytucyjny zrealizować niektóre obietnice wyborcze, których nie da się zrealizować ustawowo, dlatego że no, po drugiej stronie jest niechętny obecnie rządzącym pałac prezydencki. Był niechętny, jest niechętny i wiadomo, że wielu spraw nie da się załatwić ustawowo. Natomiast jest ścieżka załatwienia ich przez Trybunał Konstytucyjny. Tu chodzi chociażby na przykład o ustawę, o ten wyrok nieszczęsny z 2020 roku, który zaostrzył prawo aborcyjne. Można sobie wyobrazić, że gdyby Trybunał Konstytucyjny teraz ponownie zaczął działać już z większością sędziów wybranych przez obecną większość, to można by było podjąć próbę cofnięcia zmiany tego orzeczenia. Tak samo można by było zakwestionować reformy sądownictwa, którym instytucje europejskie zarzucały to, że są niezgodne z prawem, naruszają zasady praworządności. I też można sobie wyobrazić, że Trybunał Konstytucyjny by te reformy cofnął. Ale nawet jeżeli by to się udało, to wszystko to będzie obciążone takim grzechem, że tak jak mówiłem, połowa sceny politycznej będzie uważała, że ten Trybunał Konstytucyjny działa nielegalnie, niezgodnie z prawem i kiedy tylko zmieni się większość, będziemy mieli taki obrót o 180 stopni, jakieś znowu przejmowanie Trybunału i znowu odwracanie wszystkiego w drugą stronę. I to jest największy dramat tej sytuacji, że mieliśmy Sąd Konstytucyjny, który szanowały wszystkie strony sporu politycznego w Polsce, chociaż już za pierwszych rządów PiS miał pretensje do Trybunału, ale wtedy nie odważył się na taki no, jawny zamach na ten Trybunał i próbę jego przejęcia. Natomiast teraz żyjemy w rzeczywistości, w której każda ze stron tego konfliktu uważa, że ten Trybunał może przejąć i że jak go przejmie, to dopiero będzie wszystko w porządku. Dlatego rozwiązaniem byłoby cofnięcie się przez obie strony o krok, dokonanie jakiegoś resetu konstytucyjnego, stworzenie tego Trybunału na nowo, tak żebyśmy go wszyscy znowu zaczęli szanować.
1: Apel o cofnięcie się o jeden krok i zanim oddam głos panu redaktorowi Rojewskiemu, to jeszcze jeden wątek właśnie w tej sprawie, a propos ewentualnego cofnięcia się o krok. Otóż Klub Parlamentarny PiS złoży zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Włodzimierza Czarzastego i Macieja Berka. Szef tego klubu Mariusz Błaszczak stwierdził, że ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie nosi znamiona próby. I tutaj poważny zarzut zamachu stanu.
3: Wczoraj Włodzimierz Czarzasty uzurpował sobie kompetencje prezydenta. Odbyło się spotkanie za zamkniętymi drzwiami, na którym rzekomo składał przysięgę Maciej Berek. Zgodnie z przepisami prawa może złożyć taką przysięgę wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Czy tam był prezydent Karol Nawrocki? Nie, nie było prezydenta. Więc całe to zdarzenie wypełnia przesłankę, która stanowi o możliwym popełnieniu przestępstwa.
1: Znamiona próby zamachu stanu to są poważne zarzuty i wydaje mi się, że to tylko prowadzi nas do tego, że nikt o krok się nie cofnie. Panie redaktorze?
4: Przysięga może być po prostu nieważna. Absolutnie nie ma tu mowy o żadnym przestępstwie. Jeżeli ja teraz bym tutaj państwu coś przysiągł, to nie znaczy, że popełniam jakieś przestępstwo przecież. To jest absurdalne. Natomiast o zamachu stanu słyszymy od 10 lat, prawda? W różnych formach, tak? Obrady w sali kolumnowej, był zamach stanu.

Zamachy stanu notorycznie się zdarzały w Polsce, co oczywiście prowadzi do swoistej dewaluacji języka. To znaczy, jeżeli zamachem stanu jest absolutnie wszystko, to jest też, to nie jest nim też nic. I myślę, że coś podobnego widzieliśmy przez lata we wzajemnych oskarżeniach. Platforma oskarżała PiS, PiS oskarżał Platformę o...

0: 24, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Posłanka skrytykowała przede wszystkim zawetowanie nowelizacji kodeksu wyborczego, która to nowelizacja wprowadzałaby coroczne ustalanie liczby mandatów poselskich w okręgach wyborczych. Posłuchajmy, jak na ten temat mówiła pani rzeczniczka.
1: Ta liczba mandatów jest od bardzo wielu lat nieaktualizowana i na przykład w Warszawie na mandat trzeba zdobyć dużo więcej głosów niż na przykład w Kielcach. Ta nasza nowela zakładała bardzo obiektywne wskaźniki, to znaczy na podstawie danych z GUS-u Państwowa Komisja Wyborcza aktualizowałaby po prostu liczbę mandatów w poszczególnych okręgach.
0: Redaktor Rojewski, jak pan skomentuje te weta, które dzisiaj pojawiły się na naszym legislacyjnym horyzoncie?
2: Zgadzam się, że akurat zmiana tych przepisów była bardzo mocno w interesie Koalicji Obywatelskiej. Mhm. W ogóle jestem zaskoczony, że dopiero teraz oni po to sięgnęli, bo to już naprawdę zmiana sposobu liczenia mandatów poselskich od wielu lat już powinna przejść. No, to nie jest w interesie Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Z bardzo prostej przyczyny wieś się wyludnia. Cała Polska się wyludnia, ale wieś się wyludnia bardziej. Ludzie przyjeżdżają ze wsi do miasta. Jest to trwały trend i się nie obróci. W związku z czym tam, gdzie są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w większości, po prostu ludzi będzie coraz mniej, ale mandatów więcej. Może nas to w przyszłości prowadzić do sytuacji kuriozalnych, trochę jak w Ameryce, prawda? Gdzie mamy bardzo mocno zaludnione wybrzeża i pustkę pomiędzy, można powiedzieć, prawda? I żeby dowartościować te głosy stanów, które nie są ani Kalifornią, ani Nowym Jorkiem, to one mają, ważą więcej w wyborach prezydenckich. I jest to dosyć kontrowersyjne, ale nikt tego nie zmienia ostatecznie, prawda? Bo ostatecznie to głos rolnika z Ohio jest dużo ważniejszy, dużo więcej waży.
0: Ale jak tam granice wyglądają tych okręgów wyborczych niesamowicie.
2: Tak, to jest tak zwany gerrymandering, mhm. czyli właśnie zmiana okręgów wyborczych specjalnie robiona pod to, żeby jakąś populację zagarnąć. No ale to też, tutaj nie mówimy o zmianie granic geograficznych okręgów wyborczych, tylko mówiliśmy o zmianie liczenia mandatów, mhm. tak żeby one były, żeby ta liczba mandatów była proporcjonalna do populacji, która jest w danym miejscu. Więc to wydaje mi się, że racjonalne, ale absolutnie nie będzie to możliwe do przeprowadzenia, dopóki Karol Nawrocki jest prezydentem Polski.
0: Ale przecież tak często mówi się o kryzysie demograficznym, niektórzy mówią nawet o katastrofie demograficznej i widać przeróżne symulacje, jak ta liczba ludności może się zmieniać w poszczególnych regionach i faktycznie tutaj ściana wschodnia może bardzo poważnie stracić. Pytanie do pana redaktora Bartkiewicza, czy faktycznie tutaj przede wszystkim przesłanka za wetem to taka arytmetyka wyborcza, czy być może jeszcze jakieś inne powody?
3: No nie, no tutaj bez wątpienia, jeżeli chodzi o arytmetykę wyborczą, widzimy w sondażach, że jeżeli chodzi o przyszły parlament, no to te kwestie w większości mogą zależeć od jednego, dwóch, trzech posłów i wiadomo, że obie strony będą walczyły o to, żeby to po ich stronie było tych trzech, dwóch albo przynajmniej jeden poseł, który da większość. Jeżeli chodzi o zmiany w kodeksie wyborczym, to one zawsze będą budziły wątpliwości i kontrowersje, bo najczęściej ci, którzy rządzą i podejmują próbę zmiany kodeksu wyborczego albo prawa wyborczego, no to dokonują tych zmian tak, żeby było to dla nich korzystniejsze. Pamiętam jeszcze dawno, dawno temu AWS, kiedy słabował w sondażach, to zmieniał metodę liczenia mandatów z tej Donta na Sandloga, żeby to się tak ułożyło tak, żeby SLD nie miało wtedy bezwzględnej większości, więc to nie jest nic nowego w polskiej historii polskiego parlamentu. Wydaje mi się, że dobrą praktyką jest to, że jeżeli wprowadzamy zmiany w kodeksie wyborczym, zmiany w sposobie prowadzenia wyborów, to powinny one obowiązywać nie od następnych wyborów, tylko jeszcze od następnych. Wtedy można dodać temu pewien taki walor obiektywizmu, to znaczy powiedzieć, że my chcemy wprowadzić zmianę, która ma systemowo służyć temu, żeby wybory były uczciwsze, a nie temu, żebyśmy w najbliższych wyborach my wypadli trochę lepiej.
0: Wątków z pewnością w tej debacie nam nie zabraknie. Spotkamy się już za chwilę, bo teraz czas na ważne informacje z kraju i zagranicy. W naszym studiu pojawiła się już Dorota Wojtalczyk. Wracamy do debaty za chwilę.
4: Reklama. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to

0: na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prawidłowo powołani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą prawdopodobnie domagali się dopuszczenia do orzekania i jak najszybszego zwołania Zgromadzenia Ogólnego. Taką nadzieję ma rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Wczoraj po ślubowaniu Macieja Berka w Sejmie przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek z policją. Demonstranci atakowali funkcjonariuszy. Usiłowali uniemożliwić sędziom wybranym w obecnej kadencji wjazd na teren Trybunału. Nowo wybrani sędziowie będą podejmowali próby rozmów, mówiła w Polskim Radiu 24 Dorota Łoboda.
5: Ja nie wiem, czy każdy z tych sędziów, którzy już wcześniej byli w Trybunale, chciałby podpisywać się pod tym, co w tej chwili robi prezes Święczkowski, pod tym, co dzieje się przed Trybunałem. Jednak to są ludzie, którzy mają swoją reputację, mają swoje nazwisko, mają swoją opinię.
4: Wczorajsze ślubowanie Macieja Berka odbyło się bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent i Prawo i Sprawiedliwość kwestionują jego legalność. Są zarzuty dla 38-letniego mieszkańca Wrocławia po serii ataków na kierowców w centrum miasta. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o usiłowanie rozboju. Jutro sąd zdecyduje, czy trafi do aresztu tymczasowego. Do serii zdarzeń doszło w centrum miasta, mówi podkomisarz Aleksandra Freuss z wrocławskiej policji.
6: 38-letni napastnik zaatakował 20-letniego poruszającego się skuterem. Próbując go odebrać, na pomoc ruszyła pokrzywdzonemu 32-letnia kobieta, która potraktowała napastnika gazem obezwładniającym. Ten wykorzystał sytuację, wsiadł do jej auta i odjechał. To nie był jednak koniec niebezpiecznych zachowań. W rejonie ulicy Więckowskiego mężczyzna zaatakował kolejną kierującą, tym razem 36-letnią podróżującą Volkswagenem. Uderzył kobietę w twarz i zażądał, by opuściła samochód.
4: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Na koniec o oryginalnym znalezisku, które wkrótce trafi do muzeum w Chrubieszowie. To zabytkowy słup graniczny z czasów zaborów. Odkryli go pracownicy gospodarstwa rolnego w Lipinie w gminie Dołchobyczów. Porządkowaliśmy jedną z działek, mówi kierownik gospodarstwa suflidowo Bartłomiej Kawka.
7: Nasz koparkowy kopał sobie i trafił właśnie na coś takiego, tylko że on myślał, że to jest rura. Pracownik podjechał przyczepą, załadowaliśmy to na przyczepę i przyjechało do nas tutaj na plac gospodarstwa i trafiło do kontenera.
8: Z przeznaczeniem na...
7: Tak, z przeznaczeniem na sprzedaż na złom. Właśnie mamy takiego pracownika, który, że tak powiem, musi wszystko sprawdzić. No i zobaczył właśnie w kontenerze i zawołał mnie. I mówi, że tutaj jest właśnie jakiś taki relikt przeszłości, tak, że tak powiem. No i zgłosiliśmy do wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4: Słup ma około 3 metrów wysokości. Jest zwieńczony żeliwną tablicą z inskrypcją i dwugłowym orłem Cesarstwa Austriackiego. Wyznaczał dawną granicę z Austrią. Jej przebieg ustalono w 1809 roku.
3: Debata dnia.
9: Czwartkowa debata dnia, część druga. Moimi państwa gośćmi w studiu Polskiego Radia 24 są, a właściwie w

0: Jest pan Jan Rojewski, Angora. Witam ponownie, dzień dobry. A na łączach jest z nami pan redaktor Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolitej.
1: Dzień dobry.
0: Ponownie. Słyszymy się doskonale i teraz kolejny temat, którym żyje dzisiaj kraj. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał w czwartek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Wniosek dotyczy śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku. Pamiętamy doskonale, wtedy też martwiliśmy się o ceny paliw, tylko wtedy baliśmy się szóstki z przodu. Jeśli dobrze pamiętam, w przypadku benzyny 95, wtedy właśnie pan europoseł Daniel Obajtek był prezesem Orlenu. Wracamy te 3 lata i teraz pytanie, jakie wnioski z właśnie tej sprawy? No i czy faktycznie Daniel Obajtek stanie przed wymiarem sprawiedliwości, pan redaktor Bartkiewicz?
1: No oczywiście zobaczymy. Najpierw musi zostać mu uchylony immunitet.
0: Natomiast to pierwszy krok.
1: Tak jest. Ale jest chyba szansa na to, że Parlament Europejski ten immunitet uchyli. No potem zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, bo wiemy, że niektórzy politycy PiS-u, którym immunitety były uchylane i którzy mieli trafić do tymczasowego aresztu, potem nagle znikali gdzieś poza granicami często Unii Europejskiej. W tej sytuacji być może tak nie będzie. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie w tym momencie prokuratura interesuje się Danielem Obajtkiem, bo zobaczmy, że dzieje się to wtedy, kiedy Daniel Obajtek staje się nową twarzą gospodarczą PiS-u, nowym Mateuszem Morawieckim. To po ostatniej konwencji programowej PiS-u mieliśmy jego jako jednego z współautorów tego programu gospodarczego. I przypomina się przy tej okazji to, że kiedy był prezesem Orlenu, no to decyzje przez niego podejmowane były niekoniecznie najlepszymi dla przedsiębiorstwa, którym zarządzał, bo tutaj zarzuty są takie, że zaniżając sztucznie cenę benzyny, doprowadzając do tych słynnych awarii dystrybutorów, które mieliśmy przed wyborami parlamentarnymi, a które oczywiście wynikały z tego, że cena była nagle do tego stopnia nierynkowa, że opłacało się kupować to paliwo na Orlenie nawet na zapas, co doprowadziło do tego, że pojawiły się deficyty paliwa. To o tyle inna sytuacja niż ta, którą mamy teraz przy programie CPN, że w ramach programu CPN paliwo na wszystkich stacjach benzynowych, jego cena jest obniżana, a w tamtej sytuacji dotyczyło to tylko Orlenu. Myślę, że to chodzi w tej sprawie nie tylko o to, żeby osądzić, bo nie wierzę, żeby cała ta sprawa zakończyła się jakimś wyrokiem, bo po prostu mamy za mało czasu do wyborów. Chodzi bardziej o to chyba, żeby przed wyborami pokazać wyborcom prawicowym, wyborcom wolnorynkowym, że ten Daniel Obajtek, który taką prezentuje teraz taki bardzo liberalny program, bo warto zwrócić uwagę, że ten program gospodarczy PiS-u jest zupełnie odmienny od tego, co PiS realizował wcześniej. Jest takim bardziej programem skłaniającym się ku Konfederacji, z tym odejściem od Polskiego Ładu, tym takim bardzo przedsiębiorczym podejściem. Więc chodzi o to, żeby przypomnieć chyba tym wyborcom, że Daniel Obajtek nie do końca zawsze się tak zachowywał, a jego decyzje, kiedy zarządzał dużym, ważnym przedsiębiorstwem państwowym, niekoniecznie były rynkowe, były polityczne, co koniec końców szkodziło tej spółce.
0: Minister Żurek podał, że według zgromadzonego w śledztwie materiału dowodowego Daniel Obajtek, będąc prezesem Orlenu, i tutaj cytat, kierując się przesłankami nie mającymi charakteru ekonomicznego, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby, i teraz tu są daty bardzo ważne, od 1 do 15 października 2023 roku, czyli 2 tygodnie przed wyborami, i do samych wyborów, liter paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł, ale zamiast 5,99 na dystrybutorach był napis awaria dystrybutora. Jakie wnioski z tego i co dalej może się wydarzyć w tej sprawie, pan redaktor Rojewski?
2: Faktycznie tutaj muszę się zgodzić z tym, że bardzo późno to wszystko się dzieje, to znaczy minęły 3 lata. No jakbyśmy tutaj poruszali wątek w ogóle, prawda, podsumowania trzech lat rządu.
0: A to dojdziemy do tego dzisiaj.
2: No to można by powiedzieć właśnie to, że to wszystko chyba w oczach wyborców dzieje się trochę za późno i nie ma szans, tu się z tym absolutnie zgadzam, nie ma szans na wyrok żaden, nie ma szans na Trybunały Stanu też, prawda, które były obiecywane. To jest osobny wątek. Natomiast jeżeli chodzi o samego Daniela Obajtka, to możemy przypomnieć przy tej okazji, że za uszami jest znacznie więcej i choćby przypomnieć o tej sprawie wenezuelskiej, prawda? Gdzie Polska.

0: no Polska tak w zasadzie, Orlen miał stracić 1,5 miliarda złotych, kupując ropę, która nigdy do Polski nie dojechała. Miał ją kupować w bardzo niejasnych okolicznościach, korzystając z niejasnych pośredników, nie z pośredników, powiedziałbym, szemranych. I takich spraw jest więcej po prostu. Także fuzja z Lotosem, prawda? I sprzedaż węgierskiemu MOL-owi części, no to Lotos sprzedawał. No ale przy fuzji z Lotosem także nie dopełniono pewnych standardów. W związku z tym tych tematów jest więcej. Ja mam wrażenie, że one jak wypływały, to wypływały raczej publicystycznie przez ostatnie 3 lata. To było dużo więcej rozmów publicystycznych, dużo więcej podsumowań publicystycznych, dużo mniej komunikatów prokuratury. No i teraz na rok przed wyborami dopiero będzie wniosek kierowany do Parlamentu Europejskiego o zdjęcie immunitetu, to zanim Parlament Europejski się w tej sprawie zbierze, to faktycznie przypuszczam, że Daniel Obajtek będzie miał już inny immunitet i będzie zasiadał w polskim parlamencie.
1: To skoro już wsiedliśmy do wehikułu czasu i przenieśliśmy się do roku 2023, to zróbmy krok dalej. Tuż po tej historii z paliwami, tutaj powiedziałem, 15 października. I wreszcie, 15 października, wybory. Przypomnijmy sobie wydarzenia sprzed 3 lat. Sięgamy do naszego archiwum, tak po ogłoszeniu wyników wyborów 15 października 2023 roku mówił Donald Tusk.
2: Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą kochaną Polskę.
1: A teraz przechodzimy na drugą stronę sceny politycznej i posłuchajmy jeszcze, co 3 lata temu mówił Jarosław Kaczyński.
3: Szanowni Państwo, mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają 4. zwycięstwo w dziejach naszej partii. 4. zwycięstwo. W wyborach parlamentarnych.
1: Tyle roku 2023, bo w roku 2026 taka paradoksalna sytuacja też, jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej, gdyby wybory odbyły się teraz, to Koalicja Obywatelska mogłaby te wybory wygrać, zupełnie tak jak PiS 3 lata temu jako partia, ale przegrać możliwość rządzenia. Pan redaktor Rojewski, jak można przez ten pryzmat podsumować te 3 lata?
0: Myśląc o tym, że ten temat dzisiaj będzie poruszany, wróciłem do swojego tekstu sprzed roku, kiedy podsumowałem półmetek rządu Donalda Tuska. I w zasadzie ja mógłbym zmienić w tym tekście datę na dzisiejszą i on byłby całkowicie aktualny. Czyli z jednej strony mamy jakąś normalność z perspektywy wyborcy centrowo-liberalno-lewicowego. Nie mamy takiej gorączki politycznej, powiedziałbym, tak? Czyli jakby... No, pamiętamy to, ustawy przepychane nocą i tak dalej. Dzisiaj w ogóle byłoby to trudne, bo prezydent, ale wiadomo, to wszystko się, powiedzmy, skończyło. Natomiast brakuje temu rządowi, nawet jeżeli on miał jakieś małe sukcesy, typu, nie wiem, in vitro czy KPO, a KPO i tak jest tutaj, prawda, ze znakiem zapytania. No to jeżeli nałożymy te sukcesy na listę 100 konkretów, z którymi Koalicja Obywatelska startowała do wyborów, to wypadnie to blado po prostu, ta lista. A poza tym brakuje dominanty. Brakuje dużego projektu, który ta ekipa mogłaby powiedzieć, to jest od początku do końca nasz projekt, to zbudowaliśmy, może nawet nie był to nasz pomysł, ale finalnie zbudowaliśmy to lotnisko, tak, w centralnej Polsce, albo zrobiliśmy coś dużego i przełomowego. I tutaj jest bardzo duży problem, żeby coś takiego wskazać. Jest ogólnie, jest korzystanie z dobrej sytuacji gospodarczej, rozwój wojska. Można wskazywać, prawda, nie wiem, podwyżki dla nauczycieli, ale każdy z tych tematów i tak będzie obarczony jakimiś tam kontrowersjami. Brakuje jednej dominanty i jestem przekonany, że gdyby wyborcy byli zapytani w jakiejś sądzie, fajnie byłoby, gdyby jakaś sondażownia w ogóle zdecydowała się na taki krok, jakie są sukcesy tego rządu, to obawiam się, że odpowiedź przez wielu z nich powiedziałoby, nie ma sukcesów tego rządu, bo one po prostu są łatwo zapominalne. Jest też jeden problem, który ma rząd Donalda Tuska i to jest problem, z którym się będzie mierzył każdy rząd na świecie w tym momencie. To jest problem nudy. Jesteśmy tak przebodźcowani i mamy tyle różnych mediów nas stymuluje, że bardzo szybko się nudzimy i bardzo szybko oczekujemy czegoś

0: innego, tak? I doszło do pełnego wymieszania rozrywki z polityką. W związku z czym my też dzisiaj oczekujemy, że ta polityka będzie nas bawić. I na przykład Keir Starmer, były premier Wielkiej Brytanii, miał taki problem, gdzie facet naprawdę uważam, jak to obserwowałem z zewnątrz, że stawał na głowie, że program posiłków w szkołach, renacjonalizacja kolei brytyjskiej, to normalny socjaldemokratyczny rząd, który się stara, a mimo to notowanie miał fatalne, głównie ze względu chyba na swój imidż, na to, jak się porozumiewał z ludźmi. I wydaje mi się, że to też jest problemem rządu Donalda Tuska, będzie problemem każdego kolejnego rządu. Jak zadowolić ludzi, którzy nudzą się tak szybko i nasza pamięć jest tak krótka i tak naprawdę liczą się ostatnie tygodnie. No ale poza tym, bo tutaj takie trochę jakbym teraz, prawda, podawał rękę Donaldowi Tuskowi, no poza tym to pamiętajmy o tym, że jednak bardzo wiele obietnic było niezrealizowanych, bardzo wiele obietnic w ogóle nie trafiło na agendę, jak na przykład likwidacja Funduszu Kościelnego, kompletnie nieruszone przez 3 lata. Poprzedni wątek też nam pokazał, jak ten wątek rozliczeń szedł, tak? Czyli że po 3 latach dopiero coś się zaczyna dziać w niektórych tematach. Czasem rząd miał związane ręce, jak z Trybunałem Stanu, prawda? Tutaj przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego po prostu nie dało. Trybunał Stanu nie był w stanie funkcjonować. Więc czasem da się znaleźć usprawiedliwienie, ale to są usprawiedliwienia, które jestem w stanie znaleźć jako publicysta. Nie jestem pewien, czy znajdą je wyborcy.
1: To taką publicystyczną retrospekcję poproszę jeszcze pana redaktora Bartkiewicza. 3 lata minęły i...
2: Można powiedzieć, że rząd ma przede wszystkim 3 problemy. O pierwszym powiedział mój przedmówca, więc ja tylko potwierdzę, że rzeczywiście temu rządowi brakuje jakiejś wyraźnej agendy, to znaczy takiej historii, która pozwoliłaby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten rząd ma dalej rządzić, bo wiemy, że w przypadku PiS-u była to redystrybucja środków z budżetu w postaci programów 500+, czy potem powiększonego już przez obecny rząd do 800+, ale też historia o tym właśnie, o tym takim odzyskiwaniu Polski, o wstawaniu z kolan i jakkolwiek by to oceniać, to była jakaś spójna historia o tym, dlaczego my chcemy rządzić. Gdyby takie samo pytanie zadać wyborcom obecnej koalicji, no to odpowiedź byłaby dużo trudniejsza i pewnie każdy udzieliłby jakiejś swojej odpowiedzi, nie byłoby takiej dominującej, stąd też biorą się problemy rządu. To trochę też wynika z tego, że Donald Tusk ogólnie nie lubi chyba takich wielkich historii. On w czasie tych poprzednich swoich rządów realizował tę politykę słynną ciepłej wody w kranie, taką politykę bez wielkich idei, takiego spokojnej, po prostu małej stabilizacji. To chyba jest mu po prostu bliższe jako taka formuła rządzenia, no, ale w dzisiejszych czasach to się gorzej sprawdza, bo rzeczywiście teraz trzeba nie tylko robić i działać, ale trzeba umieć opowiedzieć o tym, dlaczego się robi to, co się robi, w którą stronę się zmierza. No takiej wizji Polacy oczekiwali, zresztą taką wizję trochę w kampanii wyborczej Donald Tusk przedstawiał, bo on przeciwstawiał tą taką atmosferę pod koniec rządów PiS-u, która była skupiona już tylko na straszeniu Polaków powrotem właśnie Donalda Tuska, czy partii tworzących obecną koalicję. To była taka zupełnie perspektywa patrząca tylko wstecz, a Donald Tusk mówił wtedy o tym, że on chce budować Polskę do przodu, taką uśmiechniętą Polskę i to była jakaś historia, no ale potem to się gdzieś wszystko rozeszło. Drugim problemem jest to, że to jest bardzo szeroka koalicja. PiS-owi było o tyle łatwiej rządzić, że on rządził w zasadzie, to były rządy, nawet jeżeli nie jednopartyjne, tylko takie quasi koalicyjne, to jednak formacje, które tworzyły te rządy, miały dość spójny program ideowy i nawet jeżeli się tam w jakichś kwestiach gospodarczych różniły, to nie jakoś mocno. Natomiast tę koalicję tworzą partie od socjaldemokratów i z Nowej Lewicy po chadeków i taką centroprawicę to w postaci PSL i Polski 2050, gdzie w środku jest KO, więc to w naturalny sposób rodzi konflikty w ramach samej koalicji. To było widać na przykład przy kwestiach światopoglądowych i to też nie sprzyja takiej spójności postrzeganiu tego rządu. No a trzecim i najpoważniejszym problemem jest to, że to przejmowanie władzy, o którym Donald Tusk mówił w 2023 roku, miało być takim trójskokiem. To znaczy najpierw wybory parlamentarne, potem samorządowe, a potem prezydenckie. I tutaj ten plan udawał się do momentu wyborów prezydenckich, kiedy koalicja rządząca się potknęła i ona licząc na to, że po 2025 roku będzie miała swojego prezydenta, bardzo wiele reform odkładała na ten czas, nie podejmowała nawet próby zmian różnych kwestii ustawowych, wiedząc, że Andrzej Duda albo zawetuje, albo odeśle do Trybunału Konstytucyjnego, co stworzyło wrażenie tego, że ten rząd w zasadzie nic nie robi i potem, kiedy między innymi przez to Pałacu Prezydenckiego nie udało się odzyskać, no to jakby już wtedy ofensywa ustawowa już była bezcelowa, bo i tak znowu nie udało udało się tego programu realizować. Więc koniec końców stąd jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy.

0: jedynym takim źródłem nadziei dla koalicji rządzącej na to, że być może w jakiejś formule przynajmniej część partii ją tworzących pozostanie u władzy, jest to, że druga partia, która w 2023 roku wybory wygrała, dzisiaj ma chyba jeszcze większe problemy niż Koalicja Obywatelska.
1: Widzę, że redaktor Rojewski chciałby uzupełnić jeszcze.
2: To, że tak, tutaj jest też taka kwestia, że mam wrażenie, że też Koalicja Obywatelska troszeczkę zapomniała o wyborcach liberalnych i być może rosnąca Konfederacja jest tego przykładem. Co mam na myśli? No wydaje mi się, że z każdym kolejnym rokiem ten przechył socjaldemokratyczny robi się coraz większy. I to, co ciekawe, nie tyle, że nie dlatego, że presja lewicy rośnie, tylko dlatego, że po prostu zmieniają się posłowie Koalicji Obywatelskiej sami przez się. No i to dajmy na to reforma PIP czy ostatnia ustawa prohibicyjna, prawda? No to trudno naprawdę, żeby w liberalnym świecie te ustawy przeszły. W obu wydaje mi się, że niesprawdzone, jakie one będą miały do końca konsekwencje, tylko były ustawami ideologicznymi. I tym samym powiedziałbym, że ten duży namiot, który się rozstawiało wcześniej, żeby wygrywać wybory, zaczął się chwiać. W tym momencie zbieżność ideologiczna między Koalicją Obywatelską a Lewicą jest naprawdę spora. I zresztą to bardzo mocno wychodzi w badaniach CBOS-u. Kiedy pyta się ludzi, którzy sami się przedstawiają jako lewicowych, na kogo będą głosować, oni w swojej masie odpowiadają, będziemy głosować na Koalicję Obywatelską przede wszystkim. Ona wypełnia te poglądy. Natomiast liberalni wyborcy, no właśnie być może gdzieś odeszli, być może wzmocnili Konfederację i wydaje mi się, że tutaj ten namiot zaczął się chwiać. Będzie bardzo duży problem, żeby tą władzę utrzymać, głównie dlatego właśnie, że koalicjanci będą słabi. Skoro Koalicja Obywatelska przejmuje agendę lewicy, lewica w tym momencie według sondaży może liczyć 6%, no PSL jest pod progiem, a Hołownia nie istnieje, prawda? To jest to na rok przed wyborami, kiedy a nie widzimy dzisiaj lidera, który mógłby nagle stworzyć nową formację, która weszłaby do parlamentu i mogła wzmocnić tą koalicję rządzącą. To jest bardzo zły scenariusz. Bardzo zła prognoza z tego wynika.
1: Faktycznie warto spojrzeć na to zagadnienie również przez pryzmat wszystkich partii tworzących całą koalicję rządzącą, nie tylko przez pryzmat samej Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że będzie na to jeszcze czas niejednokrotnie, natomiast ważne jest to, co dzieje się tu i teraz. Właśnie w tej chwili trwa spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Wołodymirem Zełenskim w Brukseli i w sposób naturalny pojawia się pytanie o sytuację, w jakiej znajduje się Polska według nasilającego się antagonizmu między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. Ten antagonizm już sięga tej orbity okołoziemskiej, bo chodzi o Starlinki i też naszych pieniędzy, którymi finansujemy właśnie dostawy internetu, między innymi, dla walczącej Ukrainy. Panie redaktorze, i teraz pytanie do pana Rojewskiego. Jak pan odnajduje miejsce Polski w tej skomplikowanej układance geopolitycznej?
2: To jesteśmy w strefie zgniotu, to znaczy no,
1: źle to brzmi.
2: Jeżeli faktycznie byłoby tak, że Donald Trump wszedłby w jakiś deal z Rosjanami, wykupił udziały w Rosniefcie, czy wykupił udziały w Lukoilu i był swego rodzaju pośrednikiem w handlu z Europą, to no dałoby, prawdopodobnie coś takiego mogłoby zakończyć się wstrzymaniem broni, wstrzymaniem walk na jakiś moment, ale tylko na moment. Cała gospodarka rosyjska jest od dawna przekręcona na tryby wojenne. Ona nie może się cofnąć. Ona nie może się cofnąć, Putin inaczej straci władzę i będzie tam krach i załamanie gospodarcze. W związku z czym Rosjanie jakąś wojnę będą prowadzić. Nawet jeżeli na chwilkę ją wstrzymają, czy zrobią dobrą minę do złej gry, my mamy 1000 lat doświadczeń z Rosjanami. Wydaje mi się, że to jest dość dużo czasu, żeby wyciągnąć pewne wieczne, niezmieniające się wnioski.
1: Tak, i parafrazując ministra spraw zagranicznych i wicepremiera, pana Radosława Sikorskiego, my już z Rosją walczyliśmy, kiedy jeszcze Stanów Zjednoczonych na mapie nie było, ale zostawmy akurat to z boku, bo to samo pytanie kieruję do pana redaktora Bartkiewicza. Jak w tej sytuacji może odnaleźć się Polska? Jakie jest miejsce? Mamy minutę mniej więcej.
0: No Polska musi robić wszystko, żeby mobilizować dalej pomoc dla Ukrainy i zrobić wszystko, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała, żeby ta wojna, jeżeli nawet nie zakończy się czymś, co możemy nazwać sukcesem Ukrainy, żeby zakończyła się takim remisem ze wskazaniem na Ukrainę. A oprócz tego, co wiemy o Stanach Zjednoczonych, ja dorzucę tutaj jeszcze dwa niepokojące sygnały. W Niemczech coraz większe poparcie ma AfD, które mówi o normalizacji stosunków z Rosją i o tym, żeby wstrzymać pomoc dla Ukrainy. Parlament w Saksonii-Anhalt przyjął nawet uchwałę, w której wzywa,

0: rząd federalny niemiecki do tego. A we Francji Marine Le Pen powiedziała wczoraj, że w Francji nie stać już na pomoc Ukrainie. Więc te ciemne chmury nad Ukrainą zbierają się również od strony Europy i my musimy zrobić wszystko, żeby zanim one nadciągną nad Ukrainę, ta wojna się skończyła w taki sposób, który byłby dla Ukrainy korzystny.
1: Bardzo dziękuję. Na tym kończymy czwartkową debatę dnia. Moimi państwa gośćmi byli pan Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz pan Jan Rojewski z Angory. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: To była debata dnia. A w studiu razem ze mną jest już gospodarz wieczoru w Polskim Radiu 24, Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, redaktorze.
1: Co przygotowaliśmy z zespołem, co przygotowaliście z zespołem na wieczór?
3: No dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Raka Piersi.
1: Bardzo ważny temat, zagadka
3: wobec tego. Ile uprawnionych pań korzysta z bezpłatnych badań monograficznych procentowo?
1: Obawiam się, że będzie to liczba przerażająco niska.
3: 30%.
1: Czyli przerażająco niska.
3: Więc wydawało mi się, że panie są zdecydowanie bardziej racjonalne niż my, faceci. Więc apel do wszystkich pań, a wiem co mówię. Panie, badajcie się, naprawdę, bo wasi partnerzy, mężowie, synowie, najbliżsi potem bardzo cierpią.
1: Bardzo ważny apel ze strony Pawła Wojewódzki, ale nie tylko tematy zdrowotne będą
3: nie
1: podejmowane.
3: Nie tylko tematy zdrowotne, będziemy również mówili o sprawach merkantylnych, czyli o budżecie Unii Europejskiej.
1: Już miałem powiedzieć, że handlowych jakoś tam
3: merkantylizm. Merkantylnych, to już nie będzie taki fajny budżet, jak do tej pory mieliśmy te budżety. Chociaż jak dobrze powalczymy, nie może, może być zupełnie nie najgorzej.
1: Ale do tego budżetu tutaj Ernest Zozuń mówił, to perspektywa 2028 roku, ale z drugiej strony, jak teraz nie poustawiamy klocków, to może tych klocków zabraknąć.
3: No tak. Oczywiście będziemy podsumowywali dzień cały politycznie. Najróżniejsze wydarzenia, no chociażby Kolegium Humanum, no, miało dojść do procesu, rozpocząć się, rozpoczął się i został przerwany. Zobaczymy, czym to się dalej skończy. Z ciekawych rzeczy, ale z takich już milszych rzeczy, to zaczynamy dzisiaj od ptaków, które latają rzeczywiście szybko. Nigdy sobie nie zdawałem sprawy, że one tak szybko latają. Mówię o gołębiach. Okazuje się, że gołąb potrafi lecieć ponad 100 km na godzinę.
1: Fotoradar się kłania. Nie
3: tak,
1: za szybko.
3: Gołębi.
1: Tak jest, zdecydowanie. Paweł Wojewódka, ważne tematy na antenie Polskiego Radia 24. Zachęcamy państwa, abyście państwo zostali z nami. Ja już się z państwem żegnam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marek Klapa, dziękuję również w imieniu zespołu Andrzeja Abgarowicza oraz Patrycji Pindakiewicz.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
10: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
12: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
13: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
12: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
13: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.

0: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
1: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
0: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Brukseli spotkanie premiera Tuska z prezydentem Zełenskim to w kuluarach unijnego szczytu. Niepokojące informacje podaje CNN. Ukrainie skończyły się pociski do systemów Patriot. Po uchyleniu immunitetu może być zatrzymany. Chodzi o Daniela Obajtka. Wniosek w tej sprawie jest już w Parlamencie Europejskim. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek informacja o kolejnym alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymali go mieszkańcy Lubelszczyzny. Ma związek z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni operują wojskowe myśliwce. W Brukseli rozmawiają premier Donald Tusk i ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski. Po dzisiejszych rozmowach z europejskimi przywódcami mogę zapewnić was, drodzy ukraińscy przyjaciele i prezydenta Zełenskiego, nie jesteście sami, tak napisał w mediach społecznościowych szef polskiego rządu przed tym spotkaniem. Ukrainie skończyły się pociski do amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Czyni ją to bardziej podatną na rosyjskie ataki z użyciem rakiet balistycznych, informuje amerykańska telewizja CNN. Powołuje się na swoje źródła. Do tej niepokojącej sytuacji dochodzi w obliczu coraz ostrzejszego publicznego sporu między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim, podsumowuje CNN.
2: W ostatnich dniach Biały Dom zawarł szeroko krytykowane porozumienie w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego, a także wywarł silną presję na Ukrainę, by ta zaprzestała ataków na rosyjską infrastrukturę naftową. CNN podkreśla, że Wołodymyr Zełenski stwierdził, iż czuje się zdradzony porozumieniem Trumpa z Putinem i zapowiedział, że Ukraina będzie kontynuować ataki na rosyjskie rafinerie. Od miesięcy Zełenski wielokrotnie ostrzegał, że Ukrainie kończą się amerykańskie pociski przechwytujące do systemów Patriot, jeden z niewielu środków obronnych, zdolnych do zestrzelenia rakiety balistycznej, przypomina CNN i dodaje, pociski te są jednak bardzo drogie, a ich globalne zasoby są ograniczone, ponieważ wiele państw wyczerpało już własne zapasy lub stara się wzmocnić własne systemy obronne w obliczu napięć na Bliskim Wschodzie. W sierpniowej rozmowie ze CNN Zełenski przyznał, że większość czasu poświęca na miliony rozmów telefonicznych z sojusznikami, starając się wynegocjować dostawy kolejnych systemów Patriot. Stwierdził wówczas, że Ukraina dysponuje zaledwie 1/10 liczby pocisków przechwytujących, których pilnie potrzebuje. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Tymczasem agencja Bloomberga podaje, że Wielka Brytania przekazuje Ukrainie kolejne pociski dalekiego zasięgu Storm Shadow. Chodzi o to, aby umożliwić jej zakłócanie rosyjskich ataków wymierzonych w infrastrukturę cywilną przed nadejściem zimy. Jednym z tematów unijnego szczytu w Brukseli będzie system handlu emisjami. Nie można dopuścić do wejścia w życie systemu ETS2, podkreśla wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Sprzeciwiają mu się m.in. Polska i Czechy. Obciążanie przedsiębiorstw kosztami ETS-u spowolniłoby transformację energetyczną i spowodowało wzrost cen, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister Wojnarowski.
3: Musimy z jednej strony zadbać o konkurencyjność przemysłu, a z drugiej też wiedzieć, jak ważna jest modernizacja i ochrona odbiorców przed wysokimi cenami. Więc z jednej strony musimy zapewnić maksymalną liczbę darmowych uprawnień do emisji, jeśli chodzi o ETS1, otworzyć kolejne wsparcie dla przedsiębiorstw, chociażby energochłonnych. No i oczywiście, jeśli chodzi o ETS2, z naszego punktu widzenia, on w życie wejść nie może.
1: Dlatego, jak dodaje wiceminister Wojnarowski na forum europejskim, Polska zaproponowała, aby był on dobrowolny. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi.

0: Lowi Obajtkowi. Prokuratura zamierza pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku. Więcej o tym Klaudia Wróblewska.
1: Według prokuratury Daniel Obajtek przekroczył swoje uprawnienia oraz nie dopełnił obowiązków menedżerskich. W związku z realizowaną polityką cenową w 2023 roku Orlen miał stracić ponad 4 miliardy złotych. O skierowaniu wniosku w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne. I ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku.
1: Prokuratura chce tymczasowo aresztować Daniela Obajtka z uwagi na obawę matactwa oraz wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.
0: Daniel Obajtek skomentował zarzuty na platformie X. Jak napisał, jeśli śledczy chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będzie siedział także Donald Tusk. Na koniec dobre informacje dla kierowców. Jutro będą mogli zatankować swoje pojazdy taniej. Litr benzyny 95 będzie kosztował najwyżej 6 zł 95 groszy. To o 6 groszy mniej niż dzisiaj. Za litr benzyny 98-oktanowej trzeba będzie zapłacić 7 zł 76 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 3 grosze. Jutro dowiemy się, jakie będą ceny paliw podczas najbliższego weekendu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mgły będą utrzymywały się jutro rano na wschodzie i w centrum i będą ograniczały widzialność do 200 metrów, ale w ciągu dnia ma być sporo słońca. Tylko na południowym wschodzie dużo chmur, może tam popadać słaby przelotny deszcz. Zimno będzie na Podkarpaciu 9 stopni, około 13 w centrum, do 19 stopni w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
4: W Polskim Radiu 24.
5: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Rozpoczynamy wieczorne pasmo w Polskim Radiu 24, a będziemy z Państwem aż do północy. Kto z Państwa nie lubi tego gruchania na parapecie? No są tacy, którzy tego nie znoszą, pędzą te biedne gołębie, a pomyśleć, że one tam towarzyszą już od setek, a właściwie tysięcy lat, a zaczęło się od tych gołębi skalnych. A dziś...
6: Zmiana klimatu.
7: Marta Hoppe, zapraszam. Można je lubić, a można ich nie lubić. No i myślę, że większość mieszkańców miast wybiera opcję B, czyli średnio je lubimy. Dokładnie nie wiemy, po co są, ale wiadomo, że w mieście są. Czy po dzisiejszej rozmowie polubimy gołębie? Mam nadzieję, że tak, bo na łączach gość Klaudia Boleć, członek zarządu Fundacji Chatka Gołębia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Dlaczego gołębie mają taki zły PR? Dlaczego ich nie lubimy i raczej przeganiamy, chociażby z balkonu?
8: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że gołębie są dość dużymi, bardzo społecznymi ptakami, więc mają naturalną tendencję do tego, żeby po prostu łączyć się w stada i zdaję sobie sprawę z tego, że ich obecność może być w niektórych miejscach uciążliwa, zwłaszcza jeśli przebywają w jakimś miejscu właśnie w większej grupie. A z racji swojego dość dużego rozmiaru, bo około 300 gramów, no to również proporcjonalnie ich odchody też będą większe niż jakichś malutkich ptaków brublowych. Więc w połączeniu z dużym zagęszczeniem oraz rozmiarami, a także wydawanymi przez nie dźwiękami, mogą po prostu niektórym przeszkadzać. Natomiast absolutnie argument o tym, że gołębie przenoszą choroby i są siedliskiem wielu, wielu patogenów, jest tutaj całkowicie nietrafiony. Myślę, że będziemy to jeszcze rozwijać, ale raczej wolałabym się nie odwoływać do niego ze względu na to, żeby po prostu nie powielać tego szkodliwego mitu.
7: No to już jeden mit obaliłyśmy, jeśli chodzi o te choroby, które przenoszą gołębie, czyli najbardziej

0: Bardziej przeszkadza nam po prostu bałagan, który się wiąże z ich obecnością. Na to
1: wygląda.
0: Dokładnie
1: tak. Tak, zgadza się. Natomiast trzeba też bardzo wyraźnie podkreślić to, że bardzo często to nie same gołębie ten bałagan tworzą, tylko to my. Dlatego, że gołębie często gromadzą się w miejscach, gdzie są po prostu wyrzucane odpadki. I mówię tutaj o odpadkach kuchennych, z naszych obiadów, z restauracji, do których one mają dostęp i które traktują jako źródło pożywienia. Absolutnie dla nich niepoprawne, dlatego że one powinny się żywić ziarnami różnego rodzaju, których w mieście praktycznie nie ma. Stąd też często bałagan w miejscach bytowania gołębi jest wywołany tylko i wyłącznie przez to, że nieodpowiedzialne osoby dokarmiają je tak naprawdę śmieciami, które powinny wylądować w koszach.
0: A wśród tych śmieci najczęściej jest chleb, czerstwy chleb, który wysypujemy gdzieś pod drzewo w okolicy naszego osiedla, ale gołąb też potrafi się zadomowić na balkonie. No nie sądzę, że ktoś na balkonie ma resztki jedzenia, może mieć zupę przykrytą, więc raczej tam się żaden ptak nie dostanie, ale balkon to też jest takie miejsce, gdzie gołębie, zwłaszcza wiosną, lubią sobie znaleźć schronienie.
1: Tak, jak najbardziej. Jest to związane z tym, że gołębie miejskie to są bezpośredni potomkowie gołębia skalnego, czyli takiego ptaka, który naturalnie bytował sobie na przykład w rejonie Morza Śródziemnego i który już tysiące lat temu został udomowiony. I nasze balkony, nasze parapety, jakieś gzymsy po prostu przypominają gołębiom ich naturalne środowisko. I w przeciwieństwie do na przykład grzywaczy czy sierpówek, czyli takich dzikich gatunków gołębi, które również z miast na pewno kojarzymy, gołębie miejskie raczej nie będą wybierały drzew jako takiego miejsca do odpoczynku, powiedzmy pierwszego wyboru, tylko właśnie coś, co przypomina im naturalne klify i półki skalne. Stąd też ten balkon jest dla nich dość dogodnym miejscem. Balkony są zazwyczaj zadaszone, osłonięte od wiatru, więc gołębie często szukają takich miejsc, żeby po prostu założyć sobie gniazdo i założyć tam lęk. To jest według nich dość bezpieczne i po prostu preferowane. Więc jak najbardziej to się może zdarzyć. Może się to zdarzyć też przez cały rok, bo gołębie są w stanie przez cały rok się rozmnażać. Przy czym warto też nadmienić, że lęk gołębia na balkonie to nie jest koniec świata. Można pokojowo koegzystować. Da się to zaaranżować tak, żeby gołębie po prostu odchowały swoje młode, maluchy odleciały, a my możemy wtedy posprzątać i na przykład zabezpieczyć balkon, jeśli sobie już tego nie życzymy.
0: Czyli jest szansa, że się wyprowadzą. To nie jest już dom na stałe, tylko jeżeli potrzebują takiego miejsca na pewien czas, to właśnie jest to czas ograniczony, konkretny, a potem szukają innego miejsca.
1: Tak, jak najbardziej. Też gołębie, tak jak wcześniej wspomniałam, są bardzo społeczne, więc one poza okresem lęgowym raczej będą starały się trzymać wraz ze swoim stadem. Natomiast kiedy po prostu para ma te jajka i inkubuje je, a potem ma pisklaki, no to zajmuje się już nimi raczej bardziej indywidualnie. Stąd też po udanym lęgu, po wyprowadzeniu piskląt jak najbardziej mogą się wyprowadzić. To się dość często zdarza, natomiast oczywiście jeśli gołębie uznają, że ten balkon był wybitnie dobrym miejscem do wyprowadzania lęgów, no to może się zdarzyć tak, że będą chciały tam dalej zostać. Stąd też jeśli zauważymy jakieś tendencje do budowania na przykład kolejnego gniazda, a nie chcemy już tego, no to wtedy warto sobie założyć po prostu siatkę, tak żeby ptaki już nie mogły na nasz balkon przylatywać.
0: Czasami widzimy na balkonach też takie sztuczne kruki. Czy to działa? Czy to jest rzeczywiście straszak na te ptaki?
1: No niestety nie. Czasem się zdarza tak, że jest to pewien nowy element, więc na samym początku ptaki mogą się troszeczkę takich kruków obawiać. Natomiast one bardzo szybko orientują się, że ten kruk w żaden sposób się nie przemieszcza, nie wydaje dźwięków, nie rusza się i tak naprawdę orientują się, że jest to po prostu element przestrzeni, w której one przebywają, stąd też zaczynają często traktować takiego kruka nawet jako takie dodatkowe siedzisko i w żaden sposób się go nie boją już później. Stąd też są to całkowicie nieskuteczne rozwiązania tak na dłuższą metę.
0: No to już wiemy, jak reagować, jeżeli taki gołąb pojawiłby się na naszym balkonie. A ile w zasadzie jest tych gatunków gołębi? Ile ich żyje w Polsce i czy mamy taki gatunek jak gołąb miejski, czy po prostu to jest jeden gatunek gołębia, który żyje w mieście, na wsi, tam gdzie znajdzie pożywienie?
1: Więc tak, jeśli chodzi o gołębiowaty w Polsce, to mamy z takich dzikich gołębi grzywacze, czyli te największe przedstawiciele gołębiowatych, na pewno wszyscy je kojarzymy, z powrotem wiosny, to są takie duże ptaki z

0: charakterystycznymi białymi elementami na szyi. Mamy również sierpówki, też bardzo popularne ptaki, które kojarzymy z takim raczej beżowym ubarwieniem i charakterystycznym właśnie czarnym sierpem na szyjce. Mamy również gołębie siniaki. To są gołębie bardziej leśne, skryte. One zajmują takie środowisko właśnie na obrzeżach lasów. Często gnieżdżą się w dziuplach. No i mamy gołębie miejskie. I teraz z systematyką gołębia miejskiego jest tak, że tak naprawdę gołąb skalny, o którym wcześniej wspominałam, czyli Columba livia, gołąb miejski to też jest Columba livia, tylko że forma urbana, ale mamy również wszelkiego rodzaju gołębie rasowe, czyli gołębie domowe. To też jest Columba livia, tylko że forma domestika. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że gołąb miejski, dziki, który jeszcze w naturze występuje, chociaż nie szczególnie licznie, gołąb miejski, czyli ten, którego znamy z naszych parapetów, a także gołąb domowy, to jest jeden i ten sam gatunek, tylko kilka różnych form. I gołębie miejskie mają szereg cech, które są dzielone z ich dzikimi przodkami, czyli gołębiami skalnymi, ale też mają wiele cech zmienionych poprzez selektywną hodowlę, która była prowadzona na przestrzeni tak naprawdę setek lat. I gołębie miejskie to są potomkowie ptaków dzikich oraz ptaków domowych, które na przykład albo zostały porzucone, albo które po prostu uciekły z jakiejś hodowli czy gołębników. I na przestrzeni wielu, wielu pokoleń one się krzyżowały, ale jakby zostały w mieście, dlatego że obecność człowieka jest dla nich naturalna. Plus mamy tutaj te wysokie budynki, parapety, gzymsy, które właśnie przypominają im naturalne środowisko.
1: Gołębia każdy z nas widział. No, są miejsca, gdzie jest ich bardzo dużo. Na pewno rynek w Krakowie jest takim dobrym przykładem. Ale czy gołębie mają w mieście w tej chwili problem? Wróbli widzimy w mieście zdecydowanie mniej. A jak jest z gołębiami? Czy ta ich populacja także spada?
0: Znaczy, jeśli chodzi o liczebność gołębi, to tak naprawdę bardzo ciężko jest tutaj wysnuć jakiekolwiek wnioski. Dlatego, że nie mamy takich statystyk, które by jednoznacznie mówiły, że na przykład par lęgowych gołębia miejskiego w Polsce czy w Krakowie jest tyle i tyle. My jako Fundacja Chatka Gołębia w zeszłym roku się podjęliśmy takiej wstępnej inwentaryzacji największych stad w Krakowie i tak naprawdę tylko z kilkunastu lokalizacji w całym mieście, tych takich największych, naliczyliśmy no, kilka tysięcy ptaków. A oczywiście mówimy przede wszystkim o okolicach ścisłego centrum. Jeśli chodzi o wróble, no to tutaj problem jest przede wszystkim z zanikaniem ich miejsc do gniazdowania oraz z zanikaniem bazy żerowej. A z kolei jeśli chodzi o gołębie, to ich największym problemem są przede wszystkim choroby, które je dziesiątkują, wynikające z dużego zagęszczenia oraz po prostu z niedożywienia.
1: Miasto daje gołębiom jedzenie, miejsce do gniazdowania, no i chyba też stosunkowo mało naturalnych wrogów. Czy gołębie mają jakiegoś wroga, który im szkodzi?
0: Jak najbardziej na gołębie polują ptaki drapieżne, które możemy spotkać w naszych miastach, czyli na przykład krogulce albo sokoły wędrowne. One są wtedy dość często w ich menu. No, trzeba również wspomnieć o kotach domowych, które albo wypuszczane z domu, albo po prostu bezdomne, gdzieś tam bytujące na działkach, czy w jakichś podwórkach, również na gołębie polują. I warto też nadmienić, że koty bez względu na to, czy są dokarmiane lub wręcz nawet karmione w domu, również na ptaki polują. Mamy na to dowody naukowe, mamy publikacje, które tak mówią. Stąd też argument o tym, że kot nakarmiony nie będzie polował, nie jest prawdziwy. Ale jak najbardziej gołębie również w takim kocim menu mogą się znaleźć.
1: Gołębie często postrzegane są jako ptaki raczej pospolite, więc być może mniej nas interesują przyrodniczo, czy w związku z tym takie podejście sprawia, że no mało się interesuje. Nie są to dla nas ciekawe zwierzęta.
0: Tak, myślę, że to, że właśnie gołębie są tak naprawdę wszędzie i gdzie byśmy w mieście nie poszli, to się na niego możemy natknąć, sprawia, że w żaden sposób jakby nie myślimy o tym, co ciekawego możemy zaobserwować, kiedy byśmy się po prostu nimi zainteresowali bliżej. Natomiast gołębie są bardzo ciekawymi ptakami, przede wszystkim dlatego, że są to ptaki wysoce społeczne. Wystarczy tak naprawdę sobie usiąść w pobliżu jakiegoś stada i obserwować ich wzajemne interakcje. Obserwować to, jak niektóre bardzo się lubią i spędzają czas w swoim pobliżu.

0: bliżu, a jak niektóre jednak niekoniecznie ze sobą przepadają, odganiają się i na przykład nie dopuszczają innych ptaków do jedzenia. Można w takim stadzie gołębi na pewno zaobserwować ptaki, które są zdecydowanie bardziej doświadczone, dlatego że są po prostu silniejsze, sprytniejsze, zawsze znajdą się pierwsze przy jedzeniu, a można też zaobserwować takie, którym na przykład czasem trzeba troszkę pomóc i troszkę je może nakierować na ziarno, bo albo są młode, albo może niekoniecznie po prostu dobrze sobie radzą, bo są bardzo spokojne i nieśmiałe. Gołębie też są bardzo interesującymi ptakami pod tym względem, że świetnie zapamiętują szczegóły swojego otoczenia, swojego domu, ale też zapamiętają ludzkie twarze. I jeśli zacznie się gołębie karmić, dokarmiać na przykład jakieś statko, to one bardzo szybko się zorientują, że ta konkretna osoba to jest właśnie ta, która przynosi ziarenka i będą po prostu do niej przylatywały. Takie statko można wręcz oswoić, że do swojego opiekuna, do swojego karmiciela gołębie będą po prostu przylatywały. I tak naprawdę myślę, że warto sobie uświadomić to, że gołębie przez swój taki naturalny brak dużego strachu przed człowiekiem stanowią taki element przyrody, środowiska naturalnego, który jest tak naprawdę dla ludzi w mieście jednym z niewielu dostępnych na wyciągnięcie ręki. Bo jeśli sobie pomyślimy o ptakach w mieście, takich, które widzimy na co dzień, to są to tak naprawdę gołębie i krukowate. Krukowate oczywiście też bardzo dobrze kojarzą ludzi, którzy na przykład dają im orzeszki, natomiast jednak krukowate są dużo bardziej niezależne, a z gołębiami naprawdę można zbudować bardzo fajną więź i one też, po pierwsze, one nas odróżniają, ale my też możemy zacząć je odróżniać, bo wiele gołębi ma cechy charakterystyczne, a do tego, jeśli byśmy sobie przejrzeli na przykład publikacje naukowe na temat gołębi, to możemy się dowiedzieć takich ciekawych rzeczy, jak chociażby to, że gołębie prawdopodobnie kiedy śpią, to śnią o lataniu, albo że gołębie są w stanie rozróżniać dzieła sztuki w konkretnych nurtach, są w stanie z bardzo dużą dokładnością wskazywać komórki nowotworowe na obrazach po prostu takich diagnostycznych, więc są to naprawdę przeciekawe ptaki i myślę, że nawet z samego faktu tego, jak wiele można je nauczyć, chociażby nawet do badań naukowych, powinniśmy patrzeć na nie z troszeczkę większym takim zainteresowaniem, a nawet szacunkiem.
1: Jaki w takim razie mają wpływ na miejski ekosystem? Czy one mają jakąś konkretną funkcję? Są nam do czegoś potrzebne, nam, przyrodzie i miastu?
0: No właśnie tutaj ciężko mówić o konkretnej funkcji, dlatego że gołąb miejski nie jest tak naprawdę zwierzęciem dzikim. I tak naprawdę gołębie miejskie pojawiły się w miastach przez nas. Przez to, że hodowaliśmy bardzo dużo gołębi, użytkowaliśmy je w różnych celach, bo zarówno w celu po prostu przenoszenia wiadomości, hodowli takiej hobbystycznej, albo nawet hodowli na mięso. Natomiast potem, kiedy gołębie przestały być i potrzebne, i jakoś szczególnie popularne, po prostu je porzuciliśmy. To się działo oczywiście dość dawno temu, natomiast gołębie przez to, że są ptakami udomowionymi, mają dużo większe szanse na sukces rozrodczy przez cały rok niż ptaki dzikie. No bo normalnie my nie widzimy ptaków dzikich z pisklętami zimą, raczej kojarzymy lęgi z wiosną, natomiast u gołębi lęgi zimowe również się zdarzają i to dość często. Stąd też one mają po prostu całkiem spore szanse na szybkie powiększanie swojej populacji. Jakby znowu wracamy do tego, co bardzo wielu ludziom przeszkadza, czyli tego ich zagęszczenia. Natomiast cały czas musimy o tym pamiętać, że tak naprawdę gdyby nie ludzie, to gołębie miejskie nie pojawiłby się tak naprawdę. Stąd też ciężko tutaj właśnie mówić o funkcji. Oczywiście możemy odwołać się do tego, o czym już mówiliśmy, czyli do tego, że na przykład ptaki drapieżne występujące w miastach również na gołębie polują, czyli jest to powiedzmy jakiś element łańcucha pokarmowego występującego w środowisku miejskim. Natomiast w takim zagęszczeniu, w jakim one w tym momencie żyją, ciężko mówić o jakiejś konkretnej funkcji, ale to jest trochę tak, jakbyśmy pytali, czy kot albo pies w mieście ma jakąś konkretną funkcję.
1: Całkiem dobre porównanie. No, gołębie na przykład wykorzystywane są podczas ślubów. Jest taka tradycja, że wypuszczane są dwa białe gołąbki jako symbol nowo zawartego małżeństwa. Podobno to jest bardzo niekorzystna i niedobra dla nich tradycja.
0: Tak, zgadza się. My sami takie gołębie zabezpieczaliśmy. Wielu miłośników gołębi z innych miast również takie gołębie zabezpiecza. Oczywiście, że zdarzają się po prostu całe białe gołębie pocztowe. Ja sama

takiego gołębia pocztowego białego posiadam. I gołębie pocztowe zazwyczaj mają dobrą orientację w terenie, ale również trzeba pamiętać, że nigdy nie będzie tak, że 100% gołębi pocztowych wypuszczonych na jakiś lot wróci do swojego gołębnika. Natomiast bardzo wiele z tych gołębi to są po prostu gołębie ozdobne. Często gołębie, które są po prostu słabe w lataniu.

0: jakimś drzewie. I jak już para młoda wraz z gośćmi sobie po prostu odjedzie, to te gołębie
1: Nie
0: bardzo
1: wiedzą, co ze
0: nieporadnie
1: sobą zrobić.
0: najczęściej. Dokładnie tak, one tam najczęściej po prostu zostają pod tym kościołem czy pod tym urzędem, gdzie zostały wypuszczone. Widać je, potem snują się, starają się czasem dołączyć do stad gołębi miejskich, jeśli takie są w pobliżu, ale gołębie miejskie. Oczywiście też jako na przykład ptaki bardziej jednak doświadczone, większe, często takie ptaczki przeganiają, stąd też one nie radzą sobie w zdobywaniu jedzenia. Czasem w ogóle nawet nie wiedzą, gdzie mogą takiego jedzenia poszukać, no bo jeśli to był ptak, który całe życie spędził w gołębniku i miał zawsze tak naprawdę jedzonko pod dzióbkiem, no to w tym momencie jest całkowicie wyrzucony do nowej sytuacji, w której nie wie, jak sobie poradzić. I bardzo często się zdarza w ogóle tak, że do takiego ptaka można po prostu podejść i go podnieść. One są często tak bardzo bezradne, tak bardzo nie wiedzą w ogóle, co się z nimi dzieje. Więc jest to bardzo, bardzo przykra tradycja i staramy się oczywiście cały czas uświadamiać. Jest, co mnie bardzo też cieszy, jest bardzo wiele artykułów w internecie na ten temat, które rozpisują się właśnie o szkodliwości wypuszczania tych białych gołąbków. Ale niestety wciąż ta tradycja jest obecna i to nie tylko na ślubach, ale też na wszelkiego rodzaju uroczystościach miejskich. W zeszłym roku mieliśmy chyba w Gdańsku taką sprawę, że jeśli dobrze pamiętam, na Trzech Króli zostały takie gołębie wypuszczone podczas parady. I pomimo wielu, wielu apeli, które również my jako fundacja wystosowaliśmy do władz miasta, nie odstąpiono od tego pomysłu i gołębie po prostu poleciały. I były potem widywane przez kilka dni w tym samym miejscu tego bytowania, natomiast nie udało się wszystkich zabezpieczyć, niestety.
1: Tradycja to dobra rzecz, to potrzebna rzecz, ale nie każda tradycja jest dobra, więc od tej warto byłoby odejść. Wspomniała Pani o gołębiu białym, którego Pani ma, no bo właśnie Fundacja Chatka Gołębia promuje adopcję gołębi, uczy jak się nimi opiekować. To jak to? Można sobie zaadoptować gołębia?
0: Tak, można sobie zaadoptować gołębia. Mamy kilka ptaków do adopcji, ale nie jest. Jesteśmy jedyną fundacją w Polsce, która się tym zajmuje. Ja mam akurat gołąbka pocztowego albo mieszańca z pocztowym, bo tutaj ciężko jest akurat to w jego przypadku stwierdzić. Trafił do mnie, kiedy miał około miesiąca i tak naprawdę ciężko mi nawet powiedzieć skąd, dlatego że ja go znalazłam w miejscu, gdzie nie ma żadnych gołębi miejskich, stąd też wiem, że jest to gołąb rasowy, zresztą jest dużo większy niż gołębie miejskie.
1: Przed nami coraz chłodniejsze dni i noce, no potem zima, nie wiadomo jeszcze czy śnieżna, czy nieśnieżna. Czy gołębie trzeba będzie dokarmiać, czy one są już tak zapoznane z topografią miast, że jedzenie zawsze sobie znajdą?
0: Tak, gołębie trzeba dokarmiać. Zimą nie ma ich naturalnego pokarmu. Latem też jest jego wyłącznie ograniczona ilość, bo często trawniki są niestety koszone do zera, zanim trawy w ogóle wytworzą kłosy, więc wtedy tak naprawdę nie ma w ogóle mowy o ziarnach. Natomiast zimą gołębie w mieście nie są w stanie znaleźć w ogóle naturalnego pokarmu, poprawnego dla nich. Stąd też dokarmianie zimą jest bardzo ważne, dlatego że po prostu pozwala im przetrwać.
1: A chyba nasze warszawskie gołębie usłyszały tę rozmowę, bo przed chwilą za oknem przeleciały dwie sztuki. Gołębie z Warszawy pozdrawiają gołębie z Krakowa, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Klaudia Boleć, członkini zarządu Fundacji Chatka Gołębia, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: No i mam nadzieję, że Państwo inaczej teraz spojrzą na te ptaki, takim bardziej przychylnym okiem. A ja zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Pinos 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Igrzyska.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl.

0: Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bo siły rosyjskie znów atakują Ukrainę z powietrza. Wieczorem SMS-y z ostrzeżeniami dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni operują jak zawsze w takich sytuacjach wojskowe myśliwce. W przyszłym tygodniu Sejm ma się zająć projektem, który rozszerza możliwość przerywania ciąży. Znajdzie się on w porządku obrad mimo spodziewanego weta prezydenta, zapowiada marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
6: Niech prezydent mówi po prostu, niech powie, odrzucam prawa aborcyjne kobiet. Niech to powie kobietom, tak jak powiedział to ludziom, zabrał im prawa związane ze związkami partnerskimi. Tak jak na przykład w sprawie internetu nie podpisał ustawy i powiemy, tak nie podpiszesz, bracie, tej ustawy po raz drugi, to weźmiesz odpowiedzialność, nie daj Boże, za śmierć w następnym mieście.
5: Teraz aborcja jest prawnie dopuszczalna w naszym kraju w dwóch sytuacjach, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety i kiedy jest wynikiem gwałtu. Polska Grupa Energetyczna PGE i NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, będą inwestować w centra danych. Umowę w tej sprawie podpisano w Sopocie podczas Europejskiego Forum Nowych Idei. Przyszłość jest tam, gdzie jest nowoczesne przetwarzanie danych, tak mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Chcemy, żeby polskie instytucje państwowe, zarówno sektora cyfrowego, jak i energetycznego, stały się centrum budowania mocy obliczeniowej w Polsce, żeby suwerenność technologiczna dotycząca cyfryzacji była w polskich rękach, polskich instytucji. Ta strategiczna współpraca, która dzisiaj została zaowocowana podpisaniem umowy NASK-u i PGE, ma być elementem budowy suwerenności państwa.
5: Jest kilka lokalizacji centrów takich danych, ale szczegółów nie ujawniono. Na koniec apel o szczególną ostrożność. Policjanci kierują go do pieszych i kierowców. Ma to związek z trudnymi o tej porze roku warunkami na drogach i ulicach. Piesi powinni zadbać szczególnie o to, aby być widocznymi. Apelujemy o noszenie odblasków, mówi młodszy aspirant Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Kierowców wzywa do zachowania koncentracji, ostrożności i ograniczonego zaufania do pieszych.
8: Jeżeli wyruszamy w drogę po zmroku, pamiętajmy o tym, aby zachować szczególną ostrożność. Zachowujmy też większe odstępy i zwracajmy uwagę na nieoświetlone miejsca. Pamiętajmy też, że nie wszyscy piesi stosują się do reguły i nie zawsze każdy pieszy ma ze sobą ten element odblaskowy. Na takie sytuacje musimy być szczególnie uczuleni, żeby nie doszło do tragedii.
5: Policjanci przypominają kierowcom, aby dostosowali prędkość do warunków, jakie panują na drodze.
9: W Polskim Radiu 24.
10: 34 minuty po godzinie 19 w studiu Małgorzata Telmińska. Witaj, Małgosiu.
11: Dobry wieczór.
10: Jeżeli pozwolisz, to ja jako facet apel. Apel do wszystkich pań. Bardzo panie proszę o badanie swoich piersi, naprawdę. Bo jeżeli będziecie badały te piersi, to wasi najbliżsi nie będą się denerwować i wasi najbliżsi nie będą tego przeżywać, co przeżywają niektórzy najbliżsi pań, które nie badały, zapomniały, no albo okazało się, że mają to paskudztwo. Badajcie się, bardzo was proszę. Małgosiu, masz głos.
11: Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie. Porozmawiamy dzisiaj o raku piersi, o tym, jak trudna jest to diagnoza, ale że jest to też diagnoza, która czasami potrafi całkowicie zmienić życie.
12: Samozdrowie.
11: Szanowni Państwo, październik to

0: jest taki różowy miesiąc. Miesiąc, gdy dużo mówi się o nowotworach u kobiet. No, w listopadzie będziemy mówić o nowotworach i chorobach mężczyzn, ale ten miesiąc faktycznie poświęcamy przede wszystkim kobietom. Ten dzień ten jest, też jest szczególny, bo to jest taki dzień świadomości raka piersi, dzień walki z rakiem piersi. I jest mi niezmiernie miło, że w studiu Polskiego Radia 24 dzisiaj dwie Joanny. Joanny bardzo mi bliskie, Joanna Kowalczyk, pacjentka onkologiczna, i Joanna Borkowska, pacjentka onkologiczna i pomysłodawczyni akcji Słońce. Dobry wieczór paniom.
1: Dobry wieczór.
0: Jaki zgodny chór. Onkosiostry, tak o sobie mówią. A ja muszę was od razu zapytać, jak zapamiętałyście ten moment, w którym usłyszałyście diagnozę? Co wtedy było najtrudniejsze?
1: To ja może zacznę. Dla mnie w ogóle z całego leczenia właśnie moment diagnozy był najgorszym momentem chyba jakby w całym tym leczeniu. I człowiek nie jest w stanie przygotować się na to, co usłyszy. Mimo że wcześniej dostaje się już informację, że jest podejrzenie tego raka, to jednak w momencie, kiedy lekarz oznajmia, ma pani raka piersi, to naprawdę jest to bardzo trudne do udźwignięcia. To chyba był taki najtrudniejszy moment dla mnie.
0: Jasiu, ja wiem, że dla ciebie najtrudniejsza była świadomość, że trzeba powiedzieć rodzinie.
2: No nie wiem, skąd ty to wiesz, ale tak właśnie było. Dokładnie tak, jak mówisz, ponieważ dla mnie choroba tego typu to zawsze mi się kojarzyła niestety tylko i wyłącznie ze śmiercią. Ja czerpałam swoją wiedzę z filmów, natomiast nie miałam takiej wiedzy jak obecnie, tak, przez to, że mam doświadczenie. I mnie przerażało przekazanie tej informacji moim najbliższym, szczególnie synowi, który był właśnie w okresie, kiedy miał pisać maturę. Więc ta informacja dla niego, podejrzewam, że no, była bardzo trudną informacją. Ja się tego po prostu bałam.
0: Najtrudniejsze było porozmawiać z rodziną. Najtrudniejsze było uzmysłowić sobie, że ta choroba jest, mimo że były ku temu przesłanki. My akurat w tych dniach bardzo często przypominamy kobietom, żeby się badały. Czy wy się badałyście? Bo ja wiem, że oczywiście są kobiety, które usłyszały diagnozę, a regularnie chodziły na badania. Najlepszym przykładem jest często goszcząca w studiu Polskiego Radia 24 posłanka Katarzyna Piekarska, która wiedziała, że ma obciążenie, badała się co roku. No i tak u niej tę chorobę wykryto, ale nie można tego, nie można powiedzieć, że się nie badało. Jak to było u was?
2: No u mnie akurat jest taka sytuacja, że ja zawsze byłam tą osobą taką solidną, która po prostu się badała. Ja wykonywałam badania USG nawet 2 razy w roku. I w rok poprzedzający w ogóle diagnozę miałam ostatnie USG robione w lipcu, a już w kolejnym roku, już w lutym okazało się, tylko dzięki temu, że moja intuicja mi podpowiedziała, że coś się dzieje, i posłuchałam swojego ciała i swojej intuicji i znalazłam innego lekarza, typowego chirurga, onkologa, który zbadał mi piersi i okazał, że tam jest guz. I to już guz, który był wielkości 2 cm. Także ja się badałam regularnie i wydaje mi się, że to dzięki temu, że byłam taką osobą, która...
0: Czujną bardzo.
2: Czujną, intuicyjnie słuchałam swojego ciała, no mnie to uchroniło przed czymś gorszym.
0: Jak było w twoim przypadku?
1: Ja chodziłam też regularnie na badania, szczególnie do 45 roku życia USG raz, nawet też czasami 2 razy w roku, jeśli coś lekarz wykrył, żeby obserwować. Natomiast po ostatnim USG, które było zupełnie czyste, bez żadnych zmian, trochę mnie to uśpiło i miałam 2-letnią przerwę. I okazało się po tych 2 latach, jak poszłam na mamografię, moją pierwszą w życiu, bo zmieniono ten wiek kwalifikacji, można było już od 45 roku pójść, więc się od razu zapisałam. Ale szłam tak bez żadnych obaw. No i tak okazało się po tym pierwszym moim badaniu mamograficznym, że jednak w piersi jest guz, no i później okazało się, że jest to rak. Uśpiło mnie też to trochę, że no po pierwsze, że właśnie nie miałam wcześniej żadnych zmian, a po drugie, że w mojej rodzinie nie było osób, tak, kobiet, które miałyby raka piersi.
0: Tak, bo to czasami gdzieś tam zostaje z tyłu głowy, że no nie ma się obciążenia genetycznego, więc właściwie można się poczuć bezpieczniej. To jest zdecydowanie złudne i o tym bardzo często mówimy. Co ta choroba zmieniła w waszym myśleniu o sobie, o swoim ciele i o przyszłości. Wiem, że ta przyszłość rysowała się w czarnych barwach wtedy, bo obie o tym mówiłyście, że to był taki szok, że trudno było się tym podzielić z najbliższymi, ale wiem, że zwłaszcza w przypadku kobiet, no to myślenie o swoim ciele wtedy diametralnie się zmienia, zwłaszcza jakaś

0: perspektywa operacji i tak zwanego odebrania kobiecości?
1: No to jest trudny moment. Dla mnie najtrudniejszy, wbrew pozorom, bo ja nie miałam operacji usunięcia całej piersi, miałam oszczędzającą, ale dla mnie najgorszym, co mnie spotkało tak naprawdę, to było to, że jak zobaczyłam się w lustrze po kilkunastu chemiach, spuchnięta twarz, bez włosów, bez brwi, bez rzęs, opuchnięta, zupełnie niepodobna do siebie. Ja po prostu siebie w ogóle nie poznawałam. Natomiast kobiecość, ja tej kobiecości nie czułam, żebym straciła, dlatego że ja miałam no, wsparcie w rodzinie, w mężu, który no, nie dawał mi do zrozumienia, że
0: stał
1: teraz...
0: Stał murem.
1: Tak, stał murem za mną. Ja nie czułam, że nagle, że się przestaje być kobietą, bo kobiecość jest w środku. My nie tracimy kobiecości przez to, że tracimy kawałek piersi czy piersi, bo uważam, że to, co jest w nas, to po prostu buduje naszą kobiecość. I to było dla mnie najgorsze, właśnie ten zmiana wyglądu. To było dla mnie taki szok. Aczkolwiek później te włosy odrosły, twarz się zmieniła, tylko to wszystko wymaga czasu. Jak taka roślinka, którą trzeba dbać, podlewać i ona wtedy ulega tej regeneracji. Tak samo my po tej chorobie. Długo to trwa, żeby dojść do tego stanu poprzedniego. No, ale wyglądamy normalnie. Troszkę jesteśmy zmienione, bo wnętrze się bardzo zmieniło.
0: I o tym wnętrzu, tak, będziemy też rozmawiać. A dlaczego o to pytam? Dlatego, że bardzo często, gdy te przemiany jakieś zachodzą i są czasami takie bolesne, szokujące, bo kobieta widzi siebie nagle bez włosów albo z blizną, to gdzieś tam czasami to otoczenie trochę bagatelizuje to, bo mówi, no ale najważniejsze jest życie, prawda? Walka z chorobą, a ten wygląd już mniej. Ale to jednak w kobiecie po prostu siedzi, ta zmiana, ta przemiana.
2: Tak, jest coś takiego, że obawiamy się właśnie, a jak będę wyglądała bez włosów, a jak na przykład po operacji, u mnie też była operacja oszczędzająca, więc ja miałam takie wyobrażenie, że będę miała dziurę w piersi, a jakby nikt mnie nie uprzedził, jak to wygląda, tak? No bo tych jakby zdjęć się nie pokazuje, jak to może wyglądać, więc ja sobie wyobrażałam wielką dziurę w piersi, a później okazało się, że tak naprawdę wszystko wygląda jak przed, tylko jest mała blizna, która została naprawdę niewielka.
0: Bo ten nowotwór został wyłuskany,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, dokładnie tak. Mimo, że moja zmiana była duża, to mimo wszystko jakby tutaj fizycznie jest w porządku. Natomiast tak jak Asia wspomniała, bardzo dużo zmienia się w głowie i chyba to jest taka główna zmiana.
0: No bo właśnie chciałam was zapytać, czy w chorobie w waszym przypadku trudniej było zmierzyć się, nie wiem, z samą diagnozą, czy z taką utratą poczucia, że mamy kontrolę nad własnym życiem. Co tam się w środku, w głębi działo?
1: Znaczy w przypadku moim to taki strach. Strach o to, co będzie później, jak to będzie wyglądało po leczeniu, czy nie będzie nawrotu, czy to leczenie będzie skuteczne. I ja przeżyłam szok w momencie, kiedy skończyłam 16 chemii. Pani doktor powiedziała, no to już kończymy leczenie, no teraz tylko radioterapia. I nagle się okazało, że to też dla mnie było trudne, że ja nagle straciłam kontrolę i wypadłam z tego codziennego rytmu, że chodziłam co tydzień na chemię, była ta kontrola, ktoś mnie badał i tutaj nagle mi mówi, że już koniec. Więc ten strach został. Nie ukrywam, że każdy wynik, na który się czeka, to no, buduje takie napięcie, więc to pozostało w człowieku. To, że się to przeżyło, to nie znaczy, że my jesteśmy twardsze. Jesteśmy po prostu bardziej świadome tego, jak to wygląda, czym to pachnie, tak? Bo leczenie jest bardzo trudne. Dlatego ja uważam, że tak ważne jest to, żeby badać się, w odpowiednim czasie wykryć tą zmianę i uniknąć nawet tych właśnie tych strasznych chemii i tak dalej. Ja niby złapałam mojego raka w miarę wcześnie, no ale był złośliwy na tyle, że się szybko komórki mnożyły i spowodował to, że musiałam przejść bardzo ciężkie leczenie, czyli cały cykl chemioterapii i tak dalej. Więc trochę dostałam w kość i do dzisiaj odczuwam te skutki uboczne niestety.
0: Jakiego wsparcia ty, Asiu, potrzebowałaś najbardziej w chorobie?
2: Ja potrzebowałam takiego jakby... Ja wolę wiedzieć, co się będzie działo. Czyli te wszystkie procedury, które są, fajnie, gdyby był ktoś, kto by mi o nich opowiedział. No niestety to było tak trochę drogą pantoflową, gdzieś tam na korytarzach, ale czasem było tak naprawdę bez żadnej wiedzy, bez żadnego przygotowania i to był szok. Tak na przykład przed pierwszą chemioterapią, którą dokładnie 2 lata temu przyjęłam, dokładnie 2 lata temu właśnie miałam tą pierwszą chemioterapię i pamiętam do dziś, mój stres był tak ogromny, że tylko dzięki osobom, które były na oddziale chemioterapii,

0: terapii, ich takiemu wsparciu, jakoś to przeszłam, bo nie wiem, czy ja bym się w ogóle nie wycofała z tego. To było dla mnie aż tak duży stres i tak duże przeżycie.
1: Czyli brakowało kogoś, kto by podtrzymał za rękę, znaczy inaczej prowadził też w tej całej chorobie. I tutaj przechodzimy do narodzin akcji Słońce, o której już kiedyś miałyśmy okazję rozmawiać. Ona wtedy sobie tak, powiedziałabym, raczkowała, a teraz to jest akcja, no taka o dużej skali. Narodziła się akcja Słońce, którą wymyśliła Joanna Borkowska. Skąd to się wzięło? Dlaczego Słońce i co w ramach tej akcji się dzieje?
2: Znaczy ja powiem, skąd się wzięło. Przede wszystkim z tego, że osoby, które w trakcie mojego leczenia jak do mnie dzwoniły i dawały mi takie światełko, to ja mówiłam, że jesteś słońce w mojej ciemności. I to słońce cały czas w jakiś tam sposób towarzyszyło. A że słońce mi się kojarzy z czymś, no chyba każdemu, z czymś pozytywnym, ciepłym, jasnym, to ta ciemność na tych szpitalnych korytarzach, pomyślałam sobie, że fajnie ją oświetlić właśnie tym słońcem. I stąd pomysł na akcję Słońce, której symbolem jest słońce i naklejka słońca, która ma symbolizować, że to, że osoba, która ją nosi, to jest takim słoneczkiem dla innych, osobą otwartą, życzliwą. I każda osoba, która do niej podejdzie, to może oczekiwać na pewno tego, że ta osoba pomoże. I to jest takie wsparcie proste, typu gdzie jest jakiś gabinet, jak ja się mogę dostać w jakieś miejsce i tak dalej. No my się tutaj nie bawimy absolutnie w akcji Słońce w lekarzy, bo to zostawiamy lekarzom. Natomiast akcja Słońce to jest to właśnie taka życzliwość korytarzowa między pacjentami.
1: Czyli to takie siostrzeństwo, tak?
2: Bardzo, bardzo.
1: Onko siostry, pełną gębą.
2: Onko siostry, a jeżeli chodzi o to, że akcja Słońce jak poszła do przodu, to mogę się pochwalić, że w zeszłym roku do akcji Słońce przystąpiła duża placówka LuxMed Onkologia, cała w Warszawie. Przyjęła do siebie akcję Słońce. Jestem z tego ogromnie dumna. Mamy już Otwock, mamy Numed w Tomaszowie i mamy cały LuxMed Onkologia w Warszawie. Więc tutaj no ja po prostu jestem szczęśliwa, że są takie jednostki, które widzą w tym coś dobrego dla swoich pacjentów. Że opiekują się, owszem, pacjentami, jeżeli chodzi o zdrowie, ale też dają im taką przestrzeń siostrzaną, taką braterską, bo akcja Słońce opiekuje się. To są pacjenci wszyscy onkologiczni. Tutaj nie ma ograniczeń. Czy to
1: Czyli
2: jest
1: nie
2: Amazon.
1: Tylko chodzi o nowotwór pierwszy.
2: Każdy, kto ma ochotę w danym dniu być dla kogoś wsparciem, może taką naklejkę sobie przykleić i być wsparciem dla drugiej osoby.
1: Czy to nie jest trudne? No bo przechodziliście wszyscy przez to samo. To czasami takie blizny, które nie są nie tylko na ciele, ale też zostają gdzieś w głowie. A tu się trzeba pozbierać i jeszcze kogoś innego złapać za rękę, poprowadzić, wesprzeć, wysłuchać. Czasami, nie wiem, zobaczyć parę łez.
2: Znaczy, wiesz co, to jest tak, że mi się wydaje, że osoba, która w danym dniu się czuje na tyle silnie i dobrze, to wtedy może być tym wsparciem. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby osoba, która czuje się w danym dniu słabo, sama sobie nie daje rady, żeby była dla kogoś wsparciem. Tutaj jest taka zasada. Czujesz się dobrze w miarę, masz taką energię pozytywną. No i nie mówię na samym początku leczenia, bo to bardziej pacjenci, którzy są doświadczeni, którzy już tam część tego swojej historii przeszły, to im jest łatwiej te osoby wspierać, które są na początku, bo no, mają trochę inne do tego podejście. Więc tutaj chodzi o tą zasadę, że to jest akcja dobrowolna. Każdy, kto chce być słoneczkiem, czuje się na siłach, to sobie to w słoneczko przyczepia.
1: Aha, czyli po prostu jakby badam swoje dzisiejsze w ogóle samopoczucie, czy jestem w stanie przyjąć to, że będę dla kogoś wsparciem i wtedy sobie przyklejam słoneczko, a cały szpital wie, że ta osoba, która ma słoneczko, to jest właśnie ten wspierający.
2: Tak, to jest ta osoba, do której można podejść i na pewno, mówię, uzyska się jakąś informację. A nawet jak ktoś nie wie, to taką osobę bierze za rękę i mówi, chodź, ja ci tu pokażę, tu się dowiemy, bo tu jest informacja, tak? Więc to jest takie wsparcie, że no, nikt wtedy się nie czuje samotnie na tym korytarzu. I to jest moje marzenie, żeby tak ludzie robili, żeby się solidaryzowali z tą akcją Słońce poprzez to noszenie tego słoneczka.
1: Muszę was zapytać o to, jak, z jakim odbiorem się spotykacie, gdy bierzecie udział w akcji Słońce. Co słyszycie od pacjentów? Co się bierze na siebie trochę?
2: Znaczy ja mogę powiedzieć ze swojej strony, ponieważ Asia ze mną była parę razy na takiej akcji, bo my ostatnio jako akcja Słońce się dołączyłyśmy do szycia poduś razem z projektem Serce od Serca, który odpowiada, organizuje w całej Polsce szycie poduś dla Amazonek stricte, takich służących do rehabilitacji.
1: No właśnie powiedzmy, bo to są takie poduszki w kształcie zazwyczaj serca, które umieszcza się pod pachą w momencie, w którym wycięte są węzły chłonne, to bardzo pomaga
2: odciążyć te wszystkie rany i te mięśnie.

0: to jest właśnie ta podusia, która bardzo pomaga. I my dzięki temu, że bierzemy udział w tym szyciu, dostajemy takie podusie i z tymi podusiami idziemy do szpitali, chodzimy po salach i ja mam takie spotkania z pacjentami, ostatnio takie miałam, że wchodziłam na salę i dawałam tą podusię, a przy okazji też mówiłam o tym, że jestem pacjentką, bo niektórzy mi chcieli za te podusie płacić, ja mówię, że nie, to jest podusia za darmo. Ja jestem też pacjentką, ja wiem, jak to się człowiek czuł wtedy, kiedy był taki no, wystraszony. I pacjenci niektórzy, no szczególnie kobiety, to one po prostu no, się wzruszają w tym momencie. Dziękuję za to, że komuś się w ogóle chce coś robić dla drugiej osoby. A no, i często się spotykam z tym, że mnie chcą po prostu przytulić. No i to jest, to dla mnie to też jest wzruszające. Bardzo, bardzo wzruszające. No bo to pokazuje, jak bardzo ludzie są samotni w tej chorobie.
1: Ja zaczęłam naszą dzisiejszą rozmowę od tego, że ta diagnoza no, zmienia życie zdecydowanie, ale też potrafi sprawić, że ono nabiera jakiegoś zupełnie nowego sensu. I powiem wprost, że ja patrząc na akcję Słońce, coś takiego właśnie widzę. No, czy podejrzewałaś kiedykolwiek, że będziesz w stanie, no właśnie, wyjść tak do drugiego człowieka, zagadać, być dla kogoś takim wsparciem?
0: No to powiem szczerze, że dla mnie to jest o tyle ważne, że ja traktuję to też jak rodzaj terapii. Kontakt z takimi ludźmi pomaga po prostu też patrzeć na to zupełnie z innej perspektywy, nie izolować się od tych myśli o chorobie, no bo jednak no my jesteśmy w tym trybie, tak? Jesteśmy w trybie leczenia, ja jestem na hormonoterapii i widząc pacjentów i rozmawiając z nimi o tym, to jest mi lżej. Po prostu nie czuję się sama.
1: Wiem, że myśląc też o tym, co was spotkało, na pewno zastanawiacie się też, co spotyka innych, inne. Czy macie jakiś pomysł może, własne przemyślenia? No bo spotykacie się z różnymi historiami, także tymi, o które ja pytam o to, że się ktoś nie bada. I faktycznie, jeżeli przyjrzeć się statystykom, to mamy dzisiaj znakomity dostęp do różnych badań profilaktycznych. No chociażby do takiej mammografii, na którą można się umówić po prostu, korzystając z własnego telefonu. Przez internetowe konto pacjenta, bach, można się zapisać w ciągu kilkunastu minut. Natomiast te badania wykonuje, czy w ubiegłym roku wykonało tylko ponad 30% uprawnionych osób. Wiele osób nie chce robić badań profilaktycznych, bo gdzieś tam pokutuje takie przekonanie, a jak się szuka, to się znajdzie, albo że o, spotkałam się też z tym, że mammografia rozsiewa tego raka po organizmie. Wy też pewnie słuchałyście różnych historii, także osób, które zbadały się za późno. Kto powinien przekonywać i jak przekonać osobę do badań profilaktycznych? Kto to powinien robić? Lekarzom nie zawsze się udaje, ale może jakieś lokalne społeczności, może czasami, nie wiem, ksiądz w małej miejscowości. Kto ma namawiać do profilaktyki?
2: No myślę, że na pewno my jako onkopacjentki, ponieważ
1: macie ogromną siłę.
2: Tak, tak, ale też wiemy, przez co się przechodzi i też wiemy, jaka jest konsekwencja tego, że późno zostanie wykryta ta zmiana, bo im później, tym niestety gorzej, to leczenie może być dłuższe, bardziej obciążające. Natomiast wracając właśnie na przykład do mammografii, to ja słyszałam właśnie taką informację, że mammografia szkodzi i rzeczywiście powiedziałam, ale jak szkodzi? Przecież ja dzięki mammografii żyję. Więc absolutnie to nie jest tak, że ona szkodzi. Ona właśnie może uratować nam życie i tak jest w moim przypadku. Więc każdej osobie, która w ten sposób do tego podchodzi, mówię, słuchaj, ale właśnie mi uratowała życie. Więc to jest też takie zdziwienie tej drugiej osoby, że ale jak to? Przecież ja czytałam, ktoś napisał gdzieś w social mediach na przykład, że tak, że ona szkodzi. Mówię, nie, ona właśnie może ci pomóc, może wychwycić na wczesnym etapie taką zmianę i wtedy będzie można wcześniej zadziałać. Więc myślę, że my jako onkopacjentki na pewno, ale też no, myślę, że w pracy tak samo, żeby po prostu kobiety uświadamiać przede wszystkim, że mogą i że jest to łatwe, jeśli chodzi o zapisanie się na takie badanie.
0: Ja jeszcze chciałam tutaj dodać jedną ważną rzecz. Mi się wydaje, że bardzo dużo młodych kobiet coraz więcej niestety choruje. I jak ja tak jestem taką ambasadorką zdrowia, można powiedzieć, bo wszędzie, gdzie się pojawiam, czy u dentysty, czy u jakiegoś innego lekarza i mam do czynienia z kobietą, to każdej kobiecie niestety albo istety opowiadam o swojej historii, ale w taki przystępny sposób. Jeżeli widzę, że to jest opór tam gdzieś, no to wtedy mówię o tym, jak to wygląda leczenie i tak dalej.

0: i widzę, że wtedy to robi wrażenie. Jak się opowiada, jest się świadectwem tego, jak to wygląda i mówię wtedy, że słuchaj, jak się zachoruje, to ty nie chorujesz, tylko ty, ale cały twój dom choruje. Cały dom jest chory. I teraz jak idę do mojej pani doktor dentystki, którą serdecznie pozdrawiam, to ona, pani Asiu, już jestem po USG, albo właśnie mam w planie USG, więc my jesteśmy takimi ambasadorkami, żywymi przykładami tego, no, jak ważne jest badanie, bo my nie bagatelizujemy tego, my po prostu wiemy, jak to wygląda, bo to jest tak trochę ból, owszem, bo mamografia, nie ukrywajmy,
1: jest przyjemnym badaniem.
0: No nie należy do przyjemności. Ale uwierzcie mi, bardzo nieprzyjemną rzeczą jest chodzenie na chemię, wbijanie się kolejny raz w jedną żyłę, gdzie nie można się wbić. Czasami ta żyła pęka i wylewa się ta chemia. Ja po prostu mówię też osobom, które nie, ale co ty? No to wtedy im mówię drastycznie, no sorry. Czasami trzeba powiedzieć wprost, nie owijać bawełnę. A skoro to przeszłam, to taką moją misją też życiową jest to właśnie, żeby uświadamiać ludzi w ten sposób.
1: Żywe, wspaniałe przykłady. Gdybyście mogły przekazać jedną rzecz kobietom, które właśnie się dowiedziały, że mają raka, co by to było?
0: No przede wszystkim, żeby zaufały w leczenie, żeby zaufały lekarzowi, bo leczenie dzisiaj ma naprawdę większe możliwości. Z roku na rok jest więcej leków, więcej jest możliwości. Jeżeli są, czują się samotne, to żeby szukać jakiegoś wsparcia, pomocy, żeby nie zostać z tym samym, żeby to przegadać. Ja rozmawiałam z różnymi osobami, które już miały doświadczenie onkologiczne i za każdym razem, jak rozmawiałam z kolejną osobą i ona we mnie taką pozytywną energię, że dasz radę. Owszem, jest to trudne, ale dasz radę, bo ja przeszłam. To wtedy mi jakoś tak, nie byłam sama w tym i mówię faktycznie, że to jest ważne. To jest bardzo ważne.
2: Ja myślę, że oczywiście pierwsze dni czy tygodnie mogą być szokiem po diagnozie. Natomiast ja bym miała taki przekaz, unikaj negatywnych ludzi, negatywnych osób, które mają taki negatywny przekaz. Szukaj osób pozytywnych, które jakby napędzą cię w działaniu, w tym leczeniu, do osiągnięcia właśnie tego zdrowia.
1: Szukajcie, proszę państwo, słońca, bo to naprawdę jest i wsparcie, i optymizm. Czy jakoś można akcję Słońce wspomóc?
0: No przede wszystkim tym, że dzisiaj tu jesteśmy, to już jest wielkie wsparcie, że mówimy o tym. Także cudowne to jest. Wesprzeć nas można w ten sposób, żeby nas obserwować, a przede wszystkim ja zachęcam wszystkie osoby, które mają akcję Słońce u siebie w szpitalu, żeby się nie bały przykleić, żeby się oznaczały, żeby były dla kogoś innego widoczną, takim widocznym słoneczkiem.
1: Serdecznie dziękuję. Gośćmi audycji Samozdrowie były dwie Joanny. Joanna Borkowska, pomysłodawczyni akcji Słońce, i Joanna Kowalczyk, obie pacjentki onkologiczne. Serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie, a na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30.
3: Samozdrowie.
4: Reklama. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklamie.

0: Tusk po spotkaniu z Zełenskim. Polski premier zapewnia, że Kijów wciąż może liczyć na nasze wsparcie. Trzy kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy dotyczącej kodeksu wyborczego. Jarosław Kaczyński wzywa do współpracy. Prezes PiSu chce, żeby prawica w Polsce mówiła jednym głosem. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór. Zapraszam. Premier Donald Tusk spotkał się w Brukseli z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Nie jesteśmy tylko sąsiadami, jesteśmy przyjaciółmi, którzy mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach i nikt nigdy tego nie zmieni, napisał w mediach społecznościowych po spotkaniu szef polskiego rządu. We wcześniejszym wpisie dodawał Ukraińcom otuchy, zapewniając po rozmowach z europejskimi liderami, że nie są oni sami. Prezydent nie zmienia zdania w sprawie Macieja Berka. Nie uznaje jego ślubowania i czeka na dokumenty potwierdzające staż radcowski. Karol Nawrocki przypomniał o tym w wywiadzie dla Polsat News i zapowiedział, że przekaże prezesowi Trybunału Konstytucyjnego oficjalne stanowisko dotyczące wczorajszego zaprzysiężenia sędziego w Sejmie. Według Karola Nawrockiego Sejm nie zweryfikował rzeczywistego doświadczenia kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pomimo dostarczenia przez Berka zaświadczenia z Okręgowej Izby Radców Prawnych. Trzy kolejne ustawy bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki odrzucił zmiany w prawie dotyczące kodeksu wyborczego, reklam politycznych oraz wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według niego zawetowane przepisy uderzałyby w politycznych konkurentów rządu. Krzysztof Polasik.
1: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania noweli kodeksu wyborczego, która po wielu latach pozwalałaby zaktualizować liczbę mandatów poselskich w poszczególnych okręgach.
2: Prawo wyborcze i uczciwość wyborów nie może być przedmiotem partyjnego eksperymentu tylko po to, by zwiększyć swoje szanse wyborcze.
1: To Państwowa Komisja Wyborcza miałaby ustalać liczbę mandatów na podstawie danych z GUS-u, odpowiada rzeczniczka prasowa Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
3: To miał być zupełnie obiektywny mechanizm ustalający przed wyborami liczbę mandatów przypadającą na konkretny okręg. W tej chwili ten system jest kompletnie wypaczony.
1: Druga zawetowana ustawa miała zwiększyć przejrzystość finansowania reklam politycznych, a trzecia wprowadzić mechanizm wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości wzywa do jedności na prawicy. Na rok przed wyborami parlamentarnymi Jarosław Kaczyński zaapelował do partii opozycyjnych o stworzenie wspólnych list wyborczych zarówno do Sejmu, jak i Senatu. Mówił o tym dziś w czasie konwencji PiS-u w Krakowie.
4: I dzisiaj naprawdę osobiste ambicje trzeba schować do kieszeni. Wszelkiego rodzaju urazy, wszelkiego rodzaju spory o to, co kiedyś było, też trzeba schować. Musimy tą drogę przejść do tego szczytu, jakim będzie ta jedna wielka patriotyczna lista.
0: Jarosław Kaczyński nie wymienił nazw ugrupowań, z którymi chce stworzyć wspólne listy w przyszłorocznych wyborach. Brytyjczycy rozszerzają sankcje gospodarcze nałożone na nielegalne żydowskie osiedla na zachodnim brzegu. Mogą one uderzyć m.in. w banki i firmy ubezpieczeniowe, które są zaangażowane w budowę osiedli. O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
5: Nowe brytyjskie sankcje obejmują już nie tylko osadników, ale wszystkich, którzy ułatwiają, wspierają lub czerpią korzyści z działalności osadniczej. Sankcje obejmują m.in. zamrożenie aktywów, zakaz udostępniania funduszy oraz zakazy podróżowania dla osób kierujących podmiotami zaangażowanymi we wspieranie osadników na różne sposoby. Jak piszą izraelskie media, najnowszych brytyjskich sankcji boją się izraelskie banki, zwłaszcza te, które udzielają wsparcia firmom biorącym udział w przetargach na budowę żydowskich osiedli na terenach palestyńskich.
0: A te, choć są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, to ich budowę mocno wspierają władze Izraela. Lekarze nad Wisłą alarmują. Nawet 380 tysięcy osób w Polsce może mieć nietolerancję glutenu, czyli celiaklię. Według szacunków tylko od 5 do 10% chorych wie, że choruje, a od objawów do diagnozy mija średnio 7 lat.
6: Celiakia to choroba autoimmunologiczna, w której gluten uszkadza kosmki jelita cienkiego. Konsekwencją jest stan zapalny całego organizmu. U wielu pacjentów symptomy są niecharakterystyczne, mówi gastroenterolog profesor Piotr Eder.
7: Mamy niedokrwistość o niejasnym charakterze, niespecyficzne objawy neurologiczne, drętwienia, zaburzenia równowagi, takie zaburzenia depresyjne chociażby.
6: Wczesne rozpoznanie choroby.

0: choroby pozwala na ograniczenie powikłań. Podstawą leczenia celiaki jest ścisła dieta bezglutenowa, która musi być stosowana przez całe życie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Ruszyły przygotowania do tegorocznej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W całym kraju powstaną sztaby, w których będą zbierane dary. To już 34. edycja akcji, mówi jej pomysłodawczyni, dziennikarka Polskiego Radia Lublin, Ewa Dados.
2: To nie tylko zbiórki darów, ale to przecież także chyba to, co najważniejsze, życzliwość, troska o drugiego człowieka. Najpierw trzeba wiedzieć, komu chcielibyśmy pomóc. Bardzo dobrze skontaktować się z organizacją pozarządową, która na co dzień pomaga i dzieciom, i rodzinom.
1: Zbierana będzie żywność długoterminowa, a także zabawki i przybory szkolne. Wszystko to trafi przed świętami do osób potrzebujących, domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy tylko na południowym wschodzie słabe deszcze, a w Bieszczadach deszcze ze śniegiem. Od 1 stopnia na wschodzie, przez 3 w centrum, do 6 na zachodzie. Jutro parasole przydadzą się tylko na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze bez deszczu. 11 stopni będzie w Lublinie i Rzeszowie, 13 w Warszawie i Olsztynie, a 16 w Opolu, Zielonej Górze.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 20, a obok mnie Kacper Merk. A
6: dobry
5: to oznacza,
6: wieczór.
5: Poczekaj, a to oznacza, że magazyn sportowy tuż.
6: Jak najbardziej.
5: Zrobiłeś mi właśnie dobry wieczór, tak. Przyjemność mi zrobiłeś, bo już
6: to się... To nasza gościni.
5: No, ale ty układałeś program. Powiem tak, że... Zimą wreszcie powiało, bo się zimno robi. Ja ostatnio się pytam kolegu z redakcji sportowej, to kiedy te sporty zimowe? I masz u ciebie w audycji sport zimowy.
6: Jak
5: to...
6: najbardziej będzie łyżwiarstwo figurowe, królewski sport zimowy. Chociaż nie wiem, czy jakiś król jeździł na łyżwach, ale o tym też chyba porozmawiamy. W każdym razie królewski ze względu na to, jak to wygląda i jak to się robi i jak to pięknie, majestatycznie wygląda. A zima faktycznie za pasem, bo Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, takie tradycyjne otwarcie zimy już w przyszły weekend.
5: Więc... To takie dłuższe łyżwy.
6: Tak, to takie zdecydowanie. I też się na kantach, tak. Dobra, nie będę w to szedł, żeby państwo niekoniecznie to się tym dziwili.
5: Kacper Merk.
6: No to dobry wieczór, ale zanim o łyżwiarstwie figurowym, to o tym, co dzieje się albo działo dzisiaj w sporcie. Zaczynamy od tenisa, bo mamy dwie Polki w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. I o ile dla Igi Świątek jest to, można powiedzieć, pierwszyzna, bo nie pierwszy raz na tym etapie turnieju dużego Iga Świątek się znalazła, o tyle Maja Chwalińska pokonała dzisiaj Iwę Jowicz bardzo wysoko. Jedną z najwyżej rozstawionych rywalek w swojej karierze to było zwycięstwo 6-4, 6-1. No i Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale, w którym jutro zagra z Marią Sakkari. A jeśli wygra ten ćwierćfinał i Iga Świątek wygra swój ćwierćfinał, to obie panie w sobotę zmierzą się w bratobójczym albo siostrzanobójczym półfinale. Będziemy za to trzymali kciuki. Jutro ćwierćfinały w turnieju w Wuhan. Co dalej? Dalej oczywiście piłka nożna i trwające mecze Ligi Europejskiej. Lech Poznań gra z Bayerem Leverkusen, natomiast Jagiellonia Białystok zagra już za chwilę z drużyną Araratu i o tym wszystkim w pierwszej części magazynu sportowego. To jest druga kolejka fazy ligowej Ligi Europy, w której mamy dwóch reprezentantów Polski, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Obie te drużyny w pierwszej kolejce przegrywały. Poznaniacy na wyjeździe z brytyjskim Crystal Palace 0-4, no a dzisiaj grają przed własną publicznością. Kolejarz mierzy się z Bayerem Leverkusen i... To jest zła informacja, drodzy państwo, bo przegrywają równie wysoko. 0-3. Tak było w pierwszej połowie, w tym momencie 63. minuta. No i zajrzymy do Poznania, Radio Poznań. I to jest transmisja w wykonaniu Krzysztofa Ratajczaka oraz Wojciecha Bernarda. Sprawdźmy, co dzieje się przy Bułgarskiej.
7: Już tę piłkę odebrali, a teraz ładnie w trójkącie w środkowej strefie. Wrócił do defensywy Luis Palma, ale utrzymują się cały czas przy piłce gracze Bayeru Leverkusen. Tak jak mówił Krzysztof wcześniej, już teraz fantazja się włączyła Niemcom. Jakie 10 piętki, próby błyskotliwych, efektownych zagrań. Po prawej stronie boiska ruszył teraz kolejny zawodnik gości. Jeszcze będzie miał szansę do zagrania Vázquez, wrzutka w pole karne. Tam dobrze jednak tym razem pilnowany przez graczy Lecha Poznań Ibrahim Maza, ale to jest...

0: Out na wysokości pola karnego kolejorza. Szybko ta gra wznowiona. Fernandez, on w środkowej strefie teraz z Andrisiem po zejściu Garcia będą decydować o tych akcjach ofensywnych. Ta wsoba na lewą stronę. Tutaj jest Medina. On po lewej stronie defensywy będzie często włączał się do akcji zespołu Bayeru. Znów ta piłka krąży od nogi do nogi. Znów długo nie mają jej zawodnicy Lecha Poznań. 65. minuta spotkania. Aniero, Jagiełło próbują doskakiwać. No teraz wymusili błąd. Rusza Daniel Hokans. Rozpędza się. Wiemy, co pod tym względem potrafi. Daniel Hokans zablokowany przez dwójkę piłkarzy, ale utrzymują się Lechici przy tej piłce. Hokans, Jagiełło. Jeszcze próba indywidualnej akcji, no ale to jest ta różnica. Loic Badé pewnie zatrzymał.
1: No tak, jest różnica poziomów, to na pewno Lech Poznań przegrywa 0-3 i na razie w takiej wirtualnej tabeli jest na ostatnim miejscu fazy ligowej, no bo przegrawszy w pierwszym meczu 0-4, a teraz 0-3, to 7 bramek straconych w dwóch pierwszych spotkaniach. Furory to nie robi. Jagiellonia Białystok, drodzy państwo, swoje pierwsze spotkanie przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2 po walce, no a dzisiaj gra przed własną publicznością z Araratem Armenia. Jagiellonia Białystok przystępuje do tego meczu po serii kilku porażek z rzędu. 3 porażki ligowe w naszej ekstraklasie, a jakby do tego dołożyć tę w Lidze Europy, to już 4 mecze z rzędu. Trener Adrian Siemieniec teraz nam, drodzy państwo, opowie, co zrobić, żeby ta Jagiellonia wróciła do takiej dyspozycji, w jakiej była na początku sezonu, albo w jakiej imponowała kibicom w sezonie poprzednim.
2: To, co uważam jest przede wszystkim do poprawy, to to, że musimy się lepiej prezentować jako drużyna. Lepiej bronić jako drużyna i lepiej atakować jako drużyna, bo my możemy mówić o wielu rzeczach, ale na dzisiaj fakty są takie, że jak bierzemy pod uwagę 4 ostatnie mecze, to zdecydowanie za dużo tracimy goli, a zdecydowanie za mało strzelamy. Trudno jest oczekiwać od drużyny, że w każdym meczu będą kreować sytuacje na 3-4 gole i wszystkie wykorzystywać, bo my zawsze te 2-3 bramki stracimy. I nie patrzę na to z perspektywy jakości indywidualnej, błędów indywidualnych. Rozliczam dzisiaj drużynę i siebie przez pryzmat tego, jak bronimy jako cały zespół, a nie bronimy dobrze dzisiaj jako cała drużyna i na tym się musimy przede wszystkim skupić, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, do balansu, zbudować pewność siebie, wrócić do fundamentu. Fundamentem tego zespołu w okresie przygotowawczym było 0 z tyłu i musimy trochę wrócić do tego, żeby przede wszystkim przestać tracić tyle bramek. To jest moja perspektywa i musimy to zrobić jako drużyna. Lepiej bronić jako zespół, potrzebujemy większej koncentracji, większej dyscypliny, większej determinacji, większego głodu, większego zaangażowania, większej intensywności bez piłki i to samo też diagnozuję z piłką. Żeby kreować więcej sytuacji, potrzebujemy więcej głodu w polu karnym.
1: Czy Jagiellonia jest głodna zwycięstw? Czy Jagiellonia stęskniła się za wygrywaniem? Przenosimy się do Białegostoku, gdzie jest korespondent Polskiego Radia, pracownik Polskiego Radia Białystok, Jerzy Kułakowski. Dobry wieczór, Jurku. No i moje pytanie brzmi na początek. Czy Jagiellonia jest w kryzysie, czy Jagiellonia dzisiaj wieczorem udowodni światu i Polsce, że w tym kryzysie nie jest?
3: No jak już ktoś przegrywa 4 mecze z rzędu, w tym 3 w Ekstraklasie, która no niestety dzisiaj nie pokazuje, że jest najsilniejszą ligą w Europie. Tutaj mam na myśli ten wynik z Poznania. Jakkolwiek gra Lech z drużyną czołową z Bundesligi, no ale faktycznie jeżeli przegrywa się te 3 mecze z rzędu, a dodatkowo strzela się mało goli, a dużo się traci i to jeszcze tak głupio się traci, jak Jagiellonia je traci, to faktycznie można mówić może nie o jakimś wielkim kryzysie, ale o takim porządnym dołku. No porażka w Pireusie była wkalkulowana niejako w to wszystko. Można było tam oczywiście zremisować przy dozie szczęścia, ale tam po prostu wygrała drużyna lepsza. Pireus był lepszy, Olympiakos był lepszy i wygrał. Czy Jagiellonia dzisiaj pokaże Europie, że w tym kryzysie czy w dołku nie jest? No zobaczymy. Przed chwilą tutaj rozmawiałem z koleżankami z agencji prasowej z Armenii i one są święcie wręcz przekonane, że Ararat Armenia zwycięży tu w Białymstoku, typują wynik 2-1, a kiedy ja powiedziałem, że Jagiellonia wygra i to 3-1, to one tak popatrzyły na mnie, jakbym stwarzał wrażenie osoby, która się niedobrze czuje na przykład, która ma coś zaburzenia pewne jakieś takie. Ja mówię, że jesteśmy lepszą drużyną w sensie Jagiellonia, że na pewno pokonamy Ararat i to 3-1. I one tak gdzie 3-1? Jakie tam 3-1? 2-1 na Araratu Armenia. No jak zwykle oklepane to stwierdzenie. Boisko wszystko pokaże.
1: Zaczepiano wczoraj trenera Adriana Siemieńca na tej konferencji, tak trochę w Białostocce dziennikarze, mówiąc, że presja jest po stronie Jagiellonii, bo to jest teoretycznie jeden z łatwiejszych przeciwników, kiedy gra się u siebie.
3: No tak teoretycznie to jest najłatwiejszy rywal, czy to gra się u siebie, czy na wyjeździe. Tylko że zdaje się, mam takie wrażenie,

0: graniczące z pewnością, że dokładnie tak samo myślą w Erywaniu, w Armenii. Ja obejrzałem sobie fragment konferencji prasowej chyba po meczu przegranym przez Ararat Armenia ze Spartą Praga. Oni w pierwszej kolejce przegrali 1-4 i wtedy trener portugalski zespołu z Armenii, notabene, to jest zespół z Armenii, ale to jest głównie oparty na Portugalczykach, Brazylijczykach i piłkarzach z byłych kolonii portugalskich. Więc on powiedział, że on zakłada, nawet po tej porażce ze Spartą Praga, że oni zdobędą 8-9 punktów. No to jeżeli oni w 5 meczach chcą zdobyć 8-9 punktów, to zakładam, a wręcz jestem pewny, że dopisują sobie 3 punkty w Białymstoku. Czy to ich nie zgubi, no to przekonamy się, bo jak wiadomo, boisko wszystko pokaże.
1: Tak jest, 21. początek tego spotkania. W jakim momencie... Jest to już moje ostatnie pytanie. W jakim momencie swojej pracy w Białymstoku jest Adrian Siemieniec? Czy ta trochę trudniejsza seria jego drużyny powoduje, że mówi się gdzieś na miejscu, że nie chcę powiedzieć, że jego pozycja jest zagrożona absolutnie, no bo wiadomo, że on zbudował tę drużynę. No ale zaczęliśmy mówić o kryzysie i zastanawiam się, czy to jest kolejny moment, w którym Adrian Siemieniec musi udowodnić swoją wielkość, to, że jest jednym z najlepszych polskich trenerów i po raz kolejny wydźwignąć tę drużynę, tak jak go nagrała w zeszłym roku czy 2 lata temu?
0: No jest to trudny moment dla Adriana Siemieńca, no bo wyniki są w lidze no złe, one są po prostu złe. Jagiellonia na 9 meczów przegrała 5, strzeliła 13 bramek, straciła 16. Dawniej ten czas, o którym wspominałeś, Jagiellonia słynęła z tego, że dużo strzelała, dużo też traciła, ale zawsze więcej strzelała. A teraz już tak naprawdę, jak patrzę na tych rywali, którzy przyjeżdżają do Białegostoku, z którymi Jagiellonia gra, to nikt tej Jagiellonii się bardzo nie obawia, bo ona jest dość przewidywalna z przodu i też bardzo niestety przewidywalna z tyłu, czyli słaba, czyli źle broni. Więc tak, czy to jest najtrudniejszy moment w karierze Adriana Siemieńca w Białymstoku? Wyłączając ten moment, kiedy przyszedł do Białegostoku jako pierwszy trener, czyli kwiecień 23, kiedy objął drużynę po to, żeby ją ratować przed spadkiem, to rzeczywiście w takim dołku Jagiellonia jeszcze nie była. No ale to, co przedstawiałeś w tej wypowiedzi z wczorajszej konferencji prasowej, zaczynamy od fundamentów. Najprostsze rzeczy, nie myślmy tam o strzelaniu mnóstwa goli Araratowi, myślmy o tym, żeby tych goli nie tracić, żeby pilnować rywali, żeby samemu stwarzać i wykorzystywać te sytuacje. No na tyle już jest jednak doświadczonym trenerem Adrian Siemieniec, już z też dużym dystansem i do siebie, i do tego wszystkiego, co się dzieje, że myślę, że powinien się odciąć i od tych SMS-ów, i od tego, że jest zawieszony, bo akurat w Europie nie jest zawieszony. Powinien spokojem swoim emanować na drużynę i dać jej tyle wiary, żeby ona też uwierzyła wreszcie, że no do licha przyjeżdża drużyna z Armenii. Nikogo nie lekceważymy, no ale jeszcze raz powtórzę, no jak nie za Araratem Armenia u siebie, no to z kim?
1: I to piękna puenta. Jerzy Kułakowski, Polskie Radio Białystok, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia i dobrego wieczoru w Białymstoku. Ten mecz startuje o 21:00. Zaglądam jeszcze do Poznania, cały czas 0-3. A teraz w Polskim Radiu 24 będziemy w końcu mówili o tych sportach zimowych. Chociaż czy łyżwiarstwo figurowe jest tak naprawdę sportem zimowym? Zacznę od takiej tezy. Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Magdalena Taszer. To wy jesteście sportem zimowym, czy wy jesteście sportem całorocznym? Bo pamiętam, że w zeszłym roku w sierpniu byłem na obozie łyżwiarzy figurowych.
2: Dobry wieczór Państwu. Dobre pytanie zadałeś, bo od dawna walczymy z tym mitem, że jesteśmy sportem zimowym. U nas tak naprawdę ten sezon trwa cały rok. Ostatnie zawody odbywają się pod koniec maja, pierwsze nawet już w lipcu i też startują tam zawodnicy. Są różne momenty w sezonie, różni zawodnicy potrzebują tych startów, no czasem właśnie też bardzo wcześnie. Także tak naprawdę te przygotowania trwają cały rok i można wydzielić takie 2-3 tygodnie, kiedy my na tych łyżwach nie jeździmy. Urlopy, wakacje, potem powolny rozruch, a potem od razu szybko na taflę lodową. Więc tu nie ma zamienników, nie ma żadnych rolek, rowerów, od razu wchodzimy na lód.
1: I bardzo dobrze. A że ten sezon trwa, to ostatnio twój wpis na Instagramie troszeczkę zainteresował kibiców, dziennikarzy. Zawody Grand Prix w Gdańsku, kolejna edycja. I czy to była ostatnia edycja zawodów Grand Prix dla zawodników z 38 krajów, jak naliczyłem, ponad 130 osób. Zawody o ugruntowanej randze, o ugruntowanej renomie. Czy po raz ostatni?
2: Oficjalnie się pożegnaliśmy. Stwierdziliśmy, że no, jesteśmy to winni wszystkim zawodnikom, wszystkim tym, którzy do nas od lat przyjeżdżali, bo te zawody organizujemy od 99 roku. I ja tam byłam, wręczałam wtedy medale jako 13-letnia dziewczyna. No teraz jakby nie patrzeć, też dalej wręczam medale.
1: Także jest to funkcja się zmieniła.
2: Tak, jest to piękna klamra, ale no właśnie, nie chcielibyśmy, żeby to

0: była klamra i żeby ten etap się tak na dobre zakończył. Natomiast no, na ten moment musieliśmy powiedzieć: żegnajcie, dziękujemy wam bardzo, było wspaniale, ale póki co no, nie mamy takich zapewnień, które pozwalałyby nam myśleć spokojnie o organizacji tej imprezy za rok. No, dlatego też nie złożyliśmy aplikacji.
1: I jak teraz państwo zastanawiają się w ten czwartkowy wieczór, dlaczego, o co chodzi, to chodzi oczywiście o pieniądze, o środki finansowe. I postawię teraz bardzo taką, może nie kontrowersyjną, ale trudną tezę i trudne pytanie. No ale z kim mam o tym rozmawiać, jak nie z prezesem Związku Sportowego? Czy Polska w ogóle lubi sport pod takim kątem inwestowania w niego? I to nie ten sport zawodowy, bo zaraz się tutaj oburzą ludzie, że na igrzyska wysyłamy bardzo bogate ludzko kadry, wysyłamy mnóstwo zawodników, wspieramy tych zawodników dających szanse medalowe, bo są różne programy i tak dalej, ale ja zawsze to porównuję z Norwegią, w której sport uprawiają wszyscy, absolutnie wszyscy, i zaczyna się to od rekreacji, później idzie w sport i to jest dotowane przez państwo, przez różne regiony i tak dalej, a ty z własnego doświadczenia możesz powiedzieć, że my lubimy jako kraj ten właśnie sport dziecięcy, młodzieżowy? Czy to jest dla ludzi, którzy się tym zajmują, trochę jednak taka pasja, za którą się trzeba nachodzić, naprosić i może jakoś uda się to później zrealizować?
0: Otworzyłeś teraz taką puszkę Pandory i moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami i tygodniami, bo to jest rzeczywiście temat rzeka. My bardzo lubimy w Polsce sport, bardzo lubimy, jak ktoś zdobywa medale. Jest ta radość. Wtedy rzeczywiście każdy Polak jest kibicem i wszyscy jesteśmy siatkarzami, prawda? Bo to jest taki piękny przykład, bo oni rzeczywiście od lat przyzwyczaili nas do tego, że wygrywają wciąż i wciąż. I robią to we wspaniałym stylu i sama uwielbiam.
1: Tylko pewnie zapominamy, skąd to się dzieje.
0: Tak, no właśnie. Tutaj w pewnym momencie Polski Związek Siatkarski stworzył rzeczywiście wspaniały system, który działa. I oczywiście w sporcie drużynowym jest to trochę prostsze. Też jest to prostsze, jeśli chodzi o sponsorów. Ale nic im tutaj nie ujmuje, bo zrobili fantastyczną robotę i też trudno się dziwić, że sporty drużynowe cieszą się aż takim powodzeniem. Natomiast jak patrzymy na sporty indywidualne, to ileż my mamy takich historii o tym nieszczęsnym Leszku Blaniku, który musiał brać rozbieg na korytarzu, o naszych lekkoatletach, kulomiotach, którzy musieli gdzieś tam pod mostem trenować, czy słyszeliśmy o tych szopach, w których tenisiści trenowali. No my niestety no nie możemy wziąć tego rozbiegu na korytarzu. Wanny sobie też nie zamrozimy. Lodowisk mamy bardzo mało w Polsce, a te, które są, muszą dzielić swój czas pomiędzy hokej, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, a w zasadzie short track, bo to z nimi trenujemy na tych samych obiektach.
1: Komercyjnych klientów.
0: Tak, no oczywiście, ślizgawki, tak, no bo to też jest wszystko bardzo ważne i śmiem twierdzić, że moglibyśmy tych lodowisk mieć 3, 4, 10 razy więcej i spokojnie byśmy to wszystko zapełnili. Natomiast wracając do twojego pytania, czy my lubimy sport dzieci? Ha, no to jest dobre pytanie, bo teraz oczywiście dużo się o tym mówi, powstało wiele programów, też wiele firm takie programy dotacyjne organizuje, tylko ja mam wrażenie, że to jest takie, o hurra, teraz wszyscy będziemy robić sport dzieci, ale cały czas nie mamy tej strategii, nie wiemy tak naprawdę, dokąd idziemy. Bez tej ogólnopolskiej strategii bardzo ciężko jest robić strategie związkowe, zwłaszcza w dyscyplinach takich jak moja, czyli dyscyplinach bardzo wczesnych. Dyscyplinach, w których jest to tak naprawdę jak maraton. To nie jest sprint. Tutaj nie można oczekiwać, że my za rok, za dwa będziemy odnosić sukcesy, jeśli zmiany zaczęły się na przykład teraz, prawda? Tu potrzeba tego czasu na to, żebyśmy coś zobaczyli i to się nie zadzieje też bez obiektów, bez tych inwestycji w dzieci, w młodzież, no i właśnie we wspomnianych juniorów. A to jest w łyżwiarstwie bardzo ważny moment, bo to jest ten moment, kiedy wielu zawodników traci motywację. Bo oni już wiele lat trenują, za sobą mają czasami nawet i 14 lat treningów, ciężkich treningów.
1: Bo zaczynają
0: treningów.
1: Bardzo młodo.
0: Tak, bo zaczynamy w wieku 4, 5, 6 lat. To jest taki tak naprawdę ten ostatni moment, żeby zacząć. Oczywiście są wyjątki, ale powiedzmy, że one potwierdzają regułę. I taki zawodnik, jak nie widzi dla siebie celu, nie ma tej motywacji, No to on po prostu przestaje, bo to trzeba iść na studia, trzeba zarabiać. Się utrzymać, zarabiać. No jest to wyzwanie.

0: potężne.
1: I masz wrażenie, że to jest wyzwanie także dla państwa, dla całego systemu? Bo ja z jednej strony mam taki głos w głowie, który mówi, okej, być

0: Ważniejszy moment, tak samo jak później klasy 1-3, kiedy przecież w WF-u uczą nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego. Co oczywiście nie w każdej szkole, bo dzieci ze szkół prywatnych no, mają tutaj szansę mieć WF z nauczycielami WF-u, ale niestety w szkołach państwowych często tego nie ma i tu znowu nam się robi taka ogromna dziura, która nie powinna się robić, bo sport nie powinien być zależny od grubości portfela, absolutnie. I my absolutnie powinniśmy w ten sport dzieci inwestować, bo mając dzieci wychowane w sposób sportowy, będziemy mieli takich nastolatków, którzy może mniej będą siedzieć w świecie cyfrowym, może mniej będzie też i depresji, mniej będzie myśli samobójczych i w ogóle innych dziwnych myśli. Po prostu sport uczy życia, uczy porażek, bo w tej chwili bardzo trudno jest młodzieży pogodzić się z porażkami i uczy też tego oczekiwania. Łyżwiarstwo jest w ogóle, ja będę to teraz powtarzać, bo usłyszałam to od jednej z naszych adeptek, od łyżwiarki amatorki, która powiedziała, że łyżwiarstwo jest takim sportem odroczonej przyjemności, odroczonej gratyfikacji, bo rzeczywiście długo czekamy na tę przyjemność, na tę wygraną, na tę radość z tego, że się przeskoczyło samego siebie.
1: Zostało nam 1,5 minuty. To chciałem uciec od tematu sportu młodzieżowego, chociaż trzymam kciuki za to, że jeżeli nas ktoś słucha, jeżeli słuchają nas na przykład w Ministerstwie Sportu, to pomyślą sobie, a warto dorzucić do takich zawodów, które ponad 20 lat się odbywały i zaczynało tam wielu fajnych łyżwiarzy, którzy później medale olimpijskie nawet robili na świecie nie tak dawno. A na tym poziomie zawodowym, gdzie my jesteśmy, bo skończył się jeden cykl olimpijski, zaczyna się kolejny cykl olimpijski, będziemy w stanie wysłać we francuskie Alpy zawodników we wszystkich konkurencjach w łyżwiarstwie figurowym?
0: No to jest oczywiście nasz cel. Najtrudniej jest tutaj w konkurencji partanecznych, bo tam ta rywalizacja stoi na najwyższym poziomie i tu bardzo o to walczymy. Mamy fajne pary. Przed nimi 4 lata, to jest ten czas, żeby sobie zbudować tę pozycję, hierarchię, bo trochę w parach tanecznych tak to wygląda.
1: Powiem ci, że 3 lata, bo za 3 lata,
0: no tak,
1: 2029 październik, to już jest po kwalifikacjach.
0: Ten czas leci bardzo szybko. Tworzymy teraz nową parę sportową, tu jeszcze dużo nie mogę powiedzieć, ale wiążę z tym spore nadzieje. Pozostali nam zawodnicy w konkurencjach solowych. Mamy też zawodników, którzy chętnie wskoczyliby na ich miejsce, więc tutaj ta rywalizacja jest, no ale my mamy też nową dyscyplinę olimpijską, synchro 9. I tutaj apetyty mamy potężne i doświadczenie też już całkiem spore, więc no cóż, no celujemy we wszystko. Będzie bardzo trudno, bo wraca do rywalizacji Rosja, wraca do rywalizacji Białoruś. Wiadomo, państwa się zbroją, w niektórych nie ma limitu pieniędzy i finansowania przez państwo, no ale robimy co możemy.
1: I to jest piękna puenta. Trzymamy kciuki. Łyżwiarstwo figurowe jest pięknym sportem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Magdalena Taszer, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, była moim i państwa gościem. Dobrego wieczoru i powodzenia. Ja się zakochałem w łyżwiarstwie figurowym na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, jak zobaczyłem na żywo. To znaczy, wcześniej się zakochałem przed telewizorem, ale na Igrzyskach to już było przepięknie.
0: Warto oglądać na żywo.
1: Warto oglądać, warto kibicować, warto wspierać polskich sportowców. Kacper Berg, dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Ataki nożowników w polskich szkołach. Groźby zamachów. Co się z nami dzieje? Gdzie popełniono błędy? Skąd młodociani napastnicy czerpią inspirację? Czy dorośli dają im dobry przykład? Na te pytania odpowie psycholożka pani Mariola Pietroń-Ratyńska. Więcej niż kryminał. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30. Kamil Olak, zapraszam. Nie można dopuścić do tego, żeby system EPS-2 wszedł w życie. Tak na naszej antenie mówił wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Unijny system handlu emisjami jest jednym z

0: tematów trwającego szczytu w Brukseli. Sprzeciwiają mu się m.in. Polska i Czechy. Obciążenie firm kosztami ETS-u spowodowałoby wzrost cen, mówił w Polskim Radiu 24 Konrad Wojnarowski.
1: Musimy z jednej strony zadbać o konkurencyjność przemysłu, a z drugiej też wiedzieć, jak ważna jest modernizacja i ochrona odbiorców przed wysokimi cenami. Więc z jednej strony musimy zapewnić maksymalną liczbę darmowych uprawnień do emisji, jeśli chodzi o ETS-1, otworzyć kolejne wsparcie dla przedsiębiorstw, chociażby energochłonnych. No i oczywiście, jeśli chodzi o ETS-2, z naszego punktu widzenia, on w życie wejść nie może. Stąd też na forum europejskim zaproponowaliśmy formułę, żeby był dobrowolny.
0: A po wejściu w życie systemu ETS-2 do unijnego budżetu należałoby wpłacać około miliarda euro rocznie. Czechy uznały unijną propozycję za całkowicie niedopuszczalną. Nie do zaakceptowania jest ona także dla Warszawy. W Białymstoku powstanie fabryka broni palnej. Docelowo w nowoczesnym parku maszynowym co roku ma być produkowanych kilka tysięcy sztuk karabinków.
2: Prezes firmy JC Armament Rafał Cygański.
3: To jest karabinek kompaktowy, przeznaczony do pracy w bliskim kontakcie. Broń przeznaczona przede wszystkim dla oddziałów specjalnych bądź operatorów pojazdów, statków powietrznych. Mam nadzieję, że dzięki naszemu konsorcjum na Podlasiu powstanie pierwsza w historii tego regionu fabryka broni.
4: Też wartość dodana do województwa, powstaną nowe miejsca pracy.
2: Prezes spółki Alex Tadeusz Ożarowski.
4: Będziemy się czuć bezpiecznie, że produkujemy to w Polsce, a nie importujemy to z zagranicy. Te pieniążki zostaną u nas w kraju i mogą być zainwestowane w nowe rozwiązania.
0: Przy projekcie będą także pracować uczelnie Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Białostocka. Wbrew zapowiedziom nie ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Sąd odroczył rozprawę do 3 grudnia. Jednemu z oskarżonych nie dostarczono informacji o terminie dzisiejszej rozprawy, mówi Polskiemu Radiu Piotr Żak z Prokuratury Krajowej.
5: Jeden z oskarżonych, który pierwotnie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, on zrezygnował ostatecznie z tego wniosku i ta sprawa została włączona podobnie do tej sprawy głównej, no ale na skutek tej sytuacji nietypowej nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. No i w związku z tym no, rozprawa nie mogła się odbyć, bo miał prawo wziąć w niej udział.
0: Akt oskarżenia ma ponad 600 stron. Łącznie na ławie oskarżonych zasiadły 23 osoby. Wśród nich znane nazwiska politycy PiS-u Karol Karski i Ryszard Czarnecki, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 33 minuty po godzinie 20, a w studiu Michał Strzałkowski. Dobry wieczór, Michał.
8: Dobry wieczór.
7: Wiem, zaczynają się chyba najtrudniejsze negocjacje w Unii Europejskiej. One się powtarzają co kilka lat. Budżet na następne 7 lat. No i właśnie te pieniądze dzielą.
8: To prawda, to zawsze są bardzo gorące spory. No i nie jest inaczej tym razem. Zawsze mamy taki podział na koalicję, która chce dużego budżetu, dużej polityki spójności i koalicję krajów, które chciałyby jak największych cięć w tym unijnym budżecie.
7: Pytanie, my należymy do tej pierwszej grupy.
8: My należymy do tej pierwszej grupy, ona jest liczniejsza od tej drugiej, ale w drugiej grupie są raczej te większe kraje, czyli te, które więcej do budżetu Unii Europejskiej wpłacają, więc no trudna to jest rywalizacja.
7: Michał Strzałkowski.
6: Świat w powiększeniu.
8: Niemal dokładnie godzinę temu miała się odbyć konferencja prasowa, która miała podsumować pierwszy dzień szczytu Unii Europejskiej. Tam mieliśmy się dowiedzieć m.in. co w sprawie tych negocjacji budżetowych, ale na razie wszystko się opóźnia. Najnowsze informacje są takie, że za mniej więcej godzinę taka konferencja się odbędzie, o ile oczywiście znowu wszystko się nie opóźni. Rozmowy trwają, a w studio Polskiego Radia 24 Aleksandra Krzysztoszek z portalu focuseurope.pl. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: No właśnie, przyszedł ten czas, kiedy trzeba zacząć o unijnym budżecie na kolejnych 7 lat rozmawiać już tak naprawdę na poważnie. Czasu niewiele, no bo ta perspektywa powinna obowiązywać od początku przyszłego roku.
9: Od początku przyszłego roku, ale no, wydawałoby się, że mamy jeszcze rok, prawda? Ale to dopiero są negocjacje państw członkowskich. No, Parlament Europejski mówi, że swoje stanowisko już takie ostateczne powinien mieć do końca listopada. Państwa członkowskie muszą wynegocjować swoje stanowisko. Później jedni z drugimi, czyli państwa i parlament, muszą wynegocjować ostateczną wersję i ją jeszcze będzie musiał przyjąć Parlament Europejski i z tym wszystkim trzeba zdążyć do końca przyszłego roku, więc

0: nie jest tak dużo, jak mogłoby nam się wydawać.
1: No a dyskusja oczywiście jest trudna. Mamy tu koalicję przyjaciół spójności. 17 krajów chce, żeby utrzymać politykę spójności dalej hojną. Kilka innych mówi, nie tniemy, nie stać już Unii Europejskiej na tak hojną politykę spójności. Niemcy i Szwecja też się objawiła w tej grupie. Wcześniej Holandia też była w tej grupie.
0: Wcześniej Holandia, ale Holandia akurat była takim tutaj największym jastrzębiem nie w tych negocjacjach, tylko 6 lat temu, kiedy negocjowane były poprzednie wieloletnie ramy finansowe i jeszcze wtedy też fundusz odbudowy po pandemii COVID-19. To wtedy była ta kość niezgody, na który nie za bardzo się chciała Holandia zgodzić, a przynajmniej nie na to, żeby w skład tego funduszu odbudowy wchodziły bezzwrotne dotacje. No, wtedy to była ta kość niezgody. Dzisiaj jedną z kości niezgody jest spłata tego funduszu odbudowy i to, skąd wziąć pieniądze na tę spłatę, ale również sam budżet i jego wielkość i struktura.
1: No i oczywiście to są trudne negocjacje. Irlandzka prezydencja przygotowała w zeszłym tygodniu propozycję i jak to zwykle bywa z tymi propozycjami, ona się mało komu spodobała.
0: Tak, no ta propozycja wręcz bardziej jeszcze podzieliła państwa niż to zrobiła ta wcześniejsza propozycja Komisji Europejskiej, którą komisja przedstawiła już w lipcu ubiegłego roku. No wtedy była duża awantura ze względu na to, że ten budżet po pierwsze był największy w historii, prawie 2 biliony euro, a po drugie część tych środków, tych obszarów finansowania, które do tej pory były wydzielone, były oddzielne, tak jak na przykład wspólna polityka rolna dwufilarowa, czy polityka spójności, wszystko to zostało wrzucone do jednego worka pod nazwą Krajowe i Regionalne Plany Partnerstwa, tak to nazwano. No i część państw, no te państwa, które teraz się nazwały przyjaciółmi spójności, bardzo mocno się oburzyła i walczy o to, aby te obszary finansowania w miarę możliwości pozostały oddzielne, a przynajmniej żeby miały stabilne finansowanie, żeby nie było ostrych cięć pieniędzy na rolnictwo, na regiony, na takie obszary.
1: No mamy 17 krajów, które ochrzciły się Grupą Przyjaciół Spójności. Mamy 6 krajów nazywanych Koalicją Skąpców. Oni sami wolą mówić o sobie sensowna szóstka, czy rozsądna szóstka.
0: Albo modernizatorzy, też z takim określeniem się spotkałam. No oni wychodzą z założenia przede wszystkim, że budżet powinien być bardziej oparty na wynikach. Czyli dowozisz, dostajesz pieniądze, a nie dostajesz pieniądze, bo dostajesz pieniądze, albo dostajesz na powiedzmy na biedniejsze regiony. Czyli budżet powinien służyć przede wszystkim priorytetom Unii Europejskiej, a tych priorytetów jest coraz więcej. No, jest to przede wszystkim bezpieczeństwo, jest to ochrona granic, jest to konkurencyjność unijnej gospodarki i zdaniem tych państw no, to te właśnie cele powinny w największej mierze przyświecać unijnemu budżetowi, a jednocześnie ten budżet nie powinien być za bardzo rozbuchany pod względem kwoty. No, kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówił o cięciach, nawet z początku mówił o cięciach w wysokości 400 miliardów euro. No to wyszłoby prawie 1/4 tej propozycji Komisji Europejskiej, więc to by były ogromne cięcia. No to jest praktycznie niemożliwe, żeby do takich cięć doszło. No i tutaj Irlandia, jako to państwo przewodzące w tym półroczu Radzie Unii Europejskiej, mówi, że prawdopodobnie dojdzie do cięć w wysokości mniej więcej 10% w porównaniu do tej pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej.
1: I w tej grupie tych 6 krajów, które się domagają największych cięć, są Dania, Szwecja, Austria, Holandia, Niemcy i Finlandia. Niemcy, wydawało się, że to będzie ten kraj, który no, tradycyjnie Niemcy zawsze pilnowali tego, żeby nie było trzeba za dużo pieniędzy wpłacać do Unii Europejskiej, choć koniec końców dawały się te Niemcy przekonywać, dawało się namówić na to. Szwecja teraz się okazuje jest najbardziej chyba po stronie oszczędności.
0: Tak, właśnie tutaj premier Szwecji, notabene ustępujący premier Szwecji, chociaż no, tutaj akurat dzisiaj Szwecja odrzuciła tu Magdalena Andersson jako kandydatkę na premiera, więc też jeszcze nie wiadomo, czy Ulf Kristersson nie pozostanie tym premierem. No w każdym razie on tutaj najmocniej się sprzeciwiał tej irlandzkiej propozycji. Stwierdził, że ona jest nie do zaakceptowania. Powiedział wręcz, że w takiej formie to Szwecja będzie musiała płacić do unijnego budżetu o 60% więcej niż obecnie, więc dla niego to jest absolutnie nie do przyjęcia. Więc tutaj Szwecja

0: się wybiła na takiego największego jastrzębia, a nie Niemcy, które wydawało się, że tym jastrzębiem największym były. I jeszcze do końca się Belgia się do tego przyłączyła.
1: Na chwilę przerywamy, ponieważ mamy informacje z ostatniej chwili.
2: Pilne.
1: Nie jest to wiadomość ze szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, ale wiadomość od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które odwołało alert związany z atakiem powietrznym na Ukrainę. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski. Alert o takiej treści RCB wysłało do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. W przypadku kolejnych alertów związanych z tego typu zagrożeniem będziemy Państwa oczywiście informować. A ja przypomnę, że w audycji Świat w powiększeniu gościem jest Aleksandra Krzysztoszek z portalu Focus Europe. Rozmawiamy o szczycie Unii Europejskiej. Tam trwa dyskusja o 7-letnim kolejnym unijnym budżecie. Niełatwa dyskusja, która się zresztą zaczęła jeszcze wcześniej na szczycie Unii Europejskiej niejako, bo rozmawiano o energii, o rosnących cenach energii. Pojawiła się sprawa systemu ETS, jego drugiej wersji. To też jest trochę z budżetem powiązane, bo pojawił się pomysł, żeby część tych zysków z systemu ETS do budżetu przekazywać.
0: Tak, i to nie jest pomysł, który się pojawił dzisiaj ani wczoraj. Ten pomysł zawarła Komisja Europejska w tej swojej wspomnianej propozycji budżetu, tej, która wyszła już ponad rok temu, w lipcu ubiegłego roku. Komisja opracowała kilka tak zwanych zasobów własnych, czyli dochodów nowych do unijnego budżetu. No te dochody są potrzebne, bo trzeba z czegoś spłacić ten wspomniany fundusz odbudowy po pandemii COVID-19, ale też Unia potrzebuje skądś mieć pieniądze, a państwa wiadomo, że nie chcą się zgodzić, żeby zwiększać składki. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała kilka propozycji i w tym przeniesienie zysków, części zysków, to nie są całe zyski, z unijnego systemu handlu emisjami ETS do unijnego budżetu, czyli te pieniądze zamiast trafiać do państw, trafiałyby do budżetu Unii Europejskiej. Tutaj Polska była jednym z tych państw, które najmocniej się temu rozwiązaniu postawiły.
1: No i dyskusja trwa. Pytanie, jak sobie poradzi z tą dyskusją szef Rady Europejskiej Antonio Costa, bo to jest człowiek, ten, kto pełni tę funkcję szefa Rady Europejskiej, który musi to wszystko skoordynować, popędzić czasem tych przywódców, albo ich przytrzymać na sali. No bywali tacy Donald Tusk, kiedy był szefem Rady Europejskiej, którzy potrafili przytrzymać przywódców na sali bardzo długo. Siedzicie, aż się dogadacie.
0: Tak, był taki tutaj, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, szczyt migracyjny w 2018 roku właśnie, kiedy szefem Rady Europejskiej był Donald Tusk i rzeczywiście unijni przywódcy wtedy siedzieli do 5 nad ranem praktycznie. Także już była taka scena, że ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel ówczesnemu premierowi Finlandii praktycznie kimała na ramieniu. Więc takich scen już prawdopodobnie nie zobaczymy. No też Antonio Costa jest innym przewodniczącym Rady Europejskiej niż był Donald Tusk.
1: No powiedzmy wprost bardziej miękkim.
0: Bardziej miękkim. Ale i on tutaj bardzo się stara naciskać, żeby to porozumienie wśród państw zostało osiągnięte w tym roku, co jest coraz mniej prawdopodobne w świetle tych różnic między państwami. No pojawił się nawet pomysł, że jeśli nie będzie, a raczej na pewno nie będzie porozumienia na tym szczycie, to żeby zorganizować dodatkowy szczyt budżetowy w listopadzie. No ale tutaj Antonio Costa stara się przynajmniej po cichu torpedować tę propozycję. No przywódcy mają siedzieć i rozmawiać i na razie o dodatkowych szczytach nie myśleć.
1: No sam Antonio Costa chciał, żeby ten szczyt październikowy był tylko budżetowy, żeby to były 2 dni na rozmowę o budżecie, no ale koniec końców pojawiły się te sprawy energii, o których już rozmawialiśmy. Będą jeszcze na agendzie to na jutro zaplanowane sprawy dotyczące relacji z Chinami. Ma być kwestia Ukrainy i dalszego wsparcia dla Ukrainy. Tu też się dużo dzieje, bo coraz więcej niepokojących informacji, że Ukraina miała już nie mieć pocisków Patriot, tak. Że one się miały skończyć, że Amerykanie nie przekazują wszystkich danych rozpoznawczych, które obiecywali przekazywać, że ten system Starshield, czyli wojskowa wersja Starlinka, nie obsługuje już dronów ukraińskich. No jest Wołodymyr Zełenski w Brukseli, spotkał się z Donaldem Tuskiem, między innymi polskim premierem. To wszystko miało być na szczycie jutro. No taki maraton się zrobił z tego szczytu.
0: Tak, i to ciekawe, tutaj zauważyło z kolei rosyjskie media państwowe, rosyjska agencja TASS zauważyła, że po raz pierwszy Unia Europejska temat Ukrainy odłożyła na drugi dzień. No ale mamy te negocjacje budżetowe, więc tutaj

0: jakby jest to logiczne. Aczkolwiek no, tematu Ukrainy też na bok zepchnąć się nie da, tym bardziej, że mamy takie tematy jak chociażby umowa dieslowa między Putinem a Trumpem, tak? No, plus ta sprawa patriotów. No i to, że zbliża się zima, a Ukrainie potrzebne są pieniądze na zbrojenie, ale też na pomoc po prostu cywilną.
1: A o czym świadczy to, że temat Ukrainy drugiego dnia jest? O czym to może świadczyć? Rzeczywiście jest coś na rzeczy? Czy tylko budżet ważniejszy?
0: Myślę, że chodzi po prostu ustawienie priorytetów, że jednak tutaj, no, Wołodymyr Zełenski też ma dosyć pracowity wieczór, bo po południu przybył do Brukseli i spotyka się z szeregiem przywódców, z szefem NATO, z polskim premierem, z francuskim prezydentem, więc on też nie próżnuje. No i jutro ten temat Ukrainy wejdzie na agendę, ale rzeczywiście no, został on trochę skierowany na dalszy plan tym razem. No podobnie jak konkurencyjność, która no tutaj to załatwili troszeczkę, no można powiedzieć, krakowskim targiem, bo zapowiedziany został szczyt. I tutaj właśnie interesująca sprawa, analogiczna sytuacja jak była w tym roku, czyli będzie szczyt na temat konkurencyjności w lutym, podobnie jak w tym roku i nawet w tym samym miejscu, czyli na byłym Zamku Krzyżackim w Belgii, w Altenbisen.
1: Prezydent Francji Emmanuel Macron mówi: dogadajmy się teraz, dogadajmy się do grudnia. Wiosną są we Francji wybory, nie wiadomo, kto je wygra. Trochę tych wyborów jest w przyszłym roku. No jest też to widmo takie, że wybory będą w Polsce, we Włoszech.
0: Tak, i o tym się mówiło już wiosną, że dobrze by było, wtedy już się mówiło, że dobrze by było to całościowe porozumienie, czyli nawet parlament plus państwa członkowskie, żeby to porozumienie udało się osiągnąć jeszcze w tym roku. Co już wtedy się wydawało dosyć ambitnym, może nawet zbyt ambitnym planem i wskazywało się na te wybory właśnie w Polsce, we Włoszech, wtedy jeszcze w Hiszpanii, bo nie wiedziano, że tutaj Pedro Sanchez wyskoczy z tymi wyborami w listopadzie.
1: No tak, będą przedterminowe wybory.
0: Będą przedterminowe wybory, no ale zostaje nam ta Francja, te Włochy, ta Polska. No Komisja Europejska wtedy twierdziła, no rozmawialiśmy tutaj jako dziennikarze z Komisją Europejską w maju, twierdziła, że te wybory, nawet nie w nieoficjalnych rozmowach, nie chciała przyznać, że chodzi o te wybory. No ale jednak kalendarz wyborczy jest nieubłagany i tutaj każdy też, nawet nie chodzi o tę Francję, ale każdy też chce przedstawić w kampanii wyborczej te negocjacje budżetowe jako swój sukces.
1: Albo z drugiej strony, bo Emmanuel Macron mówił, jak nie będzie dealu do grudnia, no to właściwie Francja do kwietnia niczego nie zatwierdzi, bo Macron mówi, on już nie bierze udziału w tej kampanii wyborczej, on już skończył wszystkie kadencje. On mówi, ja nie będę podejmował decyzji tuż przed wyborami, tuż przed kimkolwiek będzie mój następca. To działa
0: no
1: w dwie
0: tak,
1: strony.
0: Tak, tak, to on już będzie taką troszeczkę
1: kulawą kaczką, jak się mówi.
0: Dokładnie to chciałam powiedzieć. Więc no, ta decyzyjność rzeczywiście będzie mniejsza, aczkolwiek no tutaj jest też kontra. No między innymi premier Włoch Giorgia Meloni mówiła w Senacie. Wiadomo, że w Senacie to się mówi troszeczkę pod swoich wyborców, pod Krajowy Parlament, ale mówiła, że lepsze jest, żeby tego porozumienia nie było, niż żeby ono było złe i absolutnie nie wolno tak stawiać, żeby jak najszybciej to porozumienie osiągnąć, jakiekolwiek by ono nie było. I że ona się nie zgodzi na żadne porozumienie, które nie byłoby dobre dla Włoch. Wiadomo, każdy mówi to samo, ale no podkreśla się jednak to, że tutaj ten pośpiech dla większości przywódców nie jest wskazany.
1: No tak, te szczyty budżetowe zwykle przebiegały tak, że nikt nie wyjeżdżał zadowolony, ale jak już dojechał do swojej stolicy, jak już występował przed swoimi odbiorcami, to zwykle się tak mówiło. To sukces, to my wygraliśmy, to my przeforsowaliśmy wszystko swoje.
0: Dokładnie tak. I tak też było na przykład 6 lat temu z ówczesnym rządem PiS-u, że tutaj ten fundusz odbudowy wynegocjowaliśmy, duża kwota dla Polski, największa kwota dla Polski w historii, więc no tutaj będzie ta sama historia, tak.
1: Ale to jest nieuniknione chyba, że te budżety będą Unii Europejskiej malały w tym sensie, że no jednak ten argument pada, że po tym największym rozszerzeniu, po tym, którego beneficjentem stała się Polska ponad 20 lat temu, no coraz więcej różnic udało się wewnątrz Unii Europejskiej wyrównać. No nie wszystkie, oczywiście, jeszcze ta polityka spójności ma swoją rolę do odegrania, ale rzeczywiście to nie jest ta sama sytuacja co 20 lat temu.
0: Jeśli chodzi o politykę spójności, to z pewnością tak. No ale też dużo się mówi przecież o rozszerzeniu Unii Europejskiej, więc jeśli rzeczywiście by do tego rozszerzenia doszło, no to te państwa

0: o które Unia by się rozszerzyła, też mają swoje regiony, które będą wymagały tej polityki spójności, więc też trzeba będzie ten budżet trochę inaczej konstruować.
1: Zwłaszcza, że jednym z tych krajów jest Ukraina, bo ile Mołdawia, Czarnogóra to są niewielkie kraje, więc to nie mówimy pewnie o wielkich pieniądzach, bo kraje nie są duże i nie są ludne, ale Ukraina jest wielka i tam do odbudowy jest bardzo dużo.
0: Tak, to akcesja Ukrainy na razie hipotetyczna, ale chociaż tutaj Wołodymyr Zełenski pierwotnie mówił o 2027 roku, no troszeczkę jednak myślę, że marzycielsko.
1: To się wydaje mało prawdopodobne.
0: Z pewnością. No to jednak przystąpienie Ukrainy to by było no, kubeł zimnej wody dla unijnego budżetu, bo zupełnie inaczej trzeba było go konstruować, tym bardziej, że Ukraina też jest państwem o bardzo silnym sektorze rolnym, o zupełnie innej strukturze niż ta struktura w Unii Europejskiej, czyli opartym na dużych gospodarstwach takich holdingowych wręcz. Więc to będzie naprawdę ogromne wyzwanie. Tyle, że Ukrainie jednak jest mimo wszystko z tego względu dalej do Unii Europejskiej niż chociażby tej Czarnogórze.
1: A gdyby we Francji wybory wygrał kandydat z skrajnej prawicy, czy to będzie Jordan Bardella, czy Marine Le Pen, to zmieni sytuację? Inaczej będzie wtedy Francja negocjować? Jak ważna jest Francja? Francja zawsze ma jeden z celów, to obronę polityki rolnej, bo to jest ważne dla Francji.
0: Tak. I tutaj to myślę, że to będzie niezależnie akurat od partii, tak jak zresztą i u nas. To tutaj niezależnie, czy u władzy jest koalicja obywatelska z koalicjantami, czy PiS, to te postulaty dotyczące wspólnej polityki rolnej czy polityki spójności tutaj są dosyć zbieżne.
1: No to jest ta tak zwana racja stanu, myślę, po prostu
0: tak.
1: Polska.
0: Tak też będzie w miarę we Francji, tyle że no tutaj się wskazuje, że ten akurat Friedrich Merz i Emmanuel Macron mogliby być tymi czarnymi końmi, jeśli chodzi o te negocjacje budżetowe, że to od nich, albo języczkiem uwagi może tak, jeśli chodzi o te negocjacje budżetowe, że oczywiście będzie potrzebna zgoda Meloni, będzie potrzebna zgoda Tuska, ale to oni będą jednak ten trend, jeśli Merz i Macron dojdą do porozumienia, to już będzie łatwiej, to już będzie jakiś tam zaczątek tego porozumienia.
1: Zwłaszcza, że Francja jest gdzieś pomiędzy tą grupą skąpców czy oszczędnych, a grupą polityki spójności, przyjaciół. No gdzieś pomiędzy Francja
0: gdzieś
1: się
0: pomiędzy.
1: Sytuuje.
0: Oni się nie pozycjonują ani jako oszczędni do końca, nie są w tej grupie, bo jednak dla Francji też jest ważna, silna wspólna polityka rolna, ale też nie podłączają się tak zupełnie pod tę grupę przyjaciół spójności, chociaż tutaj przedstawiciele Francji na jednym czy dwóch spotkaniach tych przyjaciół spójności no, przedstawiciel był jako obserwator, więc też nie bagatelizują tej sprawy. Natomiast no, Mercowi zdecydowanie łatwiej będzie się dogadać z Macronem niż z Le Pen.
1: A kwestia dochodów własnych Unii Europejskiej, no bo to jest ten pomysł, który ma być odpowiedzią na to, żeby w budżecie unijnym było dużo pieniędzy, ale żeby nie musiały wszystkiego wykładać kraje członkowskie Unii Europejskiej. No wiadomo, jedne więcej, drugie mniej, bo tak to wygląda.
0: Tak, tutaj to się rozbiega w szczegółach, chociaż no, tak jak w Parlamencie Europejskim się o tym mówiło, to były duże różnice między centrum a prawicą, że centrum tych dochodów chciało, nawet jeszcze więcej niż Komisja Europejska, nawet tutaj były swoje propozycje. Na przykład dochód cyfrowy, czy tak zwany digital tax, czy dochód od kryptowalut. Były propozycje. No nie wiadomo, co z tym będzie. No, tutaj może być tak, że wszystkie te trzy propozycje Parlamentu Europejskiego upadną, ale były też takie stronnictwa, które się całkowicie sprzeciwiały tym dochodom własnym, twierdząc, że no, to jest szukanie oszczędności nie w budżecie, tylko w kieszeniach podatników. Więc też takie głosy były. Jeśli chodzi o same państwa, to tutaj raczej się rozbiega wszystko o szczegóły, czyli nie ma państw, które byłyby za albo przeciwko jednoznacznie, tylko konkretnie, który ten z tych zasobów własnych, który z tych nowych podatków jesteśmy w stanie zaakceptować albo nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Tak jak wcześniej mówiliśmy o tym systemie ETS, to jest jedna z propozycji Komisji Europejskiej. No inna to jest podatek od dużych firm, od korporacji. No, tutaj się mówi, że prawdopodobnie to ta propozycja upadnie, ale chociaż jeszcze do pewności nie ma. No więc to tutaj mamy kilka tych propozycji. Też podatek graniczny tak zwany, to też z tych podatków ekologicznych. Więc no tutaj akurat się rozbiega o konkretne propozycje, a nie o poparcie dla tej propozycji zasobów własnych jako takiej.
1: No ale też wydatki Unii Europejskiej są ogromne. Ten budżet jest gigantyczny. Te dochody własne to pewnie i tak długo nie byłoby coś bardzo istotnego. To dalej byłaby kropla w morzu potrzeb.
0: Tak, tylko tutaj dochodzi jeszcze kwestia, czy... Bo sam budżet

0: ta propozycja Komisji Europejskiej z zeszłego roku, ona nie jest za bardzo większa od poprzedniego wieloletniego budżetu, bo ona uwzględniała też spłatę tego funduszu odbudowy. Więc ona obiektywnie dużo większa nie była. Tylko tutaj Parlament Europejski chce jeszcze zwiększyć tę propozycję, ale jeszcze wyłączyć tę spłatę funduszu odbudowy poza budżet. Czyli wszystko to, co byłoby uwzględnione jako budżet, szłoby na priorytety Unii Europejskiej, a na spłatę tego funduszu odbudowy no, pieniądze z tych zasobów własnych. Więc to jest akurat ta różnica. I jeśli chcemy wyłączyć z budżetu tę spłatę funduszu odbudowy, no to te zasoby własne będą konieczne.
1: To tak na koniec. Szansa na to, że dziś do jakiegokolwiek porozumienia dojdzie, raczej bardzo niewielka.
0: Raczej powiedziałabym, że z 5%, może nie więcej raczej.
1: Czyli bylibyśmy zaskoczeni tym, gdyby się okazało, że rzeczywiście za pół godziny czy 40 minut okaże się, że to porozumienie jest. Zapewne przyjdzie jeszcze przywódcom nieraz o tej sytuacji rozmawiać. Robią to teraz dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Do jutra będzie trwał. No zobaczymy, czy kwestie budżetowe też jeszcze się znajdą jutro w agendzie, czy już przejdą przywódcy do tych spraw zagranicznych, relacji z Chinami, kwestii wsparcia dla Ukrainy. Na pewno się też pojawi kwestia Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli nie ma tego w agendzie, to gdzieś to na pewno w którymś miejscu wypłynie. Bardzo dziękuję. Aleksandra Krzysztoszek, portal focuseurope.pl była moim Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Na tym kończymy Świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. Salvatti.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma już zagrożenia dla terytorium Polski. Ważą się losy Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, broni Jarosław Kaczyński. Święto Polskiego Związku Niewidomych. Organizacja obchodzi 75-lecie. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. Był związany z rosyjskim nalotem na Ukrainę. W wiadomościach wysłanych do mieszkańców regionu RCB przekazało, że zakończył się atak powietrzny za naszą wschodnią granicą. Nie ma już zatem zagrożenia dla Polski. Prewencyjnie jednak armia poderwała myśliwce, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamknęła przestrzeń nad Lubelszczyzną.

0: to bawienie się ludzkim życiem i zdrowiem. Tak na antenie TVP Info Maciej Berek skomentował nawoływanie do blokowania Trybunału Konstytucyjnego. Po wczorajszym zaprzysiężeniu w Sejmie tłum próbował uniemożliwić Maciejowi Berkowi wejście do budynku Trybunału. Skończyło się szarpaniną z policjantami.
1: Nie wolno wzbudzać emocji społecznych w taki sposób. Oczywiście, że tam się pojawiają natychmiast politycy opozycji i Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbują to wszystko rozkręcać. To są rzeczy niedopuszczalne. Nawet jeśli się różnimy w ocenach prawnych. Używanie, przepraszam znów cudzysłów, ludzkich emocji do tego typu zachowań jest absolutnie skandaliczne i dyskredytujące w każdym wymiarze.
0: Gość TVP Info podkreślił, że za podburzanie tłumu osobiście odpowiedzialny jest prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Podczas protestu policjanci zatrzymali 3 osoby. Prokuratura analizuje nagrania wideo pod kątem ewentualnego złamania prawa, między innymi przez lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Prezes Prawa i Sprawiedliwości bronił w Krakowie Daniela Obajtka. Jarosław Kaczyński mówił o tym w czasie konwencji PiSu. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi, który zdaniem śledczych, kierując Orlenem, wyrządził szkody na kwotę ponad 4 miliardów złotych. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że europosłowie PiSu będą w Parlamencie Europejskim bronić byłego prezesa Orlenu.
2: To naprawdę jest wielki skandal. Oczywiście mamy nadzieję na to, że w Parlamencie Europejskim szaleństwo jeszcze nie osiągnęło tego poziomu, żeby się na to zgodzić.
0: Prokuratura chce również tymczasowo aresztować Daniela Obajtka z uwagi na obawę matactwa oraz wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. To 4 złożony w ciągu 2 ostatnich lat wniosek o uchyleniu immunitetu politykowi. Wścieklizna w Lubelskiem. Wykryto już 4 ognisko choroby w regionie, tym razem w Żurawce w powiecie tomaszowskim. Mówi Polskiemu Radiu Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Monika Michałowska.
3: Lis wszedł na posesję, nie bał się w ogóle ludzi. Właściciel próbował tego lisa z posesji przepędzić. Niestety to nie zadziałało. Lis został zabity.
0: Wścieklizna to niebezpieczna, nieuleczalna i śmiertelna choroba od zwierzęca. Mogą na nią chorować zarówno zwierzęta, jak i ludzie. Karol Nawrocki krytycznie ocenia każdą próbę złagodzenia sankcji wobec Rosji. Jak powiedział w wywiadzie dla Polsat News, potrzebne jest ich zaostrzenie, by osłabić Federację Rosyjską. Prezydent odniósł się do porozumienia amerykańsko-rosyjskiego w sprawie rosyjskiego oleju napędowego. W zeszłym tygodniu Donald Trump poinformował o czasowej zgodzie na zakup rosyjskiego diesla wydanej przez amerykański Departament Skarbu. Wycofania tej decyzji chcą senatorowie zarówno Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej. Podejrzane przesyłki trafiają do biur kongresmenów w USA. Pracownicy Kapitolu otrzymali maile w tej sprawie. Dotarł do nich serwis Fox News. Sprawę bada już policja.
4: Organy ścigania podejmują działania mające na celu przechwycenie kolejnych przesyłek, zanim zostaną one doręczone. Istnieje jednak możliwość, że niektóre z nich dotrą do adresatów. Napisano w komunikacie przesłanym przez urzędnika odpowiedzialnego za porządek w Senacie USA. Rzecznik FBI odmówił potwierdzenia konkretnych przypadków czy szczegółów dotyczących poszczególnych przesyłek, jednak w wydanym oświadczeniu przekazał. Federalne Biuro Śledcze oraz Służby Inspekcji Poczty Stanów Zjednoczonych prowadzą dochodzenie w sprawie serii podejrzanych przesyłek, które trafiły pod różne adresy na terenie całego kraju, w tym do urzędów sekretarzy stanów oraz powiązanych z nimi biur wyborczych. W niektórych przypadkach znajdowała się w nich nieznana substancja. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: Polski Związek Niewidomych świętuje 75-lecie. Z tej okazji chorzy i ich bliscy spotkali się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. Tym jubileuszem chcemy pokazać, że jesteśmy częścią społeczeństwa, mówił reporterowi Polskiego Radia prezes PZETN Andrzej Brzeziński.
5: Chciałbym, żeby ten jubileusz otwierał kolejne drzwi. Statystyki mówią, że coraz więcej osób w naszym społeczeństwie jest słabowidzących. I żeby świat był dostępny, żeby osoba niewidoma, słabowidząca nie była wytykana palcem.
0: Polski Związek Niewidomych to największa w Polsce organizacja członkowska zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku. Należy do niej prawie 30 tysięcy osób.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pogodna noc, tylko na południowym wschodzie słabe deszcze, w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Będzie od plus 1 stopnia na wschodzie, przez 3 w centrum, do 6 na zachodzie. Jutro parasole przydadzą się tylko na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze bez deszczu. 11 stopni będzie w Lublinie i Rzeszowie, około 13 w Warszawie i Olsztynie, a 16 w Opolu i Zielonej Górze.

0: Klimat.
1: W Legnicy na Dolnym Śląsku i w Krotoszynie w Wielkopolsce jakość powietrza jest zła. W Zgierzu, w województwie łódzkim i Olesnie w województwie opolskim dostateczna. W pozostałej części Polski stan powietrza jest w większości dobry lub bardzo dobry. Prawie 10% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Sieć nie jest przeciążona, ale w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 21.
0: Pomówmy o tym.
4: A dziś pomówię z wspaniałymi gośćmi. Dzisiaj goszczę dwóch panów. Macieja Bohosiewicza, przewodniczącego Fundacji Armenian Foundation i byłego polityka, posła, senatora Łukasza Abgarowicza. Witam panów bardzo serdecznie.
5: Dobry wieczór państwu.
6: Dobry wieczór.
4: Mam takie pytanie na początku rozmowy. Dzisiaj w Białymstoku jest mecz Jagiellonia Białystok, Ararat Armenia. Komu panowie kibicują?
6: Jagiellonii oczywiście.
5: Panie Macieju, zawsze zadają mi to pytanie. Jeżeli mecz jest na rangi państwowej, to ja wtedy mówię, że pół widowiska jednej drużynie i drugiej drużynie pół widowiska.
4: Dobrze, panowie, Ormianie w Polsce są od czasów Kazimierza Wielkiego. Osiągnęli znakomity...
6: Wcześniej.
4: Czy nawet wcześniej, no ale... No właśnie, panie senatorze, na ile wcześniej?
6: Właściwie są od końca XI wieku na ziemiach jeszcze nie polskich, ale na Rusi. A w granicach Polski znaleźli się rzeczywiście w XIV wieku, kiedy Polska ogarnęła Ruś Halicką.
4: No to bardzo się nie pomyliłem. No to troszkę lat już są. No i takim wyznacznikiem tego, że troszkę lat już są, jest organizowana wystawa w polskim parlamencie. Polscy Ormianie w parlamencie. Wystawa naprawdę ciekawa, pokazująca, że te związki Ormian i Polski są ogromne i zasługi tej mniejszości narodowej dla Rzeczpospolitej również ogromne. To dotyczy parlamentu, ale ja chciałbym w ogóle porozmawiać o mniejszości Ormian w Polsce, bo trzeba przyznać, że od tego wieku XIV właściwie nie było działu kultury, działu ekonomii, działu polityki, w której Ormianie nie maczaliby palców. Panie prezesie.
5: Tak jak pan redaktor raczył wspomnieć, rzeczywiście udział Ormian we wszystkich gałęziach życia gospodarczego, życia politycznego, kultury, wojskowości zawsze byli nasi przodkowie. Tak jak pan senator raczył wspomnieć, to już tyle lat, tyle wieków mija. My mówimy, że to 650 lat, ale rzeczywiście oni są już od XI wieku. Są doskonale zorganizowani, są nośnikiem wielu tradycji i wielu ciekawych rzeczy, które dzięki swojemu sprytowi, znajomości wielu wschodnich języków sprowadzili do Polski.
4: No tutaj należy dodać, że z takich bardzo znanych postaci to Łukaszewicz na przykład był pochodzenia ormiańskiego i dzięki temu to mieliśmy lampę naftową i tak naprawdę dzięki temu mamy to, o co trwa bój dzisiaj na całym świecie, czyli paliwa produkowane z ropy naftowej, panie senatorze.
6: Tak, to prawda, ale to tylko jedna z rzeczy, bo Rosjanie bardzo właściwie budowali polską kulturę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kontusz, pasy tak zwane słudzkie czy szlacheckie, szable, one to są Ormianki, to wszystko są Ormianie, a z wielkich postaci poza Łukaszewiczem, no cóż, mieliśmy wielu bardzo wybitnych ludzi, którzy pochodzenia ormiańskiego, którzy zmieniali Polskę. Na przykład Piramowicz, Grzegorz Piramowicz, który pracował razem z Hugo Kołłątajem. Na przykład w kulturze Słowacki, który miał korzenie ormiańskie. Herbert, poeta, który niedawno przecież od nas odszedł, też ma korzenie ormiańskie.

0: rzeczywiście Ormian było w każdym obszarze bardzo dużo.
1: Również no, Jacek Teodor Axentowicz, świetny malarz przecież.
0: Axentowicz, arcybiskup Teodorowicz, który przecież był również parlamentarzystą, ale tak się zasłużył dla powrotu wolności Polski, a także przyłączenia Śląska, ponieważ on walczył w Rzymie o odwołanie nuncjusza papieskiego, który sprzyjał Niemcom w czasie powstań śląskich. Także po jego śmierci była ogłoszona żałoba narodowa w 1939 roku. To oczywiście jest zapomniane, bo Polska Ludowa każdego bohatera w sutannie starała się wymazać starannie z naszej pamięci. Również w najnowszych czasach, no na przykład Andrzej Krzeczunowicz był jednym z głównych negocjatorów wstąpienia Polski do NATO. Także współtworzymy Polskę, jesteśmy Polakami pochodzenia ormiańskiego.
1: No jeszcze tutaj bardzo postać znacząca, której już nie ma, ksiądz Isakowicz-Zaleski. Świetny kapłan, świetny publicysta i świetny krytyk tego, co wokół nas się działo. No i dzieje właściwie.
0: No i tak na to wychodzi, że gdyby Kościół słuchał tego, o czym mówił, pisał ksiądz Isakowicz-Zaleski, nasz przyjaciel serdeczny przecież, to myślę, że mielibyśmy lepszą Polskę.
1: Wspomniał pan, panie senatorze, o pasach słudzkich i tutaj widzę, że wielce szanowny Maciej Bohosiewicz trzyma w ręku grę dotyczącą pasów słudzkich.
2: Tak, tak, to jest dziecko, twór mojej małżonki, która jest prezesem Fundacji Armenian Foundation. Gra nazywa Obwiąż się i ta gra mówi właśnie o historii pasa kontuszowego, elementu stroju narodowego polskiego. I kto był twórcą pasów kontuszowych? Kto te pasy na początku z Persji sprowadzał do Polski? No nikt inny jak Ormianie. Więc paschalis wcześniej Jakubowicz tutaj rzeczony, to on sprowadzał pierwsze pasy do Polski, a potem zakładał persjarnie, te manufaktury pod Warszawą, na przykład w Lipkowie, które były bardzo słynne i do których sam właśnie nawet król Stanisław August jeździł, aby nabyć tego typu produkty. Te pasy kontuszowe, kiedy oglądamy obecnie na przykład aukcje, bo jeszcze takie bardzo stare się trafiają, to osiągają zawrotne ceny na licytacjach. To jest kwestia cena dobrego samochodu. Gra pokazuje, jak się tka taki pas, jak trzeba tym pasem handlować i jaki się tutaj, że tak powiem, różnych kupieckich sztuczek i innych łamańców wypróbowywać, żeby osiągnąć sukces i żeby manufaktura, że tak powiem, przetrwała.
1: No dobrze pan powiedział, bo w polskiej kulturowości utarło się, że Ormianie byli specjalistami od handlu.
2: Tak, ale mówiąc o Ormianach, którzy byli specjalistami handlu, mamy na myśli taki handel duży. Ja nazwałbym to tworzeniem czegoś takiego na wzór obecnych misji gospodarczych, misji handlowych. Ci Ormianie tworzyli specjalną karawanę kupiecką, która wyprawiała się w dalekie wschodnie kraje, aby z tamtych krajów właśnie sprowadzać orientalne rzeczy. Orientalne przyprawy, orientalne dywany, orientalne różnego rodzaju tkaniny, które sprowadzali do Polski. To były bardzo niebezpieczne misje, które trwały po parę miesięcy. Niejednokrotnie stan osobowy wyjeżdżających nie zgadzał się z tym powracających. Były niebezpieczne, bo napadano na nich. Ale proszę pamiętać, że nasi dyplomaci, nasza dyplomacja polska właśnie zasadzała się na tych, nazwijmy to, kupcach ormiańskich, którzy tak naprawdę, oprócz tego, że byli kupcami, to byli po prostu niejednokrotnie wysłannikami można władców arystokracji królów polskich na te wschodnie dwory, a przy okazji pełnili tajne misje. Mówiło się, że to super szpiedzy.
1: No tak, super szpiedzy i rzeczywiście w polityce polskiej odgrywali bardzo istotną rolę i w historii dzisiaj Łukasz Abgarowicz jest tego przykładem.
2: Tak.
1: Dwie kadencje w Sejmie, dwie kadencje w Senacie, panie senatorze. No powiedział pan już pas, pamiętam, że już pan odchodzi z polityki, no ale wniósł pan pewne zasady, pewne

0: zachowania. To fakt, że to był sam początek naszego parlamentaryzmu po odzyskaniu niepodległości, więc to nieco inaczej wyglądało. Nie mam racji, panie senatorze?
1: No troszkę inaczej rzeczywiście wyglądało. Wydaje mi się, że trudno by było się dzisiaj odnaleźć w dzisiejszym parlamencie, kiedy prawda czy słowo coraz mniej znaczą, prawda? Przynajmniej połowa, jedna strona. Kłamstwo stało się narzędziem uprawiania polityki, ale to w ogóle świat się zmienił. To jest zupełnie odrębna rozmowa o tym, co wniosły, powiedzmy sobie, media, internet, to, że można mówić wszystko, każdy może powiedzieć zupełnie bez odpowiedzialności za słowo, upadek autorytetów, to jest zupełnie odrębna sprawa. Natomiast wracając do Ormian, no cóż, ja celowo powiedziałem o Krzyczynowiczu, bo my ciągle jesteśmy w jakichś istotnych miejscach i nawet jeżeli nas nie widać, to jakieś istotne rzeczy w polityce czy również w obronności się dzieją, a to muszę tutaj wspomnieć o ojcu Andrzeja Krzyczynowicza, tego naszego dyplomaty, Kornelu, który poprowadził ostatnią szarże ostatniej wielkiej bitwie kawaleryjskiej XX wieku, która była tak samo ważna jak Bitwa Warszawska dla pokonania bolszewików, mianowicie mówię o bitwie pod Komarowem. Tam Kornel Krzyczynowicz dowodził, poprowadził szarżę, która rozbiła i spowodowała ucieczkę kona Armii Budziennego. I w ten sposób zostało osłonięte całe południe Polski. Północ to Bitwa Warszawska, a Bitwa pod Komarowem, gdzie właśnie Krzyczynowicz się zasłużył, prawda? A jego syn był właściwie głównym negocjatorem z odpowiednimi relacjami, jeżeli idzie o przystąpienie Polski do NATO. Chcę powiedzieć, że on od lat 50., przez kilkadziesiąt lat, pracował w Radiu Wolna Europa. Wiemy, co to była za stacja, którą finansował i z kim była związana. Stąd te relacje poufne Krzyczynowicza, które pozwoliły skracać dystans w negocjacjach o przystąpienie do NATO.
0: No i to są te wielkie zasługi dla Rzeczpospolitej, ale takie zasługi również były poprzedników i za czasów jeszcze istnienia pierwszej Rzeczpospolitej i za czasów istnienia drugiej, bo ilość nazwisk Ormian, którzy zginęli w Katyniu i zostali oficerów polskich czy rezerwistów powołanych do wojska, rzeczywiście jest imponująca.
1: No cóż, to wystarczy spojrzeć na historię każdej z naszych rodzin. Pewnie każdy z nas może to wymieniać. Mój stryj jeden z zginął w Legionach, drugi wywieziony za AK na Sybirze. Mój ojciec jeździł na plebiscyt na Śląsk. Bił się w wojnie 20 roku, w wojnie na Zachodzie. No, właściwie to jest taka trochę historia rodzin kresowych, no to właśnie my tam jesteśmy, to jest taka patriotyczna, my związani jesteśmy z Polską bardzo, od zawsze i pełni poświęcenia. No mój przodek bił się też, nie tylko posuwaliśmy, w powstaniu listopadowym już na przykład, w powstaniu styczniowym nasi przodkowie się bili. Także jesteśmy częścią tej ziemi i krew i umiejętności je oddawaliśmy przez stulecia.
0: Marszałek Piłsudski powiedział, że wszystko co najlepsze, znaczy Polska jest tak jak obwarzanek, wszystko co najlepsze jest z brzegu. No jest coś na rzeczy rzeczywiście, z brzegu znakomite rzeczy bywały. No teraz to się trochę zmieniło, ten brzeg był zupełnie inny, panie Maćku.
2: Ja chciałem jeszcze dodać, bo jeden z naszych księży, ksiądz Kazimierz Filipiak, świętej pamięci, proboszcz parafii w Gdańsku na ulicy Żabi Kruk, kościoła pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, zawsze przywołał takie powiedzonko, że Ormianin to dwa razy Polak. I coś naprawdę jest w tym powiedzonku, dlatego że tak jak pan senator raczył wspomnieć, nie ma w zasadzie czynu zbrojnego w walce o Polskę, w której nie byłoby przelanej krwi ormiańskiej. Tak jak pan senator mówił o Kornelu Krzyczynowiczu, o Komarowie w 1920 roku, kiedy wspaniała szarża została przez niego poprowadzona, to należy także wspomnieć o bitwie o Zadwórze z 1920

0: tego roku.
1: Tak jest oczywiście.
0: Tak, kiedy przeciwko 5000 konarmii występuje tylko 313 chłopców. I kto dowodzi? Dowodzi właśnie, dowodzi tymi chłopcami, tymi legionistami porucznik Dawidowicz, polski Ormianin. Oni przez cały dzień się po prostu tam bronią. Kiedy kończy się już amunicja, walczą wręcz. Rozcieczeni sołdaci rosyjscy, radzieccy ze wściekłości, że tyle czasu zostali zatrzymani i nie potrafili zdobyć i dojść do tego Lwowa, no więc tratują ciała tych młodych chłopców, bezczeszczą, odcinając ręce, nogi. Rodziny nie są w stanie zidentyfikować na tym pobojowisku swoich bliskich, ale udaje się obronić Lwów. I kolejna ważna postać, która właśnie ginie w tej bitwie pod Zadwórzem, no to jest właśnie postać związana z grobem nieznanego żołnierza. Ginie Konstanty Zarugiewicz. Orle lwowskie, którego matka Jadwiga Zarugiewiczowa zostaje wybrana do wskazania we Lwowie bezimiennej trumny, którą przywieziono do Warszawy. I ona jest złożona w grobie nieznanego żołnierza. A Jadwiga Zarugiewiczowa jest uznana honorową matką wszystkich nieznanych żołnierzy, którzy zginęli za Rzeczpospolitą. I muszę się pochwalić, bo pochodzi z rodu Bohosiewiczów.
2: No właśnie. Ilu Ormian w Polsce teraz żyje?
1: To jest kilka tysięcy. Spisy mówią około 4. Przy czym też tutaj zaskoczymy pewnie pana redaktora. Wszystkie badania mówią, że nigdy nie było ich więcej niż 15 tysięcy.
0: Tak.
1: Obecnie jesteśmy w takiej chwili, że z jednej strony te dawne rody zostały rozproszone po całej Polsce i po świecie przez II wojnę światową. Pamiętajmy, że Ormianie byli mordowani na Kresach razem z wszystkimi Polakami, a jeszcze bardziej może, bo należeli głównie do inteligencji. Przecież właśnie Maciej Bohosiewicz i wasza fundacja zajmuje się przecież kutami, które zostały wyrżnięte na Wołyniu. Ale w tej chwili mamy duży napływ nowych Ormian i to jest taka trochę też dla nas nadzieja.
2: Ta najnowsza emigracja z Armenii.
1: Tak jest. To tak się działo właściwie w ciągu tych dni, jak tak prześledziłem, że mniej więcej co 100 lat przychodziła nowa fala. Ona przychodziła ze swoją ormiańską dumą, obyczajowością i zastawała tutaj znowu tradycję Polaków, polskich Ormian, która napawała ich dumą, dawała im łatwiejsze wejście, że tak powiem, w świat polski. I przyjmowali tą tradycję niejako za swoją. Tą wystawę w Sejmie zorganizowała organizacja utworzona przez właśnie Ormian, że tak powiem, świeżego naboru do Polski, świeżych Polaków. I to jest zawsze tak trochę jak dla nas, dla tej naszej mniejszości, jak taki powiew odradzający nas, to jak dzieci, prawda, są nadzieją na przyszłość, tak samo ta nowa emigracja jest też utrzymania poczucia tożsamości, świadomości korzeni i dumy z naszej przeszłości.
2: I dwa nazwiska znakomitych polskich aktorek, Anna Dymna, Sonia Bohosiewicz.
1: No więcej jeszcze Bohosiewiczów w świecie aktorskim.
2: No tak, no ale ta Sonia Bohosiewicz i Anna Dymna, no wielkie dwie aktorki i też dwa różne pokolenia, prawda?
1: No tak, to prawda.
2: Panie Macieju.
0: Cóż powiedzieć, rzeczywiście jakieś ciągotki aktorskie są do takiego. Ormianie są wszechstronni, żeby tu już nie popadać, że tak powiem, w samozachwyt. Ja myślę, że jeszcze moglibyśmy z panem senatorem powiedzieć o osobach, które w parlamentaryzmie tym najnowszym były pochodzenia ormiańskiego. Panie senatorze, jeszcze koledzy z innych partii.
1: Był Mojzesowicz.
0: Tak.
1: Poseł Mojzesowicz, który był rolnikiem, a jego ojciec był przywódcą strajku okupacyjnego w 1980 roku, wtedy, kiedy Rulecki został pobity. Tak

0: takiego strajku okupacyjnego.
1: Tak, sprawa bardzo znana.
0: Kółek rolniczych. A to jego syn był posłem. Tutaj
1: Wojtek,
0: on był.
1: Tak? Wojtek.
0: Tak. Z ugrupowania Lepera. Potem trochę się przenosił, no różnie to bywało.
1: Kto jeszcze,
0: prawda?
1: Panie senatorze, bo czas upływa nieubłaganie.
0: Wydaje mi się, że Tumanowicz.

0: względu na to, że jest to bardzo ważne dla polskich Ormian miejsce. To jest miejsce leżące na Pokuciu, nad rzeką Czeremosz. Zaraz po przejeździe wjeżdżamy na Bukowinę, na starą jeszcze Rumunię. I proszę pamiętać, że tam oprócz wielkiego kapłana naszego ormiańskiego, czyli arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza, mieszkał i pracował ksiądz senator Samuel Manugiewicz. Niesamowicie, tak, niesamowicie wielka postać, która rozsławiła te Kuty, bo te Kuty w tym położeniu swoim geograficznym, no jest tam specjalny mikroklimat, wspaniałe morele można tam, że tak powiem, wyhodować. I rzeczywiście tak rozsławił te Kuty, że warszawiacy, którzy byli spragnieni wyjazdów gdzieś może do ciepłych wód albo specjalne miejsce, żeby się kurować, i jeździli do Zaleszczyk, zaczęli dzięki naszemu właśnie księdzu Manugiewiczowi jeździć do Kut.
1: No wiadomo, to był biznes, a Ormianie potrafili ten biznes dobrze prowadzić i rozpropagować. Myślę sobie tak, że ten wkład Ormian polskich rzeczywiście w najróżniejsze dziedziny naszego, nawet współczesnego życia, jest bardzo istotny i warto o mniejszościach opowiadać, dlatego że nieco tych mniejszości w Polsce mamy, ale właściwie wszystkie coś wnoszą, a Ormianie wnieśli w sposób szczególny. A moimi gośćmi byli Maciej Bohosiewicz, przewodniczący Fundacji Armenian Foundation, i Łukasz Abgarowicz, były poseł, były senator, no i były polityk, jak sam o sobie mówi. Dziękuję panom serdecznie, było mi bardzo miło.
0: Dziękujemy, dobranoc.
2: Dziękujemy i miłego wieczoru.
3: Pomówmy o tym. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jutro ceny paliw będą niższe. Maksymalna cena litra benzyny 95 to 6 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 3 grosze. Minister energii Miłosz Motyka liczy, że ceny paliw będą niższe także w następnych dniach.
9: My od początku, gdy wprowadzaliśmy pakiet CPN-u, deklarowaliśmy, że jest to największy program osłonowy, ale on też zależy od sytuacji na rynkach, więc ta pochodna jest na stacjach, którą widzimy właśnie z cen hurtowych. Natomiast jutro już widzimy obniżki i mamy nadzieję, że ustabilizowanie się sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu będzie gwarantowało, że te ceny będą niższe także w kolejnych tygodniach.
8: Obecna trzecia odsłona programu osłonowego, programu ceny paliwa niżej, obowiązuje do końca roku. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Prokuratura chce pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku. Obajtek powinien odpowiedzieć za działania pod dyktando polityczne, tłumaczy eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
10: Tak naprawdę ta sprawa dotyczy tego, że ktoś ręcznie sterował pod dyktando Nowogrodzkiej prawdopodobnie finansami Orlenu, no działając na szkodę udziałowców, w tym publicznych, ale i prywatnych. No ale co najgorsze, robiono to w okresie absolutnie przedkampanijnym, bo między 1 a 15 października. W tym okresie Orlen odnotował straty około 4 miliardów złotych.
8: Według prokuratury Daniel Obajtek miał kierować działaniami niegospodarnymi poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Powstanie lista firm, które nie przestrzegają cyberbezpieczeństwa i nie dbają odpowiednio o dane osobowe obywateli. Będą za to kary. Rząd zmienia zasady i sposób podejścia do danych w przedsiębiorstwach prywatnych. Danych, które powinny być chronione, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Do tej pory prosiliśmy, wskazywaliśmy kierunki, mówiliśmy, że będą kontrole. Dzisiaj po prostu każda firma w Polsce, każda firma prywatna w Polsce, która nie będzie wydawała odpowiednich środków na cyberbezpieczeństwo, nie będzie realizowała wykładni, która stosowana jest według Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, będzie przez nas wskazywana palcem. Będziemy ujawniali tą listę nie po to, żeby kogoś piętnować, tylko po to, żeby społeczeństwo, inne firmy wiedziały,

0: ktoś chroni swoją markę, chroni dane swoich klientów. To jest takie działanie prewencyjne.
1: Krzysztof Gawkowski podkreślił, że cyberbezpieczeństwo powinno dotyczyć każdej polskiej firmy.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklamie. Autopromocja.
6: Czy wpisanie do przyszłorocznego budżetu dochodów z nowych podatków zaproponowanych przez rząd to błąd? Czy jednak jest realna szansa na ich uchwalenie i akceptację prezydenta? Dlaczego związki zawodowe zmiany w PIT chwalą, a pracodawcy te dotyczące CIT ostro krytykują? Kto na tym faktycznie skorzysta i czy budżet nie straci? O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 33 minuty po godzinie 21.
5: Stan dnia.
9: W naszym studiu pan Paweł Żulikowski, politolog, analityk. Dobry wieczór panu.
10: Dobry wieczór państwu.
9: Przyjechał pan samochodem?
10: Nie, teraz spacerem już.
9: Trochę benzyna tanieje i trochę olej napędowy też. I prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Polsat News Interi właśnie wypowiedział się o porozumieniu USA-Rosja i na temat właśnie dostaw paliw. I krytycznie prezydent ocenia jednak działania prezydenta Trumpa w sprawie tej ropy kupowanej od Rosji.
10: No byłoby ciężko po tym wszystkim, co Karol Nawrocki mówił, zresztą sam będąc na liście persona non grata, jeśli chodzi o Rosję, ciężko by było, żeby taki ruch popierał. Ja wiem, że niektórzy oczekiwali i spodziewaliby się, że Karol Nawrocki, będąc jednak politycznym pupilkiem Trumpa i takim, mówi się, przyjacielem, powiedzmy, politycznym, mógłby powiedzieć coś innego, no ale jednak interesy tutaj polskie, to wszystko, co się dzieje na wschodzie, wzięły górę, także no dobrze, że Karol Nawrocki potrafi jednak w chwili prawdy faktom spojrzeć w oczy.
9: Nie narazi się?
10: Być może, natomiast pytanie brzmi, czy Donald Trump będzie zwracał na takie rzeczy uwagę, bo to Karol Nawrocki nie jest jedynym, który powiedział, że to jest błąd Donalda Trumpa.
9: No i zostańmy wobec tego przy panu prezydencie. Karol Nawrocki zawetował 3 ustawy, a pierwsza zawetowana ustawa dotyczy wprowadzenia zmian w zasadach przeprowadzenia głosowania i ustalania wyników wyborczych, doprecyzowania kompetencji organów wyborczych oraz modyfikacji przepisów dotyczących organizacji i przebiegu referendów lokalnych. Przede wszystkim chyba chodziło o to, że zmieniają się okręgi wyborcze i liczebność w tych okręgach wyborczych. No i to może w pewien sposób uderzyć w prawicę, bo te stałe, tak mi się wydaje, proszę mnie w razie czego sprostować, bo te przyjęte okręgi wyborcze, zwłaszcza na wschodzie Polski, one się wyludniają, a zaludniają się wielkie miasta.
10: No i to jest problem, bo generalnie przez to są tu dwa spojrzenia. Spojrzenia korzyści politycznych, taki klasyczny, to się nazywało gerrymandering od słynnego amerykańskiego polityka, który zaczął się bawić z okręgami wyborczymi i można rzeczywiście takie układać, żeby one były korzystne dla nas. I to z tej perspektywy rozumiem Karola Nawrockiego, bo on rzeczywiście skalkulował sobie.
9: Powiedział prezydent kuglowanie wyborami. No troszkę prezydent bierze w tym udział, no bo...
10: Dokładnie. Natomiast z drugiej strony, jaki jest dobry moment, kiedy my żyjemy w permanentnej kampanii wyborczej, od wyborów do wyborów praktycznie, proszę spojrzeć, teraz mamy trochę dłuższy okres, gdzie tych wyborów nie ma, ale jaki byłby dobry moment, żeby rzeczywiście coś
9: nie
10: z ruchami...
9: W Krakowie były.
10: No tak, ale to tylko musielibyśmy zmieniać Kraków. Natomiast tu rzeczywiście wschód jest jednym z tych poważniejszych wyzwań, bo miasta się zaludniają, wsie się wyludniają, następuje rzeczywiście ruch społeczny, ludzie się przemieszczają i te okręgi muszą za tym iść.

0: Powinniśmy iść za spisami gminnymi i sprawdzać, ile rzeczywiście jest. I ta demokracja, żeby była reprezentatywna, no to musi też brać pod uwagę, ilu mieszkańców w takim konkretnym okręgu zamieszkuje. No więc nie ma na to dobrego momentu. Ja rozumiem ruch prezydenta i on rzeczywiście może mieć obawy, że dla jego środowiska politycznego to będzie niebezpieczne. No i rozumiem, że może mieć też obawy pod tytułem zaufanie w to, że Donald Tusk nie zechce tutaj rzeczywiście przesunąć sobie tych okręgów, czy zrobić tego w taki sposób, żeby to dla Koalicji Obywatelskiej, która też ma swoje wyzwania przed przyszłorocznymi wyborami, było korzystne, no to na wszelki wypadek
1: trzeba
0: to weto.
1: No tak, ale tutaj według tej ustawy zawetowanej to Państwowa Komisja Wyborcza zmieniała, nie Donald Tusk tak naprawdę.
0: Mam wrażenie, że zaufanie Prawa i Sprawiedliwości do Państwowej Komisji Wyborczej nie jest za wysokie w ostatnim czasie, jeśli chodzi o różne podejmowane przez nią decyzje, także to nie zmienia moim zdaniem niczego w oczach prezydenta.
1: No i kolejne weto dotyczy ustawy o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszanie obowiązków w tych sprawach. I tu powiem panu, jestem zadziwiony, dlaczego dotykamy takiej rzeczy. No bo kontrola nad przebiegiem reklamy politycznej no jest kontrolą zasadną, patrząc na to, co przez ostatnie lata działo się w tym dziale reklam.
0: Ja to wrzucam trochę w ten taki nurt prezydenta uzasadnień pod tytułem, że chce bronić Polaków przed jakąkolwiek cenzurą. Że Donald Tusk ma ambicje...
1: Wolność i swoboda,
0: ma ambicje ograniczania nam wolności i pokazywał to wielokrotnie. W związku z tym to weto raczej wpisuje na tę listę tego, że to uzasadnieniem jest to, że Donald Tusk chce w ten sposób zabierać wolność słowa i znowu zaszkodzi polskiej prawicy, która oczywiście w tych reklamach bywa radykalniejsza, bywa bardziej dosadna i w związku z tym może to zagrozić tak naprawdę znowu naszemu obozowi politycznemu. A przy tym dobrze brzmi, proszę zauważyć, że ten ograniczacz wolności, ten występujący przeciwko wolności słowa premier po raz kolejny, ja mogę tutaj stanąć znowu jako ten strażnik swobody wypowiedzi.
1: No i ten kolejna niepodpisana ustawa. Trzecia tym razem. To jest projekt ustawy dotyczy wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli instytucji, z którą my non-stop mamy do czynienia i przez wyroki owego Trybunału płacimy spore odszkodowania swoim własnym obywatelom.
0: I tu znowu są dwa aspekty, bo gdybyśmy spojrzeli w szczegóły tego weta, to prawdopodobnie moglibyśmy się zastanawiać, czy to uzasadnienie nie znalazłoby jakiegoś rzeczywistego, ale znowu...
1: Już powiem, co pan prezydent raczył powiedzieć, że my mamy swoją konstytucję i nasza konstytucja wyznacza wszystko.
0: I znowu, proszę spojrzeć na to z perspektywy obozu politycznego pana prezydenta i tego, co się ma wydarzyć w najbliższym roku. To jest znowu weto, które będzie brane z ogromną radością przez polską prawicę, która od dawna powtarza, że za dużo kompetencji w sprawach sądowniczych już oddaliśmy na Zachód i w związku z tym jakiekolwiek następne ruchy to już jest tak naprawdę ograniczenie całkowicie polskiej suwerenności. Z prezydentu tutaj znowu, tak jak w przypadku poprzedniego weta strażnik wolności słowa, tak tutaj strażnik polskiej suwerenności, praworządności i polskiego sądownictwa. To się wszystko wpisuje politycznie bardzo ładnie w działanie pana prezydenta.
1: Tak. I obóz pana prezydenta nie rozumie tego, że część naszych kompetencji została przekazana Unii Europejskiej, a jakoś prawnicy pana prezydenta nie potrafią tego wytłumaczyć panu prezydentowi.
0: Tak, ale myślę, że oni chyba nie chcą tego tłumaczyć panu prezydentowi, bo żyjemy trochę w sytuacji, w której prawo i jego interpretacja bardzo uległo erozji na rzecz spolityzowania tego prawa, takiego postrzegania go w kategoriach, co dla nas jest najbardziej słuszne i interpretowania tego prawa tak jak to my je rozumiemy. To akurat nie jest stwierdzenie prawicy, ale wciąż mam wrażenie, że obie strony się pod tym podpisują oburącz.
1: Bądź przeskakiwania przez płoty, prawda? Bądź stosowania metody, w hokeju jest taka metoda, bodyczek.
0: No
1: Pamięta pan ten słynny bodyczek i tak trochę prezes tutaj tym bodyczkiem.
0: Tak, ale to już z kulturą polityczną.
1: Trybunału, który nie jest sędzią, bo no, nie dopełnił, niektórzy mówią.
0: To nie jest już, to nie ma nic wspólnego z kulturą polityczną, a raczej z warcholstwem, rozrabiactwem ulicznym, więc cóż.
1: No właśnie, nie ma pan odczucia, że to, co się dzieje pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, to jest najgorsze wzorce polskiego warcholstwa, ale takiego najgorszego?
0: Tak, mam takie wrażenie. Mam niestety poczucie, że udało się skutecznie, bo to jest już któryś etap, któryś krok tej wojny dotyczącej Trybunału, działy się dookoła niego różne sceny, tak dantejskie chyba jeszcze nie, ale to już jest ten element, w którym możemy spokojnie powiedzieć, że powaga Trybunału Konstytucyjnego

0: została całkowicie obalona, odarliśmy go z godności, takiej świadomości, że to jest najwyższy sąd konstytucyjny w Polsce. W tej chwili to zostało sprowadzone do takiego rozrywania politycznego sukna na prawo i lewo. I to, co się w tej chwili dzieje, bo ja tam dzisiaj przejeżdżałem przed Trybunałem, słuchałem przemówień przez chwilę, to jest w tej chwili już polityczny wiec, tak naprawdę wzięcie jako zakładnika sądu konstytucyjnego i prowadzenie takiej permanentnej kampanii wyborczej, o czym mówiłem.
1: No tu problem polega na tym, że jest nam odbierane, panu, mnie, prezydent sobie sam też odbiera prawa do skargi konstytucyjnej, bo niedziałający trybunał powoduje to, że obywatel ma zagwarantowane to w konstytucji, a nie może z tego skorzystać.
0: Tak, to jest jedna rzecz. Proszę zauważyć też tak naprawdę, że my sami politycy odzierają się z bezpiecznika, że jeżeli zrobi coś tamta strona źle, to Trybunał Konstytucyjny będzie mógł zareagować. Tak naprawdę upolitycznienie tego Trybunału Konstytucyjnego spowodowało,
1: może jeszcze
0: że to jest
1: bardziej
0: jakaś
1: upolitycznić, niż myślę, został upolityczniony przez te ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. No, 10.
0: Myślę, że
1: 8
0: już
1: rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak naprawdę na około 10.
0: Tak, prawda? Jak panu redaktorowi powiedziałem, ja już nie wierzę w tym momencie w jakiekolwiek uzdrowienie tego Trybunału. Nie wierzę, że po tym wszystkim, co się stało i po tych okopach, które zbudowane zostały po obu stronach, tych racjach, które są przedstawiane nie na zasadzie dogadania się, przewrócenia właśnie tej estymy Trybunałowi Konstytucyjnemu, żeby on rzeczywiście był tym sądem konstytucyjnym ponownie, to trzeba by było zrobić pewnie 5 kroków wstecz po jednej stronie i 5 kroków wstecz po drugiej stronie, bo może 10 po drugiej stronie. To jest już niemożliwe. W związku z tym idziemy w taką już pełną skalową wojnę, korzystając z tej terminologii popularnej w innej dziedzinie. Idziemy w pełną skalową wojnę po to, żeby pokazać, że w tym momencie ani jedna, ani druga strona nie ma już nic do stracenia i chce rzeczywiście politycznie o ten Trybunał zawalczyć. Tylko i wyłącznie. To już jest w tym momencie, tak jak powiedziałem, jeden z zakładników sporu politycznego Koalicji z Prawo i Sprawiedliwością.
1: No dobrze, 3 lata istnienia obecnej koalicji rządzącej. Przypomnijmy, 15 października, 3 lata temu, wybory. Niby wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, ale ich nie wygrywa. Tworzy się koalicja, która przejmuje w Polsce władzę. No, rzeczywiście obiecano bardzo dużo. A co zrealizowano? Może zacznę od tego, co jest chyba najtrudniejsze do realizacji. Sprawa aborcji i związki partnerskie, które rzeczywiście pchnęły bardzo wielu wyborców te 3 lata temu do urn.
0: Ja pozwolę sobie, nie, bo tych ocen dzisiaj było bardzo dużo i myślę, że państwo znajdziecie bardzo dużo i z jednej, i z drugiej strony, więc sobie pozwolę tego uniknąć. Ja z politologicznej perspektywy zwróciłbym państwu uwagę na jedną rzecz. Plan, który miał Donald Tusk, zakładał, że wybory prezydenckie potoczą się zupełnie inaczej. I myślę, że tutaj tak naprawdę przewróciła się cała konstrukcja zbudowana misternie przez Donalda Tuska, bo rzeczywiście nawet ta lista obietnic, która była, nawet ta aborcja, nawet te związki partnerskie byłyby zupełnie inaczej do zrealizowania, gdyby w Pałacu Prezydenckim nie zasiadł Karol Nawrocki. Więc ten plan, który rzeczywiście miał Donald Tusk, on się posypał w czerwcu ubiegłego roku. No i od tamtej pory Donald Tusk może już stawiać tylko i wyłącznie, zresztą widać to teraz w ciągu ostatnich kilku tygodni, stawiać tylko i wyłącznie na starcie, pójść na rzeczywiście silną konfrontację z Prawem i Sprawiedliwością, z prezydentem również, który stał się tą zbrojną pięścią obozu prawicy. No i mamy do czynienia tak naprawdę w tej chwili walka z rządem, z Pałacem Prezydenckim i to jest ta główna oś sporu, bo Prawo i Sprawiedliwość jest w tej chwili partią, która bardzo osłabła. To widać. Koalicja Obywatelska znacznie bardziej mierzy się z prezydentem. Zaczęliśmy od 3 wet tak naprawdę, proszę zauważyć. Tak,
1: tak. Ale wie pan, no w pewnym momencie prezydent ustąpił, bo podpisał ustawę o nadnormatywnych zarobkach firm naftowych i prawda, no musiał podobno. Musiał, dlatego że odbiór społeczny był taki, a nie inny i społeczeństwo mogłoby powiedzieć, Karol Nawrocki powoduje to, że mamy benzynę po 10 zł.
0: Tak, i proszę zauważyć, że to znowu jest jakieś tam rozwinięcie tej mojej tezy. Karol Nawrocki musiał spojrzeć w sondaże, spadło mu w zaufaniu, zaczął go wyprzedzać jakiś polityk, więc trzeba zrobić tak i tak, bo najwidoczniej ta konkretna ustawa, ludzie płacą dużo za benzynę, więc ja jako ten chcący być najbardziej popularnym człowiekiem, tym najbardziej zaufanym politykiem w Polsce, no to muszę zareagować w ten sposób. Moim zdaniem to, że ceny benzyny były takie, to nie było tym głównym powodem, ale właśnie to, że ten spadek popularności, ten moment, że trzeba było zareagować i powiedzieć, no to dobrze, to teraz ja będę mógł wymagać od,

0: od premiera, to teraz ja przerzucam piłeczkę na stronę pałacu, na stronę kancelarii premiera Donalda Tuska i to oni się muszą wysilać. A ja mam czyste ręce, podpisałem, róbcie co chcecie i teraz proszę zauważyć, od tego zaczęliśmy, bo te ceny znowu trochę poszły do góry.
1: No teraz no znowu Karol, spadły.
0: Teraz znowu spadły, ale, ale miało być rzeczywiście radykalnie niżej. No i Karol Nawrocki przy każdym minimalnym wzroście będzie mógł powiedzieć, a nie mówiłem, proszę bardzo. Ja zrobiłem wszystko, a teraz rząd znowu się nie wywiązuje.
1: A co zrobi prezydent Karol Nawrocki w sprawie ustawy o platformach cyfrowych, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w polskich szkołach i to, co tak naprawdę dzieje się w różnych miejscach w Polsce, nie tylko w szkołach. Ten nóż, czy maczeta, czy niebezpieczne narzędzie staje się powszechne.
0: Mam dwie koncepcje i blisko mi jest i do jednej, i do drugiej. To znaczy pierwsza to jest taka, że Karol Nawrocki bierze to na przeczekanie, bo tematy u nas gonią jak szalone, kalejdoskop trwa i za chwilę maczety i noże mogą zejść.
1: Ale wie pan, to dotyczy młodych ludzi i to dotyczy jednak miejsc, gdzie tego typu zajścia nie powinny mieć miejsca.
0: Zgadza się. Natomiast Karol Nawrocki powie, że po już jakimś czasie, jak temat ucichnie trochę i przyschnie, jakkolwiek to brzmi makabrycznie w tak ważnej sprawie, powie, że wylewamy dziecko z kąpielą i broniąc czyjegoś bezpieczeństwa rezygnujemy z bardzo dużej części naszej wolności. Tak?
1: Wolność i swoboda znowu.
0: I
1: tak?
0: Znowu,
1: jak w tym przeboju Disco Polo.
0: Biorąc pod uwagę, jak bardzo blisko z Konfederacją chce być Karol Nawrocki i jak bardzo skrzywdził już ją, bo Mentzen był oburzony tym podpisem pod nadprogramowymi zyskami, no to jak bardzo już jej troszeczkę popsuł krwi, to nie wiem, czy Karol Nawrocki zechce się na to zdecydować, bo przypomnijmy, Konfederacja jest przeciwko tej ustawie w tym kształcie.
1: No dobrze, to jest jeden punkt widzenia, a drugi punkt...
0: Karol Nawrocki się rzeczywiście ugnie i spojrzy znacznie bardziej społecznie, znacznie bardziej komentarystycznie, to znaczy ta ustawa pomoże kontrolować i rzeczywiście może różne rzeczy, które w sieci fruwają w tej chwili absolutnie bez kontroli, pomoże kontrolować. Natomiast Karol Nawrocki musiałby się spojrzeć trochę inaczej, nie stricte politycznie, ale troszeczkę szerzej. Wychodząc z kalkulacji, wychodząc z sondaży, wychodząc z tej, z tej logiki swojej popularności i zaufania, no i spojrzeć na troszeczkę szersze spektrum tego, co reguluje tak naprawdę.
1: Ja sobie myślę tak, że prezydent Karol Nawrocki powinien na to szerzej spojrzeć, bo to, że dzieci prezydenta Nawrockiego uczęszczają do prywatnej szkoły i to, że dzieci prezydenta Nawrockiego no, na pewno mają odpowiednią ochronę, no, wcale się nie dziwię. To jest normalne, to jest normalne na całym świecie. To wszędzie może zaleć się nawet szaleniec w prywatnej szkole. Oby nie, ale szaleńcy się wszędzie mogą. To bez względu, tutaj los nie wybiera.
0: Tak, dlatego, a to jest jedna rzecz. Proszę, mówimy o szkołach, ale proszę zauważyć, że ta ustawa dotyczy znacznie większej, szerszej tematyki. Tak? Bo nie tylko szaleńcy są w szkołach. Ludzie mają rujnowane życia, łamane życia przez różnego rodzaju oskarżenia w sieci, które padają, fejki, które się produkuje nagminnie w tej chwili, różnego rodzaju epitety, które padają i tego nie można, z tym nie można skutecznie walczyć. Ta ustawa byłaby jakimś krokiem do tego, żeby dać więcej narzędzi ludziom, których życia są niszczone przez możliwości, które w tej chwili daje współczesna sieć.
1: No tak, i w tej ustawie nie ma ani słowa na temat ewentualnego cenzurowania wypowiedzi politycznych. W tej ustawie jest bardzo dokładnie wymienione. Wymienione, kiedy należy reagować natychmiast. Są cztery punkty. To dokładnie. Tam jest więcej rzeczy, no ale te wymagają dłuższej procedury. Procedury sądowe i tak dalej. A są cztery rzeczy, które wymagają, znaczy można reagować natychmiast i w tej chwili. Co zresztą ostatnie działanie policji, jak policja informuje, no pokazały, że jest sporo różnych miejsc w Polsce i osób, które no umieszczają treści, które robią wrażenie treści niebezpiecznych.
0: Tak, ja szczerze mówiąc nie zazdroszczę ustawodawcom, dlatego że ta materia jest niezwykle trudna i taka delikatna, jeśli chodzi o rzeczywiście oskarżenia o cenzurę, ale proszę zauważyć, że współczesny świat, kiedy wiadomości rozchodzą się błyskawicznie. W sieci jak coś wrzucimy, to nawet jeśli mielibyśmy podać i wprowadzić jakiś tryb 48-godzinnych sądów, to większość obrażeń, które z tego powodu, z wrzucenia takiego wpisu czy nawoływania do jakiegoś nielegalnego działania już się zadziały. Po tych 48 godzinach ta reakcja to już jest spóźniona o co najmniej 40, a może i 45 godzin. Tak? Więc nieposiadanie takiej możliwości szybkiej reakcji powoduje, że tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie skutecznie, reaktywnie walczyć z jakąkolwiek dyfamią w sieci, oskarżaniem, nawoływaniem do nienawiści itd., itd. Ja wiem, że to wszystko groźnie brzmi dla tych zwolenników radykalnej wolności,

0: No ale koniec końców...
1: Ale oni mają też dzieci, mają też rodziny, mają też przyjaciół i każdego tak naprawdę z nas może to spotkać.
0: Dokładnie.
1: Bo no, osoby, które są no, nie w pełni odporne na tego typu informacje, na tego typu propagandę, na tego typu treści, no coś może przeskoczyć, prawda, u każdego i nagle okaże się, że mamy sytuację amerykańską. Na szczęście nie mamy tyle broni, no właśnie, a prezydent Nawrocki zaproponował ostatnio, żeby zwiększyć możliwości uzyskania przez Polaków dostępności do broni. Co pan na ten temat sądzi?
0: To są takie wrzutki. Znowu powtarzam, prezydent chce mieć przyjaciela wśród wyborców i głównych polityków Konfederacji. To jest cały czas myślenie w tym obozem szerokiej zjednoczonej prawicy 2-0 w przyszłorocznych wyborach. To jest taka wrzutka, która podejrzewam nie znalazłaby większego poparcia. Nawet wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości podejrzewam byłby kłopot. Zwłaszcza w kontekście tych ostatnich wydarzeń, o których pan redaktor mówi. No ale to, że będzie można się uśmiechnąć do Sławomira Mentzena i powiedzieć, no tak, ja bym chciał ten dostęp do broni zliberalizować, no to proszę bardzo. Szanowni Państwo, z dostępem do broni w Polsce nie ma absolutnie
1: żadnego problemu. Ja tylko zawsze cytuję w takiej sytuacji słowa jednego z rzeczników prasowych Komendy Głównej Policji z lat 90., kiedy było tak dużo w Polsce mafii. Rozmawialiśmy na temat dostępności do broni, a może sobie kupić pistolet. Ja zadałem takie retoryczne pytanie na antenie, a wtedy ów rzecznik do mnie mówi, panie redaktorze, naciśnie pan spust? Jest pan na tyle silnym człowiekiem, że nawet w momencie zagrożenia przełamie pan w sobie człowieczeństwo?
0: Tak, to jest bardzo istotny problem, dlatego ci, którzy w tej chwili mają taką broń posiadać, przechodzą odpowiednie badania i muszą odpowiednie służby też podejmują decyzję, czy im się taka broń...
1: To w każdą stronę działa, no, bo i działa w stronę, żeby wyeliminować osoby nieodpowiedzialne, ale z drugiej strony, no właśnie, naciśniesz spust, zabijesz człowieka.
0: Absolutnie się zgadzam. To jest takie dla mnie stawianie nieistniejącego w Polsce problemu. Nie uważam, że jakby ktoś brał pierwszych 20 najważniejszych tematów z perspektywy tego, co go męczy w tej chwili, to posiadanie broni, myślę, że nie znalazłoby się w tej pierwszej 20, może 50 tematów.
1: Drogi redaktorze, przepraszam. No,
0: pisywałem, ale już.
1: Drogi panie Pawle, wobec tego mam takie pytanie następne, które jest właściwie... Studia wyższe. No, każdy z nas studiował, skończył studia, zdawał egzaminy, było fajnie. No, mamy teraz kolegium humanum, nazywane w różny sposób. No, dzisiaj się miał rozpocząć proces, no on się rozpoczął, ale został przerwany. I co dalej z kolegium humanum? Czy to będzie rzeczywiście taki moment, kiedy nareszcie powiemy dość z uczelniami, które nie uczą, a dają dyplomy?
0: Chciałbym, żeby tak było, natomiast nie mam przekonania, zwłaszcza, że ten temat sobie wraca i teraz został odroczony tak do 3 grudnia, więc tak. Znowu 3 grudnia wróci na chwilę i tak dalej. Tam padły rzeczywiście ważne nazwiska.
1: No
0: tam
1: właśnie, dlaczego padają nazwiska ludzi, no wydawać by się mogło odpowiedzialnych, chociażby jeden z profesorów, uwaga, Uniwersytetu Warszawskiego. To nie jest nazwisko jakieś tam, to jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego i profesor bardzo poważnego wydziału na owej uczelni.
0: Tak, tylko że tu są dwa aspekty, bo przez to, że myśmy nasz rynek pracy sfetyszyzował różnego rodzaju dyplomy, MBA było jakimś takim magicznym zaklęciem,
1: które miało... No bo to otwierało możliwość bycia członkiem Rady Nadzorczej.
0: Dokładnie tak, więc jeśli myśmy to sfetyszyzowali, to nic dziwnego, że pojawiły się odpowiednie na to procedury i różnego rodzaju poszukiwanie szarej strefy, żeby takie dyplomy na lewo bądź w sposób średnio legalny wręcz. Więc teraz, to też jest, są zawsze dwie strony medalu. I teraz oczywiście, że powinniśmy to wypalić do gołej ziemi. Absolutnie nie powinny być takie sytuacje mieć miejsca. A ci, którzy takie dyplomy uzyskali, powinni zostać napiętnowani i wskazać, bo oni z nauką nie mieli nic w tym przypadku wspólnego. No ale czy będziemy w stanie ze wszystkimi patologiami, bo to nie dotyczy tylko kolegium humanum. Poważne uczelnie mają problem z przyjmowanymi doktoratami, z przyjmowanymi magisteriami, które są w średniej jakości, teraz są pisane przez sztuczną inteligencję i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że coraz
1: bardziej...
0: Są
1: specjalne programy, które to wyłapują.
0: Ale też idzie średnio tak naprawdę. Było kilka przykładów obron doktorskich ostatnio nagłaśnianych, gdzie się jednak pojawiały jakieś zarzuty, że nie zostało to odpowiednio wyłapane. Ja mam tutaj na myśli, że jeśli chodzi o uczelnie, alma mater stoją przed bardzo poważnym wyzwaniem. Jak w XXI wieku

0: Sputnikowi sprostać, jeśli chodzi o wszystkie możliwości, które stoją w tej chwili przeszły na stronę studentów. I że te dyplomy, tak naprawdę ich wartość zaczyna się dramatycznie rozpływać. Zaczyna się tak naprawdę w tej wodzie rozpuszczać. Coraz mniej tak naprawdę posiadanie nawet już w tej chwili doktoratu zaczyna oznaczać, skoro można go zdobyć w taki sposób, czy kupić go sobie na jakiejś uczelni. I nie mam poczucia, że sprawa, zamknięcie sprawy
1: no, kolegium humanu to rozwiąże. W Polskim Radiu 24 tym tematem będziemy się zajmowali. Będziemy się zajmowali dewaluacją stopni naukowych, bo dzisiaj magister to... Nie brzmi już dumnie.
0: Tak, dzisiaj coraz mniej dumnie brzmi doktor tak naprawdę. Niektórzy uporczywie ten doktorat próbują uzyskać, ale tak naprawdę to coraz mniej daje, to coraz mniej prestiżu zaczyna zdobywać, a czasami staje się takim obiektem żartów, że rzeczywiście dzisiaj to doktorem może być każdy.
1: No i na sam koniec myślę sobie, że to warto powiedzieć. Daniel Obajtek, no i wniosek w sprawie... prezesa Daniela Obajtka.
0: Tak, myśmy zaczęli od Trybunału Konstytucyjnego i tego, że Donald Tusk przeszedł od słów do czynów. Zarząd NBP i ja wpisuję w ciąg pewnych zdarzeń.
1: Daniela Obajtka też?
0: Donald Tusk obiecał rozliczenia i że te rozliczenia się zaczną i że koniec delikatnego, łagodnego Tuska, że pora pokazać te wilcze oczy, jak to kiedyś prezes Kaczyński mówił. I myślę, że to jest kolejny element tych wilczych oczu. Ja znowu mam jeden problem, bo usłyszałem, że 25 lat więzienia mu grozi za ręczne sterowanie tymi cenami paliw i to jest zawsze ten element dla mnie niepokojąco ośmieszający to, że jeżeli rzeczywiście były nieprawidłowości, to posadźcie tego człowieka na ławie oskarżonych, przepraszam, i go rozliczcie, ale te 25 lat więzienia w sytuacji, kiedy kierowcy zabijający ludzi na ulicy dostają jakieś śmieszne wyroki, kiedy mordercy wychodzą po 10 latach i nagle słyszę, że Obajtek za to, że posterował ręcznie, ma dostać 25 lat więzienia, to jest jednak zabawne. Mimo wszystko ja odradzam Donaldowi Tuskowi, jak to mawiał klasyk, nie tą drogą.
1: No nie tą drogą, ale z drugiej strony, jeżeli pamiętamy o tym, że to na razie tu aktu oskarżenia nie ma, ale nad Danielem Obajtkiem wisi miecz Damoklesa wartości 1,5 miliarda przecież tak naprawdę.
0: Mówimy o tych pendrive'ach, które
1: nie,
0: tam...
1: Nie, no mówimy o tym paliwie, które zostało niekupione i tej spółce orlenowskiej.
0: Tak, tam rozdawano pendrive'y, tam nie, że były jakieś kody, tak, oczywiście tak.
1: No to wisi ten miecz Damoklesa i tam podobno prokuratura dzielnie nad tym pracuje.
0: Pytanie oczywiście, co z tego wyniknie, bo Daniel Obajtek na dwóch już chyba czy trzech konferencjach w tym temacie bronił się, że absolutnie to nie jego temat, to było w innej spółce, on nie miał świadomości, więc nie znajdą nic na niego, że zakładam, że on jest tutaj w tej akurat sprawie bardzo pewny siebie.
1: Uff, dzieje się. Dziękuję serdecznie. Paweł Królikowski, politolog, analityk, starał się podsumować najważniejsze wydarzenia.
0: Dziękuję.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraina wciąż może liczyć na Polskę. Donald Tusk zapewnił o tym w Brukseli Wołodymyra Zełenskiego. Nie milkną komentarze po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki zawetował dziś 3 kolejne ustawy. Trwa spór o Trybunał Konstytucyjny. Michał Berek zapewnia, że będzie on przywrócony obywatelom. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Donald Tusk spotkał się z Wołodymirem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Szef polskiego rządu złożył kondolencje ukraińskiemu prezydentowi w związku ze zmasowanymi atakami Rosji, przez które ucierpiało wielu cywilów. To niedopuszczalne, podkreślił premier. Chciałbym was zapewnić, tak jak powiedziałem publicznie tutaj w Brukseli, że Ukraina, jej naród i ty, drogi bracie, możecie na nas liczyć. Jesteśmy z wami. Nie ma żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby łagodzić sankcje wobec Rosji lub pozwalać na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. Jeśli chodzi o podejmowane decyzje, jestem absolutnie przekonany, że możecie liczyć nie tylko na mnie i Polskę, lecz także na całą Unię Europejską. Donald Tusk zapewnił, że ani Europa, ani Polska nie zaakceptują niczego, co mogłoby pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu wojny. Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie. Jesteśmy bardzo wdzięczni osobiście tobie, twojemu zespołowi, twojemu rządowi i wszystkim obywatelom Polski za to, że jesteście z nami w tej absolutnie barbarzyńskiej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Dziękujemy za wasze wsparcie. To bardzo ciężki czas.

0: Pakują nas nie tylko nocami i dniami, a paki trwają przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dziękujemy wszystkim Polakom za wasze wsparcie. Ukraiński przywódca podkreślił, że obrona jego kraju i stolicy przed zmasowanymi atakami jest aktualnie bardzo trudna. Donald Tusk przestrzegł na szczycie w Brukseli przed cięciami w unijnym budżecie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poznała szczegóły wystąpienia szefa naszego rządu za zamkniętymi drzwiami. Premier powiedział, że ważne jest, by oprócz pieniędzy na rozwój regionów i rolnictwa mieć także dużą pulę na obronność. Zastrzegł także, że Polska nie może zgodzić się na finansowanie unijnego budżetu z przychodów z systemu opłat za emisję CO2. Zrobię wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął funkcjonować, tak zadeklarował na antenie TVP Info Maciej Berek. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma nadzieję, że instytucje uda się przywrócić obywatelom, ale przy pomocy narzędzi prawnych.
1: Na dzisiaj ruch jest jeszcze po stronie sędziego Świączkowskiego. On powinien zwołać zgromadzenie ogólne. Powinno się to odbyć z udziałem wszystkich sędziów. Jeśli się tak nie będzie działo, będziemy podejmowali kolejne kroki wynikające z przepisów, które zostały uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość poprzedniej kadencji.
0: Po wczorajszym zaprzysiężeniu w Sejmie tłum próbował uniemożliwić Maciejowi Berkowi wejście do budynku Trybunału. Skończyło się szarpaniną z policjantami. Prezydent odmówił podpisania kolejnych 3 ustaw. To bardzo niedobre weta, mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Posłanka skrytykowała przede wszystkim zawetowanie nowelizacji kodeksu wyborczego. Wprowadzałaby ona coroczne ustalanie liczby mandatów poselskich w okręgach wyborczych.
2: I na przykład w Warszawie na mandat trzeba zdobyć dużo więcej głosów niż na przykład w Kielcach. Ta nasza nowela zakładała bardzo obiektywne wskaźniki, to znaczy na podstawie danych z GUS-u Państwowa Komisja Wyborcza aktualizowałaby po prostu liczbę mandatów w poszczególnych okręgach.
0: 2 pozostałe zawetowane ustawy dotyczą reklam politycznych oraz wykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. Ciągnik przygniótł 2 nastolatków w Ostrowie Świeckim niedaleko Chełmna, mówi Polskiemu Radiu Agnieszka Stankiewicz z chełmińskiej policji.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym 17-latek, przewożąc pasażera w wieku 13 lat, jechał po wale przeciwpowodziowym, stracił na chwilę obecną z niewyjaśnionych przyczyn panowanie nad kierownicą i spadł z tego wału.
0: Śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Nie będzie tymczasowego aresztu dla właściciela zoo w Łącznej. Sąd rejonowy w Wałbrzychu nie zgodził się z wnioskiem prokuratury. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 5 osób. Śledczy wzięli zoo pod lupę po sygnałach od organizacji pozarządowych. Według prokuratury zaniedbania miały dotyczyć ponad 560 zwierząt. Teren jest teraz pilnowany przez całą dobę, mówi młodszy inspektor Oktawiusz Cieślik z wałbrzyskiej policji.
4: 24 godziny na dobę, na chwilę obecną, na terenie zoo, jak i przed samym zoo, jest bezpiecznie.
0: Część zwierząt z prywatnego ogrodu zoologicznego w Łącznej już wywieziono. Trafiły one do placówek m.in. w Holandii i Belgii. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału tenisowego WTA w Wuhanie. W spotkaniu 3 rundy Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz. Jej następną rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. Były trener Marty Domachowskiej, Paweł Ostrowski, podkreśla wszechstronność Chwalińskiej.
5: Czucie piłki, jakie posiada, swoboda, talent, oczywiście jeżeli to wszystko gra jak z nastawieniem, z psychiką, co w tej chwili obserwujemy, że coraz bardziej się odblokowuje.
0: A co ciekawe, w walce o półfinał w Wuhanie zobaczymy też Igę Świątek.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami zimna noc, od 1 stopnia na wschodzie, przez 3 w centrum, do 6 na zachodzie. Jutro parasole przydadzą się na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze bez deszczu. 11 stopni będzie w Lublinie i Rzeszowie, 13 w Warszawie i Olsztynie, a 16 w Opolu i Zielonej Górze.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Na zegarze już jest 6 minut po godzinie 22. Po wydarzeniach w polskich szkołach zapada bardzo często pytanie dlaczego. Dlaczego 10-latek uderza w głowę dziewczynki toporkiem? Dlaczego 14-latek morduje woźną? Dlaczego dochodzi do tak okropnych

0: i straszliwych aktów agresji. Odpowiedzi na te pytania są rzeczywiście bardzo trudne i my staramy się jednak odpowiedzieć na te pytania. I właśnie o tym jest kolejny materiał.
1: Więcej niż kryminał.
2: Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, witam Państwa i zapowiadam całą serię programów niezwykle aktualnych, ale są tematy ważne i ważniejsze. I tym najważniejszym jest to, co nas spotkało w ostatnich tygodniach, o tym całym wysypie ataków w szkołach, a także poza szkołami z udziałem ostrych narzędzi. Naszym gościem jest pani Mariola Pietroń-Rateńska.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Malarka, psycholożka, coacherka, terapeutka, wykładowczyni akademicka, arte terapeutka, czyli domyślam się, że chodzi o pani dwie specjalności, o malarstwo i o psychologię. I
3: takie jest połączenie sztuki, świadome wykorzystanie metod, narzędzi sztuki w procesach terapeutycznych.
2: Zacznijmy od tego, że rok 2025 w statystykach jeszcze do października, do tego fatalnego ostatniego tygodnia, niczym nie różnił się od roku 2026. Były jakieś ataki, były incydenty w szkołach, natomiast ten wysyp nastąpił no, jakieś 10 dni temu. To wszystko miało się skumulować w tym mitycznym, krwawym piątku 9 października. Zapytam się, tak jak jest to w takim klasyku Facebooka, internetu, przypadek? Nie sądzę.
3: Myślę, że tutaj kilka różnych czynników mogło się nałożyć. I kwestia wejścia w rok szkolny, czyli napięcia związane z kontaktami społecznymi. Tutaj mówię o tych sprawcach, którzy no, są nieletni w procesie edukacyjnym, ale też i kwestie, myślę, pogodowe. Osoby, które mają trudności natury emocjonalnej, trudności psychiczne, gorzej radzą sobie z napięciami.
2: Ale to wtedy statystycznie ten październik, czy przełom września i października w każdym roku musiałby być taki niedobry. No w szkołach młodzież musiałaby się młócić na przerwach non-stop, żeby dojść do takiej kumulacji, która kończy się atakiem nożownika.
3: To prawda, to kalendarzowo powinno być trochę później ewentualnie.
2: Oczywiście są dwie koncepcje. Pierwsza, takie zdziczenie wywołane przez gry komputerowe, filmy, popkulturę, która zachęca do agresji, która pokazuje od prostych kreskówek aż po filmy dla publiczności dorosłej, kinowej, w której no, krew się leje i nawet pewno wśród niektórych młodych ludzi zatraca się już taka granica między na przykład groteską Tarantino, czy też może jest to kwestia tego, że mamy jednak jakieś wzmożenie w sieci, które jest powodowane przez rosyjskie boty, przez wywoływanie takiej nerwowej, frustrującej atmosfery.
3: Tutaj można było podać kilka różnych powodów. Faktycznie, jeśli chodzi o gry, szczególnie gry, które są używane przez dzieci, młodzież, nieadekwatnie do wieku, gdzie wielokrotnie przechodzą tak, procesy związane z eliminacją, śmiercaniem ludzi, tak, pewnego rodzaju wręcz automatyzm się pojawia. Może być taka sytuacja, w której po prostu taka osoba, która jest niedojrzała, ma, dosłownie mówiąc, układ nerwowy, mózg niedojrzały, niewykształcony do końca, nie będzie w stanie nie tyle rozróżnić, co nie będzie w stanie wyhamować działania, które się zacznie.
2: To pani tutaj zaserwowała bardzo mocną piłkę, ja wykonuję return. W moich latach dziecięcych myśmy się trochę okładali kijami po głowach, myśmy się mordowali w czterech pancernych w klosach, strzelaliśmy do siebie pa, trup, nawet się bawiliśmy w egzekucję, przyznam, ale nikt nikogo nie dźgał nożem, nie było takich przypadków, a więc była jakaś ta potrzeba rozładowania takiej nie mieliśmy gier komputerowych, no, bawiliśmy się całkowicie analogowo.
3: I to jest bardzo ważne, bo powiedział pan wielokrotnie, myśmy, odwołuje się pan do grupy, bo była kwestia przynależności do konkretnej grupy, poczucia ważności w tej grupie. Zabawa, patrząc z boku, no może nie była bardzo

0: bym powiedziała, wyszukana. Ja sama pamiętam ze swojego dzieciństwa, kiedy bawiłam się dokładnie ze swoimi kolegami z podwórka. Robiliśmy broń z drewna, było to tak jak pan powiedział. Kłótnie dotyczyły tego, czy ten ktoś został trafiony, czy nie trafiony. Tutaj pokazujemy znaczenie grupy i przynależności do grupy, posiadania w niej miejsca, bo przynależność do grupy powoduje, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Mamy XXI wiek, ale tak naprawdę jesteśmy dalej na etapie jaskiniowców, ponieważ wtedy, żeby człowiek przeżył, musiał mieć tą przynależność, musiał być w konkretnej ekipie, że gdyby cokolwiek się zadziało, to ta grupa dawała jedzenie, przynosiła wodę i chroniła przed dzikimi zwierzętami.
1: Czyli taką grupę jaskiniowców można byłoby sobie zrekonstruować w ten sposób. Ilu nas jest potrzebnych, żeby utłuc jednego mamuta?
0: Tak. Margaret Mead pięknie powiedziała, odpowiedziała na zadane jej pytanie. Od kiedy datujemy istnienie cywilizacji człowieka? Ona powiedziała dokładnie taką rzecz. Wtedy, kiedy znaleziono szczątki praojca czy pramatki ze zrośniętą kością udową. Bo to znaczyło, że ten człowiek był zaopiekowany. I my dalej mamy w sobie ten głęboki lęk, że jeżeli jesteśmy wyrzucani poza grupę, skazani kiedyś na banicję, to my giniemy. I z badań, z obserwacji młodzieży, dzieci w wieku szkolnym, te osoby, które są alienowane, doświadczają tak ogromnego cierpienia, które można porównać z bólem fizycznym.
1: To w takim razie ci outsiderzy, ci niechciani, ci pogardzani tworzą własne grupy.
0: Tak, i im się wydaje, że przynależą do tej grupy, że ta grupa daje im no właśnie to poczucie bezpieczeństwa, poczucie ważności, uważności i tak dalej. Tak funkcjonują społeczeństwa.
1: I to się kończy tym, że się umieszcza kamerkę na hełmie
0: to
1: i
0: się może idzie się w tym, to się może tym skończyć, bo ten ktoś, jeżeli dostanie dużo uwagi na początku, właśnie jest ważny, jest wysłuchany, nawet w tych swoich frustracjach. Później za wszelką cenę nie chce stracić miejsca w tej konkretnej grupie, więc będzie wykonywać konkretne nakazy, polecenia, sugestie.
1: To teraz nam się to wszystko zaczyna kumulować. Z jednej strony mamy gry, kult agresji, który jest wywołany przez różnego rodzaju zabawy sieciowe. Z drugiej strony mamy problem odrzucenia, a potem jakieś wodzostwo, które tych odrzuconych skupia i kanalizuje tą niechęć, frustrację i wyuczoną przez gry agresję.
0: Klasyczne mechanizmy manipulacji. Gdyby się temu przyjrzeć, przecież w taki sam sposób postępował Hitler, gdzie najpierw podjudzał poczucie frustracji.
1: Czyli tutaj jednak dochodzimy do tego, co się pisze i powtarza, że za tym mogą stać, przepraszam za takie określenie, ale idę w kierunku języka internetu, no, ruskie trolle.
0: Ciężko mi powiedzieć, czy stoją, natomiast myślę, że taka grupa jest łatwym celem. Mówię o tej grupie niezaopiekowanej, tych dzieciaków, które wypadają gdzieś poza nawias systemu, poza konkretne zaopiekowanie instytucjonalne, czy też rodzicielskie.
1: Mówimy o takich ludziach młodych, którzy są odrzuceni, niechciani, są jakimiś outsiderami. Tutaj mieliśmy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy byli nękani, bici przez rodziców. A z drugiej strony możemy mieć tych porządnych, tych uładzonych, fajnych, miłych, którzy właśnie tworzą tych odrzuconych, którzy w taki grzeczny sposób, ale jednak okrutny, tworzą tych outsiderów, a z drugiej strony sami też są poddani mobbingowi, bo na przykład masz być lepszy, masz zrobić karierę, masz wygrywać, a z drugiej strony nie spocić się przy tym, bo jak się spocisz, to ja pójdę do nauczyciela i go oduczę tego nękania i nacisku i zmuszania cię do pracowitości. Od tego, czy jesteś pracowity, czy nie, to decyduję ja, twoja matka, twój ojciec.
0: mówimy tutaj o bardzo różnych kwestiach. Ten wizerunek zewnętrzny uładzonego człowieka, grzecznego, funkcjonującego absolutnie z normami społecznymi, często to

0: może być tylko, bym powiedziała, jakiś rodzaj właśnie manipulacji, stworzenia tak zwanej persony, czyli kogoś, kto w społeczeństwie ma konkretnie budzić jakieś emocje, ma mieć konkretny odbiór. Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, co tam jest w środku. Jeżeli funkcjonuje taka osoba w środowisku dużych nacisków, czyli ma realizować cudze pomysły, cudze w tym wypadku mówię o rodzicach wysoko ustawiających poprzeczkę, no bo przecież dziecko jest wizytówką rodziny. Mało tego, no dziecko często jest jakby przedłużeniem, tak, idei fix konkretnego rodzica. Więc jeżeli takie dziecko nie ma przestrzeni na swój indywidualizm, na realizację swoich potrzeb, a jest jedynie produktem, jest traktowane przedmiotowo, to bardzo często idzie to w tym kierunku właśnie pewnego rodzaju odwetowości i tego działania w białych rękawiczkach.
1: Czyli to są tacy rodzice, którzy mają dziecko trochę jak sportową limuzynę, duszą, ma jechać 200 na godzinę, ale gdyby pan nauczyciel pobrudził lakier pyłem albo nie daj Boże zadrapał zderzak, to już jest wielki skandal.
0: Tak jest. To są ci rodzice, którzy nie przyjmują informacji, że ich dziecko mogło coś zrobić niewłaściwego, bądź też, że mają dać wsparcie swojemu dziecku, bo na przykład w jakimś obszarze sobie nie radzi. To jest absolutnie zapieranie, bo to jest ujma na honorze. Ale rzeczywiście, ale to, przepraszam bardzo, pan jest, czy też pani od tego, ażeby odpowiednio wychowywać. To, dlaczego tak pani nie realizuje swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, ustaw i tak dalej? To ja tutaj mogę przytoczyć wiele różnych przypadków, gdzie na przykład uczniowie potrafili powiedzieć do nauczyciela czy nauczycielki: ale to dlatego, że ja jestem w tej szkole, to pan czy pani ma pracę. A mój tatuś i mamusia, płacąc podatki, jest pana pracodawcą.
1: Bardzo często jest taki znak równości między tym, co dzieje się we Francji, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, ale mam wrażenie, że tamte ataki nożownicze, tamte bójki z udziałem ostrych narzędzi są to po prostu wojny gangów, czyli przekładając na język polskiej zbrodni, to jest coś, co się rozgrywa w mikrokosmosie krakowskim, czyli pojedynki trzech klubów z udziałem maczet, noży.
0: Często też wynikające chociażby z wiary, tak, też z biznesu, też kwestie związane z jakimś poczuciem honoru, bądź też utraty honoru przez daną grupę. To jakby mamy troszeczkę faktycznie inny kontekst.
1: Co dalej? Co z tym robić? Bo nieuchronność kary, myślałem sobie o tym i przypomniałem sobie, że teraz mamy dwa głośne procesy o morderstwa drogowe, o zabójstwa na drodze ekspresowej, o zabójstwo na trasie łazienkowskiej w Warszawie. I w momencie, kiedy te procesy finiszują, kiedy jest o tym głośno, kiedy zaostrza się prawo, jakiś typ jedzie 270 na godzinę i zabija kolejną osobę i jest jeszcze dopingowany przez swojego pasażera. Czy można zatem wierzyć w nieuchronność kary, w strach przed karą, w jakiś sufit, który boi się przebić przestępca?
0: No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie, bardzo szokujące, bo jeżeli ktoś jedzie z taką prędkością, wiadomo, że jest po prostu potencjalnym zabójcą. W sieci faktycznie jest masę dyskusji właśnie, w jaki sposób powinien być ten człowiek potraktowany. No i są kibice, którzy twierdzą, że no przecież to nie była zbrodnia. Powiem tak, w głowie mi się nie mieści, że
1: nawet jest partia polityczna, która dopinguje do tego rodzaju zachowań, bo to jest wolnościowe. Można pędzić, jechać się ma, się jedzie, a potem mamy kolejną sprawę, czyli pana mecenasa, który mówi, że zderzył się z trumną na kółkach.
0: Mhm. Anarchia nigdy się nie sprawdziła i myślę, że się nie sprawdzi, dlatego potrzebujemy tych regulacji wszystkich prawnych. I ja chcę wierzyć, że nieuchronność kary jednak będzie. A na ile będzie skuteczna dla tych osób, które ewentualnie będą rozpatrywać podjęcie konkretnych działań, chociaż

0: żeby jazdy z tak dużą prędkością, no to już jest następny element. Kwestia, myślę, edukacji i internalizacji wartości.
1: I tu mamy taki pomost między tymi dorosłymi wariatami, którzy nie dbają o swoich pasażerów, o innych użytkowników dróg, o pieszych, i młodymi ludźmi. Bo rodzice kupują młodym ludziom niecertyfikowane maszyny do rozwijania dużych prędkości, które się nie kwalifikują ani do jazdy po chodniku, ani do jazdy po drodze.
0: Bądź też...
1: I odbierane jest to jako nękanie dzieci, które chcą sobie pojeździć 80 na godzinę, gdzie bądź na elektrycznym rowerze.
0: Tak, albo na przykład quady, i rodzice są bardzo dumni, że dziecko tak wspaniale sobie radzi na terenach, jakichś wertepach leśnych, a to, że się zroluje, że stanowi, tak, czyli oderwie się od płaszczyzny i będzie dachować, mówiąc wprost, chociaż ten sprzęt nie ma dachu, to jakby inna zupełnie kwestia, nie? Sami stwarzamy zagrożenie, mało tego, swoim zachowaniem, niejednokrotnie, drodzy rodzice, podważamy wartości, podważamy zasady, które chronią społeczeństwo. Bo jeżeli sobie popatrzymy na taką sytuację, jedzie mama z dzieckiem autobusem, ma skasować bilet. Dziecko uwielbia tę konkretną czynność, więc mówi: mamusiu, to ten kasujemy, dasz mi do skasowania ten bilet? Nie, nie, dziecko, my tylko jeden przystanek, to się nie opłaca. No czego my uczymy? Właśnie tego relatywizmu. Właśnie takiego umniejszania, od tego się zaczyna.
1: No dobrze, to dochodzimy teraz trochę jednak do polityki, nawet do grubej polityki. Ktoś w sieci z innymi osobami rozmawia o zamachu na premiera i na ministra obrony. Ta osoba zostaje schwytana. I tu też zaczyna się chyba relatywizm. A co to takiego było? A może on sobie żartował? A może on wcale nie chciał? A może on tak planował, że nie planował?
0: Tak, może przecież był jedynie on, tak sfrustrowany, nie?
1: Przecież on tylko jeden przystanek. On nie chciał kasować tego biletu tak do końca.
0: Powiem tak. To jest bardzo ciekawe, że teraz zastanawiamy się nad wprowadzeniem różnego typu ograniczeń.
1: Zniszczymy
0: tak dalej.
1: Życie takiemu człowiekowi, który chciał sobie pożartować.
0: A co jeżeli za tym pójdzie dalsze działanie? Jeżeli ten punkt stanie się inspiracją do jakichś konkretnych kroków, no to trochę idziemy w kierunku raportu mniejszości, doskonałego filmu z Tomem Cruise'em. No i właśnie, wchodzimy na kwestię etyki.
1: Proszę Państwa, pamiętajmy o kasowaniu biletu, pamiętajmy o tym, że z małych takich fragmencików naszego życia może powstać duża, całkiem groźna układanka.
0: Tak jest. To, co jest ciekawe, zobaczcie Państwo, że w większości tymi osobami atakującymi są osoby płci męskiej. To jest raz. Faktycznie jest większa impulsywność, tak? Bardziej to działanie w kierunku wyrażenia często na tu i teraz takich silnych emocji. Przyjrzyjmy się naszym klasom, naszym grupom, z którymi pracujemy. Jakie mamy tam dzieciaki? Czy nikt nam nie wypada tak poza grupę? Czy nie staje się dla nas niewidoczny? Bo jeżeli tak jest, to znaczy, że to jest ta osoba, którą musimy się zająć. Nie dlatego, że ona potencjalnie może stać się sprawcą, ale dlatego, że to jest osoba, która potrzebuje naszej pomocy i naszej uważności. Żeby później nie miała na przykład trudności natury emocjonalnej, stanów lękowych, depresyjnych itd. Edukacja i tak naprawdę zaczyna się faktycznie od domu. Szkoła jest instytucją współpracującą, współtowarzyszącą w procesie wychowania. Ale mimo wszystko jakby tutaj dom jest tym głównym miejscem, gdzie rodzina powinna dawać konkretne wartości, wzmacniać, zauważać potrzeby. Wtedy, kiedy ta rodzina jest niewydolna, wkraczają instytucje.
1: Ha, i tu znowu dochodzimy do relatywizmu, znowu dochodzimy do tego szachcic na zagrodzie równy wojewodzie, tej słynnej sytuacji, w której

rzeczniczka praw dziecka widzi na ulicy matkę bijącą dziecko i wyzywającą od najgorszych. I ona interweniuje. I co?

0: finale do wojny światów, do wojny światopoglądów, do wojny różnych racji.
1: Tak jest, no. Natomiast naprawdę, kiedy szanujemy drugiego człowieka, kiedy właśnie dbamy o jego dobro, niejednokrotnie, nawet wychodząc z własnej strefy komfortu. Ja pamiętam taką sytuację z mojego bloku, w którym mieszkałam pewnego razu, gdzie była awantura. Słyszałam na z klatki wydobywające się różne dziwne dźwięki, krzyki i tak dalej. Wezwałam policję. Inna osoba mi mówiła, ale po co, przecież za chwilę się dogadają. No nie, może się dogadają, a może się nie dogadają. Więc proszę sobie wyobrazić, przyjechała policja i co się okazało, że tam jedna z osób uczestnicząca w awanturze doznała bardzo poważnej rany, uszkodzenia którejś z tętnic. I gdyby nie ten telefon mój i wezwanie służb, to człowiek prawdopodobnie straciłby rękę. My mamy reagować na konkretne zachowania, na niewłaściwe zachowania w komunikacji miejskiej, w miejscach innych publicznych. Wtedy, kiedy słyszymy, że coś się dzieje niepokojącego przez ścianę, albo też wtedy, kiedy długo niczego nie słyszymy i nie widzimy tego sąsiada czy sąsiadki itd., to powinno w nas budzić jakiś rodzaj niepokoju.
0: I to jest chyba, proszę Państwa, najlepsza puenta do naszej rozmowy o ostatnich atakach, o tej fali przemocy w szkołach i nie tylko w szkołach, o której rozmawiałem z panią Mariolą Pietroń-Ratyńską, psycholożką, coacherką, terapeutką, a także malarką. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja nazywam się Grzegorz Kalinowski. Program to Więcej niż Kryminał. Zapraszam za tydzień.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Autopromocja.
3: W najbliższej turbohistorii powrócimy do tematu 90. rocznicy wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. Opowiemy o szansach Republiki, dzielących ją wewnętrznych konfliktach, dwuznacznej roli Moskwy i wiernych sojusznikach generała Franco. Naszym gościem będzie historyk dr Marcin Mleczak. Turbohistoria już jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 22.30. Kamil Olak, zapraszam. Prokuratura może złożyć wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu. Śledztwo dotyczy nielegalnego manipulowania składami orzekającymi i niedopuszczenia do orzekania grupy sędziów wybranych przez Sejm. Uchylić immunitet prezesa może wyłącznie Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Sędzia Trybunału Magdalena Będkowska mówi, że prezes Święczkowski powinien wykazać się odwagą i zwołać zgromadzenie ogólne we własnej sprawie.
5: Przepisy są tak skonstruowane, że zgromadzenia ogólne, niezależnie od tematów porządku obrad, zwołuje zawsze prezes Trybunału. Ale proszę pamiętać, że pan prezes Święczkowski wykazał się dużą odwagą, ponieważ bodajże w ubiegłym roku został skierowany wniosek o uchylenie mu immunitetu i on takie zgromadzenie ogólne zwołał.
4: Prezes Trybunału nie może głosować nad własnym immunitetem. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że wczorajsze ślubowanie w Sejmie sędziego Macieja Berka nosi znamiona zamachu stanu i złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura chce 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata dla biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Dziś wygłoszono mowy końcowe w procesie, w którym biskup jest oskarżony o to, że zbyt późno powiadomił organy ścigania o dwóch podległych mu księżach pedofilach. Biskup Jerz do winy się nie przyznaje. Nie można karać go za grzechy całego kościoła, tłumaczy mecenaska Paulina Majtkowska.
6: Na ławie oskarżonych nie siedzi kościół. Prawo karne zna odpowiedzialność za własny czyn. Dlatego w tej sprawie, jak czyni to prokuratura, nie wystarczy powiedzieć biskup powinien był wiedzieć. I nie możemy mówić biskup powinien zrobić był więcej. Trzeba wykazać, że biskup posiadał wiarygodną wiadomość i że miał świadomość obowiązku denuncjacji i że świadomie postanowił tego obowiązku nie wykonać.
4: Wyrok w procesie pierwszym tak wysoko postawionego i urzędującego biskupa zostanie ogłoszony za

0: dwa tygodnie. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe pozwala na uratowanie życia wielu pacjentów, którzy cierpią na nowotwory, choroby neurologiczne i przewlekłe. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Wprowadzenie takiego sposobu żywienia było przełomowe, przypomina chirurg profesor Zbigniew Lorenz.
1: Dzięki leczeniu żywieniowemu, czy dojelitowemu, czy pozajelitowemu, w zależności od tego, na jakie schorzenia chory cierpi, jesteśmy w stanie utrzymać przy życiu przez długie lata, czasem do końca naturalnego biegu choroby pacjenta, który nie mógłby się bez tego leczenia obejść.
0: Żywienie dojelitowe polega na dostarczaniu preparatów odżywczych bezpośrednio do przewodu pokarmowego. Żywienie pozajelitowe opiera się na podaniu składników odżywczych dożylnie, gdy przewód pokarmowy nie funkcjonuje.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Minęła 22:34. Na pewno znają Państwo Teatr Lalek. Będąc dziećmi, nieraz oglądaliście marionetki i pacynki. No i znakomite spektakle dla dzieci. No a co się dzieje, kiedy Teatr Lalek jest dla dorosłych? No właśnie, o tym już za chwilę.
4: Powtórka programu. Ogrody sztuki.
5: Maja Kluczyńska, witam Państwa. Wraz ze mną pan Marek B. Chodaczyński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Proszę Państwa, tajemniczo, tajemniczo jesiennie, ale dzisiaj, jak Państwo za chwilę się zorientują, będziemy niemal przez wszystkie przypadki odmieniali słowo lalka. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem i filmu fabularnego, i serialu telewizyjnego, i spektaklu, i to słowo też na ustach niemalże wszystkich staje się takim hasłem, które pobudza dyskusje, różne tezy są wygłaszane, każdy ma jakieś zdanie na ten temat i dobrze. Ja jednak na początku naszej audycji nawiążę do chyba takiego najsłynniejszego, najczęściej cytowanego zdania z lalki Bolesława Prusa, refleksji Ignacego Rzeckiego o marionetkach. Marionetki, wszystko marionetki. I w związku z tym pan Marek B. Chodaczyński, dyrektor generalny Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych, Lalka też człowiek, tak w skrócie panie dyrektorze.
6: Bardzo proszę.
5: Chcę prosić pana o takie słowo, które łączy się bardzo z tą marionetką, z tym określeniem lalki, określenie jednego z gatunków, z rodzaju lalek w teatrze lalkarskim.
6: To po pierwsze, Rzecki myślę, że używał tego w taki lekko pejoratywny sposób, to znaczy marionetka, lalka, czyli przedmiot bezwolny, animowany, czyli poruszany przez kogoś. A propos poruszany, teraz obecnie nazywa się to aktor-lalkarz albo lalkarz. Kiedyś nazywało się to ruszacz. Taki chyba najbardziej znany lalkarz poprzez telewizję ubiegłego tysiąclecia, Jan Wilkowski, miał w legitymacji służbowej wpisane ruszacz.
5: Nie bywało.
6: A nie aktor-lalkarz. Natomiast wracając do marionetek i do lalek, skąd w ogóle takie określenie przez Rzeckiego? Otóż w języku polskim nie ma specjalnego określenia na lalkę teatralną. W innych językach jest puppet na przykład, natomiast w języku polskim nie ma. Stąd, co później możemy wrócić do tego wątku, stąd w Polsce lalka kojarzy się z teatrem dla dzieci.
5: No właśnie,
6: na całym świecie, teatr lalek jest po prostu pewnym gatunkiem sztuki, jakby odrębną, zgadza się, niszą teatralną, jednak tak, chociaż ostatnio coraz częściej w tak zwanych normalnych, w cudzysłowie, teatrach coraz częściej używa się form animowanych, czyli ożywianych, mówiąc po polsku. Wracając do marionetki jako gatunku, są jak gdyby takie podstawowe, klasyczne lalki jak jawajka, czyli taka lalka poruszana ma

0: takie druty, nazywają się to czympurity, do rączek i główkę na gapicie prawidłowo, w języku potocznym gabicie, może poruszać głową. Jest pacynka, czyli lalka rękawiczkowa, marionetki, i to też są różne marionetki, bo są marionetki poruszane na niciach, tak zwana marionetka belgijska, są marionetki poruszane takim drutem od góry, to są marionetki sycylijskie, ważące około 20 kg, mające 1,20 m wzrostu, mniej więcej zawsze, najbardziej znane z obrazowania wojen dawnych, wojen świętych. Są też lalki cieniowe, ale my obecnie w Teatrze Lalek szeroko rozumianym tak naprawdę każdą formę plastyczną, znaczy to niekoniecznie musi być wytwór artysty, bo to może być kamień. My w naszym stowarzyszeniu, w naszym teatrze, Unia Teatr Niemożliwy, mieliśmy spektakl obecnie, który jest eksponatem w Muzeum Teatralnym zresztą. Graliśmy ponad 20 lat w całej Europie i innych kontynentach. Nazywało to się Toporland Suita bez słów na tektury i kontrabas, gdzie lalką był ruląd tektury falistej mający 2,20 wysokości, a 50 metrów bieżących długości. I to też była lalka, która w zależności od sposobu poruszania, tempa, przewijania rulonu, oświetlenia z różnych stron, zaczynała ożywiać. Animacja, czyli ożywianie, też poruszanie, stąd ruszacz, wracając już do początku mojego zdania.
1: Panie dyrektorze, 20. Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych, Lalka też Człowiek, 20. Z perspektywy czasu lalki zmieniły się, struktura, jeśli chodzi o materiały, z których są wykonane. W ogrodach sztuki zawsze nawiązujemy do natury, do historii. Jak to się zmieniło z perspektywy czasu?
0: Powiem tak, znaczy lalki może się nie zmieniają, natomiast zmienia się wrażliwość artystów i zmieniają się inspiracje artystów. Kiedyś rzeczywiście, przecież pamiętajmy o tym, że tak naprawdę o początkach w ogóle teatru można mówić może od paleolitu, i tak naprawdę każdy przedmiot, który poprzez człowieka został poruszany i nadawano pewne znaczenie, że zaczął być, my w teatrze mówimy, osobą dramatu, tak, postacią, no to była lalka. Tak. Czyli to mógł być kamień, to mogła być kość, to mógł być kawałek drewna.
1: Który został uczłowieczony,
0: który po prostu został, który my zaczynamy wierzyć, że on żyje, że on ma swoją duszę, że on wie, że on przedstawia coś. Mhm. To jest lalka, czyli nie rekwizyt, który jest noszony jak szabla przy boku, tylko drzewo, które na przykład mówi do kogoś, wieszczy coś albo ostrzega. I to są lalki. Wracając do pani pytania, czyli lalki właściwie się nie tyle zmieniają, bo to w zależności od postępu cywilizacyjnego, obojętne czy to jest rzeźba rzeźbiona przez artystę, czy to jest drukarka 3D, którą też zaprojektował ktoś w jakimś... Najczęściej my lubimy patrzeć na dzieła sztuki jako takie rzeczy jednorazowe. Raczej lalki, które są sprzedawane w Ikei, nie traktujemy jako dzieła sztuki, chociaż też to jest sztuka, tylko jest sztuka użytkowa. Ale w teatrze tego raczej nie lubimy. Czy się zmieniły? Zmieniły się, jak powiedziałem, w ramach postępu technologii. Hologramy, które są używane. Też teatr zaczyna być zupełnie... zaczyna przekraczać też pewne granice, a może nie tyle przekraczać, ile łączyć się ze sztuką filmu, bo mappingi, czyli filmy puszczane na obiekty architektoniczne, no właściwie są już filmami, no ale też mają początki w teatrze, ponieważ bardzo często tam są po prostu filmowane animacje lalek i później powiększane, rzucane przez rzutnik. Także te granice się coraz bardziej zacierają, no i tak to jest. Ale chciałbym wrócić do, dlaczego lalka, dlaczego się kojarzy w Polsce z teatrem lalek dla dzieci.
1: No to jest stereotyp.
0: Po pierwsze dlatego, że jak powiedziałem, samo słowo lalka jest jakby podświadomie przypisywana światu dziecka. Ale dlatego, że jakoś w Polsce nie powstało określenie opisujące lalkę teatralną. Teraz są próby. Halina Waszkiel preferuje nazwę animant, czyli ktoś poruszany, ktoś ożywiany.

0: według mnie to jest trochę niezręczne określenie, nie wiem, czy się przyjmie. Skąd to się bierze? W Polsce nie było tak naprawdę tradycji lalkarzy. Takie jak były we Włoszech, jak były we Francji, jak były w Anglii. Mówię o Pancho, o Pulcinelli, etc., etc. Tylko, że to jest jedna noga jak gdyby. A druga noga, może właśnie taka bardziej proteza zastępująca nogę, to jest fakt, że w 1947 roku, czyli po tym jak zaczęły być kraje demoludów tak bardzo już mocno wszczepione, wbetonowane w naszą rzeczywistość, powstał taki ukaz, taki dekret, że Teatr Lalek ma być teatrem dla dzieci. Nie wolno było robić Teatru Lalek dla dorosłych. Był zakaz. Dlaczego? Dlatego, że sztuka miała być w formie narodowa, w formie, a socjalistyczna w treści. Więc umyślono sobie wtedy, że poprzez Teatr Lalek będą uświadamiać, można by było bardziej powiedzieć, udoktrynawiać dzieci. Wdrukowywać pewnego. No i były całkiem fajnie w ogóle napisane sztuki typu Zielony Mosteczek, który tam bardzo, bardzo kułaków krytykowali. Ale to było takie próba wejścia w psychikę człowieka już od małego dziecka i dlatego to było zaprojektowane, że ma wdrukowywać to się dziecku od zarania jego świadomości. Tak to sobie wtedy umyślono i to rzeczywiście w tych krajach domoludów powstały według tych różnych nakazów bardzo dużo teatrów lalek państwowych, czy tam teraz nazywamy samorządowych, i one przetrwały do dzisiaj. I gdzieś tam sił tradycji, że no tyle pięknych spektakli powstało, bo to, że coś jest nakazowe, że tylko dla dziecka, nie, oznacza, nie wyklucza tego, nie, że to był chłam. To nie były chałtury, to były naprawdę rzetelnie robione spektakle, ponieważ były wtedy większe pieniądze, były to bardzo często spektakle polegające na pięknych inscenizacjach, no w ogóle
1: działa jak na tamte czasy, na emocje,
0: nie było czego innego, nie było hologramów, nie było telewizji, nie było mappingów, nie było sztucznej inteligencji, to wszystko wymyślali ludzie, wszystko wymyślali scenografowie, reżyserzy, aktorzy, muzycy wreszcie. Ja przypominam, że taki na przykład Penderecki zaczynał od Teatru Lalek i to jak gdyby wrosło, że Teatr Lalek jest dla dzieci.
1: I natomiast ten świat analogowy tak został jakby, prawda?
0: Tak to mniej więcej zostało wdrukowane. Natomiast tak ja studiując w Białymstoku na Wydziale Reżyserii Teatru Lalek, ja już byłem bardzo dużym chłopcem, jak zaczynałem studiować reżyserię, bo miałem 30 parę lat, ponieważ początki moje były jako pracownika technicznego Teatru Lalka w Warszawie, zresztą byłem brygadierem sceny i dzięki mojej miłości kazała mi studiować, więc poszedłem na studia, ale przyglądając się przedtem, sobie pomyślałem, kurczę, no przecież ten Teatr Lalek to jest język sztuki, innej sztuki. I postanowiłem robić dla dorosłych i przez całe studia słyszałem, panie Marku, dla dzieci, dla dzieci. No i się buntowałem, jak to każdy, nawet podstarzały student. Spotkałem kilka osób też, które też miały tego po kokardy. No i jak skończyły się studia, założyliśmy stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy i postanowiliśmy działać tylko dla dorosłych.
1: Czyli ten niemożliwy to jest wbrew Unia temu stereotypowi.
0: Troszkę nie,
1: tej lalki dla dziecka.
0: Trochę
1: tylko,
0: to
1: tak?
0: Też dlatego było i stąd się to bierze Marek Bechodaczyński, bo ja drugie imię mam zaczynające się na B. Po tym jak zmarł mój ojciec, używałem tego B, ale kiedyś reżyserowałem, byłem opiekunem artystycznym dyplomu studenckiego Wydziału Aktorskiego i umyśliliśmy sobie wtedy, że na początku spektaklu aktorzy, studenci krzyczą, kto robił scenografię, kto reżyserował. No i między innymi zakrzyknęli: opieka artystyczna i pedagogiczna, Marek bardzo Chodaczyński. To było w ubiegłym tysiącleciu, ale to mi się tak potwornie spodobało,
1: że
0: od tamtego czasu zostało B małe, żeby to był Marek bardzo Chodaczyński, albo może być były Chodaczyński, obojętne, ale to jakby tajemnicy małego B.
1: Pan nam tutaj wyjawił.
0: Tak, wyjawiłem.
1: Proszę Państwa, przypomnę, to są Ogrody Sztuki. Dzisiaj jest niedziela, przedpołudnie, jesień kalendarzowa. W studiu, jak Państwo wiedzą, pan Marek B. Małe Chodaczyński, dyrektor generalny 20. Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych, Lalka też Człowieka. Ten festiwal do 17 października. Panie dyrektorze, no to jakim człowiekiem są lalki XXI wieku?

0: o jakich ludziach nam opowiadają twórcy i jak państwo w tym roku, takiego jubileuszu tego festiwalu, potraktowali rolę teatru, bo lalka, ta dla dorosłych, czyli artystka, artyści i teatr, który opisuje naszą rzeczywistość.
1: Ja myślę, że lalki zmieniają się razem z tym, jak się zmieniają nasze czasy. Myślę, że to właśnie
0: zależy... Takie są oczekiwania publiczności. Czy takie są zamiary twórców?
1: Przyznam, że nie wiem, jakie są oczekiwania publiczności, natomiast widzę, co robią artyści. Czy artyści kierują się oczekiwaniem publiczności? Nie wiem, pewnie jedni tak, drudzy nie. Ja na przykład teraz wraz z moim chilijskim współartystą Dawidem Zoazolą zrobiliśmy spektakl o człowieku, który 50 lat spędził w pracy, po czym wyszedł po 50 latach, a właściwie wyrzucono go na emeryturę i nie umie się odnaleźć zupełnie we współczesnym świecie. To dzisiaj można to obejrzeć o 18. Nazywać to się Mój Dzień Mayday. Ale może dlatego, że ja sam mam 72 lata i też współpracuję dużo z seniorami poza teatralnie i po prostu znam tę rzeczywistość.
0: Ja ale myślę, tego, że... przepraszam, demografia, rzeczywistość jest taka, że co, któraś już osoba jest seniorem i to jest perspektywa
1: to też,
0: i tematyka
1: znaczy,
0: bardzo aktualna.
1: W Warszawie niedługo będzie 40% ludności tych którzy mieszkają na stałe w wieku senioralnym. Ale mówię o artystach, znaczy to akurat tyczy mnie, a ponieważ Dawid mnie zna od 11 lat i no już razem zrobiliśmy 4 spektakle różne, to wie, że mnie to dotyka. Pewnie innych artystów dotyka
0: jakieś
1: co innego
0: tematy.
1: I o tym oni mówią. I myślę sobie, że też są takie oczekiwania publiczności, dlatego że artyści to nie są jakieś byty, które wzięły się nie wiadomo skąd,
0: i
1: tylko to są jedni z tych, którzy mieszkają razem z nami, żyją, chodzą do sklepu, poruszają się i przeżywają podobne problemy. Wrócę na chwileczkę do Ogrodu Sztuki, o którym pani powiedziała. 2 lata temu u nas wygrał spektakl, który był takim spektaklem na pograniczu teatru lalek, ale także teatru tańca w plenerze. To robił między innymi Teatr Akt Warszawski, jedyny teatr uliczny w Warszawie, też istniejący ponad 30 lat, bardzo interesujący. Czy zmieniają się lalki? Na pewno zmieniają się lalki tak jak... Wie pani, to jest tak jak ze zmianą muzyki. Muzyka elektroniczna powstała dlatego, że powstały narzędzia, które pozwalają artyście poruszać się w tej przestrzeni muzycznej, znaczy używając tych narzędzi. Impresjonizm powstał dlatego, według Franka Stella, że się rozwinęła optyka. Tak samo teatr lalek rozwija się dlatego, że powstają, znaczy takie, a nie inne lalki, dlatego, że powstają różne technologie. W naszym festiwalu będzie brał udział teatr ze Słowacji, który też używa lalek animowanych, no tak jak drony się animuje. Tylko, że to jest jak gdyby opowieść o narzędziach.
0: Technologia.
1: Natomiast treści zostają te same, bo tak naprawdę treści podejrzewam, że ludzie żyjący w różnych wiekach przeżywali podobnie. Nie wiem, może szybciej, może wolniej, ale te uczucia podstawowe są u nas, tak jak u zwierząt, już zakodowane przez, nie wiem, Boga, naturę, obojętne, co ktoś sobie weźmie. Na przykład Agata Kucińska, świetna artystka, będzie pokazywała w poniedziałek spektakl pod tym Hałas o nadbodźcowaniu, w którym my żyjemy.
0: No jesteśmy przebodźcowani.
1: Czyli to, i teraz pytanie, czy to jest też ogród sztuki? No, może nie sztuki, może ogród bodźców, ale to też jest natura. Znaczy, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób my odbieramy naturę. Dzisiaj o godzinie 2 bodaj, zerknę w notatki, będą mogli państwo zobaczyć, tak, o godzinie 14 w Domu Kultury Kadr, będą mogli państwo zobaczyć film pod tytułem Desert Caravan, pustynna karawana, nazwijmy to, gdzie artystka z Polski lat temu 20 poznała swojego obecnego nadal partnera i od 20 lat wozem zaprzężonym w konie jeżdżą po pustyniach Meksyku. pół roku. Następne pół roku spędzają w Hiszpanii i w Polsce, robiąc lalki i zarabiając na to, żeby później przez pół roku móc jeździć tymi końmi po pustyni, a dlatego zarabiać między innymi, że na początku zaczęli od

0: tego, że jeździli i wstęp na taki spektakl kosztował 2 kolby kukurydzy na przykład, czy innych rzeczy, bo oni jeżdżą po takich maleńkich wioseczkach, czy gospodarstwach takich bardzo biednych ludzi. I pokazuje im, spektakle, że to po drodze stali się właścicielami czy współmieszkańcami osiołka, którego nauczyli tańczyć. I on też występuje razem z nimi. I będzie pokazywany film nakręcony przez profesjonalnie przez Peter Jorg, bodaj się nazywa pan reżyser. Taki film dokumentalny o nich, nakręcony w Meksyku. Będzie ten film i później będzie spotkanie z Kasią i z jej partnerem. Będą mogli państwo odpowiedzieć na różne pytania i opowiedzieć o tym, jak to się w ogóle wszystko stawało, jak to się dzieje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, nie tylko dlatego, żeby reklamować festiwal, ale też dlatego, że mówię, że my wszyscy się jesteśmy jak gdyby w tym ogrodzie sztuki. Znaczy w tym, no nie, ogród to się kojarzy z jakimś bajkowym. To niekoniecznie musi być bajkowe, bo to może być także bardzo też dramatyczne, w sensie raczej ciemnych barw, a nie słodkich. Czy 15, czyli za chwilę właśnie słowacki teatr, ten z tą lalką animowaną zdalnie, nazwijmy to. Będzie też golem, no wiadomo, lalka jakby taka najbardziej chyba mityczna lalka, prawda? Także ja zapraszam na www.lalkatestchłowiek.eu i tam wszystkiego się państwo dowiedzą, bo nie chciałbym, żeby nasza rozmowa przemieniła się w serwis informacyjny, co gdzie i o której godzinie, i tak państwo nie zapamiętają. Lepiej to sobie spojrzeć na to. Z obowiązku też i z przyjemności muszę powiedzieć, że jest to współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury i Miasto Stołeczne Warszawa. Przepraszam państwa, ale to musiałem powiedzieć, do tego jestem zobowiązany umowami.
1: Proszę państwa, no i kończymy. To tak szybciutko minął ten czas. W dzisiejszych ogrodach sztuki nie tylko na temat lalki, stereotypów, ale też na temat duszy, jaką ma dorosły lalka, twórcy i w ogóle jakie jest przesłanie spektakli, które są tworzone i animowane przez aktorów, twórców, lalkarzy, jakbyśmy tego nie nazywali, ale jest to sztuka tworzenia i animacji lalek dla dorosłych i 20. Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych, Lalka też Człowiek, trwa do 17. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy na te spektakle.
0: A 20 i 21 w Kinie Kultura, w sali, w której kiedyś urzędowała cenzura, co jest takim ładnym chichotem historii trochę, filmy animowane dla dorosłych, to są filmy, które zwyciężyły w konkursie jednym z ważniejszych festiwali w Europie, który się odbywa w Poznaniu, Animator.
1: Dziękuję pięknie. Pan Marek B. Małe Chodaczyński, dyrektor generalny 20. Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych. Lalka też Człowiek był gościem w Ogrodach Sztuki.
0: Dziękuję bardzo. Lalka też Człowiek.
2: Powtórka programu.
3: Sprawdzam to. To nowy program Polskiego Radia mający na celu walkę z dezinformacją na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 17. A dziś prezentujemy go kilka minut, dosłownie niecałe 4 minuty przed 23. Liczby bez kontekstu mogą bardziej zaciemnać obraz wojny niż go wyjaśniać, zwłaszcza gdy ze statystykami kryją się ludzie, którzy nie mogli sami zdecydować o swoim losie. Leszek Miller kolejny raz powiela rosyjską propagandę o Ukrainie. Jego twierdzenia sprawdził Witold Banach.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Sprawdzam to.
6: Powodzie, straty rolników z powodu suszy, ale także kłopoty zdrowotne seniorów w trakcie upałów. Przyczyny i metody walki z tymi zjawiskami już dawno zbadali naukowcy. Jednak mimo to dezinformatorzy mają swoje teorie na ten temat. i mają też spore zasięgi w internecie. Czyje konta i wpisy wiodą prym w dezinformacji klimatycznej w polskim internecie? Katarzyna Wiekiera z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.
5: Raport wskazuje na konta w mediach społecznościowych należące do polityków prawicy, takich jak Marek Jakubiak, Mateusz Morawiecki, Ewa Zajączkowska-Hernik, Zbigniew Ziobro.

0: To są osoby, których konta osiągnęły największe zasięgi. To są tacy liderzy antyklimatycznej dyskusji.
1: Autorzy badania zaznaczają, że antyklimatyczne opinie nie zawsze oznaczają dezinformację. Jednak często dla uwiarygodnienia wspierane są nieprawdziwymi argumentami. Dlatego też zdecydowano się, aby ujawnić konta tych polityków, którzy najczęściej wprowadzają opinię publiczną w błąd.
0: Stoimy na stanowisku, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć, kto tu jest liderem, kto tu robi największe zasięgi, kto robi politykę na klimatycznej dezinformacji. Mateusz Morawiecki wielokrotnie zaprzeczał swojej roli, gdy był premierem polskim. On współtworzył politykę klimatyczną, on zatwierdzał cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzisiaj fact-checkerzy wprost mówią, że dezinformuje, kiedy podważa swoją rolę w tym procesie.
1: A jakie tematy stanowią największe źródło dezinformacji?
0: Temat polityk klimatycznych i atakowanie systemu europejskiego handlu emisjami, dyskusje dotyczące polskiego węgla, jego opłacalności, inwestowania w OZE.
1: Analitycy zbadali dezinformację klimatyczną w polskim internecie w okresie od czerwca do sierpnia tego roku. Raport powstał na zlecenie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
2: Sprawdzam to na antenie Polskiego Radia 24. Mogą Państwo usłyszeć codziennie od poniedziałku do piątku tuż po 17.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest czwartek, 15 dzień października, minęła godzina 23. Zaczynamy wieczorne podsumowanie dnia. Co przed nami? Pad w Trybunale. Nawrocki mówi nie, Tusk też nie odpuszcza. Kto ustąpi pierwszy? O tym za chwilę nasza reporterka. 3 lata po wyborach koalicja podsumowuje swoje rządy i chwali się sukcesami. Na liście m.in. rekordowe wydatki na obronność i zabezpieczenie wschodniej granicy. Unijny budżet. Coraz bliżej przywódcy państw wspólnoty zakończyli dyskusję o finansach na kolejne lata. Co ustalono za zamkniętymi drzwiami, to wyjaśni nasza brukselska korespondentka. Czas na szczegóły. Kamil Olak, witam i zapraszam.
0: Sumę wydarzeń.
1: Patowa sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki oraz Prawo i Sprawiedliwość nie chcą uznać legalności ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału. Koalicja rządząca nie wyobraża sobie, by prawidłowo wybrani sędziowie do orzekania nie byli dopuszczani. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jego rząd w przywracaniu praworządności nie cofnie się ani o krok. Prezydent Karol Nawrocki powiedział w wywiadzie dla Polsat News i Interi, że nie uznaje ślubowania Macieja Berka, ponieważ odbyło się ono bez jego udziału, a poza tym czeka na potwierdzenie posiadania przez niego wymaganego 10-letniego stażu radcy prawnego. Sprawie przyjrzała się reporterka Polskiego Radia Sylwia Białek.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że złożą zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Włodzimierza Czarzastego i Macieja Berka. Szef klubu Mariusz Błaszczak powiedział przed siedzibą Trybunału, że ślubowanie sędziego w Sejmie nosi znamiona próby zamachu stanu.
3: Wczoraj Włodzimierz Czarzasty uzurpował sobie kompetencje prezydenta. Odbyło się spotkanie za zamkniętymi drzwiami, na którym rzekomo składał przysięgę Maciej Berek. Zgodnie z przepisami prawa może złożyć taką przysięgę wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Czy tam był prezydent Karol Nawrocki? Nie, nie było prezydenta.
2: W gabinecie marszałka prezydenta Karola Nawrockiego nie było. Był za to w gabinecie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że to, co robi prezydent w tej sprawie, jest niedopuszczalne.
4: Jest mi wstyd, kiedy głowa państwa polskiego uczestniczy w hucpie i zadymie przed Trybunałem Konstytucyjnym, która polega na próbie

0: blokowania rozpoczęcia wykonywania obowiązków przez prawidłowo powołanych sędziów.
1: Prezydent z uwagi na sytuację w Trybunale odwołał wizytę w Słowenii. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że Polacy chcą sprawnie funkcjonującego sądownictwa w Polsce i jak dodał, niebawem tak będzie, choć był bardzo tajemniczy.
2: Musicie państwo uzbroić jeszcze w cierpliwość. Moim zdaniem jesteśmy bardzo blisko do tego, żeby ten Trybunał zaczął normalnie funkcjonować.
1: O rozwiązaniu problemu funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego mówił też w TVP Info Maciej Berek. Sędzia Trybunału wyjaśnił, że instytucje uda się przywrócić obywatelom przy pomocy narzędzi prawnych.
3: Na dzisiaj ruch jest jeszcze po stronie sędziego Świączkowskiego. On powinien zwołać zgromadzenie ogólne. Powinno się to odbyć z udziałem wszystkich sędziów. Jeśli się tak nie będzie działo, będziemy podejmowali kolejne kroki wynikające z przepisów, które zostały uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość poprzedniej kadencji.
1: Wrócił temat resetu konstytucyjnego. Za takim rozwiązaniem opowiada się między innymi Konfederacja. Zdaniem polityka tej partii Michała Nieznańskiego tylko w ten sposób można tę patową sytuację rozwiązać.
4: PiS teraz bardzo chętnie wypina klatę po ordery, broniąc Trybunału, do którego sam przyłożył rękę, żeby został on zniszczony. Skoro oni tak nie chcieli polityków, to co tam robi Piotrowski i Pawłowicz? Skoro oni tak nie chcieli nadmiarowych sędziów, to dlaczego ich powoływali? Skoro naprawdę nie potrafimy wyjść z tego sporu inaczej, to czas usiąść do stołu i to pokaże Polakom, kto chce, żeby Trybunał działał.
1: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar uważa, że zasadniczą winę za kryzys konstytucyjny ponosi Prawo i Sprawiedliwość. Jego zdaniem reset konstytucyjny to złe rozwiązanie, bo nie ma w tej sprawie symetrii.
5: Dla mnie to jest takie symetryzowanie i mówienie, no proszę, wina jest po obu stronach. To nie jest prawda. To znaczy wina jest absolutnie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Wiele lat temu Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło proces demontowania, ograniczania niezależności Trybunału, co pozwoliło na to, aby później doprowadzić do poważnych zmian w sądownictwie, w prokuraturze, w innych instytucjach.
1: W Trybunale Konstytucyjnym są kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy. Na 8 sędziów Trybunału wybranych przez Sejm obecnej kadencji prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania pięciorga. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: A więcej o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym piszemy na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Prokuratura chce pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku. Klaudia Wróblewska.
7: Według prokuratury Daniel Obajtek przekroczył swoje uprawnienia oraz nie dopełnił obowiązków menedżerskich. W związku z realizowaną polityką cenową w 2023 roku Orlen miał stracić ponad 4 miliardy złotych. O skierowaniu wniosku w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce. Ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne. I ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku.
7: Prokuratura chce tymczasowo aresztować Daniela Obajtka z uwagi na obawę matactwa oraz wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
6: A Daniel Obajtek, komentując zarzuty prokuratury wobec niego, napisał na platformie X, że jeśli śledczy chcą go zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to proszę bardzo. Pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5 zł i 19 groszy, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków. Tłumaczenia Daniela Obajtka w tej sprawie są bardzo pokrętne, uważa Anna Łubian-Halicka z programu 19:30 w TVP. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, były szef Orlenu nie potrafi odnieść się merytorycznie do tej sprawy.
9: Trudno nie odnieść wrażenia, że Daniel Obajtek nie odnosi się do samych zarzutów, ale używa argumentów politycznych, no i jednak próbuje z siebie zrobić takiego współczesnego Janusika, który odbierał bogatym koncernom, by dać tym biednym kierowcom, którzy w 2023 roku płacili bardzo dużo za paliwa. No ale w żaden sposób nie odnosi się do tego, dlaczego akurat ta obniżka obowiązywała w pierwszej połowie października i skończyła się dokładnie dokładnie w dniu wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Nie odpowiada też na pytanie, dlaczego tej obniżki nie kontynuował po wyborach, kiedy ceny paliw wyskoczyły do góry, ponieważ już nie obowiązywały niższe ceny. Zmieniło się tylko to, że zmieniła się władza. Nie odpowiada też na zarzuty, dlaczego użył mechanizmu, który spowodował, że po prostu na stacjach benzynowych

0: gazowych brakowało paliw.
1: Mówiła w Polskim Radiu 24 Anna Łobian-Halicka.
2: Sumę wydarzeń.
1: Są trzy kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał ustaw dotyczących kodeksu wyborczego, reklam politycznych oraz wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według prezydenta zawetowane przepisy uderzyłyby w politycznych konkurentów rządu. Krzysztof Polasik.
3: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania noweli kodeksu wyborczego, która po wielu latach pozwalałaby zaktualizować liczbę mandatów poselskich w poszczególnych okręgach.
4: Prawo wyborcze i uczciwość wyborów nie może być przedmiotem partyjnego eksperymentu, tylko po to, by zwiększyć swoje szanse wyborcze.
3: To Państwowa Komisja Wyborcza miałaby ustalać liczbę mandatów na podstawie danych z GUS-u, odpowiada rzeczniczka prasowa Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
5: To miał być zupełnie obiektywny mechanizm ustalający przed wyborami liczbę mandatów przypadającą na konkretny okręg. W tej chwili ten system jest kompletnie wypaczony.
3: Druga zawetowana ustawa miała zwiększyć przejrzystość finansowania reklam politycznych, a trzecia wprowadzić mechanizm wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Minęły 3 lata od wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku. W ich wyniku władzę przejęły Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Lewica i Polska 2050. PiS straciło władzę po 8 latach rządów. W 3. rocznicę wyborów partie rządzące wystawiają sobie ocenę bardzo dobrą. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski do sukcesów rządu zalicza kwestie bezpieczeństwa, w tym historyczny budżet na obronność, a także zabezpieczenie wschodnie. Granicy.
6: Projekt Tarcza Wschód, system fortyfikacji, umocnień z wykorzystaniem naturalnych walorów obronnych, to zabezpieczenie granicy z Rosją. I przypominam, uszczelnienie granicy z Białorusią. Co z tego, że poprzedni rząd zbudował zaporę, która miała szczelność na poziomie 1/3. Dzisiaj mamy zaporę, która ma na granicy białoruskiej szczelność ponad 98%. Ten rząd to synonim bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa obywateli.
1: Opozycja suchej nitki na rządzie nie zostawia. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości ma problem ze wskazaniem choć jednej rzeczy, która jego zdaniem by się rządowi udała.
7: Nie potrafię wskazać, naprawdę, mówię to z ręką na sercu, nie potrafię wskazać żadnej dobrej rzeczy, no naprawdę, żadnej. Była ustawa o patostreamingu, no ja byłem współtwórcą tej ustawy, ale oni współpracowali z nami, to była dobra współpraca, jedyna chyba taka.
1: Przypomnijmy, 3 lata temu frekwencja w wyborach przekroczyła 74%, była najwyższa w historii wyborów III Rzeczpospolitej.
2: Sumę wydarzeń.
1: Na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes Prawa i Sprawiedliwości wzywa do jedności na prawicy. Jarosław Kaczyński w czasie konwencji PiS w Krakowie zaapelował do partii opozycyjnych o stworzenie wspólnych list wyborczych zarówno do Sejmu, jak i Senatu.
8: I dzisiaj naprawdę osobiste ambicje trzeba schować do kieszeni. Wszelkiego rodzaju urazy, wszelkiego rodzaju spory o to, co kiedyś było, też trzeba schować. Musimy tą drogę przejść do tego szczytu, jakim będzie ta jedna wielka patriotyczna lista.
1: Konwencję PiS w Krakowie zorganizowano w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego przemawiał m.in. Michał Drewnicki, kandydat PiS-u w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Unijni przywódcy już po dyskusji na temat budżetu wspólnoty na lata 2028-2034. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom udało się uniknąć politycznej awantury. W Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka, z którą teraz się łączymy. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
1: Debata odbyła się za zamkniętymi drzwiami, ale tobie udało się dowiedzieć, jak przebiegła dyskusja.
9: Tak, porozmawiałam z dyplomatami unijnymi, z urzędnikami. Chciałam się wywiedzieć, jak to wyglądało, bo jeszcze wczoraj wieczorem też na spotkaniach, czy w komisji, czy tutaj w Radzie słyszałam, że no, niektórzy szykują się na ostre starcie, na konfrontację, bo trzeba wstrząsnąć wszystkimi, żeby się nie wydawało, że to tak łatwo będzie o porozumienie. Więc jak się uda tak wstrząsnąć wszystkimi, to może wtedy zobaczą, że trzeba się wziąć do pracy, bo to nie jest łatwe zadanie, żeby ten budżet uzgodnić. No i co się okazało, że przywódcy weszli weszli na salę i bardzo spokojnie, jeden po drugim, po prostu wszyscy ogłaszali, wygłaszali swoje stanowiska, a te były do przewidzenia już wcześniej. Nie doszło do konfrontacji między nimi, po prostu każdy...

0: Można by powiedzieć też, że dwa obozy okopały się na swoich stanowiskach, bo przywódcy z krajów zwanych, które siebie nazywają oszczędnymi, my tutaj ich w Brukseli nazywamy skąpcami, czyli kraje, które domagają się znacznych cięć wydatków, Francja, Niemcy przede wszystkim, Szwecja, Holandia, Dania, Austria, to są kraje, które uważają, że ta ostatnia propozycja budżetowa irlandzkiej prezydencji jest nie do zaakceptowania, bo raptem są 8% cięcia, 141 miliardów euro mniej w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej, a te kraje uważają, że kilkaset miliardów powinny być, kilkuset miliardowe cięcia powinny być. No i po drugiej stronie grupa przyjaciół spójności, czyli kraje, które chcą obronić hojne wsparcie na rozwój regionów, na rolnictwo. W tej grupie 17 krajów jest m.in. Polska i dzisiaj premier za zamkniętymi drzwiami, z tego co wiem, co udało mi się ustalić, właśnie przestrzegał przed cięciami w unijnym budżecie. Mówił, że Rosja jest największym zagrożeniem od dekad dla bezpieczeństwa i Unia musi, nie może sobie pozwolić na mniejszy budżet, że oprócz pieniędzy na rozwój regionów, na rolnictwo też musi być duża pula na obronność, bo unijne kraje, jeśli nie będą wspólnie wydawać na te cele, to indywidualne koszty będą po prostu o wiele większe. No i podtrzymał sprzeciw Polski, jeśli chodzi o przekazywanie do wspólnego unijnego budżetu części przychodów z ETS. To jest ten system opłat za emisję CO2. Zgodnie z propozycjami 1/3 Polska miałaby przekazywać ze swojego budżetu do unijnego. No dla Polski jest to nie do zaakceptowania.
1: Brak tej politycznej dzisiejszej awantury jeszcze o wszystkim nie przesądza. Powiedz, jakie następne kroki, jeżeli chodzi o ten unijny budżet na kolejne lata?
0: Właśnie już znamy ten, powiedzmy, kalendarz najbliższy. Za kilka tygodni przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa przedstawi swoją nową propozycję budżetu unijnego na podstawie jeszcze rozmów, na podstawie też tego, co dzisiaj usłyszał i na podstawie rozmów jeszcze z europejskimi stolicami. I pod koniec listopada, 26 listopada już szczyt tylko i wyłącznie poświęcony budżetowi. No i wtedy mniej więcej będziemy wiedzieć, czy jest szansa na porozumienie do końca roku, bo jeżeli te stanowiska będą rozbieżne, jeżeli wszyscy, nikt nie będzie chciał się posunąć i nikt nie będzie gotowy do kompromisu, no to ten ambitny plan zakładający porozumienie do końca roku chyba się nie uda zrealizować. Ale na razie do 26 listopada wszystko jest otwarte. Wiele dzisiaj było takich głosów, że jeżeli nawet nie będzie porozumienia do końca grudnia, to jak pomoże w odłożenie tego terminu, na przykład kolejny szczyt w styczniu, w lutym, w marcu? Co takiego może się zmienić? No pewnie nic, więc jest taka jednak presja, żeby mimo wszystko te negocjacje skończyć, bo pamiętajmy, że przyszły rok to jest maraton wyborczy. To są nie tylko prezydenckie wybory we Francji, to są wybory w Polsce, to są wybory w Grecji, to są wybory w Finlandii, to są wybory we Włoszech, więc jeżeli dotrwa się do pierwszych wyborów bez porozumienia w sprawie budżetu, to trzeba będzie zakończyć ten maraton wyborczy i wrócić do tego późną jesienią, a to już jest bardzo późno, jeśli chodzi o wdrożenie unijnego budżetu i wszystkich programów na wykorzystanie unijnych funduszy.
1: Ciąć wydatki czy nie? O unijnej batalii, o europejskie pieniądze. Korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka, bardzo dziękuję za tę relację.
0: Dziękuję.
1: Premier Donald Tusk spotkał się w Brukseli z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Nie jesteśmy tylko sąsiadami, jesteśmy przyjaciółmi, którzy mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach i nikt nigdy tego nie zmieni, napisał w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. We wcześniejszym wpisie dodawał Ukraińcom otuchy, zapewniając po rozmowach z europejskimi liderami, że nie są sami. Tymczasem Kijowowi skończyły się pociski do amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot, co czyni ten kraj bardziej podatny na rosyjskie ataki z użyciem rakiet balistycznych, poinformowała o tym stacja CNN, powołując się na swoje źródła.
2: W ostatnich dniach Biały Dom zawarł szeroko krytykowane porozumienie w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego, a także wywarł silną presję na Ukrainę, by ta zaprzestała ataków na rosyjską infrastrukturę naftową. CNN podkreśla, że Wołodymyr Zełenski stwierdził, iż czuje się zdradzony porozumieniem Trumpa z Putinem i zapowiedział, że Ukraina będzie kontynuować ataki na rosyjskie rafinerie. Od miesięcy Zełenski wielokrotnie ostrzegał, że Ukrainie kończą się amerykańskie pociski przechwytujące do systemów Patriot, jeden z niewielu środków obronnych, zdolnych do zestrzelenia rakiety balistycznej Przypomina CNN i dodaje, pociski te są jednak bardzo drogie, a ich globalne zasoby są ograniczone, ponieważ wiele państw wyczerpało już własne zapasy lub stara się wzmocnić własne systemy obronne w obliczu napięć na Bliskim Wschodzie. W sierpniowej rozmowie ze CNN Zełenski przyznał, że większość czasu poświęca na miliony rozmów telefonicznych z sojusznikami, starając się wynegocjować dostawy kolejnych systemów Patriot. Stwierdził wówczas, że Ukraina dysponuje zaledwie

0: Ledwie 1/10 liczby pocisków przechwytujących, których pilnie potrzebuje. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Europa mierzy się z rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów samochodów. Jedną z aren tej rywalizacji stał się Międzynarodowy Salon Samochodowy w Paryżu, jedna z największych na świecie wystaw nowości w branży motoryzacyjnej. W tym roku po raz pierwszy w wydarzeniu bierze udział więcej marek chińskich niż europejskich.
2: Na paryskich targach chińskie marki stanowią 1/3 wszystkich wystawców. Jest ich ponad 20. Chińscy producenci imponują nowoczesnymi technologiami, prezentując nie tylko samochody elektryczne i hybrydowe, ale również roboty humanoidalne. Jakość technologii, wrażenia z jazdy, sztuczna inteligencja, mikroprocesory samochodowe i ultraszybkie ładowanie. To nasze główne atuty, powiedział mi Jérémy Boyer, przedstawiciel chińskiej firmy XPeng, która w ciągu 2 lat zdobyła 10 tysięcy klientów na francuskim rynku. Trudno zaprzeczyć, że trwa rywalizacja między nowymi a historycznymi producentami, dodał, komentując ostatnie zapowiedzi europejskich regulacji, które mają ograniczyć import chińskich samochodów hybrydowych do 300 tysięcy rocznie. Ekspansja chińskich producentów budzi obawy części zwiedzających. Chińska produkcja zalewa Europę. To przerażające. Nie chcę wspierać chińskiej gospodarki, mówili mi zwiedzający. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folc.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: To będzie pierwszy taki wyrok w Polsce. Za 2 tygodnie sąd ogłosi orzeczenie w sprawie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Kościelny hierarcha jest oskarżony o to, że zbyt późno powiadomił organy ścigania o 2 podległych mu księżach pedofilach. Prokurator zażądał dla biskupa 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Duchowny do winy się nie przyznaje. W sądzie był tarnowski reporter Polskiego Radia Kraków, Bartek Maziarz.
4: Zdaniem prokuratora Marcina Stępnia biskup tarnowski zgłosił przypadki 2 podległych mu księży pedofili dopiero kiedy nie miał już wyjścia, a nie kiedy powinien to zrobić, niezwłocznie po tym jak się o nich dowiedział.
5: Po ukazaniu się artykułu Kuria Tarnowska zrozumiała, że nie da się już dłużej ukrywać prawdy o pedofilskich czynach jej księdza.
4: Obrona biskupa Jerza przekonuje jednak, że kościelny hierarcha zgłosił podejrzenia popełnienia przestępstwa podwładnych duchownych, kiedy zweryfikował napływające m.in. z Ukrainy informacje i dostał odpowiedź z Watykanu.
6: Proszę mi pokazać jakikolwiek inny przypadek w Polsce, gdzie akurat biskup miałby postępowanie karne z tego powodu, że nie zawiadomił o popełnionych przestępstwach. Akurat biskup Jerz zawiadomił i dopiero wtedy zaczął się jego problem.
4: Podkreślał profesor Zbigniew Ćwiąkalski, obrońca biskupa Jerza. Wyrok zostanie ogłoszony 29 października. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
3: Suma wydarzeń.
1: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony do grudnia. Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury. Jednemu z oskarżonych nie dostarczono bowiem informacji o terminie dzisiejszej rozprawy, wyjaśnia Polskiemu Radiu Piotr Żak z Prokuratury Krajowej.
7: Jeden z oskarżonych, który pierwotnie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, on zrezygnował ostatecznie z tego wniosku i ta sprawa została włączona podobnie do tej sprawy głównej. No ale na skutek tej sytuacji nietypowej nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. No i w związku z tym rozprawa nie mogła się odbyć, bo miał prawo wziąć w niej udział.
1: W sumie na ławie oskarżonych jest ponad 20 osób. Śledczy nazywają Collegium Humanum fabryką dyplomów. Według ustaleń CBA za łapówki można było uzyskać licencjat, magisterkę lub dyplom MBA. Ten ostatni dawał możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Nowa rozprawa 3 grudnia. Jutro zapłacimy mniej za paliwo. Maksymalna cena litra benzyny 95 to 6 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 3 grosze. Minister energii Miłosz Motyka, który jest gościem Sopockiego Europejskiego Forum Nowych Idei, liczy, że ceny paliw będą niższe także w następnych dniach.
8: My od początku, gdy wprowadzaliśmy pakiet CPN-u, deklarowaliśmy, że jest to największy program osłonowy, ale on też zależy od sytuacji na rynkach, więc ta pochodna jest na stacjach, którą widzimy właśnie z cen hurtowych. Natomiast jutro już widzimy obniżki i mamy nadzieję, że ustabilizowanie się sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu będzie gwarantowało, że te ceny będą niższe także w kolejnych tygodniach.
1: Obecna trzecia odsłona programu osłonowego, programu ceny paliwa niżej, obowiązuje do końca roku.
3: Suma wydarzeń.
1: Policjanci apelują.

0: Apelują do pieszych i kierowców o szczególną ostrożność. Jesienna pogoda to często trudne warunki na drogach. Piesi powinni zadbać szczególnie o to, aby być widocznymi. Apelujemy o noszenie odblasków, mówi młodszy aspirant Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji.
1: Dzień jest coraz krótszy. W związku z tym, poruszając się po drogach, musimy zachowywać szczególną ostrożność. Jako piesi pamiętajmy o tym, żeby zawsze mieć w widocznym miejscu przy sobie jakiś element odblaskowy. Co prawda przepisy nakładają na nas obowiązek, aby taki element odblaskowy mieć poza terenem zabudowanym, po zmroku, poruszając się po drodze. Natomiast warto go również nosić w terenie zabudowanym.
0: Koncentracja, ostrożność i zachowanie ograniczonego zaufania do pieszych. Oto policja apeluje do kierowców.
1: Jeżeli wyruszamy w drogę po zmroku, pamiętajmy o tym, aby zachować szczególną ostrożność. Zachowujmy też większe odstępy i zwracajmy uwagę na nieoświetlone miejsca. Pamiętajmy też, że nie wszyscy piesi stosują się do reguły i nie zawsze każdy pieszy ma ze sobą ten element odblaskowy. Na takie sytuacje musimy być szczególnie uczuleni, żeby nie doszło do tragedii.
0: Policjanci przypominają kierującym, aby zachowali prędkość do warunków panujących na drodze. Ruszyły przygotowania do tegorocznej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W całym kraju powstają sztaby, w których będą zbierane dary. Już po raz 34. mówi pomysłodawczyni akcji dziennikarka Polskiego Radia Lublin Ewa Dados.
2: Akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę to nie tylko zbiórki darów, ale to przecież także chyba to, co najważniejsze, życzliwość, troska o drugiego człowieka. Najpierw trzeba wiedzieć, komu chcielibyśmy pomóc. Bardzo dobrze skontaktować się z organizacją pozarządową, która na co dzień pomaga i dzieciom, i rodzinom. Ci, którzy od lat biorą udział w akcji, wiedzą, że to jest najważniejsze. No i nie dotykamy pieniędzy.
0: Zbierana będzie żywność długoterminowa, zabawki i przybory szkolne. Wszystko trafi przed świętami do osób potrzebujących, domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. Zmarł Wiktor Legowicz, od lat 70. związany z programem trzecim Polskiego Radia. W latach 1981-1991 był dyrektorem anteny. Od 1992 roku prowadził codzienną audycję gospodarczą Informator Ekonomiczny, a w 2017 roku audycję Winien i Ma. Ekonomista Marek Zuber, wielokrotny gość audycji prowadzonych przez Wiktora Legowicza, wspomina go jako wspaniałego człowieka i fantastycznego dziennikarza.
3: Bardzo dobrze rozumiał zawiłości świata ekonomii, świata gospodarki, więc fantastycznie się z nim rozmawiało także na tym paletku zawodowym. No ale Wiktor to jest mój bardzo dobry kolega, to jest człowiek, z którym spotykaliśmy się prywatnie wielokrotnie. Absolutnie fantastyczna postać. Mam jeszcze takie skojarzenie z nim związane, że pierwszy raz w telewizji pojawiłem się właśnie dlatego, że Wiktor Legowicz mnie do swojego programu zaprosił. To było w 99 albo w 2000 roku.
0: Wiktor Legowicz był także wykładowcą dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W wieczornej sumie wydarzeń Dziś to wszystko magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: 27 minut po godzinie 23. A temat unijnego budżetu na lata 2028-2034 rozpala Brukselę. Irlandzka prezydencja zaproponowała stopniowe wprowadzenie nowej stawki dla państw korzystających z funduszu modernizacyjnego, wspierającej go w transformację energetyczną. Propozycja nie podoba się wielu państwom. Polska też zgłasza zastrzeżenia. Jak w tej sytuacji ma wyglądać reforma ETS-u, do której szykuje się Unia Europejska? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Jakuba Wiecha, autora podcastu Elektryfikacja, a z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiał Paweł Aramowicz-Zieliński.
10: Ja bym chciał na początek spojrzeć na Brukselę.

Ale bo tam, no, ostra konfrontacja na pewno się szykuje. Unijny nowy budżet. No, kłótnia w sprawie migracji to przed nami. No, ale mamy budżet zaproponowany przez prezydencję irlandzką. Wszyscy są niezadowoleni. No i jedną z rzeczy, która ich nie cieszy, Polski też, i to szczególnie, jest pomysł.

0: a następnie środki ze sprzedaży tych uprawnień trafiają do ich budżetów. Tak przynajmniej działa on w założeniu, bo są wyjątki od tego, jak na przykład Polska, która jest bardzo specyficznym pod tym względem państwem, gdyż nasza emisyjność energetyki, nasza intensywność emisji z energetyki sprawia, że część tych pieniędzy, które przeznaczamy na zakup uprawnień do emisji, trafia do innych państw, bo po prostu mamy zbyt wysokie emisje względem naszej puli uprawnień. Natomiast to wynika po prostu z tego, że mamy najwyższy udział węgla w energetyce w całej Unii Europejskiej, no i to negatywnie odbija się na tym bilansie. Natomiast no, ta luka raz jest wyższa, raz jest niższa, jeżeli chodzi o wolumen. Niemniej w sytuacji, w której propozycje, jakie teraz są dyskutowane na poziomie Unii Europejskiej, wchodzą w życie, no to część tych pieniędzy, które zarabiamy na ETS-ie, trafia do budżetu Unii Europejskiej. Teraz w ogóle skąd się wzięła ta dyskusja? Bo to jest, myślę, że istotne, żeby zrozumieć w ogóle, o co tutaj chodzi. Dyskusja wzięła się stąd, że Unia Europejska dosyć trafnie zauważyła, że ma bardzo skromny budżet. To znaczy, że jej potrzeby wydatkowe rosną z roku na rok, a tymczasem budżet, który przysługuje Unii Europejskiej, tak to nazwijmy, w stosunku do jej możliwości gospodarczych jest naprawdę niewielki. Bowiem ten budżet to jest niecały 1% unijnego PKB. Zazwyczaj państwa mają budżety, które swoją wartością odpowiadają 20, 30, nawet 40% swojego PKB. Więc to sprawia, że z tym porównaniem jakby Unii Europejskiej do takiego przykładowego, typowego państwa, no Unia Europejska wypada bardzo słabo. Po prostu Unia Europejska, mówiąc wprost, nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, bo jej budżet jest skromny względem możliwości gospodarczych i teraz Unia zaczyna szukać dodatkowych dochodów budżetowych, dodatkowych możliwości zwiększenia swojego budżetu. Bo tutaj też trzeba zauważyć specyficzne okoliczności. Unia teraz z jednej strony musi się liczyć z koniecznością ponoszenia wydatków na obronność, z drugiej strony cały czas realizuje swoją politykę klimatyczną, z trzeciej strony musi też realizować coraz bardziej taką, nazwijmy to, agresywną politykę wsparcia przemysłowego dla całych sektorów gospodarki, bo widzi, że przegrywa na tym polu z państwami, które prowadzą znacznie hojniejszą politykę finansowania publicznego niektórych przedsięwzięć, na przykład z Chinami. No i oczywiście na to wszystko potrzeba pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. No i teraz Unia Europejska poszukuje tych pieniędzy, ale wie, że w obecnej sytuacji politycznej, w której na przykład we Francji, gdzie zaraz są wybory, sytuacja może być niepewna, jeżeli chodzi o podejście nowego prezydenta, czy raczej nowej prezydentki francuskiej do Unii Europejskiej. Wie też, że w Niemczech znowu zaciska się pasa i też nie ma chęci do zwiększenia podatków. No, w takich warunkach politycznych Unia Europejska po prostu szuka tych możliwości dochodowych tam, gdzie czuje się najbezpieczniej. No i czuje się dosyć bezpiecznie w ramach systemu ETS, który jest systemem unijnym, i uznała, że część tych środków będzie trafiać właśnie do w kasy unijnej zamiast do w budżetów państw członkowskich jak dotychczas.
1: A czy Unia Europejska nie poczuła się może nie tyle zbyt bezpiecznie, co zbyt wygodnie, jeśli chodzi o pewne kwestie, bo wiemy też, że no, teraz najprawdopodobniej w Brukseli trwa rozmowa na temat wysokich cen energii. Przywódcy 27 chcą wezwać Komisję Europejską do przygotowania konkretnych propozycji, które doprowadzą do obniżki tych wysokich cen. No, do tej pory Bruksela nie zaproponowała takich rozwiązań i zastanawiam się, panie redaktorze, czy Bruksela w ogóle ma w swoim, nie chcę używać tego słowa, ale chyba najlepiej ono tutaj będzie pasowało, arsenale, jakieś działania, które rzeczywiście realnie mogłyby wpłynąć na te wysokie ceny energii, czy biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, o których pan przed chwilą mówił, jak choćby fakt tego, że tych pieniędzy zbyt dużo nie ma, no nie ma takiej możliwości.
0: Tutaj warto zauważyć, od czego obecnie dotyczą te dyskusje, bo na posiedzeniu Rady Europejskiej, które trwa dzisiaj, dyskutowana jest na przykład zmiana systemu handlu emisjami, czyli właśnie systemu ETS. I tutaj niektóre państwa doszukują się możliwości wynegocjowania lepszych warunków, jeżeli chodzi o same ceny energii. Bo z jednej strony mamy na przykład propozycję dosyć ciekawą i wartą rozważenia, pewnego zawieszenia czy wyjęcia spod systemu

0: handle emisjami, czy też przyznawania pewnych specjalnych uprawnień w ramach tak zwanych mocy szczytowych do puli 1500 godzin w ciągu roku. Wiem, że to brzmi niezrozumiale, co przedtem powiedziałem,
1: no
0: już
1: właśnie
0: tłumaczę.
1: Chciałbym bardzo poprosić o wytłumaczenie, bo to już wkraczamy.
0: To jest trudne, ale mówimy tutaj o bardzo ciekawym mechanizmie polegającym na tym, że wydzielamy sobie z systemów elektroenergetycznych tak zwane moce szczytowe, czyli moce, takie jak na przykład elektrownie gazowe, które wchodzą do systemu w tym momencie, w którym jest najwyższe zapotrzebowanie na moc. Czyli po prostu w warunkach, kiedy mamy bardzo duże zużycie, cały system elektroenergetyczny pracuje, no i wtedy tak dopełniamy go właśnie mocami szczytowymi. To są zazwyczaj w realiach Unii Europejskiej elektrownie gazowe, bo je się najszybciej włącza, najszybciej się wyłącza. I te moce miałyby zostać potraktowane preferencyjnie w ramach systemu ETS, czyli po prostu mówiąc tak najbardziej prosto, zwolnilibyśmy je z obowiązywania systemu handlu emisjami, ale tylko do przypracowanych 1500 godzin. W ciągu roku mamy prawie 8800 godzin, więc 1500 godzin te źródła mogłyby przepracować w ciągu roku, nie płacąc za to systemu handlu emisjami, tych opłat związanych z tym systemem. I to by wpłynęło dosyć pozytywnie na ceny energii w tych najbardziej kluczowych momentach w ciągu roku, czyli właśnie kiedy zapotrzebowanie na moc jest najwyższe. Więc to jest jedna z propozycji. I to jest propozycja zasadzona na pomyśle włoskim, żeby w ogóle elektrownie gazowe wyłączyć z ETS-u ze względu na wysokie ceny tego surowca i traktować je w sposób specyficzny z racji tego, że no, gaz po prostu jest importowany do Unii Europejskiej, jest drogi i podbija ceny energii, które potem nakręcają spiralę inflacyjną. Natomiast z drugiej strony mamy też negocjacje dotyczące na przykład przetransferowania większej puli środków na w możliwości inwestycyjne w ramach unijnej energetyki, czyli po prostu zwiększenia finansowania transformacji energetycznej. Mamy też rozmowy dotyczące możliwości swobodniejszego korzystania z tak zwanej rezerwy stabilności rynkowej, czyli z takiej puli uprawnień do emisji, którą Unia Europejska stworzyła, która może być rzucana na rynek, kiedy one są zbyt drogie. Czyli chodzi tutaj po prostu o to, żeby obniżać tak mechanicznie ceny uprawnień do emisji. I to są takie rozwiązania, które są właśnie związane z systemem handlu emisjami, które są teraz no, tym takim polem sporu, polem konfliktu, polem dyskusji w ramach Unii Europejskiej. Natomiast one faktycznie mogą przynieść pewną obniżkę cen energii. Ale znowu, to nie będzie obniżka rozłożona równomiernie na wszystkie państwa członkowskie. Bo na tym mechanizmie dotyczącym mocy szczytowych najbardziej skorzystają państwa, które no najchętniej właśnie uzupełniają się gazem, gdzie ten gaz jest surowcem, który kształtuje najmocniej ceny energii. Polska do tego grona nie należy. My mamy w ogóle po prostu problem z energetyką znacznie bardziej kompleksowy i zasadzony na strukturze mocy, jakie u nas pracują, a jakie nie pracują. Więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast szereg możliwości Unia Europejska ma. No i teraz pytanie, w którą stronę to pójdzie, jeżeli chodzi o już ich wdrażanie i wkomponowywanie w reformę ETS-u, którą Komisja Europejska zapowiedziała.
2: A właśnie z Jakubem Wiechem, autorem podcastu Elektryfikacja, rozmawiał Paweł Aramowicz-Zieliński. A my zmieniamy teraz temat. To taka cecha podobno ludzka. Jak komuś jest gorzej, to nam jest lepiej. No tak, jest to nieładne i być może nie wszyscy tak postępują i nie wszyscy tak myślą.
3: Powtórka programu.
4: Dobry wieczór, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dzisiaj na tapet weźmiemy Schadenfreude. Skąd bierze się mentalność, że dobrze, że sąsiad ma gorzej? I czy taki mechanizm może też działać na przykład w polityce? O tym między innymi porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem.
3: Do pomyślenia.
4: A ze mną w studiu jest dr Krzysztof Martyniak, socjolog i pedagog. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Schadenfreude to jest coś, co obserwuje pan dosyć powszechnie, czy raczej nie bardzo?
5: No jest to chyba jedna ze składowych naszej ludzkiej

0: natury. Od razu chciałbym powiedzieć, że na pewno nie jest tak, że jakiś naród jest wybrany przez tą skłonność i są narody, czy tam, nie wiem, my Polacy mamy tego więcej, a nie wiem, Czesi czy Szwedzi mają tego mniej. Trochę to lubimy, trochę tak jesteśmy skonstruowani, że ten świat porównywania nas, świat, w którym musimy coś oceniać, jest to niestety obrzydliwy z punktu widzenia socjologii czy pedagogiki świat, dlatego że nasze dzieci od początku, nawet przez nas rodziców kochających i potem w przedszkolach są niejako wpisane w ten system oceny lepszy, gorszy, ładny, ładniejszy, brzydszy, ładniej siedzisz, brzydko siedzisz i tak dalej, jest to coś okropnego. Jest to tak wżarte w nas od dzieciństwa, mówię, nawet przez nas rodziców, którzy kochamy te swoje dzieci, a nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, że te wieczne porównywania in plus czy in minus, że jesteś najlepszy, najlepszy, najlepszy, choć byłeś tam 25 w tym biegu, albo jesteś najgorszy i zawsze ta sąsiadka ma ładniejszy warkoczyk, a zawsze ten Stasiu z trzeciego piętra ma ładniejsze buciki, a ty to nigdy nie potrafisz i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś okropnego, aczkolwiek te zawiści, tak, ja bym wolał, myślę, że namówię panią czy państwa do tego, żeby to trochę zamienić na nasze takie polskie słowo zawiść.
1: Też o nim myślałam.
0: Ono jest dużo przyjemniejsze, bo ten niemiecki niestety zgrzyta nam trochę w zębach i myślę, że jak będziemy mówili o zawiści, trochę o zazdrości, to te odwołania do naszych klasyków, jednych z najlepszych trylogii samych swoich, czy nie wiem, tak myślałem o tym, co jeszcze państwo powiedzieli, o Fertku Kiepskim, czy o takich włoskich serialach, które właśnie opisują te niesnaski sąsiedzkie, niesnaski między sąsiadami jako państwo, nie wiem, my Niemcy, my Rosjanie, czy we Włoszech to jest ta północ-południe, tak? Czyli nie, Lombardia kontra Sycylia na przykład, nie? I tak dalej. O, to tak. Tytułem wstępu.
1: Ale niemiecki ma w tym słowie coś, czego polskiej zawiści brakuje, bo w tym niemieckim Schadenfreude jednak błyszczy to, że cieszy nas to nieszczęście drugiego człowieka. Kiedy komuś coś nie wychodzi, to sprawia, że gdzieś budzi się taka niezdrowa radość z tego.
0: No tak, to jest w formie opisowej czy w formie lingwistycznej, ale no, na tym możemy się skupić, gdybyśmy mieli wrócić do naszego polskiego słowa zawiść, tak? To jest taka, że ściśnięte mamy te zęby i te gardło, że taka zawiść, nie? I to jest to, co nas odróżnia od tej zazdrości, o czym mówi ten dowcip, że jak ja mam dwie krowy i sąsiad cztery, no to marzę o tym, czy modlę się o to, żeby jemu dwie zdechły, nie? O. I to jest ta w małej pigułce, czym jest ta zawiść, zamiast zazdrością patrzeć, pewną motywacją, która może być pozytywna. I ja będę się starał, żebym też miał cztery krowy albo nawet pięć. To nie, ta zawiść jest taka, jak w tej modlitwie Polaka w dniu świra na końcu. Ja bardzo lubię takie odwołania literackie, bo one budują pewne obrazy i przestrzenie, więc ta modlitwa Polaka na końcu w tym dniu świra właśnie to pokazuje, nie? Że życzymy temu sąsiadowi jak najlepiej i wtedy możemy sobie spokojnie pójść spać, wiedząc, że mu ten samochód ukradną, porysują, albo ma, nie wiem, córkę w niechcianej ciąży, albo tam o, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale ciekawe jest to, że pan powiedział też o tych innych narodach, które też mają takie zawistne tendencje. Ja kojarzę głównie, że mówiło się, o, to takie polskie, że cieszysz się, że komuś się nie udało. A tymczasem na przykład w Japonii jest takie sformułowanie o wbijaniu gwoździa, który jest wystający. W Australii również podobne rzeczy widziałam w sieci, gdzie ludzie narzekali, że o, Australijczycy tak właśnie mają, że kiedy komuś się powodzi, to oni chcą go ściągnąć w dół. Czyli jest to jednak na całym świecie obecne, a przynajmniej w tym takim kapitalistycznym świecie, tylko że każdemu się wydaje trochę, że to jest głównie domeną jego otoczenia.
0: Tak, stąd to moja uwaga na początku, że to nie jest cecha narodowościowa czy jakaś państwowa, tylko jest to cecha, myślę, że po prostu człowieka. I gdybyśmy teraz mieli to rozbierać i mielibyśmy z dwie godziny, to pokazalibyśmy pewne mechanizmy społeczne, które mówią o tym, że jednak jest to cecha tych ludzi, tych grup, które jednak czegoś zazdroszczą z tego złego punktu widzenia, że jesteśmy ci biedniejsi, ci gorsi i myślimy o tych bogatszych, że aha, jesteś bogatszy, na pewno coś ukradłeś, skombinowałeś, pewno nie jesteś uczciwy, no bo przecież ja jestem uczciwy, jestem dobrym człowiekiem, a nie mam, a on, skoro ma ten lepszy samochód, większe mieszkanie, czy większe gospodarstwo, czy cokolwiek innego, to na pewno to w jakiś nieuczciwy sposób zdobył czy pozyskał, no bo odnoszę to do siebie, więc budzi się to porównanie, no i ta wielka ogólnoludzka potrzeba, nawet zwierzęca, tak, że my i oni, ale o tym może nawet za chwilę, o tym, co to jest ten

0: zły czy amoralny familizm, czy ma familiaryzm, tak? Bo to socjologia bardzo dobrze zbadała w kontrze do tak zwanego kapitału społecznego.
1: Do pomyślenia.
2: To pytam w takim razie o ten familiaryzm.
0: O ten familiaryzm amoralny albo zgniły. To jest taka, to zacznę od tego, czym jest kapitał społeczny. Kapitał społeczny jest opisywany przez socjologów jako taka rzecz godna budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ona stąd się bierze, z tej oddolnej inicjatywy. No i polega na tym, że między nami jako u lokalsów, w społeczności lokalnej, w tych małych ojczyznach, czujemy pewną więź. I ten kapitał społeczny składa się z takich trzech części. Pierwsze, taki warunek niezbędny, sine qua non, to jest sieć powiązań, że nas coś łączy. Wspólna gmina, wspólne, nie wiem, ulica, jezioro, wspólny budynek, wspólny kwartał.
2: Klub sportowy.
0: Klub sportowy, coś nas łączy. Po pierwsze. Po drugie, jest to wyznawanie wspólnych wartości, że umawiamy się na coś, co jest dobre, co jest złe. Tak, że nie wiem, Kali ukraść to jest dobrze, a Kalemu ukraść to jest złe. Czy nie wiem, na 10 przykazaniach, czy tam na jakimś społeczeństwie obywatelskim, czy ustroju demokratycznym i tak dalej, i tak dalej. Na coś się umawiamy, czyli mamy powiązania między sobą, na coś się umawiamy, że coś nas łączy. Jest ten ostatni element, który musi to wszystko spajać, żeby to wszystko miało sens, pewną logiczną całość i żebym ja nie by wyszedł na frajera, pomagając pani, a potem pani się na mnie wypnie albo obrazi. To jest zaufanie. Że ja ufam pani, że jak, nie wiem, mamy do zebrania z pola, nie wiem, zboże, powiedzmy, albo siano, no to sama pani nie zbierze, bo może przyjść deszcz i tak dalej, więc pomagamy sobie sąsiedzi, nie wiem, 5 sąsiadów sobie pomaga, dzisiaj u pani, jutro u jednego, potem 3., 4. i 5. I wierzymy, że to pomaganie sobie, to, że ja mogę na ciebie liczyć, jest czymś oczywistym. I tak się buduje pewna wspólnota i realizujemy te wspólne wartości, działając na rzecz tak zwanego dobra wspólnego. Kropka. Natomiast czasami mylimy to, i to jest taka też ciekawa dyskusja, że te wspólne wartości, one nie muszą być z tak zwanego świata dobra. Bo jak się wszyscy razem, złodzieje na przykład, umówimy, że łączy nas to, że kradniemy. Okej. I wspólną wartością jest to, żeby ukraść obcym, a nie swoim. Żeby nie dać się złapać policji. Żeby, jak to mówią, nie wysprzęglić się na prokuraturze. To są nasze wartości. I my ufamy sobie. I są takie gry socjologiczne, które właśnie to pokazują, jak możemy zagrać kimś, tak? To jest tam, nie wiem, dylemat złotówki, dylemat więźnia i tak dalej, i tak dalej. Są takie gry socjologiczne, odnoszące się do teorii gier, w których pokazujemy, czy ten kapitał działa, czy nie. Czy wierzymy sobie nawzajem, że się nigdy nie zdradzimy, czy jednak pod wpływem pewnych wartości społecznych, tak? Te wartości społeczne w dużym uproszczeniu to jest, no, nie wiem, pieniądze, prestiż i władza. No, to tak z jakiegoś wstępu do socjologii. No i wtedy czy możemy sobie ufać, że my złodzieje trzymamy się razem, albo my sklepikarze trzymamy się razem, albo nie. No i teraz przechodząc do tego pytania amoralnego familiaryzmu, czy zgniłego familiaryzmu, no to on mówi, i to były badania robione na południu Włoch, w tym biedniejszym regionie, że ufamy tylko sobie, że my jako rodzina tylko jesteśmy razem, że te powiązania, ten kapitał społeczny są tylko w rodzinie, krew. Wartości to my wyznajemy, ojciec chrzestny. I ufać możemy tylko sobie, nikomu na zewnątrz.
2: I to właśnie prowadzi do takiej zawiści wobec innych?
0: Nie, to prowadzi do tego, że albo ta wspólnota, ten kapitał, nawet ze znakiem ujemnym, jest silny albo słaby. I to, na czym możemy budować, bo to pani pytanie teraz rozumiem, że dotyczy tego, na czym budujemy te wartości, czym są nasze wartości, to jest zupełnie inne pytanie. I możemy je budować na czym chcemy, byle tylko być lojalni wobec tych wartości, że możemy na siebie liczyć i że trzymamy sztamę. Kropka. A czy to będzie zawiść wobec innych, czy to będzie zazdrość, czy wręcz nienawiść, czy strach? No to już są kwestie, które możemy każdego dnia oglądać w polityce, w czymś, co ogólnie nazywamy mediami społecznościowymi, coś, co robi nam wodę z mózgu, co rozbija tą wspólnotę, coś, co jest obrzydliwe, okropne i mógłbym teraz używać tylko najgorszych słów, właśnie pod tym kątem, że nam się to rozbija, że to dobro wspólne, które powinno cechować na przykład politykę, na przykład działania partii, czy poszczególnych posłów, senatorów, czy osoby związane z jakimiś urzędami, w ogóle ich to nie interesuje, dlatego, że to skłócenie, ta gra o sumie zerowej, którą mamy na przykład w wyborach, no to właśnie polega na tym, że twój procent jest, nie jest moim procentem. Że mamy 100% do zdobycia i to jest gra o sumie zerowej. Tak? Nie ma jak powietrze, że możemy każdy spokojnie oddychać tyle, ile chcemy. Nie. Tylko jak ktoś zdobędzie 60%, to ten drugi 40%. Jak ja zdobędę więcej, 51%, no to ty 49% i kropka. Tak? No to na tym to polega.
2: Czyli taka plemienność, która się wytworzyła.
0: Oczywiście, że tak. Mhm. Czasami chcielibyśmy zapomnieć, że jesteśmy zwierząt,

0: ogonkami, z krótszymi albo dłuższymi ogonkami, ale to absolutnie tak nie jest. I to wzbudzanie, bo to może też panią zaciekawić, to wzbudzanie w nas tych emocji złości, strachu, nienawiści, pogardy. Wspaniale. Na tym można budować. Nie jest instytucja od kilku tysięcy lat właśnie na tym bazuje, że nasi to my, a tamci to nie mają tych naszych wartości i możemy ich co? Oddzielić za murem, możemy ich wygonić z naszej wioski, możemy ich spokojnie zabić, bo oni nie są nasi i nasz Bóg zawsze jest lepszy od twojego Boga. I tak dalej, ale to...
1: No to już kwestia takiej dehumanizacji.
0: No oczywiście, że tak. No właśnie na tym to polega, że ja jestem w pełni człowiekiem, bo wyznaję Boga X albo Boga Y. Ja jestem w pełni człowiekiem, bo, nie wiem, jestem demokratą, a ty jesteś socjalistą. Ja jestem w pełni człowiekiem, bo jestem, heteroseksualny, a ty jesteś homoseksualny i tak dalej, i tak dalej. My wiemy, albo staramy się udawać, że wiemy, że potrafimy opisać prawdziwego Polaka, prawdziwego Europejczyka, dobrego człowieka i tak dalej. A jeżeli coś wychodzi poza margines, no to kończy się to, jak się kończy.
1: No tak, ale w ostatnich latach taki klimat się trochę pogłębił.
0: Co? Od tysięcy lat.
1: Od tysięcy lat?
0: Od tysięcy lat.
1: Czyli mówi pan, że nie ma żadnej różnicy między tym, co działo się w latach 90. a tym, co dzieje się teraz?
0: Ale oczywiście, że się różni. Natomiast odróżnijmy formę od treści. Czyli treść była ta sama, a że mamy przyspieszenie w postaci mediów społecznościowych, że kiedyś jak był jakiś dureń w wiosce, no to wiedziała jego rodzina i pół wioski tylko, a teraz w ciągu sekundy dowiaduje się pół świata o tym. Więc to jest to przyspieszenie, tak? To jest ta globalizacja, globalna wioska i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię w skrócie, ja nie mam 8 godzin, żeby tutaj prowadzić te dywagacje socjologiczne czy społeczne, więc proszę wybaczyć mi za pewne skróty, no ale staram się to jakoś kompensować.
1: No dobrze, a czy pokazanie upadku jakiegoś polityka albo celebryty może dawać jakieś poczucie sprawiedliwości społecznej? Czy ta zawiść może mieć też takie konotacje? To jest pewien rodzaj sprawiedliwości społecznej, jeżeli ktoś dołącza do takiego wagonika? Czy to jest jednak tylko karmienie własnych demonów?
0: Jest jedno i drugie. Kawa nie wyklucza herbaty, dlatego że ja mogę na tym, na tej niesprawiedliwości, na tym odrzuceniu budować swoją legendę, budować swoją historię. I znów o tym mówi cała socjologia, mówi o tym Becker, o tak zwanej karierze dewianta, tam się składa z 3 punktów. Im ja bardziej jestem odrzucony, tym bardziej jestem wiarygodny, tym bardziej jestem prawdziwy dla swoich wyznawców. Ja nie mogę nie cierpieć za swoje poglądy, bo ja jestem ten wybrany. My poznaliśmy tą tajemnicę świata i dlatego koncerny farmaceutyczne, polityczne, bankowcy nas nienawidzą, bo myśmy poznali tą tajemnicę świata i musimy za nas cierpieć. Oczywiście cierpią tylko ci, którzy mają cierpieć, a nie ci, którzy z tego żyją. I tak dalej, więc więc można też spokojnie na tym odrzuceniu budować swoją pozycję, bycie właśnie liderem, tym mesjaszem niezrozumianym przez elity. No i tu znów się kłania, gdybyśmy mieli znów robić dwugodzinny wykład o populizmie. Czym jest ten populizm? Ale już kropka. Kto chce, niech sobie doczyta.
1: Okej, no to porozmawiajmy teraz o skutkach takiego zawistnego zachowania. Czy to bardzo równa społeczeństwo w dół? Czy jest jakaś szansa na to, żeby odwrócić taki trend?
0: Skutki najbardziej odczuwa osoba, która żyje tą zawiścią. Po pierwsze. Po drugie, cierpi cała wspólnota, zamiast ją budować, odwoływać się do tego, co można by nazwać tym dobrem wspólnym, albo tym kapitałem społecznym, to te wyłomy, te podziały, mówię, ta gra o sumie zerowej, także nagle w wiosce czy tam w gminie jest, ktoś startuje na fotel, nie wiem, wójta, burmistrza czy kogoś innego, no i my się jakoś tam zwalczamy. No i to, co powiedziałem, ta gra o sumie zerowej powoduje, że twoja porażka jest moją wygraną, a moja wygrana jest twoją porażką.
1: Nawet jeżeli to coś, co sprawia, że porażka drugiej osoby może być też moją porażką w dłuższej jakiejś perspektywie?
0: No i to zależy od tego, w jakiej perspektywie myślimy. No niestety, znów nie używając żadnego nazwa, politycy myślą bardzo często kadencyjnie.
1: Możemy pomyśleć na przykład o Niemcach, bo tutaj też mamy pewien przykład, jeżeli sobie spojrzymy na to, co dzieje się z AfD.
0: Jasne, ale te ruchy protestu, które ożywają, które mają przykłady, Szwecja może nawet będzie lepszym przykładem, to jest ten przykład, kiedy możemy się tym żywić, kiedy możemy zdobyć 10, 15, może nawet 20% właśnie na fali tego, że zobaczcie, że wasza otwartość, wasz demokratyczny

0: demokratyczny, europejski system wartości jest nieprawdziwy, bo oni tu przyjeżdżają, oni roznoszą choroby, to oni nam zabierają pracę, to oni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Bo wspomniałam o AfD, bo to też przypomniało mi się, że wśród wyborców w Saksonii-Anhalt było też sporo migrantów, którzy głosowali na Alternatywę dla Niemiec, mimo że de facto Alternatywa dla Niemiec chce no, znacznego ograniczenia migracji do Niemiec.
0: Jasne, gdybyśmy doszukiwali się logiki, spójności w hasłach politycznych czy poglądach niektórych polityków, to byłoby to bardzo nudna dziedzina, a my właśnie żyjemy tym, że są niespójni, że kłamią, a nie to tamci kłamią, ale my tylko trochę, a tamci bardzo kłamią. No jak oglądamy programy w telewizji jednej albo drugiej, to widzimy, że to odwoływanie się do emocji, bo to jest dla mnie istotne. Ja bazuję na tym i to z przerażeniem oglądam, że to odwoływanie się do strachu, budowania w tobie strachu i ja mam receptę. Budowanie u
1: ciebie. Prostą receptę.
0: A najczęściej, mówię o populizmie, już powiedziałem, proszę sobie doczytać, nie będę tego rozwijał. Nie tylko strach, ale złość. I mówię, jak to się skończy na pogardzie, no to jest ta dehumanizacja, o której pani wspomniała. I wtedy nie mamy żadnych hamulców przed tym, żebyśmy my wybrani bronili tej bramy instytucji X, kościoła takiego albo siakiego, albo czegokolwiek innego, bo to jesteśmy my i my chcemy oddać tą ofiarę godności, ofiarę tego prawdziwego Polaka, prawdziwego Niemca czy prawdziwego Włocha za nasze wartości, a to jest tylko robienie z nas wody z mózgu i ten najprostszy sposób na skłócenie ludzi właśnie na tym polega, że wystarczy dać im te niezdrowe emocje, nie radość, tylko tą zawiść, tą złość, ten strach, że oni przyjdą i ci zabiorą. Podam pani jeden przykład prawdziwy z mojego życia. Byłem kiedyś na poczcie, odbierałem awizo. Przede mną stał pan, ma na imię Staszek, Stanisław, lat 90, 110, nie wiadomo. I pan Stanisław, płacąc za rachunki bardzo duże, nagle zasłabł. I pani tam z pocztą pomogła, usiedliśmy, gdzieś tam klimatyzacja, fajnie. No i wszystko było dobrze, potem ja po panu Stanisławie zapłaciłem, tam odebrałem to awizo, to była chwila. No i potem podszedłem do skutera i chciałem wyjechać na ulicę. To tam chwilę trwało, bo coś tam przeczytałem to awizo i tak dalej. I nagle się okazuje, że pan Stanisław, który przed chwilą zasłabł na tej poczcie, on jedzie samochodem. Ja byłem przerażony. No i opowiadam to, prowadziłem zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w jednym z podwarszawskich miejscowości i opowiadam tą historię. Na co jeden taki 65-70-letni emeryt odezwał się, tak, bo wy w tej Unii chcecie nam zabrać prawo jazdy i tak dalej, tak? Ja mówię, nie, proszę pana, ja nie chcę zabrać prawo jazdy, ja tylko martwiłem się o zdrowie tego pana, a jeszcze przy okazji o swoje, bo ktoś w najlepszej kondycji psychofizycznej siada do samochodu i prowadzi ten samochód, więc oczekiwałbym, że państwo polskie po 60, powiedzmy, 5 roku życia będzie robiło te testy sprawnościowe jakieś tam co roku albo co pół roku, żeby tych wypadków było mniej. Ale ta moja uwaga na temat bezpieczeństwa przerodziła się od razu, że ten pan ma tajemną wiedzę. Bo wie pan, skąd on wiedział, że ta Unia chce mu zabrać to prawo jazdy? Bo jeden poseł na spotkaniu po cichu w kuluarach mu to powiedział. I tak dalej, i tak dalej. I da się rodzą plotki, da się rodzą zawiści, ta tajemna wiedza i przystępowanie do tych tajemnych spisków. I my to teraz wiemy. O!
1: Czy jest jakaś recepta na taką zawiść?
0: Nie ma. Można uprościć to, im nam się lepiej żyje, im bardziej wierzymy w swoje siły, im widzimy, że mamy większą sprawczość w swoim życiu, to mniej zazdrościmy innym, tak? Bo ja wiem, że postarałem się i pracuję, nie wiem, 8 godzin dziennie, to mam taki samochód, ale ty pracujesz 12 godzin dziennie, to masz trochę lepszy samochód. A jak ktoś pracuje 14 godzin dziennie i tak dalej. Ale my wewnętrznie też nie wierzymy w taki system sprawiedliwości. Nie da się tego tak prosto zrobić, a mówię, najgorszą robotę robi polityka, najgorszą robotę robią media społecznościowe, które żerują na tym i żyją z tego, że my nawzajem się kłócimy, budując poparcie większe albo mniejsze, ale ten mechanizm takiego samo nakręcania się z naszych złych emocji, złych w sensie nie, że emocje są złe, bo emocje żadne nie są złe, tylko te negatywne, właśnie pobudza tą żywotność polityki, coś okropnego.
1: Czyli mało optymistycznych informacji na koniec. Bardzo dziękuję za rozmowę mimo wszystko. Socjolog i pedagog dr Krzysztof Martyniak był moim i państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.

0: Powtórka programu.
1: I minuta 5 sekund do północy, a tuż po północy saldo ekstra i Marek Klapa opowiadający o ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym. A my kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, które przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Adam Brzeziński i Kuba Białobrzewski. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
0: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Polska nie zgadza się na cięcia w unijnym budżecie. Donald Tusk bronił w Brukseli wydatków na obronność. Akcja ratunkowa w tunelu kanału Le Manche. 19 osób rannych po zderzeniu minibusa z pociągiem. Warszawa mówi nie elektrycznym hulajnogom. Radni są o krok bliżej od wprowadzenia zakazu w centrum miasta. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam.
6: Premier podkreślał, że w obecnej sytuacji...
5: Premier przeciwny cięciom w unijnym budżecie. Donald Tusk przestrzegł wczoraj na szczycie w Brukseli przed ograniczeniem wydatków wspólnoty. Podtrzymał też sprzeciw wobec przekazywania do wspólnej kasy części przychodów z ETS, czyli systemu opłat za emisję CO2. Donald Tusk spotkał się też w Brukseli z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Sprawa wojny za naszą wschodnią granicą jest jednym z ważniejszych tematów szczytu. Konfliktowi Rosji z Ukrainą będą poświęcone piątkowe rozmowy europejskich przywódców.
7: Szef polskiego rządu złożył kondolencje ukraińskiemu przywódcy w związku ze zmasowanymi atakami Rosji, przez które ucierpiało wielu cywilów. To niedopuszczalne, podkreślił premier Donald Tusk i dodał, że to trudny okres, któremu towarzyszy niestabilność polityczna. Chciałbym was zapewnić, że możecie na nas liczyć. Nie ma żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby łagodzić sankcje wobec Rosji lub pozwalać na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. Premier Donald Tusk wyraził przekonanie, że ani Europa, ani Polska nie zaakceptują niczego, co mogłoby pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu wojny. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie. Jesteśmy bardzo wdzięczni osobiście tobie, twojemu zespołowi, rządowi i wszystkim obywatelom Polski za to, że jesteście z nami w tej absolutnie barbarzyńskiej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Dziękuję za wasze wsparcie. Ukraiński przywódca wyraził wdzięczność, że obecnie cała Europa pomaga Ukrainie i że ma w Unii silnego partnera. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
5: Przypomnijmy, Donald Tusk przestrzegł wczoraj na szczycie w Brukseli przed ograniczeniem wydatków wspólnoty. Jednocześnie podtrzymał sprzeciw Warszawy wobec przekazywania do wspólnej kasy części przychodów z ETS, czyli systemu opłat za emisję CO2.
6: Premier podkreślał, że w obecnej sytuacji, kiedy Rosja jest największym zagrożeniem od dekad dla bezpieczeństwa, kiedy Unia musi się mierzyć z wielowymiarowym zagrożeniem ekonomicznym, nie może sobie pozwolić na mniejszy budżet. Donald Tusk powiedział też, że oprócz pieniędzy na rozwój regionów czy rolnictwo, potrzebna jest też duża pula na obronność. Premier mówił, że jeśli unijne kraje nie będą wspólnie wydawać na te cele, to indywidualne koszty będą o wiele większe. Zastrzegł też, że Polska nie może się zgodzić na finansowanie unijnego budżetu z przychodów z systemu opłat za emisję CO2, ale że Polska jest gotowa pracować nad innymi pomysłami dotyczącymi źródeł własnych unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Pożar w gdańskich wodociągach. Ogień wybuchł w budynku administracji przy ulicy Wałowej. Nie ma osób poszkodowanych. Czy mieszkańcy Gdańska odczują skutki tego zdarzenia? To pytanie do naszego reportera Mateusza Czerwińskiego.
8: Mieszkańcy Gdańska mogą być spokojni. Tak wynika z komunikatu przygotowanego przez gdańskie wodociągi. Jak informuje rzecznik spółki Michał Gat, usługi dostarczania wody i odbioru ścieków funkcjonują bez zakłóceń. Dodaje, że incydent ma charakter wyłącznie lokalny i dotyczy zaplecza administracyjnego.

0: awaryjnego. Ciągłość dostaw wody pitnej oraz stabilny odbiór ścieków na terenie całego miasta ma być w pełni zabezpieczony. Ujęcia i stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków oraz oczyszczalnia funkcjonują w trybie ciągłym z zachowaniem rygorystycznych norm jakościowych. Czytamy w komunikacie. Na ten moment przyczyny powstania pożaru nie są znane.
1: Sytuacja na miejscu jest już opanowana, pożar się nie rozprzestrzenia. Poważny wypadek przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. Wieczorem po francuskiej stronie minibus zderzył się z pociągiem towarowym. 19 osób zostało rannych. Sprawę badają już śledczy. Powaga Trybunału Konstytucyjnego została podważona. W ten sposób politolog Paweł Królikowski komentował w Polskim Radiu 24 nawoływania do blokowania Trybunału. Po środowym ślubowaniu Macieja Berka w Sejmie tłum próbował uniemożliwić jemu i innym sędziom dotąd niedopuszczonym do orzekania wejście do Trybunału.
2: Powaga Trybunału Konstytucyjnego została całkowicie obalona. Odarliśmy go z godności, takiej świadomości, że to jest najwyższy sąd konstytucyjny w Polsce. W tej chwili to zostało sprowadzone do takiego rozrywania politycznego sukna na prawo i lewo. I to, co się w tej chwili dzieje, to jest w tej chwili już polityczny wiec, tak naprawdę wzięcie jako zakładnika Sądu Konstytucyjnego i prowadzenie takiej permanentnej kampanii wyborczej.
1: Podczas protestu policjanci zatrzymali 3 osoby. Prokuratura analizuje nagrania wideo pod kątem ewentualnego złamania prawa, między innymi przez lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Warszawscy radni mówią nie elektrycznym hulajnogom. Podczas sesji Rady Miasta poparli pomysł wprowadzenia zakazu poruszania się tymi pojazdami w centrum stolicy. Zrobiły to już inne europejskie miasta, mówi inicjator pomysłu radny Paweł Lech.
3: Nie poruszają się one z prędkościami rozsądnymi, tylko nawet ostatnio z prędkością 100 km na godzinę, co zostało sfilmowane i opublikowane. W zeszłym roku doszło do 64 poważnych kolizji, w których ucierpiały 73 osoby.
1: Radni poparli pomysły praktycznie jednomyślnie. Od głosu wstrzymało się jedynie 3 z nich. Polska w europejskim ogonie szczepień przeciwko grypie. W zeszłym sezonie zaszczepiło się zaledwie 6 na 100 Polaków. Lekarze alarmują, że to zdecydowanie za mało, aby skutecznie ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa, i apelują o szczepienie się, mówi lekarz rodzinny Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Wiadomo, że pacjenci nieszczepieni stanowią zagrożenie dla osób tych też również zaszczepionych. Bo tutaj, jeżeli chodzi o szczepienia, to trzeba powiedzieć, że one zapobiegają powikłaniom grypowym, czyli zapobiegają na przykład zapaleniu płuc, zapaleniu mięśnia sercowego i przede wszystkim chronią również przed zgonem.
1: W Polsce szczepienia przeciwko grypie w pełni refundowane są w przypadku dzieci i młodzieży, seniorów w wieku od 65 lat oraz kobiet w ciąży i w połogu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogodnej nocy w ciągu dnia, na ogół także bez deszczu. Przelotnie pokropi tylko na Podkarpaciu. 11 stopni będzie w Lublinie i Rzeszowie, 13 w Warszawie i Olsztynie, a 16 w Opolu i Zielonej Górze. Jest 7 minut po północy.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
6: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, a moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
6: Jesień się zbliża, przeglądamy nasze samochody, niedługo będzie trzeba wymienić także opony. Troszeczkę się tego nazbiera, ale powinniśmy zerknąć na to, czy mamy aktualne ubezpieczenie OC, bo powiem szczerze, ostatnie dane mnie mocno zdziwiły.
7: Nas też.
6: Tak. Kary są coraz wyższe.
7: No tak, opłata są coraz wyższa. Tak, zaraz będziemy mówić, od czego zależą.
6: Tak jest. Nieuchronność kary też występuje.
7: Drodzy Państwo, nie liczcie, nie uda się.
6: No to jakim cudem, jak to się dzieje, że liczba nieubezpieczonych samochodów w Polsce cały czas rośnie?
7: No tak, był taki pewien moment, jakieś tam powiedzmy 2-3 lata temu, kiedy to się zatrzymało, ale dalej było na wysokim poziomie, bo rozmawialiśmy wtedy o liczbie, o powiedzmy 300-350 tysięcy pojazdów, które w ciągu roku miały jakiś tam kawałek czasu, okres

0: przerwy w ubezpieczeniu OC.
1: To i tak duże miasto wojewódzkie pod względem populacji.
0: No bardzo duże, 350 tysięcy, tak? No i nagle przeszedł 2025 rok. My, mimo państwa życzliwości, pisania o tym, mówienia na platformach społecznościowych, tłumaczenia, wyjaśniania, tak, po to jesteśmy, bo lubimy opowiadać o tych ubezpieczeniach. I nagle konstatujemy, że ta liczba to jest... grubo ponad 400 tysięcy?
1: 400 tysięcy samochodów bez OC zarejestrowanych.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. No oczywiście jeszcze dochodzą te, które wyjechały na drogę, nie były zarejestrowane, ale były pojazdami mechanicznymi. Włączone zostały do ruchu. Tutaj oczywiście moje myśli zmierzają w stronę niesławnych niestety pojazdów zwanych hulajnogami, które hulajnogami nie są.
1: Albo rowery elektryczne.
0: Tak, dokładnie. Albo rowery elektryczne, te jedne i drugie, czyli te tak zwane hulajnogi i tak zwane rowery elektryczne, nie bójmy się tego powiedzieć, one bardzo często to są motorowery, proszę państwa, ale o tym będziemy pewnie...
1: Bez homologacji.
0: Tak, ale uwaga, nie jest problemem dowiedzieć się, czy ta homologacja w momencie zakupu jest i czy przypadkiem, sprawdzałem to na wielu stronach, wielu różnych firm oferujących takie pojazdy, okazuje się, że w specyfikacji technicznej jest podana moc znamionowa silnika, jest na przykład plik PDF do ściągnięcia z homologacją.
1: I można zarejestrować.
0: Tak, ale mało tego, w niektórych miejscach sprzedawcy zupełnie wprost i uczciwie mówią, uwaga, ten pojazd wymaga homologacji, proszę macie ją, rejestracji, ubezpieczenia, no i czego jeszcze, drodzy rodzice, uprawnień do prowadzenia motoroweru. Jeśli ich nie ma, no to pociecha ma kłopot. Ale wróćmy do tej liczby.
1: Tak, wróćmy do liczby, bo
0: grubo,
1: one są
0: grubo ponad 400 tysięcy pojazdów bez ważnego OC w 2025 roku. No i tak myślę, że ja powinienem chyba w państwa redakcji sobie rozłożyć łóżeczko polowe i może byśmy po prostu codziennie przypominali, aczkolwiek mam wrażenie, że słuchacze Polskiego Radia, oczywiście przypominajmy, niech to się niesie, niech ludzie mówią ludziom, słysząc to, o czym my rozmawiamy. No ale mam nadzieję, że tutaj, że ta świadomość będzie rosła.
1: Dobrze, to zacznijmy od początku. Kto i dlaczego nalicza kary za brak OC? Bo ja użyłem słowa kara, ja wiem, że zaraz będzie kontra z pana strony, że to wcale nie, to nie jest nie, żadna kara, to jest opłata.
0: Tak, państwo, mówimy tym samym językiem, ale używamy innych wyrazów. Może tak.
1: Dobrze.
0: Kto i dlaczego nalicza? Ja jeszcze tylko dosłownie, 10 sekund. Profil typowego zobowiązanego. Uwaga, drodzy państwo, mniej więcej 35-45 lat, 30-45 lat, duże miasto i wielkie miasto, korzystający z dobrodziejstw techniki i cyfryzacji. W związku z tym nie uwierzymy w to, że ta osoba jest wykluczona cyfrowo i nie wie, jak zawrzeć umowę. To tak tylko gwoli rozsądku.
1: A to kolejne zaskoczenie.
0: Kolejne zaskoczenie też są rekordziści, jeśli chodzi o województwa. Tu pozdrawiam bliskie mi dolnośląskie i lubuskie. Śląski, Mazowsze również, to jest czołówka. Ale są też tacy, których trzeba pochwalić. Drogie Podkarpacie, cieszymy się, że jeździcie z obowiązkowym OC. Tak trzeba. Dobra. Pytanie brzmiało...
1: Dlaczego i kto?
0: Dlaczego i kto? No właśnie. I tu pewnie będzie zaskoczenie, bo wszyscy mówią, a to fundusz nałożył na mnie karę.
1: A kto?
0: No właśnie, tylko uwaga. My tej opłaty dochodzimy. A opłata, uwaga drodzy państwo, wynika wprost z ustawy. Znaczy tam nie jest napisane... Nie zostało napisane, że fundusz nalicza karę, tylko uwaga, czy opłatę, tylko uwaga, jest wprost powiedziane. Jeśli ktoś nie ma OC dla takiego i dla takiego pojazdu przez taki i taki okres czasu, to ma taką i taką stawkę, kropka. I tu wynika wprost z przepisu. Czyli ja powinienem wiedzieć tak naprawdę, co mi grozi. No, zapraszam na stronę ufg.pl, łatwo znaleźć ustawę. I w internecie również. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. Ja powinienem wiedzieć, co mi grozi, jak nie mam OC, a powinienem mieć. Natomiast fundusz został zobligowany przez ustawodawcę, został wyznaczony do tego, żeby tej opłaty dochodzić. Czyli ktoś może powiedzieć, no ale to wy nałożycie. No, technicznie tak, natomiast prawnie ustawodawca określa, jeśli nie masz, należy się tyle i tyle. No dobra, powiedzmy ile bym może, bo to bym tak sobie na...
1: Dobrze, bo to nie jest tak, drodzy państwo, że to urząd nakłada opłatę, czy jak ja wolę karę, tylko po prostu to jest kwota wyliczana z konkretnego algorytmu.
0: Tak, bazą i podstawą do wyliczenia tej kwoty jest, uwaga drodzy państwo, i naprawdę warto sprawdzać ważność OC, do czego byśmy nie wsiadali, co jest pojazdem mechanicznym. Bazą jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.
1: Która rośnie
0: za pracę, przepraszam. Która

0: Rocznie, tak, bo przecież redaktor na antenie bardzo regularnie państwo informujecie o tym, że rząd przedstawia projekt, pomysł jest taki i taki, konsultacje społeczne i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś zawsze co roku jesienią jest rozporządzenie Rady Ministrów określające wysokość tej minimalnej płacy. No i to jest podstawa. Teraz konkretnie jak to zostało określone, nie jak my liczymy, tu nie ma taryfikacji, nie robi tego fundusz. Powtórzę, jest napisane w ustawie. Jeśli przykładowo mamy samochód osobowy, ma przerwę, mówimy o tym roku, ma przerwę dłuższą niż 2 tygodnie w 14 dni w ubezpieczeniu OC, to uwaga, ponad 9600 zł.
1: Auć.
0: Jeden dzień, 1900 złotych tam z małymi groszami. I jeszcze raz podkreślę, nie my to ustalamy. Jesteśmy zobligowani, tak jak Urząd Skarbowy, do pobierania należności wynikających z podatków, tak my jesteśmy zobowiązani do tego, co ustawodawca określił jako opłatę za brak OC. Kropka.
1: I za jeden dzień już jest kara?
0: No tak, tylko że ja mam zawsze taki argument. Ta tak zwana większość jednodniówek to jest, a dobra, to może jutro. Już dobra, już nic nie będzie. Będzie. Znaczy, drodzy państwo, jeśli, ja tutaj serdeczne pozdrowienia dla też bliskiej mi redakcji Polskiego Radia, Radia Kierowców. Jeśli mamy napisane na znaku 50, to jedziemy 50, a nie 150, tak? No więc jeśli mamy napisane na w ustawie, że ten znak drogowy też wynika z ustawy, przypomnę. Jeśli mamy w ustawie napisane, że nie może być ani jednego dnia przerwy, no to nie może być.
1: Ale jak przekroczymy ten 1 km/h i pojedziemy 51, to rośnie prawdopodobieństwo, że policja udzieli nam na przykład pouczenia.
0: No tak, tylko że ustawodawca skonstruował to tak, że policja ma narzędzie do udzielenia nam pouczenia, a tutaj jest opłata nałożona z góry. I jeszcze jedno, ja wiem jak to przekornie zabrzmi, proszę nie podczytywać tego za wyraz mojej arogancji, absolutnie nie. Ale zawsze na pytanie, a jak uniknąć tej opłaty, odpowiadam. Sprawdzać OC i zadbać o to, żeby się nie skończyło. Kropka. I wiem, że jest spora liczba osób, która, tak proszę państwa, czytam internet, patrzę na fora, patrzę na platformy społecznościowe. Ja to wszystko rozumiem. Tylko czasem myślę, że mamy do czynienia z tłumaczeniami takimi, że naprawdę wysiłek włożony w sporządzenie czy w przygotowanie takiego tłumaczenia przeznaczyłbym na coś innego.
1: No dobrze, to czy jest jakaś ścieżka odwoławcza? Czy są sytuacje, w których rzeczywiście urząd może w jakiś sposób odstąpić od tej kary? Bo ja dam przykład. Ktoś wylądował na przykład w szpitalu. Albo jakieś ważne sprawy rodzinne. No różne są sytuacje.
0: Dobra, to ja od razu powiem. Nie to, że nie jest nałożona opłata na sztywno i my nie mamy prawa kształtować jej wysokości, czyli w przeciwieństwie do policji nie mamy taryfikatora, to nie oznacza, że nie można sobie ulżyć w tej opłacie. I drodzy państwo, z pełną odpowiedzialnością, zresztą pytały mnie o to też redakcje portali internetowych, media drukowane, tak, oczywiście, że są sposoby do tego, żeby sobie, na to, żeby sobie ulżyć w takiej opłacie. No i teraz, jak do tego podejść, o co chodzi? Pierwsza rzecz, pierwsza porada, którą się mogę podzielić. Jeśli państwo otrzymacie pismo, nie lekceważcie go. Pismo od nas, bo my w tym piśmie na pierwszej stronie, tak, na drugiej stronie, ja te rozmowy prowadzę codziennie, bo państwo do mnie dzwonicie, piszecie maile, tak, na drugiej stronie my piszemy, rzeczywiście jest ramka z napisem wezwanie, ale pierwsza strona naszego pisma to jest taka, że dla pojazdu i takiego, my w dacie takiej i takiej stwierdziliśmy brak ubezpieczenia OC. W związku z tym, uwaga, cytuję, uprzejmie prosimy o wskazanie, czy istniał, czy nie istniał obowiązek ubezpieczenia, bo mógł go pan sprzedać, bo coś innego i tak dalej, i tak dalej. Mógł pan zezłomować ten pojazd, ale teraz wrócę do tego, bo to była ta pierwsza porada. Odpowiedzmy na pismo, które dostaliśmy. I teraz uwaga, ja rozumiem, że takie pismo może wywołać określony stres, czy po prostu, no to jest rzeczywiście, jak dostajemy to pismo, nie będę udawał, że jest inaczej, ta wiadomość może nas zaszokować, ale proszę się z nami skontaktować. Najpierw proszę wejść na stronę ufg.pl i dokładnie zerknąć, co jest napisane, naprawdę prostym językiem, w zakładce dostałem wezwanie. I tam państwo znajdziecie, oprócz stawek opłat,

0: Oprócz tego, jak to zostało i przez kogo nałożone, oprócz wszystkich tych szczegółowych informacji, z którymi warto się zapoznać, jest jedna informacja kluczowa dla każdego zobowiązanego. Mianowicie, mamy możliwość ulżenia w nałożonej opłacie. Zacznę od liczb. Też zupełnie oficjalna, szczera odpowiedź. My mamy rocznie nawet około 100 tysięcy spraw, w których możemy zastosować ulżenie w opłacie.
1: Ulżenie.
0: Tak, a teraz powiem, jakie są te, jak ustawodawca określił to ulżenie. Stety i niestety ustawodawca zapisał to wprost w ustawie, że podstawą do ulżenia jest wyjątkowo ciężka sytuacja życiowa i finansowa i szczególne okoliczności, które uzasadniają zastosowanie ulgi przez fundusz dla takiej osoby zobowiązanej. Czyli mamy furtkę ustawową. Teraz jak podchodzimy do tego praktycznie. Pierwsze, są osoby i tak też piszą do mnie, dzwonią do mnie, że chcą wejść na portal, że chcą zobaczyć, jak to się robi, że chcą o to wystąpić, no bo nie mają nic na swoje usprawiedliwienie. Można rozłożyć sobie na nieoprocentowane raty. To jest to najmniejsze ulżenie, w sensie taki podstawowy rodzaj ulżenia. Do 24 nieoprocentowanych rat, pod warunkiem, że sprawa nie jest w egzekucji. A teraz jedno małe zastrzeżenie. W egzekucji tak, ponieważ prowadzimy nasze postępowania na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji. W związku z tym brak kontaktu z nami po którymś wezwaniu czy po którymś z tych pism skutkuje tym, że sprawa trafia do komornika. Bo my wtedy stwierdzamy, no dobrze, jeśli ten ktoś się nie odzywa, no to mamy problem, to znaczy, że ten obowiązek jest, no bo nie chce nam udowodnić, unika kontaktu. Ale postawię tutaj kropkę i wracam do głównego toku, bo on będzie interesujący dla naszych słuchaczy. O tym podstawowym, czyli tak, można prawie, że z automatu, czy z automatu, nawet jak się do nas dzwoni, jest opcja tam na IVR-ze, na tym wyborze głosowym jest opcja raty. Jak się zalogujemy w portalu, też są raty. 24 równe raty. Można sobie ustawić zlecenie. Powiedzmy sobie szczerze, 70 czy 80 zł mniej boli przez te kilkanaście miesięcy niż jednorazowo 2000, tak? Ale to jest pierwsza rzecz. Te szczególne okoliczności, o których pan redaktor wspomniał. Również rozmawiamy o kilkudziesięciu tysiącach przypadków rocznie, jak nie więcej. Więc ta obiegowa opinia, nie, w ogóle z nimi nie ma rozmowy i tak dalej, absolutnie nie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pokazywaliśmy publicznie takie dane. Tylko, drodzy państwo, jeśli ktoś mi mówi, że był chory, był w szpitalu, to naprawdę wysłanie maila, gdzie to jest napisane, no obawiam się, że nie pomoże. Dlatego, że my musimy mieć podstawę do tego, żeby móc wydać taką decyzję, że rzeczywiście, tu mamy, uwaga, epikryzę wypisową, zaświadczenie ze szpitala, diagnozę lekarską, cokolwiek. Mamy ciężką sytuację finansową, bo samotnie wychowujemy dziecko, albo opiekujemy się starszą osobą, albo w ogóle pomagamy starszej osobie. To powinno zostać udokumentowane. Bo ja nigdy nie mogę się nadziwić, jeśli ktoś ubiega, nie chcę powiedzieć ubiega się, ale jeśli ktoś składa wniosek o zwolnienie i teraz znowu porozmawiamy o rodzaju ulżenia, częściowe albo całkowite umorzenie tej kwoty.
1: Opowiedzmy o tym, proszę.
0: No właśnie, jeśli ktoś składa o ten wniosek, to ten wniosek musi być udokumentowany. No jak inaczej wykażemy to, co ustawodawca napisał, jeszcze raz cytuję, szczególnie ciężka sytuacja życiowa, finansowa, uzasadniająca okoliczności, dla których tam nie zawarte zostało ubezpieczenie i tak dalej. No nie zrobię tego na podstawie rozmowy z kimś, nawet nagranej, czy nie zrobię tego na podstawie maila, w którym mam, a naprawdę dostaję takie wiadomości, proszę mi umorzyć, bo ja nie wiedziałem, albo byłam chora, albo coś tam, kropka. No nie. Ale oczywiście, dostajemy maile z dokumentacją lekarską i tak, to idzie na komisję, jest regulamin umarzania tych wierzytelności. Mało tego, w tej zakładce, o której ja wspomniałem, cofamy się do strony ufg.pl, klawisz czy kafelek na stronie, na samej górze, na środku, nie sposób przeoczyć, nie ukryte, na wierzchu, nawet na komórce widać, jest kafelek, dostałem wyzwanie. Jak tam wejdziemy, znajdziemy sobie takie pole, inne informacje, w tym możliwość ubiegania się o zwolnienie, czy tam możliwość złożenia wniosku o ulżenie w tej opłacie. I uwaga, tam jest gotowy wzór wniosku. Czyli przygotowany wzór dla tych, którzy mają taką szczególną sytuację i chcieli po prostu złożyć wniosek. Wypisują podstawowe informacje, dołączają nam

0: dokumentację lekarską, mówię przykładowo, zaświadczenie lekarza, diagnozę, leczenie, koszty utrzymania na przykład, bo są samotnymi osobami, którym źle się w życiu powodzi, czy gorzej się w życiu powodzi. Tylko uwaga, jeśli ja składam wniosek, żeby ktoś, kto musi mieć do tego podstawę, przypomnę, bo tak określił to ustawodawca, żebym ja wydał decyzję, że na przykład zwolnię tę osobę z połowy kwoty prawie 10 tysięcy złotych, czyli de facto 5 tysięcy złotych zostaje w tej w kieszeni tej osoby, tak? No to do tego trzeba wykazać jakąś podstawę. Nie zrobię tego. Proszę mi zwolnić z połowy, bo ja nie mam. Kropka.
1: I to jest bardzo ważne, żeby tego typu wnioski były dobrze udokumentowane, bo jak dobrze wiemy, nieznajomość prawa szkodzi. Ja znalazłem taką opinię również na jednym z forów czy w mediach społecznościowych. Młody człowiek z potężną karą, bo okazało się, że ta hulajnoga była troszeczkę za mocna, którą się przemieszczał. I odpowiedź: ja nie wiedziałem. Hulajnoga to hulajnoga.
0: No, powiem tak. Dziwnym trafem bardzo, jak, nie chcę powiedzieć bardzo dużo, ale jakaś część prowadzących te pojazdy zdaje sobie sprawę z ich mocy i szybkości i w związku z tym zakłada na głowę kaski profesjonalne z ochraniaczem szczękowym. I te same osoby chcą mnie przekonać, że nie wiedziały, że to jest coś mocniejszego niż zwykła hulajnoga. Przypomnę, do 20 km na godzinę, a potem prędkość musi spadać, a jeśli tu mamy manetkę, którą odkręcamy, mówiąc kolokwialnie, jak w motocyklu, i nagle się okazuje, no drodzy państwo sami widzicie, wszyscy mamy trochę śmiechu z tego, tylko często to jest śmiech przez łzy. Ja zaraz podam jedną niestety tragiczną informację, ale widzimy filmy, na których ludzie jeżdżący na tak zwanych hulajnogach, a ja powiem, tak jak powinieneś powiedzieć, na motorowerach, potrafią wyprzedzić peleton kolarzy. No to przepraszam, o jakiej prędkości rozmawiamy i czy na pewno chcemy sobie udowadniać, że to jest dalej hulajnoga? No nie jest. Do tego młodego człowieka. Ja mam gorący apel do rodziców. Wciąż jesteśmy w momencie, kiedy dzieciaki rozpoczęły rok szkolny, studenci właśnie lada moment temu, czy chwilę temu rozpoczęli rok akademicki, poruszają się po mieście różnymi pojazdami. Jeśli ktoś jest, chce korzystać z takiego urządzenia, niech się na pewno dobrze dowie i to jest apel zarówno do młodych użytkowników czy młodocianych, ale i do rodziców, żeby się dobrze dowiedzieli, co temu człowiekowi kupują albo co ten człowiek sobie sam kupuje. No bo ja pamiętam reakcję, proszę sobie wyobrazić, ja to z chęcią opowiem, bo to znowuż to jest trochę przykład śmiechu przez łzy, kiedy policja w ramach kontroli, a tych kontroli będzie więcej. Tu pozdrowienia dla naszego wspólnego znajomego inspektora Roberta Opasa z Wydziału Ruchu Drogowego.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Tych kontroli będzie coraz więcej i te kontrole widać. I nie będzie zmiłuj, dlatego że rozmawiamy o tym, mówiąc prost. Ja nie mam ochoty, żeby państwa pociecha wjechała we mnie na czymś, co nie jest hulajnogą, waży ponad 30 kilo, dodajmy masę, pociechę, kasku, plecaka, wszystkiego. Mamy kilkadziesiąt kilo z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę i żeby mnie ta pociecha trafiła na pasach, na chodniku, a również jako rowerzystę prawidłowo jeżdżącego drogą dla rowerów, bo te pojazdy, przypomnę, jeśli są motorowerami, nie mają prawa wjechać na drogę dla rowerów. I teraz wróćmy do tego apelu. Ja pamiętam, ze zdumieniem czytałem relację, kiedy policjanci zatrzymali taką młodą osobę, nieletniego, który nie miał uprawnień. Okazało się, że to jest oczywiście, że motorower leci 60 km na godzinę, waży kilkadziesiąt kilo, po 20 km odkręcamy manetkę, on dalej przyspiesza. Nie ma chyba żadnych wątpliwości. Przywieźli delikwenta razem z tym pojazdem do domu. I proszę sobie wyobrazić, że pani mama nakrzyczała na policję, że nie daje się pobawić swojemu dziecku. Drodzy państwo, apeluję o zdrowy rozsądek. Wszyscy jesteśmy użytkownikami tych dróg. Pozwolę sobie przypomnieć, nie straszyć, ale jesteśmy przerażeni tym, ludzie, którzy na co dzień się tym zajmują. My w tym kontekście ubezpieczeniowym, policja w tym kontekście związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Od początku tego roku mamy kilkanaście śmierci na hulajnogach w ogóle. Naprawdę, ja i teraz nie rozsądzam, czy tam był winien kierowca autobusu, czy nie był winien. Mi samemu prawie pod koła, na drodze, na łuku drogi z autobusu wyskoczyła grupa młodych ludzi w kaskach z ochraniczami szczękowymi na hulajnogach. tylko klakson i odbicie, dobrze odbicie, znowu kolokwializm, ale zmiana gwałtowna kierunku jazdy, na szczęście normalnej.

prędkości, czyli 50, bo to droga między osiedlami, więc jedziemy normalnie. Mało tego, jechałem ze swoim dzieckiem, któremu od razu wytłumaczyłem, zobacz, nie tędy droga. Bo ten ochraniacz, mówię, powiem zupełnie coś, ja wiem, że będzie brutalnie, ale trudno, bo trzeba o to apelować. Ten kazał

0: 1600 zł, od razu mówię, w przypadku kontroli, i jeśli to jest osoba nieletnia, nie ma źródła finansowania, to tak, oczywiście, że zapukamy do rodziców. Mało tego, jeśli ta osoba wyrządzi szkodę, a mamy przypadki oczywiście, gdzie taka osoba na tak zwanej hulajnodze albo tak zwanym rowerze elektrycznym uderzyła w samochód, poturbowała kogoś na ulicy. To są obrażenia w postaci złamań, zerwań więzadeł, skręceń, urazów głowy i tak dalej. To uwaga, koszty leczenia pokryją rodzice.
1: I teraz generalna informacja i też taki apel. I to dotyczy zarówno tych hulajnóg, które w sposób naturalny dominują dyskusję.
0: Tak, zrobiło się modne niestety.
1: Ale także samochodów. Wszystkich samochodów.
0: Wszystkich pojazdów, tak.
1: Wszystkich pojazdów. Motocykli również, motorowerów. Pamiętajmy o tym, że ta kara, jak ja nazywam, czy też opłata, tak, jak nazywa fundusz, to nie jest najgorsze, co może nas spotkać, bo możemy sobie wyobrazić, że tego pierwszego dnia, kiedy nie mamy ważnego OC, dojdzie do kolizji, dojdzie do niewielkiego zdarzenia, ale to niewielkie zdarzenie może spowodować, że naprawdę koszty wynikające z konieczności naprawy szkody, no, mogą być dramatycznie wysokie.
0: No to ja podam przykład z życia wzięty. Festyn łamane przez dożynki. Bardzo miła impreza, radosny nastrój, tak? Lokalna społeczność. Pojazd, który powinien mieć OC, nie miał tego OC. W ruchu to był jakiś pojazd taki, który służył trochę jako element dekoracji i tak dalej. Był pojazdem nietypowym samochodem, ale miał mieć OC, kropka. I to po stronie właściciela leży zorientowanie się, czy ja powinienem, czy ja muszę. No, drodzy państwo, mamy internet, mamy infolinię ubezpieczycieli, mamy swoich agentów.
1: Mamy obywatela, mamy
0: wszystko, dokładnie. Ten pojazd przejechał po stopie osoby. Bardzo skomplikowane złamanie, trudności w poruszaniu się, utrata możliwości zarobkowania, konieczność opieki lekarskiej już po leczeniu, ale jeszcze rehabilitacja i tak dalej. Nie miał OC, podkreślę. To OC kosztowałoby pewnie na rok kilkaset złotych. Średnia cena OC w Polsce teraz to jest mniej więcej 650 zł. Możecie sobie państwo policzyć wydatki, które z własnej kieszeni będzie ponosił i już ponosi ta osoba, która była właścicielem tego pojazdu, bo uwaga, co poszkodowanego, pana, mnie, wszystkich innych, jeśli obyśmy nie byli nigdy, poszkodowanego obchodzi, że ktoś nie miał OC. No, on odniósł, ma wyrządzoną szkodę. Pal 6, bo naprawdę, majątek to majątek, ale nie daj Boże, jeśli mamy szkodę na osobie, jesteśmy ranni i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie ma tej polisy, a powinna być, bo to pojazd mechaniczny, płaci fundusz. Nie epatując liczbami, 150 milionów rocznie, myślę, że pokazuje, na czym polega gwarancyjna rola funduszu. Ponad 2 miliardy złotych od początku naszej historii. Przez te 30 lat można sobie policzyć. To jest kilkadziesiąt milionów rocznie płacimy za nieubezpieczonych, którzy powinni byli mieć to ubezpieczenie. W związku z tym, jak powinni byli mieć, to my do nich przychodzimy i mówimy: słuchajcie, my musimy te pieniądze mieć na potrzeby leczenia przyszłego tych, których wy poszkodowaliście, pokrzywdziliście, ale uwaga, zwracacie te pieniądze, bo nie mieliście ważnego OC. Nie ma dyskusji, po prostu nie ma dyskusji. Zresztą, proszę zobaczyć, nieraz rozmawiamy i poza anteną, jak są jakieś większe, no niestety też, katastrofy komunikacyjne, katastrofy w ruchu lądowym, może tak to imiemy, jakieś duże wypadki, kiedy sobie tłumaczymy, że a OC działa, jak nie działa, to ten sprawca, znaczy jak OC nie ma, to ten sprawca to już w ogóle ma podwójnie, dobrze powiem kolokwialnie, w plecy, bo nie dość, że będzie odpowiadał na przykład za stan, jakim się znajdował, a jeszcze nie ma polisy, tak? I po prostu, no, nie opłaca się nie mieć ważnego OC, a pan redaktor wspomniał bardzo dobrą rzecz. Coraz więcej narzędzi umożliwia nam sprawdzenie tego OC. Kiedyś było tak, że mieliśmy portal ufg.pl i on dalej jest, to działa, 20 kilka milionów sprawdzeń w ciągu roku. Okej, dobrze. Był dodany do obywatela, był nasz pojazd, jeśli byliśmy jego właścicielem, tak? Są ustawiane przypominacze, wyskakują symbole orzełka na ekranie naszego smartfona. Jeśli sobie ustawimy, przypominają nam również o przeglądzie technicznym, co warto dodać przy okazji mówienia o samochodzie. Wyskakuje nam przypomnienie o naszym OC. Ale dobrze, poszliśmy dalej. No to w włożyliśmy tę usługę, którą mamy na stronie UFG, do M-Obywatela, czyli pan, to nie musi być pana samochód, ale pan chce coś kupić, jakieś auto chce.

0: pan, bierze pan z warsztatu, bierze pan od kolegi, żeby się przejechać, ba, bierze pan na jazdę próbną, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Ostatnio jeden z portali motoryzacyjnych bardzo fajnie podchwycił temat. Idziemy do salonu, chcemy się przejechać. I nagle się okazuje, że ktoś we flocie zapomniał ubezpieczyć tego czegoś, co stoi w tym salonie. I mamy problem, bo solidarnie odpowiadamy razem z właścicielem, czyli z tym importerem, czy z tym salonem, tak? Więc wyrobmy sobie nawyk. Robert Opas zawsze mówi, piłeś, nie jedziesz. A ja mówię, dodaję do tego, nie masz OC, nie jedziesz, kropka.
1: Kropka. I tutaj niestety musimy kończyć już naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za te ostrzeżenia i wyjaśnienie też, na czym polega idea i cała filozofia, teraz użyję pana terminu, opłaty. Za brak ubezpieczenia OC. Damian Dziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: A to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Szanowni Państwo, październik to jest taki różowy miesiąc. Miesiąc, gdy dużo mówi się o nowotworach u kobiet. No, w listopadzie będziemy mówić o nowotworach i chorobach mężczyzn, ale ten miesiąc faktycznie poświęcamy przede wszystkim kobietom. Ten dzień też jest szczególny, bo to jest taki dzień świadomości raka piersi, dzień walki z rakiem piersi. I jest mi niezmiernie miło, że w studiu Polskiego Radia 24 dzisiaj dwie Joanny. Joanny bardzo mi bliskie, Joanna Kowalczyk, pacjentka onkologiczna i Joanna Borkowska, pacjentka onkologiczna i pomysłodawczyni akcji Słońce. Onkosiostry, tak o sobie mówią. A ja muszę was od razu zapytać, jak zapamiętałyście ten moment, w którym usłyszałyście diagnozę? Co wtedy było najtrudniejsze?
4: To ja może zacznę. Dla mnie w ogóle z całego leczenia właśnie moment diagnozy był najgorszym momentem chyba jakby w całym tym leczeniu i człowiek nie jest w stanie przygotować się na to, co usłyszy, mimo że wcześniej dostaje się już informację, że jest podejrzenie tego raka, to jednak w momencie, kiedy lekarz oznajmia, ma pani raka piersi, to naprawdę jest to bardzo trudne do udźwignięcia. To chyba był taki najtrudniejszy moment dla mnie.
3: Jasiu, ja wiem, że dla ciebie najtrudniejsza była świadomość, że trzeba powiedzieć rodzinie.
5: No nie wiem, skąd ty to wiesz, ale tak właśnie było. Dokładnie tak, jak mówisz, ponieważ dla mnie choroba tego typu to zawsze mi się kojarzyła niestety tylko i wyłącznie ze śmiercią. Ja czerpałam swoją wiedzę z filmów, natomiast nie miałam takiej wiedzy jak obecnie, tak, przez to, że mam doświadczenie i mnie przerażało przekazanie tej informacji moim najbliższym, szczególnie synowi, który był właśnie w okresie, kiedy miał pisać maturę, więc ta informacja dla niego, podejrzewam, że no, była bardzo trudną informacją. Ja się tego po prostu bałam.
3: Najtrudniejsze było porozmawiać z rodziną, najtrudniejsze było uzmysłowić sobie, że ta choroba jest, mimo że były ku temu przesłanki. My akurat w tych dniach bardzo często przypominamy kobietom, żeby się badały. Czy wy się badałyście? Bo ja wiem, że oczywiście są kobiety, które usłyszały diagnozę, a regularnie chodziły na badania. Najlepszym przykładem jest często goszcząca w studiu Polskiego Radia 24 posłanka Katarzyna Piekarska, która wiedziała, że ma obciążenie, badała się co roku. No i tak u niej tę chorobę wykryto, ale nie można powiedzieć, że się nie badało. Jak to było u was?
5: No u mnie akurat jest taka sytuacja, że ja zawsze byłam tą osobą taką solidną, która po prostu się badała. Ja wykonywałam badania USG nawet 2 razy w roku. I w rok poprzedzający w ogóle diagnozę miałam ostatnie USG robione w lipcu, a już w kolejnym roku, już w lutym okazało się, tylko dzięki temu, że moja intuicja mi podpowiedziała, że coś się dzieje i posłuchałam swojego ciała i swojej intuicji i znalazłam innego lekarza, typowego chirurga, onkologa, który zbadał mi piersi i okazało, że tam jest guz. I to już guz, który był w wielkości 2 cm. Także ja się badałam regularnie i wydaje mi się, że to dzięki temu, że byłam taką osobą, która...
3: Czujną bardzo.
5: Czujną, intuicyjnie słuchałam swojego ciała, mnie to uchroniło przed czymś gorszym.
3: Jak było w twoim przypadku?

0: Ja chodziłam też regularnie na badania, szczególnie do 45 roku życia USG raz, nawet też czasami dwa razy w roku, jeśli coś lekarz wykrył, żeby obserwować. Natomiast po ostatnim USG, które było zupełnie czyste, bez żadnych zmian, trochę mnie to uśpiło i miałam dwuletnią przerwę. I okazało się po tych 2 latach, jak poszłam na mamografię, moją pierwszą w życiu, bo zmieniono ten wiek kwalifikacji, można było już od 45 roku pójść, więc się od razu zapisałam. Ale szłam tak bez żadnych obaw. No i tak okazało się po tym pierwszym moim badaniu mamograficznym, że jednak w piersi jest guz, no i później okazało się, że jest to rak. Uśpiło mnie też to trochę, że no po pierwsze, że właśnie nie miałam wcześniej żadnych zmian, a po drugie, że w mojej rodzinie nie było osób, tak kobiet, które miałyby raka piersi.
1: Tak, bo to czasami gdzieś tam zostaje z tyłu głowy, że no nie ma się obciążenia genetycznego, więc właściwie można się poczuć bezpieczniej. To jest zdecydowanie złudne i o tym bardzo często mówimy. Co ta choroba zmieniła w waszym myśleniu o sobie, o swoim ciele i o przyszłości? Wiem, że ta przyszłość rysowała się w czarnych barwach wtedy, bo obie o tym mówiłyście, że to był taki szok, że trudno było się tym podzielić z najbliższymi, ale wiem, że zwłaszcza w przypadku kobiet, no to myślenie o swoim ciele wtedy diametralnie się zmienia, zwłaszcza jakaś perspektywa operacji i tak zwanego odebrania kobiecości.
2: No to jest trudny moment. Dla mnie najtrudniejszy, wbrew pozorom, bo ja nie miałam operacji usunięcia całej piersi, miałam oszczędzającą, ale dla mnie najgorszym, co mnie spotkało tak naprawdę, to było to, że jak zobaczyłam się w lustrze po kilkunastu chemiach, spuchnięta twarz, bez włosów, bez brwi, bez rzęs, opuchnięta, zupełnie niepodobna do siebie. Ja po prostu siebie w ogóle nie poznawałam. Natomiast kobiecość, ja tej kobiecości nie czułam, żebym straciła, dlatego że ja miałam wsparcie w rodzinie, w mężu, który nie dawał mi do zrozumienia, że
1: stał
2: teraz...
1: Stał murem.
2: Tak, stał murem za mną. Ja nie czułam, że nagle, że się przestaje być kobietą, bo kobiecość jest w środku. My nie tracimy kobiecości przez to, że tracimy kawałek piersi czy piersi, bo uważam, że to, co jest w nas, to po prostu buduje naszą kobiecość. I to było dla mnie najgorsze, właśnie ten zmiana wyglądu. To było dla mnie taki szok. Aczkolwiek później te włosy odrosły, twarz się zmieniła, tylko to wszystko wymaga czasu. Jak taka roślinka, którą trzeba dbać, podlewać i ona wtedy ulega tej regeneracji. Tak samo my po tej chorobie. Długo to trwa, żeby dojść do tego stanu poprzedniego. No ale wyglądamy normalnie. Troszkę jesteśmy zmienione, bo wnętrze się bardzo zmieniło.
1: I o tym wnętrzu, tak, będziemy też rozmawiać. A dlaczego o to pytam? Dlatego, że bardzo często, gdy te przemiany jakieś zachodzą i są czasami takie bolesne, szokujące, bo kobieta widzi siebie nagle bez włosów albo z blizną, to gdzieś tam czasami to otoczenie trochę bagatelizuje to, bo mówi, no ale najważniejsze jest życie, prawda? Walka z chorobą, a ten wygląd już mniej. Ale to jednak w kobiecie po prostu siedzi, ta zmiana, ta przemiana.
0: Tak, jest coś takiego, że obawiamy się właśnie, a jak będę wyglądała bez włosów, a jak na przykład po operacji, u mnie też była operacja oszczędzająca, więc ja miałam takie wyobrażenie, że będę miała dziurę w piersi, a jakby nikt mnie nie uprzedził, jak to wygląda, tak? No bo tych jakby zdjęć się nie pokazuje, jak to może wyglądać, więc ja sobie wyobrażałam wielką dziurę w piersi, a później okazało się, że tak naprawdę wszystko wygląda jak przed, tylko jest mała blizna, która została naprawdę niewielka.
1: Bo ten nowotwór został wyłuskany,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, dokładnie tak. Mimo, że moja zmiana była duża, to mimo wszystko jakby tutaj fizycznie jest w porządku. Natomiast tak jak Asia wspomniała, bardzo dużo zmienia się w głowie i chyba to jest taka główna zmiana.
1: No bo właśnie chciałam was zapytać, czy w chorobie w waszym przypadku trudniej było zmierzyć się, nie wiem, z samą diagnozą, czy z taką utratą poczucia, że mamy kontrolę nad własnym życiem. Co tam się w środku, w głębi działo?
2: Znaczy w przypadku moim to taki strach. Strach o to, co będzie później, jak to będzie wyglądało po leczeniu, czy nie będzie nawrotu, czy to leczenie będzie skuteczne. I ja przeżyłam szok w momencie, kiedy skończyłam 16 chemii i pani doktor powiedziała, no to już kończymy leczenie, no teraz tylko radioterapia. I nagle się okazało, że to też dla

0: mnie było trudne, że ja nagle straciłam kontrolę i wypadłam z tego codziennego rytmu, że chodziłam co tydzień na chemię, była ta kontrola, ktoś mnie badał i tutaj nagle mi mówi, że już koniec. Więc ten strach został. Nie ukrywam, że każdy wynik, na który się czeka, to no, buduje takie napięcie. Więc to pozostało w człowieku. To, że się to przeżyło, to nie znaczy, że my jesteśmy twardsze. Jesteśmy po prostu bardziej świadome tego, jak to wygląda, czym to pachnie, tak? Bo leczenie jest bardzo trudne. Dlatego ja uważam, że tak ważne jest to, żeby badać się, w odpowiednim czasie wykryć tą zmianę i uniknąć nawet tych właśnie tych strasznych chemii i tak dalej. Ja niby złapałam mojego raka w miarę wcześnie, no ale był złośliwy na tyle, że się szybko komórki mnożyły i spowodował to, że musiałam przejść bardzo ciężkie leczenie, czyli cały cykl chemioterapii i tak dalej. Więc trochę dostałam w kość i do dzisiaj odczuwam te skutki uboczne niestety.
1: A jakiego wsparcia ty, Jasiu, potrzebowałaś najbardziej w chorobie?
2: Przed pierwszą chemioterapią, którą dokładnie 2 lata temu przyjęłam, dokładnie 2 lata temu właśnie miałam tą pierwszą chemioterapię i pamiętam do dziś, mój stres był tak ogromny, że tylko dzięki osobom, które były na oddziale chemioterapii, ich takiemu wsparciu, jakoś to przeszłam, bo nie wiem, czy ja bym się w ogóle nie wycofała z tego. To było dla mnie aż tak duży stres i tak duże przeżycie.
1: Czyli brakowało kogoś, kto by potrzymał za rękę, znaczy inaczej prowadził też w tej całej chorobie. I tutaj przechodzimy do narodzin akcji Słońce, o której już kiedyś miałyśmy okazję rozmawiać. Ona wtedy sobie tak, powiedziałabym, raczkowała, a teraz to jest akcja, no taka o dużej skali. Narodziła się akcja Słońce, którą wymyśliła Joanna Borkowska. Skąd to się wzięło? Dlaczego Słońce i co w ramach tej akcji się dzieje?
0: Znaczy ja powiem, skąd się wzięło. Przede wszystkim z tego, że osoby, które w trakcie mojego leczenia jak do mnie dzwoniły i dawały mi takie światełko, to ja mówiłam, że jesteś Słońce w mojej ciemności. I to Słońce coraz w jakiś tam sposób towarzyszyło. A że Słońce mi się kojarzy z czymś, no chyba każdemu, z czymś pozytywnym, ciepłym, jasnym, to ta ciemność na tych szpitalnych korytarzach, pomyślałam sobie, że fajnie ją oświetlić właśnie tym Słońcem. I stąd pomysł na akcję Słońce, której symbolem jest Słońce i naklejka Słońca, która ma symbolizować, że to, że osoba, która ją nosi, to jest takim słoneczkiem dla innych, osobą otwartą, życzliwą. I każda osoba, która do niej podejdzie, to może oczekiwać na pewno tego, że ta osoba pomoże. I to jest takie wsparcie proste, typu gdzie jest jakiś gabinet, jak ja się mogę dostać w jakieś miejsce i tak dalej. No my się tutaj nie bawimy absolutnie w akcji Słońce w lekarzy, bo to zostawiamy lekarzom. Natomiast akcja Słońce to jest to właśnie taka życzliwość korytarzowa między pacjentami.
1: Czyli to takie siostrzeństwo, tak?
0: Bardzo, bardzo.
1: Onkosiostry, pełną gębą.
0: Onkosiostry, a jeżeli chodzi o to, że akcja Słońce jak poszła do przodu, to mogę się pochwalić, że w zeszłym roku do akcji Słońce przystąpiła duża placówka LuxMed Onkologia, cała w Warszawie przyjęła do siebie akcję Słońce. Jestem z tego ogromnie dumna. Mamy już Otwock, mamy Numed w Tomaszowie i mamy cały LuxMed Onkologia w Warszawie, więc tutaj no ja po prostu jestem szczęśliwa, że są takie jednostki, które widzą w tym coś dobrego dla swoich pacjentów, że opiekują się owszem pacjentami, jeżeli chodzi o zdrowie, ale też dają im taką przestrzeń siostrzaną, taką braterską, bo akcja Słońce opiekuje się, to są pacjenci wszyscy onkologiczni, tutaj nie ma ograniczeń. Czy to
1: Czyli
0: jest
1: nie
0: Amazon.
1: Tylko chodzi o nowotwór piersi.
0: Każdy, kto ma ochotę w danym dniu być dla kogoś wsparciem, może taką naklejkę sobie przykleić i być wsparciem dla drugiej osoby.
1: Czy to nie jest trudne? No bo przechodziliście wszyscy przez to samo. To czasami takie blizny, które są nie tylko na ciele, ale też zostają gdzieś w głowie. A tu się trzeba pozbierać i jeszcze kogoś innego złapać za rękę, poprowadzić, wesprzeć, wysłuchać. Czasami, nie wiem, zobaczyć parę łez.
0: Znaczy, wiesz co, to jest tak, że mi się wydaje, że osoba, która w danym dniu się czuje na tyle silnie i dobrze, to wtedy może być tym wsparciem. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby osoba, która czuje się w danym dniu słabo, sama sobie nie daje rady, żeby była dla kogoś wsparciem. Tutaj jest taka zasada, czujesz się dobrze w miarę, masz taką energię pozytywną. No i nie mówię na samym początku leczenia, bo to bardziej pacjenci, którzy są doświadczeni, którzy już tam część tego swojej historii przeszły, to im jest łatwiej te osoby wspierać, które są na początku, bo no mają trochę inne do tego podejście. Więc tutaj chodzi o tą zasadę, że to jest akcja dobrowolna. Każdy, kto chce być słoneczkiem,

0: czuje się na siłach, to sobie to w słoneczko przyczepia.
1: Aha, czyli po prostu badam swoje dzisiejsze w ogóle samopoczucie, czy jestem w stanie przyjąć to, że będę dla kogoś wsparciem i wtedy sobie przyklejam słoneczko, a cały szpital wie, że ta osoba, która ma słoneczko, to jest właśnie ten wspierający.
0: Tak, to jest ta osoba, która, do której można podejść i na pewno, mówię, uzyska się jakąś informację. A nawet jak ktoś nie wie, to taką osobę bierze za rękę i mówi, chodź, ja ci tu pokażę, tu się dowiemy, bo tu jest informacja, tak? Więc to jest takie wsparcie, że no, nikt wtedy się nie czuje samotnie na tym korytarzu. I to jest moje marzenie, żeby tak ludzie robili, żeby się solidaryzowali z tą akcją Słońce poprzez to noszenie tego słoneczka.
1: Muszę was zapytać o to, z jakim odbiorem się spotykacie, gdy bierzecie udział w akcji Słońce. Co słyszycie od pacjentów? Co się bierze na siebie trochę?
0: Znaczy ja mogę powiedzieć ze swojej strony, ponieważ Asia ze mną była parę razy na takiej akcji, bo my ostatnio jako Akcja Słońce się dołączyłyśmy do szycia poduś razem z projektem Serce od Serca, który odpowiada, organizuje w całej Polsce szycie poduś dla Amazonek stricte, takich służących do rehabilitacji.
1: No właśnie powiedzmy, bo to są takie poduszki w kształcie zazwyczaj serca, które umieszcza się pod pachą w momencie, w którym wycięte są węzły chłonne, to bardzo pomaga.
0: Odciążyć te wszystkie rany i te mięśnie i to jest właśnie ta podusia, która bardzo pomaga. I my dzięki temu, że bierzemy udział w tym szyciu, dostajemy takie podusie i z tymi podusiami idziemy do szpitali, chodzimy po salach i ja mam takie spotkania z pacjentami, ostatnio takie miałam, że wchodziłam na salę i dawałam tą podusię, a przy okazji też mówiłam o tym, że jestem pacjentką, bo niektórzy mi chcieli za te podusie płacić, ja mówię, że nie, to jest podusia za darmo. Ja jestem też pacjentką, ja wiem, jak to się człowiek czuł wtedy, kiedy był taki no, wystraszony. I pacjenci niektórzy, no szczególnie kobiety, to one po prostu no, się wzruszają w tym momencie. Dziękuję za to, że komuś się w ogóle chce coś robić dla drugiej osoby. No i często się spotykam z tym, że mnie chcą po prostu przytulić. No i to jest, to dla mnie to też jest wzruszające. Bardzo, bardzo wzruszające. No bo to pokazuje, jak bardzo ludzie są samotni w tej chorobie.
1: Ja zaczęłam naszą dzisiejszą rozmowę od tego, że ta diagnoza no, zmienia życie zdecydowanie, ale też potrafi sprawić, że ono nabiera jakiegoś zupełnie nowego sensu. I powiem wprost, że ja patrząc na akcję Słońce coś takiego właśnie widzę. No, czy podejrzewałaś kiedykolwiek, że będziesz w stanie no właśnie wyjść tak do drugiego człowieka, zagadać, być dla kogoś takim wsparciem?
0: No to powiem szczerze, że dla mnie to jest o tyle ważne, że ja traktuję to też jak rodzaj terapii. Kontakt z takimi ludźmi pomaga po prostu też patrzeć na to zupełnie z innej perspektywy, nie izolować się od tych myśli o chorobie, no bo jednak no my jesteśmy w tym trybie, tak? Jesteśmy w trybie leczenia, ja jestem na hormonoterapii i widząc pacjentów i rozmawiając z nimi o tym, to jest mi lżej. Po prostu nie czuję się sama.
1: Wiem, że myśląc też o tym, co was spotkało, na pewno zastanawiacie się też, co spotyka innych, inne. Czy macie jakiś pomysł może, własne przemyślenia? No bo spotykacie się z różnymi historiami, także tymi, o które ja pytam o to, że się ktoś nie bada. I faktycznie, jeżeli przyjrzeć się statystykom, to mamy dzisiaj znakomity dostęp do różnych badań profilaktycznych. No chociażby do takiej mammografii, na którą można się umówić po prostu, korzystając z własnego telefonu. Przez internetowe konto pacjenta, bach, można się zapisać w ciągu kilkunastu minut. Natomiast te badania wykonuje, czy w ubiegłym roku wykonało tylko ponad 30% uprawnionych osób. Wiele osób nie chce robić badań profilaktycznych, bo gdzieś tam pokutuje takie przekonanie, a jak się szuka, to się znajdzie, albo że o, spotkałam się też z tym, że mammografia rozsiewa tego raka po organizmie. Wy też pewnie słuchałyście różnych historii, także osób, które zbadały się za późno. Kto powinien przekonywać i jak przekonać osobę do badań profilaktycznych? Kto to powinien robić? Lekarzom nie zawsze się udaje, ale może jakieś lokalne społeczności, może czasami, nie wiem, ksiądz w małej miejscowości. Kto ma namawiać do profilaktyki?
2: No myślę, że na pewno my jako onkopacjentki, ponieważ
1: macie ogromną siłę.
2: Tak, ale też wiemy, przez co się przechodzi, I też wiemy,

0: jaka jest konsekwencja tego, że późno zostanie wykryta ta zmiana, bo im później, tym niestety gorzej, to leczenie może być dłuższe, bardziej obciążające. Natomiast wracając właśnie na przykład do mamografii, to ja słyszałam właśnie taką informację, że mamografia szkodzi i rzeczywiście powiedziałam, ale jak szkodzi? Przecież ja dzięki mamografii żyję, więc absolutnie to nie jest tak, że ona szkodzi. Ona właśnie może uratować nam życie i tak jest w moim przypadku. Więc każdej osobie, która w ten sposób do tego podchodzi, mówię, słuchaj, ale właśnie mi uratowała życie. Więc to jest też takie zdziwienie tej drugiej osoby, że ale jak to? Przecież ja czytałam, ktoś napisał gdzieś w social mediach na przykład, że tak, że ona szkodzi. Mówię, nie, ona właśnie może ci pomóc, może wychwycić na wczesnym etapie taką zmianę i wtedy będzie można wcześniej zadziałać. Więc myślę, że my jako onkopacjentki na pewno, ale też no, myślę, że w pracy tak samo, żeby po prostu kobiety uświadamiać przede wszystkim, że mogą i że jest to łatwe, jeśli chodzi o zapisanie się na takie badanie.
1: Ja jeszcze chciałam tutaj dodać jedną ważną rzecz. Mi się wydaje, że bardzo dużo młodych kobiet coraz więcej niestety choruje. I jak ja tak jestem taką ambasadorką zdrowia, można powiedzieć, bo wszędzie, gdzie się pojawiam, czy u dentysty, czy u jakiegoś innego lekarza i mam do czynienia z kobietą, to każdej kobiecie niestety albo istety opowiadam o swojej historii, ale w taki przystępny sposób. Jeżeli widzę, że to jest opór tam gdzieś, no to wtedy mówię o tym, jak to wygląda leczenie i tak dalej. I widzę, że wtedy to robi wrażenie. Jak się opowiada, jest się świadectwem tego, jak to wygląda i mówię wtedy, że słuchaj, jak się zachoruje, to ty nie chorujesz tylko ty, ale cały twój dom choruje. Cały dom jest chory. I teraz jak idę do mojej pani doktor dentystki, którą serdecznie pozdrawiam, to ona, pani Asiu, już jestem po USG, albo właśnie mam w planie USG, więc my jesteśmy takimi ambasadorkami, żywymi przykładami tego, no, jak ważne jest badanie, bo my nie bagatelizujemy tego, my po prostu wiemy, jak to wygląda, bo to jest tak trochę ból, owszem, bo mamografia, nie
2: jest przyjemnym badaniem.
1: No nie należy do przyjemnych, ale uwierzcie mi, bardzo nieprzyjemną rzeczą jest chodzenie na chemię, wbijanie się kolejny raz w jedną żyłę, gdzie nie można się wbić. Czasami ta żyła pęka i wylewa się ta chemia. Ja po prostu mówię też osobom, które nie, ale co ty? No to ja wtedy im mówię drastycznie, no sorry. Czasami trzeba powiedzieć wprost, nie owijać bawełnę. A skoro to przeszłam, to taką moją misją też życiową jest to właśnie, żeby uświadamiać ludzi w ten sposób.
2: Żywe, wspaniałe przykłady. Gdybyście mogły przekazać jedną rzecz kobietom, które właśnie się dowiedziały, że mają raka, co by to było?
1: No przede wszystkim, żeby zaufały w leczenie, żeby zaufały lekarzowi, bo leczenie dzisiaj ma naprawdę większe możliwości. Z roku na rok jest więcej leków, więcej jest możliwości. Jeżeli czują się samotne, to żeby szukać jakiegoś wsparcia, pomocy, żeby nie zostać z tym samym, żeby to przegadać. Ja rozmawiałam z różnymi osobami, które już miały doświadczenie onkologiczne i za każdym razem, jak rozmawiałam z kolejną osobą i ona we mnie taką pozytywną energię, że dasz radę, owszem, jest to trudne, ale dasz radę, bo ja przeszłam, to wtedy mi jakoś tak, nie byłam sama w tym i mówię faktycznie, że to jest ważne, to jest bardzo ważne.
0: Ja myślę, że oczywiście pierwsze dni czy tygodnie mogą być szokiem po diagnozie, natomiast ja bym miała taki przekaz, unikaj negatywnych ludzi, negatywnych osób, które mają taki negatywny przekaz. Szukaj osób pozytywnych, które jakby napędzą cię w działaniu, w tym leczeniu, do osiągnięcia właśnie tego zdrowia.
2: Szukajcie, proszę państwo, słońca, bo to naprawdę jest i wsparcie, i optymizm. Czy jakoś można akcję Słońce wspomóc?
1: No przede wszystkim tym, że dzisiaj tu jesteśmy, to już jest wielkie wsparcie, że mówimy o tym. Także cudowne to jest. Wesprzeć nas można w ten sposób, żeby nas obserwować, a przede wszystkim ja zachęcam wszystkie osoby, które mają akcję Słońce u siebie w szpitalu, żeby się nie bały przykleić, żeby się oznaczały, żeby były dla kogoś innego widoczną. Takim widocznym słoneczkiem.
2: Serdecznie dziękuję. Gośćmi audycji Samozdrowie były dwie Joanny. Joanna Borkowska, pomysłodawczyni akcji Słońce i Joanna Kowalczyk, obie pacjentki onkologiczne. Serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie, a na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Cały czas obowiązuje alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Mieszkańców Lubelszczyzny. Odbiorcy z tego województwa otrzymali alert o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. PiS zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Włodzimierza Czarzastego i Macieja Berka. Chodzi o uroczystość złożenia przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka ślubowania w Sejmie. Politycy KO mówią z kolei o hucpie politycznej ze strony opozycji, w której uczestniczy też prezydent Karol Nawrocki.
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że do orzekania muszą zostać dopuszczeni prawidłowo wybrani przez Sejm sędziowie. Senator Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że mamy kryzys konstytucyjny i prezydenta, który ten kryzys prowokuje.
2: Jest mi wstyd, kiedy głowa państwa polskiego uczestniczy w hucpie i zadymie przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Konfederacja jest za przeprowadzeniem resetu konstytucyjnego. Michał Nieznański uważa, że w przeciwnym razie trudno będzie ten węzeł gordyjski rozwiązać.
3: PiS teraz bardzo chętnie wypina klatę po ordery, broniąc Trybunału, do którego sam przyłożył rękę, żeby został on zniszczony.
1: Za resetem konstytucyjnym jest także Stowarzyszenie Rozwój Plus. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to zły pomysł.
4: To w tym przypadku byłoby to uderzenie w prezydenta i w legalnych sędziów przecież. No, tak nie można.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że jego rząd przywraca w Polsce praworządność i nie cofnie się ani o krok. Podkreślił, że już wkrótce wszyscy sędziowie Trybunału będą mogli przystąpić do orzekania. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: A prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Polsat News i Interi, komentując sytuację w Trybunale, powiedział m.in., że ze względu na wątpliwości formalne związane z kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału, tu cytat, ma obowiązek nie przyjmować od niego przysięgi. Kancelaria prezydenta domaga się od Macieja Berka udokumentowania jego 10-letniego stażu pracy wykonywania zawodu radcy prawnego. Maciej Berek został wybrany przez Sejm zgodnie z wprowadzonym za rządów PiS-u prawem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zawetował kolejne trzy ustawy. Prezydent nie podpisał ustaw dotyczących kodeksu wyborczego, reklam politycznych oraz wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według prezydenta zawetowane przepisy uderzałyby w politycznych konkurentów rządu. Krzysztof Polasik.
5: Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania noweli kodeksu wyborczego, która po wielu latach pozwalałaby zaktualizować liczbę mandatów poselskich w poszczególnych okręgach.
6: Prawo wyborcze i uczciwość wyborów nie może być przedmiotem partyjnego eksperymentu tylko po to, by zwiększyć swoje szanse wyborcze.
5: To Państwowa Komisja Wyborcza miałaby ustalać liczbę mandatów na podstawie danych z GUS-u, odpowiada rzeczniczka prasowa Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
7: To miał być zupełnie obiektywny mechanizm ustalający przed wyborami liczbę mandatów przypadającą na konkretny okręg. W tej chwili ten system jest kompletnie wypaczony.
5: Druga zawetowana ustawa miała zwiększyć przejrzystość finansowania reklam politycznych, a trzecia wprowadzić mechanizm wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Karol Nawrocki podpisał za to 8 ustaw, wśród nich zmianę ustawy o podatku akcyzowym oraz o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a także ustawy o prawach konsumenta. Koniec z szykowaniem prawa tylko pod kątem tego, czy jest szansa na podpis prezydenta, mówił z kolei w Radiu Szczecin marszałek Sejmu. Na rozpoczynającym się 20 października posiedzeniu Sejm ma zająć się projektem, który rozszerza możliwość przerywania ciąży. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że znajdzie się on w porządku obrad, mimo spodziewanego weta prezydenta.
8: Niech prezydent mówi po prostu, niech powie, odrzucam prawa aborcyjne kobiet. Niech to powie kobietom, tak jak powiedział to ludziom, zabrał im prawa związane ze związkami partnerskimi.
0: W Polsce aborcja jest zgodnie z prawem dopuszczalna w dwóch sytuacjach, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety i kiedy jest wynikiem czynu zabronionego.
9: To są...

0: aktualności jedynki.
1: I mamy nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów, czytamy w alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dla mieszkańców województwa lubelskiego i powiatów włodawskiego, łęczyckiego, świdnickiego, chełmskiego i krasnodawskiego. Dla mieszkańców tych regionów taki alert jest aktualny obecnie.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Mamy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeśli popada, to na wschodzie, w Bieszczadach możliwy jest deszcz ze śniegiem. Uwaga na miejscami mgły ograniczające widzialność na wschodzie i w centrum do poniżej 200 metrów. Temperatura minimalna od 1 stopnia na wschodzie, około 3 w centrum, do 6 na zachodzie i około 7 nad samym morzem. W górach możliwy jest mróz do minus 4 stopni.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A naszym gościem jest pan dr Michał Długosz, politolog, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: W najbliższym czasie zobaczymy odbudowę Trybunału. Rzeczywiście możemy się tego spodziewać pana zdaniem?
4: Moim zdaniem raczej nie ma na to większych szans z uwagi na to, że będziemy tak naprawdę chyba widzieli z tego, co obserwuję, co udaje mi się odczytać, taką walkę o budynek Trybunału. Jedni sędziowie będą wypędzani przez drugich sędziów i przez polityczną władzę, która aktualnie sprawuje tą władzę. No i tak to będzie wyglądać, że zaraz się okaże, będziemy mieli dwa pełne składy Trybunału Konstytucyjnego, jeden powołany przez tą władzę, a za rok po wyborach przepewnie przez drugą władzę. No i będzie bardzo przykro.
3: To czego się możemy spodziewać w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach? No bo z jednej strony, wsłuchując się w słowa premiera, czy też tym bardziej w słowa ministra sprawiedliwości, można odnieść wrażenie, że za dzień, za kilka dni będziemy świadkami jakiegoś przełomu. No mowa tu jest chociażby o tej masie krytycznej nowych sędziów, którzy są już w przewadze. Z drugiej strony, no, mamy chociażby wizytę prezydenta w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Potem mamy spotkania prezydenta z Przemysławem Czarnkiem i premierem Morawieckim. No, widać, że jedna i druga strona nie chce odpuścić, więc czego możemy się spodziewać?
4: Trzeba ustalić, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jedna i druga strona nie chce odpuścić, dlatego że Trybunał Konstytucyjny jest swojego rodzaju przeszkodą, hamulcem dla polityków. Jedna i druga strona chciałaby drugą stronę ustawy hamować, więc jedna i druga strona ma interes prawny w tym, no i politycznie, żeby broń Boże nie dopuścić drugiej strony do tego hamulca, jakim ten Trybunał Konstytucyjny jest. No i tu widzimy, że będą próbowali wszelkich środków i wszelkich metod, żeby w jakiś sposób jednak ten hamulec odzyskać i panowanie nad nim. Czy to się uda? No, trudno powiedzieć.
3: No ale z drugiej strony, patrząc na to, jak w ostatnich latach wyglądało funkcjonowanie Trybunału, jak Trybunał był traktowany, to można odnieść wrażenie, że polska demokracja trochę nauczyła się żyć bez Trybunału Konstytucyjnego.
4: Dokładnie tak. Ja pamiętam statystyki, oceny pracy Trybunału Konstytucyjnego od początku lat 90. tak naprawdę poparcie dla Trybunału, szacunek dla Trybunału także w środowisku prawniczym bardzo spadał. Ja pamiętam od pierwszych lat studiów moi profesorowie politologii bardzo narzekali na Trybunał Konstytucyjny i bardzo źle pisano o Trybunale Konstytucyjnym. Politologia, nauki polityczne bardzo źle go oceniały. Parę lat później głośno zaczęli o tym mówić także prawnicy w swoim środowisku. No niestety wydaje się, że ten mechanizm, jaki nam konstytucja gwarantuje, przez coraz większe upolitycznienie

0: upolitycznienie tego Trybunału. Oni w końcu zaczęli być zatrudniani i za pracę świadczyć politycy z wykształceniem prawniczym, a nie tak naprawdę prawnicy, doprowadziło do tego, że no, ten Trybunał de facto w tej chwili upadł.
1: Ten spór, który w tej chwili śledzimy, który mogliśmy no chociażby wczoraj te najbardziej dramatyczne momenty śledzić również na monitorach komputerów czy też telewizorów, myślę już teraz o tym wymiarze takim bardzo emocjonalnym. Komu on może przynieść więcej punktów? Zapytam tak naprawdę bardzo cynicznie, jeżeli chodzi o takie polityczne korzyści.
0: W Polsce to już w tym momencie nie ma znaczenia, dlatego że obozy są już bardzo mocno podzielone, a polska polityka nie opiera się na racjonalnej jakiejś grze i na jakichś wymiernych efektach, tylko właśnie na eskalowaniu emocji. Więc wyznawcy jednej albo drugiej religii politycznej, bo to już chyba tak trzeba zacząć nazywać, no będą reagować na te emocje jednej czy drugiej strony. I to widzimy tak, że tutaj jest gra polityczna na tych emocjach obu stron bardzo mocna i jak widać bardzo mocne zdzieranie szeregów.
1: A jak daleko jedna albo druga strona mogą się posunąć w tym rozbudzaniu emocji, w tej politycznej walce, w tym politycznym, polityczno-prawnym sporze?
0: Ja myślę, że już jeńców nie ma w tej grze, że to już jest walka po prostu w tym momencie o wszystko i o utrzymanie dominacji bez patrzenia na realne koszty, w tym także na koszty państwa, bo ja powiem szczerze, mnie się serce kraje politycy, którzy powinni służyć nam i państwo, które powinno służyć nam, obywatelom. W zasadzie w niczym już nie funkcjonuje państwo z dykty i kartonu, to też wszyscy słyszymy, a politycy gotują się o stołki. No dla mnie to jest coś po prostu strasznego. Mnie serce boli.
1: Mówiło się kilka razy już o tak zwanym wariancie siłowym, choć nie do końca wiadomo, co by mogło to oznaczać. Czy tego typu takie bardziej radykalne działania pana zdaniem wchodzą w grę, czy to jest jednak czysta publicystyka?
0: Politycy są już kompletnie nieprzewidywalni. Ja sobie tego kompletnie nie wyobrażam. Jednych sędziów, nawet jeżeli mamy do nich wątpliwości, będziemy wypychać, drugich będziemy brać. W Szwajcarii, proszę państwa, jest tak, że nawet jak jest partia opozycyjna, to wszystkie tworzą rząd i one się dogadują. Wszędzie na świecie jest tak, że jak ktoś oddaje w cywilizowanych krajach, że jak ktoś oddaje władzę, to pozostaje coś po tej drugiej władzy, jest jakaś ciągłość, jakaś kontynuacja, jakiś szacunek. Możemy się nie lubić, możemy się nie dogadywać, ale musimy ze sobą żyć i musimy się szanować. A my Polacy, tak doświadczony naród, tyle bólu i jeden drugiemu takie rzeczy robi bez... Brakuje mi słów, jestem zohydzony i obawiam się, że niestety mogą to sobie zrobić, ale to jest kompletnie nie mieści się w jakimkolwiek poziomie normalnej, cywilizowanej polityki.
1: To jeszcze jedna kwestia. Spoglądając na możliwe scenariusze rozwoju tej sytuacji, mówi się o jeszcze jednej możliwości, to znaczy o tym, iż prezes Trybunału, pan Święczkowski, straci immunitet, no i to miałaby być niejako taka furtka właściwie, to miało być takie otwarcie drogi do przejęcia Trybunału przez większość sędziów, tę większość, która została już wybrana przez obecny Sejm. To jest realny scenariusz?
0: Odebranie immunitetu byłoby niesamowicie trudne z punktu widzenia prawa, dlatego że tam musiałby zapaść konkretne wyroki przez konkretne instytucje, a na to nie ma szans. Dlatego że ten system odpowiedzialności polityków, jak wszyscy doskonale wiemy, jest skonstruowany wyłącznie jako straszak, a nie jako coś, co faktycznie działa.
1: No to teraz kolejna kwestia, związana oczywiście z Trybunałem, no bo można odnieść takie wrażenie, że te wydarzenia sprzed Trybunału, to co dzieje się wokół Trybunału, bez wątpienia są w tej chwili medialną jedynką, która na pewno przyćmi dzisiejszą rocznicę, czyli trzecią rocznicę powstania obecnego rządu. Jaki jest bilans tych trzech lat, pana zdaniem? No trochę też spoglądając właśnie na to, co dzieje się przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Obserwuję tutaj to życie polityczne z Warszawy i mam wgląd w obie te grupy, bo znam ludzi z obu tych

0: grupi. Jak dla mnie, politologa, który patrzy tak trochę z boku, bo staram się bardzo mocno trzymać z boku i nie mieszać w politykę, to powiem, że ja jestem bardzo rozczarowany, że u nas to już trudno mówić o jakimś cywilizowanym robieniu władzy, sprawowaniu władzy dla dobra państwa, dla dobra obywateli, tylko jest po prostu taka cyniczna gra partyjna, na której państwo najbardziej traci. Państwo najbardziej traci i to widać na każdym kroku.
1: To zapytam być może bardziej wprost. Pana zdaniem największe sukcesy tych 3 lat i największe porażki tych 3 lat?
0: Moim zdaniem największą porażką tych 3 lat jest to, że politycy nie dogadali się ze sobą i nie stworzyli wspólnego frontu dla dobra obywateli. Największym sukcesem jest zdobycie pieniędzy z KPO.
1: No to w takim razie teraz trochę wspominek, to znaczy cofamy się o te 3 lata i to jest Donald Tusk podczas wieczoru wyborczego.
2: Słuchajcie, zrobiliśmy to, naprawdę! Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy.
1: 3 lata temu bez wątpienia i tu myślę, że to nie jest kwestia oceny politycznej, tak po prostu było. Ewidentnie można było zauważyć gigantyczną mobilizację po stronie no, tych wyborców lewicowo-centrowo-liberalnych. Za rok kolejne wybory. Myśli pan, że tego entuzjazmu, tej mobilizacji sprzed 3 lat wystarczy albo inaczej? Da się to powtórzyć?
0: Szczerze mówiąc, nie jestem tutaj pozytywnie nastawiony dla obozu Donalda Tuska, jeśli chodzi o prognozy, dlatego że widać po elektoracie, po opiniach, po sondażach, po wszystkich badaniach, jakie są prowadzone, że ten kierunek się zwrócił i widać, że Polacy idą bardziej w prawą stronę.
1: No ale z drugiej strony Koalicja Obywatelska od wielu miesięcy niezagrożona na pierwszym miejscu, z dużą przewagą nad Prawem i Sprawiedliwością, to by mogło sugerować, że jednak to poparcie nadal jest duże, znaczące i się nie zmienia.
0: Tak, to tutaj musimy sobie uzmysłowić też fakt, że Polacy są już w coraz większym stopniu zmęczeni tym systemem bipolarnym, który mamy w Polsce, czyli PiS-Platforma. Od wielu lat, kiedy te dwie partie rządzą, tak naprawdę proszę zauważyć, że praktycznie nic się nie zmieniło. Ta polityka staje się coraz bardziej ostra, bo Polacy oczekują już pewnych zmian. No, widać, że świat idzie coraz bardziej do przodu. No, a my stoimy w miejscu i tylko awantury. To chyba nie ten kierunek.
1: To w takim razie jeszcze jeden wątek i to też temat, który bez wątpienia byłby zapewne mocniej nagłaśniany, gdyby nie to, co dzieje się przed trybunałami wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo tak jak 3-lecie rządów Donalda Tuska, tak zapewne trochę też w cieniu tych wydarzeń pozostanie zapewne inne zdarzenie, ale warto o nim powiedzieć i warto o nim przypomnieć. Rusza proces w sprawie Kolegium Humanum w Sądzie Okręgowym w Warszawie. O godzinie 10 ma się właśnie ten proces rozpocząć. Na ławie oskarżonych 29 osób, a wśród nich politycy, rektorzy, profesorowie, wykładowcy. To zresztą nie koniec, bo to jest proces, który cały czas, inaczej, to jest postępowanie, które cały czas się toczy. Zarzuty stawiane są kolejnym podejrzanym, dotąd 82 osobom przedstawiono łącznie 403 zarzuty. To jest wydarzenie, to jest proces, to jest zdarzenie w jakiejś mierze też polityczne, które może coś zmienić na tej naszej politycznej scenie?
0: To jest pokazanie pewnej granicy, że w pewnym momencie już się nie da niektórych rzeczy prowadzić i że tak naprawdę władza, nawet jeżeli się zmienia, no to w pewnym momencie jest to słowo stop, że już pewne rzeczy nie przechodzą. I to jest taki komunikat, no może dobrze, że on się w

0: w końcu pojawił, że on wybrzmiał, że on w ogóle kogokolwiek dotknął, bo przecież brak odpowiedzialności polityków już jest też chyba dla nas wszystkich męczący, że wreszcie gdzieś bariera dla nieprawidłowości jest i że cokolwiek jeszcze w tym państwie działa.
1: No to jak traktować to, co działo się na Kolegium Humanum, bardziej jako kolejny przykład politycznej patologii, no bo bez wątpienia to była polityczna patologia i to taka, można odnieść wrażenie, ponad politycznymi podziałami i to byłoby to negatywne spojrzenie albo ta negatywna perspektywa, czy odwrotnie, paradoksalnie spojrzeć na to wszystko w sposób bardzo pozytywny, właśnie jako dowód tego, że mimo tych politycznych patologii, no jest taka granica, której jednak przekraczać w Polsce nie można.
0: Będąc wykładowcą akademickim paru uczelni, to takie rzeczy, jak się działy na tej uczelni, nie spotkałem się z tym nigdy. To w ogóle nie do pomyślenia jest, żeby takie rzeczy się działy. To jest nie do pomyślenia. Kategorycznie po prostu nawet nie wchodzi mi to do głowy, żeby coś takiego miało miejsce. I dobrze, że tutaj ten związek uczelni z władzą został przerwany, no bo to wszystko zostało umożliwione uczelni, a w zasadzie władzącej uczelni przez polityków, przez nadużycie władzy przez polityków. I dobrze, że to wyszło i dobrze, że to zostało napiętnowane, bo takie rzeczy nie powinny mieć absolutnie miejsca, no nie w środowisku akademickim, które jest tą ostoją jednak tego intelektu, tego, co jest w tym kraju najcenniejsze, no bo najcenniejszym zasobem są ludzie, a ten intelekt, który kształtujemy, no to jest fundament przyszłości tego państwa. No i to, że politycy zrobili sobie drukarnię dokumentów z uczelni wyższej, to jest dla mnie skandal, który mnie bardzo boli.
1: No to teraz jeszcze jedno pytanie. Czy będzie ciąg dalszy tego wszystkiego? No bo jak gdyby powodem tych wszystkich nadużyć były kursy MBA, które ułatwiały zdobycie dyplomów, które potem z kolei, to jest najważniejsze, były wykorzystywane przy awansach w strukturach spółek Skarbu Państwa. No i czy tu będzie jakaś refleksja dotycząca tego, w jaki sposób funkcjonują u nas spółki Skarbu Państwa?
0: Sam system funkcjonowania spółek Skarbu Państwa i w naukach prawnych i politycznych i ekonomicznych tak naprawdę jest określany jako patologiczne. To było całkiem inaczej rozwiązane za II Rzeczpospolitej i chodziło lepiej. Później komuna wszystko zepsuła, później w transformacji ustrojowej chcieli się na tym uwłaszczyć, więc doprowadzili do skrajnej patologii. No i dzisiaj mamy taką dziwną instytucję tych spółek Skarbu Państwa, na które wszyscy narzekają i które tworzą tylko gigantyczne problemy. Jest, proszę Państwa, jeden problem. Nikt nie ma interesu tego zmienić, bo jak się tylko ktoś dostaje do władzy, no to wiadomo, że wykorzystuje pozycję, żeby obsadzić swoich i to wszyscy przecież doskonale wiemy i to nie jest żadna tajemnica, o czym w tej chwili mówię. Tak działa ten mechanizm. Żaden polityk z żadnej strony, jakkolwiek jak się zapowiada, że jest uczciwy, praworządny, legalny, nie ma interesu, żeby to zmienić, no bo musi ustawić znajomych i rodzinę.
1: No i to niestety nie są nazbyt optymistyczne wnioski. Doktor Michał Długosz, politolog, Uniwersytet WSB Merito. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest pan profesor Tomasz Pudowski, amerykanista, politolog, Uniwersytet Wizja w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I nie ukrywam, ja przynajmniej mam dosyć poważny kłopot z wyborem tematu otwierającego naszą dyskusję. Nie dlatego, że nie ma w czym wybierać, a wręcz przeciwnie. Tych wątków jest bardzo, bardzo dużo. Zacznijmy w takim razie, być może to jest najciekawszy albo najbardziej tajemniczy wątek. Zacznijmy w takim razie od Starlinków i potężnego zamieszania dotyczącego użytkowania tego systemu przez wojska ukraińskie. Wiemy już, że od pewnego czasu Ukraińcy mają ograniczony dostęp do tego systemu. Początkowo, gdy pojawiło się pytanie, skąd ta zmiana, Elon Musk skierował te podejrzenia w stronę Pentagonu, mówiąc o tym, że za tymi decyzjami stoi amerykańska armia, jego firma nie ma nic z tym wspólnego. Po dementi Pentagonu, które ogłosiło, że absolutnie ani amerykańska armia, ani

0: ani Pentagon nie ingerowali w Starlinka i nie podejmowali absolutnie żadnych decyzji co do jego użytkowania na terytorium Ukrainy. No Elon Musk stwierdził, że Starlink jest systemem pokojowym i nie może być używany w celach agresywnych, czyli może być używany tylko do obrony, a nie do ataku. No i dlatego system Starlink został dla wojsk ukraińskich ograniczony. Za jego pomocą po prostu nie będą mogli przeprowadzać ataków na terytorium Rosji. Czy Elon Musk, podejmując taką decyzję, mógł działać na własną rękę?
1: No jest to rzeczywiście zagadkowe, zwłaszcza, że pytanie zostało zadane na ostatniej konferencji prasowej nowej sekretarz, która nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Powiedziała, że I'll have to get back to you on that. Czyli widać, że te informacje nie są specjalnie przejrzyste, nie są jawne, nie do końca wiemy, co tam się wydarzyło i możemy tylko zgadywać. No musimy rozpatrzeć tę sytuację w połączeniu z innymi wydarzeniami, które się dzieją, związanymi, nie wiem, z umową Trumpa z Putinem, z wypowiedziami na temat Ukrainy, z kwestionowaniem przez Trumpa Zełenskiego jako prezydenta, z obwinianiem go o to, że ta wojna nadal trwa i nie chce się poddać. Prezydent kraju, który został zaatakowany przez Rosję, że Trump planuje z Putinem różnego rodzaju inwestycje biznesowe. W związku z tym no, podejrzewamy, że jest to związane z nastawieniem, jakby z preferencjami politycznymi. Tak? To znaczy, że od dłuższego czasu właściwie widać, że Trump przybliża się politycznie do Putina. Liczył na to, że ta wojna zostanie zakończona na różne sposoby, ale nie została. Chociaż mógł wywierać presję na Putina, to bardziej wywierał tę presję jednak na Zełenskiego. Częściej jego przedstawiciele jeździli do Moskwy i ostatecznie no, coś nastąpiło, co wskazuje na to, że bliżej jest Trumpowi jednak. Ta decyzja po prostu służy Rosji, a nie służy Ukrainie. Tak? Więc rozpatrując to razem w całym kontekście tych wydarzeń, które się dzieją, planów, nie wiem, też złamania przez Trumpa własnych amerykańskich no, przepisów od 2022 roku, które nakładały sankcje, czy groziły sankcjami wszystkim krajom, które kupowałyby od Rosji ropę, a ostatnio przecież sam Trump chwalił się na niecały miesiąc przed wyborami połówkowymi, które mają nastąpić 3 listopada do kongresu, że ropę właśnie kupił. Wprawdzie to są niewielkie ilości i nie wpłyną jakoś znacząco na ceny, ale no złamał sam właściwie sankcje, którymi karał, czy taryfami, jeśli państwo pamiętają, wprowadził na przykład 50% taryfy na produkty indyjskie, w związku z tym, że Indie kupowały od Rosji ropę. Obwiniał Europejczyków o to, że kupują od Rosji ropę, a ostatecznie przed wyborami sam kupił ilości, które są nieznaczące, ale powiedzmy, że zostaną wykorzystane retorycznie w kampanii, więc no, możemy się domyślać, że po prostu to jest kolejny przykład tego, że Trumpowi bliżej do Putina niż do demokracji.
0: No a czy możemy w takim razie to zamieszanie wokół Starlinków umiejscowić jeszcze bardziej precyzyjnie? Bo to wszystko dzieje się dokładnie w tym momencie, no, kiedy upada ten pomysł Donalda Trumpa o tak zwanym rozejmie energetycznym, to znaczy obie strony nie atakują swoich no, różnego rodzaju obiektów dotyczących właśnie przetwarzania ropy, przetwarzania paliw. No tylko tyle, że ten rozejm, można takie, odnieść takie wrażenie, no właściwie miał być chyba rozejmem jednostronnym, to znaczy ten rozejm, czy też to ograniczenie miało obowiązywać Ukrainę, która miała nie atakować rosyjskich obiektów związanych właśnie z przemysłem wydobywczym. Natomiast Rosjanie w tym samym czasie bez większych problemów, bez większych ceregieli dokładnie takie same cele energetyczne na terytorium Ukrainy bombardowali. No i po 3 dniach takiego wstrzymywania tych ukraińskich ataków prezydent Zełenski stwierdził, że ma dość i że Ukraina wraca do atakowania celów energetycznych celów na terytorium Rosji. No i w tym momencie nieoczekiwanie Starlinki przestają współpracować.
1: No nie potwierdzono tutaj osobistego rozkazu Trumpa ani Muska. No, możemy się domyślać.
0: Mówię tylko o zbiegu okoliczności.
1: Tak. To jest dosyć długi serial. My jesteśmy skazani na przypuszczenia. Nie wiemy, kto. Te relacje między Maskiem i Trumpem też wcześniej były zawsze. Oni bardzo blisko współpracowali na początku.

0: siłą polityczną. W związku z tym my do końca nie wiemy, no ale tutaj te decyzje są jakby spójne, to znaczy bez względu na to, czy to jest Pentagon, czy amerykańskie wojsko, czy to jest Trump, czy Musk, czy właściwie wszyscy wspólnie, no nikt się z tej decyzji nie wyłamał. Na początku Musk jakby zaprzeczał temu, później właściwie no, wyjaśnił to, ale to wyjaśnienie jest takie jakby zaskakujące na tym etapie, bo wojna toczy się o 4,5 roku, a Starlink był wykorzystywany. Polska też chyba płaciła w jakimś... ponosiła koszty. Minister Sikorski tam był w konflikcie pewnym takim twitterowym, dosyć ostrej wymianie zdań. Czy na X, jak się teraz mówi. I ta decyzja została zmieniona, mimo że przecież wykorzystywany jest ten Starlink w podobny sposób, co wcześniej. W związku z tym no, widać jakąś taką przełożenie wajchy, że tak powiem, w środowiskach decyzyjnych. I widać zgodę właściwie, więc bez względu na to, no ostateczną decyzję zawsze podejmuje, czy ostatni głos z jednoosobową władzą wykonawczą jest prezydent, który jest szefem sił zbrojnych zgodnie z konstytucją, więc to do niego należy ostatnie słowo, więc no, należałoby, bo on ponosi odpowiedzialność.
1: To jeszcze jedna kwestia. No, ta postać się już pojawiła w pana wypowiedzi, czyli nowa rzeczniczka prasowa Białego Domu, Katie Zacharia, która debiutowała swoim pierwszym spotkaniem z dziennikarzami. Jeżeli chodzi o Biały Dom, to odtrąbiono wielki sukces, no i wspaniałe rozpoczęcie tej współpracy z nową rzeczniczką. Natomiast amerykańskie media głównie żyją jej wpadką i takim przejęzyczeniem, gdzie no, można powiedzieć, pomyliła swojego męża z Donaldem Trumpem. Natomiast z naszego punktu widzenia być może o wiele ciekawszy jest inny wątek, to znaczy odkrycie w korespondencji Kate Zachary takiego wpisu sprzed lat, no, gdy promowała no, treści wręcz proputinowskie, bo pisała o tym, iż rosyjski przywódca walczy z jakimś lewicowym spiskiem. No i pytanie, na ile powinniśmy być zaniepokojeni takimi odkryciami sprzed lat?
0: Ja myślę, że to jest typowo, że ona jest po prostu osobą, której brakuje zupełnie doświadczenia, została wybrana, bo przypomina poprzednie osoby na tym stanowisku. To są bardzo młode, mało doświadczone kobiety, a bardzo atrakcyjne fizycznie. Nawet fizycznie przypominają ten typ córki Trumpa, czyli blondynki. Młode, atrakcyjne, jak powiedziałam. Natomiast ona ma kłopot nawet z przeczytaniem informacji. To była bardzo krótka konferencja prasowa, gdzie ona odczytywała informacje, no i miała problemy.
1: 12
0: takie
1: minut, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo tak. Szybko ją zakończyła.
0: Tak, no i widać, że nie jest przygotowana po prostu do tego stanowiska. Zdawała też egzamin sprawa w Chinach, więc to już, też już zupełnie zaskakujące. Ja myślę, że ona po prostu jest mało doświadczona, mało wie o świecie. I po prostu jakby na ślepo powtarzała propagandę taką prawicową w Stanach Zjednoczonych, skrajnie prawicową, która często powtarza, chyba nieświadomie, nie wiem, świadomie czy nieświadomie, ale powtarza te tezy propagandy rosyjskiej, więc oni, tam często jest taka retoryka też antykomunistyczna w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, wewnętrznych spraw i w sprawach międzynarodowych to są informacje, które powtarzają właściwie w dużym stopniu oficjalną propagandę rosyjską. Więc ja bym powiedział, że ona po prostu jest niedoświadczona, nie do końca wie, co mówi. Nie należy specjalnie traktować tego serio, dlatego że ona nie jest na pewno źródłem tych informacji, tylko raczej powtarza je dosyć bezmyślnie, tak? Nie mając informacji, nie mając pojęcia o świecie. Natomiast to może to jest dosyć... Zresztą Trump sam wygląda, jakby był zaskoczony, że zdawała ten egzamin w Chinach. Ja nie wiem, czy to jest jakiś odpowiednik tej polskiej turystyki, na przykład habilitacyjnej, nie wiem, do Rumunii, na Słowację kiedyś, czy to jest jakaś forma obejścia tych egzaminów, dlatego że ona nie wygląda na osobę przygotowaną merytorycznie, zorientowaną w świecie, nawet na przygotowaną do swobodnych wypowiedzi publicznych. No, prawnik jednak musi być przygotowany do tego, żeby stanąć przed mikrofonem i sam z siebie odpowiedzieć na pytania. Ona nie jest i być może właśnie dlatego pojechała do Chin i tam zdawała ten egzamin. Więc to jest na pewno, ona na pewno stanie się teraz przedmiotem doniesień czy zainteresowania mediów, które będą śledziły jej karierę i dowiemy się więcej. No, raczej nie została wybrana w związku z tym, że ma duże doświadczenie, ale w porównaniu na przykład z poprzedniczką jest mniej agresywna, w związku z tym nie wzbudza agresji u dziennikarzy i

0: próbuje odpowiedzieć na te pytania, natomiast no niespecjalnie te odpowiedzi ma, więc wtedy czyta, ale też ma kłopoty z czytaniem, więc powiedzmy sobie szczerze, że to był jednak strzał w stopę.
1: No to pytanie brzmi, na ile ten strzał w stopę może jeszcze bardziej zaszkodzić Republikanom i Donaldowi Trumpowi? No i teraz myślę o tych wyborach połówkowych, które odbędą się 3 listopada. Spoglądając na różnego rodzaju tytuły prasowe, czy też komentarze, które pojawiają się od pewnego czasu, no możemy tam już znaleźć takie tytuły jak nadciąga niebieskie tsunami, czyli absolutne zwycięstwo, absolutna dominacja demokratów. Rzeczywiście tak może być pana zdaniem?
0: To jest zresztą typowe, to prawidłowość, że w połowie kadencji wygrywa, czy partia prezydenta przegrywa. Tutaj mamy już drugą kadencję.
1: Przepraszam, prawidłowość tak, ale chodzi o skalę.
0: Tak, to znaczy jest, pytanie jest, czy rzeczywiście wygrają demokraci w obydwu izbach, czy tylko w jednej. Oczywiście to byłoby znaczne utrudnienie dla Trumpa, gdyby wygrali w obydwu izbach. Ale ja myślę, że on by sobie poradził, to znaczy dalej prowadziłby tę politykę, którą prowadzi. Natomiast kongres ograniczałby mu wydatki. Na szczęście dla nas też jest ponadpartyjna zgoda w kongresie w obydwu izbach. Znaczy są i republikanie, i demokraci, którzy uważają, że Polska i kraje tego regionu są znaczącym sojusznikiem i są gotowi ponosić te wydatki. To nie znaczy, że stała baza na pewno się tutaj znajdzie, bo to jest jednak decyzja, która jest sprzeczna z tymi ustaleniami sprzed kilku dekad. Myślę, że Amerykanie, zwłaszcza Trump, liczą na to, że Polska będzie ponosiła większość albo całość tych kosztów. Natomiast ta polityka, którą Trump prowadzi obecnie w stosunku do Rosji na wielu poziomach, jest sprzeczna z ustanowieniem stałych baz w Polsce i to jest też sprzeczne z oczekiwaniami Rosji. Natomiast co do wyborów, rzeczywiście Trump próbuje, ja myślę, że ta nowa Katie Zachary, tak? Jeśli dobrze pamiętam jej nazwisko, jest właśnie elementem tej nowej polityki. Ona jest mniej agresywna, w związku z tym nie budzi takiej irytacji, tylko raczej nie wiem, politowanie czy uśmiech, może taki trochę półsympatyczny dla niej, gdy patrzymy, jak się zmaga tam z myślami i z odpowiedziami na te wszystkie pytania. Trump wydał też dosyć dużo pieniędzy państwowych, tutaj sąd zdecydował $20 milionów na propagandę partyjną, promując własne osiągnięcia prawdziwe, bardziej lub mniej. I sąd zdecydował, że te pieniądze zostały wydane niewłaściwie, że nie należy wydawać funduszy państwowych na propagandę partyjną. Natomiast no, oni postanowili, że nie zwrócą tych pieniędzy, natomiast oni mogą dalej wydawać tych środków państwowych. I stwierdzono, że w dalszym stopniu te wydatki będą finansowane przez ruch MAGA. Więc to są tak zwane superpaki, pieniądze, które są bardzo znaczące, mogą wpłynąć na wynik kampanii, ale myślę, że na tym etapie opinia publiczna jest tak zdecydowana i poparcie dla Trumpa tak niskie i wręcz niektórzy politycy Partii Republikańskiej dystansują się od niego i wolą nie mieć tego poparcia, bo on próbuje w tych wyborach połówkowych do kongresu, przypomnijmy, próbuje je obrócić czy przekształcić w takie referendum na temat jego własnej polityki, co jest z kolei niekorzystne dla wielu lokalnych polityków Partii Republikańskiej, którzy są popularni bardziej niż on jako prezydent. W związku z tym oni się z kolei dystansują od niego. Więc myślę, że prawdopodobna jest rzeczywiście ta porażka, że ona może być duża. I te pieniądze nie zdecydują tutaj. Zdarza się jednak, że ktoś, kto wydaje więcej, najczęściej to byli Republikanie, ale w ostatnich wyborach prezydenckich na przykład to kandydatka Partii Demokratycznej na urząd prezydenta wydała więcej niż Republikanie, co jest bardzo nietypowe, a mimo tego przegrała, więc pieniądze nie decydują, nie są tutaj decydujące, chociaż biznes w większości, wielki biznes, korporacje wspierają bardziej Republikanów niż Demokratów.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, to na ile po stronie sukcesów Donald Trump będzie mógł zapisać porozumienie w sprawie Grenlandii, porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Danią, a właśnie Grenlandią, no bo przypomnijmy sobie ten dosyć długo trwający serial z aneksją Grenlandii, skończyło się porozumieniem, ale pytanie, czy od początku dokładnie o to nie chodziło?
0: No to nie ma jakiegoś przełomu tak naprawdę, ten problem był

0: sztuczny i właściwie Trump swoimi wypowiedziami zaognił sytuację. Na pewno nie wzbudził sympatii Duńczyków, a mówimy przecież o społeczeństwie, które jest bardzo proamerykańskie. Na Grenlandii od okresu powojennego znajdują się bazy amerykańskie, nie ma innych. Amerykanie mają właściwie wyłączność. Natomiast no, ten język, którego on używał, po prostu zraził do siebie. Ale ostatecznie i tak ta umowa została przedłużona na warunkach dobrych dla Amerykanów. To nie jest jakaś sytuacja wyjątkowa, przełomowa. Natomiast to, jak Trump przedstawia swoją politykę jako pełną sukcesów, no jest to w dużym stopniu... On jest wiarygodny dla swoich wyborców, dla tej mniej więcej 30% społeczeństwa amerykańskiego, które nadal go popiera. I oni rzeczywiście wierzą w tę wersję taką dosyć ogólnikową, składającą się z pewnych sloganów. To znaczy, że on spełnia wszystkie obietnice, które poczynił. Na przykład, to znaczy oni, trudno im jest wymienić te sukcesy, ale pamiętają, że ci jakby wierzą, korzystają ze źródeł informacji, które są bezkrytyczne wobec niego i powtarzają, że on rzeczywiście zakończył tam 8 wojen, że spełnia wszystkie swoje obietnice, że sytuacja jest znacznie lepsza, że uratował Amerykę. Wierzą, wręcz tam często jest też połączenie z elementami religijnymi, że on jest zesłany, jest wysłańcem Bożym. I gdy są pytania o szczegóły, na przykład, żeby wymienili, jaki kraj, nie wiem, z jakimi krajami, jakie wojny zakończył, albo co, jakie obietnice konkretnie spełnił, to bardzo trudno, albo wręcz o te ceny, prawda, że ceny miały spaść, ceny ropy i w ogóle ceny produktów miały spaść i się okazuje, że nie spadły, to oni i tak są w stanie go usprawiedliwić, powiedzieć, no, że on nie ma wpływu na wszystko, albo że dobrze chciał, albo no wojnę w Ukrainie no, mógł zakończyć, ale przecież nie ma, czy chciał zakończyć, ale przecież nie ma wpływu na wszystko. Więc to jest troszeczkę tak, że on jest bezpieczny i te 30% na niego zagłosuje, natomiast nie jest prawdopodobne, żeby on był w stanie wygrać te wybory, żeby jego partia była w stanie wygrać te wybory, żeby przekonał niezdecydowanych.
1: Pan profesor Tomasz Pudowski, amerykanista, politolog, Uniwersytet Wizja w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Ja teraz bardzo uważnie spoglądam na zegar, bo mniej więcej półtorej godziny temu miała miejsce konferencja prasowa Fundacji Grow Space dotycząca kampanii społecznej bliżej pomocy. Ta konferencja odbyła się na tak zwanej warszawskiej patelni, czyli takim dosyć specyficznym miejscu przy stacji metro Centrum. Tam dosyć często tego typu zdarzenia możemy obserwować. O co chodziło tym razem, to o tym powie już nasz gość Jakub Juszczak, Fundacja Grow Space. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Co chcieliście zasygnalizować, albo co chcieliście ogłosić światu podczas tej konferencji? Może światu to nie, ale Polakom.
3: My od lat alarmowaliśmy o tym, co dzieje się w polskim systemie, przede wszystkim w polskiej szkole, a propos właśnie psychologów szkolnych. W roku 23 i 24 ogłaszaliśmy tak zwaną mapę białych plam, czyli gmin, które nie mają w ogóle psychologów szkolnych.
1: I przepraszam, mam wrażenie, że w ciągu tych kilku ostatnich lat kwestia dostępności dzieci, młodzieży do opieki psychologicznej to był temat bardzo nośny i wiele o tym dyskutowano.
3: Zgadza się. My jako fundacja w kampanii Bliżej Pomocy rozpoczęliśmy dzisiaj od przedstawienia przede wszystkim pozytywnej informacji, że 88% szkół według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej posiada psychologa szkolnego, więc dzisiaj już bardziej cieszymy się z tego, co dzieje się w polskiej szkole. Natomiast samo to, że psycholodzy są, nie znaczy, że uczniowie i rodzice przede wszystkim im ufają. I o tym jest właśnie ta kampania, żeby zwiększać zaufanie do psychologa szkolnego, bo w raporcie wychodzą nam na przykład takie dane, że 1 na 3 rodziców wie, że psycholog jest, ale nie ma zielonego pojęcia, jak się z nim skontaktować. Więc to są obszary, w których jako fundacja chcemy działać, chcemy poszerzać te informacje i przede wszystkim postulować, żeby ten dostęp był jednak bardzo przejrzysty i była

0: wypracowana formuła kontaktu z tym psychologiem szkolnym w każdej szkole bardzo podobna.
1: To na ile problemem w takim razie jest raz dostępność psychologów w szkołach, ta dostępność, która na szczęście się zmienia i poprawia. Na ile problemem jest to, że być może rzeczywiście no, te zasady funkcjonowania psychologów, one nie dla wszystkich są jakoś przejrzyste i jasne, a na ile być może największym problemem jest to, że wielu z nas dorosłych cały czas uważa, że wizyta u psychologa z dzieckiem to jest jakaś no, absolutna ostateczność, że już musi być naprawdę bardzo, bardzo źle, żeby o taką pomoc poprosić, czy też na taką wizytę się zdecydować.
0: Wydaje mi się, że to jest cały czas bardzo duży problem, że przede wszystkim dostęp do tych psychologów dla osób nieletnich jest ograniczony bez wiedzy rodzica. Czasami dzieci, młodzież nie mają takiej komfortowej sytuacji, żeby móc porozmawiać z rodzicem o tym, że chcą skorzystać z pomocy psychologa czy psycholożki, już nie mówiąc o jakiejś terapii, która prywatnie może być bardzo kosztowna i to może być kolejny czynnik, który to ogranicza. I to też badamy i z tego się cieszymy, że 60% rodziców uważa, że uczeń powinien móc sam porozmawiać z psychologiem szkolnym najpóźniej od 13 roku życia. Wydaje mi się, że tutaj zaczynamy trochę za późno o tym mówić, że to ten temat powinien się pojawić już wcześniej. Ja sam rok temu jeszcze chodziłem do szkoły średniej i wydaje mi się, że w momencie, w którym dostęp do tej wiedzy i dostęp przede wszystkim do tego, że uczeń nie kojarzy i przynajmniej nie powinien kojarzyć tylko psychologa szkolnego z rozwiązywaniem jakichś konfliktów, z karaniem uczniów i przede wszystkim z pozycją w szkole, która tak naprawdę podlega dyrekcji, tylko bardziej, że z każdą sprawą może się do niego zgłosić. I to też badamy i wychodzą tak naprawdę rzeczy, że no jednak ten psycholog dalej jest kojarzony właśnie z tym karaniem uczniów i rozwiązywaniem jakichś po prostu konfliktów pomiędzy nimi, a nie z czystą rozmową, że dzisiaj po prostu czuję się źle, że mam różne myśli w głowie i trochę w takim wieku nie wiem, jak je sobie uporządkować.
1: Brakuje nam zaufania do psychologa. Znaczy właśnie, na ile to jest właśnie kwestia no, być może nie do końca prawidłowych skojarzeń, czyli tych skojarzeń dotyczących tego, kiedy psycholog powinien wkraczać do akcji, jakie rzeczy powinien załatwiać, jakie problemy powinien rozwiązywać, a zaufania wynikającego być może z tego, że cały czas, ja nie wiem, czy to nadal funkcjonuje, że być może cały czas trochę się jednak wstydzimy i myślę zarówno o dorosłych, jak i o dzieciakach czy młodzieży. Wstydzimy się po taką pomoc sięgnąć, bo nie daj Boże ktoś nas zobaczy, nie daj Boże ktoś powie coś głupiego, nie daj Boże ktoś głupio zażartuje i będzie wstyd na całą szkołę.
0: Wydaje mi się, że to się zmienia. Z roku na rok jest coraz lepiej i sam ze swoimi znajomymi bardzo często rozmawiamy o tym, że byłam u psychologa, pomogło mi to i cieszy mnie to, że to już nie jest wstyd, tak jak ja nie doświadczyłem tych czasów, natomiast często słyszałem historię, że do psychologa to się chodziło, że tak powiem, incognito w różnych przebraniach, bo ludzie się po prostu wstydzili, co powiedzą inni. Także wydaje mi się, że ta taka nasza generacja, te tak zwane Zetki, już bardziej otwarcie mówią o tym, że chodzą do psychologa, ale czy tym psychologiem jest psycholog szkolny? Tego bym nie powiedział, ponieważ no, też to zbadaliśmy, że tylko 40% osób w wieku od 18 do 24 lat ma w ogóle zaufanie do tego psychologa. A wydaje mi się, że bez
1: Dobrze,
0: zaufania...
1: Dobrze, a z czego ten brak zaufania może wynikać?
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim z obrazu tego, jak kreowany jest psycholog. Że psycholog szkolny w szkołach podstawowych głównie to jest osoba, która po prostu wkracza, jak coś się dzieje.
1: No dobrze, ale to z drugiej strony ja też próbuję, no, nie chcę tu występować w roli adwokata diabła, no, ale myślę sobie, że psycholog, który opiekuje się kilkoma setkami dzieci, no, on nie ma dużego pola manewru. No i rzeczywiście jak gdyby ma czas i ma możliwość ingerować no, przeważnie w tych sytuacjach, które są już jakoś tam zaognione i głośne. Mhm. I to chyba też jest jakoś zrozumiałe.
0: Czy przede wszystkim systemowo jakby warto spojrzeć też na to, że średnio na jednego psychologa przypada 500 uczniów, tak? I średnio, jak jeszcze z tego policzyć, to ten psycholog w przeciągu roku, to nie jest tydzień czy miesiąc, w przeciągu roku na jednego ucznia, tak jakby każdy chciał skorzystać z tej pomocy, no to przypada 2 godziny takiej konsultacji, jeżeli mówimy o tym, na jakich etatach pracują. Więc no, w przeciągu roku 2 godziny rozmowy, jeżeli faktycznie ma się problem, to jest bardzo niewiele.

0: Dobrze, że ta dostępność się zwiększa, ale to są też, że tak powiem, dalsze kroki, które trzeba podejmować, żeby jednak zwiększać te etaty w polskich szkołach, szczególnie, że mierzymy się obecnie z bardzo dużym kryzysem zdrowia psychicznego i tej pomocy będzie potrzebne coraz więcej.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia i to jest naprawdę pytanie bez żadnych podtekstów czy też insynuacji, ale jak wygląda druga strona, to znaczy takie przygotowanie merytoryczne tych psychologów, którzy rzeczywiście biorą na siebie gigantyczną odpowiedzialność, no bo jeżeli na jednego tego szkolnego psychologa przypada 500 uczniów i on ma w tym wszystkim rzeczywiście sobie poradzić, nieść pomoc, w pewnych kryzysowych sytuacjach rzeczywiście ma skutecznie interweniować, a jednocześnie musi się wsłuchiwać w te takie cichsze głosy, które się pojawiają i mówią mu o tym, że mam zły dzień, tak jak pan wspominał, no to myślę sobie, że trzeba być do tego naprawdę przygotowanym w sposób wyjątkowy, żeby sobie z tym wszystkim poradzić i być skutecznym.
0: Tak, ja się zgadzam. Jak najbardziej to, z czym mierzą się obecnie psychologowie, psycholożki i wszyscy tak naprawdę, którzy tej pomocy, tą pomoc niosą, no mierzą się naprawdę z bardzo dużym wyzwaniem, bo to jest jednostka kontra cały system, który przez lata był zaniedbywany, który no, był kompletnie zdjęty z piedestału, mimo że my jako organizacje pozarządowe trąbiliśmy o tym, że jest kryzys, to poprzednie ministerstwo nieraz po prostu stawało do tego bokiem. I nie chciało podejmować kwestii. I tam były pojedyncze takie niuanse, że faktycznie coś się działo, ale też nie można oczekiwać, że coś, co było zaniedbywane przez tyle lat, od razu zacznie działać dobrze. Bo 500 osób na jednego psychologa to jest bardzo dużo. Już nie mówiąc o tym, że zakładając, że nawet, to jest oczywiście czysto teoretycznie, że powiedzmy 50 osób będzie chciał z tego skorzystać i opowie jakieś trudne historie, to też jest dla tego psychologa jakiś ciężar. I
1: a to by była zaledwie 1/10 tych dzieciaków, które ma pod opieką.
0: Dokładnie, a zakładamy, że jednak z tej pomocy może skorzystać każdy. Także wydaje mi się, że tutaj oprócz tego, że otwieramy etaty, że tych psychologów jest coraz więcej, to trzeba przede wszystkim szkolić się obustronnie i rodziców, i uczniów, i psychologów, też dyrekcję i w ogóle całe szkoły z tego, jak ten system powinien wyglądać.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo pan o tym wspominał, ale być może warto powiedzieć kilka słów więcej na ten temat. Jak wygląda właśnie to usytuowanie psychologa w tych strukturach szkolnych, czyli dyrekcja i inni nauczyciele? Jak on jest odbierany, jak jest traktowany? Jako takie niezbędne, potrzebne, ważne uzupełnienie tego, co robią nauczyciele, czy trochę jako takie ciało obce?
0: Wydaje mi się, że to bardzo generalna odpowiedź, ale to zależy. To zależy od szkoły.
1: To bardzo częsta odpowiedź.
0: Bardzo częsta odpowiedź, ale niestety tak jest, że tak naprawdę co szkoła to inny przypadek. Natomiast tutaj mi się wydaje, że przede wszystkim powinniśmy dążyć do takiej trochę odrębności. Bo żeby budować zaufanie, ja na przykład nie chciałbym korzystać z pomocy psychologa, wiedząc na przykład, że podlega on bezpośrednio moim rodzicom, że musi raportować to, co ja mówię na tych sesjach z psychologiem. A bardzo często też w szkołach naprawdę takie bardzo podstawowe przypadki, że na przykład gabinet psychologa jest zaraz przy pokoju nauczycielskim. Ci nauczyciele wchodząc do swojego pokoju widzą, kto wchodzi do psychologa.
1: Większa anonimowość?
0: Większa anonimowość.
1: Na ile to jest możliwe w szkole?
0: Na ile to jest oczywiście możliwe w szkole. Też dążmy do tego, żeby jednak ta anonimowość nie była potrzebna i cieszy mnie to, że na przykład wśród moich znajomych jest bardzo dużo osób, które tej anonimowości nie potrzebują, ale jednak nie możemy tak stać bokiem do tego, że ktoś tej anonimowości potrzebuje.
1: Najbardziej takie niezbędne, pilne zmiany, które powinny się zadziać w najbliższym czasie, no to rozumiem pierwszy punkt to jest jeszcze zwiększenie liczebności psychologów, poprawienie ich dostępności, bo nie jest źle, ale jeszcze te białe plamy nadal są widoczne. Co oprócz tego?
0: No przede wszystkim tutaj już trzeba stawiać na edukację, na to, żeby rodzice i uczniowie mieli jasny dostęp do tego, jak to wygląda, jakie mają prawa i przede wszystkim, że ta pomoc jest nieodpłatna, że każdy może z tego skorzystać i trochę wydaje mi się, że potrzeba też z dwóch stron i psycholodzy i rodzice

0: też powinni być w stałym kontakcie i po prostu rozmawiać też o tym i opowiadać o swojej pracy, bo wydaje mi się, że mało kto wie, jak wygląda zawód psychologa, jak to wszystko działa, a wydaje mi się, że takim zaufaniem, to budowanie zaufania, jest też potrzebne bardzo duże tłumaczenie tych psychologów, co tak naprawdę się dzieje w tych gabinetach, jakie procesy tam przychodzą, oczywiście nie na poszczególnych przypadkach, bo o tym absolutnie nie mówię, ale ogólnie tłumaczyć, jak działa psycholog, że to nie jest żadne pranie mózgu, czy że to nie jest coś, czego należy się wstydzić, czy przede wszystkim obalić stereotyp, że psycholog to jest tylko dla ludzi, ja tutaj, mi nawet ciężko cytować, ale często się zdarza, że to jest dla ludzi psychicznie chorych, nienormalnych. Pojawiają się takie określenia i z tym trzeba walczyć, bo system może iść bardzo do przodu, ale w momencie, w którym społeczeństwo nie nadąża za nim i ma tak naprawdę dużo rozwiązań, ale nie ma do nich zaufania i nie wie, jak z nich korzystać, przede wszystkim nawet gdzie się po nie zgłosić, to tutaj pojawia się problem, właśnie w którym kampanią Bliżej Pomocy będziemy się starać przez najbliższe miesiące rozwiązywać i edukować, jak to wszystko po prostu działa.
1: Kampania społeczna Bliżej Pomocy, Jakub Juszczak, Fundacja Growth Space. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Komentarz. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
7: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny odwołany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego wiadomość o zagrożeniu atakiem z powietrza. Teraz alert został odwołany. Informacje mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Był to kolejny alert RCB. Jeszcze wieczorem i przed północą mieszkańcy